0: przepraszam, tu nie chciałem się naśmiewać. Bardzo serdecznie dziękuję. No, zarzucicie mnie tą mrożoną pizzą, że ja już po prostu nic innego nie będę jadł chyba. Ale to widzicie, to też jest osoba, która się nie pierwszy raz pojawia na liście sponsorów. Ale faktycznie dawno nic nie było. No, tu grożę palcem. A, już mi się humor poprawił. Widzicie, jak to odrobina gotówki. Ja chyba jestem tak wyrachowany jak Tomasz Edison. Tomasz. No i tak, i filmowcy mieli spory kłopot, bo z tym niejakim Tomaszem Edisonem, niejakim, bo wszystko miał opatentowane i nie wolno było bez pozwolenia, bez jakiegoś tam dogadania się w ogóle kręcić przy pomocy jakichś tam urządzeń. No takie dziwne prawo było akurat tam, gdzie Edison sobie dochodził swoich praw za pomocą swojej firmy Picture Patents Company z siedzibą w New Jersey. No ale jak wiemy, w różnych stanach różne prawo, dlatego filmowcy uciekali na zachód, gdzie prawo patentowe jakoś tam inaczej działało i mogli sobie w spokoju filmować, czym chcieli, jak chcieli. I takim właśnie fajnym miejscem było, takim miejscem wolnym od Edisona, może mieli takie naklejki, jak dzisiaj mamy strefę wolną od LGBT, to dzisiaj mamy, to wtedy była strefa wolna od Edisona, takie naklejki sobie przylepiali i przylepiali je właśnie w Hollywood, które kusiło dodatkowo różnorodnymi plenerami. No, ciekawe miejsce, można tam było kręcić i westerna, i horrora, panie, i wszystko. No, a w naszej beznadziejnej szkole nie wspominano o tym, na przykład jakim to sukinsynem był ten Edison, wynalazca żarówki niby. A można by jeszcze 10 innych nazwisk spokojnie wymienić, sobie tu nawet zanotowałem. Na przykład Joseph Swan, który sporo wcześniej badał żarzenie włókna węglowego w próżni. George Fox Pitt, William Sawyer, czy Hiram Maxim, który zmarł w 1916. To są ludzie, którzy już wcześniej wynajdowali coś, co można by nazwać żarówką. No ale wiadomo, że często gadamy o tym, kto to wszystko na końcu zbierze do kupy i sprzeda, bo to najważniejsze, żeby sprzedać, nie? Taki świat. I dlatego o nim jest w podręcznikach, bo to najważniejsza persona. A Tesla to tam wyruchał na kasę. Nie chciał mu zapłacić i Tesla się obraził. Dobrze. Jak najdalej od takich szmaciarzy. No, nie taki szmaciarz. Chociaż właśnie ponoć szmaciarz, bo chodził w podartym garniturze brudnym cały czas. Szkoda było na nowy. Taki Scrooge trochę. No, to taki jeden z tych, co ma na koncie miliony, a się wykłóca z takim Teslą. Co jakie 20 dolarów? Jakie 20? Na 15 się żeśmy się umawiali. Nie dam więcej niż 15. Ewentualnie 16, jak mi jeszcze zaprojektujesz generator wolnej energii tutaj. No. Hugo był na Polsacie? Hugo, właśnie słuchajcie, to jest ten Hugo, ten słynny Hugo się pojawia u nas na czacie, jak to możliwe, to nie jest on.
1: Stały ruchacz na mrożone fajki z Biedronki, 1,5 mln zł.
0: Na mrożone fajki, stały ruchacz. No proszę, dzięki wielkie. Hugo był na Polsacie i był na kanale 12 tysięcy szabli, tak, akurat Hugo by tam się pojawił. Już to widzę. To jest jakiś inny Hugo. Nie. Jeśli był inny, to nie jestem. Jestem nowy Hugo. Nie no, spytam wprost. Czy ty jesteś Hugo z kontestacji? Właściciel, założyciel kontestacji? Ostatnio kontestacja urodziny jakieś tam obchodziło. Urodzinowy odcinek. No, też trochę mi się łyso zrobiło, że ani tam słówkiem nie wspomnieli, wszystkich wspominali, nawet jakichś tam podcasterów, którzy dwa odcinki czegoś nagrali, a o mnie nic, o Krawcu. No, trochę przykro mi się zrobiło, ale cóż, już się trzeba się przyzwyczaić do tego, że taki jest świat. W końcu jakoś tam w tej kontestacji uczestniczyłem i pomagałem i robiłem tam stronki, graficzki, audycje, finansowałem, ale to nieważne. Aha, Hugo leciał na Polsacie. Gra Hugo. A, to już wiem o co chodzi. 12 tysięcy szabel wyzywa Etera na Fame MMA. No coś takiego było. A, szablą mu przejedzie przez twarz i się skończy. No, była walka rycerzy też na jednym MMA. To może tu będzie walka na działa organowe i na zaklęcia. Ale wracajmy do Hollywood. No właśnie. Jakoś tak jest dziwnie, że ci, co zostają gwiazdorami, aktorami, to się tą pieprzoną szkołą, o której przed chwilą wspomniałem, jakoś nie przejmują, bo często przerywają edukację, ruszają w świat. I czy to może nam coś pokazuje? No nie wierzę.
1: Grzymisław Piątek na ketchup tortek z do pizzy z Biedry 5 złotych.
0: Dzięki, Grzymisławie. Jak Grzymisław jest forsiasty i stać go, żeby rzucić 5 zł na radio, to pewnie też wcześniej skończył edukację, nie uczył się i dlatego jest mądry i do czegoś doszedł. No, tak samo jak różne gwiazdy, aktorzy, którzy właśnie szybko się odrywają od tej biomasy, gdzie nas uczą o Edisonie i o Bozi i o jakiejś skostniała nauka tylko sama. No takie stado baranów z nas robią i kolejną cegiełkę w murze, jak to u Pink Floydów śpiewali, i Another Brick in the Wall. No i wielu ludzi się udaje do tego Hollywood, żeby spełnić swoje marzenia. Trochę tak będzie w tym filmie Once Upon a Hollywood, myślę, gdzie gra Brad Pitt i Leonardo DiCaprio też. Ponoć całkiem fajnie zagrali. Ale wracamy sobie tutaj na peryferia Los Angeles. W tym momencie już dzielnica miasta. Słynny napis na wzgórzu początkowo się składał z dwóch słów: Hollywood Land, jak już wspominałem, ale kiedy zniszczał, kiedy już trzeba go było odremontować, to postanowiono zrobić z tego jeden napis: Hollywood, żeby bardziej podkreślało to znaczenie samego miejsca, a nie już wiecie, że tam są działki do kupienia, grunty, no bo Hollywood Land to tak bardziej sugerowało właśnie, że jest to miejsce jeszcze rozwojowe, a to już był ten okres, gdzie już powoli rozwijał się przemysł filmowy. No nie wierzę po prostu.
1: Cleo demonet, ja się was skurwysyny nocno-radiowe nie boję. Krawiec i złe wilki z nocnego radia jedyne, co mogą mi zrobić, to pęto opierdolić. A który bardziej, kurwa, miły, to może jeszcze rowa wychlapać z rodzynami 10 złotych.
0: No, tu się ktoś podszywa pod słynnego prowadzącego audycję Teoria Chaosu, bo nie wierzę, że Claude by wpłacił 10 złotych na złego wilka, bo sam przecież mówi, aby nie finansować złego wilka i złych mediów zimnych, antyludzkich. Tak, to ja. Okej, końcówka lat 50. To już się pojawiają takie słynne atrakcje jak Hollywood Walk of Fame, czyli słynna Aleja Gwiazd, gdzie są wmurowywane właśnie takie gwiazdki symbolizujące różne sławy. Dziś jest tych gwiazd już około 2600 sztuk, ale też tam pojawiają się, swój ślad zostawiają fikcyjne postacie, jak Myszka Mikin na przykład. Dzień dobry! Słuchajcie nocnego radia, lamusy! Także są też fikcyjne postacie. Pojawiają się kolejne plany filmowe, atrakcje turystyczne, na przykład Dolby Theater, gdzie wręczane są Oscary. Albo Grauman Chinese Theater, gdzie gwiazdy zostawiają z kolei swoje odciski, swoich stóp, dłoni. Hotel Roosevelta okazały, hollywoodzkie muzeum figur woskowych, gdzie możecie sobie tam Elvisa zobaczyć albo Terminatora. Większość atrakcji w każdym razie nawiązuje do przemysłu filmowego. A jak wygląda z tymi okresami Hollywood? Czym one się różnią? Jak wyglądają? No to podzielmy je, powiedzmy, na właśnie tą złotą erę, lata 30., 40., lata 50., srebrna era i lata 60., brązowa era. o czym będzie właśnie film Tarantino. Lata 30 i 40 to są pierwsze kolorowe filmy Disneya. No, z tego co pamiętam, pierwszym kolorowym filmem to była Kurewna Śnieżka. Aryjska taka. No, mówi się, Disneya się posądza o rasizm, o to, że trochę mu się podobało w sumie to, co Hitler mówił. No to bo wiecie, no był taki okres, że gardzono ogólnie w Ameryce czarnymi, żółtymi, ale jak pogrzebać, to się okazuje, że w sumie ten rasizm też i z drugiej strony był. Na przykład Bruce'owi Lee, który też się pojawi w naszej historii, jego zagadkowa śmierć, no to zarzucali mu jego ziomkowie, jego krajanie, to, że uczy białych sztuk walki, co było zakazane. O czym do tego tematu nawiązuje też seria filmów o mistrzu Bruce'a Lee, o Ip Manie. Niedługo czwarta część, w której pojawi się Scott Adkins, słynny zabijaka. Co ja tak z tym słynny? Wszyscy słynni tu. No, ale dzisiaj o różnych słynnych ludziach. No to Scott Adkins, znany z kina zabijacko-napadalskiego. Jedna z bardziej błyszczących gwiazd takiego kina karate, kung fu. I on się zmierzy tym razem z mistrzem, Amerykanin. A jako, że będzie podkreślony wątek amerykański w tej czwartej części, no to może pojawi się znowu już dorosły Bruce Lee. Tak więc mamy pierwsze kolorowe filmy Disneya, chociaż jeszcze wiele filmów było czarno-białych. King Kong, pierwsze wersje Drakuli i Frankensteina, czy zwariowane komedie braci Marx, slapstickowe takie mocno, gdzie ludzie się potykają o własne nogi, ciastami sobie walą w gęby i tak dalej. Ale to też jest, ten okres to też jest powstanie takiego podgatunku lub osobnego gatunku, jak kto woli, kina noir, czyli mrocznych historii detektywistycznych. Akcja zwykle się rozgrywa w nocy, tajemnicze zabójstwa, detektyw trochę w stylu Marlowa, taki wiecie, po wymiętoszonym prochowcu. Pod koniec lat 40. Hollywood przeżyło mały kryzys spowodowany z jednej strony pewnymi regulacjami rządowymi, które miały oddzielić produkcję filmową od dystrybucji. No wiecie, jak to urzędasy, tak jak nasze pisiory wpadają często na pomysły tego typu, że trzeba coś tu, prawda, muszą być koncesje, bo to nie może być tak, że każdy sobie robi co chce. Trzeba to wszystko uporządkować i dlatego od dzisiaj nowa opłata, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, a zawsze chodzi o to samo, żeby wyrwać od nas ostatni grosz, żeby nas obrabować, żeby nałożyć na nas kolejny haracz. No, też w Ameryce też takie rzeczy się zdarzają, oczywiście. No, ale tam te urzędasy tak nie niszczą wszystkiego, tylko no po prostu coś tam... U nich to bardziej może wynika faktycznie z chęci uporządkowania rzeczywistości. U nas to wiadomo, to jest tylko taka zasłona dymna. No ale też upowszechnia się telewizja, produkcje telewizyjne po II wojnie światowej w szczególności. No i kino zaczyna przeżywać kryzys. Musi się trochę przebranżowić, następują pewne zmiany. No i lata 50. to już właśnie popularyzacja telewizorów. Już ludzie mają w domach, słabnie w związku z tym pozycja kina. Ale taka sytuacja sprzyja wprowadzaniu nowych wynalazków, bo trzeba było czymś przyciągnąć widza do kin. I pojawia się bardziej na przykład panoramiczny obraz w kinie. Pojawiają się nowe, lepsze projektory, a także kino samochodowe pod gołym niebem. Swoją drogą wspaniały wynalazek. To jest świetny klimat. Paweł Werner wspomina tutaj Woody'ego Allena. No, Woody Allen to są chyba lata 60. już, tak? E, kiedy się zaczęło trochę zmieniać kino, ale o tym może za chwilę, ale takie kino samochodowe. Nie wiecie, czy u nas coś takiego jest? Czy u nas coś takiego jest, że można sobie pooglądać na świeżym powietrzu filmy? Bo pamiętam, że za PRL-u było. No, jak byłem na ośrodkach wczasowych, to przyjeżdżało takie obwoźne kino, wyciągali jakiś projektor wielki, były ustawiane jakieś krzesełka i tak dalej i oglądało się na przykład Indiana Jonesa na świeżym powietrzu, gdzie słychać było dookoła delikatne odgłosy świerszczy, czuć było las i można powiedzieć, że to była taka namiastka jakiegoś kina, wiecie, 4D, no bo jak sprzyjała temu akcja w danym filmie, na przykład Indy gdzieś tam po dżungli łaził i dookoła było słychać cykanie świerszczy i czuło się zapach przyrody, no to dawało niesamowicie fajne doznania i świetny klimat. Mi się to bardzo podobało, bardzo miło wspominam to. Może dlatego, że byłem mały, no i mi się w nieświadomości zgromadziło dużo fajnych informacji skojarzonych z miłymi odczuciami. Zapraszam, zachęcam do odsłuchania sobie odcinku o mózgu. Czasy ostateczne też, chyba dwa odcinki w tył. Festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym pod gołym niebem, pisze Furiat na naszym czacie. Było w tamtym roku koło hali stulecia we Wrocławiu. No faktycznie było, było. No faktycznie, od czasu do czasu są takie imprezy organizowane. Pozwólcie, że sobie łyknę trochę piwka dla kurażu. Chociaż mam niezbyt dobre piwo. Już nie kupuję więcej tych mocnych piw. Mam jakieś takie mocne. Warka, Strong, ale jakoś tak mnie często głowa boli jednak po tych piwach. Już ich więcej nie kupuję. W ogóle nie polecam alkoholu.

całkiem dobra słuchalność. Nie odstraszył was ten wstęp, kiedy mówię o początkach Hollywood. Później przejdę do różnych afer i spisków i iluminatów, ale jak widać, ten temat was jakoś nie razi, więc kontynuujemy. Przechodzimy do końcówki zimnej wojny. Powstaje wtedy komisja McCarthy'ego, której zadaniem jest wyszukiwanie rosyjskich szpiegów w różnych środowiskach, także i filmowym. I dzisiaj się o tym za bardzo nie mówi, ale wychodzą właśnie wtedy u wielu różnych sław komunistyczne zapędy. I na przykład taki Charlie Chaplin emigruje do Europy, bo zresztą ten aktor przez wielu Amerykanów zawsze był tak dziwnie postrzegany, niechętnie postrzegany i podejrzany był dla wielu, bo on po pierwsze tak, przybył z Anglii, no wtedy tak jeszcze może źle, może nie do końca dobrze na to patrzono, bo taki trochę nie nasz, nie? Chociaż no całe USA przecież to jest taki zlepek różnych narodowości, no ale może ważniejsze właśnie były te jego poglądy polityczne i upodobanie do takich komunistycznych rzeczy, a to było no, zawsze źle widziane w USA, do dzisiaj chyba pewnie, a był taki czas, że w ogóle bardzo to źle widziane było. A w purytańskiej Ameryce, jakby nie patrzeć, mogło też razić bez wątpienia to, ile on miał związków z różnymi kobietami, bo sporo było tego. A w szczególności mogło ludzi oburzać to, że jedna z jego wybranek to miała 14 lat. Mowa tutaj o Mildred Harris. I w pewnym momencie ona niby rzekomo zachodzi nawet w ciążę. I tutaj już Chaplin ma kłopoty, bo musiał się pobrać z Mildred. To ciekawe, że można było się pobrać z 14-latką, bo inaczej byłby oskarżony o gwałt na nieletniej. A później się okazało, że to fałszywy alarm, ale już 2 lata później pojawia się prawdziwa tym razem ciąża, czyli u 16-latki. No niestety dziecko zmarło po 3 dniach od narodzin, a małżeństwo nie przetrwało tej próby. Także to jest kolejna taka rzecz, którą się daje zaobserwować u wielu różnych gwiazd, że to są ludzie, których doświadczają różne tragedie życiowe. A Paweł pisze tutaj, to tak jak kochanka marszałka. No, faktycznie, się zgadza. Tu 14, tu 14. Ale widzicie, to nas dzisiaj bardzo oburza. Przypuszczam, że w przypadku Chaplina też mogło wchodzić w grę zatuszowywanie różnych spraw. Może doszło do aborcji po prostu, nie był to fałszywy alarm, tylko doszło do aborcji, ale no, jak się ma dużo pieniędzy, jak się ma górę pieniędzy, jest się światową sławą, no to nie trudno sobie coś załatwić, kogoś opłacić, prawda? Zresztą o Hollywood się mówi, że tam bardzo wielu ludzi było skorumpowanych, i policjantów, i ludzi u władzy. Bo to takie miejsce, wiecie, jak się pojawia duża kasa, to i zaczynają krążyć łapówki i zaczynają się tworzyć różne układy i się tuszuje różne sprawy. I tak sobie myślę, że mogli po prostu zatuszować potem sprawę ewentualnej aborcji u Chaplina i tak dalej. A on tą 14-latkę to poznał na planie któregoś tam filmu, gdzie taka dziewczyneczka się pojawia mała i on z nią tam a Chaplin jest niby bezdomny. No i spodobało mu się dziecko. Na tyle, że krótko potem się pobrali. A może kiedyś inaczej trochę patrzono na te rzeczy. Sam nie wiem. No, na pewno inaczej patrzono w średniowieczu, gdzie ludzie krócej żyli, gdzie brano pod uwagę, że kobieta już jest zdolna, już wiek rozrodczy, prawda, to już trzeba tutaj, no. Ciekawi mnie też wasze zdanie na ten temat. Może jak ktoś zadzwoni. Dzisiaj jedna słuchaczka się pytała tutaj, pozdrawiam
Edytę, pozdrawiam serdecznie Edytę. Edyta się pytała, jak tu dzwonić, kiedy, co. Słuchajcie, nie pytajcie się, tylko jak macie ochotę, to dzwońcie po prostu i już. I sobie rozmawiamy, na jaki tam temat będziecie chcieli. Najlepiej związany z audycją. Ale też nie krępować się, to jest kameralne radyjko. No i tak, pod stołem sobie wędrują banknociki. Taka cecha mamony, że im jest jej więcej, tym więcej się dziwnych, tajemniczych rzeczy zaczyna dziać. No właśnie, lata 50. to też te klasyczne gwiazdy kina, ikony typu Marilyn Monroe, Marlon Brando, Shirley MacLaine, James Dean, Steve McQueen, Burt Lancaster, Frank Sinatra. Wiecie, że pierwszego Jokera, tego jeszcze z Batmana z lat 60. Batman, Batman, Batman. I onomatopeje tam, slam, booms. Ten taki komediowy, to tam też już był Joker właśnie. Joker był w ogóle jednym z pierwszych tak zwanych villain, czyli złoczyńca, można by to przetłumaczyć, wrogów Batmana. Od początku był w tej swojej fioletowej marynarce, miał zielone włosy. No, a w tym serialowym Batmanie pokazano go trochę inaczej, ale o tym też wspomnę trochę później, bo postać Jokera jest w ogóle ciekawa, a właśnie niedługo wchodzi, jakoś tak niedługo chyba, film Joker, który będzie jakby takim najgłębszym studium postaci Jokera. Prawdopodobnie będzie to jeszcze poważniejszy Joker niż ten, którego grał Heath Ledger. No, a miałem wspomnieć, że Frank Sinatra miał tego pierwszego Jokera grać. Blue Moon, you saw me standing alone. Du-du-du-du-du-du-du. O, Gene Kelly też. I'm singing in the rain. Kirk Douglas. No, fajne, klasyczne gwiazdy. Czy są wśród was tacy, którzy lubią stare, czarno-białe filmy? Powiem wam, że swego czasu się przekonałem do starych, czarno-białych filmów. Kiedyś na przykład Martin Lechowicz, autor audycji Odwyk, no, związany też z kontestacją, polecił mi Polne Lilie na przykład. I ja sobie obejrzałem zupełnie inne kino. Coś zupełnie nowego, nie? No oczywiście temat był trochę taki, wiecie, boży i tam się nawracają, budują wspólnie kościół, no jak to u Martina, to jego klimaty, na chwałę Bożą i tak dalej. No ale spodobał mi się klimat, taki, wiecie, taki spokojny, taki pozytywny. No dziś mamy trochę inne kino, bardzo mroczne, dotykające różnych trudnych spraw, często cała masa agresji w tym jest, spływa tą agresją, bluzgi, wyrywają sobie jaja z korzeniami i tak dalej, albo jakieś najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki, albo bierzemy na warsztat jakiś temat, który wcześniej znaliśmy z wersji komediowej, zabawnej, fajnej i robimy to na mrocznie, na poważnie, nie? No, taką postacią jest właśnie trochę Joker. Joker początkowo był takim przestępcą, klaunem. Biegał tam, wskakiwał na scenę i z jakąś tam bombą. A teraz wiadomo, to będzie w najnowszej odsłonie to będzie pokrzywdzony człowiek, którego stłamsiła rzeczywistość, który sobie w końcu zwariował od tego wszystkiego. Skopali go po jajach, dzieci go po jajach tam skopały, zabrały mu jakiś transparent, coś tam w metrze mu nakopali. Po jajach znowu. I tak z tymi skopanymi jajami w końcu zwariował. I ale ciekawie, że właśnie ten nowy Joker w pewnym momencie nawiązuje do tego pierwszego Jokera. Z tego pierwszego Batmana. Chodzi tutaj o strój, o wygląd, czyli takie trochę zatoczenie koła. No ale wróćmy tutaj do naszych lat 50. Wtedy właśnie kręcono różne fantastyczne westerny, takie jak Siedmiu Wspaniałych, swoją drogą wzorowane na Siedmiu Samurajach Akiry Kurosawy. To taka zrzynka, dosyć mocna zrzynka. No, Siedmiu Samurajów to trochę poważniejszy film, ale w sumie to taki ogólny schemat.
czy ja wiem, czy tu można mówić o jakiejś zżynce w przypadku tak bardzo ogólnych schematów, że jest banda tych dobrych, która musi pokonać tych złych, którzy najeżdżają jakąś wioskę, jakieś miejsce, niepotrzebne skreślić, no to taki bardzo ogólny schemat, nie? Już nie bądźmy takimi peweksami tutaj, że zaraz opatentujemy kółko do obracania w menu, jak Apple, albo że opatentujemy wszystko, jak pan Edison. Rzeka bez powrotu, polecam nawet, to są takie trochę naiwne westerny, one nie mają wiele wspólnego z takim westernem od Quentina Tarantino, prawda? Na przykład Django, który już zahacza o temat niewolnictwa i tak dalej. No tu mamy raczej samotnego mściciela, bohaterów raczej czarno-białych i absolutnie nierealistyczną wizję Dzikiego Zachodu, który tak naprawdę nie był takim miejscem, jak się pokazuje w tych starych westernach raczej. Nie było tam wcale tylu rewolwerowców. No, można powiedzieć, że te nowsze wizje Dzikiego Zachodu jeszcze mniej nawiązują, no bo tam się jeszcze więcej strzelają, na pewno u takiego Tarantino, ale można tutaj założyć, że Tarantino pokazuje pewne wyjątki, pewnych po prostu bandytów, których nie było wcale tak dużo, bo to było dosyć w sumie spokojne miejsce, gdzie ludzie żyli sobie po prostu będąc zmuszeni do współpracy ze sobą, bo tego wymagało okoliczności. Ludzie byli zdani na siebie, nie mogli do siebie strzelać, okradać się i tak dalej. Poza tym były bardzo srogie kary za przestępstwa. Jak na przykład ukradliście konia, no to wiecie, co się robi z koniokradem. Kradem, nie? No to już nie tak jak dzisiaj, że panie psychopato zwyrodnialcze, szanowny panie, przepraszam, nie chcę pana obrazić, mimo pana tych oskarżeń, które na panu ciążą. Czy to prawda, że uciął pan jądra i zgwałcił nos ofiary? Absolutnie tutaj nic nie sugeruję, tylko się dopytuję, aby ustalić okoliczności ewentualnego, podkreślam, ewentualnego popełnienia przez pana przestępstwa. Od razu nadmieniam, że jeśli zostanie pan skazany, dostanie pan samodzielną celę z PlayStation 4, nie 3, proszę pana, 4, wymalowane ściany będziemy i masażystę, proszę pana, codziennie masażyk będzie, panie zwyrodnialcze, szanowny, no to dzisiaj tak bardziej, nie? Co innego, jak ukradniesz batonika Grzesiek, sztuk 1 na przykład, to cię rozpierdolą w ogóle i ci skażą. Albo nie daj Boże posiadanie trawki, to przypominam, że za to są w Polsce większe kary niż za gwałty, niż za wykorzystywanie dzieci, jak ukradniesz 10 baniek też państwowych pieniędzy, jakieś przekręty na VAT, też dostaniesz mniej. To nie jest to, co to diabelskie zioło, które powoduje tyle tragedii, jak wiemy. Co prawda żadna mi się nie przypomina, chyba nie było żadnego morderstwa w sumie i nikt nie zginął przez trawkę, ale to jest zło! Zło! Ksiądz mówili na katechezie przecież, no. Sorry, ale mnie to drażni, ten temat, ta niesprawiedliwość, ten kraj bezprawia po prostu. Tutaj by się przydał jakiś taki, wymyśliłem kiedyś takiego bohatera, Robert Kapturski. Coś wam, z czym się wam to kojarzy? No, z Robin Hoodem powinno wam się kojarzyć, tak po polsku. Robert Kapturski, i on by tak strzelał właśnie z łuku do różnych urzędniczych kurw, do poselskich szmat na przykład, tak w ramach, no, dokładnie ta sama historia, no, opodatkowują nas tak, że zabierają nam tam, powiedzmy, komuś, kto tam więcej robi, więcej mu się chce, to tam 70% mu zabiorą nawet, albo i 80%, jak się uprą, jeszcze mu dopierdolą kary jakieś i mu wszystko zabiorą, no to czym to już ten szeryf z Nottingham był bardziej litościwy, bo tam obił trochę ryja, zabrał parę worków ze zbożem, ale coś tam zostawił. Nie, no po prostu nie mam cierpliwości do tych. Ja bym po prostu kroił i solił. I jak to tutaj cytując pana Stonogę, to nic, tylko piecyki w Auschwitz włączyć i... No nieważne. Przypominam, że radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia i wszystkie rzeczy, które mówię, są odwrotne do rzeczywistych. I audycja nie nadaje się do słuchania przez osoby żywe i znajduje się na serwerach YouTube tylko w celach kolekcjonerskich. No ale ogólnie lata 50. Więcej tańczono, więcej śpiewano, właśnie deszczowa piosenka, musicale już robiono jakieś.
taka bardziej pozytywna kinematografia, ale też bardziej naiwna. Może niekoniecznie byśmy chcieli powrócić do tych takich naiwnych czasów, no bo taka naiwność często jest zakłamana, nie? I próbą takiego odkłamania były działania rozpoczęte właśnie na początku lat 60. No, młodzi ludzie wtedy zaczęli więcej oczekiwać jakby od kina, chcieli czegoś więcej. Pojawia się kino bardziej ambitne, bohaterowie nie są już tacy czarno-biali, jak szeryf z westernu. I wystarczy wymienić takie nazwiska jak Polański, jak Kubrick. Ale też ambitniejsze filmy wojenne. Nie wiem, z którego czasu jest Pluton, chyba trochę później, ale kończyły się już właśnie te filmy takie przygodowo-rozrywkowe, wojenne, gdzie tam nasi wspaniali chłopcy, prawda, kontra świat, ewentualnie kontra te wstrętne żółtki. Kiedyś nawet bajki robiono dosyć rasistowskie, powiem wam. Możecie sobie wpisać na YouTubie Bannet Cartoons, to zobaczycie starego królika Bugsa, czy tam Kaczora Duffy'ego, czy Kaczora Donalda. Było w tym dużo rasizmu. Widziałem takie bajeczki, gdzie jakiś akwizytor do murzyńskiej wioski przybywa i tam takie murzynki, wiecie, takie dzikusy, tam sukienka z trawy, usteczka, takie czerwone, dwa banany i tam uga buga, nie? No to dzisiaj to by nie przeszło. Ale mamy właśnie Piekło na Pacyfiku Johna Burmana. Świetny film swoją drogą, polecam. Piekło na Pacyfiku. To jest historia amerykańskiego żołnierza, który ląduje na bezludnej chyba, może potem się okazuje, że jednak nie, wyspie z japońskim żołnierzem i oni muszą razem ze sobą żyć. I na początku się cholernie nienawidzą, chcą się zabić. No ale to taka uniwersalna historia, że w sumie no jesteśmy ludźmi, ty i ja, musimy jakoś się dogadać, nie? No ale widać, jak kino właśnie ciekawie ewoluuje, widoczny jest pewien trend taki, który trwa do dzisiaj, czyli filmy stają się coraz poważniejsze i dotykające coraz poważniejszych rzeczy, jakieś nasze wewnętrzne obawy, kosmita już przestaje być jakimś zielonym ludzikiem z czułkami, kończy się era tych tandetnych filmów science fiction typu tam Jason from Space Command, gdzie tam biegają, iskry lecą i albo tam kapitan Kirk się bije z reptilianinem i go tam ciosem karate uderza i tamten kamieniem rzuca. No to wiecie, to się już kończy taka tandeta i taka bajkowatość. Czyli od slapstickowych wygłupów do melancholijnych i takich kryjących w sobie jakąś mądrość komedii, takich trochę poważniejszych, od naiwnych westernów do krwawych westernów, na przykład od Tarantino dzisiaj, od płytkich, zabawnych filmów wojennych do takich, które no, z grubej rury traktują cały przemysł wojenny i go krytykują, i go kontestują, i go i podważają w ogóle sens tego wszystkiego, sens wojny, nie? No, i przede wszystkim są pokazywane w końcu okropieństwa wojny, a nie, że tam jakiś przystojniaczek z fryzurką, prawda, ząbki szczerzy i salutuje. Ahoj, panie kapitanie! No. Także coraz poważniejsze historie. No i ten trend trwa do dziś. Ja się boję myśleć, co to będzie za 10 lat. To już w ogóle będziemy jakąś masakrę na ekranie widzieli samą, tylko jakieś same trudne filmy. Chociaż przesadzam, bo pewnie bo cały czas powstają równorzędnie filmy śmieszne. No właśnie, w tego pierwszego Jokera wcielił się Cesar Romero. Co ciekawe, w tym pierwszym Batmanie on nie chciał wąsa zgolić, ten aktor. I jak się przyjrzycie, to widzicie, że on ma pod tym makijażem wąsa. I taki śmieszkujący bandyta, a dzisiaj dochodzimy do takiego mega poważnego Jokera, który jest stłamszony przez życie, ale też ciekawie, bo w końcu ta wersja Jokera w końcu będzie kanoniczna prawdopodobnie, bo zgodnie z komiksowymi realiami Joker to nie był żaden Jack Napier, który wpadł do kwasu, bandyta, który zabił rodziców Bruce'a Wayne'a. Nie był to też ten Joker grany przez Heatha Ledgera, którego rodzice źle traktowali i zrobili mu uśmiech z Glasgow.
Wiecie, co to jest uśmiech z Glasgow? To jest jak nożem komuś tak przetniecie, zrobicie uśmiech od ucha do ucha, przetniecie tutaj na policzkach tak skórę, nie? Bardzo brutalne. No to też nie jest ten Joker. Prawdziwy Joker to jest właśnie komik, nieszczęśliwy komik, taki smutny komik, nie? Taki trochę smoleń, który boryka się z przyziemnymi bardzo problemami, brakuje mu na czynsz, bardzo kocha swoją żonę, ale w pewnym momencie daje się namówić bandytom do pewnego skoku. Chodzi tutaj o upozorowanie, że ten skok przygotował taki zły bohater Red Hood, który nie wiadomo, czy naprawdę istnieje, żeby się ten nasz komik przebrał za tego Red Hooda i żeby odpowiedzialność spadła na tego Red Hooda. Nakręcą tam jakimiś kamerami przemysłowymi, że to Red Hood. No ale okazuje się, że bandyci mają tak naprawdę pokryjomu inny plan, żeby zostawić tamtego naszego komika przebranego za Red Hooda, żeby go złapali gliniarze. Nieoczekiwanie pojawia się na planie Batman. Batman chyba właśnie wrzuca do kwasu tego komika niechcący jakoś tam. Tak więc myślę, że najnowszy film z Jokerem będzie bardziej właśnie zgodny z tą kanoniczną historią Jokera. Ale to też typowe dla dzisiejszego kina, że dzisiaj się robi studium bandyty, studium łotra. No to kiedyś tego nie było, kiedyś raczej wszyscy bohaterowie główni byli dobrzy, pozytywni. A dzisiaj wiecie, robi się nagle, nakręca się biografię różnych morderców, jakiegoś Charlie'ego Mansona, czy Teddy'ego Bundy'ego i tak dalej, czy jakiegoś Night Stalkera i się robi z nich bohaterów. I to moim zdaniem nie jest do końca bezpieczne zjawisko, bo... aha, tutaj Pluton 88, aż dzięki za spostowanie. Retro Gameplay po 40, taki kanał, taki słuchacz. No, także... wiecie, w ogóle no, z czasem powstały też takie dziwne gatunki filmowe, jak na przykład kino snuff, które ma udawać prawdziwie, znaczy ma udawać prawdziwe nagrania z jakiegoś mordu, coś takiego. To ma wyglądać jak prawdziwe mordowanie kogoś, nie? A tak naprawdę jest to upozorowane. Nie wiem, z którego filmu są takie produkcje jak Jednostka 731, o tej niesławnej japońskiej jednostce, gdzie robiono eksperymenty na ludziach. No to taki film, podczas którego ludzie dostawali zawału, albo żygali, albo w ogóle, no, jeden z bardziej ohydnych, brutalnych filmów, dodatkowo nawiązujący do tego, co naprawdę wyprawiali Japończycy ze swoimi jeńcami, prawda? No ale stopniowo się kino tak brutalizuje, radykalizuje i w ogóle... No a teraz zobaczymy sobie Joaquin Phoenixa jako tego nowego Jokera. Polecam, ja na pewno zobaczę. Wydaje się, że to świetny aktor. No tutaj możemy nawiązać do Heatha Ledgera, którego postać odgrywana, którą odgrywał właśnie tego Jokera, tak przytłoczyła, że popadł w jakąś depresję, co zbiegło się, znaczy on nie popełnił samobójstwa, nic takiego, bo też takie chodzą słuchy. On po prostu jakby zmarł z jakiegoś takiego wycieńczenia, z przytłoczenia tą postacią, ale też grał wcześniej w filmie, gdzie nabawił się, w innym filmie, gdzie nabawił się jakiegoś zapalenia płuc i po prostu to wszystko się zbiegło. No ale faktem jest, że jak znaleźli Heatha w pokoju, no to on był otoczony komiksami z Jokerem, jakieś porwane plakaty Batmana, a z głośników leciały kwestie wypowiadane przez aktora, które sobie studiował. Tak więc to jest kolejna taka rzecz, którą warto tutaj zauważyć, że wiele różnych wydarzeń obrasta niestety w legendę i pojawiają się fake newsy. Ale przejdźmy już do pierwszych morderstw. Pierwsza godzina audycji zakończona. Przejdźmy może już do jakichś morderstw, do spisków, do afer. No, myślę, że taką pierwszą sprawą, która bardzo zaszokowała ludzi, to była sprawa Black Dahlia. Black Dahlia to był pseudonim, który nadano już pośmiertnie Elizabeth Short. To była piękna 22-latka, która przyjechała do Hollywood, no, w poszukiwaniu oczywiście sławy, żeby zrobić karierę. I niestety zakończyło się to tragicznie.
Ale przyjrzyjmy się nieco przeszłości Betty. Elizabeth to jest Betty, nie? Betty Short. No i tutaj, jak to często bywa, znajomi, gwiazdy się wypowiadają, że to wspaniała, ciepła, do bólu, uczciwa, kryształowa osoba, ale jak trochę pogrzebałem, to się okazało, że może nie taka miła, subtelna, super uczciwa i tak dalej. Bo tu oni mówią, ładna, ale naiwna, no wiecie, no o zmarłych niby się źle nie mówi, no ale jak się pogrzebie w biografii, to można wyszperać nieciekawe epizody różne z życia tej osoby. No na przykład to, że swego czasu, jak w rodzinie się zaczęło mocno nie układać, ojciec zbankrutował po spadku na Wall Street, po kryzysie na Wall Street, zniknął gdzieś, znaleziono tylko jego samochód, prawdopodobnie się utopił, skoczył z mostu jakiegoś. Mąż tej pani Elizabeth zginął tuż przed ślubem, no i mówi się, że ona zarabiała na prostytucji nawet, aresztowano ją za spożycie alkoholu, jak jeszcze była nieletnia i takie różne sprawki. No i takie osoby często wyruszają, myślę, w poszukiwaniu nowego życia, tak, żeby oddzielić coś grubą kreską i poszukać czegoś zupełnie nowego. Ktoś sobie tak myśli, kurczę, jestem niebrzydka, wyruszam z domu, może uda się zostać aktorką, piosenkarką, umiem też ładnie śpiewać, może tańczyć. No i Elizabeth przyjeżdża do Hollywood i tam zaczyna podrywać różnych facetów, no i trafia na takiego, którego zdecydowanie nie warto było, do którego nie warto było zarywać. Nasza niedoszła aktorka też ponoć mamiła tych facetów, opowiadała im różne ckliwe historie, wymyślone. Miała przygotowane różne historyjki, że ona tam ma męża bohatera, który zginął, jakieś takie, no wiecie, żeby tylko troszkę kaski wysupłać. Może od kogoś wzięła kasę i nie oddała, może coś, może odrzuciła czyjeś zaloty, w każdym razie znaleziono jej ciało. Kobieta z dzieckiem szła i znalazła coś, co w pierwszym momencie wydało jej się manekinem w ogóle, bo to było rozczłonkowane, blady korpus oddzielony, jedna część od drugiego. Potem się okazało, że bardzo sprawnie, przez kogoś, kto być może był chirurgiem, bo zrobił to bardzo sprawnie, nie niszcząc organów czy coś takiego. Okazało się, że ofiara była po sekcji, okazało się, że ofiara była przez wiele dni straszliwie torturowana. No i jak myślimy sobie o mordercach, o psychopatach, to tak mamy przed oczami, że tam dał młotkiem w głowę i coś, nie, i już trudno

Taki też miał być ten Joker właśnie, bardziej prawdziwy, bardziej jak prawdziwy psychopata. No i ten korpus pocięty na dwie części. No i wybucha afera, straszliwe morderstwo, okropnie brutalne. Sprawą zajmują się niestety też i media. Media potrafią w takich sytuacjach dużo zaszkodzić. Po prostu zacierają ślady, zadeptują. Clerks spoko, jeśli chodzi o czarno-białe filmy. Clerks? Ale tego? Kevina Smitha? To kolorowy jest. Chyba, że mówimy o innych sprzedawcach. Krawiec, co sądzisz o filmach Spike'a Lee? Kurczę, wiesz, nie wiem, który to nawet, szczerze mówiąc. Może jak podasz jakieś tytuły słuchaczu, to będę wiedział, który to jegomość. No i tak, media brukowe też biorą się za rozwiązywanie tej sprawy. Wszyscy tym żyją. Policja ma trochę utrudnione zadanie, bo zaczynają też z racji popularności w ogóle całej tej sprawy zgłaszać się ludzie, którzy się przyznają, że popełnili to morderstwo. Jak się okazuje, dla niektórych to jest jakieś spełnienie marzeń, żeby się przyznać do morderstwa, którego nie popełnili i żeby wszyscy nas uważali za zwyrodnialca. To jest dziwne zjawisko, nie? Prawda? Że ludziom się marzy po prostu o to, żeby ich wzięto za psychopatę i żeby wszyscy o nich pisali, że to oni zmuszali do jedzenia kału i to oni okaleczali organy płciowe kobiety i zamordowali, nie? Takie marzenia niektórzy mają, ale mają za mało jaj, żeby to zrobić, tylko się przyznają do czegoś, czego nie popełnili. Dziwne bardzo. Takich zbrodni ponoć było w ogóle więcej w tamtym czasie. Mówi się, że mogła ich dokonać jedna i ta sama osoba, zwana szminkowym mordercą, zabójcą szminkowym, lipstick killer, czy jakoś tak, bo zostawiała wymazane szminką napisy jakieś tam na lustrze. Zresztą ten morderca, on potem jak był do tego stopnia pierdolnięty, że jak zobaczył, że cała sprawa zaczyna ucichać, to wysłał jakieś dowody, po prostu części garderoby, no, których nie mógł zdobyć nikt inny raczej, na policję, że przypominał się, to ja to zrobiłem i co mi zrobicie i tak dalej i wyjadę sobie do Meksyku, ha, ha, ha. I się tak droczył z policją. Ostatnią osobą, która była podejrzana, która była głównym podejrzanym, był George Hodel, lekarz, tu by pasowało, bo tak wprawnie ciął, no w ogóle torturował, tam jeszcze inne tortury były, któremu nawet założono podsłuch i on był brany pod uwagę już na początku śledztwa. I na tych nagraniach on się przyznaje do wielu innych morderstw, i coś tam bąknął też niejednoznacznie o tym, że jest mordercą tej Black Dahlia, o co go posądza później nawet jego syn. A pseudonim Black Dahlia wziął się stąd, że ta pani lubiła chodzić w jakichś czarnych, nieco wyzywających garsonkach, obcisłych, coś takiego. No i ten George był chyba wpływową osobą w świadku Hollywood, bo potem dzięki pieniądzom, prawdopodobnie dzięki wpływom swoim, nie wiem, czy on nie był przypadkiem lekarzem gwiazd, no bo jak to często bywa, zmywa się, gdzieś ucieka sobie, ewakuuje się i potem go już nikt nie znalazł. I myślę, że w ogóle dzisiejsze różne teorie spiskowe i morderstwa i różne ciemne sprawki związane z Hollywood różnią się te dawniejsze od dzisiejszych, tak samo jak się różnią stare filmy noir czy dzieła typu Psychoza Hitchcocka od współczesnych filmów o psychopatach i mordercach, takich na przykład jak Dom, który zbudował Jack Larsa von Triera. Nie wiem, czy widzieliście, no taki bardzo okrutny film właśnie o psychopacie, który tam dręczy, wyłapuje, torturuje, ale ma nerwice natręctw. Nie?
No, przede wszystkim różnica jest taka, że dzisiejsze filmy są bardziej hardcore.

kolorowe, bardziej wszystko dosłownie się pokazuje i zapotrzebowanie na bodźce, jak u narkomana jakiegoś, wzrasta. Chcemy więcej, szybciej, okrutniej i chcemy się lepiej przyglądać, najlepiej w HD, jak on tam gmera i jak torturuje i jak tnie i tak dalej. To jest coś chorego w tym, nie? Trochę. No, jak u narkomana mi się wydaje po prostu, że wzrasta zapotrzebowanie na bodźce, a wszelkie przemysły, jak to w kapitalizmie, zawsze odpowiadają na zapotrzebowanie. Jak ludzie czegoś chcą, to dostaną, nawet zmienią prawo, nie? A to różnie bywało. Swego czasu nawet była taka sytuacja, że jakiś tam działacz społeczny nagle zaprotestował, że komiksy amerykańskie, i to w czasach, gdzie wiecie, gdzie tam ani nie przeklinano w tych komiksach, ani nie było żadnych wielce drastycznych scen, że one demoralizują młodych ludzi. No i wzięto się za cenzurę, że już nawet jak powiedział Batman o kurcze pieczone albo kurde bele, to zaraz tam musiano to ocenzurować. I tak strasznie ugrzeczniono, to jakoś się to nazywało, jakiś tam kodeks, coś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie nagle się te komiksy takie grzeczne zrobiły. No a dzisiaj już praktycznie, no, cenzura poszła w innym kierunku, dzisiaj nie wolno się śmiać z geja, w jakiejś tam nowej wersji Robin Hooda musi być jeden z członków drużyny Robin Hooda gejem już, i kobiety muszą być silne, wyzwolone i dużo czarnoskórych musi być, prawda? A jak robisz coś wbrew temu, no to jest właśnie źle widziane. Ale za to można pokazać jakąś hardkorową scenę porno w filmie i nie będzie to uznane za porno, tylko za twardą erotykę, powiedzmy. Można pokazać, jak ktoś kogoś torturuje, jak mu wydubuje oko i tak dalej, i tak dalej. Edyta pyta tutaj o śmierć Kubricka, co myślę o tym. Bardzo fajnie, dzięki za przypomnienie, to jest dobry temat. No, różne, jak zwykle w tego typu sprawach, różne są zdania na ten temat. Oczy szeroko zamknięte jest to film, który opowiada o wchodzeniu w tajne struktury jakiejś organizacji przypominającej iluminatów lub masonów. No i główny bohater, przypadkowo, nieprzypadkowo, trochę z powodu takiego, że jest po prostu ciekawski, chce doświadczyć czegoś nowego, zaczyna wchodzić w szeregi tej organizacji zamaskowanych ludzi, którzy odprawiają dziwne rytuały, ludzi, którzy mogą zabić, kiedy za dużo wiemy. I mówi się, że Kubrick za dużo wiedział, za dużo wiesz. No i go zabili ludzie za to, że za dużo ujawnił o tajnych stowarzyszeniach. Pytanie pierwsze, skąd Kubrick mógł wiedzieć takie rzeczy? Czy też był zapraszany gdzieś? Mogło to chodzić o to, że miał jakieś powiązania z tajnymi organizacjami? Jeśli prawdą byłoby to, że brał udział w przygotowywaniu na przykład filmów, które miały być mistyfikacją lądowania na Księżycu. Te rzeczy się z kolei pojawiają w innym filmie Kubricka, gdzie tam małe dziecko jedzie na rowerku i na dywanie widać jakieś tam wzory nawiązujące do NASA i to miało być przesłanie niby takie, że to jest dziecięca zabawa, to całe NASA, że po prostu że albo robią was jak małe dziecko, coś w tym stylu. No, to jest niewykluczone. Ja bym tutaj bardziej optował za taką wersją, że ten film był przygotowywany na wszelki wypadek przez Amerykanów, jakby się na przykład misja nie powiodła, jakby w jakiś drastyczny sposób zginęli ludzie, coś takiego, to chcieli mieć Amerykanie na wszelki wypadek nagranie, które się zakończyło happy endem, ale które nie było już prawdziwe. No wiecie, zimna wojna rządzi się swoimi prawami, trzeba Ruskim pokazać, że jesteśmy hopsią do przodu, nie? Więc no i Kubrick mógł być umoczony w tego typu sprawy i no tak z tej racji miał dostęp do pewnych różnych innych informacji albo w pewnym momencie zaproszono go do udziału właśnie w tajnej organizacji.
być może właśnie iluminackiej. No i a on się na to w zasadzie wypiął i pokazał całemu światu, że coś takiego istnieje, nawiązał do tego mocno. No i wtedy postanowiono go zniszczyć, doprowadzić do jego śmierci w taki czy inny sposób, jako zlikwidować go jako osobę groźną po prostu. Jest tutaj też, pojawia się temat w komentarzu od słuchaczki, tematu Eurowizji i Madonny i całej tej otoczki, która towarzyszy właśnie wielu gwiazdom, otoczki mistycznej, diabelskiej, związanych z różnymi właśnie kultami, a to bożka Molocha, a to Lucyfera i tak dalej. No, akurat w ten temat wierzę, to jest coś, co wydaje mi się dosyć wiarygodne i nie sądzę, aby była to tylko moda. Już o tym mówiłem, a tutaj pisze też słuchacz, że Kubrick miał dobre pochodzenie. Masz na myśli, że co, że eskimoskie? Nie no, mówmy może wprost, że co, że był z reprezentantem narodu starszego i mądrzejszego? To pochodzenie? Walt Disney też podobno brał udział w tej mistyfikacji księżycowej. No, jeśli mieliby wziąć kogoś do takiej roboty, to brano by najlepszych, pewnie starano się by brać najlepszych. A Madonna, wiecie, jak się tak prześledzi, to tak, to ona w sumie miała mieć zmienianą płeć, to jest tak naprawdę facet, który sobie zmienił płeć. No i przez pewną poprawność polityczną lub jak może ktoś po prostu szanuje takie osoby i chce po prostu się wyrażać poprawnie i mówić, no, że teraz to jest kobieta, tak jak było z rodzeństwem Wachowskich. No, przypominam, że jeden z twórców Matrixa zmienił sobie płeć i jest kobietą teraz. No, ja przyznam od siebie, że z mojej strony nie ma tu żadnej jakiejś wielkiej niechęci do osób, które sobie zmieniają płeć. Po prostu no, jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że komuś się bardzo źle żyje w ciele kobiety i chciałaby być bardzo mężczyzną ta osoba. I odwrotnie. No i czemu mam tego w sumie nie uszanować, ale z drugiej strony jest coś mrocznego w tym, że nagle jedną z popularniejszych gwiazd na świecie staje się osoba, która tak, ma zmienioną płeć, posługuje się jakimiś symboliką kabalistyczną, satanistyczną, na koncertach której pojawiają się nawiązania do różnych wydarzeń, które dzieją się chwilę później, prawda? No to wszystko jest bardzo mroczne. Potem jakieś adoptowane dzieci i tak dalej, to wszystko razem, jak się zbierze do kupy, tworzy obraz jakiegoś wypaczonego człowieka. Człowieka właśnie takiego jakby ze strefy demonicznej. Wiecie, co mam na myśli. Więc nie do końca mi się to podoba. A jak się przyjrzycie na ciało Madonny, no jeszcze ta gwiazda bierze sobie za pseudonim coś, co może jakoś urażać chrześcijan, prawda? No bo to jest oczywiście Matka Boska, Madonna, tak się o niej mówi. No to wiecie, to tak samo jakbym sobie teraz wziął pseudonim Jezus i chodził z falusem na czole, pokazywał dupę, robił kupę w publicznym miejscu i wrzucał to na Instagrama i tak dalej, nie? No to byłoby to coś wynaturzonego, coś takiego, no, niefajnego. Jak się przyjrzecie anatomii Madonny, to zobaczycie, że tak, bary ma jak u faceta, zbyt szerokie, kobiety mają węższe trochę ramiona, nie ma talii, ma brzydkie, jakby męskie nogi i pewne cechy twarzy, które wskazują na to, na męskość właśnie. Zbyt wydatne brwi, jabłko Adama i tak dalej, i tak dalej. Ale może ten temat to jest na inną rozmowę, a tymczasem spróbuję dołączyć osobę chętną do porozmawiania ze mną. A, nie tutaj. Jeszcze raz go. Bo przypominam, że to jest audycja interaktywna, nadawana na żywo i też o to chodzi, żebyście
zabierali czasem głos, żebyście tutaj dołączyli do mnie i żebyśmy sobie pogawędzili na tematy najlepiej związane z audycją. Halo, halo, słyszymy się? Chyba nie. Spróbuję jakoś inaczej. No, coś nie idzie mi tutaj, łączenie. To dałem sygnał słuchaczowi, żeby sam zadzwonił. Mam nadzieję, że będzie w temacie, żeby nam się całkiem nie rozlazło. No, jakieś tam lekkie dygresje, czy tam tematyczne dryfy, czy jak to tam się mówi, nie są złe, ale żeby tego nie było za dużo. Okej, może za moment zadzwoni słuchacz, ja przez sekundę sobie złapię oddech i łyknę sobie złocistego trunku.

0: Powiem wam, że coś takiego, każdy facet ma taką, umiejętność, że potrafi rozpoznać gdzieś tam podświadomie nawet, jakoś fizjologicznie wręcz, czy ma do czynienia z facetem, czy z kobietą. I w przypadku takiej Madonny, no zdarzyło wam się, że podnieciła was, to mówię do facetów oczywiście, no chyba, że nas jakieś lesbijki też słuchają, że poczuliście jakąś lekką przynajmniej podnietę, patrząc na taką Madonnę. Ja nic zupełnie po prostu, jakbym patrzył na faceta. I no, mój ojciec na przykład od razu potrafił rozpoznać, czy ma do czynienia z gejem. Jak jakiś tam znajomy się trafił, to mój tata od razu, o, tu gej, od razu wiedział. I potem się okazywało, że trafiał. A to nie były takie osoby, które jakoś ostentacyjnie się tak zachowywały, zmanierowane. O jejku, gdzie ja zostawiłem torebkę? Tylko wiecie, normalni ludzie, którzy jakoś tam się nawet maskowali, ale potem się okazywało, nie, że jednak tata miał rację, że wyczuwał po prostu, że ma do czynienia z gejem. Tak więc ja myślę, że i faceci, i kobiety mają taką umiejętność, jak coś intuicja nam mówi. I może w takich przypadkach warto się zdać na intuicję, oceniając, czy na przykład Michelle Obama, żona oczywiście prezydenta USA obecnego, nie, poprzedniego, jest kobietą czy mężczyzną, bo posądza się też właśnie, że jest przerobionym facetem na kobietę, albo w ogóle facetem. No jakieś tam niby piersi są jakieś tam, ale coś, ale ja też czuję, że coś tu jest nie tak. Znowu te zbyt szerokie ramiona, męskie różne cechy twarzy, jakieś nogi nie za bardzo, ta miednica jakby, no wiecie, to wszystko jest inne troszeczkę. To są niby niuanse, ale to się czuje, nie? Myślę, że Hollywood to jest taki świat, w którym tacy ludzie mogą się zdecydowanie znaleźć i nie będą krytykowani. No mowa oczywiście o czasach obecnych. No tutaj chyba nie zadzwoni Tomasz. Już gdzieś tam może sobie pobiegł po piwko czy coś, a wcześniej tu się deklarował, że może ten. Wiecie co, wy też tak się nie pytajcie, czy dzwonić, czy nie dzwonić, tylko po prostu dzwońcie. Tak będzie najlepiej, bo tak to się zamieszanie tylko niepotrzebne robi. Macie ochotę chwytać za słuchawkę, za mikrofon, co tam macie, za słuchawki z mikrofonem i dzwonimy. No i też zmieniły się, myślę, horrory właśnie, jak mówimy o tych zmianach. Dzisiejszy antychryst Larsa von Triera to jest zupełnie inny film niż Egzorcysta, prawda? Niby Egzorcysta to jeden z najstraszniejszych horrorów wszechczasów, ale porównajmy go z takim antychrystem, który mówi o rzeczach bardziej, które gdzieś w naszej psychice są, który dotyka bardzo drażliwych tematów, takich jak śmierć dziecka przez zaniedbanie, seksualność człowieka, jakieś matczyne instynkty. No, chyba w końcu się tu zdecydował zadzwonić. Witaj, Tomaszu.
1: Hej, hej, hej, tak się do was dodzwaniam i dodzwaniam.
0: A co, a próbowałeś wcześniej dzwonić?
1: Tak, dzwoniłem, ale chyba albo żeśmy razem zadzwonili do siebie i się to jakoś sprężyło i ani ja nie mogłem odebrać, ani odłożyć. I miałem takie same wrażenie w drugą stronę, dlatego musiałem rozłączyć sprzęt cicho i jeszcze raz popatrzeć.
0: No to ten słynny Skype, słynny Skype, tak. Niezawodny zawsze, no a mi się w ogóle nic nie wyświetlało, że ktoś dzwoni, więc no tutaj niestety techniczne różne wpadki, no ale już jesteś na antenie. No i co byś chciał powiedzieć ciekawego o Hollywood, o filmach?
1: O końcu świata, o końcach dniach, końcach świata i o końcach końców.
0: Nie no, dzisiaj się bardziej właśnie skupiamy na różnych mrocznych sprawach związanych, wiesz, z branżą filmową, o tym, jak się zmieniało Hollywood i kinematografia, ewentualnie o iluminatach, no bo to się jakoś wiąże. Przypomnę tutaj wypowiedź Brada Pitta, rzekomą wypowiedź, bo w sumie ani mi się nie udało znaleźć żadnego dementi ze strony Brada Pitta, że to nie on powiedział, ani, no nie wiem po prostu, czy to on to naprawdę powiedział. On mówi, że Hollywood rządzi banda zwyrodniałych ludzi, morderców i pedofilów, którzy piją krew dzieci, która jest... I te dzieci jeszcze dręczą i torturują, żeby ta krew była, wiesz, nasycona adrenaliną. I wiesz, to jest temat, który się pojawia coraz częściej w różnych audycjach spiskowych. U mojej konkurencji też miesiąc temu, zdaje się, była taka pani, skądinąd bardzo miła, która opowiada, że wiesz, że ma w sumie dowody na prawdziwość tych teorii. A co ty o tym myślisz, o pedofilii w Hollywood, o tym, co rzekomo też mówił Mel Gibson, co się w sumie okazało chyba jednak nieprawdą, jednak fake newsem w przypadku tego aktora, no ale Brad Pitt nic nie zdementował, że to nie on, tak dalej, wiesz.
1: Okej, ja bym tutaj tak troszeczkę ogólnie to odbił, bo jak spojrzymy na to ogólnie, wszystko jest okej, ale w szczegółach tam tkwi diabeł. Teraz mówisz, czy mogę się odnieść co do jakiejś wypowiedzi? Nie wiem, ale na 100% wiem, że każda akcja jest równa reakcji zwrócona przeciwnie. I wiem na 100%, że ta koncentracja władzy w jednych rękach musi gdzieś odbijać w sposób przeciwny do jakiegokolwiek sposobu, załóżmy, że to jest negatyw czy pozytyw, nieważne. Jeżeli cokolwiek jest jakieś, to będzie inne.
0: No tak strasznie. Czyli enigmatycznie.
1: Ogólnie, na razie ogólnie, ale próbuję to wszystko złapać w jeden worek. W jeden worek tych negatywów, dlaczego negatywów i po co są negatywy. Te negatywy są... Bo są, bo poznacie ich po owocach, a owocem dzisiejszej władzy jest statystyka. Statystyka, która mówi, jest największy handel ludźmi, największe przestępstwa, największe ludobójstwo, największe, więc co jest przeciwieństwem tego? A tego przeciwieństwem jest pozytyw. Więc co rządzi czym? Pozytyw negatywem czy negatyw pozytywem? I otóż odpowiedź też jest bardzo skromna i prosta. Zero, nic. Ile my widzimy owoców tej władzy, tyle zobaczymy przeciwnej władzy, bo każda władza ma swoje przeciwieństwa, każda idea ma swoje przeciwieństwa, wszystko ma swoje przeciwieństwa. Okej, jeszcze dalej jestem ogólnie. I wracając do tych Hollywood i tych wynaturzeń, one muszą być, skoro tylu uwiązali świadomości zbiorowej. Jeżeli ja mam świadomość zbiorową, z którą mogę robić co chcę, to proszę mi wierzyć, nie ma takiego silnego człowieka, który z takim narkotykiem sobie poradzi. Władza to narkotyk, władza to wiedza, wiedza to informacja, Hollywood to newsroom, to przekaz, to wiedza. I oni w tej koncentracji tej wiedzy z całego świata muszą robić tak straszne rzeczy, bo mają taką koncentrację władzy w swoich rękach. Co o tym sądzisz?
0: No myślę, wiesz, że masz dobre przeczucia co do tego środowiska. Też mi się tak to trochę jawi, że przede wszystkim tak, tam gdzie jest olbrzymia kasa, tutaj jest, zaczyna się ludziom nudzić ten świat i zaczynają szukać sobie mocniejszych bodźców, typu właśnie jakieś mroczne
1: ja ci przeproszę sekundkę, kulty. A co byś ty zrobił?
0: Wiesz co, niewykluczone, że też bym zwariował. Ja akurat całe...
1: Ja aż się boję takiej władzy, bo wtedy Neron, Caligula, Stalin, Hitler...
0: Jest takie jakieś powiedzonko, że władza absolutna degraduje absolutnie, czy coś takiego, jakoś źle to powiedziałem, ale no chodzi o to, że po prostu totalna władza cię totalnie, wiesz, wyniszcza na
1: coś
0: swój sposób.
1: Zabija bo... nic i tak. Nic zabija coś i nie wiadomo, co jest pierwsze.
0: Zaczynasz traktować ten świat jako taką grę, w którą sobie grasz. Wszystkich innych ludzi zaczynasz pewnie widzieć jako takie marne istoty, takich Januszy i Grażyny, nie? Że wiesz, oni tam, wiesz, dziecioroby, telewizor im dać, a ja tu jestem Bogiem. Jeszcze jak się naćpasz, naspidujesz i kwasa, i grzyby, i wszystko, i ajałaski garseł ugotujesz, to zaczynasz mieć może jeszcze jakieś wizje, gdzie potęgują się, gdzie wzmacniane są może też i twoje złe cechy, twoje upodobanie jakiegoś mroku, wiesz, nihilizmu, bo narkotyki potrafią nam całkowicie zaburzyć, zmienić, przeformatować nas, więc...
1: A możesz powiedzieć mi, co to jest definicja narkotyku?
0: No, chodzi mi po prostu o substancje mocno psychoaktywne. Nie mówię tu o jakiejś tam trawce, chociaż nawet głupia trawka potrafi zmienić cię w człowieka antysystemowego bardziej. Ja na przykład jak się zjaram, no ja nie jaram za dużo, ale jak tam się raz na jakiś czas zjaram, to się robię bardziej antysystemowy, a zarazem bardziej wierzący w różne nadnaturalne rzeczy, więc widać, że tutaj mózg zaczyna pracować w innym trybie, zdecydowanie.
1: Czyli ma jakieś szersze możliwości?
0: Nie wiem, czy szersze. Po prostu zmienia się sposób myślenia i postrzegania
1: się,
0: świata.
1: Ale nie jest takie same. Czyli się coś zmienia. No, zmienia. Jeżeli coś się zmienia i coś daje tą nadzieję na tą zmianę, nie tą stałą formę, bo zabija rutyna, zabija codzienność, zabija zabija powtarzalność. A niepowtarzalność jest rozwojem.
0: Można też w ogóle się zastanowić, kto lgnie do władzy. Zrobiono chyba nawet jakieś takie badania i wyszło, że osoby, wiesz, jakieś takie o cechach psychopatycznych się rwą do władzy, bo to są często na przykład takie... charaktery, które są mocno egoistyczne, egotyczne, narcystyczne, megalomańskie, wiesz, po prostu ja, wiesz, jestem gwiazdą, bo jak ja, to ja. I przypuszczam, że jakbyś się spotkał przy stoliku z jakąś gwiazdą, to zaraz by rozmowa zeszła, a opowiadałem ci, jak wiesz, jak kupiłem, słuchaj, za duże buty, idę do gościa i ja mówię mu, słuchaj, ja jestem gwiazdą, nie mogę w takim czymś chodzić. I by ci tak, wiesz, pierdolił i wszystko by schodziło na ja. Bo to są takie charaktery trochę, no wiesz, kto chce być obserwowany i podziwiany i fryzuje się i sobie loczka...
1: Ale mówisz głosem dokładnie. Większości. Mówisz głosem większości. Mówisz głosem większości, bo nikt tego nie chce. Kto to jest nikt? To jest ten sam.
0: Jakoś tak enigmatycznie cały czas brzmisz. Mów prostym ten, językiem. Ja prosty chłopak, okay. Prosty chłopak okay, okay, z bloku. Okay, okay. Z bloku.
1: Ten nikt, który nie chce tego słyszeć... To, co ty mówisz, nikt tego nie chce słyszeć, to jest ten jeden, który mówi przez wszystkie uszy i oczy i buzie. To jest ten jeden. I mówi, nie, ja jestem jeden. Ale że w wykonaniu wielu, no, ale okej, okay, w porządku, to jest moja zabawa. Mogę się oszukiwać, mogę część swoich makietek ogłupić, część oświecić i powiedzieć, że one wiedzą coś, tamte nie wiedzą coś. Czy ja mam się nudzić jako ja, jako jedyny i wszechwiedzący i wszechbędący i ten naj? Załóżmy, że mówi teraz głos tego naj. I ten naj mówi, słuchajcie, ja nie jestem debilem. Proszę mi wierzyć. Ja nie jestem debilem. Zrobię sobie tak, żeby było mi naj. Ale żeby było tak naj, żebym nie wiedział, że jest naj. Jeżeli mogę się oszukiwać, to się mogę oszukiwać. Ale mi się nic nie stanie. Będzie jak będzie, ale mi się nic nie stanie.
0: No to zagmatwane trochę jest to, co mówisz, przyznam dla mnie przynajmniej. I widzę, że lubisz analizować takie rzeczy związane ze świadomością, z percepcją, z jakąś zbiorową świadomością.
1: Nie, z początkiem. Co było na początku? Co było na początku? Bo jeżeli zbudujesz zamek na piasku, wiesz jak to działa. To się nie trzyma. Jeżeli będziesz, rozumiesz, próbował robić coś z niestałym fundamentem, to się nigdy nie utrzyma. To już wszystkie religie o tym mówiły. Jeżeli zbudujesz coś na fundamencie pewnym, gwarantuję ci, że cokolwiek postawisz tam, to będzie. Nawet jedną cegłę. Ale będzie. Musi być twardy fundament. Gdzie jest twardy fundament? I tam są moje poszukiwania. Moje poszukiwania dotarły do momentu, w którym jest tylko jeden.
0: No, a te różne sprawy związane z sekciarstwem, z handlem ludzi, to nie są tylko teorie spiskowe, bo nie, na przykład jest Allison Mack. To jest aktorka znana z serialu Smallville. Ona była oskarżona o udział w sekcie handlującej ludźmi, oskarżona o zastraszanie, zmuszanie kobiet do seksu z liderem sekty. I tacy ludzie istnieją naprawdę i stawali przed sądem. Nazwa sekty jakaś dziwna jest NXIVM, ciężko to odczytać. W sekcie była też córka gwiazdy z serialu Dynastia, Katharine Oxenberg, i tutaj matka tej córki, która od lat walczy o wyciągnięcie jej z tej sekty, mówi: byłam kompletną ignorantką, jeśli chodzi o takie zagrożenia, o te tak zwane grupy samorozwoju. To wart 11 miliardów dolarów przemysłu, który chciałam opisać z pomocą ekspertów. To, czego się dowiedziałam, być może pomoże innym, którzy wpadli w pułapkę sekt. Może ktoś będzie potrafił dostrzec alarmujące znaki, może da to w końcu nadzieję rodzicom, którzy walczą o swoje dzieci, które znalazły się w takiej sytuacji jak moja córka, mówi Oxenberg w rozmowie z People. No i też no, z tej okazji możemy wspomnieć o scjentologach, o kościele scjentologicznym założonym przez nieudacznego w sumie pisarza science fiction Rona Hubbarda. On się założył podobno w ogóle z kumplem swoim: słuchaj, a ja ci mówię, że ja religię stworzę swoją własną. Tak, a ja ci nie wierzę, no to dawaj. No i założył, no i dzisiaj mamy scjentologię, taką religię, do której ciągną gwiazdy. Właśnie dlatego, że ona jest taka egoistyczna, że tam się skupiają na tobie, że na twoim rozwoju, na twojej osobowości, na twoich tam i badają cię urządzeniem, które jest twoje i tylko twoje. No i przyciągnęli, mieli taki plan, że przyciągną tam na początku gwiazdy wielkiego formatu, typu Tom Cruise czy John Travolta, a potem te gwiazdy pociągną tych szarych, maluczkich, tą gawiedź. No i udało się. Dzisiaj to jest bardzo duża siła. Mają naprawdę wielki majątek, który też się przydaje przy... No potem, żeby wynajmować na przykład prywatnych detektywów, którzy śledzą ludzi, albo żeby doprowadzać do śmierci różnych osób. Tak było właśnie z Philipem Seymourem Hoffmanem, który był odtwórcą roli Hubbarda, czyli tego założyciela sekty, w filmie Mistrz. Ten film się bardzo nie spodobał tej sekcie, temu kościołowi, jak kto woli, i zdecydowali się doprowadzić najprawdopodobniej do śmierci tego gościa w ramach zemsty. I za pomocą podstawionych ludzi zachęcali go, żeby powrócił do narkotyków. Czyli wiesz, pojawił się nagle dealer, który sprzedał ci towar i tak dalej, facet się w końcu zaćpał szybko i tak to wygląda.
1: No ale opisujesz ten świat tak, jak jest. On taki jest. Tylko pytanie, dlaczego?
0: Nie wiem, bo ludzie... Bo ciężko powiedzieć, dlaczego, podać jedną jakąś przyczynę. To pewnie trzeba by książkę o tym napisać, dlaczego ten świat jest taki, jest, jaki jest, nie?
1: Ja nie jestem w stanie zaprzeczyć ani jednej kropce, co żeś powiedział, bo się z tobą w 100% zgadzam. Szczerze mówiąc, zgadzając się z tobą, to tak troszeczkę ten czas przeciągam bez sensu. Tak jest, jak żeś powiedział, tylko ja się pytam, dlaczego? Dlaczego tak jest? I po co to jest? To są moje takie pytania na ten czas ostateczny, w którym to, co jest, to każdy widzi. Wydaje mi się, że lepiej czy gorzej, każdy to widzi. A jak nie widzi, to sobie doczyta, bo w sieci wszystkie ryby w sieci mają jedną cechę. Nagle tworzą ławicę. Dopóki są osobno, to sobie tam pływają rybki, ale jak się znajdą w sieci, to mówią tak jak w bajce Nemo. Wiosłuj w dół, wiosłuj w dół.
0: Czyli co, sugerujesz, że instynkt stadny, tutaj owczy pęd, tego typu zjawiska tutaj mają
1: działa.
0: Duże
1: te zjawiska
0: znaczenie?
1: Na
0: no na pewno, ale myślę też, że
1: to
0: religie...
1: To, że w ogóle my rozmawiamy, to już jest efekt tego, przy tym efekcie potężnie marketingowym podziałów, tych marketingowych, potężnych podziałów, to, że już my zaczynamy rozmawiać, to znaczy właśnie w tej sieci my rozmawiamy, my nie rozmawiamy na forum mediów publicznych, my rozmawiamy dopiero w sieci, jak już mamy pistolet przy głowie, to zaczynamy mówić, słuchaj, wiosłuj w dół, wiosłuj w dół.
0: No na pewno nasi słuchacze tutaj Nocnego Radia nie są takimi baranami, które myślą jednakowo, bo zdania tutaj są podzielone na temat twojej i mojej osoby. Niektórzy twierdzą, że jestem za głupi i zupełnie nie rozumiem, o czym mówisz, a inni, że jesteś trolem.
1: I nie, na 100%, na 100% mają rację. I tamci, i tamci.
0: No jak mogą mieć ci?
1: No właśnie 100% prawdy polega na stronie lewej i prawej zera. Jak mówimy z pozycji zera, to mówimy zawsze prawdę. Czy na lewo, czy na prawo, nieważne. Mhm. I ja mówię o tym, że wszystko jest w realu, w rzeczywistości, tak jak ma być. Jest dobrze, no bo jeżeli ten projektant, który to zrobił, coś spinkolił, no to my gadamy o jego usterkach. Czy my spotkaliśmy się w programie usterka? Chyba nie. Mam wrażenie, że mówimy o czymś podobnym, o czymś, mam nadzieję, że tym samym, albo do tego samego zmierzamy, chociaż powiem, że 100% wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, tylko że inną drogą. Czasami jest coś po drodze i okej. Okay. I to jest okej. Okay. I to nie jest reguła. Ale do czego zmierzam? Religia i Kościół, bo tutaj wspomniałeś taką fajną frazę religia i Kościół. Co to jest religia? To jest pobór opłat. Do kogo?
0: Dla mnie religia to jest upaństwowione i
1: Sekundę. Religia, pobór, opłat do tego, kim jesteś.
0: No, w sumie tak, do tego się to sprowadza, że jak się pojawia pewien system zwany religią na nakładkę typu wiara, to sprowadza się to nagle do pobierania opłat za pewne...
1: I teraz religia, pobór, opłat do tego, kim jesteś, pobór, opłat do tego, kim jesteś, od siebie samego.
0: No. Może błędem ludzi jest to, że wybierają prostszą opcję typu religia, a zamiast trudniejszej nauka i racjonalizm, bo wtedy może świat byłby trochę lepszy. Bo widzę, że religie są jednak przyczyną bardzo wielu nieszczęść tej ludzkości.
1: Pchają
0: ludzi do mordowania, pchają ludzi do wydawania koszmarnych ilości pieniędzy na rzeczy, które mogą mieć za darmo w sumie, jak będą chcieli. Bo słuchajcie, ja zawsze to powtarzam, do chrześcijan w sumie nie czuję jakiejś niechęci takiej dłużej czy coś. Nie jestem chrześcijaninem, jestem ateistą, a nawet antyklerykałem, ale potrafię zrozumieć chrześcijan, potrafię z nimi pogadać w przyjaznej atmosferze, rozumiem ich jakby motywacje, ich percepcje. W przypadku moherów czy innych jakichś tam dewotów, to widzę bardzo dużo niefajnych zjawisk, niefajnych zachowań, widzę dużo agresji i... Jak się zastanowić, to dużo różnych nieszczęść z tego się bierze. Właśnie sekciarstwo, jakieś płacenie, do polityki się to wszystko gramoli i potem jeszcze gorzej jest. No, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to.
1: Małe pytanko, takie wprost. Jeżeli ktoś to zrobił to idealnie, czy spierdolił to?
0: No ale wiesz, jeśli zakładać istnienie jakiegoś architekta i tak dalej, to my dostaliśmy w sumie tylko jakąś tam bazę i nie wszystko, co się dzieje, jest dziełem stwórcy i tak dalej.
1: A czy mogę poprosić o odpowiedź
0: my
1: tak lub nie?
0: Mamy wpływ na rzeczywistość i nie. Nie, bo mamy wpływ na rzeczywistość i jednak jakąś wolną wolę, chociaż ostatnio kwestionowałem jej istnienie, ale jednak jest ta wolność wyboru. W kluczowych pewnych sytuacjach dokonujemy wyboru.
1: Czyli to, co zostało zrobione, zostało zepsute?
0: Może zepsuliśmy właśnie.
1: Zepsute, czy my zepsuliśmy, czy oni zepsuli, czy ci, którzy zaprojektowali, zrobili projekt zepsuty?
0: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć.
1: Bo ja mogę zaprojektować projekt, który się nie psuje.
0: I narzucić go siłą, tak? Aby nikt nie popełniał błędu i trzymał się dokładnie linii wyznaczonej.
1: I udawać, że się psuje, kiedy się nie psuje. Czyli stworzyć życie, w którym nie ma odpowiedzi na nieskończoność.
0: No dobra, słuchaj, takie tutaj egzystencjonalne tematy nawijasz.
1: Nie, ale wracając do tych, nie, bo ci powiem, te twoje, rozumiesz, no, gwiazdy hollywoodzkie, to ci od razu, rozumiesz, odpowiem, bo akurat siedzę naprzeciwko plakatu najnowszych Playa Gwiazd i tam jest taka pani z rogami, ostatni hit sezonu, jak to się mówi teraz, już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale...
0: Coś tam Malificarum. Nie, no ta, to jest w coś, każdym coś razie ta zła czarownica z Królewny Śnieżki, która awansowała do miana samodzielnej bohaterki.
1: I teraz właśnie chciałbym z tego egzystencjalizmu, takiego ogólnego, na początku powiedziałem ogólnie, a teraz powiem szczegółowo, bo ogół szczegółem jest tym samym. Tym samym. Dlaczego? Dlatego, bo jest dlaczego. Wszystko dlaczego jest po to, żeby było dlatego. I jest akcja po to, żeby była reakcja. I teraz wchodzimy znowu w szczegół, ten diabelski młyn, i mówimy tak. Dlaczego tamte gwiazdy hollywoodzkie sobie tam pokazują? Bo one muszą pokazywać. Bo lustro pokazuje to, co musi pokazywać. Tu nie ma koncertu życzeń. Gwiazdy hollywoodzkie muszą pokazywać, jaką tragedię robią Hollywoodowi. Czyli gwiazda pokazuje wielkiemu lasowi, jaką mu zrobi krzywdę. Taka jest zasada gwiazd hollywoodzkich i Hollywoodu.
0: Gwiazda, i teraz, musi jeżeli zrobić laskę, musi, komu trzeba.
1: Gwiazda musi świecić.
0: No, ale to są różne gwiazdy. Niektóre rozbłyskują wielkim światłem na chwilkę i szybko gasną.
1: No to już polemizujesz, wiesz?
0: A niektóre rozbłyskują powoli, potem długo, długo świecą i stopniowo gasną. I myślę, że to są gwiazdy większego formatu niż te, które rozbłyskują na chwilkę.
1: A mogę powiedzieć, że wszystkie robią wszystko?
0: Słuchaj, to tak wszystko ciągle u ciebie ze wszystkim i coś jest czymś, a nic jest wszystkim i niczym jednocześnie, bo wszystko jest wszystkim.
1: Zaprzecz.
0: Dobrze, to ci odpowiadam tak i nie.
1: No właśnie, i
0: jest to
1: mi chodzi
0: same,
1: cały czas.
0: Bo wszystko, dokładnie. Bo moje tak może być jednocześnie twoim nie.
1: Dokładnie, ale w lustrze twoje tak jest moje nie. W lustrze twoje lewo jest moje prawo.
0: Dokładnie.
1: Tak to działa. Jeżeli my teraz jesteśmy w telefonie, to znaczy, że ty jesteś moim lustrem. Twoje lewo jest moje prawo. To nie jest nic złego ani dobrego, tylko spokojnie, luzik, wyluzujmy. Życie polega na tym, żeby nie polegało na niczym. Proste. Może jeszcze prościej powiem, chodzi o to, żeby o nic nie chodziło. No to jeszcze prościej powiem, ogólnie, bo te gwiazdy Hollywoodu, one mają robić swoje, żeby stymulować. Co jest siłą elektromotoryczną z fizyki? SEM, to jest siła elektromotoryczna, która mówi, że to jest potencjał od ujemnego do dodatniego. Do momentu wyładowania. Bo to nie jest tak, że napięcie od razu jest wyładowaniem. SEM to jest siła elektromotoryczna wyładowania. Przepraszam. I teraz, jeżeli siła elektromotoryczna to jest fala, to jest częstotliwość, to jest źródło, które się pojawia i znika, i nie ma nikt kompletnie jakiegoś pomysłu na to, kiedy było, kiedy powstało, kiedy zaczęło się, bo początek stanowi od razu w matematyce o końcu. Każdy ciąg, każdy podciąg, jeżeli ma granicę, to cały ciąg też ma granicę. Jeżeli ja znajdę cząstkę, która ma koniec, znajdę całości koniec. To jest matematyka, to jest elementarz matematyki wyższej. Więc jeżeli mogę mówić o wszystkim, to jeżeli nie ma początku, nie ma końca, to jeżeli opowiadam to, co widzę, to się nie mylę, tylko czy to rozumiem?
0: Jest tutaj pytanie na czacie, czy grasz w zielone, czy jakiś tam jakiegoś dżoncika masz, czy coś tam jarasz?
1: Nie.
0: Tak się, może się ktoś zasugerował, bo się tam zakaszlałeś troszkę. No, słuchaj, no ciekawe rzeczy opowiadasz. Trochę przyznam ci szczerze, że nie moja bajka do końca. Staram się jakoś tam zrozumieć twój punkt widzenia, twoją percepcję, ale jednocześnie mam wrażenie, że moje coś jest, że twoje coś jest jednocześnie moim nic czasami, ale wiesz, to nie dowodzi niczego też, a jednocześnie może wszystkiego też dowodzić, więc może przejdę do dalszej części audycji i koniec naszej rozmowy będzie może też i początkiem czegoś w przyszłości.
1: A to teraz jaka będzie następna część audycji?
0: No tutaj bardziej o takich przyziemnych sprawach, typu wiesz, Michael Jackson.
1: No to miałem przyjemność widzieć Michaela Jacksona osobiście. Naprawdę, tak? szczerze.
0: O, jak w Polsce był?
1: Tak, jak był w Polsce na lotnisku wrocławskim. I miałem tą przyjemność widzieć Michaela Jacksona. Przyleciał do Polski. Oczywiście tam wszystkie gwiazdy obsiadły port lotniczy. Tutaj na Starochowicach. Ja tak usłyszałem to w radiu, mówię do kolegi, pojedźmy, zobaczymy. Jakaś taka... dziwna sytuacja, bo gwiazda światowa w Polsce, Polska to jest taki śmietnik światowy, no to gdzie w śmietniku gwiazda? No ale mówię, no to wsiadamy samochód i idziemy. No to pojechaliśmy tam zobaczyć na lotnisko i tam tak niewinnie się to wszystko zaczynało. I przyleciał Michael. Myśmy zaczęli krzyczeć Michał, jak nas te gwiazdy wcisnęły w ten płot, w tą siatkę. No już więcej nie udało mi się wymówić. Michael, nic mi się nie udało wymówić, jak nas tak wcisnęły w tą siatkę te gwiazdy tego Michaela, to wtedy poczułem prawdziwą gwiazdę. Przyleciała prawdziwa gwiazda.
0: No, Michael bez wątpienia był utalentowanym człowiekiem, ale też i z pewnością dziwakiem, a te ostatnie filmy sugerujące mu skłonność do małych chłopców jednak wydają mi się dość wiarygodne, chociaż nie można też wykluczać, że są to zakrojone na szerszą skalę działania, które mają zdyskredytować tego człowieka za to, że zerwał się ze sznurków Illuminati i stał się zerwaną laleczką Illuminati. No to wiesz, takie osoby można chcieć potem nawet i po śmierci zdyskredytować. No ale staram się wybierać te rozwiązania bardziej prawdopodobne i oczywiste. I bardziej oczywiste wydaje mi się, że faktycznie zdziwaczał.
1: Logika jest jedna i wydaje mi się, że po oglądnięciu filmu Avatar to ja już nie mogę mieć do niczego pewności. Bo jeżeli mogę zmanipulować tak rzeczywistością wizualną, jak w awatarze, wręcz trójwymiarową, to czy ja rzeczywistością taką technowymiarową, taką codzienną wymiarową też nie mogę zmanipulować? Czy ja nie mogę w stanie już tym obrazem lecieć tak jak te bajki takie szerokopikselowe?
0: No właśnie, to się wydaje, że to jest tylko obraz, ale przypomnijmy, po awatarze, po publikacji tego filmu były osoby, które popełniały samobójstwa, bo były tak zafascynowane tym pięknym światem, tą inną zupełnie od naszej rzeczywistością, w której nie ma wojen, w której jest... I ci ludzie ponoć mieli takie przeświadczenie, że umrą i być może się odrodzą w takim świecie jak z awatara.
1: Znaczy ja to troszeczkę inaczej odbieram, bo ja to odbieram mistycznie i od razu mówię, że w sytuacji, w której jestem na samym dnie w oddzieleniu od punktu zero, to dla mnie punkt zero jest mniej ujemny, czyli mniejsze zło jest większym dobrem. I teraz jeżeli ktoś ma trudny life dzisiaj i zobaczył, że to jest tylko bajka, to odbicie się do lepszej bajki zawsze przechodzi przez ten punkt zero, co stanowi przeciwieństwo tego odbicia, ale moje odbicie awatara i spostrzeżenie jest takim odbiciem tylko i wyłącznie do punktu zero, jeżeli dobrze się rozumiem. Czy może znowu za wile?
0: Aż mi się odbiło po piwku. Dobra, słuchaj, okay. Będziemy kończyli. Dzięki ci za fajny, ciekawy telefon. i będę tutaj leciał dalej z takimi trochę bardziej przyziemnymi tematami.
1: Ale tylko ale zapraszam, jeżeli jest ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie.
0: Ale to szybciutko, zdanie, ale to szybciutko,
1: szybciutko, poproszę. Szybciutko ostatnie zdanie, jeżeli mogę odpowiedzieć na ten film Avatar, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny i ciężko skonstruowany film mistycznie. To trzeba troszeczkę inaczej. George Lucas tam zawarł straszne iluminackie ryty i w tych rytach iluminackich tam widać możliwość oderwania ciała od umysłu i umysłu od ciało umysłu, czyli oderwania. Tam George Lucas bardzo wyraźnie pokazuje, jeżeli to
0: mędrzec
1: jest skomplikowane,
0: Lucas. Proszę? Mędrzec Lucas nam pokazuje, no dobra.
1: Ale on pokazuje, że jest możliwość oderwania siebie od siebie. I to jest taki, wydaje mi się, przekaz tego całego filmu. Już tak na sam koniec, żeby nie za bardzo tutaj znowu wchodzić w strefy zawiłe.
0: Spoko, ale słuchaj, może jak się zaopatrzę w jakiegoś blanta, to myślę, że lepiej zrozumiem, o czym mówisz.
1: Na pewno.
0: Dobra,
1: na pewno.
0: Trzymaj się, Tomku, do usłyszenia. Wielkie. Hej, hej.
1: Miłej nocy.
0: Plusy dodatnie, plusy ujemne, panie. O, może ja wam zacytuję tą wcześniej wspomnianą wypowiedź Brada Pitta, którą znajdziecie w różnych miejscach w sieci. I co on tam mówi, ten Brad Pitt? Może jakiś podkładzik. Media nigdy nie odsłaniają prawdy, ponieważ są częścią kłamstwa. Media, które mogą pokazywać prawdę, to internet. Internet jest cudowną rzeczą i dzięki niemu można się dowiedzieć prawdy o tym środowisku. Chodzi o pieniądze, a co najważniejsze, o władzę i kontrolę. Ludzie, którzy prowadzą Hollywood, prowadzą całą Amerykę i większość świata, a nie dbają o filmy. Słyszałeś o porządku Illuminati? Tajne stowarzyszenia, politycy, bankierzy i media to ci, którzy są umoczeni w pedofilię i to oni prowadzą świat, a to wszystko wraca do Hollywood. Tutaj też aktor opisuje, jak to w rodzinach różnych działa. Chłopcy chcą być w filmie, a raczej powinienem powiedzieć, że rodzice chcą, aby ich dzieci były w filmach i zrobią wszystko, aby ich pociechy były sławne. Rodzice sprzedają swoje dusze dla sławy. Rodzice zrobią wszystko, by dostać się do tego świata. Facet z telewizji nigdy nie powie źle o tym filmie, ponieważ facet w filmie wie, co zrobił z tym młodym dzieckiem na ekranie. To samo dzieje się z politykami, bankierami i resztą. No i pisze, że są to piekielnie niebezpieczni ludzie. Wiecie co? Krążą takie różne, naprawdę mroczne opowieści o tym, na przykład o klubie Myszki Miki. Klub Myszki Miki to jest takie jakby przedszkole Disneya, gdzie pojawiają się młode jeszcze gwiazdki w takich niezobowiązujących produkcjach telewizyjnych. Tam biega jakiś tam Goofy, facet przebrany w strój Goofiego. Ohiło, ohiło. Biega tam jakiś tam Myszek Miki. Chcesz zarabiać kupę kasy? No musisz wyciągnąć kutasa. No i takie tam. No, ale to nie, no... Mówiąc już serio, jest to po prostu produkcja telewizyjna, w której zaczynały gwiazdy typu Britney Spears, czy tam jakaś ta Kesha, jest jakaś taka. No w każdym razie te takie jakieś piosenkareczki, które potem nagle z takich niewinnych dzieciaczków, zwyczajnie wyglądających, nagle Miley Cyrus, tak. I słuchajcie, te gwiazdy niby nawet o tym mówią czasami. I tak, nagle robią się z nich jakieś takie lafiryndy, rozseksualizowane, po prostu jakby takie dziwki, nie? W ogóle, które wypinają tyłek, pokazują cyca, z jakimś wielkim dildosem wychodzą na scenę. Dziwne trochę to jest, prawda? Że tak się zmieniają nagle. Jest to niepokojące w pewien sposób. Jeśli dodać do tego całą otoczkę, tą disneyowską, mroczną, typu, że słowo seks pojawia się na plakacie Król Lew zakamuflowane, że są kadry jakieś z pornoli powklejane, że przez ułamek sekundy się pojawiają, że Scrooge McFudge siedzi przy tablicy, bada sobie wzrok u okulisty, a tam jest napisane Ask about Illuminati, że jakiś tam ksiądz na kreskówce, który udziela ślubu, jakiś rysunkowy ksiądz ma erekcję i masa innych rzeczy. W ogóle popatrzcie sobie na te bohaterki, na te księżniczki Disneya tak zwane. Przecież to są po prostu takie szprychy same, nie? Zawsze talia jak łosy, wielki cyc nawet u dziewczynki, która zgodnie ze scenariuszem ma 14 lat. Taka Jasmine z Aladyna to jest właśnie jakaś tam 14-latka, a już ma cyc, już ma odsłonięty brzuszek, tak? I oglądałem kiedyś taki program jakiegoś pastora czy coś, no można się śmiać, prawda, że pastor tam wielkie larum podnosi, że nas seksualizują, ale on mówił akurat tutaj słusznie, pokazywał różne stroje tych księżniczek, bo Disney zaczął sprzedawać nagle stroje, że można się przebrać za taką księżniczkę, mała dziewczynka może się przebrać i się spytał, czy chcielibyście, aby wasza córka chodziła w takich strojach? I coś, co w USA jest normalką, że nagle wasza córeczka wygląda jak taka mała dziwka, że ma odsłonięty brzuch, jakieś półprześwitujące po prostu sukienki, majtki widać, wymalowane usteczka. No, nam Polakom się trochę to w głowie nie mieści i byśmy się czuli zażenowani, bylibyśmy źli, nie pozwolilibyśmy, tak? A tutaj nagle jakieś właśnie demonice, diablice, czarownice same. Przypominam, kiedyś w bajkach czarownica była ewidentnie zła. Jakiś tam diabeł ewidentnie zły, czy coś. A dzisiaj robi się z jakichś czarownic, diabłów, główne bohaterki i się pokazuje, że zło nie jest takie w sumie do końca złe, bo w sumie, przyglądnijmy się, jest ta zła czarownica, ona też ma swoje jakieś tam plany, pokażmy je i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze ta seksualizacja, która się objawia w różnych aspektach. Przypominam też sposób rysowania a la Illuminati. No, też było, są nagrania na YouTubie, jak narysować coś właśnie w tym stylu. No, pierw rysujemy, przepraszam za wyrażenie, chuja, a potem dorysowujemy mu oczka, czapeczkę, nóżki i nagle powstaje bohater Disneya taki, nie? Właśnie. Że wszystko się opiera na takich fali kształtach, na kształtach, na geometrii nawiązującej do waginy, do penisa, a potem się to przekształca. I tu może być faktycznie, to się wydaje śmieszne i groteskowe i niepoważne, może i foliarskie, ale jak się zastanowić, to można wpływać na podświadomość też. Można tworzyć coś nieoczywistego, co zostanie odebrane, gdzieś zakodowane właśnie w tej nieświadomości i potem wydobywane i tak dalej, i tak dalej. Mamy te programy typu MK Ultra czy projekt Monarch, gdzie, o których no to już są bardzo mroczne rzeczy. Ta teoria mówi o, znaczy projekt MK Ultra naprawdę był. No, jak sobie dyskutujemy tutaj z drugim kapitanem,

nam przedstawia jakąś upudrowaną mocno wersję. I skoro my dostaliśmy wersję, że karmiono dragami, no to ta wersja prawdziwa może być o wiele bardziej mroczna. Także, nie wiem, wydaje mi się, że ten świat kryje w sobie wiele różnych tajemnic i sekretów, często mrocznych. Zastanawiałem się ostatnio nad kultem boga Molocha. Moloch to było takie bóstwo wyznawane przez jedno z plemion Izraela. To było bardzo mroczne bóstwo, ponieważ składano mu ofiary z dzieci, z małych dzieci. I to z takich, wiecie, jakichś noworodków, takich baby małych, nie? Była wielka statua z brązu tego Molocha, rozpalano tam ogień i były jakieś rampy, gdzie wrzucano te małe dzieci, żeby one się spaliły. I robiono to, po prostu poświęcano to, co jest najcenniejsze mrocznemu bóstwu. No taka ofiara złożona z tego, co jest najcenniejsze, żeby zyskać sobie przychylność i powodzenie. I kto wie, czy ten kult żydowski nie ewoluował w coś bardziej współczesnego. Na przykład właśnie w to, co pojawia się w tych różnych dziwnych wypowiedziach tajemniczych, różnych gwiazd, że te elity, te splugawione elity faktycznie piją krew małych dzieci. Wiecie, człowiek czasami sobie coś racjonalizuje i dorabia do tego ideologię. Ci ludzie mogli zauważyć, że picie krwi z adrenaliną małego dziecka daje im niesamowity haj, niesamowitego kopa, no a wtedy człowiek sobie dorabia, że o, tu jakieś bóstwa, rytuały i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest też taka, że tego typu historie związane z pedofilią, z kanibalizmem, z poświęcaniem małych dzieci, one budują niesamowitą siatkę zależności. Na zasadzie takiej, że nikt z tego grona już nie wyjdzie, bo inni mają na niego najmocniejsze haki, jakie tylko można mieć. No bo co może być lepszym szantażem niż to, że ujawnimy prawdę o tym, że brałeś udział w rytuałach, podczas których mordowano dzieci. Jest całkiem sporo nagrań. Pan Bednarz, z którego się trochę śmiałem, i on faktycznie nie zabłysnął tym, że jak przyszło co do czego, to nie pokazał żadnych dowodów na handel dziećmi, na zabijanie ich i tak dalej, ale na jego kanale są ciekawe nagrania z kolei. Pan Paweł Bednarz, tak? Warto to zobaczyć, bo tam są małe dzieci, które opowiadają tak drastyczne i obrzydliwe historie. No i są dwie opcje. Albo te dzieci ściemniają, że chodziły do takiej szkoły, gdzie w tej szkole je gwałcono, wkładano im penisa wielkiego do pupy i tak dalej. No wiecie, aż ciężko o tym mówić. Ale można założyć, że tak. Albo sobie wymyśliły historyjkę i ściemniają, albo jest to prawda. Są tylko dwie opcje w zasadzie. No i mamy 50-50 tak naprawdę, nie? I czy to jest tak bardzo nieprawdopodobne, że pedofile łączą się w jakąś siatkę, która w ten sposób wykorzystuje dzieci, mają wielką władzę? Przypominam wam jedną oczywistą rzecz, że przemysł związany z seksem jest jednym z bardziej, jeśli nie najbardziej dochodowym. Domeny typu sex.com i tak dalej to są domeny, które zyskały największą, no były najdroższe, tak, na świecie. Przemysł związany z porno, no to wiadomo, to wręcz pcha różne wynalazki do przodu. Kaseta VHS się upowszechniła dlatego, że przemysł erotyczny właśnie to promował, nagrywał różne filmy na tym VHS-ie, a nie jakiś tam Betacam czy tam jakaś alternatywa, która była lepsza, ale przemysł porno pchał do przodu. Rzeczywistość wirtualna teraz też jest mocno pchana przez przemysł erotyczny, przez przemysł porno. I no, widzimy, jak to działa. To jest jakaś taka potrzeba ludzka, seksualność ludzka jest jedną z najbardziej, nie tylko elementarnych, ale jest też jednym z najbardziej, z najsilniejszych instynktów ludzkich, więc to potrafi faktycznie sterować światem w dużym stopniu. Więc łatwo mi sobie wyobrazić, że sekty, które są związane właśnie z seksem,
jeszcze jak się to podszyje jakimiś mrocznymi rytuałami,

0: magią, to ludzi kręci. Ludzie to kochają, jakaś tajemnica, jakieś bóstwa, prawda? Mroczne przynależność do grona też tych wtajemniczonych. Ja jestem ten bardziej uświadomiony, ja nie jestem ten zwykły Janusz Grażyna co do kościółka, ja tu czczę Bafometa, Molocha, nie? Przypominam o elitach władzy, które się spotykały... Jak to się nazywało? Wyszło mi z głowy. Zaraz wam powiem. Alex Jones o tym mówił, nagrywał, jak elity tego świata, najważniejsi ludzie tego świata, Bohemian Grove, spotykają się w jakimś mrocznym lesie, ubrani w ciemne szaty i modlą się do bożków różnych, do jakiejś sowy, do jakiegoś molocha. No tak, normalna rzecz, nie? Normalna, co bawią się. Najbardziej mnie potrzeba wtedy rozbawił, bo on mówi, no takie RPG, taki LARP, no mają prawo się bawić, no. On tak tłumaczy często na siłę trochę, nie, te różne wydarzenia. No ale dobra, no to jest taki głos, wiecie, sceptyczny, nie? My się tu spieramy, a nie, że tylko sobie kadzimy i miziamy się pytką po szyjce. I zgadzamy we wszystkim. I gratulujemy sobie, jakie to mądre, co powiedziałeś. Tylko sobie dyskutujemy. On prezentuje odmienne widzenie wielu spraw, a ja jestem bardziej tutaj skłonny uwierzyć, że jest w tym coś bardzo niepokojącego, bardzo mrocznego. Mówi się, że w USA jest zatrzęsienie satanistów. Że jest ich naprawdę duży odsetek wśród obywateli. Mówi się tam o 30% ludzi wręcz, że tam są wyznawcy szatana. Często się samo USA utożsamia z szatanem, tak? Więc no, tam są różne sekty. Cholera wie, jak głęboko to wniknęło w struktury władzy. Cholera wie, ile jest tych sekt tak naprawdę, ile tych kościołów. Nagle pojawia się pomnik Bafometa w jakimś tam ważnym miejscu, tak? I małe dzieci wpatrzone w Bafometa. I potrzeba też mówi, no, bo są tam takie kościoły, no i oni jakoś tam przelobbowali i opisuje całą tą historię z bardziej takiego punktu widzenia, że no jakoś tam trochę przypadkiem się to stało. Otwarcie tunelu Gotarda, też się o to spieraliśmy z potrzebą, że to była tylko część tej całej imprezy, niewielka, którą trochę wycięto z kontekstu i tak dalej, ale to jest taki nieustanny spór, który do niczego w zasadzie nie prowadzi, bo zawsze można powiedzieć, że przesadzasz, waść. Zawsze można powiedzieć, że oj tam i zawsze można powiedzieć, że w zasadzie to oni mają prawo do tego, to jest ich ideologia, satanizm niekoniecznie musi być taki zły, są też sataniści, racjonaliści, którzy po prostu ich działania się sprowadzają do negacji kościoła katolickiego i tak dalej, jako takiego przeciwieństwa. I w sumie tutaj faktycznie jedno i drugie jest prawdziwe, bo to jest w zasadzie spór o skalę, nie, tego zjawiska. Tak naprawdę satanizm od zawsze był czymś w rodzaju parodii chrześcijaństwa, odwróceniem. Jak mamy tutaj baranka, to mamy kozła, tak? Który jest jakby nawiązuje jedno zwierzę do drugiego, to ma rogi, baranek, kozioł, tylko że kozioł jest uparty, kozioł jest bardziej agresywny. Można też sparodiować pewne rytuały, że zamiast spożywania ciała Chrystusa, to spożywamy sobie kawałki małego dziecka. I takie rytuały, podczas których spożywano poćwiartowane małe dzieci, opisują ludzie jako coś, co się wydarzyło naprawdę, że tego doświadczyli, że byli wciągnięci w to. I takie nagrania możecie sobie zobaczyć właśnie na kanale wspomnianego Pawła Bednarza. I tak sobie myślę, że kim jest... Popatrzcie, czy taki Paweł Bednarz ma rację, czy nie ma racji, czy jest bliżej prawdy, czy dalej. Jaką on ma szansę przeforsować jakieś swoje rewelacje, w cudzysłowie, jak walczy z elitą tego świata, z ludźmi, którzy dysponują fortunami i pieniądze właściwie nie są dla nich żadną barierą, mogą nagle sobie wręcz dodrukowywać te pieniądze, bo mają we władaniu prywatne banki i tak dalej, i tak dalej. No to pisze mi tutaj Juicy Juice, dorabiasz historię do obrazu, panie krawiec. No nie wiem. Zastanówcie się. Wiecie, ja nigdy tutaj nie forsuję jakiegoś stanowiska, nigdy nie jestem niczego w 100% pewny i nie próbuję was przekonać, że jestem, ale staram się was na pewno zachęcić do tego, żebyście sami szukali, sami analizowali, oglądali różne materiały, czytali, sięgnęli po jakąś może książkę czasem, jakieś filmy na YouTubie pooglądali i tak dalej. Staram się wam wskazać pewną drogę i żebyście sobie na końcu tej drogi sami osądzili, ile w tym jest prawdy, a ile nie, ale na pewno nie będę was przekonywał do niczego, ani do tego, że to, co dzisiaj mówię, to jest syćko prawda i macie mi wierzyć i jak ktoś nie wierzy, to jest troll i tak dalej, ani w drugą stronę, po prostu się sam nad tym zastanawiam, sam nie wiem, co o tym myśleć. Jest to pytanie, kim jest Paweł Bednarz, tak? To jest człowiek, który od dłuższego czasu stara się trafić do rządzących naszych, do różnych wpływowych osób z informacją, tą informacją jest, że handlują naszymi polskimi dziećmi, że wysyłają na adopcję jakimś pedofilom, gejom polskie dzieci za granicę, że one są tam krzywdzone, że są brane do jakichś rytuałów właśnie, że są adoptowane przez gejów, którzy wykorzystują też potem seksualnie jacyś, może nie geje, a pederaści bardziej w tym przypadku, ale po prostu nagłaśnia problem nielegalnej adopcji dzieci i apeluje do władz, żeby zastopowali to. No i spotkał się niestety z takimi reakcjami typu Paweł Kukiz mówi, może by się pan ode mnie odpierdolił, dobra? No, następnie go tam wyrzucają go z gmachu Sejmu. Właściwie większość osób chyba mu nie wierzy raczej. Ale ten temat pojawia się coraz częściej. Słuchajcie, w krajach, które są mniej rozwinięte, gdzie się mniej dba o obywateli, gdzie jest bardziej luźne prawo dotyczące adopcji tak, i tego typu spraw, są udowodnione właśnie takie adopcje, które doprowadziły do tragedii, do wykorzystywania seksualnego dzieci. Peter Scully, to jest koleś, no trudno sobie wyobrazić większego z wyrola, to jest koleś, który gdzieś tam na Filipinach właśnie też korzystał z tego łagodniejszego prawa i lżejszych przepisów dotyczących adopcji. I brał małe dziewczynki, gdzieś tam obiecywał rodzicom, że one będą miały wyżywienie, dobre życie i tak dalej, a brał je do tak naprawdę, no sorry, że tu komuś może uszy zwiędną, do filmów porno, gdzie torturował te małe dzieci. I to jest coś, co się wydarzyło naprawdę, to nie jest jakaś teoria spiskowa. Potem te filmy sprzedawał na Darknecie za gruby hajs. Wszystko to się działo na jakiejś wyspie, którą sobie wykupił. I tak naprawdę dochodziło tam do gwałtów na kilkumiesięcznych dzieciach nawet. I do torturowania tych dzieci. Taki jegomość. W rezultacie wywinął się sprawiedliwości trochę, bo odsiaduje jedynie dożywocie. Miał być skazany na karę śmierci, ale opłacił kogoś, kto spalił dowody, spalił tam jego dom czy coś, gdzie były te różne kasety. Tak więc takie rzeczy się dzieją naprawdę, to nie są jakieś chore wynurzenia, to że sobie krawiec coś naczytał się jakichś foliarskich treści i cytuje jakichś schizofreników, tylko to są rzeczy, które się naprawdę wydarzyły, nie? Więc jak coś się wydarza raz, to wydarzy się i drugi raz, i trzeci, i czwarty. Nie ma takich zjawisk na Ziemi, które się wydarzają tylko jeden, jedyny raz raczej, nie? Nawet globalna wojna się zdarza 2, 3, 4 razy się jeszcze zdarzy. Pewnie może stoimy u progu trzeciej wojny światowej. Wszystko na to wskazuje. Sytuacja się zaognia. W powietrzu wisi kolejny wielki kryzys finansowy. Ceny wszystkiego idą w górę. Ludzie kupują złoto. coraz bardziej się kotłuje, tak? Nie wiadomo, co z tym Iranem będzie i Stanami. Słuchajcie, Stany Zjednoczone to jest tak naprawdę taki kraj, który dużą część swojej potęgi, siły pieniądza czerpie z wojen. Taka jest prawda. Dzisiaj już to wiemy, tak? Już trochę nam opadły klapki z oczu i nie widzimy tego wspaniałego kowboja, który szuka sprawiedliwości. No to są bajki dla dzieci, tak samo jak te westerny stare. Tylko widzimy kraj, który po prostu ma świetną markę, ale bardzo dużo złych rzeczy robi. Tak naprawdę. W Tajlandii rodzice ze wsi sprzedają dzieci do większych miast za worki ryżu. Dokładnie. Są kraje, gdzie mało tego, są takie dziwne miejsca, jak wioski, w których pedofilia jest czymś normalnym i przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest sposobem na życie po prostu, tak? Z góry wiemy, że dziecko będzie potem sprzedane dla pedofilii, że pedofil może tam przyjechać. Są takie miejsca. Przypomina mi się legenda o takiej wiosce w starym Robinie z Sherwood. Była taka wioska, gdzie ludzie poświęcili wszystkie swoje dzieci za jakiemuś mrocznemu bóstwu Krom Kruak w zamian za powodzenie, za żyzne plony i tak dalej. I to jest taka bardzo stara legenda, która myślę jest ponadczasowa, która pojawia się nawet w świętych księgach, tak? No ten kult bożka Molocha i tak dalej, to jest wszystko to samo. To jest taki stan, w którym jakaś społeczność, jakiś kraj, czy może w końcu i cała Ziemia, dochodzi do czegoś takiego, co jest największym złem, że krzywdzi tych najbardziej maluczkich dla pieniędzy, dla zysku, dla władzy. I chrześcijanie mówią, że to jest coś, co podoba się szatanowi, bo szatan się cieszy, że dzieło Boże zostało tak splugawione i że to, wiecie, te takie najważniejsze przykazy w stylu to, co mówił Jezus, że to, co zrobicie najmniejszemu z was, to zrobiliście, to tak jakbyście zrobili mi. No Jezus tu mówi o tym, że zdecydowanie nie powinno się krzywdzić małych dzieci. No to wiecie, tutaj sobie szatan się być może cieszy, że słowa te, to co było najważniejsze jakoś tam dla Jezusa, jedna z ważniejszych rzeczy, to my to mamy w dupie i że krzywdzimy tych najbardziej niewinnych, tych, którzy są najbardziej czyści, najbardziej ufni, najbardziej w tym sensie mili Bogu. To bo było też przekazanie, bądźcie jak dzieci, tak? Czyli może to chodziło właśnie o te cechy charakteru, o jakąś ufność, o... No pamiętam, jak sam jako małe dziecko oddawałem swoje zabawki, jak zobaczyłem, że jakieś inne dziecko nie ma tam w piaskownicy, nie? Że jest biedne, nie? To potrafiłem oddać jakieś tam swoje zabawki. No i gdybyśmy wszyscy tacy byli, świat zdecydowanie byłby o wiele przyjemniejszym miejscem do życia. No i co można właśnie zrobić, żeby przypodobać się temu szatanowi? No skrzywdzić tych, którzy są... To jest może pewna przesada, bo dzieci potrafią być też bardzo okrutne. Często są, tak? Zobaczcie, w szkołach dzieci zawsze kogoś tam dręczą, jakiegoś odmieńca i tak dalej. No ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to dzieci mają w sobie dużo takich fajnych też cech. Właśnie jakaś taka niewinność, otwartość i tak dalej. No i krzywdząc je, no bo to jest w ogóle jakaś taka, no nam się nawet to kojarzy najgorzej, no bo dorosły, który krzywdzi dorosłego, no to może skrzywdził, bo coś tam, bo nie lubi prostytutek, jakiś Kuba rozpruwacz, a to prostytutki łapał, a może ktoś był, no i dorosły zawsze może się jakoś obronić, a tutaj mamy coś takiego najgorszego, że tego bezbronnego, najsłabszego po prostu dręczymy, upadlamy, gwałcimy i na końcu jeszcze zjadamy, popełniając jednocześnie inny mega grzech, kanibalizm, nie? No to nam też się wszystkim chyba kojarzy tutaj źle, kanibalizm. Chociaż może nie wszystkim. Tu pozdrawiam wszystkich kanibali, słuchaczy Nocnego Radia. Nie no, żartuję oczywiście. No i słuchajcie, ja wiem, że to są straszne rzeczy i wiele osób tutaj wyłączy radio, nie mogąc w ogóle tego słuchać, ale pora sobie może zadać pytanie, czy my możemy sobie pozwolić dzisiaj na takie, a ja to straszne, nie słucham. Wiecie, czym jest dysonans poznawczy? Dysonans poznawczy polega na tym, to jest takie zjawisko w psychologii, polega to na tym, że pojawiają nam się w głowie jakieś dwa różne stanowiska, dwie różne myśli, dwa różne światy, dwa różne zdarzenia, ale jedno jest po prostu skrajnie różne od tego drugiego. One, jest między nimi bardzo duży kontrast. One do siebie totalnie nie pasują. Taką sytuacją może być na przykład zaburzony w danej chwili nasz obraz świata. My żyjemy w świecie, gdzie są, prawda, gdzie ludzie są dla siebie mili, chrześcijański, dobry świat, na spotkaniach gramy sobie na gitarze, a nagle na antenę wchodzi krawiec i mówi tutaj kanibalizm, pedofilia, tak dalej. O Jezu, idź ty spier... Wtedy w naszej głowie nasz mózg zaczyna pracować na zwiększonych obrotach, zaczyna być bardzo mocna, taka jakby pogłębiona analiza tego wszystkiego i to zużywa dużo zasobów. My się z tym nagle źle czujemy, czujemy się nieprzyjemnie. Zaburzone zostają jakby podważone, zostaje podważone nasze widzenie świata dotychczasowe, burzy nam się coś w głowie i to wymaga reperowania tego, to wszystko zasoby, nagle nam się grzeje komputer, czujemy się źle i stąd pojawia się zjawisko negowania tego, co usłyszycie. Śmiem twierdzić, że właśnie często to zjawisko pojawia się, kiedy dowiadujemy się jakichś niesamowitych rewelacji i mówimy wtedy, o, teorie spiskowe, foliarstwo, nie, bo chcemy pozostać w swojej strefie komfortu, nie chcemy się wysilać, nasz mózg nam krzyczy, nie, wypierdol to z głowy, to jakieś banialuki, nasz mózg nam to krzyczy do nas. I tak to po prostu działa, więc zastanówcie się, czy dla swojej wygody nie odrzucacie od siebie przypadkiem czasem czegoś, co jest prawdą, wielkich tragedii, które dotyczą tej rzeczywistości, w której żyjecie, i czy to nie jest takie egoistyczne, po prostu bardzo i bardzo niefajne, że a, ja nie chcę, bo mi jest nieprzyjemnie tego słuchać, do tego się to sprowadza. Mi jest nieprzyjemnie tego słuchać, więc ja tego nie będę słuchał, bo i zaraz następuje, następują kolejne różne zjawiska w naszej głowie. Na przykład sobie racjonalizujemy to, że nie chcemy tego słuchać. A, bo ja nie chcę tego słuchać, bo to są pierdoły, jakieś farmazony, ten człowiek jest nienormalny. I tak dalej. No więc potrafię wytłumaczyć ja sobie to, jak to wszystko działa w mojej głowie. I stąd też nie chcę tak od razu negować tego, o czym dzisiaj mówię, nie? Ale dobra, przejdźmy trochę może, bo tutaj, wiecie, zbulwersowałem się, nie? Macie jeszcze siłę słuchać? Chcecie jeszcze zostać chwilę? Jeszcze mam parę ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I jak tak trochę pojadę atorem i teraz wam przez pół godziny będę mówił o łapkach w górę. I słuchajcie, pamiętajcie, aby polecać filmy, wklejać na playlistę. I przypominam, że każdy dzwoneczek wklejony i każda jedyneczka i łapka w górę i polecenie, wklejenie na Facebooku sprawia, że kochani, no ja z tego żyję, ja z tego żyję i naprawdę nie chciałem tego robić, ale no aż mi głupio, ale właściwie ja nie potrzebuję waszych pieniędzy, ale jednak powiem to, słuchajcie, no zbieram teraz na sprzęt, no ja sobie sam poradzę, ja mam dużo pieniędzy, ja jestem zaradny, ja jestem dzielny, ja jestem bogaty, ale gdyby ktoś miał za dużo i chciał jednak mi dać pieniądze oraz łapkę w górę, przypominam, że YouTube ucina mi zasięgi, przez co mam mniejszą oglądalność. Dziękuję tym wszystkim, którzy nie wyłączyli reklam, z których żyję, chociaż jednak mam, ale jednak gdyby ktoś z was chciał, słuchajcie, słuchałem dzisiaj Atora i on dosłownie 45 minut tak pierdolił. Naprawdę, aż mi się mdło zrobiło. Ja nawet lubię tego gościa, Ale tak nieśmiało wam przypominam, że w nocnym radio nie macie, macie zero reklam, nie macie żadnych przerw, nie ma żadnego pierdolenia pół godziny o łapkach w górę. Chcecie, dajcie, nie chcecie, nie dajcie, chcecie, wrzućcie na tacę, nie chcecie, to nie wrzucajcie. Ja nic na reklamach nie zarabiam, cieszę się z tego, co mam. Dzisiaj dostałem parę donate'ów, fajnie jest, kupię sobie coś dobrego do żarcia faktycznie. No, a ja lecę dalej z tematem. Przyglądnijmy się na przykład sprawie Bruce'a Lee. Bruce Lee, każdy zna, człowiek, który właściwie wprowadził taką małą rewolucję, bo przed Bruce'em Lee świat sztuk walki, świat kung fu, karate, no to trochę inaczej było postrzegane wszystko na zachodzie. Inaczej się patrzyło na Azjatów i no, taka mała rewolucja. Bruce Lee w zasadzie zawsze był człowiekiem, którego fascynowała Ameryka. Wbrew temu, jak się go przedstawia, on zaczynał już jako mały chłopiec, jako aktor, swoją karierę. Ale grał w takich mało znaczących jakichś tam filmikach, jakieś tam dzieciaczki i tak dalej. W końcu Bruce przybywa do Ameryki. No i okazuje się, że w Ameryce to wcale nie jest mu tak lekko. Jeden z pierwszych jego filmów to był Wielki Szef. On wcześniej się pojawiał jako Kato, pomocnik Zielonego Szerszenia. No to była taka kryminalna opowiastka tam, gdzie zaryzykowano, bo wtedy, słuchajcie, to był czas, kiedy czarni, Azjaci byli bardzo źle postrzegani tam w USA i ciężko było się wybić. I byli tak pomiatani, no nawet w tym filmie Wielki Szef, w którym Bruce Lee już naprawdę się spodobał widowni, odniósł sukces, on tam zarabiał grosze. On tam zarabiał, jemu płacili grosze, więc nie był zadowolony. Wrócił do Hongkongu. Ciężko mu było w ogóle jakąś karierę zdobyć w USA. W Hongkongu z kolei działała triada, czyli chińska mafia. Było to bardzo powszechne to, że członkowie tej triady wyciągali haracze od różnych producentów filmowych, aktorów. I mówi się, że śmierć Bruce'a była związana mocno właśnie z tym wątkiem, że triady po prostu chciały od niego szmalec, on się nie poddawał, no bo to był taki trochę właśnie Bruce Lee, on się nie dawał, nie dawał se w kaszy dmuchać, zawsze był oporny. Tak więc być może członkowie triady zaaranżowali śmierć Bruce Lee'ego, jak to się kiedyś mówiło, Bruce Lee'ego. A, w ogóle przypomnę, że w filmie Wielki Szef zaczynał swoją karierę też Jackie Chan jako kaskader. Tutaj Jackie Chan wspomina, że Bruce to tam się nie pieprzył i czasem kogoś niechcący kopnął za mocno, walnął czymś. Zresztą Azjaci tak trochę właśnie podchodzą do filmu, że oni tam nie dają stu jakichś materacy, pięciu sznurków i jeszcze do robienia ciosu na komputerze, tylko oni tam się tłuką, spadają i tak dalej, tak bardziej, wiecie, podchodzą po męsku do tego wszystkiego i kończą potem z siniakami różnymi, z których tam się potem leczą i tak dalej. Czasem ktoś sobie coś złamie, to się go wyleczy. Sam Jackie Chan, ile miał kontuzji, on miał połamane prawie wszystkie kości. Jeden z największych kaskaderów wszechczasów miał połamane prawie wszystkie kości, w tym i skręcony kark, bo raz spadł na łeb. Ale wracając do Bruce'a, i właśnie podobno triada zaaranżowała śmierć, jego dziewczyna mogła nawet brać w tym udział. On po którejś tam kontuzji zaczął jarać haszysz mocno. Tak trochę przeciwbólowo, bolała go głowa. No, jakby ktoś nie wiedział, to pomaga trochę na ból głowy, na nudności, czy marihuana, czy pochodna też z tej żywicy haszysz. No to pomaga trochę i Bruce się rozpalił. On zresztą tak wygląda trochę, nie? Jakby był taki zjarany, jak on opowiada swoją filozofię. Be like water, my friend. You know. Be like water. No taki trochę zjarany się wydaje. Tak więc... Tak, Chuck Norris uczył się u Bruce'a Lee. Też. Kilku innych znanych aktorów, ale teraz nie przypomnę sobie nazwisk. ten Hakim Abdul-Jabbar, tak? Też. Jakiś tam John Wayne chyba. No, w każdym razie sam dużo znanych gwiazd, bo on, kiedy miał problemy z zostaniem sławnym aktorem, to on prowadził szkołę też, szkołę sztuk walki, i tu można też szukać przyczyn jego śmierci, ponieważ, jak mówiłem, ten rasizm, on trochę w dwie strony działał. Chińczycy nie godzili się na to, aby na przykład uczyć kung fu Amerykanina, czy też na przykład Japończyka. Jak sobie sięgniecie po znakomity zresztą film Ip Man, szczególnie polecam pierwszą i drugą część, no to tam jest ten motyw, że Chińczycy nie chcą dopuszczać do swoich tajemnic. Hasz to koncentrat bardziej, a nie pochodna. Tak, masz rację, źle się wyraziłem. Skoncentrowana jest ta żywica i to THC, nie? Plastelinka. Ma ktoś trochę plasteliny? Jezu, kiedy ja paliłem haszysz ostatni raz chyba w Irlandii. Tam można łatwo dostać w miarę. No i tak, Bruce prowadzi te szkoły, przychodzą do niego tam znani aktorzy. Już się to bardzo nie podoba Chińczykom. Nawet jeden z mistrzów, mistrz stylu żurawia jakiś, go wyzwał na pojedynek. No Bruce był świetny w tym, co robił, świetnie walczył i pokonał tego mistrza. Ale widzicie, no jak nie kijem go, to pałką. No wkurzyli się na niego Chińczycy, że ujawnia tajemnicę. Taki Ip Man, który był prawdziwym mistrzem i jednocześnie, znaczy on był mistrzem Bruce'a Lee, on uczył Bruce Lee'ego niechętnie, bo on wyczuł coś w Bruce'ie. To, jak Tarantino pokazuje teraz Bruce'a Lee i są właśnie kontrowersje z tym związane, to jest w tym dużo prawdy. Bruce był trochę zagryziakiem, był pewny siebie, był arogancki. To jest świetnie pokazane w filmie właśnie Ip Man, gdzie pojawia się młody Bruce i mówi: masz mnie uczyć, mam pieniądze, zapłacę. No taki, wiecie, właśnie po amerykańsku bardziej, nie? A Ip Man to był człowiek bardzo życzliwy dla swojej społeczności, pomagał innym za darmo. Kasa go nie za bardzo interesowała, mimo że pochodził z bogatego rodu. Ale on trochę po prostu nie po drodze mu było z Bruce'em. Bruce ostatecznie nie pojawił się na pogrzebie swojego mistrza Ip Mana, bo właśnie byli skonfliktowani. Bruce cały czas tylko: kasa, ja ci dam tu mistrzu mieszkanie, jak będziesz chciał, i tak dalej, i tak dalej. I ten nosek. Ja jestem Bruce Lee. Hua! No i taki właśnie był, pewny siebie, dumny, zagryziak. Też nie miał w sobie zbyt wiele z konserwatysty. Ip Man jednak czuwał nad tym, też był trochę, też wprowadzał różne innowacje, też był jakby trochę szedł pod prąd. Nie był takim stuprocentowym konserwatystą, jeśli chodzi o sztuki walki, ale to, co robił Bruce, no to już w ogóle było to była ostra jazda, ponieważ Bruce Lee tworzył własny styl, który był mieszanką różnych stylów, boksu, szermierki, kung fu i tak dalej. On stawiał na efektywność. Taka trochę chińska Krav Maga, można powiedzieć. Ostatni film Bruce'a Lee, Gra śmierci. Ostatecznie scenariusz został napisany po śmierci mistrza i nie ma tak dużo wspólnego z tym, co oryginalnie chciał przedstawić Bruce. Oryginał Bruce'a był bardziej taki filozoficzny, bardziej... No, tam bohater miał się wspinać po kolejnych piętrach pagody, pokonywać kolejnych mistrzów i w tym było jakieś przesłanie. I to było głównie to, co opracował Bruce za życia. Po śmierci został dorobiony wątek właśnie Hongkongu, tej triady i tych haraczy, tego, że go szantażowali. No, nie bez powodu główny bohater Billy Low ma takie same inicjały jak Bruce Lee, tak? Billy Low, Bruce Lee. I też jest aktorem i tak dalej. To miał być pokazany Bruce. To miała być pokazana prawdopodobna historia jego śmierci. No, krążą jakieś opowieści o ciosie wibrującej pięści, o zatrutym haszyszu. To akurat może być prawdziwe. No, wiecie, jak macie pod ręką jakiegoś dealera w świecie, gdzie są narkotyki nielegalne, macie zaprzyjaźnionego dealera, to ten dealer, no to jaką on ma moralność, no to może być, no nie wiem, ja akurat trafiałem na bardzo fajnych ludzi, którzy jednocześnie byli moimi kumplami, mogłem im zaufać, ale wiecie, taki dealer z ulicy, no to on się dogada z mafią, dadzą mu 10 koła i on podrzuci swojemu klientowi jakiś napromieniowany haszysz. No właśnie, tu też wspominacie o śmierci Brandona Lee, syna Bruce'a Lee. No właśnie, to też nas nakierowuje na motyw zemsty, na motyw mafijny, ponieważ Brandon Lee zginął w taki sam sposób, jaki pokazany jest w filmie Gra Śmierci, kiedy przedstawiona jest filmowa śmierć Bruce Lee'ego. O co chodzi? W filmie Gra Śmierci jeszcze z Bruce'em Lee główny bohater też się nie chce opłacać tam mafii, no to oni podmieniają kulę w pistolecie, znaczy konkretnie to jeden z członków mafii pojawia się na planie wśród tych, którzy mają strzelać ślepakami niby do Bruce'a, no a on strzela z prawdziwego pocisku i rani bardzo mocno w twarz tego Billy'ego Lowe, którego gra Bruce Lee. No tamten potem robi, jakoś przeżywa to wszystko, zostaje upozorowany pogrzeb, że on niby zginął, on robi sobie operację plastyczną. To była taka podkładka po to, żeby potem Bruce Lee mógł grać dubler, który ma trochę już inną twarz. Wszystko to było tak dorabiane na potrzeby sytuacji. No i tą samą jakby scenę, ta sama scena pojawia się naprawdę na planie Kruka, gdzie występuje Brandon Lee. Zdaniem niektórych nawet przerósł swojego ojca. No, nie wiem do końca, czy to prawda. I tam się pojawia już naprawdę motyw pistoletu, który zabija Brandona Lee. I trwają tam spory do dzisiaj o to, czy tam była prawdziwa kula, czy ktoś po prostu wsadził... Najprawdopodobniej ktoś wsadził prawdziwą kulę do lufy, i siła wyrzutu ślepego naboju po prostu wyrzuciła tą kulę i ta kula zraniła w twarz, czy tam gdzieś w serce, nie pamiętam, gdzie Brandona Lee, który zmarł na planie Kruka. Tak więc tutaj, no tutaj może bardziej wspomniałem o Bruce'ie, no bo to już nie jest tutaj afera związana stricte z Hollywood, no ale mamy hollywoodzkiego aktora, tak? Mamy też jego problemy w Hollywood, gdzie zarabiał grosze, gdzie pomiatany był tak naprawdę. Tak naprawdę to dopiero przy wejściu Smoka jakoś wypłynął, bo filmy Chinese Connection, Wściekłe pięści, to jest Hongkong, z tego co pamiętam. Nawet nie do końca wiem, jak to było z Wielkim Szefem, czy to jest Hongkong, czy Ameryka. Przejdźmy do Romana Polańskiego. 8 sierpnia, rok 69. Charles Manson, przywódca sekty, instruuje kilkoro ze swoich podopiecznych, wychowanków sekty. Texa Watsona, Susan Atkins, Lindę Kasabian i Patrycję Krenwinkel. Co ciekawe, no widzicie, trzy dziewczyny znalazły się wśród właśnie tej grupy, która wymordowała żonę Polańskiego, która była w ciąży, notabene, i jego bliskich, różnych przyjaciół. Trzy kobiety aż, nie? No tak niektórzy mówią, że kobiety, jak już się trafią wśród nich jakieś sadystki, gangsterki, to one są gorsze od facetów nawet. Także... No i co ciekawe, to były bardzo młode dziewczyny, 19-20 lat. No i Manson napuszcza tą czteroosobową grupę, że mają się udać pod wskazany adres i okraść mieszkańców i zabić ich, jak będzie trzeba. Chodzi o posesję znajdującą się na skraju Benedict Canyon i mają tam się udać, obrabować i zabić. I prawdopodobnie chodziło tu o motyw zemsty. Obiektem zemsty miał być Terry Melcher, gość, który był producentem muzycznym i ponoć Mansonowi odmówił wydania jego płyty. No wiecie, jak to psychopata się mści okrutnie czasami. Ale okazuje się, że on już tam dawno nie mieszka, że tam się znajdują właśnie przyjaciele Romana Polańskiego, jego żona Sharon Tate, nie pierwsza żona zresztą, i kilkoro przyjaciół. Pierwszą ofiarą jest Steven Parent, syn stróża, który pilnował tej posesji i natknął się na tą kilkuosobową grupę ludzi Mansona, został zastrzelony. No, kolejne ofiary już nie miały tyle szczęścia, tak można powiedzieć, bo były torturowane, dźgane nożami. Po tej zbrodni Polański się załamał psychicznie. Później był jeszcze skandal ze stosunkiem z nieletnią. No, wszyscy tam słyszeliśmy o tym. Uprawiał seks w basenie z jakąś nieletnią. I ja się tutaj właśnie zastanawiam, jak są takie przypadki, że pierw morderstwo, potem próba skompromitowania, to czy to nie wskazuje, że to że mogło tu chodzić o coś innego, że Polański komuś podpadł, albo że komuś się nie podobało, że Polaczek, prawda, tutaj do czegoś dochodzi, że jest tak popularny, jakiś rasistowskim, i że ktoś napuścił po prostu tego Mansona. No, ludzie uzależnieni, Manson i jego ludzie byli ostro uzależnieni od dragów. Prawda jest taka, i to jest oczywista oczywistość, że kogoś, kto jest mocno uzależniony od substancji, już tak wiecie, że nie może bez nich wytrzymać. Narkomania to jest straszny nauk. Nie wiem, czy nie gorszy od alkoholizmu. Jeśli ktoś już ćpa jakąś tam herę, czy tego typu mocne środki, no to można komuś takiemu kazać zrobić wszystko za pieniądze, nie? Ten ktoś zrobi wszystko. Tak więc dużo młodocianych gwiazd Hollywood lat 80-tych, 90-tych obecnie już nie żyje, albo ma kłopoty mentalne, albo wpieprzeni w dragi, pisze Chris Proc na czacie. Trochę tak to wygląda. No, ten McCalkin też się rozećpał. Nie wiem, dużo takich gwiazd jest. Teraz tutaj nie będę rzucał jak Salcesonem z rękawa nazwiskami, ale często czytamy o problemach, tak? To są ludzie, którzy też mają najczęściej na koncie ileś tam związków. 3, 4, 5. Przeszli przez jakieś tragedie też często. A to się tutaj, no, Sylvester Stallone, też jego syn zmarł podczas kręcenia Niezniszczalnych Trójki. Na planie ludzie mu ginęli też. No, wielkie tragedie. Tak więc wszystko wskazuje na to, że jest to taka podwyższona grupa ryzyka, można powiedzieć, jeśli chodzi o ćpanie, rozwody, afery, ale też dawanie dupy. To, co wcześniej ten wątek się pojawiał o rodzicach, o tych gold diggerkach, czy jak to woli, blacharach, które podsuwają wręcz swoje dzieci różnym wpływowym ludziom. Mieliśmy tą aferę z Clooneyem. Nie z Clooneyem. Ciężko z Kevinem Spaceyem, przepraszam. Z Kevinem Spacey, który też był posądzony o molestowanie. Tam ciągle ktoś jest posądzony o molestowanie. No, nie trudno o to w świadku, w którym no, zdobywa się często właśnie, dochodzi się do kariery poprzez dawanie dupy, no. Taka jest prawda. Myślę, że wynika to po prostu z tego, że faceci, no, że facetom tak ciężko właśnie się oprzeć. A tam jest tyle pięknych kobiet, tyle, wiecie, takich, no, zrobionych wręcz, nie? Że pięknie ubrane, pięknie wymalowane, zadbane, bogate. śliczne włosy, zęby, nogi, wszystko śliczne, no to ciężko się oprzeć, nie? Facetowi, który jeszcze ma dużo testosteronu, żyje sobie w świecie, gdzie liczy się właśnie władza, seks, jemu się też chce, on się wszystkim znudził i tylko mu się jeszcze ruchać chce. Wiecie, o czym mówię, no więc zdecydowanie jest to taki świat, w którym te rzeczy się pojawiają. A my to wszystko widzimy takie wypudrowane, takie ugrzecznione. Widzimy tych ludzi często, wydaje nam się, że oni są tacy wspaniali, bo widzimy takiego Kevina Spacey, który, no nie, może nie powinienem o nim źle mówić, bo został ostatecznie uniewinniony. Ale to cholera wie, jak to było. Coś sporo było tych, co go tam oskarżali. I to chyba i faceci, i kobiety. Jakiś taki niewyżyty może był. No i widzimy takiego Kevina Spacey, jak gra niesamowitego kosmitę Skypaxa. Dobrego, łagodnego, rozumnego. Ale to jest taka powłoka, taka otoczka, jak cukierek, który jest... z zewnątrz lśniący, błyszczący, kolorowy, a w środku coś tam zgniłego się czai, nie? Zresztą wszyscy ci ludzie to jest faktycznie jedna wielka ściema, jeden wielki Matrix, jeden wielki sen, właśnie ta fabryka snów. No jest to fabryka snów. Fabrykują nam te sny, ale one nie są prawdziwe, one są sfabrykowane. Tak naprawdę ma to wpływ na całą ludzkość. No, dzisiaj się ogólnie cały przemysł amerykański utożsamia z Hollywood. Nawet jak coś nie było kręcone na terenie Hollywood, to się mówi hollywoodzki film, bo w Ameryce zrobiony, nie? Jest to wręcz synonim dobrego kina, porządnego kina, no bo nie da się ukryć, cała masa wspaniałych filmów powstawała w Hollywood. No ale cały czas mi się wydaje, że jest w tutaj coś takiego mrocznego i ohydnego też gdzieś tam głębiej. Masa tragedii, fałszu też. Ci ludzie są wszyscy upudrowani, a połowa z nich ma dorobione skrzydełka na komputerze. A swoje kwestie piękne wygłaszają po 10 razy, aż za 10 razem wyjdzie, za 10 dublem. Więc... nie wiem, tutaj można przytoczyć jedną z chyba z najstarszych legend ludzkości o zaprzedaniu swojej duszy, nie? Temu właśnie złemu, jak go sobie tam nie nazwiemy, czy diabeł, czy behemot, czy kurczę, Lucifer, czy złem zimu, jakkolwiek, no to, a może jest tak, że... popatrzcie, czemu jest tak, że dobrego Boga czasami go przyrównujemy do takiego absolutu, że jest Bóg absolut, który jest ponad w ogóle nasze ziemskie sprawy, nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, on ogarnia całą rzeczywistość, jest niehumanoidalny, jest jakimś tam rozbłyskiem w kosmosie w ogóle i jest poza czasem, a nawet jak zechce to i poza logiką i poza wszystkim. A tak rzadko utożsamiamy tego złego z absolutnym złem, prawda? Zauważyliście tą taką tutaj nierówność, że diabeł to zawsze jakaś taka istota jest, cielesna, bardziej lub mniej, ale rzeczywista. Jakaś postać, która myśli, mówi, działa, a Bóg może być absolutem, czymś właśnie ponad to. A czemu zło nie miałoby być też takim absolutem, które po prostu w uproszczeniu dużym karmi się w jakimś tam stopniu naszym upadkiem, negatywnymi emocjami, takimi jak agresja, mściwość, zazdrość, istotą, która, z którą sobie tak nie pogadasz za bardzo, ale która, taki zły duch, o. Czasami się mówi zły duch, nie? Może to by tutaj najbardziej pasowało do tego, co chcę przedstawić, do tej wizji. Taki zło absolutne jako właśnie zły duch, który ogarnia jakiś większy obszar, wpływa na ludzi i czerpie się tym wszystkim, co złe, co negatywne, co jest anty w stosunku do tego, do czego nas zachęca ta dobra siła. Tak więc może to określenie siły dobra i siły zła jest bardziej adekwatne, niż nam się wydaje. Witam Grzegorza, Grześka.
1: Grzesia. Dobry wieczór, tak cześć. Tak.
0: Grzesia?
1: Grzesia nie możesz.
0: Nie mogę.
1: Nie lubię.
0: Nie.
1: jakkolwiek, ale nie Grzesia. Grzech to mnie omen omen przerywać, bo taki masz flow. Naprawdę fajnie, dynamicznie lecisz. A taką techniczną prośbę, pytanie mam, czy byłaby możliwość tak na przyszłość, żebyś dawał kilka dni wcześniej temat? Tak, czy dawałeś temat wcześniej?
0: No nie dawałem, wiesz, ale to wynika trochę z tego, że ja często sam się trochę na ostatnią chwilę przygotowuję.
1: No wiem, że nieraz tak
0: jak
1: jest,
0: ostatnio,
1: no.
0: Wiesz, tak bardzo długo nie ma żadnych donate'ów, to ja się skupiam bardziej na pracy i tak naprawdę ja się dzisiaj do audycji przygotowywałem, nie wiem, z 4 godziny, tak?
1: A to masz flow jak na 4 godziny przygotowanie, jak to...
0: No dziękuję.
1: To nieźle lecisz z tematami. To takie moje 5 groszy krótkie, bo właśnie... Nie znam takich historii z rękawa, żeby na raz, dwa wszystko, żeby sobie, wiesz, też z pracy wróciłem niedawno po 11 godzinach pracy. Tak to bym sobie coś przygotował, a nie przeczytałem książki, którą mam w zanadrzu. To jest Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945 i to jest od Fiora wydanie. I pamiętam, że właśnie Janek Fior opowiadał o tym, jaką propagandę nakręcali na całe USA przeciwko Polsce zaraz po wybuchu wojny światowej. I w sumie Hollywood zakładali emigranci, francuscy, niemieccy, polscy także, tak? Poniekąd.
0: A to nie wiedziałem.
1: W dużej mierze tak, bo no może nie, że zakładali, źle powiedziałem, ale w pierwszych wytwórniach, bo na początku, gdy film stawał się popularny, było dużo wytwórni. Potem one się łączyły, konsolidowały, szły pieniądze i one, te małe wytwórnie takie, które wydawały krótkie, nieme filmy, się łączyły, bo która się nie łączyła, to bankrutowała. No i w dużej mierze byli to właśnie imigranci. No i może, żeby, nie wiem, nie czytałem jeszcze tej książki, ale taką mam tezę roboczą, że po prostu wszyscy mieli w tym interes i Niemcy, no bo tak, lepiej powiedzieć, że napadli na dzikusów, żeby ich tam ucywilizować, tak, bo oni napadli na naszą radiostację, ble, ble, ble, i Francuzów, bo nam nie pomogli przecież, no a wtedy no, nie było internetu i każdy przekaz z takiego Hollywoodu film, w którym nawet na drugim planie był jakiś przekaz, no wystarczyło głupiego Polaka, dzikusa dać czy coś, no wystarczyło, tak?
0: Czyli różne siły w to inwestowały, żeby zdobyć najlepsze możliwe narzędzie do propagandy, tak?
1: No, wtedy to było bardzo, do dziś jest bardzo duże, mimo internetu, mimo, żyjemy w społeczeństwie, w czasach, w erze informacji, mimo to jest dużym źródłem propagandy, wtedy to było jeszcze większe, więc można sobie wyobrazić, jakie tam naciski były.
0: Może nawet źródło nadal ważniejsze od samego internetu, no bo to jednak jest bardziej dla mas, nie? Masy pójdą na film, masy siądą przed telewizorem, nie trzeba nic gmerać, szukać, wyszukiwać, weryfikować, tylko dostajesz gotowy przekaz. No i nawet jak ktoś usiądzie w internecie, to może się natknie właśnie na film z Hollywood też, na Piracie sobie obejrzy, czy na jakimś VOD, czy na Netflixie, czy gdziekolwiek, nie?
1: No tak, tak, więc tak, książkę mam do nadrobienia, a no mam nadzieję, że ciekawa będzie taka jak jej opis.
0: A no, powiedz, to... Grzesiek, jak na ile wydaje ci się wiarygodna ta opcja, że Hollywood skrywa więcej tych ciemnych różnych sekretów, niż nam się wydaje, że tam faktycznie może istnieć jakaś bardzo silna grupa okultystów, iluminatów, ludzi do szpiku kości złych, którzy odprawiają rytuały z dziećmi, które mordują i tak dalej. Czy tutaj może ci się od razu włącza lampka z podpisem foliarz?
1: No to tak, nie interesuję się takimi tematami, tak na czuja, co mogę powiedzieć, no to, że wcześniej owszem, że to przecież była kolebka tak, władzy biznesu, władzy pieniędzy, no i sławy, tak, no to miks tego musi rodzić patologię, Ale czy dalej? Raczej nie. Raczej nie, no bo tacy ludzie nie potrzebują rozgłosu, a tam teraz ludzie lgną właśnie w tym, wręcz przeciwnie, lgną, żeby mieć rozgłos, więc tak się zastanawiam, kiedy wcześniej mówić, bo są hotele, na przykład doba w hotelu, czy tydzień w tydzień, doba w hotelu takim z górnej półki, gdzie politycy i aktorzy i multimilionerzy się spotykają, potrafi kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dolarów kosztować doba, tak? I w takich hotelach ta renoma w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo to, co się tam stanie, jest zachowane w tajemnicy, tak? Tam można kogoś nawet zabić i będzie śledztwo przeprowadzone, wszystko w o angielskich hotelach akurat. To też oglądałem dokument, wiesz, więc to też nie jest jakaś wiedza tajemna, ale i też wprost nie mówili, ale ci kamerdynierzy czy właśnie zaufani, co od lat pracują, to oni mogliby nie jedną książkę napisać i nie jeden film według tej książki mogliby nakręcić o tych ludziach, co tam robią, tak? Ale wszystko ma być w tajemnicy, więc ci ludzie, żeby robić złe rzeczy, no to wolą zapłacić, jechać do takiego hotelu, w który sam podjazd do bramy, od bramy do hotelu ma 2 kilometry na przykład, tak? Nie jest tak strzeżony jak NASA. I tam się jadą wyszumieć i po co by to mieli robić w Hollywood? Może kiedyś tak, bo to była kolebka właśnie sławnych ludzi, zabawy, ale już nie raczej, nie dziś.
0: Tak. No mi się wydaje, że tak, trochę się nie zgodzę z twoim punktem widzenia, ponieważ wiadomo, że różni psychopaci, to właśnie oni nie chcą się tak do końca kryć. Popatrz na tych wszystkich, co wysyłają nawet dowody, jak w tej wspomnianej przeze mnie sprawie Black Dahlia, gdzie morderca, jak widzi, że sprawa przycichła, to wysyła, wiesz, nowe dowody na policję, żeby się tylko tym zajęli. Ci różni mordercy, zwyrodnialcy, psychopaci, oni kochają wręcz, jak się nimi świat interesuje. Szczytem marzeń jest dla nich, żeby nakręcili biograficzny film o nich. To ich z jednej strony zaspokaja ich ego, które jest często dużo, dużo większe, megalomanię jakąś, egocentryzm i tak dalej. Oni, to są często rzeczy związane z konkretnym zaburzeniem, jak sobie poczytamy książki do psychologii. Po drugie, wiesz, oni się może w ten sposób usprawiedliwiają, bo świat się nimi nagle zachwyca, ogląda filmy o nich, oni się czują lepiej, że to, co zrobili, było owszem straszne, ale fascynujące, ciekawe i wiesz, na swój sposób może i słuszne i tak dalej, więc znajdują jakąś motywację tutaj do działania i w ogóle czują się lepiej. I mówi się, że właśnie psychopaci dochodzą często do władzy, że psychopaci mają takie cechy, które bardzo sprzyjają pięciu się coraz wyżej w hierarchii jakiejś biznesowej, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest nimi przepełnione cały świat biznesu, mediów, Hollywood, jest ich tam dużo po prostu, to są tacy ludzie często.
1: Czyli chcą mieć taką opinię poniekąd, tak? Taką.
0: Balansują gdzieś, tak jakby wiesz, na granicy, że chcą, nie chcą, chcą, nie chcą. Coś mrugną okiem. Często taki morderca też cieszy się, czy gwałciciel cieszy się, jak uda mu się ulepić innych na podobieństwo swoje. Czyli jest wiele takich przypadków, kiedy jakiś gwałciciel zmusza do gwałtu swoje ofiary, żeby jedna zgwałciła ofiara drugą ofiarę. Wiesz, o co chodzi, że tak po prostu chce upodobnić innych do siebie, nie?
1: King pisał, że naśladownictwo jest największą formą szacunku czy uznania, jakoś tak. No.
0: Więc to wszystko się jakoś tam klei. Nawet ta taka już bardziej hardkorowa teoria spiskowa, że różni psychopaci u władzy chcą wymodelować świat trochę tak na swoje, wiesz, wyobrażenie jakieś tam, żeby ten świat był przepełniony morderstwami, seksem, no to też się jakoś klei z tym, nie? Że to z tym właśnie upodabnianiem innych do siebie.
1: No, tylko tu możemy dywagować, czy najpierw jest ta chęć zrobienia świata bardziej złym, czy chęć po prostu zarobienia kasy, a że zarabia się to, co jest złe, tak jak na początku audycji mówiłeś bardziej, no to się napędza. Ludzie chcą to oglądać, takie złe rzeczy, i się przyzwyczajają i coraz więcej, bardziej krwawo, mocniej, głośniej. Czy to jest... No nie wiem. No. Też trudno jest dociec prawdy, bo właśnie każda mała rzecz obrasta w różne teorie, tak? I trudno jest w tym temacie.
0: No ale czasami poruszać. Warto zawierzyć swojej intuicji temu, co obserwujemy, dodać jeden plus jeden, a nie tak negować i ulegać temu prawdopodobnie właśnie dysonansowi poznawczemu. No bo tak, popatrz sobie, co by było, gdyby w czasach, kiedy tańczył dla nas na ekranie Jim Kelly deszczową piosenkę, a i dzielny szeryf się pojedynkował z tajemniczym nieznajomym na rewolwery, nagle nam pokazali film, w którym jest kanibalizm, to co dzisiaj możemy sobie łatwo znaleźć. Kanibalizm, sceny porno, nagle ktoś kogoś, wiesz, tam rżnie po prostu albo piłą, albo swoim własną część

0: psychopatach. Nagle już nie interesuje nas Batman, tylko Joker, nie? Wiesz, o co mi chodzi, że, że poprzeczka tej brutalności, zwyrodnialstwa gdzieś tam poszła dużo, dużo bardziej w górę i kto da więcej.
1: Tak, tylko to też jest dla dawniej właśnie też ta piosenka, czy wcześniejsze filmy, no to one były dla mas, dla każdego i no teraz się bardziej specjalizuje świat i miłośnik science fiction sobie znajdzie, nawet science fiction się dzieli, tak, na przeróżne hardcore science fiction i bardzo co jest naukowe i luźno powiązane z nauką i tak dalej, i tak dalej. I tak, to prawda, są coraz ostrzejsze filmy na YouTubie i w ogóle, tylko że jak wiele osób je ogląda, większość w ogóle nie ma pojęcia, że takie istnieją, a ludzkość też się wydaje coraz bardziej wrażliwa. Przecież to, co się dzieje z czułością na krzywdę zwierząt, przecież kiedyś tego nie było, tak? Gdzieś tam za wojny ktoś się przejmował, że owczarek nie ma co jeszcze coś, no mało kto. A teraz jak kopni psa na ulicy, niech ktoś to Boże nagra, że kopnąłeś psa swojego czy coś, no to idziesz siedzieć, no ludzie by ci ręki nie podali, tak?
0: No niby masz rację. Z drugiej strony obserwuję też takie dziwne jakieś zachowanie ludzi, że to takie wzruszanie się, te filmy, które tak epatują wręcz jakąś, wiesz, rzewną oprawą, że tam umiera zwierzaczek i krzyczy mamo, wiesz, i wszyscy siedzą przy tych telewizorach i oczy jak szklanki, ale tak naprawdę nie interesuje nas z drugiej strony los jakichś głodnych dzieci, bezdomnych zwierząt. Mamy to tak w zasadzie w dupie. Nie chcemy tego, bo to jest prawdziwe, bo to musielibyśmy się naprawdę zasmucić. My się chcemy smucić i płakać, jedząc popcorn. Też jest tak, że się trochę zrobiliśmy bardziej odporni na propagandę i kto wie, czy dzisiaj ta propaganda, którą nam się serwuje, nie będzie postrzegana za, powiedzmy, za 20, za 30 lat, tak samo jak dzisiaj patrzymy na propagandę wojenną. Taką, wiesz, naiwną, z grubej rury.
1: Tak, i tu, wiesz, czy komunistyczną. Myślałem nad tym nawet. Właśnie nawet fajnie to ująłeś. Też sobie myślałem, że ktoś, no tak jak teraz czytamy książki, zapiski, pamiętniki tam generałów z wojny, czy zwykłych, szeregowych ludzi, no to nam śmierć była tak dla nich normalna w okopach, że dezynteria, zwłoki się ścieliły się gęsto, no to dla nas to jest niewyobrażalne. A teraz ktoś sobie zobaczy na te nagrania właśnie za 20, 30, 40 lat i tak, no może jeszcze więcej, pół wieku i popatrz. Jak oni mogli tak przejmować się, że nie mają mostu na tą wieś, czy po prostu no, mają samochód, tam nie silnik 3.0, tylko 2.0. Przecież w tym samym czasie, tak, 2500 kilometrów na południe, w północnej Afryce po prostu się ludzie zabijali, tak, albo umierali z głodu, padali jak muchy i oni wiedzieli o tym, mieli dostęp do informacji, nic z tym nie robili, jakoś tak wyparli sobie.
0: No, wypieranie to jest chyba częstsze niż nam się wydaje. No, tym sposobem możemy sobie mieszkać obok fermy lisów, gdzie te liski obdzierają na żywca ze skóry, bo lepsze jest futerko, a sobie siedzimy w pokoiku i oglądamy Króla Lwa, jak tam Simbie umiera tato i płaczemy, nie? To jest takie zachowanie, to jest coś w tym okropnego, takiego żałosnego. Z przyjemnością sobie pójdziemy, jak Patryk Wega nakręci film o handlu ludźmi, trochę na wesoło i tam będzie kurwa i chuj i pizda i cipa i pośmiejemy się, z jednej strony się zasmucimy, że handel ludźmi, no a jak ludzie na YouTubie mówią o prawdziwym handlu ludźmi, to nie, to jakieś farmazony, to jakieś pierdoły, wariat, ten bednarz to wariat, nie? Na pewno. I zaraz sobie znajdziemy powód, dla którego nie warto mu wierzyć, bo on nie pokazał dowodów i to już nam wystarczy. Jedno przeciw wystarczy nam za 100 różnych za, bo nam jest tak przyjemniej, tak wygodniej, lepiej się czujemy, nie musimy się tymi wszystkimi okropnymi sprawami zajmować. Pamiętam, jak kiedyś się dowiedziałem, że nie warto

0: to przy kampanii na przykład nagłaśniającej sprawę traktowania koni, tak, wiezionych na rzeź, tych, które są już niepotrzebne, stare czy kulawe. W strasznych warunkach się te konie przewozi i jak zrobisz kampanię, gdzie pokażesz zdjęcia, jak te konie są traktowane, jak wyglądane, to w ogóle nie zadziała, bo ludzie będą odwracali głowę, bo to jest straszne, niesmaczne. Kto to takie coś pokazał? Panie, idź pan z tym w chuj, nie? I nie można tak zrobić się okazuje, bo to po prostu nie zadziała. Ludzie odruchowo odwracają głowę od tego, co jest koszmarne, straszne, nieludzkie. Tacy jesteśmy, ale pytanie, czy nie dorośliśmy już przypadkiem do takiego poziomu, że powinniśmy przestać się tak zachowywać, trochę jak małe dziecko, dorosnąć trochę mentalnie i traktować poważnie takie sprawy, nawet jak nam to nie jest w smak, nie?
1: Tak. No, tak jak mówisz, ale co zaraz aktywiści robią, podpił się do niego jacyś lewicowi działacze, że tutaj, że pomagamy i tutaj, a to ten lewak to ukradł, aby dał komuś z drugiej strony prawacę, to zamknąć granicę chcą, no to chcą zamknąć granicę, bo nie chcą wpuścić tych z trzeciego świata. No i zaraz zrobimy się, a jestem za tym, a ty za tym i o politykę w sumie chodzi, a nie o pomoc. To mnie chyba najbardziej denerwuje w tym wszystkim, że prędzej czy później to się upolitycznia.
0: No, a jak jeszcze głębiej popatrzeć, to by się skończyło na tym, że to ludzki mózg po prostu nasz działa w określony sposób i nas nakłania do tego, żeby się mniej wysilać, mniej doświadczać nieprzyjemnych rzeczy, tych właśnie dysonansów, zwiększonej aktywności, że my chcemy się po prostu czuć, my chcemy być spokojni, żeby se mózżdżek pracował i raczył się tymi frykasami, typu jak właśnie fajny film, a wszystko, co jest nieprzyjemne dla naszej głowy, odrzucamy i dorabiamy sobie do tego ideologię i jesteśmy albo za lewicą, albo za prawicą, co nam bardziej w smak, nie? Na zasadzie, że wychowaliśmy się w rodzinie katolickiej, mamy zakodowane przyjemne odczucia, pasterki, tatuś przyjechał, tu przyniósł prezent na gwiazdkę, oglądaliśmy papieża razem i potem sobie dopasowujemy nasz styl bycia, nasze decyzje do tego, żeby się przyjemnie czuć, żeby wszystko, co robimy, żeby wszystko, co oglądamy, co czujemy, jakie decyzje podejmujemy, żeby to się kojarzyło naszemu mózgowi w nieświadomości z tymi fajnymi rzeczami. To jest bardzo egoistyczne. A gdzie jakieś ludzkie odczucia, gdzie wysilenie się, żeby odnaleźć w sobie jakąś tą ludzką cząstkę i się pochylić na chwilę nad nieszczęściem drugiego, znaleźć empatię. Empatia kosztuje, no niestety, kosztuje więcej niż mam was w dupizm i czerpanie przyjemności z ekranu i tak dalej, nie?
1: No tak. Dlatego trzeba mieć szacunek dla ludzi, którzy jeżdżą na misję i naprawdę, bo to nie jest... To jest taka robota, że to nie jest raz na 4 lata przed wyborami pokrzyczenie, że ci są za tym, a ci są za tym, a ci by dali, jakby mieli, tylko to jest takie codzienne rano wstawanie i pomaganie za małe środki tam w określonej wiosce, budowanie studni i tak dalej. Wiem, jak to brzmi tak górnolotnie, ale to są tacy bohaterowie szarzy codzienni życia. Tak, słuchałem z Tok FM-u audycji o kolesiu, który napisał, nie pomnę nazwiska, napisał książkę o ludzi w Rewandzie, tam gdzie była ta rzeź Hutsu i Tutsi. No, tak?
0: To straszna była rzeź.
1: I on z dziewczyną, z kobietą nam przeprowadza wywiad, z tłumaczką taką mówił, że jeździł i No, mój brat zamordował właśnie tych sąsiadów i tamtych sąsiadów i ten brat se chodzi, bo jakby chcieli skazać tych ludzi za te ludobójstwa, to by wszystkich musieli cały kraj do więzienia zamknąć bez mała. No, po prostu ci ludzie chodzą między sobą i to jest straszna trauma. W okropnej traumie ci ludzie żyją. Jednocześnie muszą szukać drobnych przyjemności w codziennym życiu, no bo by zwariowali, tak? I tak dalej, że około siebie, no bardzo zapamiętałem ten wywiad, no bo wow. To pokazuje, jakie problemy ludzie mają, a nie jakie właśnie my mamy. No ale miało być o Hollywood.
0: Nie, ale to są też ciekawe i ważne tematy właśnie, to o czym teraz rozmawiamy. I też może być tak, że za to, że mamy w dupie to, co się dzieje gdzieś tam na innej szerokości geograficznej, na zasadzie takiej jakby karmy społecznej zapłacimy bardzo wysoką cenę i płacimy ją już teraz, ponieważ emigrują do bardziej rozwiniętych, do bardziej szczęśliwych krajów ludzie, którzy przez jakąś część swojego życia rozwiązywali, byli zmuszeni rozwiązywać swoje problemy za pomocą maczety na przykład i oni, wiesz, teraz przybywają tutaj i mieszają się z tymi ludźmi, więc i to pokazuje, że w gruncie rzeczy jesteśmy jednością. Jako ludzkość powinniśmy brać odpowiedzialność bardziej niż nam się to podoba za innych też, bo potem to na nas spłynie, gdzieś gówno wyleje, prawda? Nie wiem, czy się jasno wyrażam.
1: No tak, tylko właśnie takie hop-siup, pomagajby, no to jest też jakby to powiedzieć.
0: No niektórzy lewicy.
1: Tak, z głową, no i też stara prawda, edukacja po prostu, tak? I no, niepozwolenie ludziom żyć w skrajnym ubóstwie. Wbrew pozorom ludzie nie oczekują jałmużny, nie oczekują dotacji, nie oczekują tych datków socjalnych. Nie, ludzie chcą godziwej płacy za godziwą pracę, tak najczęściej. Naprawdę. I to mnie rozwaliło, jak to chyba agent Tomasz mówił, ale to słyszałem już kilka razy, bo Unia Europejska ma nałożone cła na import żywności. No żyjemy w erze globalnej i jak można gaz skroplony z USA sprowadzać i to się opłaca, można też jedzenie sprowadzać i gdyby Unia zniosła właśnie te cła, to mielibyśmy żywność tańszą, lepszą, bo ona by rosła w tej nieskażonej jeszcze glebie, tą gospodarką wieloletnią, wyeksploatowaną europejską. I oni zarobiliby na tyle, że naprawdę przez kilka lat skrajne ubóstwo by się zmniejszyło. Ale nie. My, jak Europa, importujemy tylko surowce nieprzetworzone za bezcen, za jakieś grosze. Przetwarzamy w naszych fabrykach i wysyłamy im gotowe, wysoko przetworzone produkty, cukry, olej palmowy i batoniki i takie przeróżne pierdoły i Coca-Colę. Tak. No i Unia Europejska tak będzie tutaj mówiła z ustami swoich przedstawicieli, jak to trzeba walczyć i takie górnolotne teksty i to łatwo. Jedno prawo, wystarczy cła znieść, no ale no i tak to jest.
0: Bo ludzie wybierają, też było o tym w tej audycji, o tym, jak działa nasz mózg, że wybieramy po prostu rozwiązania szybsze i łatwiejsze zawsze, ale gdybyśmy się tak jednak wysilili i wybrali te bardziej długofalowe, to też by jakoś było w zgodzie z tym naszym wrodzonym egoizmem, bo zyskalibyśmy na tym jako ludzkość, nawet jako my, jako jednostki, tylko że na to trzeba by było dłużej czekać, zadbać o świat, żeby był fajniejszym miejscem do życia, ale tylko że ludzie już tego nie ogarniają, bo nie chcą tak daleko sięgać myślą, to znowu tutaj mózg nam mówi, nie, wybierz tą jedną piankę już teraz, a nie dwie pianki za chwilę, nie? I cały czas to są fajne eksperymenty, bo pokazują też w większej skali, jak wszystko działa. A gdyby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że można też zaspokoić jakieś swoje ego, też zyskać coś dla siebie, ten lepszy świat, tylko trzeba troszkę dłużej poczekać na te dwie pianki, też by było fajnie, tylko że mamona, zysk, szybki, sława, to ludzi bardziej kręci, bo jest już zaraz, już za rogiem, już teraz. Ale to jest bardzo egoistyczne, a pomyślmy na przykład o dzieciach, w jakim świecie one będą żyły, nasze dzieci, jak ktoś ma na przykład, nie? Niewykluczone, że w bardzo strasznym świecie i z naszej częściowo winy doświadczą jakiejś wojny, klęski, głodu, albo przynajmniej świata rodem z jakiejś dystopii, gdzie już nikt nikomu nie ufa, wszyscy mają wszystkich w dupie, każdy patrzy tylko na swoje i dzicz, złodziejstwo. Już taki splugawiony jest mocno świat. Mi się już często nie chce żyć. Ja już się tu obco czuję, powiem ci, jak tak, wiesz, się stykam z ludźmi. To jest jeden z powodów, dla których tak mi się, tak się specjalnie nie rwę do tego, żeby gdzieś jeździć, się spotykać, bo tak ludzie mnie raczej denerwują częściej niż jakoś jest fajnie, przyjemnie. No nie wiem.
1: Nie jak, wiem, jak się odnieść.
0: Szczery, tak? Jak mam być szczery.
1: Nawet. Nie wiem, no, dystraktory uwagi, tak mówiłeś o piankach, tak, że lepiej mieć od razu jedną niż poczekać i mieć dwie, no to wyobraź sobie, że w tych smartfonach, które mamy każdy z nas w kieszeni i przed ekranami komputerów ten no jak to się nazywa, ten interfejs jest robiony przez ludzi, przez tabory psychologów, zastępy socjologów, którzy mierzą milisekundy, że gdzie, w którym rogu coś się pojawi, żeby nas jak najdłużej utrzymać w tej aplikacji, tak?
0: Tak,
1: i
0: jak,
1: nie
0: jak,
1: mamy ewolucji, nie mamy szans się temu przeciwstawić i tyle. I będziemy się pogrążać, jak pisał ten Aldi Huxley, zabawić się na śmierć, tak?
0: No ale z tymi interfejsami to akurat może nie jest najlepszy przykład, bo dobry interfejs to akurat samo dobrą, myślę, jest. Wygodniej, szybciej, łatwiej, ale może chodzi ci bardziej o to, że dzisiaj wszystko jest takie od linijki, zaplanowane przez sztab ludzi, tak po prostu. A kiedyś bardziej robiono wiele rzeczy na czuja i to się też tyczy tworzenia filmów, że nie była z góry zaplanowana jakaś grupa, target, wszystko pod konkretny wiek, przekaz, aktor jakiś wybrany na castingu spośród tysiąca innych, tak wszystko, wiesz, dopracowane, tylko trochę tak na czuja, na wariata i to często dawało dobre rezultaty, czasami mniej dobre, ale często to dawało fajne efekty. Mieliśmy to kino z lat 80., 90., takie, wiesz, niedopracowane, cholera wie dla kogo to tak naprawdę, jakieś takie bajki, które były trochę dla dorosłych, trochę dla dzieci. Dzisiaj wszystko szyte na, wiesz, pod konkretny wzór, na miarę, dopracowane musi być, musi się przede wszystkim opłacać, bo w pewnym momencie zauważono, że jak jest bardziej tak zaplanowane i więcej specjalistów zatrudni, od tego i owego, to się bardziej opłaci, więcej zarobisz, nie?
1: No tak, no to jest narzędzie właśnie takie no takie dopieszczenie każdego elementu, tylko to narzędzie może służyć do tego, żeby zrobić dobry film, a może służyć do tego, żeby nam sprzedać Coca-Colę, w której jest 2 kilo cukru w litrze napoju. Ale no i tak to działa, a wybierając smartfona, no to mało kto sobie zakłada jakąś apkę, że na przykład ma czarno-biały smartfon i wyciszony kompletnie i tylko wiadomości czyta. Są takie, poważnie.
0: Tak, że czarno-biały ekran?
1: Tak. I ponoć efekty są takie, że po jakimś czasie mamy dużo więcej czasu, nie wiadomo skąd, bo nie sięgamy po ten telefon, bo już nam tymi cukierkowymi kolorami nie razi poczek. To jest jeden tylko z elementów, które nas przyciąga na przykład. No i tak.
0: No
1: tak
0: właśnie, a kolory to też ciekawy temat. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężnie na nasz mózg, na percepcję działają kolory. Że one są związane z konkretnymi rzeczami. Wiesz, że czerwony to moc, siła, że zielony właśnie to tam spokój i tak dalej, że purpura to królewskość jakaś i tak dalej, wszystkie te znaczenia i że to na nas też jakoś działa, tylko no, fajny kolorek, ładny. Też tak samo możemy wrócić trochę do tematu propagandy dzisiejszej, której być może nie rozumiemy do końca i o której będziemy kiedyś mówili, ale to była propaganda, ale się ludzie dawali robić. Popatrzmy na to, co jest najpopularniejsze, co zarabia najwięcej, czyli na przykład na słynne Marvele, nie? Mamy tam, powiedzmy, boga z mitologii skandynawskiej, Thora, który się kuma z wojskiem i wiesz, z aparatem jakby represji, no bo to jest ta tarcza, shield, to wszystko, to jest takie rządowe mocno, nie? I wiesz, mamy tutaj rząd i bóstwa nagle, coś, może kiedyś na to spojrzymy inaczej, może teraz nie do końca wyłapujemy niuanse jakieś, którymi chcą nas w jakiś sposób, wiesz, tutaj zaczarować.
1: Zresztą oglądałem, bo wstyd się przyznać, nie oglądałem nigdy Predatora, aż w ubiegłym tygodniu sobie obejrzałem pierwszy raz. Predatora, dobrze mówię? Ten, co Arnold Schwarzenegger w dżungli.
0: Predator, walczy. Tak.
1: Predator, tak, no. Piękny obrazek, gdzie Amerykanie, tacy Amerykanie, no tylko McDonalda im na czapeczce brakowało z daszkiem. Już wszystko amerykańskie tam było. Te bronie takie, w którym jeden miał taką broń, co się lufy obracają, tak. Kapitan Bomba też tak.
0: Minigun. No, ale to masz na myśli ten taki ogólny klimat, że, że helikopterami fruną i muzyczka na maksa jakaś tam rockowa, i wiesz, dzielni chłopcy z cygarami. I dzisiaj faktycznie
1: to się szybko zestarzało przez 30 parę lat, czy 40, no to już się zestarzało za 30 lat na te Marvele, ludzie spojrzą, pewnie będzie podobnie. Wiesz co, ja muszę kończyć, bo mi bateria w laptopie pada i muszę na dół ładowarkę iść i tu już mi miga, więc żeby tak nie odłączyło mnie.
0: No dobra, to dzięki wielkie za ciekawą rozmowę.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: Trzymaj się, cześć. To był Grzesiek, fajnie się gadało. No, tak, dzisiaj już inaczej patrzymy nawet na takie filmy jak Predator i śmieszą nas te takie scenki typu właśnie dzielni amerykańscy chłopcy, cygaro, komandosi, muzyczka gra i teksty, już które kojarzymy ewidentnie z latami 80-90, coś tam, krwawisz, nie mam czasu krwawić. Get to the chopper! No, śmieszy nas to dzisiaj, a ciekawe, czy tak samo będą nas śmieszyły. Ja myślę, że będą nas śmieszyły, ale inaczej. Po prostu popatrzymy na to dzisiejsze kino i zadamy sobie pytanie, jakie to straszne było epatowanie przemocą, agresją, motywem zemsty, wszystkim, co... No, może jakoś duchowo się wzniesiemy trochę wyżej, mentalnie, i popatrzymy na to jako na takie dymiącą kupę, nie? Że to czym my karmiliśmy swoją głowę? Że kopaliśmy się sami w głowę, nie? O tym często mówił kapitan Tomek w Radio na Fali, właśnie o tym zwracał uwagę na to już dzisiaj. I chyba miał więcej racji niż mi się wtedy wydawało. Myślę, że teraz bardziej bym jakoś zrozumiał jego punkt widzenia. Wtedy mi się wydawało to taką przesadą, tak? Że to takie właśnie jest przesadzone. Ale może to właśnie on miał racji więcej w tym temacie.

w 2024 powinna zacząć się recesja, która przejdzie w depresję jak z lat 30. W 2028 wtedy pojawi się głód i epidemie, a w 2030 wojna i zagazują pół Europy. Tak pisze Gerland Bridges na YouTube'owym czacie. A z kolei na naszym tutaj wewnątrz radiowym, na stronie Nocne Radio, Lukacjusz pisze tribut tu kapitan Tomek. No, ja nie mam tej brzydkiej cechy na pewno, że jak z kimś jestem skonfliktowany, czy ktoś tam się o mnie źle wyrażał, czy sobie mną dupę podcierał, tak dalej, to będę zaraz mówił, że we wszystkim nie miał racji i tam pierdoły opowiadał. To też takie dosyć częste, nie? Trzeba też docenić to, co ktoś dobrego tam mówił. A nie tylko krytykować, bo kogoś tam nie darzymy wielką sympatią czy coś w tym stylu. No, tak więc myślę, że to jest jednak bardzo ważne, czym karmimy swoją głowę. My się programujemy. Pamiętajmy, że oglądając filmy takie, a nie inne, programujemy swoją głowę. I tak jak było w tym odcinku o pracy mózgu, z którego wynikało, przynajmniej moim zdaniem, taką mam konkluzję, że właśnie wiele naszych decyzji późniejszych, to jakie mamy nastawienie do ludzi, do świata, w dużej mierze jest związane z tym, czym wcześniej nakarmiliśmy swoją głowę właśnie i się zaprogramowaliśmy, bo potem to się wylewa gdzieś tam z głębszych warstw nieświadomości. I oczywiście możemy potem temu zaprzeczyć, walczyć z tym, ale jest nam o wiele, wiele trudniej, nie? I może nie mamy motywacji. Te gadki o motywacji, o intencji, w tym też jest sens jakiś, myślę, całkiem spory. Można powiedzieć, a jakiś tam bełkot będzie mnie tu szkolił, nie? Jakiś NLP-owiec czy coś, ale oni też często mają dużo racji w tym, co mówią. Tylko trzeba po prostu na wiele rzeczy popatrzeć czasem trochę od innej strony, czasem trochę głębiej, a nie tak powierzchownie, że wszystko, ten głupi, o, tego lubię, to mądry jest, tego to lubię. Tylko się pozastanawiać trochę i tyle. Aleś, człowieku szurnięty, lecz się na nogi, bo na głowę już za późno. To do mnie, Alfredzie? Jest? Napisz, bo ciekawy jestem. Aż takie głupoty gadam? A później Jezus przyjdzie w połowie lat 30. Kto dożyje, ten szczęśliwy. No, Jezus ma powrócić tym na ziemię jako taki wojowniczy bardziej. Jezus z mieczem i ma tutaj sądzić. To już nie będzie ten Jezus, z którym sobie pójdziecie na piwo. Krawiec, przestań pan umoralniać. Zacytuję Tuwima, pocałuj mnie pan w dupę. No, jakie wspaniałe komentarze tutaj. Lecz się na głowę, bo na nogi za późno. Weź ma pocałuj mnie w dupę. to nie do mnie było, to z tym, że szurnięty. No dobra. Też szurnięty, a kto z nas nie jest szurnięty? A granica między wariatem a geniuszem ponoć jest płynna, więc... No dobra. Ostatnie minuty audycji. Może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, zgodzić się, nie zgodzić się. O scjentologach to już w sumie mówiłem, to już tutaj jeszcze mam trochę informacji, ale już nie będę. Można o Michaelu Jacksonie wspomnieć, ale to też o czym tu gadać, już było o tym w audycjach, no, że miał te takie przekazy, które były mocno antysystemowe, antyestablishmentowe, antywojenne. No i to mogło niektórych zaboleć. Jednak ten jeden z jeźdźców apokalipsy, wojna, no to jest taki dosyć znaczący jeździec i on tutaj w dużym stopniu dyktuje warunki. Patrzcie, jaka jest fascynacja wojną właśnie na filmach, nie? Ile filmów dotyczy wojny, zemsty, mordowania, zabijania, karania i tak dalej. No, ciągle tylko ktoś z pukawką biega. A czy potrafimy znaleźć jeszcze przyjemność, na przykład oglądając sobie, nie wiem, skrzypka na dachu? Ja budi. Nie wiem, czy mam ochotę w sumie
jakoś się robię judeosceptyczny, jak mówiłem, i to tak mi się nie chce, skrzypka na dachu. Ale może jakieś musicale, może się nastrójmy jakoś fajnie. Kreskówki, ile w kreskówkach ile jest fajnych treści. Wydają się dziecinne, ale tam jest przedstawiony świat. No nie wiem, może taki, jaki mógłby być w sumie, gdybyśmy się bardzo postarali, nie? Chociaż czasami ciężko sobie wyobrazić świat taki bez skazy i zmazy, w którym wszyscy ze sobą współgrają i nigdy nie powstaje ta krytyczna sytuacja, w której nagle dochodzi do morderstwa, do kradzieży, gwałtu, nie? Szczególnie jakby takie seksowne kreskówkowe laseczki koło mnie chodziły cały czas, to ja bym się od gwałtu na pewno nie powstrzymał, zaraz bym się rzucił. Nie no, żartuję, może bym wytrzymał. Okej, czasy ostateczne. Już 4 godziny audycji chyba. Ile to już się nagrywa? 3,5. Trochę zmęczony się powoli czuję. A tak naprawdę to bym musiał jeszcze popracować nawet trochę dzisiaj. Ale dziękuję, że przynajmniej trochę donajcików dzisiaj wpadło. Ale weźcie coś, rzućcie też na radio, bo wiecie... Kurczę, przydałoby się, żeby coś ogólnie tak wpadło, żeby nas tutaj obu na przykład jakoś zdopingować, nie? Bo potrzeba biedny, to on znowu tutaj się obejdzie jakby smakiem. Ja to, co dzisiaj wpadło w audycji, to jest dla mnie, nie? A chłopak też się stara, też nagrywa różne audycje. Więc pamiętajcie, żeby nas czasem tam zasponsorować raz na jakiś czas. Nie mówię, że duże kwoty, ale tak, żeby pokazać nawet, że zależy, że fajne radio, nie? Że coś się dzieje, a nie taka stagnacja, że wszyscy mają mnie w dupie, to co? To i wtedy se szedł, nie? Pamiętajcie też, że jak macie ochotę coś wysłać nie na konto, tylko przez tip and donation na przykład, to możecie też nie w trakcie audycji, poza audycją. Ja to potem odczytam tak czy owak, to się i tak potem wyświetli na początku następnej audycji i tyle.

Moglibyśmy się jeszcze, gdyby ktoś chciał oczywiście, gdyby ktoś był chętny, ja już nie wiem, czy się czuję na siłach jeszcze, ale można by się zastanowić na pewno nad tym, ile z treści serwowanych nam dzisiaj nosi znamiona jakiejś propagandy, bardziej lub mniej ukrytej, nie? Że znowu nas ktoś stara się do czegoś tutaj przekonać, że dobry jest zły, że to, co jest ewidentnie nie okej, jest w sumie całkiem okej. Może dlatego lubię takie niezobowiązujące filmy trochę w stylu retro, które widać, że do niczego nas nie chcą przekonywać, żadnej wizji przedstawiać, jedynie słusznej, jakieś rzeczy robione na starą modłę, typu Kung Fury czy Komando Ninja. Tam jest po prostu radosna rozpierducha i szydera też z tego, co kiedyś było. No a też taka teoria spiskowa, że Żydzi rządzą Hollywood, nie? No, mówiłem, podawałem adres ostatnio strony jewornotjew.com, gdzie można sprawdzić, kto ze znanych osobistości jest Żydem, a jeśli tak, to na ile jest tym Żydem, bo to można być ćwierć Żydem, pół Żydem, nie Żydem. No, też były tam takie oceny, szkoda, że nie Żyd, albo dobrze, że nie Żyd. No, Mel Gibson w pewnym momencie, przyłapany po pijaku przez policjantów, zaczął tam wygrażać, to Żydzi wszędzie, Żydzi rządzą, zażydzone. No i wtedy spadł na niego taki ostracyzm, że to aż trochę dziwne, bo gdyby to nie miało być prawdą, to by chyba nie został nagle wyklęty, zbanowany na wieki wieków i w ogóle nikt mu ręki nawet nie chce podać. Wierzycie w to, że się tak wszyscy przejmują, że tu coś o Żydach powiedział? Nie, to bardziej się przejmują, bo powiedział o nas. To bardziej w tym chyba sensie, nie, się przejmują. No, oczywiście w sumie to nie można tutaj mieć jakiegoś zarzutu, że jakaś grupa, jakaś nacja zdobyła sobie władzę nad czymś tam, no bo sobie zdobyła, no to ma. Ale zdecydowanie jestem przeciwko mówieniu o tym, bo jak już się zamyka gębę i nie wolno nawet o tym wspomnieć, że Polacy coś tam, że Niemcy coś tam, że Ruscy coś tam. Zresztą przypominam to wielokrotnie, my jako Polacy mamy akurat dosyć czyste konto i moralnie jesteśmy dosyć, dosyć dobrze stoimy pod względem moralności jako naród, gdyby tak zrobić podsumowanie, nie? Różnych działań Anglików, Amerykanów, Francuzów, Ruskich, Niemców. I zaraz się okaże, że ci kolonizowali, wykorzystywali, ci niewolili i handlowali niewolnikami, ci na krwi zbudowali, ci napadli na cały świat, ci dopiero napadną, bo bardzo chcą i tak dalej, a my w sumie Polacy tak często wyszydzani, pogardzani, źle traktowani, gorzej niż na to zasługujemy. Co takiego strasznego zrobiliśmy światu, nie? Co o nas można powiedzieć, co nam zarzucić? Nie tak dużo chyba, nie?

Jakbym się tak miał zastanowić nad tym, co jest dzisiaj promowane, no to na pewno coś, co można by nazwać moralnym tym, no. Kurczę, już późno. Nie obiektywizm moralny, tylko właśnie... obiektywny i przeciwieństwo, czy nie przeciwieństwo, tylko inny punkt odniesienia. Dobra, nieważne, już zaczynam bełkotać. Relatywizm moralny. Kurczę, już ciężko się myśli jednak o tej porze. Relatywizm moralny to na pewno jest na topie. Jakiś taki kult nadczłowieka, że teraz tworzymy nadczłowieka. Może to jakiś wstęp do transhumanizmu. Co jeszcze? Usprawiedliwienie pewnych zachowań, których raczej się nie promowało kiedyś, typu znajdowanie jakiejś cząstki dobra w masie zła, nie? Pokazanie czegoś od zupełnie innej strony, niepopularnej. Jakiś dekadentyzm być może też. Pokazywanie świata, że on jest jednak zły, zły jest ten świat, zły, prawo dżungli, mordują, gwałcą i tak dalej, to może też. Sam nie wiem. Na pewno też jakieś wyzwolenie seksualne, no ale takie, którym nie wszystkim się podoba, a niektórym wręcz bardzo się nie podoba, widzą w tym bardzo wielki grzech i upadek człowieczeństwa. No, mam tu na myśli jakieś seriale, gdzie się wszystko kręci wokół BDSM, nie? No to się na pewno nie spodoba osobom konserwatywnym, wierzącym, że nagle bohaterowie ubierają się w jakieś skóry, maski, pejczyki i tak dalej, i to jest clue w ogóle, nie? Serialu. Promowanie mniejszości seksualnych też jest widoczne. Jakaś taka próba rekompensaty czarnym za to, że kiedyś byli pomiatani, to teraz nadludzie nagle, nie? Czarni. Tego typu rzeczy, no. O tempora o mores, no. Ja widziałam 50 twarzy Greya. Dla mnie to się podobało, to grzech. Są takie rzeczy, które mogą być takie pół na pół, mogą być pewnym wstępem, mogą być pewnym oswojeniem, na zasadzie, że tak jak twierdzą na przykład wierzący, że Harry Potter to wstęp do zainteresowania się mrokiem, magią i tak dalej. I w zasadzie jest to prawda. No, wiele dzieciaków się zafascynuje magią i może przejdzie na jakieś rytuały, jakieś studiowanie prawdziwych systemów magii. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i ciężko to negować. Jak ktoś to neguje, to raczej jest niepoważny. Można się spierać o to, jak silne to ma działanie ewentualnie. Albo można się spierać o to, czy jest to szkodliwe, ale nie można zaprzeczać temu, że interesowanie się magią wielkie i fascynowanie się nią, to na pewno nie sprawi, że ktoś się magią zainteresuje. Nie, nie, nie. To bzdury. Bo to jest inna magia. Tu jest nieprawdziwa, tu prawdziwa. No i co z tego? Poza tym ta nieprawdziwa magia często nawiązuje do bardziej prawdziwej, jeśli w ogóle można mówić o prawdziwej magii, o czymś takim. Dla niektórych to każda magia będzie nieprawdziwa. Po prostu ludzie za mało szczerze wyrażają swoje poglądy. Często to, jakie poglądy wyrażamy, jest podyktowane, że my jesteśmy w tej grupie i my musimy tak myśleć, bo jak będę myślał inaczej, to będę w tamtej grupie i mnie nie lubią na podwórku moim, nie? To jest takie myślenie. Więc to jest bez sensu w ogóle. Szczerość, szczerość. Prawda was wyzwoli, tak mówił niejaki ten, jak mu tam było. O, Jezus, no właśnie. No, a ja przyznam, że bardzo lubię Marvele. Ja oglądałem wszystkie chyba po kilka razy Marvele. Podoba mi się ten świat. Ja się na superbohaterach wychowałem. Na komiksach jeszcze TM Semik, a jeszcze wcześniej w ogóle sprowadzane jakieś z Niemiec superbohaterskie historie. Zawsze jakoś to lubiłem. Nie wiem, w tym jest jakieś rozwinięcie może starych mitologii, bogów, herosów, półbogów, tylko że unowocześnione w sumie i z podkładką taką
naukową, technologiczną. Tak z wieloma zjawiskami jest, nie? Przecież różne systemy wierzeń, te takie bardziej new age'owe, jakieś takie alternatywne, ezoteryczne widzenie świata, dzisiejsze tak popularne, no to czym to jest, jak nie próbą połączenia ze sobą technologii, techniki, nauki, z systemami wiary, z systemami magii, nie? To wszystko ktoś wpadł na pomysł, że trzeba to połączyć, bo żeby to unowocześnić. I tak też jest z kulturą, ze sztuką, ze wszystkim. A wiecie, co tam się dzieje w uniwersum szkolnej na przykład? Major coś ten dalej pchnieje? W banku leśnym był? Zamek zakleili Krzyśkowi może znowu i nie może wyjść? Co tam się dzieje? Ja teraz już o wiele mniej takimi rzeczami się interesuję, bo zauważyłem, że to jest strasznie plugawe, strasznie takie gówniane, takie byle co w ogóle. No to tak jakby jeść ciągle hamburgery jakieś z McDonalda, nie? Albo karmić się gumą do żucia. No nie można, trzeba coś dobrego sobie zafundować. I wolę sobie obejrzeć jakiś wartościowy film, jakiś dokument popularno-naukowy, a nie patrzeć, że ktoś jest głupszy ode mnie i cieszyć się, że się majora Suchodolskiego zapytali, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a on nie wiedział. No to ja się wtedy lepszy poczuję, bo ja wiem, nie? Ale to swoją drogą to zabawne, bo znaczy dla mnie to zabawne, myślę, o trochę innej strony niż dla niektórych, bo większość się pewnie śmieje, że on nie wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a ja tutaj widzę taką próbę dowartościowania się jednych głupków za pomocą innego półgłówka. No bo to tak, zauważcie, że taki debil zawsze jak chce drugiemu debilowi zaimponować, to się go pyta właśnie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. A? Nie wie, widzisz? I jaki ja mądry jestem, bo ja wiem. I to taka jakby... Jakby to, czy wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, to już świadczyło o nas jako, o, my jesteśmy inteligent, bo my wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, albo ile to jest 2 plus 2 razy 2, takie, no, wiesz? Wiecie? To wy nie wiecie takich rzeczy. Kurde. No, a major wtedy odpowiedział 410... Czyli 1800-410, tak odpowiedział. 1800-410. No, także... I się cieszą wtedy inne prymitywy, że o, ja wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Ale człowieku, kiedy jakąś książkę przeczytałeś, kiedy jakiś dobry film obejrzałeś, kiedy przeprowadziłeś jakąś ciekawą dyskusję z drugą osobą, która nie ograniczała się do wyrazów dźwiękonaśladowczych, kiedy, nie wiem, coś zrobiłeś dla innych ludzi dobrego w ogóle, jakiś dobry uczynek, nie tylko dla siebie. Kiedy się zachwyciłeś czymś, jakimś zjawiskiem ciekawym, kiedy sobie włączyłeś jakiś program popularno-naukowy, kiedy swoją wiedzę rozwinąłeś, kiedy cię wzięło na jakieś rozważania, kiedy sobie usiadłeś i pomyślałeś chwilę, zostałeś sam ze sobą. I masa innych rzeczy, nie, ale on wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i on się czuje dobrze, bo on jest mądry. Albo kiedy był chrzest Polski, też takie najpopularniejsze pytanie. Tak więc myślę, że warto trochę popracować nad sobą, bo może się okazać, że my się uważamy za człowieka na poziomie, a tak naprawdę jesteśmy jakimś prymitywem, jakimś sepkiem takim zwykłym, który jest dumny, że wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. No i tyle. Zachęcam do myślenia, żeby się czasem trochę wyciszyć, nakarmić swoją głowę czymś dobrym, ciekawym. No, może taki apel to trochę dziwnie brzmi w audycji o Hollywood, ale
Czasy ostateczne to jest taka audycja, że sobie o różnych rzeczach tutaj rozmawiamy, przeróżnych. I tematy czasem schodzą na rzeczy poboczne. Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję bardzo za donaty dzisiejsze. Cieszę się. No i mam nadzieję, że nie zapomnicie o nas i będziecie dalej komentować, dzwonić, coś wnosić, nie? A nie tylko tak pasywnie tutaj być gdzieś z boku. Tylko aktywnie, aktywnie. Jakiś komentarzyk pokrzepiający, jakiś telefon ciekawy z komentarzem, jakiś donejcik, jakaś wpłata, cokolwiek. A ja też się będę wtedy bardziej starał. Trochę zaniedbałem, nadal nie wrzucone MP3-ki, no ale wiecie, trochę się odechciewa czasami. Tym bardziej jak bardzo dużo pracy, a jeszcze praca nie idzie i tak dalej. Dobra. To chyba było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w poniedziałek o 21:00. Cześć.

Cześć, dzień dobry, przed mikrofonem Filip Szarecki, słuchacie podcastu W Europie. W pierwszym odcinku dowiecie się, jak wyglądały styczniowe wybory prezydenckie w Czechach, a także usłyszycie szczegóły dotyczące budowy europejskich superkomputerów i dowiecie się trochę o systemie Galileo oraz jakie zmiany zostaną w nim wprowadzone. Przed Czechami jednak jeszcze słowo wstępu. Audycja W Europie to pigułka wiedzy na tematy europejskie. Statystycznie Jan Kowalski wie więcej o polityce USA niż Unii Europejskiej, a powinno być przecież odwrotnie. Dlatego audycja W Europie ma na celu w przystępnej formie przekazywać wiedzę na temat naszej dużej ojczyzny. Zacznijmy od wyborów prezydenckich w Czechach. Są one dla nas bardzo ważne, nie tylko ze względu na to, że Czechy są najbliższymi sąsiadami, ale również dlatego, że te wybory być może zdecydują o przyszłości Czech w Unii Europejskiej. Ale zacznijmy od początku. Prezydentem Czech został Miloš Zeman. To reelekcja, jednak nie była oczywista. W drugiej turze kandydatów dzieliła różnica mniejsza niż 3%. Miloš Zeman otrzymał 51,4% głosów. Kampania wyborcza była bardzo ostra, ale najpierw przyjrzyjmy się frekwencji. W dwudniowym głosowaniu wyniosła 66% i była jedną z najwyższych w historii niepodległej Republiki Czeskiej. Konkurent prezydenta Zemana, Jiří Drahoš, uzyskał znaczną przewagę w Pradze, gdzie uzyskał wynik 68%. Za Drahošem jednak nie opowiedziały się mniejsze miasta, gdzie przegrał. Warto przywołać komentarz politolożki prowadzącej portal czeskapolityka.pl. Magister Martyna Wasiuta pisze: o wyniku wyborów przesądzili wyborcy, którzy nie głosowali w pierwszej turze. Prezydentowi Zemanowi udało się ich zmobilizować przez udział w debatach telewizyjnych i wykorzystanie narzędzi kampanii negatywnej. Między innymi billboardy i ogłoszenia w mediach ze zdjęciem prezydenta Zemana i hasłem "Stop imigrantom, to jest nasz kraj, głosujcie na Zemana". Więc przyjrzyjmy się teraz osi podziału, czyli co różni od siebie prezydenta wybranego na drugą kadencję od Jiřího Drahoša. Zeman jest politykiem kontrowersyjnym, poza polityką antyuchodźczą znany jest ze swojej sympatii do Władimira Putina i Chin. To jednocześnie doświadczony polityk. Przed pierwszą kadencją w latach 1998-2002 Zeman był szefem rządu Republiki Czeskiej. Trzeba dodać, że w kampanii były podnoszone też argumenty dotyczące stanu zdrowia prezydenta, w końcu 73-letniego. Jiří Drahoš jest zupełnie z innej bajki. W politycznym sporze stoi po stronie liberałów. Były prezes Czeskiej Akademii Nauk ma poglądy proeuropejskie. Uzyskał największe poparcie w Pradze, środkowych Czechach oraz kraju libereckim oraz kralowehardyckim. Od razu to wyjaśnienie, kraj to w czeskiej administracji województwo. W kampanii prezydentowi Milošovi Zemanowi poparcia udzielił premier Czech Andrej Babiš, który również jest właścicielem koncernu Agrofert. Już jednak wyjaśniam, dlaczego jest to interesujące, co robi premier Czech poza rządzeniem krajem. Warto o tym wspomnieć w szerszym kontekście, ponieważ ten koncern poza swoim rolniczym trzonem działalności nabył największą w kraju grupę mediową Mafra i jeden z największych czeskich dzienników. Od wyborów parlamentarnych Andrej Babiš nie jest w stanie utworzyć rządu, a po wygranej Zemana szanse na koalicję partii Babiša z SPD są większe. Ale SPD stawia jeden warunek: przeprowadzenia referendum w sprawie wystąpienia Czech z Unii Europejskiej. Warto w tym momencie podkreślić, że Czechy to jeden z bardziej eurosceptycznych narodów i tak naprawdę wszystko wisi na włosku. Z tego powodu nie dziwią wyniki badań Kantar TNS, które na zlecenie czeskiej telewizji publicznej zostały przeprowadzone i wskazują, że około 47% uczestników głosowania, którzy poparli kontrkandydata, czyli Jiřího Drahoša, oddało na niego głos tylko po to, by zablokować reelekcję Zemana. A jedynie 52% wyborców oddało na niego głos z myślą o tym, by został prezydentem. W przypadku Zemana sytuacja wyglądała zupełnie odmiennie. Agencja CTK podaje, 77% jego wyborców zdecydowanie życzyło sobie, by został wybrany.
W drugiej turze poza Babiszem kandydaturę Zemana poparła również czeska partia socjaldemokratyczna, z której wywodzi się prezydent, ale w której już nie jest, ale również komunistyczna partia Czech i Moraw. I w przeciwieństwie do Polski, gdzie takie partie są raczej marginesem, w Czechach ta partia posiada 15 parlamentarzystów i 3 eurodeputowanych. Badania wykazały, że za kandydaturą Zemana głosowali w 75% sympatycy i członkowie komunistycznej partii Czech i Moraw. To też jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ równie mocne poparcie było wśród wyborców SPD, czyli Wolność i Bezpośrednia Demokracja, skrajnie prawicowego ugrupowania, które właśnie chce referendum w sprawie wyjścia Czech z Unii Europejskiej. Sytuacja, w której komuniści i prawice dogadali się w wyborach prezydenckich. Tym bardziej ciekawe jest to, że Jiří Drahoš, który zdobył 48,6% głosów, dostał poparcie od Obywatelskiej Partii Demokratycznej, ODS. Partia skrótowa jest określona jako Demokraci Obywatelscy. Jest to największa siła opozycyjna w Czechach, ugrupowanie o zwrocie konserwatywno-liberalnym. To ciekawe pod tym względem, że w Polsce podział prawica i konserwatyzm idzie w kontekście antyimigranckim, a w tych wyborach prezydenckich konserwatywni liberałowie opowiedzieli się za Jiřím Drahošem. Tego kandydata poparło również 3 innych kandydatów niezależnych, w tym były ambasador Czech we Francji. Można jednak odnieść wrażenie, że to był gest poparcia wszyscy przeciwko Zemanowi. Sytuację w Czechach jeszcze będę obserwował, bo jest bardzo ciekawa i, mówiąc szczerze, z punktu widzenia Unii Europejskiej niebezpieczna. Unia Europejska nie może sobie pozwolić na kolejny Brexit, czy właściwie Czech Exit, więc poszerzenie wpływów rosyjskich w tej części Europy byłoby bardzo niebezpieczne również nie tylko dla samej Unii Europejskiej, ale dla naszej geopolityki. Bo jedno jest pewne, wyjście z Unii Europejskiej nie umacnia tego regionu. A teraz coś zupełnie z innej beczki. Komisja Europejska zaprezentowała plan budowy superkomputerów, infrastruktury superkomputerów i będzie nas to kosztować 1 miliard euro. Jak pisze komisja na swojej stronie, jest to krok ku niezależności Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że z zasobów superkomputerów korzystają naukowcy i ci naukowcy muszą wynajmować komputery, które znajdują się często poza Unią Europejską, na przykład w Chinach albo w Stanach Zjednoczonych, i biorąc pod uwagę, że są to bardzo często newralgiczne dane, budowa superkomputera ma sens z punktu widzenia bezpieczeństwa. Do 2023 roku mają zostać zakupione 2 superkomputery mocne i 2 superkomputery, no nie powiedziałbym, że słabe, ale średnie. Te mocne mają mieć co najmniej 100 petaflopsów i jednocześnie być najszybszymi superkomputerami na świecie. Projekt budowy superkomputera w ubiegłym roku ogłosił także Departament Obrony USA. Więc nowe superkomputery IBM mają zostać wykorzystane do analizy danych, takich jak rozpoznawanie wzorów, obiektów, procesy poznawcze. Warto też podkreślić, że superkomputery w ramach projektu HPC Komisji Europejskiej mają służyć nie tylko celom wojskowym, ale również mogą przysłużyć się nauce. Wśród zastosowań można wymienić tematy społeczne, takie jak zmiany klimatyczne, energia odnawialna. Maszyny mogą służyć do modelowania danych z całego globu i pomóc rozwiązać także problemy bezpieczeństwa, a także znajdą zastosowanie w kosmologii i astrofizyce. 1 miliard euro to trudna do wyobrażenia kwota. Pamiętajmy, że mówimy o skali federacji państw, a nie jednego państwa. O 1 miliard euro wzrosła wartość eksportu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej. No dobrze, to nie jest zbyt jasny przykład, ale bardziej obrazowo. Koszt programu 500+ w 2018 roku to prawie 6 miliardów euro. W związku z tym można sobie pozwolić na powiedzenie, że nie wydaje się 1 miliard euro dużym wydatkiem, zwłaszcza że połowę kosztów poniosą państwa, które podpisały specjalną deklarację Euro HPC wspierania programu,
i te państwa będą mogły siecią komputerów zarządzać. Drugą połowę sfinansuje Komisja Europejska. Obecnie Polska nie znajduje się na liście krajów, które podpisały deklarację. Cały czas jednak może to zrobić. No oczywiście będzie wiązało się to z partycypacją w kosztach. Jednak sam fakt zarządzania tą siecią komputerów może być dużym zyskiem. Do tej pory wśród członków projektu znalazły się Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia i Szwajcaria. Szwajcaria, która ma swój superkomputer, w top 5 najmocniejszych superkomputerów jest jeden szwajcarski, no ale niestety tych superkomputerów potrzebnych jest więcej. W programie, jak pewnie zauważyliście, mogą brać udział członkowie Unii Europejskiej, ale również państwa stowarzyszone. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pole bitwy to nie tylko karabiny i często wiele zawdzięczamy danym, to korzystanie z wynajmu chińskich superkomputerów bądź amerykańskich nie jest bezpieczne. Dlatego budowa infrastruktury przez Unię to nie tylko wielki krok naprzód ku niezależności, rozwoju nauki, ale również kwestia naszego bezpieczeństwa. Dobrze, że nie stoimy w miejscu. O potrzebie superkomputerów dobrze wiedzą Chiny i Stany Zjednoczone. Nie bez przyczyny Amerykanie budują teraz własny, a na stronie Departamentu Obrony przeczytamy, że superkomputer IBM wesprze procesy decyzyjne w wojsku. I ostatni temat na dziś, czyli Galileo. Sporo osób nie wie nawet o jego istnieniu. Warto dołączyć do tej części, która nie tylko wie, co to jest, ale i ceni nasz europejski system nawigacji. Tak jak na buty sportowe dużo osób mówi Adidasy, nawet jeśli są innego producenta, tak można powiedzieć, że Galileo to taki nasz GPS. No, różnica między Galileo a GPS-em jest taka, że nasz system jest dokładniejszy. Na otwartej częstotliwości dokładność wynosi około 1 metr, a na płatnej 10 cm. System Galileo został uruchomiony pod koniec 2016 roku, więc ma za sobą rok działania. Jeżeli macie nowy telefon, na przykład iPhone'a bądź Samsunga Galaxy S8, to już mimo, że nie wiecie, że z tego systemu korzystacie, to używacie go za każdym razem, gdy otwieracie mapę. Telefony komunikują się z różnymi systemami nawigacji, by jak najszybciej ustalić położenie i korzystają właśnie m.in. z tego systemu. A tych systemów nawigacji jest więcej, bo oprócz GPS-u i Galileo jest jeszcze rosyjski GLONASS, a także chiński Beidou. To, co wyróżnia jeszcze system Galileo, to, że w przeciwieństwie do swoich odpowiedników jest kontrolowany nie przez wojsko, a przez instytucje cywilne. Co oczywiście nie zmienia faktu, że Galileo dla wojska jest bardzo przydatne. Kontrolowany amerykański GPS czy rosyjski GLONASS, do którego większość z nas pewnie ma ograniczone zaufanie, nie jest przecież dany raz na zawsze. I w scenariuszu kryzysu bądź wojny może zostać wyłączony i dostępny tylko dla wojska. No właśnie, amerykańskiego wojska, rosyjskiego lub chińskiego. Stąd duże znaczenie dla naszej obronności w systemie Galileo. Niedawno, bo w grudniu, zostały wyniesione kolejne satelity Galileo. W tym jedna Zofia, ponieważ konstelacja satelitów Galileo otrzymuje imiona europejskich dzieci. W ciągu ostatnich tygodni, dokładnie 18 stycznia, została podjęta decyzja. Naziemna część Galileo zostanie przeniesiona z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii. Decyzja nie jest przypadkowa, jest podyktowana Brexitem. Dlatego struktura Galileo przenosi się do Madrytu, tam gdzie jeszcze jest Unia Europejska. Warto dodać, że to nie jest jedyny punkt obsługi systemu Galileo, to raczej taki system centralny.

0: i Ellen, kolejno nazwany na cześć imienia europejskich dzieci ze Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji. I to wszystko. Dzięki za słuchanie audycji w Europie. Jeśli podoba Ci się podcast i to, co robię, zasubskrybuj na stronie www.weuropie.org i przekaż go swoim znajomym. Na pewno jest ktoś, kto dowie się z niego czegoś ciekawego. Jeśli słuchasz i subskrybujesz ten podcast na iPhone'ie lub Macu, koniecznie poświęć minutę i oceń ten podcast w iTunes. Dzięki temu audycja w Europie jest bardziej widoczna i więcej osób się o niej dowie. Partnerem audycji jest Stowarzyszenie Liberalni Demokraci. Jeśli chcesz zostać partnerem audycji i udostępniać ten podcast na swojej stronie internetowej, fanpage'u lub radiu, skontaktuj się przez stronę internetową podcastu www.weuropie.org.
1: No i witam Was w ten wtorkowy wieczór Contestcampowy wieczór. Contest Camp był w ten weekend i to jest jeszcze okres odsypiania, że tak się wyrażę, bo tam się mało generalnie śpi. Dla tych, co nie wiedzą, to jest zlot słuchaczy, działaczy, prowadzących i różnych ludzi związanych z radiem Kontestacja. I czyli w jednego z radiów, w którym audycja Epicentrum, czyli ta audycja, której to jest odcinek, jest nadawana na żywo, słuchajcie, o godzinie 21 we wtorki. No nie w każde wtorki, bo jest też druga moja audycja, Proste Zwierciadło, która jest no generalnie w te pozostałe wtorki. I te pozostałe dwa radia jeszcze wymienię, to jest Enklawa, no i oczywiście Nocne Radio, gdzie najwięcej ludzi na czacie jest, z tego co widzę, zebranych i... No i słucha, o czym to dzisiaj będzie? No więc dzisiaj temat to będzie prawda i półprawda. W świecie nauki i nie tylko, ale głównie właśnie w kontekście naukowym. Temat się wziął nie przypadkiem, zainspirowany jest częściowo tym, co było na Contest Campie. Chociaż w sumie już od dłuższego czasu pewne rzeczy, co dzisiaj zamierzałem powiedzieć, może się jeszcze wypada przedstawić i podać datę, tak? No więc Krzysiek Maczyński się nazywam, noszę ksywkę Byte Eater, no a data to 29 sierpnia 2017 roku. I jako, że jest na żywo, to można tu dzwonić na antenę, Skype'em lub telefonem. No i można też na wspomniane czaty wchodzić, na czat Nocnego Radia, na czat Enklawy i na czat Kontestacji. I wszędzie tam jacyś ludzie chyba są. Przynajmniej tak pokazują statystyki, które jak wiadomo są największym rodzajem kłamstwa, przynajmniej według Marka Twaina, ale nie uprzedzajmy faktów, dojdziemy do tego za chwilę. Więc jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, jakieś pytanie miałby, czy coś do powiedzenia, chciałby się wypowiedzieć, podzielić swoją prawdą, całą prawdą i tylko prawdą, albo i półprawdą, to może to zrobić w dowolnym momencie. Zaczniemy od właśnie może jakiegoś tropu, który nas naprowadzi na półprawdę. Prawda jest generalnie dużo powszechniejszym pojęciem. Na przykład samo wyszukiwanie w Google daje dużo więcej wyników na prawdę niż na półprawdę. Tak samo po angielsku half truth jest no mniej popularnym hasłem. I generalnie to, co dzisiaj będziemy uprawiać, to jest filozofia. Ponownie, rzadko to robimy, ale dzisiaj pofizolofujemy sobie. Filozofia nauki, dokładniej, może trochę szerzej nawet epistemologia, czyli dział filozofii zajmujący się tym, co możemy powiedzieć o rzeczywistości, w przeciwieństwie do ontologii, czyli nauki o bycie, która mówi o rzeczach samych sobie, jakimi są, jaka jest ich natura, jakie są między nimi relacje, niezależnie od tego, co my o tym sądzimy. Natomiast epistemologia jest o poznaniu, o tym, jakie prawdy my możemy formułować i dlaczego możemy być przekonani, że są one prawdami. Więc żeby trafić na trop, zacznijmy węszyć, przyłóżmy nos do nonsensopedii, takiej encyklopedii internetowej, gdzie nie występuje hasło półprawda, ale występuje hasło prawda. Prawda jest to rodzaj wypowiedzi stosowany przez postacie o charakterze dobrym lub praworządnym. Oznacza to zwykle więcej roboty niż przy kłamstwie, bądź konieczność poniesienia konsekwencji wcześniejszych czynów, stąd rzadkie stosowanie prawdy przez większość ludzi. Osobniki prawdomówne są obecnie na skraju wyginięcia. Działania rządów państw mające zapewnić im ochronę gatunkową nadal są nieskuteczne. I

W sądzie również występuje taka przysięga świadka. No, występuje ona w podobnym sformułowaniu w Anglii i Walii. Stamtąd w ogóle pochodzi i rozprzestrzeniło się na Commonwealth, czyli na kraje, które były częścią Imperium Brytyjskiego. Szkocja. Szkocja w sumie jest nadal w UK, tak? Kanada, USA, Australia, Indie, Republika Południowej Afryki. No i znamy to z filmów, czy to z kreskówek, czy może rzadziej może w filmach fabularnych. Proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, czy też przysięgam, że to, co powiem, to będzie prawdą. Całą prawdą i tylko prawdą, a nie półprawdą. No właśnie, czy połowa prawdy i druga połowa prawdy daje całą prawdę, czy dwie półprawdy się sumują do prawdy, a może dwa kłamstwa na zasadzie podwójnego zaprzeczenia dają prawdę. Przynajmniej jak ktoś cały czas kłamie, to jest spójny, prawda? Wystarczy dołożyć zaprzeczenie do każdego jego zdania i mamy jakąś dobrą wiedzę z tego, tak? No a najgorszy rodzaj jest wtedy, kiedy tego kłamstwa jest, no nawet nie połowa, kiedy kłamstwa jest na tyle mało, żeby generalnie nie podkopać zanadto wiarygodności tego kłamcy, a jednocześnie na tyle dużo, żeby to w istotnym stopniu szkodziło, żeby przemycać takie celowo, można tak robić, politycy w tym zwłaszcza przodują, przemycać te kłamstwa. No właśnie, co do kłamstwa? No bo wspomniana nonsensopedia ma też hasła oprócz prawdy, choć nie ma półprawdy, to ma jednak nieprawdę i kłamstwo. To są dwa różne hasła, słuchajcie, i przy czym nieprawda podaje, że jest to według nonsensopedii inaczej kłamstwo, choć niekoniecznie musi nim być, czyli to taki ambiwalentna definicja, charakteryzacja, no można powiedzieć półprawda. Przy czym występuje nieprawda tutaj jako riposta też, to jest ważny tutaj aspekt tego pojęcia. Przykład najlepszej i ciętej riposty, dalej za nonsensopedią podaję, jesteś głupi, nieprawda. Taki mały dialog. Tymczasem kłamstwo, mylnie nazywane prawdą albo okrężną prawdą, niewłaściwy pogląd na świat. Niewłaściwy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ważny myśli inaczej. I jest też stopniowanie kłamstw. I nonsensopedia stopniuje tak, że jest małe kłamstwo, następnie poważniejszym, co coraz poważniejsze są tutaj szczeble, tak, stopnie, większe kłamstwo, duże kłamstwo, wielkie kłamstwo, amerykańscy naukowcy, reklamy, propaganda, polscy politycy, statystyki, Wikipedia. Tak, Wikipedia jest najbardziej kłamliwa, najkłamliwsza zdaniem nonsensopedii. No i tutaj też przytoczony jest cytat ze wspomnianego Marka Twaina, pisarza amerykańskiego. Są trzy rodzaje kłamstw. Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki. Ja tutaj kolejny raz stanę jednak w obronie statystyki, bo statystyka to jest normalny dział matematyki. On się często myli z rachunkiem prawdopodobieństwa, ale tak naprawdę działa jak gdyby w drugą stronę, oczywiście posługując się częściowo aparatem rachunku prawdopodobieństwa, ale mając też swoje własne metody, ma swoje aksjomaty jak inne działy matematyki, ma swoje twierdzenia, problemy otwarte, które można badać i rozstrzygnąć. No i tutaj taka zła sława statystyki, myślę, że bierze się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że często twierdzenia ze statystyki, twierdzenia o tym, że metody statystyczne, pewne metody badań statystycznych dają jakieś miarodajne wyniki przy pewnych założeniach, są podawane bez założeń. Po prostu w podręcznikach dla uczelni, powiedzmy, rolniczych czy medycznych są jakieś wzory, w których są jakieś literki, jest objaśnione pod spodem, co każda literka znaczy, jakąś liczbę, prawda, jakąś wielkość. No i teraz jak zrobimy jakieś tam badania, czy nam coś wyszło, no to możemy je podstawić i wyjdzie nam coś. No i że to wynosi tyle i to ma sens. No nie zawsze, bo twierdzenia powinny mieć założenia i są stosowalne tylko wtedy, mają taki zakres stosowalności, tak długo jak założenia są spełnione. A jeżeli założeń nie ma, no to jest takie bałwochwalstwo matematyczne. Czy to matematyczne, bo sobie wyliczymy coś ze wzoru, czy komputerowe, bo komputer nam jakimiś metodami numerycznymi czy innymi coś wyliczy, no i to jest prawda, wynik jest taki, bo tak powiedział komputer. A czy założenia były spełnione?
No jak nie były, to ten wynik, mimo że może wychodzić jakiś wynik, może nie być żadnego błędu po drodze w obliczeniach, żadnego dzielenia przez zero, żadnego logarytmowania liczby ujemnej, no to mimo wszystko, nawet jak wynik wyjdzie, to gdy założenia nie były spełnione, to może on być całkowicie błędny, czy nawet bezsensowny, co jest gorsze niż błędny, bo jak to powiedział jeden z prowadzących ćwiczenia na UJ-cie, już nie pamiętam kto, ale w dawnych, dawnych czasach, zanim ja jeszcze byłem na studiach, to nie jest kompletny nonsens, ale sensu też nie ma. Czyli są rzeczy takie między kłamstwem a prawdą, nawet co nie są półprawdą, tylko są takie właśnie, ich status ontologiczny właśnie jest podejrzany. To wiąże się też z, przekładając to na grunt z kolei epistemologii, że jest kilka rodzajów niewiedzy, to znaczy czasem jest ważne nie tylko to, że czegoś nie wiemy, ale w jaki sposób tego nie wiemy. To znaczy to nam podpowiada sposób uzupełnienia, jaką metodą możemy w ogóle się dowiedzieć, uzupełnić naszą wiedzę o ten brakujący element. No i też ważne sobie zdawać sprawy z tego, że te brakujące elementy są. Tym więcej sobie zdajemy sprawy z takich elementów, im więcej wiemy. Jak już Sokrates rzekł, to wiem, że nic nie wiem. Im większą mam wiedzę, tym większą mam świadomość, jak rozległe są obszary jeszcze potencjalnej wiedzy, którą bym mógł mieć, a jej nie mam. Czyli jak małą cząstkę moja wiedza stanowi spośród całej możliwej potencjalnie do posiąścia wiedzy. Czyli im więcej wiesz, tym mniejszą część wiesz z tego, co w ogóle masz świadomość, że można by wiedzieć. Tak, no i jest też, słuchajcie, taki błąd poznawczy, który też myślę, że robi złą sławę statystyce, mianowicie taki, że się robi stereotypy i się je przykłada do jednostek, czyli dokonuje się nieuprawnionej właśnie takiej dedukcji od ogółu do szczegółu. Prawdą jest, w takich większości innych działów matematyki jest tak, że jest wiele twierdzeń postaci dla każdego x coś tam. Tak? No i dla każdego. Jak, choćby ten x był, nie wiem jak dziwny, to właśnie wartość twierdzenia jest w tym, że możemy wymyślić najdziwniejszy x i tak to coś tam będzie dla niego spełnione. Natomiast w statystyce często jest to rzecz subtelniejsza. Oczywiście też da się to wyrazić podobnym językiem, ale już bardziej no, pośrednio. Nie ma tak, że coś zachodzi zawsze, tylko zachodzi na przykład prawie na pewno, czy w większości przypadków, czy też z jakimś poziomem ufności, czy przedziałem ufności, czy elipsą ufności. No, mamy właśnie takie parametryczne czy nieparametryczne testy statystyczne. No i formalizacja tego wymaga już trochę takiej większej abstrakcji, która jest przeważnie nie do pojęcia dla prostego ludu. Tak więc prostemu ludowi politycy sprzedają stwierdzenia statystyczne. Nie tylko politycy zresztą, w marketingu takim nieuczciwym też się to wykorzystuje. I nawet w sądzie się to wykorzystuje. Takie są, no akurat nie mam w tej chwili dobrego przykładu, ale bo to wymyśliłem w tej chwili, żeby podać taki przykład, ale może napiszę w komentarzu pod tym odcinkiem. Więc błąd polega na tym, że jeżeli... O nie, no dobra, podam wam przykład taki. Może nie jest on sądowy, ale dotyczy osądu na temat pewnych ludzi. Załóżmy, że wiemy, że mamy statystyki dotyczące zamachów terrorystycznych. No i wychodzi z nich, że co prawda nie wszyscy muzułmanie to terroryści, ale prawie wszyscy, 90 ileś tam procent terrorystów powiedzmy w XXI wieku to muzułmanie. No i teraz, czy dany muzułmanin jest terrorystą? Jakie jest prawdopodobieństwo? No bardzo małe nadal. Tak, no bo zamachów terrorystycznych w ogóle jest mało. To znaczy, coś czego jest mało daje mało informacji o tym, jak to jest rozłożone, jak to jest uzależnione od innych informacji, które możemy mieć o danym losowym egzemplarzu z populacji. Tak więc
No ale wiadomo, że to jest naładowane politycznie, że politycy starają się to, nie tylko politycy, zresztą przedstawić jako coś, co budzi emocje, no i to już tak, jak ktoś jest muzułmaninem, jak ktoś nosi turban, czy co tam, prawda, to, czy modli się na dywaniku 5 razy dziennie, rozkłada sobie ten dywanik, no to oglądamy się, czy nas nie wysadzi, czy nie ma jakiejś kamizelki, prawda, ten pasa szahedy, tak, czyli pasa z materiałami szahidy, czyli pasa z materiałami wybuchowymi, żeby popełnić samobójczy atak terrorystyczny. No podczas gdy jest dużo większe prawdopodobieństwo niż w zamachu terrorystycznym, że się zginie w wypadku samochodowym, no to jest w ogóle o wiele większe. Ale nawet większe, że się zginie od pioruna, czy od kokosa, który nam spadnie z palmy na głowę. Tak, zwłaszcza jeżeli podróżujecie do takich krajów, gdzie rosną palmy kokosowe, to jest duży czynnik ryzyka, większy niż atak terrorystyczny i większy też dużo, ze 70 razy bodajże, niż bycie pożartym przez rekina, czy choćby w ogóle zaatakowanym przez rekina. A jakoś ludzie boją się zabójczych rekinów, a nie zabójczych palm kokosowych. No i potem się dziwić, że mają takie złe zdanie, niesprawiedliwie złe o statystyce. Taki błąd poznawczy tutaj występuje. No jeszcze o samej prawdzie to przytoczę twierdzenie Tarskiego. Tutaj Alfred Tarski, polski matematyk dwudziestowieczny, udowodnił twierdzenie o niedefiniowalności prawdy. Oczywiście przy pewnych założeniach, tak, ale większość teorii, o jakich słyszeliście, spełnia te założenia. No i twierdzenie Tarskiego mówi, że wtedy prawda w tej teorii jest niedefiniowalna. Prawda jako zbiór zdań prawdziwych. Niedefiniowalna znaczy, że nie ma jej definicji. Matematycy jako definicję rozumieją takie zdanie z jedną zmienną wolną, czyli taką formułę, funkcję zdaniową, że x ma pewną własność, tak? To jest funkcja zdaniowa i ona jest definicją wtedy, kiedy istnieje tylko jeden taki x, dokładnie jeden taki, który spełnia tą formułę. Czyli na przykład istnieje tylko jeden taki x, że x jest dodatni i x do kwadratu daje 4. No i to jest definicja liczby 2 na przykład. No oczywiście nie jedyna możliwa. Można na przykład powiedzieć, że istnieje tylko jeden taki x, że x równa się 2 po prostu. No 2 mamy jako po prostu stałą tutaj, ale pewne bardziej złożone rzeczy, na które nie mamy po prostu wprost oznaczeń, możemy sobie definiować w taki to sposób i możemy określić, co jest definicją, a co nie. Więc podałem przed chwilą definicję definicji. Natomiast jest jeszcze kwestia definicji prawdy, tak? No więc można jako prawdę rozumieć po prostu zbiór wszystkich zdań prawdziwych danej teorii, czyli taki, który zawiera zdania prawdziwe, tylko prawdziwe, wszystkie prawdziwe i żadnego fałszywego. I czy taki zbiór jest definiowalny? Czy istnieje jakaś definicja taka, że czy istnieje takie zdanie, które jest definicją, czyli tylko jedna rzecz go spełnia i tą jedyną rzeczą, która go spełnia jest zbiór zdań prawdziwych danej teorii. No więc nie ma takiej definicji. Każda definicja, która definiuje jakiś zbiór zdań, definiuje bądź zawierający nie wszystkie zdania prawdziwe, bądź zawierający wszystkie prawdziwe, ale też pewne fałszywe. Słuchajcie, półprawda to narzędzie tak naprawdę. I narzędzie przydatne, no nie wiem, na przykład gdyby w sądzie nie przysięgać, że się będzie mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, w polskim na przykład się nie przysięga, no ale też są odpowiednie tam prawa o krzywoprzysięstwo, o składanie fałszywych zeznań. Tak, tylko to jest trochę inaczej rozwiązane niż w anglosaskim systemie. Tam się kładzie rękę na Biblię w Stanach i się mówi, że się przysięga. Tam jest trochę inaczej, bo tam się nie mówi tego samemu, tylko tam sędzia się pyta, czy przysięgasz mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Tak ci to pomóż Bóg. No ta końcówka jest opcjonalna i są też różne warianty. Czasem też to zależy od stanu. No ale... ale właśnie, jest to narzędzie, które no, procedura sądowa zabezpiecza się przed użyciem półprawdy przez świadka, ale politycy jak najbardziej szeroko z tego korzystają i Donald Tusk na przykład wsławił się taką to wypowiedzią: możemy udawać przed samymi sobą, że świat zaludniają politycy wyłącznie szlachetni, którzy z mówienia całej prawdy uczynili swoją istotę prymarną. O.
ale ja wiem, że tak nie jest i na tej sali też takich nie ma. Czyli wie, że tak nie jest w stosunku do niego samego. No inny przykład, Bill Clinton. Bill Clinton powiedział, gdy był skandal z Moniką Lewinsky, tak? Czy Lewińską po polsku. Chyba miała polskie pochodzenie, że z nią uprawiał, zdradzał swoją żonę Hillary. Biega, krzyczy pan Hillary, gdzie są moje okulary? I dopiero jak Clinton został prezydentem, to się dowiedzieliśmy w większości, ja się wtedy dowiedziałem dopiero, że to jest imię żeńskie po angielsku. No, więc Hillary, Hilarious, ex-Hillary, tak? To od tego samego pochodzi. Więc Bill Clinton ma żonę Hillarię Clintonową. No i ją zdradzał właśnie. W owalnym gabinecie uprawiał seks oralny i chyba nie tylko z tąże kobietą. Jednakże pod przysięgą zeznawał później I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. No i a potem się bronił, że sexual relations tak technicznie, w sensie prawnym nie znaczy to, co dziennikarze zrozumieli. No i był w stanie się wybronić, tak, powiedział półprawdę, tak, czyli że powiedział jak gdyby coś, co miało co innego znaczyć, a co innego zostało zrozumiane. Mimo to był w stanie się wybronić i potem nie być skazany za krzywo przysięstwo, za zeznanie nieprawdy. Chciałbym jeszcze podać taki przykład, tylko znajdę dokładnie sigla, że Jezus także, słuchajcie, w rozdział Księga Izajasza, rozdział 53, werset 6, który powiada: wszyscyśmy pobłądzili jak... nie, to nie ten werset. 9 werset, tak, 6 i 9 są podobne, są wręcz izometryczne. Da się tak płaszczyznę przekształcić, tak żeby zachować odległości, żeby 6 się zrobiła 9. Więc 53:9, Księga Izajasza, proroctwo mesjańskie, czyli o Jezusie. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w swej śmierci był z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. No, kłamstwo nie postało, ale słuchajcie, półprawda. Owszem, na przykład, gdy po zmartwychwstaniu spotkał dwójkę uczniów, znaczy pojawił się, dołączył do nich w drodze do wsi Emaus, no to i rozmawiał z nimi po drodze i potem jak już doszli do tej wsi, to okazywał, jakoby zamierzał iść dalej. Tak? Taką zmyłkę im zastosował. Nie? No i go nakłonili, żeby jednak z nimi został, zjadł wieczerze. No i co się dalej działo, to wiecie. A jak nie wiecie, to doczytajcie. Polecam. Mądra książka. Czytajcie. No, więc jak widzicie, niekoniecznie półprawda to jest jakiś grzech. Tak. Przynajmniej nie zawsze. Nie znaczy, że nigdy nie jest. Wróćmy do naszych tutaj przykładów. No więc Contest Camp, słuchajcie. Na Contest Campie były takie przykłady i te przykłady były, myślę, że świadome w wykonaniu Kamila Cebulskiego, który tam był przez, no, w piątek nie, ale w sobotę i niedzielę, tak? I on w ten sposób, myślę, się kreuje. Musi budzić kontrowersje. Zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli ma utrzymać markę osobistą taką, nie tylko tutaj w środowisku radiów internetowych, ale też tak szerzej wśród mas, wśród ludzi, którzy oglądają media mainstreamowe, do których czasem bywa zapraszany, no to musi budzić jakieś kontrowersje, musi mieć tę koszulkę z helikopterem, z którego się zrzuca lewaków, musi mieć ten samochód obklejony nieraz i wulgarnymi może i nalepkami ze sformułowaniami, no, zawierającymi przekleństwa, też przeciwko lewakom, nierobom i biurwom. No i robi to nawet przy takich okazjach, tak? Nagina tak właśnie, no, robi sobie wrogów, specjalnie robi sobie z pewnych ludzi wrogów, żeby pewni ludzie mówili o nim, tacy, na których mu nie zależy, bo i tak nie mieliby raczej dobrego o nim zdania, a tak to będą mieli gorsze i będą się czuli się
strollowani, o będą się czuli pobudzeni do tego, żeby na niego nadawać, żeby rozpowszechniać informacje o nim, a jak wiadomo, na pewnym poziomie w polityce w szczególności, nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili. No w marketingu, w kreowaniu marki osobistej na tym poziomie do takiej szerszej grupy docelowej obejmującej masowego odbiorcę też, no to w jakim stopniu, no to się to robi. No i dla wprawy, żeby to ćwiczyć, czy też utrzymywać gotowość, nie musieć tego włączać i wyłączać, wchodząc między swoich, wchodząc na Contest Camp, też tego nie wyłącza, tylko sobie ćwiczy i mówi na przykład coś takiego przy ognisku w sobotę, że ludzie do 25 lat nie mają rozwiniętego mózgu. Mózg się rozwija do tego wieku. No i nawet jak się takim młodszym niż 25 lat ludziom wydaje, że myślą, to nie myślą. To im się tylko tak wydaje. Oni są niezdolni po prostu biologicznie do tego, żeby myśleć. Taka to jest teza. No wynikająca z jakichś badań, które czytał i pewnie sobie jeszcze podrasował tak erystycznie właśnie, żeby mieć to jako argument, którym można no, każdego młodego rozmówcę załatwić, tak? Zdyskredytować rozmówcę czy interlokutora takiego no, a, nawet nieobecnego. No jeden 19-letni uczestnik na to stwierdził, no, że on jemu się właśnie wydaje, że myśli no i że jakie są na to argumenty. No i Kamil zaczął przedstawiać jakieś argumenty, jakieś cytować jakieś badania. No a on na to Michał, mogę imię chyba powiedzieć, Michał na to, że no po co mi to tłumaczysz, jak ja przecież i tak nie mam mózgu i tak tego nie pojmę. A Kamil, no ale masz wystarczająco rozwinięty, masz na tyle mózgu, żeby to, co tłumaczę, pojąć, przynajmniej mam taką nadzieję. No ale to jest sprzeczność. Nie, to nie jest sprzeczność, bo ty nie masz mózgu i ty nie widzisz, że to nie jest sprzeczność. No taki to był mniej więcej dialog. No tak naprawdę był oparty na półprawdach ze strony Kamila, świadomie stosowanych jako narzędzie. Następnego dnia, ostatni wykład po obiedzie niedzielnym miał Maciek Mroczyński na temat procesów w firmach, tak, i w organizacjach ogólnie, gdzie przedstawił taki przykład, że jeżeli chcemy coś w życiu, w firmie, w biznesie, czy w życiu osobistym zmienić. Wybieramy sobie jako cel punkt B, który jest no, określony na osi pionowej jakimś zadowoleniem, jakimś poziomem satysfakcji ze stanu, w którym się jest, w którym się ma biznes, w którym się ma swoje życie, nie wiem, osobiste, cokolwiek, emocjonalne, relacje z ludźmi. No to to on jest, ten punkt B jest za jakiś czas, bo na osi poziomej jest czas. No i on jest wyżej, czyli na tej osi pionowej jest dalej od, niż punkt A, czyli punkt wyjściowy, w którym jesteśmy. No i teraz błąd popełnimy, jeżeli będziemy próbowali z punktu A do punktu B iść po linii prostej, czyli odcinek sobie narysujemy lub jakąś może i zakręcającą, ale rosnącą krzywą, tak, łuk. Zawsze będzie w dół, żeby od stanu gorszego do lepszego w jakimś tam czasie przejść, to musimy najpierw trochę w dół, najpierw się wysilić, wyjść ze strefy komfortu, odczuć pewien dyskomfort, pewne przyłożyć się do roboty, tak, i przez pewien czas mieć gorzej, żeby potem mieć lepiej. No, ja zauważyłem w tym pewną sprzeczność, bo jak już miniemy to minimum tego łuku, no to od tego momentu jest cały czas pod górę, tak, no więc to prawo nie zachodzi tak ogólnie. Na to Kamil się odzywa, no nie masz racji, nie, także nie będzie tak dał znak, tylko że nie będzie się wtodawał, ale że nie mam racji. No a później się zgodził ze mną po wykładzie, że jednak ją mam. No Maciek tak samo. No może tak, my ludzie nauki, no ja nie może nie uprawiam nauki tak na co dzień, ale tak mentalnie my ludzie nauki mówię, mamy taką właśnie alergię, jak już mówiłem przy okazji statystyki, na twierdzenia bez założeń. No to prawo, to twierdzenie powiedzmy, które Maciek wyłożył, też powinno mieć pewne założenie, które nie padło wprost. Ono tak padło między wierszami po tym, jak ja to powiedziałem, ale z ust Maćka, ale nie padło wprost. Mianowicie, że to prawo działa nie dla wszystkich punktów A, tylko dla takich punktów A, w których jesteśmy przed procesem, w których sobie myślimy, a coś byśmy zmienili w życiu, w biznesie, w relacjach. Tak, chcemy, mamy jakiś stan docelowy i mamy jakiś stan startowy i to jest nasza taka
nasze takie postanowienie realizować pewien proces, który nas przez to przeprowadzi. I on musi zakładać najpierw pójście w dół, gdy chodzi o zadowolenie, o stan komfortu. Natomiast nie jest prawdą dla punktów, nie musi być prawdą dla punktów, które tego założenia nie spełniają, które są w środku takiego procesu. No tak, to jest, doszliśmy do takich naukowych tutaj rozważań filozoficznych, co jest prawem, co jest stwierdzeniem, jaką postać powinno mieć. No i w nauce się to nazywa, w filozofii nauki się to nazywa problem demarkacji. Co jest nauką, a co jest gdybaniem, pseudonauką, być może też religią. Martin Lechowicz na przykład tutaj nie czyni żadnej różnicy. Uważa, że jego wiedza o tym, że Jezus jest Zbawicielem, jest dokładnie tego samego rodzaju, co wiedza, że Księżyc krąży wokół Ziemi, dlatego że go Ziemia przyciąga. I jest też tego samego rodzaju, co wiedza, że dinozaury żyły kilka tysięcy lat temu. No, można się z tym zgadzać lub nie, tak, oczywiście, ale to nie o tym jest ten odcinek. Natomiast jednak filozofowie doszli, i to jak najbardziej już w początkach chrześcijaństwa, filozofowie chrześcijańscy również do tego doszli, że rodzaje wiedzy są różne i że rodzaje poznania są różne. Jest poznanie prawd wiary, które się różni od poznania naukowego, od poznania prawd empirycznych o świecie fizycznym. I nauka zajmuje się tylko światem właśnie tym fizycznym, tym, co jest dostępne do badania zmysłami. No, problem demarkacji tak naprawdę wciąż jest dyskutowany. Demarkacji, czyli wyznaczenia granic, gdzie się kończy nauka i za tym jest już nie nauka. No i on był szczególnie żywotnie dyskutowany o czasach nowożytnych w oświeceniu. Duża część intelektualistów oświeceniowych, nie mówię, że wszyscy, ale duża część to byli ateiści, uważali religię za, wtedy jeszcze nie było tak do końca zbadane historia stosunków, historia relacji między wiarą a rozumem, między nauką a religią, a w szczególności Kościołem katolickim i chrześcijaństwem. No i w związku z tym oni lansowali na bazie tego słabego poznania taką tezę, że ciemnota starożytna i średniowieczna była i że to ci tam zabraniający drukować czy palące na stosie za herezję również i takie tezy naukowe nowe, to ci byli temu winni, ci księża, ci wierzący, ci chrześcijanie. No i w związku z tym, że powinno się wierzyć tylko w to, co jest naukowe, że tak naprawdę poza granicą nauki jest już tylko zabobon, pseudonauka, no i że religia się do tego wlicza. I to był taki racjonalizm oświeceniowy, gdzie właśnie uważano, że jedyny rodzaj prawdy, o jaki powinno się mieć przekonanie, że powinno się mieć właśnie, że przekonanie i wiedza to powinno być to samo, wiedza naukowa. Powstał w ten sposób justyfikacjonizm, czyli że powinniśmy uważać za prawdziwe to, co jest, po angielsku się to nazywa justified true belief, czyli prawdziwe i uzasadnione przekonanie. No bo może być przekonanie nieuzasadnione, ale zupełnie przypadkiem prawdziwe. Na przykład jesteśmy przekonani, że jutro w totolotku wypadnie 32. No wśród innych być może też kulek, ale że wypadnie 32. No i to jest nieuzasadnione zupełnie. Nie wiemy, czy wypadnie. Większe jest prawdopodobieństwo, że nie wypadnie, niż że wypadnie. Ale możliwe, że wypadnie. Jak jutro wypadnie, no to znaczy, że moje przekonanie, jeżeli miałem dzisiaj, było jednak prawdziwe. No ale trudno je nazwać jakoś naukowym, jeżeli no jest zupełnie nieuzasadnione, jest tak na chybił trafił. No ale takie przekonanie ma wielu, którzy grają w totolotka, że wiedzą, że tak, to wypadnie i chociaż już 1000 razy nie wypadło, już przegrali na tym 1000, to jednak dalej wierzą. No w coś muszą, tak? Zwłaszcza jak nie wierzą w Boga, no to coś sobie muszą znaleźć zamiast tego jakieś w życiu, no przedmiot wiary, czy źródło jakiejś
emocji, jakichś uniesień religijnych, znaczy właśnie nie religijnych, ale nadprzyrodzonych, o może tak, że mają jakąś nadprzyrodzoną wiedzę, że komunikują się z jakimiś energiami, wibracjami wszechświata, których nauka nie może zbadać. O, a jak próbuje zbadać, to właśnie wtedy się nie ujawniają, bo mają wolę, mają świadomość, są takimi, pochodzą od gansów, czy od właśnie energii, kesze, która jest innym rodzajem energii, niepodlegającym prawu zachowania energii. Dobra, odcinek o kesze był, a nawet dwa, więc nie będę się już na to tutaj wyśmiewał tak obszernie. Więc tym bardziej, że tam to naprawdę rzetelnie i naukowo, metodycznie zgłębiłem, więc jak ktoś jest zainteresowany kesze, to odsyłam do archiwum. No, więc justyfikacjonizm był i to taki wszechogarniający, eliminujący wiarę często, uważający wiarę i racjonalność i rozum za coś sprzecznego w niektórych odmianach, a w niektórych nie, bo ten justyfikacjonizm oczywiście miał różne odmiany, no ale zwłaszcza od oświecenia popularna, jedną z popularnych, a w oświeceniu wręcz najpopularniejszą była właśnie ta antyreligijna wersja. No i był generalnie dominujący taki, gdy chodzi o problem demarkacji w filozofii nauki. Natomiast został zaorany w 1963 roku przez amerykańskiego filozofa Edmunda Gettiera, który napisał taką pracę zaledwie na 3 strony, pracę naukową, Is Justified True Belief Knowledge? Czyli czy uzasadnione prawdziwe przekonania są wiedzą? No i okazuje się, że właśnie niekoniecznie. I Gettier podaje tutaj takie przykłady. Mianowicie w przykładzie pierwszym mamy Kowalskiego i Nowaka. Znaczy w oryginale Smitha i Jonesa, ale ja to trochę zaadaptuję. Więc obaj kandydują na to samo stanowisko w pewnej firmie, ubiegają się o pracę. No i Kowalski dowiaduje się po rozmowach, jak jeszcze nie powiedzieli jednemu i drugiemu, że za jakiś tam czas dadzą odpowiedź, czy został zatrudniony. No i Kowalski usłyszał potem w międzyczasie od prezesa zarządu tej firmy, że Nowak zostanie zatrudniony. Jednocześnie Kowalski widział Nowaka jak do pustej kieszeni, tak wywlókł sobie kieszeń ze spodni, zobaczyć czy coś z niej jest i włożył do niej 10 monet. Widział, że to jest 10 monet. No więc Kowalski wie, że Nowak ma 10 monet w kieszeni. W związku z tym, ponieważ nasza wiedza powinna być, tak oczekiwalibyśmy, moglibyśmy taki aksjomat sformułować i byłby on jakoś sensowny, że powinna być zamknięta na konsekwencje, czyli że jeżeli jakieś zdanie jest wnioskiem ze zdań, które należą do naszej wiedzy, to ten wniosek też należy do naszej wiedzy. Tutaj takim wnioskiem może być takie zdanie, że pracę na tym stanowisku zostanie zatrudniony ten, kto ma 10 monet w kieszeni. No i teraz załóżmy, że ten prezes zarządu tak mówił, bo tak chciał, ale jednak zdarzyło się coś rzadkiego, został przegłosowany przez resztę zarządu i zatrudnili jednak Kowalskiego, a nie Nowaka. Jednocześnie Kowalski miał jakieś monety w kieszeni, ale nie wiedział ile i przypadkiem się okazało, że jest ich 10. Wtedy Kowalski miał rację. Prawdziwe było jego przekonanie, że zatrudniony zostanie ktoś, kto ma 10 monet w kieszeni. Ale czy to była wiedza jego? Nie, to tylko tak przypadkiem się złożyło. Bo, co prawda, jedna z przesłanek, która... jego wnioskowanie było błędne. To znaczy, jedną z jego przesłanek było, że zostanie zatrudniony Nowak. A nie został.
to się okazało błędnym przekonaniem. Pomimo, że uzasadnionym, tak? Bo usłyszał coś takiego od prezesa zarządu. Uzasadnionym, ale błędnym. No w nauce się tak zdarza też, że mamy jakąś teorię i wszystkie doświadczenia ją potwierdzają, a potem jak zrobimy dokładniejsze doświadczenia, czy jakieś pomysłowe, które badają w jakichś innych okolicznościach dotychczas niebadanych, co się stanie, okazuje się, że dzieje się co innego niż teoria przewiduje i trzeba ją zmodyfikować lub całkowicie zastąpić inną. No zwykle ta stara teoria zostaje jako bądź szczególny przypadek tamty, jakiś graniczny, jak się zaniedba wpływ pewnych czynników, które czasem mają niebagatelny wpływ, czy też jako teoria o jakimś ograniczonym zakresie zastosowania. No przykładem jest powiedzmy mechanika newtonowska i teoria grawitacji. No jak najbardziej, jeżeli nie zbliżamy się do prędkości światła, czy też nie mamy do czynienia z jakimiś ogromnymi masami rzędu czarnych dziur, no to jest całkiem nieźle się potwierdza. Natomiast jak już sobie dokładniejsze pomiary zrobimy, to okazuje się, że są zjawiska takie jak precesja peryheliów Merkurego, czy też jak 2 mikrosekundy na dobę, chyba tak, coś koło tego, system GPS by się nam rozjeżdżał, gdybyśmy nie uwzględnili efektów relatywistycznych, czyli wynikających z ogólnej teorii względności, uogólniającej teorię Newtona. No, więc, drodzy słuchacze, może by ktoś zadzwonił, zachęcam, sprawdzę, czy tutaj wszystko gra, czy tak, nagrywa się, to pocieszające. I no, więc w tym przypadku Kowalski miał przekonanie słuszne, tak? Dostał tę pracę ktoś, kto miał 10 monet w kieszeni. Ale oparte to było na błędnym wnioskowaniu, znaczy na wnioskowaniu z błędnych z przesłanek, z których jedna była błędna. No i też oparte to było, że przypadkiem się to było prawdą z innego powodu, dzięki temu, że przypadkiem było też coś, o czym nie wiedział on, czyli że liczba monet w jego własnej kieszeni też wynosi 10. No inny przykład, który też Gettier podaje, bo podał 2 przykłady w tej pracy. Jest jeszcze bardziej, jeszcze prostszy, jeszcze taki bardziej może formalny, bardziej logiczny, mniej odnoszący się do jakichś rzeczywistych tutaj rzeczy, mniej wymagający takich rzeczywistych obserwacji pojęć i pojęć typu, że ktoś ma coś w kieszeni, czy ktoś tam zostanie zatrudniony. Tu jest prościej. Mianowicie Kowalski jest przekonany, bo widzi, że Nowak jeździ Fordem. Tak? Widzi go kilka dni pod rząd jeździ Fordem. No więc jest przekonany, że ma Forda. Ma uzasadnione przekonanie, że ma Forda. W związku z tym wnioskuje na podstawie właśnie prawa dotyczącego alternatywy, że można dołączyć nieistotną alternatywę, czyli że jakiekolwiek zdanie by dołączył jako alternatywę do tego, to będzie dalej prawda. Więc jeżeli prawdą jest, że Nowak ma Forda, to prawdą jest też zdanie Nowak ma Forda lub Kosiński jest we Wrocławiu. Niezależnie od tego, gdzie Kosiński jest naprawdę, bo może nie wiedzieć. Załóżmy, że Kowalski nie wie, nie ma pojęcia, gdzie aktualnie przebywa że Kowalski nie ma pojęcia, gdzie aktualnie przebywa Kosiński. No i załóżmy, że okazuje się, że Nowak tak naprawdę nie ma Forda. Co prawda jeździ nim, ale jest to samochód zastępczy, bo jego samochód, który jest innej marki, uległ wypadkowi, no i jest w naprawie, a na ten czas dano mu do używania samochód zastępczy. Należy on właśnie do firmy zajmującej się tą szkodą. A tymczasem Kosiński, który jest Kowalski, nie wie gdzie, ale przypadkiem jest we Wrocławiu. Tak się przypadkiem zdarzyło. Nie była to wiedza Kowalskiego, ale no coś, co miało miejsce pomimo braku jego wiedzy o tym. No i wtedy jego przekonanie Kowalskiego, że
Nowak ma Forda lub Kosiński jest we Wrocławiu, było prawdziwe. Pomimo, że z zupełnie innego powodu. Było uzasadnione i prawdziwe. Ale nie jest przykładem wiedzy. Czyli, że te przykłady pokazują, że może być coś uzasadnionym i prawdziwym przekonaniem, a mimo to, no tak na zdrowy rozsądek, nie stanowić wiedzy. Czyli, że taka definicja wiedzy, no ma pewne wady. No i od tego czasu mało kto broni już definicji wiedzy jako uzasadnionych i prawdziwych przekonań. Tak, no to rzut okiem na czaty by się przydał. Nie wiem, o czym jest dyskusja na czacie, nie mam pojęcia. Zadzwońcie mi ją, zrelacjonujcie. Według wielu naukowców Biblia opiera się na metodzie naukowej, pisze Bolox na czacie, innej czacie i innym czacie. Policy of Truth. Tylko polityka prawdy. Tak, to pisze Wódz, ale nie wiem odnośnie czego. Można sprawdzić w Wikipedii, ale ja nie teraz. Może innym razem. Dobra, więc wobec tego ja tutaj mam jeszcze dalsze przykłady. Momencik. Dobra, kontynuujemy. Więc w tej chwili generalnie w filozofii nauki takim dość powszechnym kierunkiem jest popperyzm, pochodzący od Karla Poppera, który żąda od teorii naukowych falsyfikowalności. No, współczesne w ogóle kryteria demarkacji są takie, że nauka ma mieć charakter empiryczny, czyli opierać się na tym, co możemy zaobserwować, co możemy się przekonać o tym bądź doświadczeniem, no bądź nawet jeżeli to jest jakaś dziedzina, w której nie bardzo doświadczenia przechodzą, no na przykład w astronomii, no jeszcze nie jesteśmy na tyle zaawansowaną cywilizacją, żeby robić doświadczenia w astronomii, zderzać jakieś tam gwiazdy ze sobą, czy produkować czarne dziury o różnych parametrach, obracające się, naładowane i mierzyć ich tam pola, no to mimo wszystko, ani nawet dostać się do żadnej czarnej dziury, w pobliże czarnej dziury, no bo do czarnej dziury to może nie, bo jak się już wejdzie do środka, to się już nie wyjdzie. Tak jest przynajmniej nasze przekonanie o tym, jak działają te czarne dziury. No ale mimo wszystko możemy sobie obserwować. Tak samo też paleontologię, czyli o tym, co się działo, jakie żyły na Ziemi organizmy kiedyś, dinozaury czy inne, no to możemy wnioskować tylko pośrednio z dostępnego dzisiaj materiału, głównie z kości, które znajdujemy. No i też eksperymentu raczej na dinozaurach już nie przeprowadzimy, no chyba, że je sklonujemy, znajdziemy jakieś DNA w bursztynie czy tego typu miejscu. Dąży do pewności ustaleń, to znaczy to nie jest tak, że jest jakiś tutaj postmodernizm, jakaś tam półprawda, nie, w nauce chcemy mieć prawdę albo nieprawdę i interesuje nas, czy dane zdanie jest prawdą czy nieprawdą, nie zajmujemy się zdaniami, które no są takie być może, albo tak mi się wydaje, albo tak czuję, żadnego, zero postmodernizmu. Postmodernizm jest bardzo, nie daje dobrych ram dla uprawiania nauki. Dalej, naukowcy stosują metody naukowe. Co to jest metoda naukowa? No tutaj toczy się największy spór. Według Poppera metoda naukowa polega na tym, że proponuje się teoria, a następnie się je bada. Bada się ich wnioski z nich, to znaczy przewiduje się, dobra teoria powinna przewidywać wyniki doświadczeń, których się jeszcze nie zrobiło, no i potem robimy te doświadczenia, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście, prawda? Próbujemy daną teorię sfalsyfikować. Nigdy dana teoria nie będzie na pewno prawdziwa, bo nigdy nie przeprowadzimy wszystkich możliwych doświadczeń, ale no, będzie tym lepiej potwierdzona i więcej doświadczeń różnych, najlepiej możliwie bardzo różnych, będzie ją potwierdzać, będzie dawać wyniki zgodne z przewidywaniami tej teorii, ale weryfikacja nigdy nie da nam pewności, że dana teoria jest prawdziwa. Natomiast przynajmniej jedno doświadczenie,
które no, zostało przeprowadzone bez błędów. Nie, nie tak, że na przykład położyliśmy linijkę na kaloryferze przed wykonaniem pomiaru i się nam, bo była z metalu, się nam rozszerzyła i potem zmierzyło się coś innego. To jest błąd. Ale jeżeli doświadczenie wykonane bez błędu da wynik sprzeczny z teorią, to wystarczy jedno takie, żeby teorię obalić. I żądamy tego teorii naukowej. To znaczy teoria jest naukowa wtedy, według Popera, kiedy jest falsyfikowalna, czyli kiedy istnieje takie doświadczenie, które potencjalnie mogłoby dać taki wynik, który by obalił daną teorię. No i to, co mówiłem, czyli że nauka opisuje świat obserwowalny, czyli zajmuje się tylko tym, co jest dostępne za pomocą zmysłów, a nie za pomocą jakiegoś transcendentnego kontaktu z bytami nadprzyrodzonymi, tak? No i że ma charakter taki kumulatywny, to znaczy właśnie, że nie jest tak, że zaczynamy od nowa, tylko że tworzymy nowe teorie na bazie starych, poprawiamy stare teorie, czy też staramy się, żeby te stare, które są już jakoś tam w miarę dobrze potwierdzone, a tylko tam jakieś nowe doświadczenie wykazało, że jednak ją obaliło, no to ją, dobra, no obaliło, ale starajmy się zmienić ją jak najmniej. To znaczy, starajmy się dobrać, w ogóle też jest taki fajny dodatkowy kryterium stosowany już od średniowiecza, od Williama Ockhama, brzytwa Ockhama, czyli że wymyślajmy jak najprostszą teorię, wyjaśniającą wszystkie dostępne obserwacje, tak, zgodną ze wszystkimi wynikami doświadczeń i z obserwacjami. Nie twórzmy bytów ponad potrzebę. Nie zakładajmy, że Ziemia stoi na 5 słoniach, jak wystarczy założyć, że stoi na 1. Na przykład. No i na koniec chciałem wam powiedzieć o prawdzie, znowuż w matematyce, czyli o Kurcie Gödlu, który należał do koła wiedeńskiego. Wiedeński Austriak, matematyk, logik, później wyemigrował do Stanów. Zresztą wiąże się z nim taka anegdota, że jak miał dostawać obywatelstwo amerykańskie, to miał mieć taki tam egzamin ze znajomości konstytucji amerykańskiej, z jakichś tam podstawowych faktów, jak wygląda flaga, takie tam rzeczy miał się go urzędnik pytać. No i takim jego tym patronem, który się świadczył, jakby ręczył za niego, był Einstein, Albert Einstein. No i tam dzień przed tym, jak się miał spotkać Gödel z tym urzędnikiem w Stanach, to Einstein, który już tam w Stanach był i już miał obywatelstwo amerykańskie, mówi mu tak, znaczy jakoś tak, że tydzień przed Einstein mu dał tą konstytucję, no ty pewnie tam dużo i tak wiesz i tak byś to zdał, ale przeczytaj sobie, no Anusz, żeby cię nie zagieł. No i Gödel jako logik przeczytał, przeanalizował dokładnie i dzień wcześniej przed tym egzaminem dzwoni do Einsteina i mówi: znalazłem straszliwy błąd w konstytucji amerykańskiej. Da się zgodnie z nią wprowadzić faszyzm w Ameryce. Einstein: no wiesz co, to może i bardzo ciekawe, ale to może innym razem o tym pogadajmy, bo tylko przypadkiem tego nie mów jutro temu urzędnikowi. Choćby nie wiem co, choćby nie wiem jak się rozmowa potoczyła. Nie wspominaj tego, my o tym pogadamy. No i następnego dnia się spotyka Gödel z tym urzędnikiem, no i ten urzędnik mówi: no jest pan z Austrii, no niestety jest to kraj, który uległ totalitarnej propagandzie i przeszedł na stronę zła politycznie, politycy jego. No na szczęście w naszym kraju mamy dobrą konstytucję i jest to niemożliwe. Na co oczywiście Gödel striggerowany: a wcale nie, jest możliwe i ja doszedłem do tego jak, i mu zaczyna tłumaczyć. No i był z tego skandal, ale Einstein na szczęście miał taką wagę już, że udało się dzięki jego interwencji sprawę załagodzić i Gödel dostał to amerykańskie obywatelstwo. Niemniej jednak tenże Gödel udowodnił twierdzenie, które wstrząsło, w latach 30. udowodnił nawet dwa takie twierdzenia, które wstrząsły podstawami matematyki, wstrząsły w ogóle programem takim formalizacji wszystkiego w matematyce w sposób taki, że zgodny z testamentem Hilberta, Hilbert za życia i nawet
i nawet przy śmierci, bo kazał sobie wyryć epitafium na nagrobku, wir müssen wissen, wir werden wissen, czyli musimy wiedzieć, będziemy wiedzieć. Jego takim celem było, żeby teorie matematyczne odpowiadały na wszystkie pytania. Każde zdanie, żeby rozstrzygały, żeby była procedura wręcz taka mechaniczna, dzisiaj powiedzielibyśmy możliwa do zaprogramowania na komputerze, która rozstrzyga, czy dane zdanie jest w danej teorii prawdziwe czy fałszywe, żeby jak jest prawdziwe, to żeby miało dowód, a jak jest fałszywe, to żeby jego zaprzeczenie miało dowód. No i Gödel udowodnił, że to się nie da. Znaczy da się, ale tylko w bardzo takich słabych teoriach, które niewiele potrafią wyrazić. Natomiast jeżeli dana teoria potrafi wyrazić arytmetykę liczb naturalnych, da się w niej zbudować model czegoś, co się zachowuje jak liczby naturalne z dodawaniem, z mnożeniem, w szczególności z indukcją matematyczną, no to już muszą w nim, w tej teorii istnieć zdania, które są co prawda prawdziwe, nie istnieje żaden kontrprzykład na nie, ale nie mają dowodu. Gödel sformalizował, co to znaczy, znaczy nie tylko co to znaczy dowód, ale zrobił, zarytmetyzował procedurę dowodzenia i powiedział, że udowodnił, że w takich teoriach można zrobić takie liczby, takie istnieją takie liczby, które jak się rozkoduje odpowiednio, to wychodzi z nich dowód jakiegoś twierdzenia. I że da się zrobić tak, żeby to zdanie, żeby dana liczba kodowała zdanie, które mówi o tej liczbie, czyli jakby to zdanie mówiło o sobie. Takie rzeczy rozważali już starożytni Grecy, na przykład Epimenides rozważał zdanie, to zdanie jest fałszywe. No i czy takie zdanie jest prawdziwe, czy nie? No jeżeli jest prawdziwe to zdanie, no to znaczy, że prawdą jest to, co ono mówi, czyli że jest fałszywe. Natomiast jeżeli jest fałszywe, no to głosi fałsz, czyli zaprzeczenie jego jest prawdą, czyli nie jest to zdanie fałszywe, czyli jest to zdanie prawdziwe. Czyli z tego, że jest prawdziwe, wynika, że jest fałszywe, z tego, że jest fałszywe, wynika, że jest prawdziwe, no i mamy sprzeczność. No, rozwiązanie jest proste, można po prostu stworzyć teorię w taki sposób, żeby takich zdań nie dało się budować, takich paradoksalnych zdań, no i tak to robiono przez wieki, a tak na poważnie zaczęto się tym zajmować w XIX wieku. Natomiast Gödel udowodnił, że jak już w naszej teorii mamy liczby naturalne i arytmetykę na nich, no to już się nie uchronimy przed czymś takim, no bo skonstruujemy zdanie, które mówi zdanie o numerze x jest, nie ma dowodu, a następnie potrafimy znaleźć taki x, że jeżeli taką liczbę x, że jeżeli wstawimy ją do tego zdania, to zdanie będzie miało numer właśnie taki jak ta liczba. I w związku z tym to zdanie mówi o sobie. Ja nie mam dowodu. No i to jest w związku z tym zbiór zdań dowiedlnych i zbiór zdań prawdziwych. To jest co innego. No i w związku z tym to, co da się udowodnić, to jest niecała prawda. To jest półprawda. Zresztą tak samo jest w informatyce. Odpowiednikiem tego informatycznym jest istnienie problemów nierozstrzygalnych, czy też częściowo rozstrzygalnych. Takim jest na przykład problem stopu, który mówi tak, napiszcie program, czy potraficie napisać program, który wczytuje program i mówi, czy ten program, jak się go uruchomi, to on kiedykolwiek zakończy działanie, czy nie, czy też wpadnie w wieczną pętlę i będzie coś tam nam wiecznie liczyć, zakładając oczywiście, że ma nieskończoną pamięć do dyspozycji. No więc nie da się napisać takiego programu, natomiast da się oczywiście napisać program, no i to jest taki zwykły interpretator, który dla wszystkich programów, które kończą działanie, stwierdzi tak, kończą działanie, no bo wystarczy je uruchomić w jakimś symulowanym środowisku, w jakiejś maszynie wirtualnej, i jeżeli zakończył, no to dać odpowiedź tak. Natomiast jeżeli wykryliśmy pętlę jakąś wieczną, to dać odpowiedź nie, ale nie wszystkie pętle wieczne da się właśnie wykryć. Każdy program, który wykrywa i daje odpowiedź tak na wszystkie programy, które się zatrzymują i który sam też zawsze daje odpowiedź, znaczy nie pętli się, musi też dawać odpowiedź tak dla pewnych programów, które się nie zatrzymują. O, tak to też można ująć. Gödel jeszcze zrobił jeszcze taki myk, że udowodnił o samej niesprzeczności arytmetyki, bo to wszystko oczywiście jest przy założeniu niesprzeczności arytmetyki, bo jak arytmetyka jest sprzeczna, no to wtedy
Sprzeczna teoria to jest taka, w której wszystko jest, wszystko da się udowodnić. Czyli da się udowodnić coś, zaprzeczenie czegoś. Z tego, że arytmetyka jest niesprzeczna, wynika w szczególności, że jest sprzeczna, wynika w szczególności, że jest niesprzeczna. No więc wszystko wynika, więc w szczególności to, że jest niesprzeczna. Natomiast zdanie, że arytmetyka jest niesprzeczna, należy właśnie do takich zdań. Ono nie ma dowodu. Można by zapytać, co jeżeli takie zdanie dołączymy jako aksjomat, czyli jeżeli mamy teorię, która jest dokładnie taka jak arytmetyka liczb naturalnych plus jeden aksjomat, tamta teoria, ta zwykła arytmetyka liczb naturalnych, jest niesprzeczna. No to dobra, w takiej teorii ma dowód, nawet taki zupełnie prosty, bo po prostu wystarczy przywołać aksjomat, że arytmetyka zwykła liczb naturalnych jest niesprzeczna. Ale ta teoria z dołączonym tym zdaniem jest już większą teorią i w niej wciąż istnieją takie zdania i w szczególności to zdanie, że ta cała teoria razem, czyli ze wszystkimi aksjomatami arytmetyki liczb naturalnych oraz aksjomatem

Jest pojęciem tak obrzydliwie mylnym, tak popieprzonym i nie wnosi ze sobą za bardzo nic, do czego można by było to przypiąć. Szczerze mówiąc, słowo hate, hater i tak dalej, stał się w pewnym momencie wręcz synonimem polemiki, synonimem niezgadzania się, a forma tego niezgadzania się, no to jest już zupełnie inna historia. Audycja jest interaktywna, możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio, mam nadzieję, że wszystko działa. Co prawda mi tutaj transmitter wywaliło 3 minuty przed audycją, ale wszystko powinno być ok, sprawdzone i potwierdzone, więc tak, jak najbardziej. Lukacjusz na czacie zauważa, hejt od nienawiści się bierze, tak, tylko że to jest właśnie ten problem z samym pojęciem, ponieważ funkcjonuje jak najbardziej takie pojęcie jak hate speech, czyli mowa nienawiści, czyli zasadniczo zdefiniowana prawnie jednostka, w której używamy pewnych określeń związanych z propagandą zachowań powszechnie przyjętych za negatywne. Jeżeli wyśmiewamy się z mniejszości seksualnych, jeżeli wyśmiewamy się z innej rasy, jeżeli wyśmiewamy się z czyjegoś upośledzenia, z czyjejś choroby, to jest już hate speech. To jest właśnie mowa nienawiści, która jest zdefiniowana nawet w Polsce przez kodeks karny, jednakże hejt, który pojawia się w internecie właśnie, to jest coś zupełnie innego. W języku angielskim przede wszystkim funkcjonuje coś takiego jak cyberbullying. Cyberbullying, czyli sytuacja, kiedy przy użyciu środków cyfrowych zaczynamy kogoś prześladować. To zarówno mogą być pisane komentarze na Facebooku, komentarze, nie wiem, na Instagramie, na jakichś właśnie sieciowych profilach, ale to jest również zjawisko cyberstalkingu, czyli prześladowania danej osoby. Jeżeli na kogoś się uweźmiemy, to też tutaj będę o tym szerzej mówił. Każdy z nas ma coś takiego, ma jakąś taką wartość w momencie, którym, jeżeli ona zostanie zaatakowana, wówczas na 100% podejmiemy reakcję, bo my tutaj możemy być między sobą kompletnie szczerzy, wiemy, że po nas to wszystko spłynie jak po kaczce, ale jeżeli zaatakują twoją dziewczynę, twoją żonę, twoją siostrę, twoją córkę, twoją matkę, nie wiem, co jest wartością dla ciebie, twojego kota, twoją ulubioną konsolę, czy cokolwiek. Każdy ma taką wartość. Każdy ma taką wartość, która w momencie, jeżeli zostanie zaatakowana przez kompletnie jakąś szaleńczą, obcą osobę, wtedy mówimy dość, wtedy podejmujemy bardzo zdecydowane działania, wtedy, no jakby nie było, ulegamy temu hejterowi. Natomiast przede wszystkim to, co chcę wam dzisiaj bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest to, że hejt i trolling, nie czujcie się jako użytkownicy internetu, że jesteście od tego całkowicie odłączeni. Jestem przekonany i z pełną odpowiedzialnością mówię ci to, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, że ty też kiedyś byłeś i byłaś trolem, ty kiedyś też komuś pojechałeś hejtersko, ktoś przez ciebie się kiedyś w internecie źle poczuł. Dlaczego? O tym wszystkim dzisiaj powiemy. Skąd się biorą takie rzeczy? Po co się biorą? I często właśnie jest tak, że ten troll, który występuje w ramach trolla, nawet nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że jakie szkodliwe działanie podejmuje. Dlaczego? Pamiętajcie, tutaj wspomnijcie sobie dwie poprzednie moje audycje dotyczące błędów myślowych i dotyczącej retoryki, szermierka słowem, bo te audycje były niejako przygotowaniem, wstępem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Ponieważ te metody, tak jak wtedy mówiłem, my te metody stosujemy bardzo często intuicyjnie, kiedy próbujemy naszego słuchacza, naszą drugą stronę przekabacić do nas, spróbować właśnie przekonać ją do naszych racji, do naszych praw, nawet jeżeli to nie jest kompletnie warte tego, żeby tak bardzo rozdzierać rany, rozdzierać szaty w danej sytuacji, nie ma to absolutnie żadnego sensu, ale robimy te wrędne, nędzne triki. Dlaczego? No to jest ten fundamentalny problem. W sytuacji, a dzisiaj w ogóle sobie zrobiłem, że tak powiem, bardzo szeroki research dotyczący hejterstwa. Zacznę od wrzucenia bardzo ciekawego projektu z portalu, którego nienawidzę, joemonster.org, ale wrzucam na czata twarze hejtu, czyli

zestawienie komentarzy, jakie ludzie wystosowywali z ich zdjęciami profilowymi z portali społecznościowych. To jest właśnie dość przerażające, że w czasach, kiedy Facebook przejął nam nieco kulturę bycia w internecie, to jest zupełnie inna historia. Facebook wymusił na nas podpisywanie się imieniem i nazwiskiem. Wielu ludzi to zwyczajnie zaakceptowało. Facebook wymusił na nas pokazywanie swojej mordy w awatarze, co też jest takim zjawiskiem, można powiedzieć, bardzo dziwnym, bardzo... Nie wiem w ogóle, w jaki sposób do tego doszło, ale to wręcz historia na zupełnie inną audycję, bo mam takie odrobinkę wrażenie, że w pewnym momencie ten stary usenetowy internet, wywodzący się właśnie z list dyskusyjnych, gdzie mieliśmy nasze swoje pierwsze internetowe, można powiedzieć, relacje, czy z czatów, ze starego polczatu, z jakiejś czaterii interii i tak dalej, zjawiska, które działy się na przełomie milenium, wtedy nikomu z nas nie przyszło do głowy, żeby się podpisywać imieniem i nazwiskiem, chyba że oczywiście korzystałeś ze swojego służbowego konta, ze swojego służbowego maila, czy ewentualnie wysyłałeś, nawet będąc studentem, wymyślałeś sobie jakąś dziwną nazwę, żeby założyć sobie konto studenckie na serwerze studenckim i z tej nazwy, z tej swojej ksywki zwyczajnie korzystałeś. Dopiero Facebook właśnie wymusił na nas, pokazał nam, że podpisywanie się imieniem i nazwiskiem oraz własnym ryjem jest zwyczajnie właściwe, jest zwyczajnie normalne. No i przejrzyjcie sobie pierwsze lepsze zdjęcie, które teraz mam przed oczami. Szukałem takich zboczeń wśród zwierząt na Animal Planet. Niestety nawet pani Krystyna Czupówna o takich rzeczach nie wspomina, tylko o ludzi takie są anomalie zboczeniowe. To jest obrzydliwe. I na tle mamy pięknego mężczyznę w sile wieku, około 40. A za nim stoi pięknie ubrana choinka, taki typowy family guy, można powiedzieć, ojciec Janusz, na miarę naszych czasów, możliwości. Odpowiedzcie sobie sami. Ale jest o tyle szalone to w tej całej poronionej sytuacji, że w momencie, kiedy pojawił się Facebook, ten sam hejt, nawet w dużo większej mierze, został... nie wiem, przeniósł się tak bardziej pod strzechy i ludzie, którzy normalnie nie powiedzieliby złego słowa o tobie, ludzie, którzy mają swoją rodzinę, którzy mają swoje sprawy, którzy zwyczajnie zachowują się w sposób przyzwoity, nagle, kiedy siadają do komputera, zamieniają się, i tutaj łezka nostalgii, w dzieci neostrady. Dzieci neostrady właśnie były takim przypadkiem samego początku tej nowej kultury trollingu w internecie. Bo co było wcześniej? Wcześniej właśnie na forach, na grupach dyskusyjnych była jedna fundamentalna zasada. Moderator ma zawsze rację. Jeżeli moderator nie ma racji, to patrz punkt numer jeden. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Słuchajcie, jeżeli się dobrze wsłuchamy w to, że... No kurde, to jest władza absolutna, tak? To nam nie gra, to nam się nie podoba, to jest takie jakieś, no nie powinno tak być, nie? Może i władza absolutna, ale chociaż jej ramy są jasno określone. Jestem w ogóle wielkim miłośnikiem dyktatury, ale to moje prywatne zdanie, ponieważ w dyktaturze, jeżeli mamy konkretną osobę o władzy absolutnej, ta osoba zacznie nadużywać tej swojej władzy, to wtedy, moi drodzy, jest kogo winić. Dzieci SDI i modemu nie były aż tak dużym problemem, bo faktycznie Neostrada wprowadziła coś nieco innego. Neostrada była usługą stałego dostępu do internetu przy użyciu łącza ADSL asynchronicznego, którą dzieciaki bardzo często dostawały na komunie. Stałe łącze i tak dalej. Wcześniej faktycznie istniał SDI, ale SDI było stosunkowo... SDI, czyli też TPSA, szybki dostęp do internetu, ale SDI było nie wszędzie dostępne, a przy tym dość kosztowne. Natomiast jeżeli mówimy o modemach, to w momencie, kiedy korzystaliśmy, moi drodzy, z modemów, to my za to płaciliśmy takie krocie, słuchajcie, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby marnować te realne pieniądze, które musieli włożyć w swoje impulsy, tylko po to, żeby z kimś sobie robić. To znaczy, oczywiście, trolling jest historią starszą niż internet, to przede wszystkim sama nazwa trolling wziął się... Sama nazwa trolling wzięła się z metody rybołówstwa, trolling for fish, czyli sytuacja, w której mamy kuter rybacki i wbijamy sobie z tyłu kilka wędek, po bokach i z tyłu kilka wędek z jakąś przynętą mięsną i tak dalej, i sobie płyniemy
mamy zarzucone przynęty i czekamy, aż któraś rybka nam zwyczajnie, którąś z tych wędek ruszy. No i to jest właśnie taka charakterystyka tego starego, dobrego trolla, gdzie ten trolling właśnie pochodzi od tej metody rybołówstwa, czy wędkarstwa można nawet powiedzieć, która zresztą była swego czasu na wodach polskich traktowana wręcz jako kłusownictwo, ale z czasem została przyjęta i można to zobaczyć na różnych programach i tak dalej. To jak najbardziej się zdarza, zresztą można sobie nawet, nie wiem, wypłynąć na połowy dorsza czy tuńczyka, wtedy sobie wynajmujesz taką grupką kuter i masz tam 6 wędek dookoła tej łodzi powbijane, łódź sobie płynie, a przynęty spokojnie czekają, żeby ryba się na to rzuciła. No i to była właśnie metoda tych pierwszych troli internetowych, czyli osób, które rzucały jakąś kontrowersyjną treść, robiły to oczywiście celowo. Natomiast różnica była pomiędzy współczesnym trollingiem a trollingiem ówczesnym, że po pierwsze, osoba, która zarzucała tę przynętę, była całkowicie świadoma tego, co robi. Co jest dzisiaj naprawdę rzadkie, takiego świadomego trolla, No zresztą opowiem wam jeszcze o moich doświadczeniach z tym współczesnym trollingiem, kiedy przez pewien czas trafiłem na Facebooka i nie byłem do końca pewien, czy... No właśnie, kurde, tak miałem poczucie, jako właśnie ten troll starej daty wychowany na grupach dyskusyjnych, na forach internetowych. Miałem wrażenie, że ta nasza planeta internetu została skolonizowana. A przez kogoś, przez jakąś obcą rasę, a ja cholera tę całą kolonizację przespałem w barze. No ale jeszcze słówko o tych dawniejszych trollach internetowych, gdzie troll internetowy dla mnie zawsze był kimś w postaci gladiatora, który całkowicie świadomie wchodził na arenę, który obrzucał wszystkich naokoło czym tylko ma, dawał się obrzucać, ludzie przyklaskiwali, patrzyli na właśnie te walki gladiatorów. Czasami ktoś, jeżeli miał ochotę, dołączał się do tego, trolując też, próbując zaognić całą sytuację. W momencie, kiedy cały żart się zrobił niesmaczny, poszedł w jakąś złą stronę, ewentualnie ludzie się za bardzo rozochocili, przychodził kto? Przychodził ten moderator, który miał zawsze rację, strzelał do obojga, wrzucał bany i zamiatał całą sprawę pod dywan. Widowisko się skończyło. No sobie możemy tutaj przypomnieć scenę z Monty Pythona, gdzie podczas właśnie oczyszczania areny moderator znosi takiego człowieka, a zostaje po nim tylko głowa, czyli jakieś resztki tego wątku, który pojawił się na danym forum. Tutaj myślę, że przejdziemy, że tutaj będę bardziej używał jako tła for internetowych, które są wam wszystkim znane, ponieważ Usenet, ponieważ grupy dyskusyjne już się odrobinkę zestarzały i nie mam do końca pewności, czy jeżeli będę mówił o Usenecie, to wszyscy będziemy na tej samej wycieczce, ale mam nadzieję, że przykład for internetowych dobrze określi całą sytuację. Fundamentalnym problemem, który dopiero się pojawił właśnie po tym, jak... Właśnie, zacznijmy od tego, że była jedna, tylko i wyłącznie jedna zasada. Moderator ma zawsze rację, administrator ma zawsze rację. No i pewnego dnia ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby te reguły troszkę bardziej zaostrzyć, żeby ludzie dokładnie wiedzieli, za co mogą być ukarani, za co nie będą mogli być ukarani. No i zaczęły się tworzyć jakieś naprawdę potężne regulaminy. Moim ulubionym forum, które jest takim przykładem rozbudowanego regulaminu, którego nawet nikt nie przeczyta, a nawet jeżeli przeczyta, to nie zrozumie, a nawet jeżeli zrozumie, to nie zapamięta i się nie będzie za to stosował, do tego stosował. Wiecie co, ja mam coś takiego, że jeżeli trafiam na jakieś forum internetowe i to, co mówię, nagle zaczyna... Nie czytam nigdy regulaminów, nie widzę takiej potrzeby. Wychodzę z założenia, że moderator i administrator zawsze mają rację i to jest bardzo mocny fundament do takiej mojej bytności. Jeżeli to, co piszę, czy to, w jaki sposób piszę, nie odpowiada danemu miejscu, zostanę tutaj poinformowany poprzez jakiegoś warna, poprzez jakieś ostrzeżenie, poprzez jakieś minusowe punkty, czy coś takiego.
I jeżeli zdarzało się tak, że trafiłem na jakieś forum, które było, że tak powiem, bliskie mojemu zainteresowaniu, stwierdziłem, że coś tam napisałem, pod czym zrypano mnie, bo coś tam było nie tak. Mówię, dobra, to ja sobie stąd idę, ja sobie znajdę lepszą zabawkę, nie? No i moderatorzy mówią zazwyczaj w takiej sytuacji, nie, słuchaj, zostań, tylko przestrzegaj zasad, nie? Bo nie, ja to pierdolę, to nie jest moja zabawka, ja się w to nie chcę bawić, a jeżeli wasze zasady są po prostu inne, bo ja i tak ich nie będę przestrzegał. No i właśnie takim idealnym przykładem jest forum elektroda.pl, gdzie swego czasu dostałem warning za to, że nie rozpocząłem zdania wielką literą, ponieważ tam trzeba pisać poprawnie po polsku. Z sentymentem do nich wracam, słuchajcie. Z sentymentem naprawdę wielkim, ponieważ oni po każdym ataku, po każdym rajdzie wprowadzają dodatkowe punkty do swojego już wystarczająco skomplikowanego regulaminu w nadziei, że kolejni ludzie, którzy będą przychodzić, zapoznają się z tym i będą przestrzegać tych zasad. I dlatego bardzo często takim punktem stałym regulaminów na forach jest to, że nie wolno postować pornografii dziecięcej i zwierzęcej, a najlepiej żadnej. I taki wpis ja bym jeszcze rozumiał na jakimś forum męskim czy forum porno, ale jeżeli to jest forum o rowerach, to goddammit, po co to tam? Nie ma w ogóle jakiegokolwiek powodu, żeby ktoś, nie wiem, żeby komuś do głowy przyszło, no, zastosować coś takiego. Nie jest potrzebny wpis w regulaminie, żeby to ten zdroworozsądkowy podział na to, co jest właściwe i co jest niewłaściwe, żeby on zadziałał wśród nowych ludzi. No ale niestety elektroda działa po swojemu, zresztą bardzo chętnie, nawet w dniu dzisiejszym, znaczy nie że dzisiaj, ale ogólnie do dnia dzisiejszego bardzo chętnie rajduje tak mniej więcej raz w roku elektrodę jakimś właśnie prowokacyjnym tematem, jakimś właśnie wykrętem i czekam na bana tylko po to, żeby, obiecałem sobie, że przestanę to robić dopiero wtedy, kiedy po moim rajdzie nie powstanie nowy punkt regulaminu. No i zgadnijcie co? Od 10 lat nie udało się to. Za każdym razem po takim rajdzie dokładało się jakieś, kurcze, dopilnowanie, właśnie jakaś kolejna reguła, dlatego jestem wielkim przeciwnikiem wprowadzania właśnie takich pisanych reguł. Nie wiem nawet do końca, czemu to ma służyć, no ale okej, życzę szczęścia. No i potem nastała ta nieszczęsna era Facebooka, gdzie na Facebooku już zabrakło tych moderatorów, gdzie z tymi moderatorami nie mogliśmy sobie pogadać na boku, porozmawiać, wyjaśnić, słuchaj, bo tutaj jest taki ziomek i moim zdaniem ty mu troszkę ulegasz. Ty mu tutaj troszkę, słuchaj, on widzi, on cię prowokuje. To można było zrobić na jakimś właśnie starym forum, gdzie konkretna osoba miała uprawnienia moderatora, miała rangę moderatora, wiedziałeś, do kogo się zgłosić, natomiast w sytuacji, kiedy mamy takiego Facebooka, no to niestety już tego moderatora nie ma. Oczywiście można zgłosić jakiś tam hejterski wpis do moderacji Facebooka. Moderacja anonimowa Facebooka to usunie, ale nie mamy takiego połączenia z nimi. I jeżeli mamy osobę, która, nie wiem, która regularnie będzie powracała na naszą stronę, na Facebooku i będzie wypisywała szkalujące, trollerskie komentarze, no to wtedy zaczyna się problem, ponieważ moderacja Facebooka w tym momencie praktycznie nie istnieje, nie zadziała prewencyjnie, nie zablokuje dalszych działań tejże osoby. Więc ludzie, którzy nie mieli tego bycia z netykietą, czyli skrzyżowanie net oraz etykieta, która była swego rodzaju savoir-vivrem sieciowym, nie jest współcześnie znana ludziom, jak i również jej ostatnie wersje jeszcze na jakichś popłuczynach Usenetu czy na młodych forach internetowych też były strasznie rozbudowane o jakieś właśnie przestrzeganie zasad pisowni. No, bądźmy szczerzy, ja prywatnie lubię korzystać z polskich znaków, ale rzadko kiedy mi się zdarza wcisnąć shifta,
pisząc coś, co nie jest jakimś tam akapitem, nie wiem, na czacie czy coś takiego, i oczekiwanie od ludzi, żeby przestrzegali właśnie tej poprawnej polszczyzny, dokładnej interpunkcji, ortografii, gramatyki i tak dalej, nie używania wtrąceń z angielskiego i innych rzeczy, no nie, to się kompletnie nie, nie sprawdza. Także właśnie rozbudowano ta jedna zasada, która absolutnie wystarczała do wszystkiego, została rozciągnięta i teraz jeżeli moderator na dowolnym forum, czy na czacie, czy na jakiejś grupce podejmie decyzję, dobra, stary, przegiałeś, usuwam cię, to co się zaczyna, moi drodzy? Zaczyna się gnojenie moderatora, że zrobił zamach na wolność słowa, że bawi się w cenzurę. Ludzie, którzy są gośćmi w tym miejscu, atakują osobę, której jedynym celem jest zachowanie spójności tego miejsca. Osobę, która bardzo często to miejsce stworzyła lub poświęciła mu odpowiednio dużo pracy, odpowiednio dużo serca, która prowadzi to miejsce po swojemu. I tylko dlatego, żeby zapewnić komfort innym ludziom, musi zdecydować, żeby właśnie wcisnąć przycisk delete, żeby pozbyć się, żeby wyrwać chwasta, żeby pozbyć się nieśmiesznego i głupiego trolla, wtedy jest atakowana przez innych użytkowników, bo to jest zamach na wolność słowa. Jaka wolność słowa, słuchajcie? Wolność słowa tutaj z cytatów, z ciekawych cytatów, o które się potknąłem w trakcie poszukiwań, researchu do dzisiejszej audycji. Hejt to cena płacona za wolność słowa w społeczeństwie nieumiejącym dyskutować. O ile oczywiście samej idei hejtu jako takiego zaprzeczam, jest to dla mnie koncepcja całkowicie błędna i niezrozumiała, to coś w tym właśnie jest, bo tutaj zbijamy się z jednej strony z wolnością słowa, a z drugiej strony z jakimiś niemerytorycznymi, nie wnoszącymi absolutnie nic do dyskusji rzeczami. I tutaj warto właśnie odróżnić, bo wolność słowa jest czymś, co my sami bardzo sobie cenimy i nie chcemy, żeby ktoś nam naszą wolność słowa naruszał. Więc tutaj bardziej chodzi, kiedy ja sam moderując pewne miejsca, jeżeli chodzi o wolność słowa, no to przede wszystkim oczywiście przestrzegam kodeksu, jeżeli taki jest w danym miejscu, co jest niesamowicie istotne, ale jeżeli pojawia się jakaś teza kontrowersyjna, a dana osoba, z którą rozmawiam, jest w stanie, nie wiem, podjąć dyskusję, wyjaśnić przykładowo, dlaczego chciałoby zagazować Żydów, rozbudować. I to nie na zasadzie, że nie, tutaj zagazować. Tylko nie, bo słuchajcie, bo jest taka sprawa, no choćby ostatnio bardzo gorący temat depopulacji, którą poruszył Kunrad, no tutaj paru będę wywoływał z ksywki, moi drodzy, ponieważ w kwestii trollingu, tak jak mówię, wszyscy jesteście trollami, wszyscy jesteście hejterami. I paru będę musiał wywołać, moi drodzy, tak Zenonie, tak Krawcze, wam też się jeszcze dzisiaj oberwie. I paru jeszcze osobom. W każdym razie, jeżeli mówimy o tej depopulacji, tak, no to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który deklaruje, że chciałby wymordować 7 miliardów osób na całym świecie i doskonale wiemy, że tego nie zrobi, że nie ma takiej siły, że nikt za nim nie pójdzie, nie ma takiego ryzyka, żeby ktoś w to uwierzył, no to zamykanie mu ust w tym momencie może być teoretycznie szkodliwe właśnie ze względu na to, że ta osoba może odczuć to jako zamach na swoją wolność słowa. Jeżeli pozwolimy trollowi, bo to jest też brnięcie w pewne dyskusje, świadczy przede wszystkim o osobach, które w te dyskusje brną, moi drodzy. To jest bardzo istotne, że jeżeli pozwolimy, nawiążemy taką debatę i pozwolimy człowiekowi, który mówi absolutne bzdury, nie wiem, takiemu kesze, mówić od początku do końca wszystko, co mu ślina na język przyniesie, to wtedy tak naprawdę okazuje się, że słuchacze, ci wszyscy słuchacze, pamiętacie audycję o szermierce słowem? Nie ty jesteś tutaj osią. Ty jesteś narzędziem w tej dyskusji. Wokół ciebie jest mnóstwo innych użytkowników danego czata, danego forum, danego fanpage'a, danej grupy społecznej. Oni wszyscy widzą i oceniają. I tutaj takie zastanowienie się... czyżby zerwało stream? Nie straszcie.
Nie, nie zerwało, Krawcze, tylko u ciebie zerwało. O, strolował, widzicie. A tutaj właśnie, właśnie do tego trollingu jako pranków jeszcze przejdziemy, bo to jest dość istotny, dość istotny fragment. Natomiast... Tak, natomiast właśnie wracając do tej kwestii, jeżeli nawet weszliśmy w tę dyskusję, co też jest swoją drogą głupie, bo bo jeżeli chodzi o samo pojęcie trolla internetowego, ma kilka fajnych językowych zaszłości, ale chyba zgubiłem sobie tę zakładkę. To w międzyczasie ja to sobie odkopię, a was zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie, oczywiście,

0: To oczywiście Hatsune Miku, znana z wielu innych moich audycji, którą regularnie mogliście usłyszeć, a w międzyczasie udało mi się dorwać artykuł, o którym mówiłem, który właśnie mówi, w jaki sposób nazywamy zjawiska trollowania w innych językach. Między innymi, na co warto zwrócić uwagę, to jest baimu, czyli określenie zjawiska, określenie postaci trolla w języku chińskim. Dosłownie oznacza to białe oko. Można to wytłumaczyć w ten sposób, że białe oko, w sensie oko pozbawione źrenic, w całości wypełnione białkiem. Odnosi się to mniej więcej do tego, że troll internetowy nie widzi, nie patrzy absolutnie na nic i brnie za wszelką cenę w swoją jakąś tam absurdalną koncepcję. Natomiast w języku koreańskim naksi, który oznacza dokładnie wędkarstwo, łowienie ryb, oznacza dokładnie to, co wam mówiłem, czyli metodę wędkarską. Natomiast to, do czego chciałem nawiązać, to dokładnie z języka portugalskiego pombos enxadristas, czyli gołębie grające w szachy. Graliście kiedyś z gołębiem w szachy? Lubicie grać z gołębiami w szachy? Jeżeli się zagra z gołębiem w szachy, to gołąb przewróci wszystkie figury, nasra na szachownicę i jeszcze będzie się cieszył ze zwycięstwa odlatując. I to mniej więcej tak właśnie wygląda, samo wejście do dyskusji z trollem internetowym. Jeżeli ktoś bardzo lubi grać w szachy z gołębiami, no to naprawdę, no życzę szczęścia, pewna perwersja intelektualna jak najbardziej się w tym pojawia, moi drodzy. Jednakże właśnie, no kurczę, można wygrać z trollem, tak samo jak można wygrać na paraolimpiadzie, ale to dalej będzie paraolimpiada. Czyli tak, czyli tutaj możemy już zacząć mówić właśnie o metodach walki ze zjawiskiem trollingu. No i walczyć? Jak to walczyć? Z czym wy chcecie walczyć? Zauważcie, że bez względu na to, co powiem, bez względu na to, co wyniesiecie z tej audycji, bez względu na to, jak bardzo chłodni jesteście w tym momencie, jeżeli dojdą wam do głosu emocje w trakcie internetowej dyskusji, to zapomnijcie absolutnie o wszystkim tym, co dzisiaj wam powiedziałem, o wszystkim, czego kiedykolwiek przeczytaliście, kiedykolwiek się dowiedzieliście, a w momencie, kiedy zostanie obrażona wasza siostra, brat, córka, syn, matka, ojciec, kot, konsola, system operacyjny, wkurzycie się i zapomnicie absolutnie wszystkim. Więc tutaj pytanie, z czym chcemy walczyć? Jakie metody ja mam wam dać, żebyście... Bo i tak o tych metodach zapomnicie w momencie, kiedy będziecie wkurwieni. To jest właśnie częsty problem. Ja z trollem wygram. Ja go rozwalę jego własną bronią, ja zejdę do jego poziomu, zacznę stosować też te metody. Wiecie dlaczego? Dlatego, że troll, który odnosi sukces, jest przede wszystkim chłodny. Chłodny nie znaczy zły i na pewno nie znaczy skurwysyński, jest chłodny. Wszystko, co mu powiecie, po prostu po nim spłynie, on się tym nie przejmie. Natomiast on będzie miał jeden bardzo wyraźny cel: zdenerwować was, bo w momencie, kiedy będziecie zdenerwowani, no to zaczniecie wtedy popełniać błędy. Zaczniecie popełniać błędy, potem te błędy będą eksploatowane. Troll będzie próbował znaleźć waszą najsłabszą stronę. Kiedy to zrobicie? Kiedy się odsłonicie? A odsłonicie się w nerwach, wtedy zaatakuje wasz najczulszy punkt. No i tutaj właśnie się można zastanowić, bo tutaj też bym odrobinkę odróżnił, bo z jednej strony, tutaj jeszcze wrócę do tego zjawiska cyberbullyingu i prześladowania w internecie. Mianowicie, jeżeli ktoś powie źle, no wyobraźcie sobie, teraz niech każdy sobie przywoła taką najwyższą wartość, której wasz honor, wasza rycerskość nie pozwoli, żeby ktoś inny szkalował. Musimy się tutaj oprzeć całkowicie na honorze. O ile naprawdę nie podoba mi się opieranie na honorze czegokolwiek w dyskusji o piksele, to jest zupełnie inna historia, do tego jeszcze przejdę. No to wyobraźmy sobie, że mamy taką historię, nie wiem, no dajmy na to, żeby daleko nie szukać ulubionej konsoli. Ktoś obraża tę ulubioną konsolę i natychmiast musimy mu uświadomić, że się myli, natychmiast, bo to nie, my w to nie, my nie pozwolimy, nie pozwolę. No właśnie, no dlaczego? Dlaczego nie pozwolę? Co, jaka szkoda została wyrządzona? Co w sytuacji takiej hipotetycznej, jeżeli to jest członek naszej rodziny, zostanie obrażony, ale nigdy nawet o tym się nie dowie. Co więcej, ów troll, który was zaatakował, wie o tym waszym członku rodziny jedynie od was. Jedynie od was, wyczuwając was, poznając was, tylko po to, żeby potem wbić nóż w plecy. I tutaj pytanie, czy żeby bronić tego honoru tejże osoby, czy jest warto marnować parę w momencie, kiedy ona zostanie obrażona przez kogoś siedzącego w brudnych gaciach w swojej piwnicy, czy lepiej nie zostawić coś takiego na realne zagrożenie, jeżeli ktoś na przykład by, jeżeli taki troll internetowy doszedłby do metod cyberbullyingu, czyli znalazł jej profil na Facebooku, zaczął wypisywać jej jakieś rzeczy personalnie. Czy dopiero, no ja tutaj stawiam dokładnie te granice, dopóki nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu, bezpośredniego ataku, to nic, nawet jeżeli moje największe wartości, a mam takie, każdy ma, nawet jeżeli moje największe wartości zostaną zaatakowane, to do tej pory nie. Do tej pory absolutnie nie zamierzam ruszyć palcem, ponieważ doskonale wiem, że wszystkie te obelgi mają za zadanie jedynie mnie zdenerwować. Jest to oczywiście pewna taka perwersyjna forma kontroli, tak? Jakaś taka świadomość, że nie wiem, że trolując jakąś drugą osobę bardzo często, bo ta osoba w żaden sposób mi nie podpadła. A nawet jeżeli to jest bardziej personalne, to wtedy prowokuje ją do całkowicie jałowej dyskusji, prowokuje ją do tego, żeby zmarnowała swój czas, żeby poświęciła ten czas mi, żeby poświęciła tę całą uwagę właśnie mi, tylko po to, żeby właśnie rzuciła w pizdu absolutnie wszystko. No i tutaj dość jasno piję do wczorajszej sytuacji na czacie podczas audycji całkowicie kulinarnej, gdzie przez pierwszą godzinę, no jeszcze sobie wszystko skopiowałem i dzisiaj po prostu spokojnie do tego sobie podszedłem. To no, są te obelgi i tak dalej, no to się naprawdę zdarza na tych czatach. Ale pytanie, kurde, słuchajcie, czy naprawdę gra jest warta świeczki? Czy jeżeli ktoś życzy ci, żebyś się powiesił, czy żeby twoja ukochana się powiesiła? Czy to jest faktycznie warte tego, żeby tutaj wyciągać ogromną, wielką artylerię tylko po to, żeby dowalić tej osobie? Szczególnie, że jest to osoba, która kompletnie nie zna twojej sytuacji, która jest tak naprawdę kompletnie nieszkodliwa w realnym życiu i której jedynym zadaniem jest właśnie czerpać, karmić się twoją nienawiścią. A skoro jesteśmy właśnie przy temacie nienawiści, no to warto by było dojść do tego słynnego hejtu. Słuchajcie, no z hejtem mamy do czynienia i każdy z nas prędzej czy później był hejterem, będzie hejterem, wystarczy, nie wiem, obrazić Gwiezdne Wojny. Ja zresztą, słuchajcie, tutaj starsi słuchacze Nocnego Radia pamiętają, w jakich okolicznościach sam się pojawiłem w Nocnym Radiu. Mieliśmy taką małą, można powiedzieć, spinę z Krawcem, gdzie Krawiec właśnie stwierdził, że będzie mnie oskarżał o wszystkie, całe możliwe zło świata i tak dalej. Wyszło to jak wyszło, słuchajcie, co zrobiłem wówczas? Pozwoliłem mu się rozkręcić, odrobinkę go podgrzewałem, śmiejąc się przy tym do rozpuku, pozwoliłem mu się skompromitować przed jego słuchaczami wówczas, to jeszcze były czasy, kiedy Nocnego Radia słuchałem z doskoku, tylko po to, żeby parę godzin później powiedzieć mu to, że słuchaj, dałeś się po prostu zrobić, zdałeś się zrobić w jajo, wyszedłeś na jakiegoś tam buraka i tak dalej, zacząłeś mnie atakować, mimo że kompletnie sobie na to nie zasłużyłem. Co więcej, ilekroć używał argumentu, których nie mógł mi przypisać, gdzie wiedziałem, że jest to weryfikowalne, że nie może mi przypisać pewnych jakichś chorych zachowań i tak dalej, nakręcałem go. Tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać jego słabość, jego okazane wówczas emocje, żeby jak najbardziej się skompromitować, bo wtedy Bo to jest takie wiecie, takie troszkę jak mecz bokserski, w którym trzymamy gardę, czekamy, aż przeciwnik się zmęczy i w momencie, kiedy już te jego ręce nie będą za bardzo w stanie się zasłonić, dwa szybkie, diabelnie mocne ciosy sprowadzają go do parteru. No i tutaj właśnie pytanie, no na pewno nie jest miło coś takiego odczuć tutaj, Krawcze. Jeżeli chcesz się podzielić swoją historią z tej strony, to zapraszam w ogóle wkrótce też właśnie do dzwonienia na Skype Nocne Radio. Mam nadzieję, że mi się nic w międzyczasie nie wysypało. Natomiast właśnie to jest ta metoda, żeby sprowokować daną osobę do mówienia. Nawet bardzo często, słuchajcie, nie mówiąc nic. Także w jaki sposób bronić się przed trollingiem? Jeżeli widzisz, że w internecie ktoś się z tobą nie zgadza i za wszelką cenę musisz uświadomić go, że jest w błędzie, jeżeli czujesz, że przemawiają przez ciebie emocje, jeżeli wyczekujesz na kolejną odpowiedź, wyłącz dane forum, wyłącz monitor, przejdź się, zapal sobie fajkę, napij się piwa, pogłaskaj kota, pogadaj do ściany, wrzaśnij sobie, pograj sobie w gierkę, ale nie kontynuuj tej dyskusji. Widzicie, bo problem, który się pojawił właśnie dużo później, czyli na początku XXI wieku i który coraz bardziej postępuje, jest taki, że w dyskusjach internetowych mamy coraz mniejszy czas oczekiwania na skonstruowanie kolejnej wypowiedzi. W momencie, kiedy wszyscy się łączyliśmy przy użyciu modemu i łączyliśmy się powiedzmy raz dziennie, ściągaliśmy sobie ileś tam maili, ileś postów z listy dyskusyjnej, a następnie się wbijaliśmy, czytaliśmy, przygotowywaliśmy przemyślane odpowiedzi, to wtedy mieliśmy zwyczajnie czas, wiedzieliśmy, że my mamy czas, wiedzieliśmy, że druga strona ma czas i wtedy pozwalaliśmy sobie na to, żeby ugryźć się w język, zanim kogoś zbluzgać. A teraz tak, mimo że Facebook, czy czaty, czy fora pozwalają bardzo często na edycję swoich postów, nie, najpierw musimy go uświadomić mu pokazać, a potem jeżeli spojrzymy na historię i zobaczymy to, co pisaliśmy, to takie, kurde, ktoś się potem nie pod... To nie ja, ja tak nie myślałem. Jest mi wręcz wstyd za to, że tak się zachowałem. Dałem się sprowokować. Tak, tutaj Galaxian. Z drugiej strony trollom też wydaje się, że każdy, kto z nimi rozmawia, jest złapany i traci czas, a to nieprawda. Czasem przyjemniej jest powymieniać argumenty z trollem, wiedząc, że on nim jest, widzieć, jak nieudolnie próbuje odpierać racjonalne argumenty. Tak, jeżeli jesteś w stanie zachować ten chłód, jeżeli nie zjedzą cię emocje, to zdecydowanie, moi drodzy, jak najbardziej tak. To jest naprawdę fantastyczna metoda. Zabawić się z trollem. Ale tutaj wracamy właśnie do tej historii, którą wam opowiedziałem mniej więcej pół godziny temu, kiedy mówiłem wam o tych walkach gladiatorów. Bo tak jak nie jest wielkim grzechem okraść złodzieja, tak samo strollować trolla również nie jest wielkim grzechem, a też bardzo często może być tak, że troll, który zauważy takiego dyskutanta, zwyczajnie nawiąże z tobą pewną formę tańca, który też jest nieco taką perwersją intelektualną, gdzie dobrze obaj wiecie, że wy się bawicie w wojnę, ale koniec końców po wszystkim bylibyście gotowi sobie usiąść, napić się piwa i tak popatrzeć na wszystkich swoich dyskutantów, popatrzeć sobie w twarze: stary, ale ich zrobiliśmy! I tak, jak najbardziej, tylko właśnie to jest ten fundament, że dyskutując z trollem, nie możemy sobie pozwolić na bronienie jakiejkolwiek wartości, oczywiście jeżeli nie jesteśmy jej absolutnie jakoś pewni, bo pamiętajmy, że ten troll, z którym rozmawiamy, to są białe oczy. On nie będzie widział, on nie będzie czytał, on nie będzie rozumiał, on nie będzie przyjmował naszych argumentów i tutaj właśnie jest ten problem, że jeżeli nawiążesz taki kontakt z trollem, zaczniesz go traktować poważnie. Tutaj swoją drogą w 2015 roku na portalu blogs.pl, czyli gazetowa platforma blogowa, pojawił się, to z 2016, czyli dość świeże, z 1 lutego 2016 roku, hejt to wadza popularność, mówi Monika Czaplicka, szefowa Łobuz. Jeśli masz hejterów, to znaczy, że są ludzie, w których wzbudzasz silne emocje, nie ma się czym martwić, poradzisz sobie z nimi bez problemu. Widzicie tutaj taki mechanizm wyparcia, taki mechanizm projekcji, gdzie nam wydaje się, że to, że mamy trolli, że mamy hejterów, powoduje, że jakoś świadczy automatycznie o tym, że jesteśmy w jakiś sposób lepsi. Nie. Jeżeli mamy trolli, jeżeli mamy hejterów, to znaczy, że jesteśmy im ulegli, że jesteśmy pod butem i to absolutnie nie świadczy w żaden sposób dobrze o tobie. Natomiast od czasu do czasu takie trole będą się pojawiały z jakąś przynętą. Jeżeli ty taką przynętę złapiesz, ale złapiesz ją w sposób inteligentny, to faktycznie można się naprawdę nieźle zabawić. Ale w wywiadzie z rzeczoną Moniką Czaplicką. Czyli odpowiadamy hejterom? Nie łatwiej skasować? Nie, stanowczo polecam odpowiadać nawet na takie emocjonalne komentarze. Są sygnałem, że nasze słowa mogą być opacznie zrozumiane. Starajmy się sprowadzić dyskusję do meritum. Napisałem tak, bo to i to, a nie sam jesteś palantem. I tutaj moje duże pytanie. Dlaczego miałbym się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem? Ponieważ troll nie bierze się z tego, że nie zrozumiał danej sytuacji, tylko troll przypuszcza frontalny atak. Tutaj musimy bardzo jasno sobie to odróżnić. Bardzo łatwo, zaczynając właśnie merytoryczną dyskusję, można to zweryfikować. Rzucić coś prostego do zrozumienia, odrobinkę spróbować. Pamiętajcie, szermierka słowem. Rozbicie naszej argumentacji na kilka bardziej złożonych argumentacji, rzucić mu coś, co jest niezaprzeczalne, zobaczyć, czy on dalej będzie to, będzie atakował. Jeżeli tak, to wtedy mamy do czynienia z typowym trolem. Jeżeli nie, to wtedy zaczynamy merytoryczną dyskusję. Nareszcie, ciekły w pierdol. Tak, moi drodzy. Także angażując się w dyskusję, sam fakt, że dajemy się wciągnąć w taką dyskusję, świadczy dwojako. Jeżeli w naszym działaniu pojawiają się emocje, to już jest moment, żeby przestać postować, moi drodzy. Bo właśnie problem z tym całym hejtem, bo hejt właśnie stał się bardzo często synonimem jakiejkolwiek krytyki oraz ponieważ ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co to jest hejt, bo pamiętajcie, tak jak wam mówiłem, pojęcie hejt pochodzi od hate speech, czyli o sytuacji, kiedy krzyczymy jebać Żydów. Kiedy to jest naprawdę nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, tak? To są sytuacje, które są karane prawnie, natomiast ze względu na to, że uproszczono to do jakiejkolwiek formy nienawiści, doszło do tego potężnego zakłamania i ludzie, którzy stosują pojęcie hejtu, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, dlaczego używają takiego pojęcia i nie do końca rozumieją. Wszyscy używają tego jednego magicznego słowa wytrychu hejt, pod którym każdy z nas rozumie tak naprawdę coś innego, dlatego ja prywatnie tego słowa nie używam, ponieważ nie uznaję istnienia hejtu w internecie. Czegoś takiego nie ma, nie ma takiego zjawiska. Pojawiają się negatywne, nienawistne komentarze. Dlaczego pojawiają się nienawistne komentarze? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że jesteśmy podbudzeni emocjami. Piszemy krótko, nie przeczytamy tego, co napisaliśmy, wciskamy Enter. I wszyscy przeczytali. Już pozamiatane. I w ten sposób z normalnego, spokojnego, szarego użytkownika internetu, który tylko sobie żyje, żre i przegląda obrazki śmiesznych kotów, stajemy się tak naprawdę hejterem. Odpowiada nam ktoś, nagle zobaczył nasz nienawistny komentarz, bo no, w sumie poleciało. Kto z was edytuje komentarze? No nikt. Na Facebooku czy gdzieś tam, gdzie się da. Poleciał nasz komentarz, nie? Aż kurde. Pojawia się kolejny. Ale my już wiemy, że nie mieliśmy, że naszym celem nie było takie typowe dopieprzenie i zaczynamy się tłumaczyć. I co? I stajemy się trolem. I stajemy się trolem, ponieważ wtedy zaczynamy bronić sprawy przegranej. Zamiast po prostu pieprznąć, zdenerwowałem się, wkurzony byłem, przepraszam, nie? To nie tak, jak myślę. Po prostu bronimy, bo mamy coś takiego, że wszystko, co z siebie wyrzuciliśmy, szczególnie jeżeli jesteśmy ciągle nacechowani emocjonalnie, nawet jeżeli spieprzyliśmy kompletnie formę, w której to wypowiedzieliśmy, będziemy tego niestety bronić. A w międzyczasie ja was zachęcam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, ponieważ temat troli, temat hejtu jest jak najbardziej aktualny, szczególnie, że no niestety z tym... tą taką właśnie formą nienawistnych komentarzy coraz częściej, kurde, widzę na tym pieprzonym czacie i cholernie mi to przeszkadza. Raz, dwa, trzy, Zenonie, czy się słyszymy? Raz, dwa, trzy, Zenonie, czy się słyszymy? Zenon nam chyba, nie wiem, tutaj mam wszystko ok, powinien działać, chyba że Zenon mnie troluje. Zenon ma nowego Skype'a i coś mu się widocznie skopało z ustawieniami. Zenonie, kompletnie cię nie słychać. A sprawdzałem przed audycją, no chyba że mnie troluje. Nie, kompletnie cię nie słychać. Sprawdź sobie proszę z Echo 1, 2, 3, ewentualnie, no zobaczymy, ok, poczekamy, zobaczymy. Jeżeli macie ochotę dołączyć, jeszcze raz próbujemy Zenona. Witaj, Zenonie. Raz, raz.
1: Halo?
0: O, jest okej, tylko cię podkręcę na mikserze i słuchamy cię, Zenonie. Dlaczego jesteś hejterem?
1: Dlaczego jestem hejterem? Dotek wziąłem go, wyzywałem, powiedziałem mu jaki jest zły i popierdolony, gdyż lubię hejtować, no. O.
0: Kto z nas nie lubi?
1: Słuchaj, jest coś takiego, że czasami człowiek daje się ponieść tłumowi, albo na przykład sam ma jakąś zadrę personalną z kimś i albo nawet jakieś kurde jego problemy przez to przemawiają. I wiesz, i po prostu idzie atak na kogoś, tak? I jak już miało nie być personalnie, ale i tak zrobiłeś się publiczny przykład Kunrada 44, no to wtedy tutaj szczerze powiedziawszy, ja byłem jednym z takich, jak to się mówi po angielsku, ringleader, tak? Przewodniczących tłumu, który go tutaj z widłami niemal wypędził z nocnego radia. Mhm. I tak było i się tu nie ma czego wypierać. I jak już chcecie znać jakąś podbudowę psychologiczną, to sprawa była taka, że ja z nim miałem bardzo dobry kontakt przedtem. Jednakowoż w momencie, w którym w jego wypowiedziach było coraz to mniej treści i coraz to więcej tych jego andronów i odpałów, to już mi coś zaczynało śmierdzić, ale byłem w stanie to przeżyć. Ale ja wtedy miałem kłopoty z robotą i kurde stwierdziłem, ach, poszukam na całym świecie, bo zobaczę, może coś znajdę zdalnego czy coś takiego. Znalazłem parę zajebistych portali z pracą freelancerską albo pracą z domu. Jako że Kunrad i ja w pewnych polach mamy podobne kompetencje, no to kurde pomyślałem sobie, wyślę mu to, nie? Bo nie mogłem z tych ogłoszeń sam skorzystać z tej prostej przyczyny, że kurcze wymagały na przykład obywatelstwa, znaczy rezydentury w UK-u albo znaczy adresu, tak, że mieszkasz w UK-u. Możesz z domu pracować, ale musisz w UK-u być, nie? To było bzdurą totalną dla mnie, tak logicznie, ale mówię, pies, no nie skorzystam z tego, to dam to Kunradowi, bo mówił akurat wtedy, że potrzebuje roboty, nie? Wysłałem mu to, no i tak czekam na odzew i ten, i chłopaczy na świecie, że on nie może być ten, nie może być Bogiem, jeżeli będzie jeździł do pracy. No to się poczułem taki trochę wkurzony, to i wiesz, striggerowało mnie to i pojechałem już dalej. Mówię, kurde, ruszyła ta cała ekipa i jak wiesz, jak te wieśniaki po prostu z jakiegoś Monty Pythona na tą wieźmę, żeśmy ruszyli, nie? Nie, tutaj spalić ją.
0: Tak, tutaj tak, bo właśnie bardzo często u podnóża tego nie jest tak, że wiesz, jeżeli chodzi właśnie o taki nieświadomy, hejt, że tak powiem, czy nieświadomy trolling, to właśnie bardzo często są to osoby, które nie wiem, w jakiś sposób nas zawiodły, czy nawet wydawało nam się, czy tam chcieliśmy im pomóc, a one to odrzuciły, pierdu, no też ja to całkowicie rozumiem, że wiesz, że każdy z nas miał kiedyś taką sytuację, że chciał komuś pomóc, czy nawet zaczął pomagać, a ta osoba przepierdoliła wszystko na dziwki i narkotyki, tak, bo takie rzeczy się oczywiście zdarzają, no i wtedy jak najbardziej naturalny jest taki nasz prywatny, że tak powiem, ból dupy i nie chcemy mieć nic wspólnego z daną osobą, ale tutaj skoro już lecimy personalnie, mam nadzieję, że się nie obrazisz, a jeżeli tak, to będę się tłumaczył trollowaniem, ale czy to, że Kunrad cię zawiódł w ten sposób, no taki bezpośredni, znaczy, czy po prostu dalej twierdzisz w tym konkretnym momencie, że to jest powód, żeby go spalić na stosie, żeby mu zamknąć usta?
1: Nie, to już tutaj jest grubszy temat i nie wiem, jak bardzo chcę w niego głęboko teraz wchodzić, ale szczerze powiedziawszy, nie mam nic. Niech se siedzi, niech nawet ma swój jakiś tam ramówkę, moment.
0: Znaczy nie, na pewno nie chcę, żebyśmy wchodzili bezpośrednio jakoś głębiej w przyczyny, tak? Tylko żeby właśnie bardziej nakreślić słuchaczom, bo dzisiaj mówimy o całym zjawisku, czyli de facto mamy tutaj...
1: To był impuls, jeżeli do tego bijesz, to był impuls, tak? I taki dłuższy impuls, który, wiesz, ta czara goryczy była przerwana i to się dalej trzymało, tak? A teraz na chwilę obecną, wiesz, te całe emocje opadły i jakkolwiek, wiesz, jestem dosyć konsekwentny w tym, że nie lubię kultu jednostki i religii, tak, bogów, w przeciwieństwie do niektórych osób, które to deklarują, a robią coś innego, to mam do tego jakiś niesmak, ale wiesz, mam taki specjalny też przycisk, który się nazywa nie słuchaj, nie? Wyłącz, nie ściągaj podcastu. Jak będę miał ładnie zaznaczone, że to jest pora Konrada i on tam gada te swoje rzeczy, to przecież nie muszę tego ściągać, jeżeli nie mam ochoty, prawda? A tym bardziej, że teraz jakoś jakaś kultura dyskusji się tutaj powoli w bólach rodzi i nie jest tak zrobione jakoś, że przyjdzie Konrad, przejmie audycję i zacznie opowiadać swoje androny. No już nikt sobie na coś takiego nie pozwala wobec nikogo, tak? Mhm. Więc jest dobrze i myślę, że jakiś tam był, wiesz, Saigon, ale to jest jakieś przeżycie, które uczy czegoś mnie, które uczy czegoś jego i zawsze to jest jakoś na plus mimo wszystko. Mhm. Nikt sobie krzywdy nie zrobił finalnie, tak jak to czasami ma miejsce w internecie, tak? Bo hejt potrafi kogoś do grobów pędzić.
0: No to dotyczy co prawda młodszych ludzi, ale to jeszcze będę do tego wracał. Natomiast to, czego na pewno ci nie zadam, a co być może to pytanie jest spodziewane, czyli to by było, czy byłbyś gotów przeprosić Konrada, ponieważ jest coś takiego, że nawet jeżeli damy dupy w jakimś, weźmiemy, nie wiem, zjadą nas emocje, no to teraz przeproś, jak taki byłeś, to teraz przeproś, gdzie mi się to kojarzy właśnie z takim przedszkolem, nie, że się pobiłem z kolesiem o czerwonego klocka, bo akurat potrzebowałem do wyścigówki, którą robiłem, pobiłem się z nim i teraz go przeproś, nie będę go przepraszał, było to było, był trotyl to był, na chuj drążyć temat, lecimy dalej.
1: No może być tak, nie? Można też, wiesz, się spotkać, zamknąć parę tematów, jeżeli tam faktycznie jest coś, co miało miejsce, co kogoś boli, wymaga jakichś przeprosin z jednej i drugiej strony, to cywilizowany człowiek powinien coś takiego jak najbardziej zrobić, tak? Ja na przykład miałem z profesorem Leniuchem też dosyć siekierę swego czasu, on tam mnie wyzywał od tych, nie wiem, małych fiutków i tak dalej, a jakoś na chwilę obecną podaliśmy sobie ręce w Sylwestra i od tej pory nie mam żadnej zadry ze sobą, tak? To nie wszystko, wiesz, nie wszystkie interakcje w internecie można zamknąć w hejcie albo w trolingu, tak? Negatywne interakcje. To nie są dwa pojęcia, które całkowicie wyczerpują temat, jeżeli chodzi o interakcje międzyludzkie w sieci, tak?
0: W sumie takie tutaj wyciągnąłeś dość istotną rzecz, którą chciałem zostawić na koniec audycji, troszkę jak w starych South Parkach i kiedy Kyle mówił, you know, I learned something today. Jest to, że jeżeli ulegniemy trollingowi, to żeby to nie była wymówka, ale właśnie to, co powiedziałeś, że kurde, coś z tego fajnego wyciągnąłem, nie? No tylko pytanie właśnie, czy jeżeli się spotkasz z jakimś takim bardziej rasowym trollem, który będzie miał za punkt honoru pojechać właśnie tobie i pojechać swoim wartościom, bo jesteś postacią jak najbardziej znaną w Nocnym Radiu i że tak powiem, wiadomo, co jest twoim słabym punktem.
1: No tak.
0: I takie ataki będą się zdarzały. No i tutaj wiesz, i tutaj pytanie, czy zachowasz choćby tę resztkę chłodu, bo ja swoją drogą też rozmawiałem jeszcze przed dzisiejszą audycją z paroma osobami z radia, które, że tak powiem, na trolling i hejt marudziły bardzo. Właśnie wspomniałem odnośnie metod radzenia sobie z pewnymi trollami. Właśnie, kurde, to jest takie dziwne, że wczoraj przy audycji o nożach jakoś wszyscy siebie zaczęli na początku z tymi nożami w siebie rzucać, a jak dzisiaj rozmawiamy sobie o hejcie, to już nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jakoś znowu rzucić jakimiś zarzutami w dupy i zacząć kombinować. To też o czym świadczę, ale też zapraszam was, moi drodzy, zapraszam was, jeżeli chcecie obrzygać mnie swoją nienawiścią, zapraszam was do tego, to jest naprawdę niesamowita okazja, bo nie dość, że będziecie na mnie pluć, to jeszcze będziecie gadać na temat, to się rzadko zdarza.
1: Godzina nienawiści. No, ale
0: Tak, także, no, tak, no. Także wiesz, także tutaj właśnie powiedziałem, że na samym początku, jeżeli widzisz, jeżeli coś cię wkurwiło, to natychmiast chcesz stanąć w obronie. Chcesz stanąć w obronie, chcesz się pokazać, to jest naturalne, to jest normalne, to jest rycerskie i to jest fajne. Natomiast to, co wówczas zaleciłem, to wtedy, żeby... przepraszam, bo mi tutaj dzwonią na Skype'a. Dzwoniący, proszę zadzwoń na Skype'a Nocnego Radia, ewentualnie dołączę cię do konferencji, nie na mój prywatny Skype. Najpierw postarać się nie pisać. Jeżeli czujesz potrzebę pisania, wyłącz tę zakładkę, wyłącz ten cholerny czat, wyłącz to cholerne forum. Nie próbuj się w to zaangażować. Ale jeżeli osiągniesz ten chód, że będziesz w stanie czytać, pochłaniać to, w jaki sposób cię atakuje dana osoba, to zacznij czytać. O, tutaj podłączymy. A przepraszam, bo dołączyłem, ale zerwałem Zenona, także za chwilkę naprawię. Okej. Tutaj odwieszamy rozmowę i już dodajemy. Już sekundka. Doradziłem to, żeby zapoznać się z tym, żeby pozwolić sobie, słuchajcie, jeżeli czytaliście Dune lub oglądaliście film Dune'a. Tam na samym początku, nie wiem jak to się nazywało, nie pamiętam, to takie pudełko, do którego Muad'Dib musiał...
1: Gondjabar,
0: tak. Pudełko, które powodowało niesamowity ból ręki i im bardziej próbowałeś wyrwać tę

0: formatu audycji jakże koniecznej w obecnych czasach, patrząc na to, co się dzieje na czatach naszego ukochanego nocnego radia. Słucham i miód płynie po moich uszach, że ktoś uświadamia.
1: No właśnie to jest ten problem, że wiesz, dzisiaj uświadamiam, a jutro ludzie znowu zaczną sobie skakać do gardeł, tak? Także to co chcę jak najbardziej przekazać w tej całej historii, chociaż dla mnie bardzo znamienne jest to, że właśnie dzisiaj tej nienawiści na czacie tak jakby zabrakło. Mimo, że mówimy o tej nienawiści, mimo, że mówimy o atakach personalnych, nagle, gdzie ci wszyscy hejterzy? Gdzie oni podzieli się? Także hejterzy, dzwońcie, zapraszam Skype, nocne radio, moi drodzy, czekam na was.
2: Nie każda interakcja jest hejtem, nie każda interakcja jest trollingiem. Tutaj w nocnym radio są też inne interakcje powodujące konflikty, ale to nie są ani hejtingi, ani trolling. A do tego z takich internetowych pojęć to ja bym jeszcze wprowadził pojęcie tak zwanego raka. To jest pojęcie, które w internecie funkcjonuje w dwojaki sposób. Rakiem można kogoś nazwać, kto na przykład jakiś żenujący content wrzuca. Także na przykład, o, Tiger Mozo jest rakiem, nie? Albo ktoś tam robi jakieś totalne głupoty na Facebooku, wpisuje pierdoły, to jest, mówi się, że jest rakiem. No ale rakiem też się nazywa osobę, która jakąś społeczność rozpieprza w skutek jakichś działań takich pokątnych, jakieś kurde działania, wiesz, na pliwie, takie kurde, nie wiem, jakby to jeszcze inaczej opisać, co tam jeszcze może być. No po prostu mieszanie tak, tylko jak tylko to jest i wyłącznie możliwe.
1: Znaczy wiesz, taka forma...
2: Sianie fermentu,
1: tutaj to pojęcie raka jest jak najbardziej zgodne z tym, czym rak, czym nowotwór w kwestii medycyny jest, bo co to jest? To jest nasze komórki ciała, które ześwirowały i stwierdziły, że one sobie zrobią taką własną imprezę with blackjack and hookers. Zrobią sobie tutaj takiego swojego małego raczka, a ty się tutaj organizmie nie wpieprzaj, my tutaj będziemy sobie korzystali z tego, ale tutaj potrzebujemy tutaj sobie zrobić taką autonomię, zrobimy sobie tutaj taki Śląsk u nas i zrobimy to sobie.
2: Teraz trolujesz.
1: Nie no, skąd?
2: No i co? I autonomia, ale widzisz, i to jest właśnie przykład czegoś, czego nie możesz być ignorancją, ignorowaniem w danej społeczności. Trzeba jakoś zadziałać, tak? Bo jak olejesz tą sprawę, no to cię wykończy, tak? Siądzie ci ta nerka, siądzie ci to miejsce, gdzie będziesz miał tego przerzuta, albo już ogólnie wszystko się całkiem rozpieprze, będziesz miał wylew i krwotok ogólny i zdechniesz, tak?
1: No i tutaj jest
2: ten przykład, kiedy trzeba działać, niestety.
1: To jest ten fundamentalny problem, z którym również boryka się medycyna, czyli w jaki sposób odróżnić komórkę zdrową od komórki rakowej, tak? I bardzo często administrator czy moderator forum, nie wiem, oczekując po prostu, nie wiem, czy dając niejaki, jakby to nazwać, taki handicap, takie fory nowemu graczowi, który cały czas w niego wierzy, tak? Cały czas wierzy w to, że ta osoba się jeszcze zmieni, że ona będzie coś tam wnosiła do tego. No nie, tutaj oczywiście ja rozumiem, że nowych zawsze w pewnych sektach będziemy traktować ulgowo, jednakże no to jest ten cholerny problem. Ale moi drodzy, ponieważ dodzwania się jeszcze do nas jeszcze jeden słuchacz, już go sobie pozwolę dodać. I się zacznie.
2: Albo dynamin, to już będzie koniec. O, krawiec. Chyba ktoś musi potwierdzić, jak jest konferencja, że drugi jeszcze, że tam jest.
1: Witamy na pokładzie kapitana nocnego radia.
3: Witam panów.
1: Dlaczego jesteś hejterem? Dlaczego jesteś trolem?
3: No, zanim odpowiem na to pytanie, chciałem powiedzieć, że słucham tej jakże ciekawej audycji i od siebie chciałbym dodać, że Jan Paweł II gwałcił małe dzieci.
1: Odkładał do łóżeczka. Nie, ale za mało się śmiałeś, naprawdę. Wiesz co, 2 na 10, bo próbowałeś przynajmniej, 2 na 10.
2: No, 2 na 10. Także, ale nie, co ty powiesz o onkologii na community różnych?
1: Tak, bo tutaj też, ponieważ jak na samym początku mówiłem, że jednak zrobi się troszkę personalnie i tutaj od samego początku powtarzam właśnie, że moder-

0: Kreator ma rację, tak? A tutaj jako osoba, która jest właśnie takim rdzeniem, tak? Ta finalna decyzja zawsze będzie leżała w twoich rękach. Zresztą sam wiesz, że bardzo rzadko kiedy się wpieprzam w moderację, mimo że takie uprawnienia jak najbardziej...
1: Bardzo rzadko, tak, to prawda. No. Ja też rzadko panuję i co wiesz, co źle jest, kurde, dla jednych, którzy by chcieli, żeby częściej, drudzy by chcieli, żeby dobrze. Wczoraj na czacie ktoś dobrze napisał, że nie każdy się nadaje na moderatora, bo żeby być takim dobrym moderatorem, to musisz mieć coś z milicjanta, tak? I po prostu walnąć po głowie. Ja nie wiem, czy takie łączenie funkcji moderatora z funkcją nadającego, czyli jakieś tam powiedzmy persony w nocnym radio aktywnej, to jest dobry pomysł, bo można sobie narobić grono wrogów, tak? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jak ty to, twoje doświadczenie, kurde, 20-letnie z Usenetach i internetach, jak to widzi?
0: To znaczy, wiesz, przede wszystkim osoby, które współtworzą pewne środowisko, znają jego internalsy i znają misję, tak? Ja realizuję swoją misję w swoich audycjach, natomiast będąc uczestnikiem innych audycji, proszę mi nie pierdzieć do mikrofonu, będąc uczestnikiem innych audycji, czy powiedzmy pomagając innym nadającym w konfiguracji, ja nie spełniam swojej misji, ja staram się po prostu spełnić misję krawca w tym momencie, tak jak ją rozumiem. No, ale zdarzały się takie sytuacje, gdzie musiałem postawić sytuację na ostrzu noża i powiedzieć: krawiec, ta osoba ma zostać wyeliminowana. I to się zdarzyło i myślę, że dobrze, że się zdarzyło. Myślę, że tutaj no chyba tylko jedna taka sytuacja w całej historii była i skończyło się jak najbardziej dobrze. Ta osoba już nas nie nęka, nie przeszkadza, nawet jej się nie chce trollować, tylko i wyłącznie dlatego, że trafiła na stosownych przeciwników i stosownie została potraktowana. Ja przede wszystkim, krawiec, i w ogóle do was wszystkich, ale do krawca przede wszystkim chciałbym zapytać, czy uważacie, że ta teza, którą wysnułem, czyli że moderator ma zawsze rację i jako jedyna oś, jedyny punkt regulaminu, nie zestarzał się i że jest skuteczny w dzisiejszych czasach?
1: Nie wiem. Sorry, jeszcze ci na chwilę przerwę, Leniu. Ja mam problem taki, że ciężko jest mi być sędzią we własnej sprawie. I z tego jak gdyby jedna z ostatnich ram też jak gdyby wychodzi. No ale profesorze...
0: A to może krawcowi oddajmy głos, bo tutaj, może tak powiem, jako osoba, która wciska przyciski, tak? Bardzo, no nie wiem, ciekaw jestem, bo nie do końca jestem pewien, jakie masz podejście, krawcze.
1: Nie ma go, on przecież zwiał, teraz się stronował drugi raz.
0: Okej.
1: Okay. No to niech się Leniuch wypowie, bo tak się jest cicho bidny.
2: No to taka zapchaj dziura, Leniuch się wypowie, ja powiem tak, że... Admin i moderator powinien mieć ostatnie zdanie, ale nie powinien, znaczy moderator powinien mieć ostateczne zdanie, jednak administrator właściwie nie powinien ingerować w to, co robi. Jeżeli powierza moderatorowi jakąś funkcję pełnienia tej moderacji na danym forum, czy to jest czat, nie powinien się wtrącać.
0: Okej, dość ciekawe. Dość ciekawa, a w ogóle chciałbym was zapytać o wasze doświadczenia związane z jakimiś forami tematycznymi, bo
1: no.
0: To jest, że tak powiem, wręcz klucz programu, bo tutaj wiesz, bo tutaj nasze sprawy wewnętrzne, nasz czat to jest taki troszkę kwiatek do kożucha, natomiast to, co najbardziej mnie właśnie interesuje, co jest niejako kolebką tego trollingu internetowego, z którym mamy teraz do czynienia, były właśnie fora typu elektroda.pl i chciałbym was zapytać, czy kiedyś pełniliście funkcję moderatora na czymś takim i czy w jakiś sposób ją wspominacie?
1: Znaczy, powiem tak.
2: Aha. Dobrze,
1: kiedyś opem na Irtu przez jakiś krótki czas, ale to jest też inna sprawa. Kulturalne towarzystwo, więc nie trzeba było robić swu. W końcu żeśmy się wszyscy pobanowali nawzajem i trzeba było wszystko resetować, żeby wejść na kanał. Ale to tak z głupoty było. Ale byłem kiedyś, pierwszy raz byłem moderatorem na forum Neverwinter Nights jedynki. Za karę. Wyobraźcie sobie, że zostałem moderatorem za karę. Bo po prostu narzekałem, mówiłem, że tu jest syf, rozpizie, że to się nie trzyma kupy, że ta moderacja jest do dupy i w ogóle. I przyszedł koleś, taki bardzo dojrzały człowiek, i powiedział: tak? Tak jesteś mądry? To masz tutaj moderatora, zrób porządek i zobaczymy za miesiąc, co z tego wyniknie.
2: No i co wyniknęło?
1: No to, że byłem dłużej niż miesiąc z tym moderatorem, bo zrobiłem ten porządek, tak? I tyle. od spraw technicznych jakichś, może tam wielkich rzeczy technicznych nie trzeba było robić, bo to było towarzystwo przez programistów robione, między innymi, kurde, wiesz, jeden tam był w banku dużym programistą, drugi był no, geniuszem programistycznym, architektem oprogramowania wręcz. Także tu akurat nie było dużo roboty, ale ogólnie jakieś tam organizacje, takie sprawy, no robiło się porządek. I jak byłem takim gówniarzem, no jakiś szacun na dzielni był, tak, że tak się wyrażę, że byłeś tym, ale to były te czasy jeszcze, kiedy nie było tak bardzo, tak dużo tych dzieci neo, tak, to był początek dzieci neo i nie bardzo ktoś komuś do głowy przychodziło, żeby komuś sapać na zasadzie, o, ty jesteś jakimś tam podrzędnym moderatorem na podrzędnym forum i podrzędnym czacie, nie, o, mam cię w dupie, nie, o, nikomu takie rzeczy do głowy nie przychodziły wtedy.
0: A tymczasem witamy na antenie kolejnego rozmówcę Jacka. Jacku Antycyborgu, trolu jeden, hejterze istot cywilizowanych, istot wyższych, istot z blachy i stali.
3: Pytałeś o doświadczenia ze społecznościami internetowymi, czy o doświadczenia na forach. Dwukrotnie byłem moderatorem i na każdym forum, powiedzmy takim większym, jest taka kanciapa dla moderatorów. I jakby są dwie strony moderacji. Jedna strona moderacji to jest taka, że ona bezwzględnie jest potrzebna. A druga strona moderacji jest taka, to w momencie, kiedy moderatorzy są wybierani nie wiadomo skąd. Czyli tak naprawdę są brani gdzieś tam z tłumu i oni tak naprawdę nie do końca rozumieją wizję na to forum, czy na tą społeczność twórcy. I sam byłem świadkiem przez krótki okres, będąc moderatorem, nie mogąc się dogadać zupełnie z innymi moderatorami, gdzie wchodził jakiś administrator i po tym jak wątek był zamknięty, to on po prostu przywracał cały wątek, bo akurat jego to interesowało. I też jakieś tam moje doświadczenia radiowe pokazują, że właściciel serwera, właściciel domeny jest tak naprawdę Bogiem i może robić co chce. Tutaj moderatorzy to są takie pionki, takie sugusy, które mają odwalać brudną robotę, a nawet jeżeli robią ją dobrze, to tak czy inaczej w każdej chwili można kogoś takiego zdjąć. No chyba że to są znajomki a administratora, no wtedy już jest troszeczkę trudniej, bo jakieś prywatne przysługi wchodzą w grę i tak dalej, i tak dalej. I od momentu, jak widziałem, jak wygląda moderacja na dużym forum warezowym, takim z czarnym layoutem, bardzo popularnym w Polsce, no to stwierdziłem, że już nigdy więcej. Że już nigdy więcej, dlatego też nie jestem łasy na jakiekolwiek przywileje tutaj w... Nie, wątpię, bo ja właśnie nie byłem zwolennikiem jakiegoś permanentnego rozdawania banów, tylko po prostu usuwania pewnych postów, tak? Usuwania pewnych postów i gdzieś tam na boku próby dyskutowania z ludźmi, bo tak widziałem funkcję moderatora, a z kolei przyznawania banom tym, którzy no, za których destrukcją kompletnie nic nie stało, tak? Bo to też jakby tutaj chciałbym dorzucić taką rzecz, że poziomy nienawiści możemy sobie segregować jak samochody, tak? Jest tam powiedzmy jakiś pług, tak? Potem jest maluch, tak? W sensie Fiat 126P, tak? No dobra, gdzieś tam najwyższym poziomem nienawiści jest Ferrari, tak?
0: Wiesz co, tutaj bardziej sprowadzając do tematu i nie idąc bardziej w homeryckie porównania, bo mimo że czasu jeszcze mamy, to dyskusja jest tak głęboka, że wybacz, ale pozwolę sobie skracać troszkę pewne wypowiedzi. Chciałbym, bo tutaj udało mi się Zenona sprowokować do takiego, można powiedzieć, coming outu i do przyznania się do sytuacji, w której wzięły górę emocje. I teraz właśnie z perspektywy czasu ocenia swoje zachowanie jako zwyczajnie głupie. I chciałbym cię, Jacku, zapytać, czy chciałbyś się podzielić jakąś taką sytuacją, gdzie faktycznie dałeś się striggerować, uległeś trollingowi i dało ci to jakąś nauczkę?
3: Tak, były takie sytuacje. Były takie sytuacje i to były sytuacje w Radiu na Fali. To były sytuacje w radiu na fali, które do dnia dzisiejszego mnie gdzieś tam bolą i osoby, które mnie striggerowały do pewnych wypowiedzi do dnia dzisiejszego chyba nie są tego świadome, że mnie striggerowały, bo dyskusja była bardzo na poważnie i w pewnym momencie, a to, i tutaj trochę się odsłonię, ja w pewnym momencie nie zauważyłem, kiedy przeszła w takie śmieszkowanie i nadal zacząłem się wypowiadać na poważnie, przez co to jeszcze bardziej było śmieszne, tak? I odczułem to tak po prostu, no to nie było miłe, tak? Po prostu nie dostrzegłem pewnego niuansu, ale ale tak jak mówię, to już gdzieś tam sprawa historyczna, chociaż afterparty z tamtych czasów do dnia dzisiejszego są do znalezienia w sieci, także jak ktoś by chciał kompromitujące materiały na blachę znaleźć, zapraszam na serwis homikuj.pl, bo są użytkownicy, którzy to przechowują jeszcze. Mhm.
0: Tutaj właśnie mi się kojarzy taka sytuacja, która jest dość charakterystyczna dla Krawca właśnie, że kiedy rozmawia z jakąś osobą, nagle zaczyna puszczać jakąś śmieszną muzyczkę w tle, czy jakieś właśnie takie sample dźwiękowe, żeby zirytować. Ja staram się tego jak najbardziej nie robić, ale myślę, że taka forma trollingu, to jest takie, wiesz, takie też wykorzystanie niewiedzy osoby dzwoniącej. Nie wiem, Jacku, jak się na to zapatrujesz?
1: Nie słuchaj tego na Skype'ie przecież często, ja? Jak taki leci dżingiel.
0: Dokładnie. Także nie wiem, czy uważasz to za jakoś w jakiś sposób niewłaściwe, nieuczciwe, nadużycie władzy ze strony osoby prowadzącej?
3: Nie, no wiesz, to jakby ja też, tak jak ty odbierając mnie coś tam ryzykujesz, tak? Tak samo ja coś ryzykuję wchodząc na antenę, tak? Ryzykuję chociażby właśnie to, że ktoś podstawi mi jakiś tam podkład, tak? W trakcie na przykład, jak ja będę mówił poważnie, to w tle będzie leciała melodia z Pszczółki Majej, tak? Dajmy na to, tak? Mhm. Więc tutaj ryzyko jest po obu stronach. Natomiast za wyjątkiem tej sytuacji z cyborgiem i jeszcze jednej sytuacji, kiedy chciałem strollować Bajtitera w audycji o kościele katolickim, gdzie stwierdziłem, że tak naprawdę to piekło i niebo to są określenia dla statku Matka, który krąży dookoła Ziemi, że to są po prostu wyodrębnione sektory dla tego statku, a całe chrześcijaństwo jest stworzone po to, żebyśmy, że tak powiem, byli rasą poddaną wobec obcych, to ja zasadniczo nie trolluję. Raz, że nie mam do tego charakteru, a dwa, że ja nie umiem tego robić. Ja nie umiem tego robić i też uważam, że i tutaj chyba będziemy się ze sobą zgadzać, potrzeba, a może i nie, że prawdziwy trolling, taki jaki był kiedyś w społecznościach typu 4chan, gdzie to rzeczywiście było śmieszne i gdzie rzeczywiście, że tak powiem, stały za tym pewne umiejętności, no już nawet nie techniczne, ale chociażby intelektualne twórców takiego trollingu, to taki trolling już nie istnieje. Dzisiaj mamy do czynienia prawie wyłącznie z obrzucaniem się gównem.
0: Okej, okay, a
1: ja
0: tutaj
1: powiem,
0: jeszcze...
1: że najlepszym trolem to ty jesteś, potrzeba po prostu... Wygrałeś nagrodę największego trolla, takiego trolla pod mostem, co siedzi i czeka, brawo, po prostu. Akurat jak miałem powiedzieć jedną taką kluczową rzecz, po prostu cudownie. Ja chciałem powiedzieć, że ban na czacie tutaj u nas to jest nic, to jest za mało, po prostu. I tyle.
0: Mhm. A tu, tutaj jeszcze wracając do kwestii nadużywania w zasadzie, nie wiem, czy uprawnień na podstawie swoich emocji jeszcze nie zapytałem profesora Leniucha, czy uległeś trollingowi, czy teraz jesteś gotów przyznać się nam, że taka sytuacja miała miejsce?
2: Oczywiście i żeby było śmieszniej, to właśnie tutaj, w tym radiu uległem i tak patrzę na dzisiejszy na czat w czasie dzisiejszej audycji i widzę, że największych podżegaczy tu nie ma dzisiaj z nami i dlatego ta audycja jest tak, przebiega tak spokojnie. Nikt się nie kłóci na czacie, a ja tak, uległem tutaj atakowi, dałem się strollować i pod wpływem emocji rzuciłem tym wszystkim, musiałem odpocząć kilka tygodni przerwy. Od nocnego radia dobrze mi zrobiło, ale słucham cały czas, jednak nie komentuję, ponieważ szkoda nerwów.
0: No tak, tutaj to jest mniej więcej to, o czym mówiłem, czyli sytuacja, w której nie jest grzechem zostać zjedzonym przez własne emocje, tak? Tutaj no ja sam od czasu do czasu zdarza mi się, że ulegnę nawet trollowaniu. Tutaj pozdrawiam Tibora, który potrafi mnie striggerować, który potrafi grać na tyle długo głupka, powtarzając pewne absurdalne tezy, nie dając sobie pewnych rzeczy wytłumaczyć, także kilkanaście minut wręcz nawet poświęcę na to, żeby mu wyjawić. O, tutaj pamiętam taką długą do rana prawie dyskusję na czacie odnośnie natury informacji i odnośnie tego, czy informacja zerowa oznacza brak informacji. Nie będę w to dalej merytorycznie wchodził, bo Tibor jest naprawdę fantastycznym trolem. Nie znam kolesia, nie wiem skąd on się wziął, ale naprawdę, słuchajcie, trollingu od niego możecie się uczyć i to jest koleś, który potrafi nawet mnie sobie owinąć wokół palca, także szapoba, Tibor, jeżeli znasz francuski, to jeszcze mogę jedno powiedzieć, że couche avec ta mère. Natomiast wracając do naszej sytuacji, czyli dajemy się, pozwalamy, każdy z nas miał taką sytuację, że zostaliśmy strollowani w jakiś sposób, ktoś wywołał w nas negatywne emocje, podjęliśmy na podstawie tych emocji negatywne, niesprzyjające, niepotrzebne nikomu decyzje i właśnie to
3: jest. Ja tego nie powiedziałem, że niepotrzebne. To ty to powiedziałeś, potrzeba. Ja tego nie powiedziałem, że niepotrzebny. Ja niczego nie żałuję.
0: Okej. Natomiast, to znaczy, nie wiem, to sądzisz, że jeżeli miałbyś możliwość na dany moment, kiedy zostałeś striggerowany, kiedy zostałeś strollowany, wyłączyć swoje emocje, to czy podjąłbyś inną decyzję, czy powiedzmy inne zachowanie byś podjął?
3: Nie. Nie. Ale to dlatego, że jestem szczery wobec samego siebie. To taka cecha mężczyzny, żeby wypić piwo, które się naważyło. Nie będę się wdawać w takie dyskusje. Z szacunku dla tego, co potrzeba robić dla tego radia. Przynajmniej nie na antenie.
0: Okej, no to uczcijmy to chwilą ciszy, natomiast słuchajcie, no mamy jasną sytuację, ale w pewnym momencie dochodzi do wyciągnięcia wniosków, wyciągnięcia konsekwencji. To właśnie do czego zmierzam. Sam fakt, że dzisiaj profesor zadzwonił, jest dla mnie, można powiedzieć, czymś wow, bo profesor, słuchajcie, tutaj szczególnie nowi słuchacze, nie wszyscy wiedzą, że profesor jest to człowiek, który naprawdę kawał dobrej roboty zrobił dla radia, który przez dłuższy czas służył własnym serwerem, prowadził własne alternatywne archiwum i no tutaj dochodzimy do... na podstawie, nie wiem, to był impuls, tak, kiedy usunąłeś to archiwum, prawda, profesorze?
2: Dokładnie tak. Powiem, że zostałem striggerowany przez głównego podżegacza. W każdym bądź razie tak, tak mnie to ruszyło, że z jednej strony nie mogłem liczyć na to, że jakakolwiek reakcja nastąpi ze strony moderacji, administracji, że coś zostanie zrobione z tą sprawą i pod wpływem dokładnie impulsu szlak mnie trafił, wszedłem na tego FTP-a, zaznaczyłem, kliknąłem delete, zapytało. Nie pomyślałem już o tym, czy na pewno kliknąłem, znikło. To był impuls i raczej ze swojej strony polecam worek z lodem na głowę, zanim cokolwiek zrobimy.
0: Tak, tutaj jeszcze pytałem, jeszcze Sergio zapytuje, jak to określił, jak odróżnić trolla od debila. Może zanim ja się wypowiem, zapytam was, chłopaki, w jaki sposób odróżnić trolla od debila, bo jednak musimy sobie wykształcić. Fajnie, żebyśmy oprócz właśnie wyłączenia, bez względu na to, czy troll, czy debil, wyłączenia się z tej dyskusji i odrzucenia jej, ale mi się wydaje przede wszystkim, że debil nie rozumie pewnych rzeczy, ewentualnie jest ugruntowany w pewnych przekonaniach. Zacznijmy od Jacka. Czy ty byłbyś w stanie odróżnić trolla od zwykłego idioty?
3: Odróżnić trolla od zwykłego idioty? Ja myślę, że te dwie role mogą się ze sobą łączyć, tak? Znaczy, ktoś może być znakomitym trolem, a jednocześnie może być po prostu idiotą, tak? Bo może nie wiedzieć, kiedy przestać, tak? I robić to nadal, pomimo tego, że już wszyscy po prostu, no mówiąc delikatnie, położyli na nim czapki, tak? Już wszyscy mają to gdzieś, już sam jakby produkuje jakby gdzieś tam swój osobny wątek, toczy taki jednoosobowy folwark, tak? I wszyscy go z tego znają, tak? I gdzieś tam wręcz machają mu, prawda, na do widzenia, jak dla jakiegoś dziecka specjalnej troski, a on to robi nadal, tak?
0: No tak, tutaj, no to znaczy, wiesz, tutaj ja sam prywatnie wyróżniam coś takiego jak chujowy troll, bo trollować też trzeba umieć i twierdzę, że trolling jest w pewien sposób sztuką. Bardzo się tego trzymam, bardzo w to wierzę. Trzeba mieć jakieś podstawy socjotechniki, pewne podstawy psychologii, tak, wręcz, żeby pokierować człowieka, bo troll, człowiek, którego potrafię nazwać trollem, to nie jest właśnie pierwszy, lepszy debil w internecie, tylko to jest człowiek, który przejmuje nad tobą kontrolę.
2: I ścisły plan.
0: Tak, dokładnie, zakłada ci po prostu uzdę i ty jak ten koń z klapkami na oczach biegniesz tam, jak on cię poprowadzi. To może, profesorze, w jaki sposób odróżnić trolla od idioty?
2: Może, wiesz co, powiem tak szczerze, może przestać pisać, przestać reagować, popatrzeć, co ten troll robi i wtedy wyciągnąć wnioski. Bo zwykły debil, tak jak chyba powiedział Blacha, albo tak, to ty powiedziałeś, zwykły debil będzie się szybko znudzi, a troll będzie kuł coraz głębiej, aż poczuje, że trafił i myślę, że wtedy zaatakuje jeszcze bardziej.
0: Mhm. Tutaj jeszcze Sperol na czacie powiedział dość istotną, ważną rzecz, mądrą bardzo, co jakiś czas wyskoczę ze swoją opinią i ludzie odbierają to jako trollerstwo, a staram się być szczery. I to jest właśnie ten problem, tak, że kiedy bronisz merytorycznie swojego argumentu, tutaj to co powiedziałem wcześniej, czyli kontrowersyjna teza, jebać Żydów. Jeżeli zaczniemy w to wchodzić jakoś racjonalnie, tłumaczyć, jakoś nie wiem, no niech to nawet będą durne tłumaczenia, jakieś frenologie, jakieś, nie wiem, jakieś pseudonauki i tak dalej, ale to jest właśnie znak naszych czasów, że odbieramy pewne zachowania, pewną rzeczową dyskusję, pewien spór bardzo często, bo podejrzewam, że Asperol właśnie mówisz o sytuacji, kiedy wychodzisz w opozycji do idei przedstawianej przez twojego interlokutora. Mamy do czynienia z osobą, która, bo ty mnie tutaj hejtujesz, bo się ze mną nie zgadzasz. I to jest właśnie takie, kurde, to jest słabe ze strony ludzi, którzy tak od razu, wiesz, o nie, zgadza się ze mną, no to pewnie troll, a jeszcze pewnie do tego opłacony. Ale idąc dalej.
1: Jest jeszcze trzecia kategoria. Słuchaj, ja myślę, że to pojęcie takie typu, że jak odróżnić debila od trolla, to nie do końca funkcjonuje, bo debil, nie zgodzę się tutaj z Jackiem, że debil się może zazębiać z trolem. Troll taki pełnoprawny to musi mieć jakiś intelekt i debil po prostu, czyli osoba upośledzona intelektualnie w stopniu lekkim, nie byłaby w stanie tego zrobić. Natomiast jakaś osoba zaburzona psychicznie w jakiś sposób jak najbardziej może się zazębiać z trolem, tak? I może robić to celowo właśnie. Jednocześnie można siać zamęt i ferment, będąc po prostu, mówiąc tam kolokwialnie, pieprzniętym, ale można być i pieprzniętym, i być trollem, tak? To jest jak gdyby takie spektrum, powiedzmy, można sobie wyobrazić jakiś taki, kurde, no, Jezus Maria, jak się nazywa to, z przedziałką po prostu, co masz na jakimś woltomierzu, watomierzu, no po prostu jakiś tam przyrząd pomiarowy, tak? Jakiś spektrum, gdzie ci pokazuje od debida poprzez osobę zaburzoną do trolla, tak? Jest ta forma przejściowa między jakby osobą zaburzoną a trollem, tak? Bo jednocześnie też niekoniecznie trolling musi być przejawem jakichś zaburzeń psychicznych przewlekłych, tak? Ale często jest. Bo często to są osoby, które po prostu mają potrzebę siać chorobliwie ferment i coś udowadniać i realizować swoją potrzebę manipulowania otoczeniem.
0: To znaczy, wiesz co, jako troll starej daty tutaj, że tak powiem, mogę wyjaśnić tę sytuację. Jest to czysta dominacja. Jeżeli jestem w stanie, rozmawiając z kimś, całkowicie ukraść jego dyskusję, nie wiem, ukraść jego audycję, pokierować ją po moich torach, no to wtedy, wiesz, takie, kurde, straciłeś na mnie 5 godzin, spieprzyłeś swoją audycję tylko po to, żeby się ze mną kłócić. No i co?
1: Tak, ale
0: ja mam czas na to, tak?
1: To jest po raz kolejny jakaś chorobliwa potrzeba pokazania, że mam większego siusiaka. I czy ona wynika z tego, że bili mnie w szkole, że tata mnie nie kocha, że po prostu mam zmiany w mózgu, albo że jestem zwyczajnym, kolokwialnym ciulem. To jest trochę patologiczne zachowanie, tak? Mhm.
0: A słuchajcie, bo
1: jeżeli tutaj... jest przewlekłe, bo wiadomo, dawka czyni truciznę.
0: Tutaj robiąc research do dzisiejszej audycji, generalnie skupiając się przede wszystkim na hejcie, ponieważ trollowanie jest dla mnie zjawiskiem znanym, a hejt jest dla mnie zjawiskiem nieznanym, jak już mówiłem. Natomiast tak, zacytuję wam jedną wypowiedź z pewnego portalu. Mam nieodparte wrażenie, że sytuacja z hejtem jest podobna do tej z przemocą wobec kobiet. Kobietom radzi się, jak mają się zachowywać, żeby unikać przemocy, zamiast uczyć mężczyzn, jak jej nie stosować. Nie uczymy ludzi, że hejtowanie jest złe, mówimy im, jak mają sobie z hejtem radzić. Czy to w jakiś sposób wam się dodaje, czy w jakiś sposób to wam gra z waszym podejściem? Czy zgadzacie się z tą tezą, że faktycznie problemem jest to, że nie uczymy ludzi, że tworzenie hejtu jest niewłaściwe, a bardziej właśnie skupiamy się na tym, w jaki sposób sobie z hejtem radzić, czy bardziej powinniśmy pójść w stronę, że hejt jest zjawiskiem nieuniknionym i z nim zwyczajnie walczyć nie da rady. Profesorze, może na początek.
2: Tak, i o tym chyba jest dzisiejsza audycja. Właśnie o uświadomieniu tego, czym jest hejt i po trochę jak sobie z nim radzić. Takie odnoszę wrażenie, jak słucham tego, co mówisz ty, potrzeba, Zenon, blacha. Dokładnie takie odnoszę wrażenie.
0: Bo tutaj no, sam nie będę ukrywał, że jestem wyznawcą zasady, że z hejtem nie jesteśmy w stanie wygrać, nie jesteśmy w stanie go zaprzeczyć jego istnieniu, nie jesteśmy w stanie, nie wiem, jakoś wyrugować go z internetu. I jedyną metodą, jaka nam pozostaje, jest to, żeby sobie jakoś w racjonalny sposób z nim radzić. Czy uważasz, że walka z hejtem, to znaczy tak, walka z hejtem na tym podstawowym poziomie jest równie istotna jak walka z takim bullyingiem, czyli takim prześladowaniem, nie wiem, widocznym w szkołach podstawowych, gdzie jeżeli ktoś jest, nie wiem, niski, gruby i pryszczaty, no to fajnie, żeby nasze dziecko miało tę świadomość, żeby zwyczajnie nie najeżdżało na takiego dzieciaka. To jest część jakiegoś tam sukcesu, tak? Ale to, tak, ten bullying będzie cały czas powstawał. I nie możemy założyć, że w pewnym momencie, nie wiem, że będziemy straszyli hejterów prokuraturą i tak dalej. Czasami to zadziała, bardzo rzadko to zadziała. Mi się wydaje właśnie, jestem zwolennikiem...
1: Szkoły są tego przykładem, że to nie zawsze działa.
0: No to działa przede wszystkim bardzo rzadko. Ale może tak, Jacku, jaka jest twoja opinia na temat właśnie tego, czy hejt da się wyplenić z internetu?
3: Moim zdaniem to pomijasz przede wszystkim środowisko i o okoliczności, tylko patrzysz tak wprost na użytkownika, patrzysz mu prosto w oczy. A prawda jest taka, że tak zwany hejt, tutaj się z tobą zgodzę, o ile on w ogóle istnieje, wynika też z tolerancji, z apetytu na taki hejt właścicieli poszczególnych platform. Umówmy się, tak? Serwisy typu Onek czy serwisy typu Pudelek są nakręcane różnej maści hejtem czy wręcz pomówieniami za które grozi odpowiedzialność karna, one po prostu się tym karmią, tak? To nie jest tak, że to nie jest tak, że nic się z tym nie da zrobić, tak? Zresztą środowisko YouTuberów też w jakimś stopniu takim hejtem się karmi, tak? Gdyby właścicielom YouTube'a, czy gdyby właścicielom Pudelka, czy gdyby właścicielom Onetu rzeczywiście zaczęłoby to przeszkadzać, rzeczywiście jakby koszty by wielokrotnie zaczęły przekraczać straty, no to chyba jako deweloper, jako człowiek mający jakoś tam swój udział w branży IT, doskonale wiesz o tym, że oni zamknęliby ten temat bardzo szybko i bardzo szybko by się to skończyło.
0: Hejt rodzi ruch, ponieważ ilekroć mamy do czynienia z hejterskim komentarzem, to wtedy ktoś tam wejdzie, ktoś się musi nie zgodzić, więc wyświetli, odświeży sobie tę stronę i znowu się wyświetli reklama, mamy z tego 3 grosze.
1: No, ale Belek to się sam styczał, odświeży tak a propos reklam w ogóle, nie? No, taki specjalny mechanizm, że co jakiś czas, jak jesteś idol na stronie, to ona się sama odświeża.
3: Ale hejt czy też trolling jest często powodowany błędami takimi, jakie popełniają właściciele serwisów. Dlatego może ja bardziej lubię takie, jakby to powiedzieć, serwisy czy społeczności w momencie, kiedy wiem, że im o coś chodzi, a jeżeli im o coś chodzi, a jeszcze tym bardziej za tym stoją jakieś benefity niekoniecznie finansowe i te benefity w jakimś tam, wedle jakiegoś wektoru wędrują po tej społeczności, to bardzo często widzimy, to jest jakby moja odpowiedź w stosunku do tego, co powiedziałeś, potrzeba, że moderator ma zawsze rację. Tak, w momencie, kiedy w społeczności mamy zakładkę, czy też, nie wiem, jakiś przycisk, baton pod tytułem release, tak, czyli że wprowadzamy jakieś zmiany, ale dajemy społeczności znać o tym wcześniej. I po tym można poznać dojrzałe społeczności, zarówno eksperckie, jak i takie czysto rozrywkowe, w których po prostu o coś chodzi, tak? Oni mają jakiś kierunek, dążą w określonym kierunku i bardzo zależy im na tym, żeby byli transparentni, tak? Żeby to, co robią, było jasne, było przejrzyste, a nie tak jak tutaj, na wspomnianym przez ciebie forum Elektroda, tak? Na przykład.
0: Tutaj Anon na czacie też bardzo cenną uwagę wrzucił, dlatego ograniczam czytanie durnych komentarzy pod artykułami i szczerze mówiąc, szczególnie to widzę na YouTubie, kiedy widzę jakiś tam projekt, czy jakąś, nie wiem, audycję, videocast, czy cholera wie, jak to nazwać, bardzo często, słuchajcie, to właśnie to, co mówił Zenon, czyli ta kancerogenność, czyli ten rak, to właśnie te komentarze, te bardzo często niemoderowane komentarze są takim rakiem toczącym YouTuba, tak? Przede wszystkim i bardzo często właśnie te komentarze są takim zalążkiem do sytuacji, w której która zwyczajnie szkodzi danej platformie. Ja sam pamiętam pierwsza chyba w historii sytuacja na nowej stronie Nocnego Radia, która tam już ma ponad rok, co prawda, ale jest nowa i jest fajna. I bardzo fajnie, że Krawiec zwiększył limit bazy danych, ale mniejsza o to, gdzie po raz pierwszy zdarzyło się, że pewne komentarze zostały usunięte. To dotyczyło 2 komentarzy, gdzie były w całości napisane caps lockiem, to było pod moją audycją, gdzie dosłownie obrzygiwano mnie pewną koncepcją, pewnym pomysłem i tak dalej, gdzie ten komentarz nie wnosił absolutnie nic merytorycznego. I słuchajcie, w momencie, kiedy te dwa komentarze zostały usunięte, i Krawiec wyraźnie napisał, że słuchaj, ty koleżko, tutaj przegiąłeś, ja to wyjebałem i pilnuj się, bo to nie ma prawa się zdarzać. pojawiło się od razu kilka głosów i co zabawniejsze, co zabawne, jako moderatorzy, jako administratorzy widzimy tam IP-ki, jesteśmy w stanie odróżnić ludzi, którzy piszą za VPN-ów, za proxy i tak dalej, od ludzi fizycznych, tak? Się okazało, że w obronie tej osoby, która napisała ten gówniany, ten niemerytoryczny komentarz, stanęły w jej obronie dwie inne konkretne osoby z zupełnie innych miejsc, gdzie nie ma opcji, żeby to było schowane za jakimś VPN-em czy jakimś proxy, że o, to kolejny komentarz już jest usuwany, to nie było tych komentarzy dwa, tylko było 20 i to jest zamach na wolność słowa. I to jest właśnie ten problem, że my nie mamy tego zaufania do administratora, że ten administrator ma zawsze rację, no bo też z drugiej strony, jaki miałby mieć interes administrator danego serwisu, żeby jakoś tam bardziej manipulować faktami. I tutaj właśnie się pojawia ten fundamentalny problem.
3: Potrzeba bronić tych administratorów? Administratorzy często sami nie wiedzą, czego chcą. Tutaj nie do końca bym się z tym zgodził, że administrator to jest taki człowiek, który od samego początku do samego końca ma jakąś wizję i co więcej jeszcze jakkolwiek się konsultuje ze swoimi moderatorami.
0: Nikt nie będzie miał większej wizji niż on. No tutaj nie oszukujmy się, tak? I jeżeli ktoś ma w swoim doświadczeniu, w swojej historii to, że nie wiem, że na przykład wywlekał informacje administracyjne typu właśnie fingerprint, typu taki tak zwany palec w dupie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować daną osobę, bo słuchajcie, no nie oszukujmy się. Nawet jeżeli korzystacie z VPN-ów, to zręczny moderator, zręczny administrator jest w stanie rozpoznać, kiedy z tych VPN-ów korzystacie, bez względu na to, czy to są komentarze, czy to są wpisy na czacie, bo to widać właśnie przez różnego rodzaju mechanizmy trackingowe, tylko z wielką władzą, bo to jest wielka władza, wiedzieć takie rzeczy, przychodzi wielka odpowiedzialność. Także jeżeli się bawicie tam, nie wiem, w jakieś zmiany ników, raz pisanie z nika, raz pisanie z Anona, nie, jesteście w dupie, my to widzimy. My to widzimy, tylko właśnie pytanie, czy wyciągamy odpowiednie konsekwencje, ale bronię administratorów, ponieważ jeżeli założymy, że administrator ma zawsze rację i administrator spierdoli na całej linii, to wtedy mamy kogo wbić na pal.
1: Słuchaj, konsekwencje, powtórzę to trzeci raz, są z reguły tutaj za słabe, często. I ja sam się na tym łapię, że zbyt często, kurde, zwyczajnie pozwalam na za dużo niektórym ludziom. Sam się dziwię, że jeszcze nie usunąłem chyba żadnego komentarza na stronie, mimo że, kurde, chyba jako pierwszy to mogłem robić. Nie zrobiłem tego chyba nigdy, a powinienem. Druga sprawa jest taka, że na czacie też powinienem dużo częściej panować, mimo że no już mniejsza z tym. Pytałeś się, czy jest możliwe, że hejt zniknie, nie? To wiesz, czy jest możliwe, że hejt i nienawiść międzyludzka i jakieś takie działanie motłochu zniknie ogólnie en masse na całym świecie? No, niezbyt, nie? Przynajmniej w perspektywie powiedzmy tam 500 lat. A czy jest możliwe, że na przykład zniknęłoby w jakiejś konkretnej społeczności? Tak, i sam na to sobie odpowiedziałeś, jak się to dzieje, jak to jest możliwe, tak? Wspominałeś kiedyś tam na Usenetach, że na forach były takie i takie zasady, taka i taka kultura. I nie było takich rzeczy, jak są teraz. Nie było tego hejtu, tak? Wniosek z tego prosty. Tak, jest możliwe, żeby w skali pewnych społeczności hejt i pewne dziadowskie zachowania najzwyczajniej się usunąć.
2: W skali społeczności zdecydowanie się zgadzam i nie wiem, co tu się stało przez okres, kiedy mnie nie było, ale tu jest tak spokojnie dzisiaj.
1: Jest spokojnie, bo żeśmy przerzuty wycięli i na tym polega sprawa, że główny nowotwór po prostu siedzi cicho i teraz jest najzwyczajniej w świecie w fazie remisji. To się stało.
0: Zabawne właśnie
2: jest to... Bardzo dobrze, że administrator się w takim przypadku daje władzę.
0: Wiesz co, żadne przerzuty nie zostały wycięte.
1: No, wiesz co, jak ja ci popatrzę tutaj, no jeden taki większy to nie został wycięty, faktycznie. Ani sobie popatrzę na listę, no jest, raz, dwa, trzy, no jest trochę wycięty jeden taki przerzut.
2: A na tej ban liście podejrzewam jestem też ja, zamówienie prawdy, co swego czasu chyba było jakby powiedzieć, wartością numer jeden tutaj, wolność słowa, ale to już tu nie funkcjonuje od jakiegoś czasu.
0: Wiesz co, może pozwolę sobie uciąć tę dyskusję, bo jednak obawiam się, że to będzie odrobinkę donikąd prowadziło i troszkę...
2: Jasne.
0: I troszkę jednak teraz też Cię biorą emocje. Bądźmy szczerzy, C. Bronson na czacie pyta, kto jest głównym nowotworem? I tutaj chciałbym właśnie też poruszyć jedną rzecz, którą miałem w scenariuszu audycji, mianowicie bardzo częstą reakcją w stosunku do raka, który się pojawia na tej społeczności, raka, który zaczyna toczyć i pożerać naszą społeczność, jest to, że bardzo, bardzo tunelujemy sobie podejście i że nagle pojawia nam się ktoś, kto robi nam gnój i potem każdy anon, który się z nim zgadza, to musi być ta sama osoba. Ten błąd popełnił Krawiec zresztą na samym początku, kiedy w tej sytuacji, o której wam mówiłem, tak, gdzie przypisywał mi zasługi zupełnie innych osób, gdzie zwyczajnie zręczny troll zauważy, że o, mam tutaj takie forum i tutaj nie lubią o takiego, nie? O takiego, nie wiem, Janusza. No to ja będę udawał, że jestem tym Januszem, będę się pod niego podszywał i oni ześwirują. I to jest, kurde, to jest naprawdę fantastyczna metoda hejterska, metoda trollerska, że szukamy właśnie takiej wspólnej osi. I to, do czego zmierzam właśnie w walce, może nawet nie tyle walce, co w ogarnięciu trollingu, to jest to, że nie stawiam jakichś tam barier przed konkretnymi osobami, tylko przed konkretnymi zachowaniami.
1: Jakimi? Na przykład wyzywaniem kogoś?
0: No to jest, wiesz, argumenty ad personam to jest kwintesencja trollingu. Jeżeli ktoś jedzie personalnie po kimś, no to wtedy to jest jasne, tak? To jest osoba do wyrzucenia, ale...
1: Dasz mi przykład, kiedy tak zrobiłeś? Bo coś innego widzę tutaj, co się dzieje.
0: Znaczy, no dobra, no to choćby to, że naszego szanownego Jana odbieram i jestem w stanie z nim porozmawiać. Tak, mimo że pojechał po pewnych konkretnych osobach, ja go nie skreślam jako człowieka, bo mam do niego na tyle zaufania, że wiem, że jeżeli zadzwoni do mojej audycji, to on nie zadzwoni po to, żeby ją rozpierdolić, bo też doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli spróbuje, no to wtedy zostanie od razu odrzucony.
1: No właśnie, tu jest ten problem, bo w niektórych wypadkach nie wystarczy to minimalne zbanowanie na czacie, jakiś ten... Czasami trzeba walnąć z grubej rury, żeby zabrzmiało i żeby zadziałało, tak? Bo jak już widzisz, Jan się ograniczył i robi jakiś tam pomniejszy trolling z wyczucia, tak? Mało tego, niejednokrotnie merytorycznie się wypowie w pewnych sprawach, ale zawsze jest ta kwintesencja jakaś trollingu, no po prostu nie ma, słuchasz tego człowieka i jest, nie? Wiesz, że będzie trolling. Ale jednocześnie no, tak na wariata nie wejdzie i nie zrobi totalnego Saigonu. Odebrał swoją lekcję, ale są ludzie, którzy tej lekcji nie otrzymali, jak najbardziej powinni. I co? I nic, no. I wszyscy udają Greka i nikt nie wie, o co chodzi. I tak jest, no.
0: To jest właśnie ten problem, słuchajcie, rozmycie odpowiedzialności.
1: O tak, tak, sedno, dokładnie tak.
0: Rozmycie odpowiedzialności, bo jeżeli jest tam kilku moderatorów i tak dalej, no to jeden zbanuje, drugi odbanuje, trzeci zacznie go głaskać po płci. Bo bardzo często też jest sam się z tym spotkałem, że wiesz, że ktoś został zbanowany na czacie i pisze na czat Nocnego Radia, ej, Krawiec, weź mnie odbanuj, nie? I tutaj mamy, wiesz, no taką dziwną sytuację, że dajemy, no nie wiem, no tutaj szkoda, że Krawca nie ma, bo chciałem go zapytać o to, czy ma do osób, którym dał uprawnienia moderacyjne, takie pełne zaufanie, tak? No ja sam się wkurwiłem, kiedy zdjął jedynego bana, którego wrzuciłem stale. No tam przyznam, że no miałem sytuację, że źle kliknąłem i zbanowałem na chwilę Orbak, gdzie to było całkowicie złe, bo to znaczy tak, po prostu ktoś usunął wypowiedź trolla i zwyczajnie wskoczyła mi inna ikonka i dostał rykoszetem, ale następnego dnia usunąłem tego bana, prosiłem go, także myślę, że tutaj mamy jasność. Natomiast to jest kurde ten problem, że jeżeli wiesz, to do czego właśnie zmierzałem przed chwilą, czyli jeżeli mamy do czynienia z jakimś trolem, który widzi, który najpierw obserwuje, który jest naprawdę subtelny i przygląda się, jak wyglądają konflikty. A tutaj blacha przed chwilą dostał bana, a tutaj coś tam, nie? I
1: nic nie dostał, nic potem, z tego bana nie wynika.
0: I on potem będzie udawał blachę tylko po to, żeby zaognić sytuację, gdzie tak naprawdę jest to zupełnie inna osoba.
1: O tak, to jest druga sprawa. To jest druga sprawa, bo widzisz, ja na przykład robiłem kartoteki takich osób prześladowanych. Wstępnie właśnie robiłem przede wszystkim blachę, bo blachę, na blachę były często wjazdy. I też jednej takiej tam, powiedzmy, persony wiadomej. Po to, żeby uniknąć takich sytuacji. Spisywałem IP-ki, widziałem, że ktoś ich troluje, tak? Widziałem, że jak jest ten sam IP range, no to ktoś ma zmienne IP, wchodzi, ok. Ale były takie przypadki, że ktoś się pod kogoś podstrzeliwał i robił fałszywą flagę. I to jest też duży problem, ale to chyba... Chyba po przerwie możemy do tego wrócić, bo to jest szeroki temat i myślę, że powinieneś potrzeba uświadomić tym kilku osobom, które otrzymały, wiesz, odkryły VPN-y, proxy i myślę, że są aż tak strasznie anonimowe. No.
3: Okay, to może ja coś wrzucę, to wiesz, bo tutaj z jedną kwestią fundamentalnie z tobą potrzeba się nie zgadzam.
0: Jacku, to może chwilkę, bo tutaj zrobimy chwilkę przerwy, 3 minutki dosłownie i zaraz do tego wrócimy, okej?
3: Okej.
2: Jasne.
0: Dobra, to ja zapraszam was do krótkiej przerwy, moi drodzy rozmówcy, zostańcie na Skype'ie, za chwilkę do tematu wrócimy, a w międzyczasie fundament, utwór, który jest naprawdę kluczem całego trollingu, Trollolo song.

0: A tymczasem, moi drodzy, szanowni słuchacze, trolle i hejterzy, nocne radio, moi drodzy, nocne radio, witamy po krótkiej przerwie naszych słuchaczy. Jacek, miałeś do poruszenia jakąś myśl, którą chciałeś wrzucić?
1: No tak, bo ja na początku trochę nie wiedziałem, czy ta dyskusja ma charakter ogólny, czy posługujemy się żywymi przykładami, ale skoro już tutaj odwołujemy się do naszego czatu, to był taki błąd założycielski tego czatu w pewnym sensie. Ja nie wiem, czy ty już wtedy byłeś w radiu, czy nie, chyba byłeś, tak na 90%. Mianowicie błąd polegał na tym, i to są właśnie błędy administratorów, kiedy oni sami nie wiedzą, czego chcą. Krawiec, pozdrawiam. Mianowicie była dyskusja odnośnie tego, jaką ten czat ma przyjąć formę. Czy to ma być tak, że jednak robimy ten czat na zasadzie bardziej zamkniętej, tak? I wtedy ten proces rejestracji jest jednak, umówmy się, jakąś tam, powiedzmy, bramką. Ja wiem o tym, że minimalną, że można sobie założyć fake maila, tak? Ale jednak to jest jakaś bramka, bo nawet tym fake mailem trzeba umieć się posługiwać. Poza tym fake maila bardzo łatwo jest poznać, chociażby z tego względu, że że polskich fake maili nie jest jakoś specjalnie dużo takich, powiedzmy, publicznie dostępnych, bo samemu też można sobie stworzyć fake maila, i wtedy większość, z tego co ja pamiętam, większość społeczności, ze względu na shit, który się lał praktycznie non-stop, nie tak jak teraz od czasu do czasu, tylko na shit, który się lał przez zupełnie przypadkowe osoby, przez jakiś tam anonów na czacie nocnego radia, było uzgodnione, że okej, to jednak zamykamy to na pewien kluczyk, w sensie bez rejestracji nie jesteś w stanie jakby tutaj się dostać, przy czym, tak jak mówię, rejestracja to nie jest jakąś wielką barierą, natomiast jakąś tam jest, tak, chociażby w tym sensie, że nie da się, że tak powiem, odpalić swoich rakiet od razu, tylko trzeba jednak wykonać jakieś tam czynności, a w tym czasie taki złośliwiec może jakoś tam ochłonąć.
0: To znaczy, wiesz, jeżeli
1: Daj mi skończyć. I to istniało przez jakieś około 2 tygodnie, po czym ni stąd, ni zowąd zostało zdjęte. I argumentacja powszechna była taka, że no, w sumie to jest otwarte radio dla każdego i że generalnie wolność słowa, tak? I doszło do takiego w ogóle pomieszania z poplątaniem. Teraz ci, co kiedyś bronili tej wolności słowa, to chcą za większymi uprawnieniami moderatorów. Ci, co kiedyś chcieli większych uprawnień moderatorów, to chcą wolności słowa, jednym słowem bigos. To są właśnie te błędy administratorów, o których ja mówię, i przypisywanie im za każdym razem jakiejś wielkiej wizji jest po prostu śmieszne. Gdyby tak było, to wszystkie serwisy w internecie, które gdzieś tam próbowały się wybić, istniałyby do dnia dzisiejszego, a jak dobrze wiemy, większość z nich w krótkim czasie kończy swoją karierę. Niektóre w bardzo krótkim.
0: Z perspektywy trola starej daty powiem ci, że im bardziej się zabezpieczasz przed atakami troli, tym bardziej prowokujesz troli po to, żeby to obejść. Ja pamiętam dyskusję krótko pod koniec nadawania czasu 44 Kunrada, gdzie Krawiec właśnie z Kunradem opowiadali o tym, w jaki sposób moderować czat, w jaki sposób czy tam właśnie zablokować dostęp do anonów. Ten temat również wielokrotnie Krawiec podejmował ze mną, tak? Czy wprowadzić takie dodatkowe zabezpieczenie, ilekroć mieliśmy pewien problem właśnie z takimi oczywistymi, nudnymi trollami, takimi trollami 2 na 10, można powiedzieć. W momencie, kiedy Krawiec zaczął dodawać jakieś bluzgi, bo tam Kunrad wtedy mówił o tym, swoją drogą, Kunrad, jeżeli chcesz, to zadzwoń, bo tutaj sam robisz z siebie ofiarę trollingu i mobbingu, i bardzo chętnie bym teraz na ten temat z tobą szczerze porozmawiał. Jeżeli nas słuchasz, to zapraszam cię do dzwonienia Skype Nocne Radio. Jeżeli ktoś jeszcze chce, to też zapraszam Skype Nocne Radio. Natomiast im więcej, im bardziej się przygotowujesz na atak, to tak naprawdę bardziej się na ten atak wystawiasz, bo wiesz, bo nie jest sztuką zabrać torebkę starszej babci, od której jesteś silniejszy, od której jesteś szybszy, i wyrafinowane trole bardziej chętniej cię wezmą na tapetę, jeżeli będziesz osobą, której wydaje się, że trzyma kontrolę.
2: Dlatego masz dwie podstawowe metody. Community, które już wie, że troli należy zlewać i wyrzucać, i ramię zbrojne, czyli właśnie administratorów, którzy jak przyjdzie co do czego, to ich pierwszą na zbity pysk.
3: A ja ze swojej strony dodam, że nie jest wielką tajemnicą, ale jest tu kilka osób, nawet kilkanaście, z którymi myślimy nad otwarciem alternatywnego poniekąd, jakby drugiego czatu, który funkcjonowałby tylko na zasadach zaproszeń, co pozwoliłoby nam wyeliminować trolle z otoczenia ludzi, którzy chcą spokojnie porozmawiać w czasie audycji.
2: To też jest takie rozwiązanie, ale to z drugiej strony to też jest dzielenie włosów na czworo, tak?
3: Jest, ale jest moim zdaniem jakąś alternatywą, podczas gdy nie można liczyć na administratora na przykład. Wtedy można założyć sobie, nie patrząc na to, co robi, założyć sobie drugi czat, co w dzisiejszych czasach nie jest aż takie drogie. I na zasadzie zaproszeń stworzyć community ludzi, którzy będą merytoryczni, nie będą chamscy, nie będą obrażać jedni drugi,

0: dużej ilości zabezpieczeń, jakaś przeogromna ilość troli, czy też hejterów miała ochotę przewrócić te blogi, a wręcz widzę zjawisko odwrotne, że trolle i hejterzy ciągną do takich miejsc, gdzie bardzo łatwo, że tak powiem, mogą z buta wbić przez bramkę, mówiąc językiem takim troszeczkę na wpoły klubowym, a na wpoły gangsterskim, tak? Więc ta twoja teoria to trochę nie trzyma się kupy.
1: To jest to, co mówiłem, że community się samo może bronić dość skutecznie, tak? To jest, wiesz, ja nie wiem, jak to porównać, to można trochę do organizmu, który jak ma jakąś swoją odporność, to tą, powiedzmy, infekcję jakąś sezonową przeżyje i przeżyje ją lepiej, jeżeli będzie miał administratorów, czyli leki. Ale też zawsze to jest okupione czymś, tak? Zawsze jest ta cena jakiejś tam, powiedzmy, wolności słowa, jeżeli będziesz miał tego admina w community.
2: Wiecie, tak? Prywatnie uważam, że osoba, która tkwi w community, czyli, nie wiem, jest komórką tego całego organizmu, jest pierwsza do rozpoznania tego, że dana osoba jest rakiem, jest nowotworem w tym miejscu i nie powinna mieć tu jakiegoś prawa głosu. No, Wiem, jak to brzmi, że uważam, że traktuję ludzi jako równych i równiejszych, ale ludzie są równi i równiejsi, bo nie każdy ma taki sam wkład w dane community i uważam, i to nie jest kwestia jakichś tam wpłat i tak dalej, tylko zwyczajnego zaangażowania, tak? Zadzwonienia do audycji, współtworzenia kontentu, wrzucaniu, nie wiem, prywatnych rozmów z prowadzącym, wrzucaniu pomysłów na audycję. Tutaj swoją drogą mój ukłon do Daniela, Daniela adwokata, znanego nam słuchacza. Mam nadzieję, że nas słucha, Danielu. Dzięki ci wielkie. Koleś, którego właśnie swego czasu tam rozmawialiśmy na czacie skype'owym, wrzucił mi parę naprawdę fajnych, konkretnych pomysłów na audycję. Słuchajcie, to jest najpiękniejsze, to jest naprawdę fantastyczna rzecz, gdzie słuchacz wychodzi z jakimś tam oczekiwaniem, a jednocześnie, wiesz, rozmawiałeś, zamieniłeś z tym człowiekiem słowo, tak? To jest osoba, która ma wpływ na to community. To jest osoba konkretna, tak? To jest osoba, którą chcę słyszeć, z którą chcę rozmawiać i w momencie, kiedy ona mi powie, słuchaj, zrób to, zrób tamto, może zrobisz tamto, to ja się przynajmniej zapoznam z materiałami, które mi prześle.
1: No tak, no są równiejsi, tak, jest... bo masz ograniczony czas i w ogóle życie, tak? Musisz selekcjonować bodźce, które do ciebie dochodzą, tak? I tyle. I dlatego masz takiego właśnie adwokata, który jest człowiekiem i dającym jakieś tam sensowne bodźce, tak? Ja nie mówię, jaki on bodziec jeden jeszcze jest, duży daje, bo daje jeden duży bodziec regularnie od dłuższego czasu, ale tak, jasne, że są w pewnym sensie równi i równiejsi, ale to też nie znaczy się, że cała reszta komity ma się jakoś zatrzymać. To także po ich stronie jest pokazanie palcem na każdego, kto ich zdaniem jest jakoś nie halo, i każdemu z nas tutaj, którzy się udzielają, też się po części oberwie, tak? Bo każdy z nas ma jakiegoś hejtera, na każdego jest jakaś teoria spiskowa, jest po prostu może ludzi, którzy nie trafią Jacka, są ludzie, którzy nie trafią mnie, jest ogromna teoria spiskowa na temat potrzeby, który jest mega hakerem, który chce wszystko zniszczyć, jest
3: ja kurde leniuch, tak. Stalkera, także spokojnie.
1: Tak, więc to jest scena, wiesz, bycia na świeczniku, no nie każdy ma to samo, ale nawet taki człowiek, który jest tym, wiesz, tą szyją tego wszystkiego, który to wszystko trzyma, też powinien jakoś od czasu do czasu powiedzieć wprost, mieć tą odwagę cywilną i powiedzieć nie, uważam, że ten i ten człowiek jest kurde rakiem, tak? Czy to jest prowadzący, czy to może być nawet sam krawiec, tak? Czy to jest jakiś Anon 6969? Każdy powinien mieć tą odwagę i nie bać się tego zrobić.
3: Dokładnie.
2: Znaczy, wiesz co, tutaj to, co zauważyłem, zresztą coś, co się pojawiło na czacie wczoraj, to jest próba wciągnięcia w prywatny konflikt. No nie wiem, czy chcę to wyciągać, ale w sumie mogę zaryzykować. Zenonie, ty w pewnym momencie naszą Ladonę wyciągnąłeś, że coś tam, że legitymizujesz...
1: Tak, że ją nazwał Jacek Szmatą, no trzeba to powiedzieć wprost, tak? Zwyczajnie, tak? Nazwał, nazwał Ole szmatą, nazwał tego szmatą i to się bez żadnych konsekwencji idzie.
2: Ale ona ci jasno powiedziała, że ma na to wyjebane swoją drogą, tak? A ty wtedy mówisz, ale nie, bo tutaj, kurde, ale

0: tym podejściem legitymizujesz, a tak to jest coś zupełnie w opozycji do tego, co chcę wam dzisiaj przekazać, czyli jeżeli górę biorą emocje, to najpierw wyłączamy ekran, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi emocjami, no tutaj Aldona, nie wiem jak to mam wymawiać, przepraszam bardzo, ale jeżeli wiesz, ale to jest osoba o pewnej takiej, nie wiem, odporności, o takiej blaszanej dupie, można powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że to jest raczej syndrom sztokholmski, mój drogi, jak ta sytuacja miała miejsce zaraz na dzień dobry, co raczej przypomina o przepraszanie wszystkich za to, że w ogóle się jest. To miało miejsce wtedy, kiedy została zezywana od przeklętych troli, nie będę już przeklinał, to miało miejsce. To, o Jezus, przepraszam, Jezus, tak to wyglądało.
0: Wiesz, są osoby...
2: To ja może przypomnę początek tej historii i każdy sobie oceni w swojej głowie. I nie robię tego po to, żeby tutaj ustawiać siebie jako świętego czy kogoś takiego. Jeżeli ktoś mi wmawia, że słyszał mojego ojca, nie mam pojęcia, jak to mogło być możliwe, no to ja na pewnym etapie już zaczynam uważać coś takiego za podjazd w moją stronę, tak? A jestem znany ze swojego temperamentu i co jak co, ale dotykanie się mojej rodziny, nawet ja tego nie robię w stosunku do innych, w porywach największego hejtu ze swojej strony uważam za...
1: Zrobiłeś to, ale że szmatą.
2: Tak, ale nie powiedziałem, że słyszę jej ojca albo coś w tym rodzaju, tak?
1: Ale powiedzieć jej, że szmatą, to jest w porządku, tak? No i myślę, że ta cisza wszystko podsumowuje.
0: Chłopaki, stop. A czy czasami teraz nie biorą nad wami górę emocje?
1: Tak, wzięły i myślę, że to będzie dobre podsumowanie dyskusji, bo no właśnie się chyba jakoś...
0: wręcz przeciwnie, bo nie do tego zmierzałem, nie o tym mówiłem od samego początku.
3: Jeszcze przykład za mnie. Chłodno
1: było takie, że jak ktoś na twoją ukochaną, mój drogi, wszedł, to wykasowałeś cały duży dorobek, dużo pracy, które wrzuciłeś, tak?
0: Zenon.
1: I wszystko poszło.
0: Nie masz wrażenia, że to jest dokładnie zaprzeczenie tego, o czym dzisiaj mówiłem, z czym się zgodziliśmy, to co teraz robisz?
1: Ale ja ci mówiłem cały czas jedną podstawową rzecz potrzeba, której chyba nie wychwyciłeś, że jest różnica między trollingiem, jest różnica między hejtem, ale jest jeszcze jakaś inna grupa zachowań community i ludzi w internecie, który nie zawrzesz w tych pojęciach. Dwa razy ci to mówiłem, że tych pojęć, tych konfliktów, które tutaj mają miejsce, wszystkich w tej kategorii nie zamkniesz. I okej, możemy udawać, że nie ma problemu, że nic się nie stało i że powinniśmy zawsze reagować na to, że naszych bliskich albo nas samych obrzuca się gównem i po prostu idealną zawsze zasadą, którą powinno się stosować, to jest udawanie, że nikt na mnie nie pluje, że to jest deszcz, tak? Owszem, to działa wobec takiego randomowego trolla, ale to nie działa wobec kogoś i nie jest słuszną zasadą wobec kogoś, kto wręcz jest na ulicy jakiejś i jakoś na równych warunkach, jak ty startuje, tak? Co innego jest, gdybyś ty mi wyskoczył, gdybym ja powiedział, słuchaj, potrzeba, moim zdaniem to ty jesteś zerem, bo nie umiałeś mieć związku z kobietą i w ogóle coś tam i bym zaczął wymyślać, tak? Albo powiedział, że tam, nie wiem, twój kot to jest czymś tam, nie? I to jest zupełnie inna sprawa niż coś takiego. I to nie jest pierwszy raz,
0: właśnie,
1: tak?
0: No właśnie, Zenonie, nie jest. I do tego właśnie zmierzam, bo jesteś kompletnym randomem. Nie znasz mojej byłej żony, nie znasz mojego kota, wobec czego jakakolwiek twoja opinia na temat osób, o których nie znasz, o których nie masz pojęcia, jest całkowicie bezzasadna i znaczy dla mnie tyle, co odrastanie nóg przy użyciu gansów, czy przy użyciu magrawa i do tego właśnie zmierzam,
1: Jacek to już nie jest kompletny random dla mnie i od pewnego czasu nie był, tak? Nie był kompletnym randomem. Tutaj ma się za osobę, która się ma za jakąś istotną część tego community. Mnie też się ma niby za taką część tego community i on się nawet w audycji, którą razem ostatnio prowadziliście, rzucał, że jak to nie powiedziałeś, że my, że on też jest wielką częścią community radiowego i ważną i wiesz, i słuchaj, i co? To już nie jest random, mój drogi. Argument twój teraz jest inwalidą, bo to już nie jest random.
0: Wiesz co? Nie jest random, ale nie, ale po części nie jest random, natomiast w dalszym ciągu nie jest to osoba, która ma jakieś bezpośrednie przełożenie na wartości, o których, mówisz. I tak, żeby być kompletnie fair, ja chciałbym, żebyśmy ucięli w tym momencie ten wątek, ze względu na to, że to będzie zwyczajnie szkodliwe, żeby go dalej ciągnąć, ale bardzo bym cię prosił, ja wrzucę, postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić tę audycję do archiwum, odsłuchaj sobie ją od początku i daj mi znać, nawet prywatnie na Skype'ie, czy w dalszym ciągu podpisujesz się pod tymi słowami, które, które teraz wypowiedziałeś. To jest moja prywatna
1: prośba. To daj mi parę dni, wiesz, żeby się z tym ułożyć, ochłonąć i to zimno do tego podejść, tydzień przynajmniej, coś takiego. Bo wiesz, ale pamiętaj, że we mnie cały czas ta sprawa się kotłuje i ja cały czas jestem mega wytrygerowany i tak jest dla mnie czymś masakrycznym, że wytrzymałem tyle. I jakby nie patrzeć zła na tą zasadę złotą, że jeżeli jest tematyczna audycja w Nocnym Radiu, to nie wyciągamy prywaty.
0: Natomiast tutaj jeszcze profesor wspomniał, tak dosłownie się wrzucił, ale chciałbym go troszkę za język pociągnąć. Zwróćcie uwagę na niego, to jest to tak samo jak kiedyś Jacek powiedział w stosunku do Bajta, chyba Jacek, że to jest człowiek, który non-stop się uśmiecha i podobne wrażenie mam, ilekroć rozmawiam z profesorem, jeżeli słyszę jego głos, no to kurde ludzie, o czym wy mówicie? Ja tutaj jestem spokojny, to sobie tutaj możesz ten. Nie, ja jestem spokojny. Coś tam go kiedyś wkurwiło oczywiście z tym archiwum. Jasne, bo on też ma wartości, które są dla niego niezaprzeczalne, których będzie rycersko bronił za... No, bo mamy tę rycerskość wbudowaną w nasze geny, tak? Czy nam to się nie podoba, czy nie? Nie tylko mężczyźni, ale kobiety również mają coś takiego, tak? Jeżeli zaatakujesz dziecko kobiety, no to wtedy ta kobieta ci będzie gotowa po prostu wyrwać wątrobę i ją zjeść na twoich oczach, dopóki jeszcze twoje serce jakąś pamięcią komórkową będzie biło. I tutaj faktycznie ilekroć rozmawiam z profesorem Leniuchem, mam coś takiego, że on ma takie właśnie profesorskie leniwe podejście. Takie, a co wy mi tutaj tam będziecie? To ja jestem spokojny, ja jestem wyluzowany. Nie wiem, profesorze, czy... Nie wiem, nie słyszałem cię nigdy wkurwionego.
4: Chyba byłem tylko raz wkurwiony, szczerze mówiąc, wiesz? Przez ostatnich kilka lat tylko raz się wkurwiłem i to wkurwiłem się właśnie tutaj. Staram się zawsze patrzeć bez perspektywy. Staram się patrzeć na wszystko chłodno. Staram się obracać wszystko w żart. Ale jednak szpilka wbita w kręgosłup, taka podgrzana nad jakąś zapalniczką szpilka wbita prosto celnie w kręgosłup przez trolla, potrafiła wybić mnie z tego stanu i sprawić, że wkurwiłem się raz na te 10 lat do tego stopnia, że zupełnie emocjonalnie zareagowałem. Napisałem do Krawca, pieprze to, weź sobie te prawa tego admina, weź moderatora, ja stąd kurwa spadam. Rzuciłem tym, wszedłem, tak jak mówiłem, skasowałem to archiwum. Następnego dnia się obudziłem z takim kacem, jak bardzo się dałem ponieść, nie? Dałem się tak striggerować, dałem się tak ukuć, ale...
0: Wiesz co, ja tutaj się
4: Trzeba na to patrzeć tak. Chyba powiedziałeś to właśnie dzisiaj w audycji, że jeżeli jest to taki troll w necie, po prostu olać to jak... potraktować jak rosnącą trawę, nie przejąć się tym, nie dać się wpuścić, nie dać satysfakcji, przemilczeć, założyć worek z lodem na głowę, wyłączyć czat, jeżeli ta osoba dzwoni, wyłączyć fonię, zrobić sobie miesiąc urlopu, dać ochłonąć emocjom i...
0: Wiecie, ja tutaj się podzielę z wami moją prywatną historią, bo w pewnym momencie zdarzyło się, że miałem stalkerkę. Osobę, która była do rany przy łóż, ale w pewnym momencie przestała brać swoje tabletki i niestety zaczęło jej odwalać i zacząłem się dystansować. W ogóle zaczęło się dość kuriozalnie, bo pewnego wieczoru w moim mieszkaniu tak spojrzała na mnie i mówi: widzę diabła w twoich oczach.
1: To o tobie była historia.
0: Wzorowałem się troszkę. Nie było to w pełni prawdziwe, natomiast tak.
1: Ale wiesz, że dzisiaj o tym myślałem przed tą audycją w WTC-ie, przypomniała mi się ta audycja. Myślę, kurde, czy to ona sobie nie opowiadał?
0: Natomiast słuchajcie, tam kluczowym taką osią całego zdarzenia było to, kiedy wyszukała moją siostrę na Facebooku. Moja siostra jest dla mnie absolutnym oczkiem w głowie. Jest 11 lat ode mnie młodsza, ja jej zmieniałem pieluchy, nie mam z nikim lepszej relacji niż z moją siostrą i to jest moja wartość najwyższa. I w momencie, kiedy ta osoba, ta moja stalkerka, no zaczęła tam do niej pisać, nie wiem co tam dokładnie do niej wypisywała, ale niejako taki mir został naruszony, to podjąłem wszelkie możliwe próby, żeby temu zapobiec, bo to było realne zagrożenie. Jeżeli wiesz, jeżeli ona by do mnie tam, bo ona mi tam groziła, że nie wiem, że tam z kimś pogada, że tam porozmawia z moją siostrą i tak dalej, że porozmawia z moją matką, zresztą też mojej matce powiedziała, że jestem narkomanem i satanistą i morduję koty na czarnych mszach, tak? To jeszcze wiesz, to jeszcze po mnie spłynęło, ale kiedy wyciągnęła rękę do tych konkretnych osób z mojej rodziny, to już wtedy zabawa się skończyła, litość się skończyła. I od tego momentu, od tego konkretnego momentu właśnie oszczędzam swoją parę właśnie na takie momenty, że jeżeli dojdzie do realnego zagrożenia, żeby mieć siły zajebać skurwysyna.
1: Ja wam powiem tak, że myślę, że to jest ten dobry moment, kiedy będąc tak cholernie striggerowany przez emocje, tak w ogóle dziwię się, że tyle wytrzymałem, po prostu... Chyba sam muszę dać małą przerwę, nie jakąś wybitnie długą i nie będę tutaj robił, o Jezus Maria, źle odchodzę i w ogóle, ach. Ale muszę sobie dychnąć trochę i tak jak mówiłem, napiszę artykuł jakiś jutro, jak mi starczy czasu o Rzymianach. W międzyczasie na spokojnie popracuję na tym, żeby jakichś fajnych gości do radia sprowadzić. I tyle. Tyle. Prosto.
0: No okej, okay. No to znaczy wiesz, każdy czasem przerwy potrzebuje, tak profesorowi na zdrowie to wyszło, bo też zupełnie inaczej, bo też z profesorem tam jesteśmy w kontakcie, zresztą słuchajcie, w ten weekend będzie Grand Prix Chin i to będzie wyjątkowy wyścig ze względu na to, że jest przewidziany bardzo poważny deszcz na moment tego Grand Prix, a profesor jako też fanatyk Formuły 1, znajdujemy pewien wspólny język, jesteśmy w kontakcie, ale też... rozmawialiśmy, rozmawiamy cały czas i to, w jaki sposób dzisiaj rozmawiamy, tak? Że tak powiem, profesor, pozytywnie mnie zaskoczyłeś, tak? Bo obawiałem się, że też dojdzie do jakiegoś takiego, nie wiem, do jakiegoś takiego patroszenia zająca na antenie, wylewania pewnych gorzkich żali, ale to nie... I tutaj jeszcze raz do Zenona, to nie jest żaden wstyd, żeby się wycofać, tak? To jest ten moment, kiedy zamykasz przeglądarkę, ale nie zamykasz ją na 5 minut, tylko zamykasz ją na tam tydzień, dwa, czy miesiąc nawet. I tyle. Niech ci się to wszystko w głowie poukłada i będzie okej. Okay. Będzie okej.
1: Okay. Taki jest plan.
4: Potwierdzam. Taka recepta.
0: Okej, okay, moi drodzy, to myślę, że będziemy powoli kończyli na dzisiaj, bo myślę, że temat jest wyczerpany i dobrze jest postawić kropkę w miejscu, gdzie ta kropka zwyczajnie pasuje, żeby zamiast, nie wiem, ciągnąć jakoś audycję na siłę dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ponieważ ja trzymam mikser, decyzja zależy ode mnie, także będziemy powoli kończyć i jeszcze chciałbym, tak na sam koniec, chciałbym was zapytać, czy... Dzisiejsza audycja, czy to, co dzisiaj wam powiedziałem o całym zjawisku, czy coś zmieniło to w waszym przyszłym podejściu, profesorze?
4: W moim z pewnością będę jeszcze bardziej spokojny. I dziękuję ci za to, ponieważ to była genialna audycja, która w mojej opinii uświadomiła tym, którzy słuchali, jak do tego podejść. Niestety też pokazała troszkę tym, którzy... bawią się w trolling, jak zaatakować i będą czekali może ten miesiąc, aż odpoczniemy, żeby przyjść i kopnąć, ale olać. Nie ma co, to jest tylko wirtualna rzeczywistość.
0: Ja tylko jeszcze od siebie zaznaczę, że Krawcze, czy przypadkiem nie masz wrażenia, że też dajesz się ponieść emocjom, tak samo jak Zenon i wasze emocje się nawzajem napędzają? Czy to jest w tym momencie potrzebne? Zenonie, czy ta audycja, nie wiem, coś zmieniła?
1: Czekaj, no czy znaczy wiesz, cały czas mówię, że ja nie tylko z tronami mam walkę, tak? Poza tym Krawiec tutaj napisał, ale fajnie, że coś tam, że o, że mam, rzucam radia, bo słabe. Nie rzucam radia, gdzie ja rzucam radia? W życiu nie rzucam radia. Ja cały czas w głowie mam jakiś gości, bym zaprosił, no do cholery, więc nie rzucam radia. Tylko po prostu, wiesz, no, robiła się jakaś niefajna atmosfera i trzeba sobie od tego ochłonąć, bo faktycznie człowiek jest nakręcony. Ciężko mi było i tak tyle czasu wytrzymać tutaj, bo naprawdę rzuca mną. Ja nie pamiętam, kiedy w życiu byłem aż tak striggerowany, ani ktoś, kto by mi tak ubliżył. W ogóle, szczerze powiedziawszy, to ja przez większość przypadków tutaj dostawałem zjeby od ludzi, że za bardzo sobie pozwolę, pozwalam po sobie jeździć albo po kimś tam, tak? Więc teraz w drugą stronę tutaj ochrzan, bo sobie nie pozwalam. No więc to jest dobry moment właśnie, żeby dać sobie siana, nie? I na jakiś czas krótki, ale nie mówię, że o, tutaj jestem strasznie obrażony czy coś.
0: Wiesz, tutaj jedna istotna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, że im bardziej emocjonalnie podchodzimy do pewnego zjawiska, im bardziej chcemy go bronić, to znaczy może inaczej, nasza emocjonalna, bo tutaj też profesor praktycznie to samo powiedział, czyli człowiek niespotykanie spokojny, ale właśnie przez to nocne radio się wkurwił po raz pierwszy od tysiąca lat, ale to tylko, ale to świadczy przede wszystkim o tym, że wam zależy. I w mojej opinii, w mojej bezczelnej opinii, wrzucam wam teraz swoje słowa w wasze usta, zależy wam, dlatego się wkurwiacie.
1: Żebyś wiedział, że mi zależy. I jeszcze raz, zwróćcie uwagę na wymowną ciszę. No, to będą moje słowa, ostatnie słowa.
0: Jacku?
2: Jakby moje podejście jest moim podejściem. Nie zgadzam się z wymową tej audycji. Twoje podejście jest, tak bym powiedział, bardzo pasujące do cyborga, tak? Żeby podchodzić na zimno, na chłodno, tak? Ale jest też druga strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że pozwalasz jakiemuś anonimowemu wypierdkowi po tobie jeździć i zostawiasz ciszę, a ktoś, że tak powiem, sobie robi rodeo z tego, tak? Niezależnie od tego, jak z zewnątrz będzie to postrzegane, w jakimś stopniu rezygnujesz z siebie, opuszczasz gardę. Takie jest moje zdanie i go nie zmienię.
0: Okej, okay, twoje zdanie, twoje prawo. Dziękuję wam wszystkim za telefony. Do usłyszenia i dzięki wielkie, że dołączyliście się do dzisiejszej dyskusji. Trzymajcie się, cześć. A ja tylko od siebie dodam, bo to też wyszedłem z pewnego takiego założenia, że chcę, nie wiem, wyjść z jakimś morałem na sam koniec tej audycji, także no paru rzeczy co prawda nie poruszyłem, ale myślę, że dyskusja z słuchaczami jest dużo istotniejsza niż gonienie za scenariuszem audycji. Nie wszystko jest warte podjęcia walki, tak? I ten przykład szachów z gołębiem, tak? Nie zawsze, jeżeli gołąb ci rzuca wyzwanie szachowe, jeszcze to nie znaczy, że takie wyzwanie należy podjąć, ponieważ, no jak mówię, ten gołąb ostra szachownicę, przewróci figury i odleci. Także z tą myślą chciałbym was zostawić. Z tą myślą, że możecie wygrać paraolimpiadę, ale to dalej będzie paraolimpiada. Ja tymczasem się z wami żegnam. Za 30 minut Teoria Chaosu, seria Stare i Stałe Elementy Gry, czyli Operacje pod Fałszywą Flagą. Zapraszam was już za 30 minut na antenie Nocnego Radia, a ja się z wami żegnam. Jutro spoilerek, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Witajcie, audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00, oczywiście w Nocnym Radio, waszym ukochanym radio. W radio, w którym niestety ubywa nam patronów, tak? Zaglądnijcie do portfeli swoich i tam będą takie dziwne papierki. To są właśnie bilety Banku Narodowego i wiecie, co z nimi zrobić. A dzisiaj taka trochę poważniejsza, myślę, audycja będzie, spokojniejsza i, jak to powiedzieć, bardziej melancholijna. No bo głupio tak śmiać się, głupawo rechotać, jak się niefajne, przykre, a nawet tragiczne rzeczy dzieją i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. My, czyli Krawiec i Potrzeba, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, przepraszam, że tak głupio brzmi, ale coś sobie przez weekend z mikrofonem jeszcze nie udało mi się go naprawić, więc póki co niestety muszę poradzić sobie z troszkę odrobinkę niższym moim głosu. Zaraz się pojawią teorie spiskowe, że na co dzień używałem wżera i mi się tutaj popsuł. Natomiast tak, dzisiejszy Nocny Marek będzie czymś zupełnie innym, bo no, stało się, co się stało. Doszło do kolejnego ataku terrorystycznego w historii nowożytnej III Rzeczypospolitej. A jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy już pana Cybę, który zrobił strzelaninę w biurze posła PiS. Mieliśmy wczoraj wielką aferę na scenie orkiestry świątecznej pomocy, ale dzisiaj, bo tutaj już jakieś tam półtorej godziny temu rozgorzała pewna taka potrzebna czy niepotrzebna, to czas pokaże dyskusję, ale nie chciałbym jej poruszać prawdę dzisiaj, ponieważ nie jest to... Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takimi zwykłymi konsekwencjami tego, co się stało, tego, że jest... Bo WOŚP można lubić, można nie lubić, oczywiście każdemu jego porno. No i tutaj nikt nikogo nie będzie zmuszał, że trzeba wrzucać do... Nie trzeba wrzucać do puszki owsiaka, tak samo jak nie trzeba wrzucać do puszki Caritasu, ani brać udziału w procesji Bożego. Natomiast jeżeli do morderstwa by doszło na ołtarzu Bożego Ciała, no to wówczas podobuzja prawdopodobnie by się wytworzyła i myślę, że tutaj jest kilka punktów, na których moglibyśmy tak sobie się dzisiaj tak na spokojnie, bez heheszków, tak na poważnie zastanowić nad pewnymi rzeczami, bo no właśnie tutaj chyba taka najpierwsza... Dlaczego potrzeba rwie?
0: No właśnie, to jest taka najpierwsza rzecz. Czekałem, aż skończysz swoje zdanie wielokrotnie złożone, żeby ci powiedzieć właśnie, że ucina ci tak co kilka sekund końcówkę słowa. To jest niefajne.
1: O matko jedyna, to ja tutaj muszę wszystko poresetować. Dajcie mi 5 minut.
0: Dobra, ja pociągnę audycję, nie stresuj się, spróbuj tam poustawiać. No niestety, problemy techniczne. W ogóle tak, na dzień dobry Skype mnie powiadomił, że dłużej już nie można używać tej wersji starszej, którą miałem, którą starałem się jak najdłużej utrzymać, która pozwalała na wyciszenie dźwięku dzwonka rozmowy przychodzącej. Nowa wersja już takiego czegoś nie oferuje. Przypuszczam, że Microsoftowi bardzo zależy na tym, aby ten charakterystyczny, głupi dźwięk stał się takim dźwiękiem rozpoznawczym Skype'a, żeby on stanowił część jakby tego brandu, tak? I bo inaczej na 100% by to wprowadzili. No, jest to trochę niefajne ze strony Microsyfu, że w ten sposób podchodzi do klienta. Mi się to bardzo nie podoba i no niestety ciężko jest znaleźć inny, równie popularny program, który by zastąpił tego Skype'a, więc nie wiem, co tu zrobić. W ogóle już sam interfejs jest gorszy, ciężej mi wyszukiwać ludzi, ale wszystko jest czarne za to i no, świetnie, a może się Skype sam uruchomił w trybie czarnym, żeby, bo żałoba, nie wiem. W ogóle jakieś takie się rzeczy słabe dzieją. U Krzysztofa Kononowicza z kolei ktoś dla śmichu powybijał wszystkie szyby. No, ubaw popachy i świetny psikus, nie? Powybijać starym ludziom wszystkie okna zimą, nie? Żeby sobie marzli. Bo zarówno Konon, jak i Major mogą nie mieć z tego co ich znam, akurat kasy na wstawienie nowych okien. Oni mimo że zarabiają na tych streamach, no to tam nie pracują, wszystko im idzie na czynsz i tam na jedzenie, tak dalej, gdzieś se pójdą i roztrwaniają trochę te pieniądze. Albo kupią sobie na przykład monitoring nagle za 4 koła, nie? Tak, czyli wydadzą na zbytki troszeczkę sobie tak wszystko, co mają, bo dochodzą do wniosku, że ten monitoring jest im potrzebny. I jak widać, może niekoniecznie właśnie zbytki, bo okazuje się, że jest im potrzebny ten monitoring. Tak, myślę o tym niepowtarzalnym orgazmie, że być może da się podmienić ten dźwięk na próbkę ciszy. Chyba że jest on gdzieś zaszyty, zakamuflowany mocno, no to albo wtryniony w sam plik exe na przykład gdzieś, nie? Albo gdzieś w jakąś tam, w jakiegoś DLL-a, nie znam się na tym. Ale można coś takiego zrobić, nie? Że nie ma oddzielnego pliku, tylko on jest gdzieś wtryniony. No, w ogóle dużo agresji. Dopiero co mieliśmy sprawę związaną, taki mały skandalik związany troszkę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z Owsiakiem. Mam tu na myśli próbę ośmieszenia Owsiaka w telewizji publicznej. No to jest taka nagonka, która już od dłuższego czasu trwa. Widać ją dosłownie wszędzie, w różnych środowiskach. Nawet jak wejdziesz na naszego czata, to znajdziesz pewnie też takich, którzy zgodzą się z taką wizją, która została przedstawiona w programie Minęła 20. Chodzi tutaj o plastelinowe, o plastusiowe, jak to się mówi, show. W którym takie śmieszne właśnie, czy to plastelinowe, czy zrobione z jakiejś masy papierowej postacie, pojawiają się w różnych scenkach i chodzi tu konkretnie o scenkę, w której pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwana Gronkowcem przez niektórych, i ona tworzy sobie sama, lepi sobie Owsiaka. Małego Owsiaka, nakręcanego, on ma kluczyk gdzieś tam na plecach, z tego co czytałem. Nie widziałem tego, tylko czytałem artykuły o tym. No i tu macie próbkę tego, co macie próbkę tego właśnie dźwięku, który jest przymusowy, nie da się go wyłączyć, jest obowiązkowy dla każdego, jak kawa i wuzetka u Barei. Czy teraz się słyszymy dobrze?
2: Tak, teraz się przełączyłem na mikrofon słuchawkowy i na telefon, więc będę troszkę słabiej brzmiał, ale myślę, że kompresja Skype'a i tak swoje zrobi, ale przynajmniej słuchacze będą mieli doznania pozbawione tych wrednych przerw, które faktycznie się pojawiały, a w międzyczasie już sobie to jakoś do przyszłego tygodnia ogarnę.
0: Okej, no to super. Może uda nam się też ten nieprzyjemny dźwięk ogarnąć i podmienić go, jak tutaj pisał niepowtarzalny orgazm, na próbkę ciszy. A ja mówiłem właśnie o czymś, co było, co się wydarzyło ostatnio, o tym plastelinowym show, w którym pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, która lepi sobie z plasteliny małego Owsiaka nakręcanego na kluczyk i który zbiera pieniądze, które miałyby wylądować u lobby żydowskiego. Zresztą na banknotach, które się pojawiają, widać też gwiazdę Dawida. I banknot w ogóle został wzięty przez autorkę, która już zrezygnowała ze współpracy, bo tam się zrobiła nagonka. Banknot został wzięty z kolei z czeluści internetu, wzór banknotu 200-złotowego, tego właśnie, gdzie się pojawia gwiazda Dawida. I tam na tym banknocie, tego dokładnie nie widać w telewizji, ale ci, co wyszukali ten wzór, to zobaczyli, że ktoś przerobił ten banknot tam, że tam jest nie tylko gwiazda Dawida, ale też twarz Kaczyńskiego. Prawdopodobnie
2: tak, i tam jest
0: Lecha Kaczyńskiego.
2: 200 euro kaczek.
0: 200 euro kaczek. No, czyli Kaczyński też cholerny miłośnik Żydków, tak? Taki
2: tak,
0: miał być przekaz?
2: A jeszcze jak się dobrze przyjrzysz, to na wszystkich tych banknotach naszych jest napisane, kto jest, tak jakby ktoś nie kojarzył, no to tutaj mamy napisane Lech Niewielki.
0: Lech Niewielki. No i czy to nie jest jakieś preludium do tego, co się wydarzyło? No bo właściwie z taką nagonką na WOŚP mamy do czynienia od dawna. Oczywiście kręgi katolickie, pisowskie nie lubią tego, tej imprezy i ją stale krytykują, zarzucając no, różne rzeczy, a to, że Owsiak jest, że jest nieuczciwy. No to, czy tam jest wszystko pięknie, ładnie, to jest temat na inną rozmowę, takie rozmowy już też tu w Nocnym Radiu były, ale to, czy to w ogóle jest w tym wszystkim tutaj tak bardzo istotne, czy on sobie kupił samochód i mieszkanie z pieniędzy, które miał dzięki WOŚP. Sam Owsiak deklaruje, że on zarabia na opłatach za pojawianie się w telewizji, że on po prostu jak pojawia się gdzieś, to ma za to płacone i że to jest jego źródło dochodu. No ma tą firmę Złoty Melon, są tam różne takie dziwne rzeczy, czasami można znaleźć, tylko przy takiej nagonce, przy takim stosunku do tego Owsiaka pewnych kręgów, ciężko mi często zweryfikować prawdziwość tych informacji i nie wiem, czy nie mam do czynienia znowu z jakąś stroną z listą Żydów, tak, gdzie mam wszystkich polskich polityków.
2: No wiesz, no z tym Złotym Melonem to przecież mają swoją jak to się nazywa, taki swój stragan na przystanku Woodstock, tak? Gdzie możesz sobie, nie wiem, kupić płyty, koszulki czy coś takiego i te koszulki no nie są tam sprzedawane po kosztach produkcji, tylko one kosztują te powiedzmy 50 zł, a mnóstwo ludzi je kupuje i spokojnie można się z tego utrzymać i spokojnie można nawet z tego kupić samochód, więc tutaj jeżeli kupujesz sobie taką koszulkę Fundacji Złoty Melon, no to nie wiem, musiałbym się przyjrzeć temu statutowi, czy coś tam idzie na cele dobroczynne, ale nawet jeżeli nie idzie na cele dobroczynne, no to nie są to pieniądze wrzucone do puszki.
0: Owsiak odnosił się oczywiście do tego nieszczęsnego show, które ma trochę klimat szopki noworocznej w TVP, która, no, trzeba przyznać, że za poprzednich ekip ona nie była tak jednostronna, ta szopka. Nie była.
2: Była.
0: Dla mnie nie była. A pamiętasz Polskie Zoo? Czy ono było
2: jednostronne? Pamiętam Polskie Zoo. Ono było po prostu, nie wiem, ja pamiętam jak moja babcia, która zawsze bardzo uczciwie płaciła abonament, RTV i tak dalej, to nie było drugiego takiego programu w telewizji, na który by się wkurzała jak właśnie na Polskie Zoo i właśnie później na te wszystkie noworoczne szopki, że to jest, no, tak jak tutaj wiatr zawieje, tak chorągiewka się przekręci, no i że to jest, wiesz, urabianie jakiegoś politycznego kapitału.
0: No, może byłem faktycznie za młody, żeby to ocenić, bo to dawne czasy. A, no i Owsiak odniósł się też ostatnio do tej animacji Barbary Pieli, Barbara Pielę, tak się nazywa autorka, i no, mówił coś tam, że my nie jesteśmy ludźmi z plasteliny My nie jesteśmy ludźmi z plasteliny, kochani, i dlatego właśnie to działa. Niech to się powiela, niech to się tam roznosi. Aleluja i do przodu. Nie, to złe hasło. To nie, to ta druga strona krzyczy aleluja i do przodu, a ta po drugiej stronie barykady krzyczy siema. No i nieustanny konflikt. Wielka orkiestra kontra Caritas i tak dalej. No to mamy, chcieliśmy, to mamy o jedną imprezę mniej, bo kto wie, jak to się bez Owsiaka potoczy. No bo Jerzy Owsiak ogłosił dzisiaj rezygnację z funkcji szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jak myślisz, czy bez Owsiaka to będzie hulało dalej, tak?
2: Będzie hulało dalej, dlatego że Owsiak nie rezygnuje całkowicie z WOŚP-u, nie rezygnuje całkowicie z fundacji, tylko on się, że tak powiem, zadeklarował, że się przekwalifikuje na jakiegoś tam zwykłego, szarego pracownika i to też będzie woda na młyn i zobaczę, że to wyniknie w ciągu tam najbliższych paru dni i kiedy będzie kolejny Poland Rock Festival, to też mu będzie to wypominane, że zamiast po prostu, nie wiem, pójść uczciwie pracować jako kasjer do Biedronki, to on cały czas w tej fundacji został jako pracownik i to wiesz, i to się rozbije tak naprawdę o nic. Jak słuchałem dzisiaj tej konferencji na żywo, no to też miałem takie wrażenie, że jednak to, co chciał powiedzieć, to jest to, no może jeżeli nie będę prezesem WOŚP-u, to się wreszcie od niego odpieprzycie.
0: Gdyby, no bo my czasami tak przedstawiamy różne newsy z założeniem, że wy już coś wiecie, tak? Więc no nie mówimy co tak w szczegółach, może dokładnie za mało szczegółów, co się właściwie stało? Był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym się pojawił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, którego wiąże się z partią PO w jakiś tam sposób, z tego co zrozumiałem. W pewnym momencie na scenę wchodzi niejaki Stefan W., który podchodzi do Adamowicza i wbija mu nóż w serce. Po czym zaczyna szybko, zanim zostaje tam przechwycony, jak to powiedzieć, nieznokautowany, spacyfikowany przez kogoś z obsługi technicznej, nie przez ochronę, tylko przez kogoś z obsługi technicznej, to zdążył jeszcze wygłosić krótkie przemówienie, że nazywam się Stefan i byłem w więzieniu przez platformę, przez którą byłem torturowany. Chociaż niektórzy mówią, że to nie było słowo torturowany, a to coś innego powiedział, że...
2: A to czekaj, ja to nagranie wkopany. Tutaj mam pod ręką, tak, że za chwilkę dajcie mi tutaj tylko 3 sekundki i zaraz wam wyciągnę i każdy sobie usłyszy, co będzie chciał, więc może będzie, nie wiem, zostałem przez platformę zaszczepiony albo nie wiem, coś takiego, czekaj.
0: No bo to mogło być też wkopany, nie? No bo to jednak jest istotne, no bo kiedy on, jeśli on powiedział, że byłem przez platformę torturowany, to by sugerowało, że albo niefortunnie się wypowiedział jakoś w nerwach i źle dobrał słowa, albo jest niepoczytalny zupełnie, tak? No bo go platforma torturuje i naświetla promieniami na przykład, tak? Przez ścianę, przez 5G.
2: No może troszkę jak z tym stonogą, który się potknął o gacie i się wywalił na ten swój głupi ryj, po czym stwierdził, że go policja pobiła, a po czym, że go straż więzienna pobiła, po czym strażnicy więzienni opublikowali nagranie z monitoringu, nie? Nie zapominajmy, że to jest osoba, która została bodajże w 2013 roku skazana na więzienie za to, że napadła na 4 banki, jeżeli dobrze pamiętam, tam jakieś skoki Stefczyka, jakieś Credit Agricole, potem sobie pojechał koleś do ciepłych krajów, wrócił, no i smutni panowie czekali praktycznie na niego na lotnisku i tam około 5 lat dostał za to. Więc jeżeli napadłeś na 4 banki i trafiłeś do więzienia i twierdzenie, że tutaj to cię platforma prześladuje, stary.
0: No i też mówi się o leczeniu psychiatrycznym, coś. I to jest właśnie może okazja, żebym się odniósł jakoś do takiego zjawiska, które mnie osobiście irytuje. Nawet dzisiaj miałem tu rozmowę z czatownikami, w tym z adwokatem. Z adwokatem, z naszym słuchaczem, który reprezentuje trochę takie poglądy, które mi się nie podobają bardzo, może nie poglądy, ale zachowanie. Polega to na tym, że przy każdym wydarzeniu zaczyna się zawijać to wszystko w folię, nie? I wymyślać i zakładać różne dziwne opcje z wyłączeniem tej najbardziej oczywistej, tak jakby. Że to był po prostu sfrustrowany bandyta, którego frustracja zżerała od środka, aż w końcu chwycił za nóż i postanowił pokazać tym, co się nakradli, tym Żydkom i Żydkom, nie Polakom, komuchom, lewakom, niepotrzebne skreślić. I to mi się wydaje najbardziej oczywiste rozwiązanie. Nie mam wstrętu do chwycenia za tą brzytwę Okhama nigdy, a niektórzy chyba mają taki wstręt i wolą to narzędzie pod tytułem foliarstwo, które coraz mniej mi się to podoba, bo to jest taka zabawa, która nie zawsze przystoi w niektórych sytuacjach. Słuchałem dzisiaj też sobie Janusza Zagórskiego przez chwilę i on jak zwykle w rozkroku. Chce jakby uspokoić to swoje środowisko foliarskie z jednej strony i powiedzieć, że no tu niekoniecznie mamy w tym przypadku do czynienia z operacją fałszywej flagi, kochani. No ale trzeba zadać to pytanie, czy właśnie nie fałszywa flaga? Czy nie chodzi znowu o to, że uruchamia się pewnego człowieka pewnymi nowoczesnymi technikami, a celem jest jedynie ograniczenie po raz kolejny naszych swobód obywatelskich.
2: Czekaj, jak ten ziomeczek miał na imię? Bo miałem coś w zakładkach, ale sobie...
0: Stefan W., tyle wiem.
2: Stefan, to będę wiedział. Okej, daj mi minutkę.
0: No i nie podoba mi się to trochę, bo można, o ile jeszcze mogę skumać, że sobie opowiadamy niesamowite opowieści, skrypty w jakichś bardziej błahych sprawach, to jak się dzieje coś już tak całkiem niefajnego, ginie człowiek, tak, mamy bandziora, tutaj owszem, okay, rezygnuje. No a tu pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to nie zastanowić się na przykład nad tym całym hejtem, nad tym, czy przypadkiem ta mowa nienawiści nie zbiera swojego żniwa, nie? Bo trochę tak to wygląda, moim zdaniem. A ktoś zaczyna tą zabawę pod tytułem, a może to kosmici z iluminatami, rękami żydo-arabo-jezuitów zaprogramowali koty reptiliańskie, żeby zaprogramować tego psychola i żeby odwrócić uwagę od płaskiej Ziemi, co? I jeszcze ktoś ma do mnie potem pretensje, że ja się irytuję i że nie chcę z nim rozmawiać za bardzo, nie? No nie chcę, no.
2: Wiesz co, w nocy, kiedy tam sobie troszkę, bo miałem troszkę roboty i troszkę po nocy działałem i jednym okiem też zaglądałem na różne doniesienia. Co prawda jest to tylko z jednej strony, nie jestem w stanie zweryfikować tej historii, ale zacytuję pewne coś, co się pojawiło na jednym z portali społecznościowych. Osoby, która widząc to wszystko, co się stało w Gdańsku, stwierdziła, że tego szanownego Stefana zna. Stefana Wrodo zna. Cytuję fragment wypowiedzi. Wyjechał sobie na wakacje na Wyspy Kanaryjskie za zarobione pieniądze z napadów. Odsiedział kilka lat w więzieniu. Pięć. Jak sam mówi, na nagraniu 5 lat. Dostawałem sporo informacji od kolegów, którzy korespondowali z nim oraz widywali się z nim, że w więzieniu dosłownie postradał zmysły. Był izolowany od reszty więźniów. Przed napadami pamiętam go jako normalnego chłopa. Chodził na siłownię, graliśmy razem w Tibie. Ktoś tam był z jego rodziny, miał nieźle zarabiający serwer prywatny. Byłem z nim na manifestacji przeciwko ACTA. Pamiętam, jak raz mi opowiadał, że ma zamiar zmierzyć się z dzikiem w lesie, siłować się z nim czy coś i wrzucić to na YouTube. Taki pozytywny wariat. Więc wiesz, no troszkę mu peron, prawda, odjechał. No i mi się wydaje, że wiesz, że takim boleśnie, nie wiem, urealniającym nam całą tą sytuację jest to, że takich ludzi jest cholernie mnóstwo wokół nas. I to, że zobaczyli, że coś takiego, taki zamach można zrobić naprawdę bardzo łatwo.
0: A Spreol pisze na czacie w cudzysłowie, za zarobione pieniądze z napadów. I się tu śmieje. No, ciężka robota, komentuje Aspreol. A Anon pisze, Stefan, no ale tak, Rodo, tak? To może nie będzie...
2: Stefan Rodo, ale to jest ten Stefan, tak.
0: Może w takich przypadkach nie warto nawet wymieniać czyjegoś nazwiska, nawet takiej osoby, bo to jest jakiś byle kto, ktoś.
2: Ale wiesz, to znaczy może i można powiedzieć, tak, no ale, bo to wiesz, można mu napędzić fejmu, no ale on tego fejmu już nie zauważy, bo jego szybko z więzienia nie wypuszczą.
0: No raczej, no właśnie, czy to jest osoba, o której lepiej zapomnieć, ale warto pamiętać o tym, co zrobiła i zastanowić się właśnie nad tą wolnością słowa, poprawnością polityczną, no bo dla większości osób będzie oczywiste, że maksimum wolności słowa to jest bardzo popularny pogląd, najpopularniejszy, że wolno mówić wszystko, bo słowa nie połamią nam kości. Mi na pewno nie możecie zarzucić, że jestem tutaj zdecydowanie po określonej stronie, bo się nad tym po prostu zastanawiam od dawna i no, posługiwałem się tutaj przykładem Hitlera często i wolności słowa ludzi, którzy swego czasu go popierali i samego Hitlera, który korzystał sobie z wolności słowa, słowo do słowa i nagle słowo ciałem się staje, nie? Więc może dojść do tragedii, bo często bierzemy, bo najczęściej zakładamy, że każdy ma własny rozum i że to są tylko słowa, a nie bierzemy trochę pod uwagę, że te wszystkie słowa jakiejś Krystyny P., tak, która już skomentowała, pani Pawłowicz, no możemy tu mówić, o pani Krysi, która już pięknie skomentowała, że Owsiak musi odejść i że on budzi złe emocje. Bardzo mnie też znowu nie zaskoczył komentarz prezydenta Dupy. Swoją drogą Joanna Senyszyn ma kłopoty, bo nazwała pierwszą damę pierwszym wieszakiem i to też wzbudziło kontrowersję. Pierwszy wieszak. Ale to trafione w punkt. Jak ktoś nic nie mówi, tylko co chwilę zmienia stroje, no to co... Jak to nazwać? I chudy taki jest, no. Ale... No i co ja chciałem powiedzieć, zgubiłem się, widzisz, pomyślałem o tym milfie.
2: A bo się zakapućkało tej kwestii wolności słowa, gdzie tutaj nawet to nie jest taka kwestia, że on sobie wie, że on sobie to wybrał politycznie. Podejrzewam, że jeżeli by miał do zaatakowania, nie wiem, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Krystyny Pawłowicz, czy nie wiem, czy Adriana Zandberga, ale zrobiłby to w świetle Jupiterów, to on by to zrobił, tak? Bo to nie chodziło o to, żeby tutaj ukarać Platformę czy kogokolwiek innego, tylko żeby właśnie stanąć w takich, w świetle reflektorów, trafić do ludzi. Ze mną, z tego co wiem, Krystyna Pawłowicz te swoje tweety wyrzuciła po, niestety.
0: No właśnie, a ja o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć do dwóch w rezultacie nie doszedłem w przypadku tych dwóch rzeczy do meritum. Chodziło mi o komentarz prezydenta, który powiedział coś w stylu, że zaczął swoją wypowiedź od tego, że wiele nas różniło.
2: Ja się nie zgadzam, może tak troszkę my się tam nie lubiliśmy, ale teraz to jesteśmy kumple, nie?
0: Tak, nie, znaczy nie, on to jakoś to gorzej, to mu jakaś, jakoś gorzej mu ta wypowiedź wyszła, że wiele nas różniło, w wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy, tak jakby to było istotne, żeby to podkreślić i przypomnieć, że my się nie zgadzaliśmy, tak? Po czym dodał, ale w tym przypadku jesteśmy zdecydowanie po stronie pana Adamowicza. Tak jakby to nie było oczywiste, że jest się po stronie prezydenta, a nie nożownika, który go dziabnął w serce, nie? To taka głupawa znowu wypowiedź. Ja nie wiem, ten człowiek nie ma coś szczęścia do wypowiedzi i zawsze jak otworzy gębę, to coś głupiego z niej wylatuje. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że nie zakładamy za bardzo, że ta mowa nienawiści trafia nie tylko na ludzi rozsądnych, którzy potrafią to jakoś sobie poukładać w głowie, ale też do właśnie różnych frustratów, ludzi bardzo prostych, którzy by tych chciał powywieszać, zabijać, przegonić żydostwo, albo do ludzi po prostu niezrównoważonych, zaburzonych jakiś. I tutaj ta mowa nienawiści może mieć bardzo destrukcyjne działanie i przelać jakąś tam czarę goryczy u kogoś w głowie, nie?
2: A już tutaj prawie bym znalazł, ale Kresia usunęła tego tweeta. Więc być może mi się uda do tego konkretnego cytatu. To znaczy zacytuję, tak? Owsiak wzbudza w ludziach wszelkie negatywne emocje i z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy szerzenia nienawiści i hejtu. I z tego co widzę, było to napisane o 20:45 według screenów, natomiast usunęła Krysia to, więc bardzo mi przykro. Może jeszcze Kesze Google to coś nam pomoże.
0: Zenon pisze tutaj, to już nic nie mów, to do mnie, tak, że skoro nic nie można mówić, no to ty już, Krawiec, nic nie mów w takim razie. No ale słuchajcie, ile razy ja mówiłem, że kogoś trzeba powywieszać, albo że ktoś się nakradł, żydostwo cholerne. Jakoś tak staram się wyważać, mimo wszystko, mimo że używam wulgaryzmu sporo, że czuję wyraźną niechęć na przykład do kościoła katolickiego, to jednak, kurczę, z takimi osądami, że coś jest takim ewidentnym złem i że trzeba się to wyplenić, wypalić na zdrowej tkance społeczeństwa i to jest rak na zdrowym ciele, jakoś tak, może mi to czasem gorzej wychodzi, jestem tylko człowiekiem, nie? No ale czy czujecie, że to, co ja mówię, to was zachęca do tego, żeby chwycić na przykład za grabie i pochodnie i do kogoś tam pójść? No... Poza tym, tak jak dzisiaj gadałem z adwokatem, staram się podawać jednak jakieś fakty, nie? Jak robię audycję o kościele, to się posługuję jakimiś faktami historycznymi, jakimiś autentycznymi wypowiedziami, przytaczam, no nie wiem, jak mówię, ostatnio opowiadałem o tym, że głosy katolików przeważyły, były bardzo potrzebne Hitlerowi do tego, żeby mieć te 2/3 wymagane do zmiany konstytucji. Przy okazji można by się tu zastanowić, co łączy PiS i NSDAP, nie?
2: Wiesz co, ja tutaj może dla odmiany wrzucę link z Pudelka, bo czasami Zenon linkuje do Pudelka, także tutaj jest napisane, że to było po, bo wszelkie inne źródła to jest Gazeta Wyborcza i na temat i nie chce mi się tłumaczyć, czy to było przed, czy to po. Natomiast ona to po prostu fizycznie usunęła ze swojego Twittera. Jeszcze, jeżeli sobie wpiszecie w Google frazę, którą teraz wrzucę na czat, Ona cały czas jest w Google Cache, to znaczy jest można ją wyszukać na Twitterze, ale ona się nie otwiera, także Krysia to po prostu usunęła.
0: Zresztą, czy to jest takie istotne? Ważne, że Krycha, że Krystyna Pawłowicz nie przegapia żadnej okazji, żeby dosrać swoim oponentom ideologicznym. I brakuje jej wyczucia, kultury i tak dalej, bo widzicie, nawet my tutaj, dwa sowizdrzały i prześmiewcy, na dużo sobie pozwalamy, a dzisiaj jakoś nie cieszymy się z tego, że nie wiem, i nie gadamy coś w stylu, że no to takie są właśnie skutki New Age'u i malowania paznokci na czarno, nie chodzenia do kościoła, tak. No właśnie, ojciec dyrektor przez całe lata hejtuje taką wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Czy on nie, w pewnym sensie nie jest współwinny? Ja nie mówię, że jest winny w sposób oczywisty, ale czy się nie przyczynia do takich wydarzeń, jeśli przez całe lata sączy ten jad i to się gdzieś tam kumuluje w tych moherowych, pod tym moherowym beretem?
2: Wiesz co, nawet nie szedłbym, kurde, aż głupio bronić Rydzyka, ale nawet nie szedłbym tak daleko, ponieważ ale to jest problem dużo szerszy, że mamy ten pewien problem z mową nienawiści, tak, z takim po prostu wszczuciem jednego Polaka na drugiego i nam, ludziom, którzy mają tam więcej niż 80 IQ, się wydaje, że jest wszystko w porządku i tak dalej, a przyjdzie jakiś taki pierwszy lepszy debil, który miesiąc temu wyszedł z pierda i stwierdzi, no haha, no to w takim razie ja się wstosuję do tej narracji i pierwszy taki event, który jest w mojej bieżącej narracji, no to będzie właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co jeżeli by wyszedł taki turbolewak i by wyszedł w maju i zaatakował ludzi koktajlem Mołotowa podczas obchodów Bożego Ciała? Co? Jak byście pili? Jak byście się odzywali?
0: Poza tym ja nie widzę, żeby tak druga strona trąbiła cały czas o przekrętach Caritasu. A to też nie jest sprawa jednoznaczna i taka prosta. Można znaleźć w internecie strony, na których dość dokładnie ludzie opisują, dlaczego zarzucają Caritasowi to, że działa w sposób haniebny, tak? Czy tam niemoralny, czy nieuczciwy. I są takie konkrety, dosyć twarde dowody. No, nie weryfikowałem ich, dlatego nie zrobiłem nigdy jeszcze audycji o Caritasie, ale są tacy też, którzy mogliby iść na taką zbiórkę Caritasu i tam wrzeszczeć, nie daję na księdza, rzuć granat na tacę, nie, i tak dalej, i tak dalej.
2: No ale wiesz, ale
0: był pisk sposób. Byłby zaraz.
2: Powiedzmy nawet, że ten Caritas 50 czy tam nawet 30% z tych swoich pieniędzy przeznaczy faktycznie na potrzebujących, jesteśmy w stanie wykazać, że faktycznie coś robi dobrego, nie wiemy ile robi złego, no ale to ludzie głosują własnym portfelem, to są ich pieniądze. Co tutaj się czepiać, nastawiać ze mną tutaj zapytuje, co definiuje mowę nienawiści. To jest po prostu miękkie pojęcie, tak? Pojęcie abstrakcyjne, którego się nie da zdefiniować, to przede wszystkim. Natomiast powinniśmy umieć to jakoś odfiltrować, tak samo jak powinniśmy umieć odfiltrować fake newsy, tak samo jak powinniśmy odfiltrować jakieś takie szczucie, jakieś tępe, głupie kampanie marketingowe, więc nie mówię, żeby tutaj penalizować mowę nienawiści, ale żeby o niej po prostu zacząć rozmawiać uczciwie i się zacząć zastanawiać, czy jeżeli ktoś komuś tam grozi, bo też widziałem dużo bardzo kiepskich komentarzy na przykład ze strony krytyki politycznej, która teoretycznie powinna być bliska mojemu sercu, a nie jest, która faktycznie też się zajęła, też w nocy już mówiła o tym, że no, że to jest polityczna zbrodnia, że to jest Gabriel Narutowicz punkt drugi i tak dalej. Nie, to był najzwyklejszy świr. On próbuje nas wkręcić, bo on, nie wiem, on chciał jakoś to uzasadnić. Pamiętajcie, że mówimy o człowieku, który przez półtorej minuty podskakiwał na scenie, a dzisiaj stwierdził, że jest niewinny. Więc nie mowa nienawiści doprowadziła do tej zbrodni, natomiast mogła być istotną jego częścią, więc o mowie nienawiści powinniśmy mówić i nigdy jej nie zdefiniujemy, pomnijcie moje słowa, natomiast jest to coś, czego musimy przestać udawać, że tego nie ma.
0: Może to trochę jak z tą sztuką, albo z erotyką, że to potrzeba tu pewnego wyczucia po prostu i pewnym sensie jest to kwestia umowna i to, czy uznajemy coś, że to już jest erotyka, albo to jest już porno, albo to nie jest sztuka, to jest sztuka, to potrzeba pewnego wyczucia, pewnej świadomości i pewnej kondycji intelektualnej w społeczeństwie po prostu, tak samo jak nigdy prawnie nie uregulujemy, żeby był ład i porządek, żeby ludzie nie śmiecili. Nigdy nie uregulujemy prawnie, żeby ludzie nie używali słowa kurwa jako przecinka. Do tego po prostu trzeba jakoś dojrzeć. Ale tak jak tu napisał D, dosyć mądrze, niby taki banał, że nienawiść definiuje mowę nienawiści. Może te pokłady nienawiści właśnie i to, jak bardzo na przykład w tym momencie, może nie w tym, ale no w ogóle w moich audycjach, jak mocno będziecie czuli, że ja nienawidzę tej strony, którą krytykuję, to może jak zaczniecie czuć, że ja sączę jad i jest we mnie nienawiść, to będzie mowa nienawiści wtedy, a jeśli się skupię na jakichś suchych faktach i spokojnym głosem wam

0: podniecony, że ją usłyszał, ale można uderzyć i w ten sposób, tak? No i co? No i chcemy walić w ten sposób, chcemy walić jak ten cymbał brzmiący.
1: Porfiry pisze, krawiec, ty sączysz jad i nienawiść na PiS i Kościół w każdej audycji, ale to nie jest mowa nienawiści, tylko krytyka, choć czasem niesmaczna. No to ja myślę, że to był oczywiście sarkazm i zarzut w moją stronę, że no być może też popełniam ten błąd, może powinienem się zastanowić nad sobą i mniej hejtować. Ale no nie wiem, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to są rzeczy, które mnie w jakimś tam większym stopniu dotyczą, bo żyję w tej Polsce, dokładam się cały czas do kościoła, potrafię konkretnie wskazać, co uważam w kościele za złe, jego winy i grzechy. Są ciągle afery, a to pedofilska, a to finansowa, a to kolejne grunty kościół dostaje, a to przymusowa religia w szkołach. Można by długo, długo wymieniać, to są takie dosyć konkrety. A to, że owsiak się nakradł i że to jest Żyd i że to tam w błocie się taplają, to są takie troszeczkę mało konkretne rzeczy. Może nie tyle mało konkretne, co takie, które nie powinny aż tak bardzo uprawniać do sączenia jadu, tak? No bo czy ja bym sączył mowę nienawiści, na przykład mówiąc, że powinno się odstrzelić Mariusza Trynkiewicza i wiesz, czy pedofilców jakiś tam, nie? Albo że koleś, który na przykład zabił małe dziecko, no, zasztyletował w parku, to ja bym
0: no
1: się...
0: to już jest mowa nienawiści, ponieważ nie tobie decydować, kogo powinno się odstrzelić.
1: Ale może, bardziej uzasadniona.
0: No, ale... no i właśnie i tu jest taki pierwszy punkt. No może to jest uzasadnione, może ja mam prawo, żeby zdecydować, kogo należy odstrzelić. Nie. Co ty jesteś, Bogiem?
1: No to co, to nie ma czegoś takiego jak uzasadniona nienawiść do tego przysłowiowego mordercy dzieci, bo tymi dziećmi się zawsze tutaj posługujemy, żeby jakiś taki skrajny przykład podać właśnie tego, kogo można nienawidzić i go hejtować.
0: Dobra, nienawidzić, ale nie nawoływać do tego, żeby go odstrzelić, bo od odstrzeliwania to jest ktoś inny. Chyba, że wiesz, że wprowadzą karę śmierci, zostaniesz prokuratorem, no to wtedy możesz na sali sądowej faktycznie takie osądy wygłaszać.
1: Nie wiem. A jakie jest przysłowie o mordercach dzieci, pyta Grzesiek. No tak się mówi, że przysłowiowe, jeśli o czymś się powszechnie mówi, nie? I bardzo często się posługuje. Może powinienem użyć tu słowa sztandarowy przykład, nie wiem, a może faktycznie. No dobrze, biję się w piersi, ja to w ogóle ciągle ostatnio błędy popełniam i do niczego jestem. Dziękuję bardzo
0: ale
1: za
0: też,
1: krytykę
0: ale też
1: przy wszystkim.
0: Z drugiej strony taki mały test, bo cały czas mam tego Twittera matki kurwa. Nie wiem, czy to ważne, ale bandzior z nożem miał serduszko na kurtce.
1: No, ważne, oczywiście. Ważne. Myślę, że to serduszko go zatruło, bo to każdy, kto takie serduszko sobie przylepia, to złe wibracje w ogóle do niego przez siódmą gęstość. Całe to błoto moralne, ten new ageism, to wszystko nie pozostaje bez... To nie jest bez znaczenia i to ma swój efekt i to wszystko, to ten owsiak dobrze, że zrezygnował.
0: Wiesz, jest coś takiego jak konstruktywna krytyka, jest coś takiego jak krytyka destruktywna, ale uzasadniona, ale jest też coś takiego jak taka zupełnie niepotrzebna szpila, że wbijasz komuś szpilę i tak nie do końca nawet jemu wbijasz, tylko tak wbijasz to dla gawiedzi i pytanie, czy potem będziesz, wiesz, z tego dumny, że tak szczułeś i tak dalej. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest właśnie ta kwintesencja mowy nienawiści, że ta nienawiść jest w jakiś sposób, wiesz, indukowana, że ty sam sobą nie nienawidzisz, ale tym, co powiesz, starasz się wyzwolić, wiesz, tak rzucić ziarno i jedno trafi na kamienie, jedno trafi na piasek, a inne trafi na ziemię. I z tej ziemi wyrośnie piękny kwiat nienawiści. I ci ludzie robią to bardzo celowo.
1: Dosyć spora słuchalność. Dzisiaj prawie 70 osób nas słucha. No, zdaje się, że przychodzą nowi słuchacze. zachęcamy do wspierania

0: radyjka. Ostatnio tylko odchodzą od nas tutaj na Patronie sponsorzy. Przydałoby się, abyście sobie przypomnieli o nas trochę, bo wtedy się będzie lepiej to rozwijało, będzie więcej audycji. Jeśli wam się podoba radio, to chociaż to jakąś tam symboliczną kwotą, tą najniższym progiem nas wspomóżcie.
1: O, tutaj Porfiry pięknie na czacie wskazał mowę nienawiści. Przykład pierwszy. 1983 to chujowy film, bo jest nudny i ma sztywną grę aktorską. Przykład dwa. Więckiewicz, idź się zajeb.
0: No, albo jakbym tak na przykład tylko się skupiał, bo dzisiaj też mi adwokat zarzucił, że ja się w ogóle, bo jemu zarzuciłem, że się nie skupia na jakiejś merytorycznej dyskusji, tylko wali ocenami, że ciągle mi pisze, że jestem na poziomie siedmiolatka, i tak dalej, a on odbił piłeczkę, to taki prosty chwyt, że a wcale nie, bo ty tak robisz i ty nie podajesz żadnych konkretów i tak dalej. No słuchajcie, jak ja mogę nadawać dwugodzinną audycję najczęściej i mówić w niej bez konkretów, to ja bym, że jesteś głupi, wiesz co, byś się w głowę puknął jeden z drugim, ty się w ogóle to lecz na nogi, bo na głowę to za późno, no nie potrafiłbym tak przez dwie godziny gadać chyba, więc chcąc, nie chcąc muszę mieć jakieś konkrety, więc nie uznaję tej krytyki za jaką?
1: Za konstruktywną. Tak. Tak, bo konstruktywna krytyka mówi, to w tym miejscu, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, ale jeżeli zrobisz tak, to będzie miało sens. Natomiast kontynuując sam wątek tych wszystkich mało fajnych dyskusji i takiego, wiesz, takiego przerzucania się, zarzucania się bycia ekspertem w jakiejkolwiek sprawie, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wiem, praktycznie całe dorosłe życie wygląda mniej więcej tak, że patrzymy i tak się zastanawiamy, jacy są ludzie. Jak to wygląda ze strony ludzi? Jak tutaj, nie wiem, prosty przykład, który tobie na serduszku krawiec zagra, to jest, że no jak z tych ludzi wyciągnąć jeszcze troszkę dudków, tak? Czy jak z tych ludzi wyciągnąć, żeby byli mniej nienawistni, żeby pozwolili nam robić to, co robią i tak dalej? Ale nie, ale zawsze się znajdzie taki, który tak powie... No dla mnie to ty to powinieneś być taki, tak? Ty powinieneś być taki i taki, a ty to powinieneś w ogóle się ten, nie? Więc no są rzeczy, wiesz, są rzeczy, które mają sens, są rzeczy, które nie mają sensu, ale chciałbym przejść do kolejnego tematu, czyli abdykacji właśnie Owsiaka, tak? I tutaj się nad tym skupić.
0: No właśnie, już powiedziałeś, że uważasz, że bez Owsiaka to będzie się dalej kręcić?
1: Tak, będzie się dalej kręcić, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że tyle lat, przecież prawie że 30 lat, które już spędził w tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ile roboty wykonał, wyobraź sobie organizację takiego burdelu, który ma miejsce po prostu co roku. To jest niemal jak organizacja wesela, tylko że razy 10, tak? No i większość z nas ma coś takiego, nie wiem, raz w życiu, góra, tak? A potem się okazuje, że musisz sobie z tym radzić i z każdym po prostu rokiem ktoś ci coraz bardziej będzie właśnie wbijał te szpile, ktoś ci tutaj, nie wiem, ktoś cię tutaj zhejtuje, ktoś ci tutaj zarzuci jakąś agenturalną przeszłość, ktoś tutaj nagra ci jakieś głupie plastusie, a ty dalej będziesz brnął i w pewnym miejscu po prostu, wiesz, no masz te, nie wiem, 60 lat, tak, czy 60 parę lat i mówisz, kuźwa, może jednak już nie chcę, może jednak chcę sobie, nie wiem, pokwestować z tą puszką, nie przejmować się tym wszystkim. Jest tylu ludzi, wspaniałych ludzi, którzy się wokół mnie nauczyli, jak to wszystko zrobić i spokojnie, jeżeli się odsunę w tło, to nie zginie. I tyle, ale ja chcę już odpocząć i mimo, że już się pojawiły różne ruchy na Facebooku, gratuluję naprawdę ludzie, eventy na Facebooku, po prostu wow, naprawdę brawo, demokracja, brawo, wyślijcie lepiej do Jurka, wejdźcie na woźpork.pl, tam jest zakładka kontakt, Jurek czyta te wszystkie maile, wiem, sprawdzałem, napiszcie maila do Jurka, jeżeli chcecie go wesprzeć, to dajcie mu dobre słowo i powiedzcie, co o tym myślicie, dajcie coś od serca, on wam odpisze za 3 miesiące, ale on wam odpisze.
0: A ja tutaj przekażę pozdro dla Bystrzaka, dla patostreamera. Ostatnio sobie właśnie oglądam streama i te lumpy od Bystrzaka oczywiście. O wsiak, to przecież on kradnie. Co, ty nie wiesz? Widziałem Lamborghini przecie ma. Ty weź mi z tym owsiakiem spierdalaj, złotówki nie dam. A Bystrzak ich tam spunktował po prostu i powiedział, żeby się odczepić od tego owsiaka, bo nie wiemy, jak to dokładnie jest i nawet jak coś tam z tego ma, to dużo się napracował, tak dalej. Czyli nawet ktoś, kto cały czas chleje i jest po prostu takim łobuzem, streamerem i słynie tylko z tego, że się bije, chleje, to potrafi się jakoś tam pójść po rozum do głowy, także pozdro, Bystrzak. No, a owsiak jest niewątpliwie częścią właściwie tego całego brandu. On jest tak kojarzony z Wielką Orkiestrą, jak, nie wiem, jak Elon Musk z tym SpaceXem, jak Bill Gates z Microsoftem i tak dalej, i tak dalej. No więc zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mówię, że autorytet, ale potrafię docenić, jak ktoś po prostu gdzieś tam widać progres w nim, nie? I widzę, że Bystry się jakoś tam wyrobił, chce się wziąć za siebie, tam dalej i tak dalej, i potrafi zwrócić uwagę i tych lumpów trochę tam okiełznać. Zresztą nieważne, no tylko tak wspomniałem, ciekawostkę.
1: No ale to wiesz, to też mnie przeraża, że to tak bardzo polaryzuje, tak? Wyobraź sobie, że jest jakakolwiek, nie wiem, że jest zrzutka na tacę w kościele i ty wstajesz, i wiesz, nie, że tak sobie po prostu siedzisz na dupie i ci ta zrzutka nie przeszkadza, tylko wstajesz, a ja tutaj się nie zgadzam, żeby to na to poszło, bo to pójdzie na ubezpieczenie samochodu dla księdza, a ja się tutaj nie zgadzam. I coś takiego przecież się dzieje za każdą orkiestrą, tak? Zamiast ci wszyscy, którym ta orkiestra, nie wiem, jakoś przeszkadza, żeby się uwalili przez ten jeden weekend na dupie i mordy nie otwierali, no to nie, muszą wbić szpilę, muszą, bo coś tam, nie? Bo muszą zaatakować. I wiesz, no nie wiem, czy byłeś kiedyś na mszy świętej i nie dałeś na tacę?
0: Tak.
1: No właśnie, a wyobraź sobie, żebyś wstał, ja tutaj jestem ten ateusz, albo w Boga tak nie do końca wierzę, albo czasem tylko troszkę chyba, i robisz jakąś taką swoją tyradę. Czym to się różni od Pawłowicz czy od Matki Kurka?
0: To jest tym bardziej bez sensu, że właściwie jesteśmy skazani na życie w takiej cywilizacji, że ciągle składamy się na rzeczy, na które byśmy nie chcieli i no po prostu ci, co pracują, zrzucają się na nierobów. Ateiści zrzucają się na katolików. Wszyscy, co nie oglądają TVP, mają dokładać, najlepiej obowiązkowo płacić abonament w ramach jakiegoś takiego dokładania się do kultury ogólnodostępnej i tak dalej. Przykładów można by wiele tu podawać, wręcz w nieskończoność można by podawać takie przykłady. No i jaki jest sens tutaj się na to złościć, nie?
1: No właśnie, więc dlaczego? Czy nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście taką akcję hejterską wobec Caritasu, tak? Co was boli, moi drodzy, jeżeli kogokolwiek oczywiście słuchających boli, co was boli, że coś tutaj jest zbierane i że z tego są karetki kupowane? Bo są kupowane i nie możecie temu zaprzeczyć.
0: No, ile było różnych demonstracji tego sprzętu, który został zakupiony. A osoby niechętne WOŚP-owi zawsze znajdą sobie jakieś zarzuty, a to na przykład, że gdyby nie było Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to państwo by więcej dawało na służbę zdrowia.
1: To dawałoby.
0: Znaczy państwo daje o wiele, wiele więcej. Państwo daje, to oczywiście taka przenośnia, no państwo niczego nie daje, wydziela z pieniędzy, które zbiera od obywateli w formie podatków, no ale daje jakoś tak tysiąckrotnie więcej z tego, co czytałem, niż się udaje zebrać przez Wielką Orkiestrę, ale to i tak jest bardzo dużo, tak? I niektórzy potrafią, nie, są tacy ludzie, którzy potrafią się skupić na pozytywach i znajdować w czymś same fajne rzeczy, a są tacy, którzy właśnie odwrotnie, w fajnej imprezie zawsze znajdą coś, do czego się przypieprzą, zawsze coś skrytykują, zawsze tą ciemną stronę widzą. I czy to nie jest tak, że to są ludzie po tej ciemnej stronie mocy, o której tyle się mówi i o której być może ludzie z tych kręgów często też mówią, że ciemna strona mocy, a sami może ją tworzą, właśnie skupiając się na negatywach, szukając jakichś haków ciągle, wymyślając jakieś zarzuty bardziej lub mniej prawdziwe i tak dalej, nie? Ciemna strona mocy.
1: A bo to, nie, bo to no nawet bym nie robił z tego jasnej czy ciemnej strony mocy, to są po prostu dwa modele myślenia. Bo nie, i tutaj przerzutuję na coś zupełnie innego i myślę, że to przykład będzie wręcz, nie, myślę, że będzie się pokrywał z tymi, co dają na WOŚP-i, którzy WOŚP bojkotują. Jeżeli poznaję obcokrajowca, jakiegoś tam Irańczyka, który nie wiem, który z jakiegoś powodu się pojawił w Polsce, który dajmy na to, no nie wiem, który się po prostu pojawił, tak, i to ja się zastanawiam, w jaki sposób moglibyśmy się tutaj porozumieć, czego się mogę od niego nauczyć, co moglibyśmy razem zrobić. Ale mógłbym również spojrzeć na niego w ten sposób, że on chce mi coś zabrać, że on chce zabrać piękne polskie kobiety, blondynki i wiesz, i tak już dostrzegać na samym początku tylko i wyłącznie zagrożenie tutaj też. Miałem taką w ogóle nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli taką okazję się pośmiać z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły wokół WOŚP-u. Przecież twórca Gadu Gadu w zeszłym tygodniu wystosował jakiś taki bardzo żenujący post, w którym stwierdził, no, że przecież NFZ daje tak wiele na szpitale, na karetki i tak dalej, jakoś nie ma nalepek NFZ-u, no bo debilu WOŚP nie ma od każdej naszej pensji, od każdej naszej składki jakiegoś procenta, no.
0: Zdaje się, że nasz tutaj redaktor Etam jest po tej stronie, która właśnie pewnie zarzuca Wielkiej Orkiestrze, no na przykład jak tu napisał, że w telewizji pokazują, że kupili. No, to jest też taka postawa, dzisiaj bardzo popularna, modna i trendy, żeby we wszystkim szukać jakiegoś podstępu Matrixa. Ja się dzisiaj zastanawiałem, czy przypadkiem film Matrix nie zrobił przy okazji wiele złego. Bo tak jak kiedyś była moda, nie wiem, na kowbojów, na jakichś Schwarzeneggerów, to nagle się zrobiła taka moda, że każdy chce być Neo tutaj i nas wyciągać z Matrixa. I wszystko jest zawsze Matrixem. Co by się nie działo. Wszyscy nas po prostu oszukują. To jest jedna wielka iluzja, panie. I Halincia, co ty wiesz o tym świecie, Halincia? Ty żyjesz w tej łudzie, Halincia. I te twoje, te piny, chipy, puki, te twoje całe, te kurde, ty nic nie rozumiesz, Halincia, nie?
1: No bo to wiesz, przecież sama fabuła Matrixa się jeszcze wywodzi od starego dobrego Platona, tak? Więc jest to coś, co w nas tkwi. Jest to jakaś taka ponadczasowa obawa, której nie potrafimy, no jeżeli jesteśmy jacyś, nie wiem, mniej rozwinięci, nie potrafimy sami jej zdefiniować, tylko mówimy, że jest Matrix, że jest tutaj, wiesz, budzeniec Matrixa i tak dalej, tak? Fajnym przykładem jest książka Miltona Williama Coopera Behold the Pale Horse, która jest taką biblią foliarzy, gdzie ponieważ ta książka się, premiera tej książki miała miejsce w 1991 roku, czyli grubo przed Matrixem, to on wszędzie wrzuca porównania do szachów, do gry w szachy. I te same porównania tak samo by idealnie pasowały do Matrixa, gdzie tutaj mamy jakiegoś takiego przeciwnika, którego wiesz, którego nie widzimy, którego intencje nie są do końca jasne, ale on gra czarnymi, wiesz, nie? To wiadomo, nie? A my tutaj gramy białymi i tutaj wiesz, i tutaj robimy dla nas dobry świat. Pojawiła się kolejna lekko strawna metafora, którą bracia Wachowscy stworzyli, więc teraz mamy Matrixa. Podejrzewam, że jeszcze za czasów naszego życia co najmniej trzy takie piękne metafory się zdarzą. Więc to nie jest nic nowego. Matrix to jest pewna taka obawa braku kontroli nad naszym życiem, jakiegoś takiego spojrzenia na coś, coś tajemniczego, co pociąga za sznurki w naszym życiu, ale tych metafor będzie jeszcze wiele. Tylko Matrix jest dobrze opowiedzianą metaforą tego, a brakuje jakiejś lepszej obecnie, więc się czepiamy tego Matrixa.
0: adwokacie, to nie jest tak, że jesteś skreślony, że nie masz co dzwonić, bo tutaj nie masz co się teraz kłaść na pleckach i brzuszka nagle odsłaniać. I ja nikogo nie skreślam, nawet jak mówiłem ostatnio, że nie odbieram już Jacka Blachy, bo mnie wyzywał właściwie bez powodu, bo komik mi się jeden nie spodobał, którego on bardzo ceni. Już mi przeszło, jak zwykle, szybko mi przechodzi i nawet ciebie, nie ukrywam i nawet ci pisałem dzisiaj, że mnie irytujesz najczęściej.
1: Chętnie Dawaj, tobą, adwokat.
0: Chętnie z tobą podyskutuję.
1: Zadzwoń, bo wtedy będzie śmieszna melodyjka u Krawca, której nie potrafi wyłączyć.
0: Chętnie z tobą podyskutuję, chyba że zaczniesz wypowiedź od... Mam wrażenie, Krawcze, że zachowujesz się trochę jak siedmiolatek i jesteś pudłem rezonansowym Gazety Wyborczej. Ale to tylko moje zdanie. Tak, potwierdzam. Znowu się wtedy zirytuję, bo nie usłyszę żadnych konkretów, tylko oceny mojej osoby i to wszystko się zirytuje i cię zbesztam, ale cię nie rozłączę i na pewno nie będę tutaj blokował dzwoniących, więc śmiało, jeśli ktoś ma zupełnie inne zdanie niż my, to jest takie radio, że możecie zadzwonić, zupełnie się z nami nie zgadzać i nas to nawet cieszy, bo wtedy coś tu się dzieje, coś iskrzy i możemy sobie kulturalnie podyskutować, dopóki się nie zaczniemy obrzucać gównem. Bardzo proszę, bardzo proszę.
1: Ale to też miałem dzisiaj taką, tak ni z gruchy, ni z pietruchy, jak tam sobie wcześniej rozmawialiśmy, gdzie chodziło mi o coś zupełnie innego, coś, co dzisiaj wytłumaczyłem na samym początku audycji, żeby się tak odrobinkę zastanowić nad tym całym wydarzeniem i też mam jeszcze parę rzeczy, które chcę poruszyć. I wiesz, i pytanie ze strony adwokata, czy to dlatego, że oglądasz TVN? A ja nawet takiej bajki nie znam.
0: No, to też, bo w ogóle ludzie się posługują takimi sprawdzonymi wytrychami i takimi szablonami jakichś wypowiedzi, że właśnie, że ty powielasz opinie innych. Mi się często zarzuca, że ty masz, że ty wystarczysz, że coś mi powiesz. I ja już od razu jestem, wiesz, przekabacony, że to, co potrzeba powie, to ja od razu... I to mi uwłacza trochę, bo sugerujecie wtedy, że ja nie mam w ogóle własnego zdania, że jestem jakimś miękką fają tutaj, która tylko jak znajdzie się ktoś tutaj, drugi, to zaraz go słucham, wsłuchuję się, wielkie maślane oczy robię. Nie! Zarzuciłeś mi też, adwokat, dzisiaj, że ja poglądów w ogóle nie zmieniam. Jak nie zmieniam? Tak jak ci pisałem, byłem wierzący, byłem foliarzem kiedyś też. Dzisiaj wręcz odwrotnie jest. To ja nie zmieniam
1: poglądów. Jesteś cały czas foliarzem. Ale nie aż takim. Nie jesteś turbofoliarzem.
0: No, może tak, może. No, w każdym razie zmienia. Mi się i to trochę tutaj nie koresponduje z opiniami właśnie wielu słuchaczy, którzy zarzucają, że właśnie zbyt często zmieniam poglądy i że jak chorągiewka trochę, no więc co słuchacz to opinia. Teraz mam zarzut, że przekręcam dyskusję. Nie wydaje mi się, że przekręcam. No to też łatwo jest właśnie znowu się posłużyć takim argumentem, takim kontrargumentem, albo ty jesteś manipulatorem. To trochę jak z tym ciągłym zarzucaniem wyrwania z kontekstu czegoś z Pisma Świętego, nie? Że co by mnie powiedział, o, wyrwane z kontekstu. To taki wytrych, to pasuje do wszystkiego.
1: No, to w takim razie ja sobie pozwolę przekręcić całą naszą dyskusję i chciałbym cię zapytać, Krawiec, jak się czujesz z tym, że skoro prezydenta miasta udało się zasztyletować w obliczu kamer, w obliczu przed setkami ludzi, którzy byli uczestnikami tego eventu, na scenie, jeżeli to się udało, to czy ty się nie boisz troszkę bardziej chodzić po bułki?
0: W zasadzie nie, bo zawsze tutaj mam wrażenie, prawda, tu pozdro dla adwokata, mam wrażenie, że chroni mnie statystyka jakaś i że to jest jednak margines, nie? I to jest jakiś incydent, który się zdarza bardzo rzadko i że to mnie nie spotka, bo jestem trochę jak ta antylopa w stadzie, która, wiesz, której nie złapie ten lew akurat, nie?
1: Nie wiem, no dla mnie troszkę takie własne poczucie bezpieczeństwa troszkę siadło przez ten weekend Jeżeli coś takiego jest, wiesz, jeżeli coś takiego jest możliwe, no to ten psychopata, który się tam zdarzył, dlaczego nie miałby zabić kogokolwiek z nas, kogokolwiek z naszych bliskich? Dlaczego nie mielibyśmy się nad tym przez chwilę, nie wiem, zatrzymać, zastanowić? I tu powtórzę co prawda czyjś głos, ale to nam pokazało, że zauważ, że w momencie, kiedy do tego morderstwa doszło, to wiesz, dalej grała muzyka, dalej ludzie wymachiwali łapkami i w momencie, kiedy człowiek, wiesz, jest na skraju śmierci, to nie ma nagle, nie wiem, jakiegoś takiego kryminalnego klimatu, nie zmienia się muzyka na jakiś taki spokojny jazz albo na jakieś takie tum, tum, tum, tum, tum, tylko wiesz, przypomina mi się obraz Upadek Ikara. Zaraz wam go wrzucę, gdzie ma właśnie pejzaż z upadkiem Ikara od Bregla. Już wam tutaj kopiuj adres linku i już wam wrzucam, który, jeżeli się tutaj przyjrzymy, to tak naprawdę nie widać do końca tego upadku Ikara. Tutaj jakiś ziomeczek sobie z krówką chodzi, tutaj jakiś statek wypływa, drugi statek wypływa. Jeżeli sobie spojrzymy w prawy dolny róg tego obrazu, to tam widać takie nóżki, które wystają z tej wody. I to jest właśnie ten Ikar, który tam upadł. I cała metafora, która nad tym obrazem siedzi, to jest to, że umiera się tak po prostu. I tutaj nie ma nic w tym wyjątkowego. I nawet bardzo tragiczna śmierć jest niczym. Bo i my jesteśmy niczym w kosmologicznym znaczeniu wszechświata.
0: I nawet coś takiego symbolicznego jak upadek i kara, nie? To pozostaje to jakoś tam niezauważone w ogromie tej całej reszty świata i ludzie dalej wykonują swoje zwyczajne czynności. No tak to jest, tak to jest. I z tym się trzeba jakoś pogodzić najlepiej. To, że nasza śmierć też pewnie zostanie niezauważona, to i szybko o niej zapomni reszta świata. I to jest normalne chyba w sumie. Ja się obawiam, że za dwa dni już znowu nikt nie będzie pamiętał o śmierci Adamowicza i wszystko wróci do normy, no bo teraz oczywiście wszyscy są pod wielkim szoku. Ci, którzy byli wrogami tutaj tego polityka i jego partii, prawda, co się nakradła, żydowskiej, lewackiej i tak dalej, zaraz znowu będą tu krytykować i wieszać psy na swoich oponentach i druga strona też tak samo. I księża, którzy teraz będą przez chwilę śpiewali tam anielski orszak niech twą duszę przyjmie, to zaraz będzie znowu, o tu, prawda, wiemy co to za siły, wiadome, wiecie co z nimi zrobić, tak? No i wszystko wróci do stanu poprzedniego szybko. Nawet kiedyś mówiłem, że jakby kosmici tu przylecieli, to też byśmy szybko się z tym jakoś oswoili i nie byłoby już to na głównych stronach portali nawet, tylko by było o czym innym. I tak to działa.
1: Zenon jeszcze tutaj wrzuca, czemu akurat on, a tyle innych osób zabitych nożem nie dało ci do myślenia, a w Afryce biją murzynów.
0: To zawsze jest jakiś, jak ktoś znany umiera, to często to nas pobudza do jakiejś debaty, do dyskusji, a ludzie mało znaczący, no mniej. I to jest też dosyć oczywiste przecież, że nie rozmawiamy codziennie o tym, że tam 400 osób dziennie ginie w wypadkach samochodowych w Polsce, czy no nie znam statystyk, z dupy strzelam teraz, ale no nie rozmawiamy o tym na co dzień sobie, nie? Raczej tylko jak ktoś znany, no bo to jest jakiś symbol, no.
1: To jest, tak, to jest symbol i kwestia jego politycznego zaangażowania czy czegokolwiek innego zupełnie mnie nie obchodzi, tylko to, co już parę razy powtarzałem, to jest to, że to było na scenie podczas bardzo fajnego eventu. Po prostu, no nie wiem, to jest prawie jak zasztyletować pannę młodą na weselu, tak?
0: No, jest w tym coś takiego strasznie smutnego, że z jednej strony mamy bardzo radosną imprezę, która kojarzy się wręcz z takim faktycznie świątecznym klimatem. Ludzie się łączą, nawet w tej spolaryzowanej Polsce jakoś starają się łączyć, bo Polacy są chyba trochę takim narodem, który potrzebuje jakiegoś pretekstu, żeby zacząć ze sobą normalnie rozmawiać, żeby uścisnąć dłoń drugiego człowieka, za którym nie przepadamy, bo on ma inne poglądy. I te poglądy, te ideologie cały czas nas strasznie dzielą, ale mamy takie właśnie święta, które, no i muzyka, ta scena rockowa, różni celebryci się pojawiają, jest kolorowo, gra muzyka, a nagle coś takiego się dzieje, że wchodzi na scenę gość, który to wszystko niszczy, psuje przez jeden cios nożem i to takie symboliczne, bo cios w serce, nie? To
1: jak, czekaj, Zenon, bo ja ci zaraz przypierdolę, naprawdę, kurwa, człowieku, nie chcę porównywać tutaj, jeżeli ktoś gdzieś w jakimś innym kraju ginie, każdego dnia, jak przed chwilą Krawiec mówił, każdego dnia dziesiątki osób giną na naszych polskich drogach. Tego, o tym się nie mówi, o tym się nie mówi głośno, ale tutaj został człowiek zasztyletowany na oczach nas wszystkich i to jest głośne. To pozwala nam się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Nie mieszkamy w pieprzonym Bantustanie, gdzie mamy do czynienia cały czas z bombardowaniami. No nie wiem, jeżeli miałbym tutaj bombardowania, to może by mnie to bardziej poruszyło, ale boli mnie to, że w kraju, w którym mieszkam ja i ty, człowiek, który kwestował, który tak naprawdę w tym dniu ani temu człowiekowi, który go zamordował, nic złego nie zrobił, nagle zostaje zabity, zasztyletowany przed oczami setek ludzi, przed oczami kobiet, przed oczami dzieci. I to mi przeszkadza. To mi przeszkadza. I jeżeli bym mieszkał w Las Vegas, też by mi strzelanina w Las Vegas przeszkadzała, ale nie mieszkam w Las Vegas.
0: No widzicie, w końcu do kogoś innego potrzeba powiedział, o jak mu zaraz jebnę! No, w końcu się ktoś inny znalazł. Bardzo się cieszę. Ale, no bo nasz mózg musi sobie wybierać jakieś wydarzenia, które nas głębiej trochę wzruszą czy poruszą, bo jakbyśmy się wszystkim przejmowali cały czas, to byśmy oszaleli. I to jest też normalne, że mniej nas obchodzą rzeczy, które mniej nas dotyczą, są gdzieś dalej. Ja też nie mówię, że tu jakąś tragedię miałem, że nie mogłem spać, prawda, bo ja tej osoby nie znałem. Bardziej patrzę ogólnie, jestem jakoś zasmucony ogólną sytuacją, tym, że Polacy się kłócą ze sobą, że wielu ludzi szuka opinii, żeby komuś coś wytknąć, dać pstryczka w nos, skrytykować. Ty, Zenon, też trochę taki jesteś, wiesz, tak jesteś takim typem człowieka, że przy tobie ktoś stanie i salto zrobi, to ty podejdziesz i... A ile trzeba, żeby zrobić dwa? No? A ile to trzeba?
1: Kiedy w 2010 roku doszło do zamachu w siedzibie Prawej i Sprawiedliwości w Łodzi, która miała, nie wiem, co miało miejsce jakieś 800 metrów od miejsca, gdzie wtedy przebywałem, gdzie pan Cyba wszedł z bronią do biura poselskiego, to też mnie bardziej ubodło niż jakiś, nie wiem, niż jakikolwiek... Nie wiem, choćby jakiś, nie wiem, coś wybuchło w Warszawie. Mnie to dotknęło, bo to było blisko, bo to mnie dotyczy. To jak... dotyczy mnie, to dotyczy ludzi, na których mi zależy.
0: A jak przestaniemy się przejmować czymkolwiek, wychodząc z takiego założenia, że świat to dżungla, że... No bo co byś chciał, Zenon, żebyśmy się w ogóle niczym nie przejmowali i o niczym nie rozmawiali tutaj, co się tragicznego wydarzyło, ewentualnie rozmawiali o tym całkowicie na chłodno i żartując sobie, no to kim się staniemy wtedy? Chyba takimi jakimiś pozbawionymi empatii zupełnie ludźmi, takimi bardzo niefajnymi ludźmi chyba, takimi... Nie wiem, z gryźliwcami, którzy potrafią tylko właśnie, kurczę, wszystko skwitować jakąś zgryźliwą uwagą. O, niestety tutaj źle odebrałem. Witam cię, Zenonie, już sobie rozmawiamy.
2: A, jest potrzeba?
0: No właśnie nie ma. Czekaj.
1: O, teraz jest okej.
0: No jesteś, ale teraz nie ma Zenona, spróbuję dodać. O, nowy Skype, to super po prostu. Dajcie mi chwilkę, muszę dojść do tego, jak tutaj dodać kolejną osobę do konferencji.

Tu jest, zdaje się, tak, że trzeba stworzyć konwersację nową ręcznie. A, to super. To już wiem, jak to działa. Przypomniałem sobie. No, po prostu fenomenalnie. Nie, tego Skype'a się nie da używać praktycznie. To jest dramat. To jest dramat, kurwa, jakby powiedział pan Stonoga.

0: Ale słyszę tylko ciebie, a nie słyszę naszego dobrodzieja.
1: A teraz chyba jesteśmy w trójkę.
0: Nie no, super po prostu, przeprofesjonalnie żeśmy to ogarnęli.
1: No, jeszcze nie wiem, czy żeśmy ogarnęli, bo potrzeba się nie odzywa, mimo że jest jego tutaj.
2: Halo, halo?
1: O,
2: Halo, halo?
1: Jest,
2: halo, halo?
1: Jednak.
0: Jest,
2: czyli super. To sufit?
0: Dobra, proszę państwa, no to jak już jesteśmy, napiszcie na czasie, czy słychać wszystkich trzech. W ogóle najlepsze jest to, że widzę jakieś zielone coś zamiast krawca, nie?
1: No ja też. Zielone tło.
0: Kamerę masz włączoną czy coś, nie wiem.
1: Ja pierd... Ach. Chciałem
3: słuchaj,
1: odebrać...
3: Słuchaj,
1: no.
3: Nie, poczekaj chwilę. Zrobimy tak. Ja teraz ich dodam. Ty nic nie rób, okej? Okay? Bo widzę, że jesteś techniczny jak kłod. Ja teraz ich dodam. Już jedna osoba dodana. Tak? Teraz dodaję drugą osobę. Klikam plusik. Dodaję osobę kolejną. Tylko jego akurat nie mam. Więc jego
1: i ja
3: nie...
1: to zrobiłem, słuchaj. I już działało. Tylko, że jak ty zadzwoniłeś, to miałem dołącz do rozmowy. No to ja poprzez dołącz do rozmowy zrozumiałem, że dołączę ciebie. A nie. A wywaliło ich i pojawiłeś się tylko ty.
3: A co kliknąłeś? Kliknąłeś przycisk odbierz, a nie dołącz do rozmowy. Czytaj, co klikasz, bo ja pierdolę. No,
1: no
3: ludzie.
1: A być może
3: nie czytasz,
1: tak.
3: A oczekujesz, że coś będzie miało jakiś efekt. No.
1: A to jest mowa nienawiści, to co ty robisz teraz.
3: I to twoja jesteś, stara to jest mowa nienawiści.
1: Jesteś współwinny temu, co się wydarzyło teraz.
3: Zmieniłem ostatnio Skype'a, chyba przedwczoraj i powiem ci jedno, jest o wiele lepiej to wygląda. Oczywiście jeszcze nie jest do końca ukończone, bo to jest w elektronie i można mieć pewne wątpliwości, ale...
0: Rodzina tego pana polityka jest jakoś usytuowana i już im nic nie grozi. Być może nawet jeszcze jakąś rentę dostaną im ubezpieczenie. A tu na przykład może być, że rozwaliło kurde kolesia, tam nie wiem, jakiegoś męża, głowę rodziny i jego braci i wszystkich w ogóle, jak jechali gdzieś na budowę. Koniec, jest bieda, jest nędza i rozpacz. W pewnym sensie jest to większa.
3: Ktoś go musi dodać. Albo ja go dodam. Może go będę miał.
1: Teraz się przełączyłem, bo...
3: Dodałem go teraz, dobra. Widzisz, kilka sekund, to jest dosłownie kilka sekund. Wpisałem dwa słowa i jest. Tylko trzeba się nauczyć, jak to działa, a nie krytykuj tak jak kłód bezpodstawnie, że łololo, co się dzieje, zniszczyli mi całe życie, bo Skype'a zaktualizowali.
1: Właśnie przesadzasz, bo tu faktycznie jest to ciężko zrobić. Gdyby było łatwo, nie, wiesz, ja nie jestem jakimś, nie jestem jakimś analfabetą komputerowym, naprawdę. No.
2: Jesteś, daj mi go zaorać.
1: Nie jestem.
2: Jak zrobić, żeby nie było tego cholernego dźwięku przychodzącej rozmowy?
3: Jak dasz sobie nie przeszkadzać, to nie będziesz miał tych dźwięków. Chyba, że w ustawieniach masz w powiadomieniach nie przeszkadzaj i masz tam takie dwa suwaki. Pokazuj powiadomienia czatu w trybie nie przeszkadzaj i pokazuj powiadomienia o rozmowach. I to są dwie rzeczy, które musisz odhaczyć, żeby na pewno nie było żadnej informacji odnośnie tego, że ktoś dzwoni do ciebie w trakcie, jak masz tryb nie przeszkadzaj. To jest coś, co płot próbuje zrobić od roku i nie potrafi.
2: A, czyli jeżeli robię audycję, to muszę zaznaczyć, żeby mi nie przeszkadzać.
3: Tak, i wtedy mieć oznaczone, co jest domyślnie oznaczone, w opcjach, żeby nie było żadnych powiadomień w tym trybie.
2: A ja tutaj tylko chciałbym... Kurde, nie ma Zenona.
3: Jest w tej rozmowie. Tylko musi ogarnąć, że jest zaproszony do drugiej, innej. Tylko, że to też chyba jest za trudne zobaczenie na ostatnie czaty w okienku Skype'a. To przekracza ludzkie pojmowanie.
1: Staram się dodać Zenona tutaj do rozmowy. Zobaczymy, czy jeszcze...
2: Bo chciałem mu wyjaśnić, bo nawet nie jestem zły na niego, tylko po prostu się w jednej konkretnej rzeczy nie
3: jest dodany cały czas, tylko musi odebrać. No, tyle z tej filozofii całej, bo dzwoni do niego, jest pokazane. Dobra, ale ja miałem do konstruktywnej krytyki przejść. Powiedzieli, że owsiak z Wośpem to jak Elon Musk ze SpaceX czy Bill Gates z Microsoftem. Na ciebie nawet noża szkoda. Powiedziałeś też, że Wośp zbiera 1000 razy mniej niż daje państwo na służbę zdrowia. Pomyliłeś się o rząd wielkości, jest to ponad 10 tysięcy razy mniej. No ale to cały dzień poświęcony wielkiej chucpie, a gdzie marnuje się 1 30, 365 roku. Czyli wystarczyłoby, żeby te osoby po prostu poszły na ten jeden dzień do roboty zwyczajnie i zapłaciły to, co normalnie płacą, i by było więcej niż ten WOŚP, który zbiera. Także to jest zwykła chucpa i marnowanie czasu, pieniędzy i nie warte to niczego. Takie podsumowanie WOŚP-a od strony czysto praktycznej, finansowej i czasowej. A ogólnie to mam wrażenie, że zachowujesz się jak siedmiolatek i ogólnie wydmuszka Gazety Wyborczej w połączeniu z antyklerykalizmem tygodnika nie. No i chyba nie masz w ogóle własnego zdania, jesteś tylko miękką fają i pisuarem Nida 20. To właśnie z konstruktywnej krytyki.
1: A też zauważyłem, że masz taki miły chłopieńcy atłasowy głosik, jak ten, którego cytujesz.
3: Dziękuję za komplement. Ty też może masz niezły głos. To też komplement dla ciebie.
2: Zostawić was samych, chłopcy?
1: nie zostawię mnie z nim. No i coś nie odbiera nasz Zenon, nie wiem, chyba... Zenon, jak słyszysz, odbierz, tam jakąś tam słuchaweczkę kliknij, to będziemy mogli pogadać.
3: No cały czas do niego dzwoni, po prostu no nie odbiera, tyle.
1: Może się obraził.
3: Nie, napisał na czacie kurwa. Czyli ci kogoś obraża, ale łączenie i chuj nie działa. Słuchaj, wyjdź z tej konwersacji wcześniejszej, bo pewnie tam siedzisz i tam dzwonisz na tamtej konwersacji. Wyłącz wszystkie konwersacje, zobacz na ostatnie czaty, które masz i zobacz, że ktoś do ciebie w tym momencie dzwoni. To jest taka magia.
1: I właśnie próbuję po raz trzeci zadzwonić do Zenona. Zobaczymy, czy się uda, czy odbierze. No dobra. Co chciałem zapytać?
3: Ogólnie to miałem czkawkę i zastanawiałem się, jak długo ta czkawka mi będzie przeszkadzać. I zacząłem czytać o tej czkawce i przeczytałem, że czkawka może się utrzymywać nawet kilkadziesiąt lat. I rekordzistą jest jakaś osoba, która miała ponad 60 lat czkawkę. I się zacząłem zastanawiać, kiedy mi przejdzie. Okazało się, że ponad pół godziny dało radę i chyba przeszła. Chociaż jak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że zaraz będę czkał. To tak jak z oddychaniem. Jak pomyślisz, że oddychasz, to nagle zaczynasz manualnie oddychać. Tak myślisz o tym i tak płucami ruszasz, czy tam przeponą. I to jest takie dziwne. Nie polecam tego uczucia.
2: Teraz wszyscy oddychacie manualnie.
1: Może można by cię jakoś wystraszyć, ale ja nie wiem, co ciebie mogłoby wystraszyć. Pewnie jakaś dziwna bardzo rzecz, która innych
3: na przykład śmieszy. Twoja stara mnie straszy. Codziennie.
2: Nowy sezon Yuri będzie robiony przez Triggera.
3: O kurwa, stary. Nie chciałbyś tego.
1: Mnie
2: czujesz się wystraszony?
3: Dobra, postawił tutaj ultimatum, że albo ja, albo on. Chyba nie chce ze mną rozmawiać, obraził się. Dobra, Zenon, jesteś chujem i tyle w temacie. Elo.
1: Elo. Elo, mordeczko. Dzięki za suba. No, Zenon tam pisał, że resetuje Skype'a. No, to poczekamy chwilę. No, ustosunkujesz się jakoś do wypowiedzi kolegi?
2: Apatia ładnie to zaznaczyła. Czy to była mowa nienawiści? Może teraz nam się uda dodać Zenona, bo chciałbym sprostować jedną bardzo ważną rzecz, to, że nie jest ważne, czy to Adamowicz, czy nie wiem, czy Kaczyński, czy Komorowski, czy Jan Paweł II, czy ktokolwiek został tam zasztyletowany. Został zasztyletowany człowiek. Nieważne, kto to był. Nie gówno wchodzi, kto to był. I to by mnie poruszyło tak bardzo samo. Nawet jeżeli to by się zdarzyło gdzieś w tłumie, a nie na scenie, poruszyłoby mnie tak bardzo samo. Tak bardzo samo.
1: Może nie ma u ciebie sygnału, Zenonie, bo masz na przykład starego Skype'a i on już jest niekompatybilny. Stracił kompatybilność na przykład i coś tam nie trybi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możesz ty spróbować ewentualnie jeszcze zadzwonić. Może mi się uda tym razem odebrać, ale obawiam się, żeby... obawiam się, że będę miał do wyboru znowu tylko opcję odbierz, a nie będę miał dołącz do rozmowy.
2: A to weź go odbierz, a ja potem spróbuję się dołączyć jakoś.
1: No dobra, jeśli się uda mu zadzwonić. Znowu. Spróbuj zadzwonić, Zenon. No musimy jakoś... Sorry, nie,
2: ja teraz do niego dzwonię.
1: To ty spróbuj. Wybaczcie nam te problemy techniczne. Mi się tu w ogóle wyświetla na górze, że... A nie, tu jeszcze to się wyświetlają ci, co już byli i ich nie ma. Że oni są dopisani do tej rozmowy i mogą w każdym momencie sobie wejść po prostu. Tak to jest na Skype'ie. Że nie są wykasowani z konwersacji. O, jest rozmowa przychodząca i mam do wyboru tylko zieloną słuchaweczkę, na którą jak kliknę, to odebranie tej rozmowy spowoduje zawieszenie aktywnej rozmowy. Nie mam dodania, przykro mi. Mogę
2: dobra,
1: to zrobić sam tylko.
2: Weź go odbierz, a ja się spróbuję podłączyć.
1: Dobra. No, niestety musiałem użyć jedynej opcji, która była, zielonej słuchaweczki, co spowodowało rozłączenie, ale potrzeba ma spróbować się do nas dołączyć.
0: Ja nie wiem, ja już wiem, że ona jest na mnie śmiertelnie obrażona, bo zamiast kurwa ten to ogarnąć, to jakieś chujstwa się działy.
2: Mógł się ten tutaj nam...
1: Ja... No i... Janie, baranie, dzbanie, kurczę, dałem dołącz do rozmowy, i dołącz do rozmowy na 100% teraz dałem, zaprawdę. I dodanie do rozmowy powinno dodać do rozmowy, a nie zawieszać rozmowę. Więc nie pitol mi tutaj swoich smrakloków, że to wszystko działa tak jak powinno, bo nie działa. Już samo to, że próbuję szósty raz dodać Zenona i on nie słyszy sygnału. O.
0: No nie się... no, na kompie mi nie działa, na komórce działa.
2: Potrzeba naprawił.
0: No. Powiem tak, potrzeba... I w ogóle wszyscy, słuchajcie, macie problem z ustaleniem mowy nienawiści. Co jest mową nienawiści? A też ciężko jest wam pojąć tą prostą rzecz, że ludzie mają... inną wrażliwość, różną. Ole rusza na przykład to, że dziecko w Ugandzie jest chore i umiera, a ciebie rusza to, że jakiś polityk, który macie potrzeba kompletnie w nosie, ale tak kompletnie wybitnie w nosie.
2: Ale ja przecież ci tłumaczyłem, że mi nie chodzi, że to był polityk, tylko że to był człowiek, który został zadźgany, wjebany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tłumaczyłem to 4 razy. Ile razy mam jeszcze kurwa powtarzać?
0: Czyli dla ciebie jest ważniejsza forma niż fakt, tak?
2: Tak.
0: Aha, no widzisz, dla mnie
2: bo
0: fakt.
2: Faktem jest, że kilkadziesiąt ludzi każdego dnia ginie na ulicach i nie mamy na to wpływu i nie możemy tego dotknąć.
0: No, ale teraz widzisz, i to jest obiektywnie większą tragedią, to, że zmarł ktoś, kogo rodzina jest w pełni sytuowana i tak naprawdę jakichś wielkich zmian nie będzie, czy jak zmarł jakiś, powiedzmy, jedyny żywiciel robotniczej rodziny. Zmarł, nie wiem, na kopalni, zmarł jadąc na budowę, czy coś takiego i tam...
2: Ale ja tej historii nie znam. Ale ja tej historii nie znam. Dlaczego miałbym się nią przejąć, jeżeli nie znam tej historii?
0: Ale możesz. Takie rzeczy nieraz są. Wiesz, wypadek busa na drodze i to jest przez pół godziny na jakimś portalu i tyle. Nagle się okazuje, że cała rodzina jakaś tam zmarła i gdzieś ta świadomość, że gdzieś w Polsce będzie już...
2: Dobra, ta świadomość... Ta świadomość mnie trzyma tak, że sam sobie, nie wiem, mogę w każdej chwili umrzeć, jeżeli prowadzę sobie samochód i mogę zginąć w wypadku samochodowym, ewentualnie mogę kogoś zabić, tak? Ale tam ktoś został zasztyletowany podczas bardzo fajnej imprezy. I nie interesuje mnie, czy to był polityk, czy to był, nie wiem, jakiś tam koleś, który, czy jakieś dziecko, które kwestowało. Nie, mnie boli to, że pojawił się świr, który po prostu kompletnie znikąd się wziął i zaszlachtował człowieka.
0: No, wiesz, słuchaj.
2: Świetle reflektorów, tak?
0: Jak się będziemy dalej bawić w niektóre rzeczy, które się bawimy, jak religia, czy nie wiadomo co, no to jeszcze długo będą takie świry i niestety obawiam się, że naszego życia będziemy się musieli z tym pogodzić po prostu, że takie
2: nawet nie religia, dzieją, ale że... zwykła choroba, tak?
0: No,
1: fanatyzm.
2: No, to nie ma dużej różnicy, nie?
0: Już nie wchodzimy może za bardzo w szczegóły, chodzi o to, że po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie takich ludzi leczyć skutecznie i albo wyłapać wcześniej. I
2: ale
0: po
2: prostu teraz sobie
0: możemy zadawać, no tak, i możemy sobie zadać pytanie, no kto tam teraz zawinił, nie? No kurde, jakby była gdzieś prywatna firma jakaś do okrzanienia, która nie ma pleców, to wypadałoby na tą prywatną firmę, która nie ma pleców, to zrzucić, tak jak w przypadku tych escape roomów, tak? I nieważne, że ten koleś tam miał te wszystkie papiery podbite i licencje. Nieistotne, to jest jego wina, bo był prywaciarzem. Tutaj można zrobić tak samo, nie? Ale tutaj obawiam się, że firma ochroniaczka ma plecy, więc nikt na nich nie powie złego słowa, nie? Bo to przecież było nie do przewidzenia. Słuchaj, możemy sobie gdybać, ale no niestety, świat nie jest doskonały i takie przypadki będą.
1: A czy, jak nie teraz, to... A czy z fanatyzmu się da w ogóle wyleczyć kogoś na przykład?
4: Myślę, że nie każdego się da wyleczyć. Obawiam się, że nie. Jak patrzę, jak niektórzy ludzie są w swoich poglądach zatwardziali, nawet tutaj u nas, w naszym Grajdołku, to nie da się. Ludzie potrafią być strasznie uparci i nawet w prostych sprawach czasami im się nie da przegadać.
1: A czy foliarze to nie są tacy fanatycy alternatywności?
4: Zależy, które są różne spektra foliarstwa, nie? Są ludzie, którzy też są też, pamiętaj, że jest też foliarstwo w drugą stronę, czyli jakiś taki lemingoza, nie? Że po prostu łapiesz bezkrytycznie wszystko z głównego nurtu i po prostu, jeżeli w telewizji poszło, że trzeba sobie zrobić kupę i wytwarzać twarz, no to ci ludzie sobie wysmarują twarz, podobnie jak tamci, którzy się Gansem smarowali i truli, no. Słuchaj, no, nie wiemy jeszcze wszystkiego o ludzkiej naturze, no, i świat nie jest doskonały. I teraz wszyscy nagle to przeżywają, egzaltują się jakoś strasznie, że o Jezus, co to się stało? O, i sam wpadłeś w jakieś takie właśnie mainstreamowe coś tam, bo zacząłeś pierniczyć o tej mowie nienawiści, że to jest wina tego, co, że tam PiS gadał, że Pawłowicz i tych wszystkich innych. Skąd wiesz?
1: To znaczy,
4: masz
1: to
4: tego pewność?
1: Siedziałeś w tego kolesia,
4: że to jest... Nie, nie jest oczywiste.
1: Oczywiste i logiczne. Słuchaj, jak ja bym na przykład mieszkał z tobą...
4: Nie wiesz, telewizję. Słuchaj, jest młody człowiek, 27 lat. Bardzo wielu ludzi w wieku około 27 lat właśnie w ogóle nie ogląda telewizji. Nie masz tej pewności, że on w ogóle śledził wypowiedzi Pawłowicz.
1: Ale to zawsze jest tak, że na dłuższą metę przesiąkasz klimatem, w którym żyjesz. Jak ja bym na przykład mieszkał z tobą pod jednym dachem, byśmy codziennie sobie gadali na jakieś tematy, każdy z nas przysiąknie trochę tym drugim i można kogoś zarazić nienawiścią, fanatyzmem, sącząc ten jad i w końcu, jeśli nie masz naprawdę jakiegoś twardego charakteru, nie masz jakiegoś, wiesz, swojego sztywnego systemu moralnego, to w końcu zaczniesz chłonąć.
4: Teraz ten fenomen polega na tym, że takie rzeczy robią media i robią je politycy.
3: Ale
4: to są dwie siły, których my nie potrafimy okiełznać, a ty jednocześnie chciałbyś homonto założyć w postaci mowy nienawiści i cenzury na wszystkich. Kiedy my tak, nie potrafimy rozliczyć polityków ze zwykłych obietnic wyborczych.
2: Bez urazy, Krawiec, ale chciałbym się tutaj wtrącić, bo faktycznie tutaj troszkę stronę Zenona wezmę, ponieważ to całe obwinianie, tak, to koleś nie miał za bardzo okazji, jeżeli wyszedł bodajże w grudniu z więzienia, nie miał za bardzo okazji przesiąknąć tym naszym kociołkiem. On wziął pierwszą, lepszą okazję, żeby zamordować i żeby to było medialne. Taki typowy mujahedin, który faktycznie znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym punkcie i tylko do tego zmierzał. Faktycznie no. Spolaryzowanie naszego społeczeństwa miało na to wpływ, natomiast to był świr, tak? I nie schodźmy do poziomu krytyki politycznej, która też 2 godziny tak na poziomie Krystyny Pawłowicz stwierdziła, że no to są że to jest po prostu ofiara rządzących, ofiara PiSu, gdzie bardzo fajnie swoją drogą, co rzadko mi się zdarza, chwalić Durczoka, ale Durczok bardzo ładnie im pojechał.
3: Ja uzupełnię jeszcze na szybko, że on przebywał w tym środowisku, że on faktycznie mógł przesiągnąć, ale jak przesiągnął, to przesiągnął bandytyzmem z po prostu Mamra, bo przebywał tam x lat i w takim razie tam się chwaliło i szanowało osoby, które właśnie popełniły jakieś spektakularne przestępstwo. Oczywiście tam nie wchodzi o jakieś pedofilię i te sprawy, to chodzi właśnie kodeks tam więzienny, gdzie najbardziej się szanuje takich typowych hardych morderców. I on właśnie tym przesiągnął, więc możesz mieć rację, ale pomyliłeś się co do źródła tego przesiąkania.
2: On był zwykłym świrem, niczym nie przesiąknął. On znalazł pierwszą lepszą okazję.
4: Chciałbym kończyć, więc wam powiem jedno. Jak oglądałem sobie pana Ciechańskiego, czyli takiego tam na YouTubie ostatnio odnalezionego faceta, który był redaktorem Antyradia, zakładał czyli Z i robi teraz chyba jakieś Rok Radio czy coś takiego, to on powiedział, jak też, że media kłamią. Otóż widz polega na tym, że wszyscy teraz próbują jak najszybciej jakąś informację przedstawić i dupnąć do niej gigantyczny ładunek emocjonalny. To samo robi Nocne Radio teraz. Tak naprawdę to my jeszcze gówno wiemy o tej sprawie, gówno wiemy, co ten koleś miał w głowie. Nie wiemy, czy tam nie było jeszcze jakichś zupełnie innych powiązań i tak dalej i tym podobne. Nie wiemy nic. Ani tego nie wiedzą foliarze, ani tego nie wie mainstream. Jest jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko poukładać, te wszystkie rzeczy. A już wszędzie są po prostu tony komentarzy, są gadające głowy i wszyscy wiedzą wszystko.
2: Koleś w dzisiejszych zeznaniach stwierdził, że jest niewinny, że on nie popełnił tej zbrodni.
4: No właśnie, okej, okay, a powiedziałeś to teraz. No i to może wskazywać na to, że ma ostro nierówno pod sufitem.
2: Mówiłem o tym wcześniej.
4: Dobra, okej, okay, ale przed chwilą Krawiec już był przekonany i ex-katedra mówił, jak to jest wina po prostu Pawłowicz i PiS-u.
1: Nie trywializuj, bo nie mówię, że Pawłowicz i PiS-u, tylko ogólnie środowisk tych właśnie szerszych, no nie wiem, jak je nazwać, no katolicko-patriotyczno-bogoojczyźniane, pseudoprawicowe, chociaż niektórzy ich uważają za komuchów, to jak mam to powiedzieć? No, mówiąc PiS, używamy pewnego takiego, nie wiem, skrótu myślowego. Mówimy o ludziach, o pewnym nastawieniu też do życia.
4: A nie ma takiej możliwości, że tego człowieka po prostu ktoś capnął z Platformy, tak po prostu, bo akurat wtedy był z namaszczenia, powiedzmy, komendant z namaszczenia Platformy jakiś i było wiadomo, że on jest powiązany z Platformą i ten koleś na przykład był wyborcą SLD albo kurwa PSL-u.
1: Tak, możliwość jest, jak na przykład wywaliłem się i głupi ryj na klatce rozwaliłem, gdzie akurat było śliskim jakimś środkiem, ta podłoga była wymyta, a może ja miałem wrotki akurat i to przez te wrotki. Ja trochę tak jak akurat tu się zgodzę z Janem, bo z jego podejściem to jest osoba, która często wybiera najprostsze, najbardziej oczywiste rozwiązania i mi się to podoba takie coś, nie? A nie, że teraz a może to nie miało wpływu to, że pewne środowiska od lat jątrzą, judzą i zniechęcają do tego wośpu. Może akurat nie miało to jakiegoś wielkiego, ale jakiś wpływ ma na ludzi. Kurwa, ja mówię ogólnie o tym, że sączenie mowy nienawiści musi mieć po prostu, bo to jest logiczne, że ma jakiś wpływ.
4: Ale co
1: wpływ.
4: Ty pieprzysz za głupoty na temat wośpu? Przecież wośp to było tylko miejsce i sceneria, to nie miało kompletnie nic do rzeczy tutaj. Facet swój walną manifest tak. Nic nie powiedział o wośpie.
2: To było dobre miejsce to i dobra okazja.
1: Ale ja nie mówię o nienawiści do wośpu. Ja mówię bardziej
4: tak,
1: o...
4: nienawiść, sącą nienawiść ale... do wośpu. Tak
1: dobra, to powiem inaczej. Chodzi mi o pewną nienawiść, o ludzi, którzy łączą w sobie nienawiść do wośpu, do PO, do lewicy i tak dalej. Da się takich ludzi wskazać, prawda?
2: Ale to był świr, który tam poszedł, bo tam akurat były kamery. Jeżeli tam by, nie wiem, był pokaz statku w Gdańsku, to wtedy by tam poszedł i zaciukał kapitana największego statku. Bo no akurat tak, miesiąc dokładnie. Wcześniej wyszedł z więzienia.
4: To jest najprostsze rozwiązanie.
1: Dobrze, macie rację. Można gadać, że Żydzi są pod ludźmi i że trzeba ich skasować i że to oni odpowiadają za kryzys gospodarczy, ale to nie będzie miało wpływu. To nie będzie miało nic wspólnego, jak w końcu ktoś weźmie nóż i jakiegoś Żyda zamorduje na ulicy. To nie będzie miało znaczenia żadnego, bo może on bo może jego wydupczył w kakałko jakiś Żyd, jak mały był i skąd wiesz, Krawiec, że tak nie było akurat i że to chyba ty mówisz, że tu mowa nienawiści miała wpływ.
2: Krawiec, moment, ucywilizujmy to troszkę, bo naprawdę, bo ci peron odjechał. On znalazł sobie pierwszy lepszy punkt, tak? Jeżeli by poszedł na jakiś tam pokaz statku w Gdańsku, to by zabił pierwszego lepszego tak tylko, żeby się w mediach pokazać, tak? Zresztą przez półtorej minuty z tym nożem tak sobie triumfalnie przechodził i wośp nie miał tutaj znaczenia. Zaostrzenie tego, o czym mówimy, tak? Zaostrzenie tej całej naszej narracji, to, że są tak bardzo podgrzane nastroje, konflikty w społeczeństwie, miało to znaczenie, ale sama mowa nienawiści to była tylko taka chwila, która striggerowała jakiegoś świra. A w 38-milionowym kraju ilu takich mamy świrów, tak? Masz tutaj rację i faktycznie ludzie, którzy podgrzewali ten wośp i tak dalej, mogli się do tego odrobinkę przyczynić, ale on wykorzystał pierwszą lepszą okazję. I choćby to był wiec PiS-u, tak? On też by tam poszedł z tym nożem.
4: Nie będziesz

0: by nie było tych kontrastów, to nie potrafilibyśmy odróżnić.
1: Świat byłby wręcz straszny, jak z książeczek Świadków Jehowy. Troszeczkę taki świat byłby, gdyby nie było.
0: Nie, oni mają dobro i zło.
1: Ale ten świat, który przedstawiają, taki przecukierkowaty, wiesz, przecukrzony, w którym wszyscy noszą sweterki i są i mają grzyweczkę i wręczają sobie jabłuszko i jelonek się pasie na łączce. Gdyby taki był świat, to nie wiem, czy bym się nie zeżygał i nie popełnił seppuku.
0: Ale taki jest świat dopiero, raczej taki będzie dopiero świat, a obecnie świat jest zepsuty, gnuśny i trzeba go naprawić, ratować książeczkami, także to nie jest,
2: czyli
0: jak
2: co,
0: opowiadasz.
2: Czyli co, mamy zacząć zabijać?
1: Nie, ale ciekawszy jest świat,
2: nie do ciebie,
1: którym...
2: to było pytanie.
0: Ale czemu mamy zabijać?
2: Żeby zacząć czynić ten świat lepszym.
0: Jak tak uważasz, to rób według własnego uznania.
2: Nie, to jest pytanie do ciebie i w całym kontekście dzisiaj.
0: Ale czekaj, bo teraz zgubiłem lekko wątek. Dlaczego konkretnie pytasz o to? Nie wiem, gdzie mogłem wykazać taką chęć.
2: Bo miałem takie lekkie wrażenie, że chcesz przynieść to, że wiesz, że to, co się stało, to, co się stało w Gdańsku, miało swoje jakieś dobre konsekwencje, które służą naszej cywilizacji.
0: Może miało, jak najbardziej. Wiesz, jednego śmiecia mniej, to może przyczynić się naprawdę bardzo fajnie do rozwoju cywilizacji. Może w przyszłości on by jakoś mógł zaszkodzić, może nie, może by właśnie, nie wiem, wynalazł lek na raka. Tego nie wiemy. W każdym razie możemy zakładać, że skoro jest starym dziadem, czy był starym dziadem, ile
2: pewnie? On był, kurde, w wieku 60 lat, moich starych, tak? Nawet młodszy.
0: Ale prawie 60 lat miał, tak?
2: 65 rocznik.
0: No 60, no to prawie 70 lat. No to w sumie już tak by nic nie zrobił, więc ja to, że umarł, nie miał żadnego znaczenia. Jaki faktycznie miało to na ciebie wpływ? To, że się troszeczkę zacząłeś bać bardziej o siebie? To może właśnie widzisz, tu już może być jakaś pozytywna treść, że będziesz bardziej się bał o siebie, więcej zainwestujesz w obronę, w samoobronę, zaczniesz coś robić w tym kierunku, żeby czuć się bezpieczniej, żeby ogólnie świat stworzyć bezpieczniejszy, albo na odwrót, żeby zrobić jeszcze bardziej, większy chaos.
2: Ej, ale to mogę do ciebie przyjechać za 30 lat i powiedzieć ci, że tutaj jest twój czas nastał i nic już więcej nie wniesiesz do świata i mogę cię teraz zabić?
0: Jak najbardziej będziesz mógł już za kilkanaście lat to zrobić u Kundumpa w Wielkiej Brytanii.
1: A co, zgadaliście się na spotkanie za kilkanaście lat?
2: No właśnie tak.
0: Zobaczymy.
2: Taka siekiera z siekierą w tle.
0: Prawdziwa.
2: Tak siekiery powinny wyglądać.
0: W sumie nie powinna być siekiera, tylko nóż. Chociaż wózek może stawiać opory z nożem. Dobra, ale nie o tym chciałem, bo w sumie czekałem cały czas na rozmowę o czymś innym, bo zacząłeś tam jechać jeszcze w międzyczasie Skype'a. Rozumiem, że zaktualizowałeś tego Skype'a dość niedawno, tak?
1: Dzisiaj, przed samą audycją.
0: No ja też miałem podobną sytuację, że zacząłem zaktualizować. Poradziłem sobie, nie wiem, ile to trwało tam wtedy, 10 minut około i bez problemu wyciszyłem dźwięki, udało się zrozumieć całą filozofię działania. I teraz postaram się słuchaczom i tobie, jako radiowcowi, który jest zupełnie atechniczny, przedstawić, jak to mniej więcej powinno działać, ponieważ zrozumiałem to na podstawie właśnie 10-minutowego rozeznania się w programie.
1: Słuchajcie się w te słowa, bo to będzie coś bardzo istotnego, bo 44 słuchaczy jest na czacie, a to jest znak,
2: czy
1: to
2: nie z księgi Jana Dynamina, oto słowo Anona.
0: Chwała tobie, znaczy mi. Dobra, więc tak. A więc tak, teraz Skype opiera, jeśli chcecie tworzyć konwersację, to Skype opiera się na właśnie grupach i te grupy trzeba tworzyć wcześniej. Jeśli chcemy stworzyć, załóżmy, grupy do rozmowy na Skype'ie, do konwersacji właśnie na takiej radiowej, to stwórzcie wcześniej tą grupę i wcześniej się dodajcie. Teraz nie można dodawać tak łatwo osobę, która dzwoni, tylko po prostu przeczytajcie, kto dzwoni, wejdźcie, nie wychodźcie z tej swojej grupy, bo ta osoba będzie dalej dzwoniła, ale będziecie ją mieli na linii czatów, czy tam linii rozmów. to możecie sobie zmienić linia czatów, linia rozmów. Najlepiej

0: jak prowadzicie audycję, to po prostu miejcie rozmowy cały czas i miejcie otworzone też cały czas w tym drugim okienku swój czat grupowy, tam gdzie aktualnie macie tą wcześniej otworzoną, stworzoną. I do niej po prostu dodajecie plusikiem te osoby, które dzwonią. Nie musicie teraz nic więcej robić, po prostu dodajecie tą samą grupę i tą grupą po prostu zwyczajnie zarządzacie. Jeśli chcecie rozmawiać sobie bezpośrednio z kimś, no to w takim razie no, robicie to, co wcześniej, z tym, że teraz po prostu jest większe nastawienie na grupy. Odnośnie wyciszenia, to wcześniej mówiłem, tryb nie przeszkadzać, także Kłodzie, jeśli to słuchasz, to jest to coś, czego szukasz od ponad roku. No to tyle.
1: Oto słowo Bakemonogatari.
0: Ono jest najlepsze.
1: Chwała tobie, Dredzie.
0: Nie, ale na poważnie, no bo wcześniej miał ktoś problem ze Skype'em, nie potrafił się dołączyć i okazało się, że miał rozjebany program na desktopie i już zaczęło się, że kurwa, jaki ten Skype jest zły, jaki
1: dobra,
0: to jest niedobry,
1: dobra, ale,
0: zniszczony.
1: Słuchaj, ale wiesz, ale zauważ tak od samej bazy, tak, że w momencie, kiedy prowadzę coś, tak, że mamy tutaj konferencję w dwie osoby, ty mówisz, że że krawiec sobie powinien się zrzucić na nie przeszkadzać, kiedy prowadzi audycję, żeby nikt mu czasem nie przeszkadzał, zrobić sobie jakąś tam konfę na boku i ten konfę dodawać do siebie. To nie jest intuicyjne, to jest gówno. Sorry, stary, to jest gówno, to jest antyintuicyjne.
2: Ja myślę, że pan Jackowski będzie bardzo zadowolony, bo sobie przed audycją wywróży, kto zadzwoni, zrobi sobie grupę, sobie założy. Też świetne jest to, że mi się tu gdzieś w górnym rogu pojawia, że nie wyskakuje mi, tak jak wcześniej, okienko, że dzwoni ktoś i nie mam prostego przycisku dodaj do dyskusji, se klikam i mam, tylko muszę cały czas mieć okno Skype'a na wierzchu, żeby widzieć, że ktoś dzwoni, to jest super. I super jest to, że muszę wtedy klikać na plusik, szukaj, wpisać czyjąś ksywkę, dać, czeknąć, połącz, no, super.
0: To dam ci jedną takiego protipa. Jak chcesz dodawać kogoś do rozmowy i ktoś do ciebie dzwoni, to jest to aktualnie najwyżej położona osoba. Masz sugerowane osoby i ta osoba, która do ciebie dzwoni, powinna być na samej górze listy. Nie musisz nic robić, nie musisz nic wpisywać. Po prostu kliknij dodaj osoby i dodaj tą osobę. Ona będzie na samej górze.
2: To ludzki pan, że tak zrobił, że jest na górze, to faktycznie...
0: No widzisz, tak jest sugerowane. Czemu nie ma dodawania do grupy tam z przycisku? W sumie nie wiem, bo... Ale z drugiej strony podejrzewam czemu. To może być założenie projektowe, ze względu na to, że tutaj mamy teraz więcej grup. Wcześniej w Skype'ie było tak, że miałeś jedną konkretną rozmowę, tam miałeś ewentualnie właśnie tę swoją grupę, z którą rozmawiałeś. I zasadnicze założenie było wcześniejszych Skype'ów takie, że nie miałeś więcej grup, a teraz jest nastawione właśnie na więcej grup, że możesz sobie tworzyć specjalne kategorie, zapraszać, odejmować osoby, dawać tam różne ustawienia, żeby mogły robić różne rzeczy. No i to jest właśnie fajne, że możesz sobie to w ten sposób zrobić. Tego nie było wcześniej, troszeczkę pewna zmiana nastąpiła i chyba to jest tym spowodowane, bo jakbyś kliknął teraz dodaj do grupy, to tam powinny się wszystkie grupy wyświetlić. I znowu byś narzekał, ale czemu ja muszę tam wpisywać swoją grupę? Czemu jest na przykład ta grupa moja na samym końcu? I to tyle.
2: Będę narzekał dalej, ponieważ właśnie teraz dzwonił adwokat. Kliknąłem szybko na plusik. Wcale nie był na samej górze. Musiałem go wyszukać. To pierwsza rzecz, która się tu nie zgadza. Druga to taka, że on kiedy dzwoni tutaj i ja jednocześnie chcę go dodać, to on prawdopodobnie nie widzi, że ja do niego dzwonię. Muszę odczekać, aż on się rozłączy, albo go ręcznie rozłączyć. I on wtedy dopiero zobaczy, że ja dzwonię. Tak więc...
0: Nie, ty nie musisz dzwonić, po prostu go dodajesz do grupy i on kiedy będzie chciał zadzwonić, to zadzwoni. I
1: dodał
0: tyle w temacie.
3: Cześć. Cześć, witajcie.
2: Witaj.
3: Cześć. Nie wiem, po co to robię, ale ja zadzwoniłem do was. Tak, na dzień dobry.
1: Wielu słuchaczy tak ma. Witamy.
3: Tak.
2: My też nie wiemy, czemu to robisz.
3: Bo wiem, że... Wiem, no tu właściwie to żadna wiedza. Konflikt narasta pomiędzy adwokatem a radiem i ten. Ale chciałem chyba dorzucić czegoś toksycznego do tego waszego pojazdu. Wybaczcie, nie wiem, o czym przed chwilą rozmawialiście, bo miałem kilka różnych innych rzeczy do zrobienia, więc tak się wbijam na żywca, czy jak to tam sobie określić.
0: Głos ci chyba wydoroślał.
3: Jest zimno. Musiałem się...
0: Jakbyś przeszedł mutację, dosłownie.
1: Nie, właśnie nie.
3: Terapia sprzęty, to stąd się to... A poczekajcie, zniżę trochę głos. Słychać?
2: Nie, dalej taki sam jest.
1: Ja się mogę na innym mikrofon przełączyć i wtedy się zniżę, ale dobra, adwokacie, co tam ci na wątrobie leży?
3: Nie, no właściwie chciałem tu odnieść się do tematu chyba głównego dzisiaj i ogólnie całej tej sytuacji, zamieszania i kilku zarzutów, które gdzieś tam się pojawiły. Tak, ogólnie.
2: I załagodzić.
3: Wiesz co,
2: na jakiś czas, do następnego spotkania na czacie twojego i mojego.
3: Słuchajcie, no taki jest fenomen czata, że tam się zupełnie w inny sposób wymienia myśli. Chyba większość ludzi przywykła do tego. Myślę, że to jeśli kogoś zaskakuje, to powinien jeszcze jakieś lekcje odrobić.
2: Tutaj jest komentarz, dwa aksamitki na antenie od nowego lepszego szatana.
3: Ale to kto, że niby drugi aksamitny? Rozumiem, że to było nikt z prowadzących.
2: Było wcześniej. No nie. Tak, nikt z prowadzących.
3: No tak. Znaczy, słuchajcie, ja generalnie, i to wiecie, no mam wielki zarzut do waszego radia. Staram się przypomnieć, kiedy w ogóle z tym środowiskiem się zetknąłem. I to jest już problem dla mnie. Ale było to przez kontestację. Ale generalnie mam wrażenie, że równia pochyła to... Tu jest jak gdyby formuła, która obowiązuje cały czas i tyle. Ja dlatego może zachęcam ludzi, żeby dzwonili jak najwięcej do was, bo ostatnie audycje, Krawcze, które zrobiłeś, takie luźne, gdzie się zbierali ludzie i dzwonili sobie, to chyba takie najfajniejsze były. A ten wasz poniedziałkowy program wydaje mi się, że dno rysuje po prostu.
1: No staramy się mieć bardzo wyraziste dno, także.
3: No, ale znacie już jakby moją opinię i tak idiotycznie, jak się z kimś rozmawia, po prostu mu wyrzucać coś, bo właściwie nakumulowały mi się na tyle duże ilości jadu, żeby tutaj tryskać nim. Ale generalnie...
1: Ale nie krępuj się, naprawdę przepnij pryszcza i...
2: Przekuj to, przekuwaj tego pryszcza i się nie krępuj.
3: No strasznie niekomfortową sytuację mam, bo tak się wbiłem i teraz muszę gadać non stop ja.
1: Nie, no dobra, to w takim razie jak... jak się zapatrujesz? Czy poczułeś się bardziej zagrożony przez to, że wczoraj doszło do takiego zamachu w Gdańsku?
3: Nie. Aczkolwiek z jedną rzeczą mogę się podzielić z wami. Taką czysto ludzką, wydaje mi się, bo jako, że pochodzę z Gdańska i jakby ten świat mi jest tam jakoś bliski. Za mojego pobytu, właściwie nie wiem, odkąd Adamowicz był prezydentem.
1: Od 98.
3: Kurczę, ja mieszkam od 90 czy 89 mieszkałem w Gdańsku. Ale jakby ta świadomość jakaś społeczno-polityczna, jeśli się budziła, no to przypuszczam, to już były czasy, kiedy on był tym prezydentem, więc był takim elementem po prostu tej całej architektury tam społecznej. I przyznam szczerze, że jak dzisiaj się dowiedziałem, że on po prostu nie żyje, to miałem taki moment, że wiecie, jakby był człowiek, nie ma człowieka. Jest taka umysłowa refleksja, taki automat się uruchamia i takie... Dziwne zapadnięcie wewnątrz się odczuwa, ja tak mam. I to związane z jakąś utratą bliskich ludzi, albo tych bliskich, którzy oni istnieją w twoim świecie takim umysłowym. Jest coś takiego, ale jeśli chodzi o to, o co pytałeś, to nie. No, nie mieszkam w Gdańsku, nie mieszkam w dużym mieście. Jakby samo to, że kiedyś mieszkałem, już było dla mnie takim... ciężarem i przytłaczało mnie i raczej czułem po prostu na co dzień jakieś zagrożenie, że ktoś mi w tramwaju skopa da albo obrzyga mnie po prostu, bo tak trochę wygląda rzeczywistość w dużych miastach. Ale nie, takiego odczucia. Poczekaj, bo ja tylko jeszcze rozwinę ten wątek, jakby podłoże temu dam kontekst, bo ja jak dzisiaj z Krawcem wypatrzyliście na czacie, jestem z tych,
1: słuchaczy torujących.
3: Nie, ale chodzi mi o poglądy, że bardziej jestem z tych od foliowych czapeczek.
2: Od Davida Icke.
3: i skłaniam się ku różnym takim teoriom spiskowym, w sensie, że jakby szukam bardziej złożonej konstrukcji niż uznanie, o kurna, kolejny wariat, wszystko jest w porządku, właściwie jest trochę smutno, ale co wariat był tylko i tyle. Słuchaj, Krawiec, to nie jest tak, że ja nie wykluczam tą opcję, ale wariatem on może być w każdej chwili, dziś, jutro, pojutrze. Ja myślę, że jak się takie sprawy rozpatruje, gdzie mamy bardzo jasną sytuację. To był polityk, on funkcjonował w świadku swoim. No politycy, to jest mafia, no nie wiem, może część z was żyje jeszcze z jakimś innym wyobrażeniem.
2: W Matrixie.
3: Ale to jest tylko, ale to jest mafia, oni mają twarde reguły gry. I być może tu ktoś do ściany jakiś dotarł. Pan Adamowicz, a być może jest po prostu ofiarą pewnych rozgrywek. Bo wiecie, to wszystko, co się wydarzyło, ten cały spektakl, to może brzmi okrutnie, ale w pewnym sensie jakiś rytualny aspekt tego wszystkiego ja dostrzegam. Takich rzeczy się nie robi przypadkowo. Scenariusze często są bardzo przemyślane. Słuchajcie, jak się okaże, że to był tylko psychol, jakiś koleś, który nie wytrzymał napięcia. Ale Krawiec, bo ty o tym tam dzisiaj wspomniałeś, przez moment jak słuchałem, to miałem okazję, to spamiętałem, że frustracja rodzi się w jakimś wieku późniejszym. Nie znam zbyt... Znaczy, wiecie, to nie tak, że to nie dotyczy młodych ludzi. To jest okres, kiedy się frustracja pojawia. Jeśli człowiek już widzi, że nie zrobił czegoś w życiu i kurna, nie znajdzie nigdzie siły na zrobienie ani pomysłów tego. Więc to trzeba by było bardziej przeanalizować, żeby jednoznacznie określić wariat, albo jednoznacznie, że to jest spisek. Ja po prostu wolę ciekawszą wersję wydarzeń i sobie ją promuję, no nie wiem. Nie czuję się jako wariat, tylko dlatego, że bardziej złożony schemat sobie opracowuję.
2: Bo to tylko zabawa, prawda? To wymyślanie
3: nie zabawa.
2: Stworzonych historii.
3: Ej, stary.
2: Tak to zabrzmiało, że ja sobie po prostu układam te historie fajne, bo to jest ciekawsze. A czyli co? Czyli tak zakładasz, że możliwe, że Janusz z NTV może mieć rację, że być może był to, że użyto tu jakichś nowoczesnych technologii do aktywowania mordercy na hasło MK Ultra, te sprawy?
1: Co miało być poważnie?
3: Nie, Krawiec, co? Teraz zbijasz bo potrzebujesz tego kapitału i będziesz się tak trochę tutaj wybielał, no i uświęcał w tym swoim mądrowaniu. Nie chcę ci tego odbierać, ale wydaje mi się, że gro ludzi to widzi. A to, co ja... To nie znaczy, że jeśli ja mam jakąś spiskową teorię, to zaraz będę tu przyklaskiwał Januszowi, wiesz, bo to jest takie, kurde, polaryzowanie, które zupełnie jest złośliwe przede wszystkim. O tak. Z twojej strony złośliwe.
2: O, tam.
3: Oczywiście też ci tego nie mogę odebrać, bo przecież nie jesteśmy, znaczy nie jesteście poważnym medium, ja nie jestem poważnym słuchaczem.
2: Ale za to ciepły.
1: Ta tak z drugiej strony, jeżeli ten nóż by poszedł w jakiegoś tam, nie wiem, wolontariusza, jakąś tam 16-latkę, która sobie biega z puchą.
3: A gdyby babcia miała potrzeba, możemy tak długo.
1: Ale myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Co by... Tak, bo jako spiskowiec myślę, że się ze mną zgodzisz, że trzeba zadawać pytania, co by było gdyby i sobie je na nie odpowiedzieć. Więc co by było, gdyby ten nóż poszedł w wolontariuszkę, 16-letnie?
3: No i by zmarła.
1: I
3: tak?
1: Czy miałbyś jakiś inny odbiór, niż gdyby to była Adamowicz?
3: Ale poczekaj, bo...
2: Czy kuszące byłyby dla ciebie różne alternatywne opcje wtedy?
3: Ale poczekaj, ale co to zmieni, że jeśli akcja nie poszła, to dlaczego od razu mamy wykluczyć, że coś nie miało takiego, a takiego charakteru? Zupełnie jak się... Nie rozumiem.
2: Bo się to nie klei zupełnie w tym przypadku.
3: A może mi się też nie klei, no. Słuchaj, jeśli wszyscy będziemy tak samo myśleć, no to możemy sobie klaskać w jeden rytm i właściwie o niczym nie trzeba rozmawiać, bo będziemy wszyscy zgodni, no. Stanowi tutaj element... Przepraszam, ja trochę biegnę, bo zimno jest, cholera. I zasapuję się. W każdym razie taki element, nie wiem, koloryt. Myślałem, że tu dodam do tego wszystkiego, a tu się okazuje, że mowa nienawiści kwitnie.
2: Koloryt, w ogóle... kolory. Wiesz, no kolory to sobie można dodawać, jak sobie, rozmawiamy, czy ten ser, co pachnie jak ser i smakuje jak ser i wygląda jak ser, to czy na pewno to jest ser, a może to kawałek księżyca, który za pomocą nowoczesnej technologii zamieniono, żebyśmy my myśleli, że to jest ser. To tak sobie możemy gadać, ale jak jest jakaś tragedia, coś, to tak nie wypada trochę jakiś głupot opowiadać.
3: Słuchaj, no ale, ty, wiesz co, no, ja nie chcę umniejszać niczyjej śmierci. Ale to Zenon, on trochę radykalnie tutaj jakby definiuje myśli i jakby oczekuje tutaj też takich skrajnych deklaracji, ale dla mnie śmierć kogoś, kogo nie znam, no, wiesz, to życie nie polega na tym, żeby się umartwiać, bo na świecie ciągle ktoś umiera, ginie. Ja wkleiłem dzisiaj, słuchajcie, bez komentarza statystyki odnośnie samobójstw w Polsce, no. I sam się zastanawiając nad jakąś refleksją sensowną nad tym, ale to są ludzie, którzy umierają i oni często umierają przez to, że system ich po prostu nie dał im szansy, system. Czyli ci ludzie, politycy, którzy kreują nam rzeczywistość. Jakoś za naszą przyczyną, no bo jednak demokrację ich wybieramy, ale z drugiej strony chyba ci, co kumają, to wiedzą, czym jest ta demokracja, więc wiesz, bo on jest na świeczniku, bo tak w dobrym zeuronić, to jak w Chinach, kiedy umiera przywódca, wszystkim łzy lecą.
2: No my się jakoś tu szczególnie nie zamartwiamy, nie robimy jakiejś tragedii. Ale słuchaj, ale ciężko, żebyśmy, nie wiem, na wesoło rozmawiali w takim przypadku. Temat bierzemy na warsztat z oczywistych względów. To co się aktualnie dzieje, to warto o tym powiedzieć. A jest pewna, wiesz, no tak samo jak idziesz na pogrzeb, to nie przychodzisz w hawajskiej koszuli i w mokasynkach i z gumowym zwierzakiem na głowie, tylko się w garnitur ubierasz.
3: Poczekaj,
2: no to
3: krawiec,
2: jak nadajesz audycję o śmierci kogoś tam znanego polityka, to raczej tak na poważnie, no.
3: Słuchaj, 5 minut ci minie, a mam wrażenie, że próbujesz przypiąć do mnie to, że próbuję tu śmieszkować i...
2: Nie.
3: I jakby...
2: Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że po prostu dostosowujemy formułę audycji do tematu, o który akurat poruszamy.
3: Spoko,
2: to nie jest tak, że my tu łzy ronimy.
3: No i bardzo dobrze, jakby wydaje mi się to czymś naturalnym, no uśredniamy tutaj swoje poglądy, w ten sposób jakiś kod kulturowy podtrzymujemy, czy go rozbudowujemy, to wszystko jest okej, tylko uważam, że propagujecie poglądy, które są mainstreamowe, są...
2: A jak powinniśmy to zrobić? Może tak się zapytam. Jakbyś się czuł usatysfakcjonowany?
3: To nie oczekuj ode mnie takich...
2: Przepraszam, skoro nam zarzucasz, że coś ci nie do końca odpowiada, to wypadałoby, żebyś podał nam przepis, jak to zrobić na przykład lepiej.
3: Jak to zrobić lepiej?
2: No właśnie, i to jest
3: clue. Przede wszystkim nie dzielić ludzi na lepszych i gorszych. No, wydaje mi się, że Krawczyk...
0: Ale są przecież lepsi i gorsi, to czemu...
3: No tak, ale... dobra, nieprawda. No i to jest trudne. Znaczy, lepsi, gorsi.
0: Są lepsi, są gorsi.
3: No jeśli chcesz kogoś do pracy przyjąć, to bardzo łatwo jest dokonać takiej oceny, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Bo masz
0: kryteria.
3: Myślę,
0: że ludzi z ulicy też możesz na przykład po ubraniu.
3: No tak, ostatnio nawet w ramach tutaj czata i audycji Etama jakby chyba dokonało się coś takiego z żulem w tle. Jakby tutaj takie oceny zostały generowane były i w kontekście tej śmierci można właściwie taką dość głębszą refleksję z tego wyciągnąć, bo jeden człowiek nieznany był tu wyrzucany przez okno, przez niektórych, a człowiek, który właściwie nie wiadomo... No, Żul, bezimienna postać, która się pojawiła tutaj w świecie naszym, a z drugiej strony postać pana prezydenta, który został wybrany przez tam większość głosujących, I właściwie, no, bo to też jest zamach na urząd i to jakby jest bardziej złożona kwestia. To nie jest jakby tylko śmierć człowieka, ale też jakby pokazanie to, co mówi, o co pytałeś, potrzeba, że jednak tym zamachem się niszczy jakieś poczucie bezpieczeństwa, podejrzewam, mhm, u części z ludzi, bo to jest zamach na część systemu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie wiemy, jaki jest ten człowiek. A ja tam pisałem o tym, że facet nie umiał sobie policzyć mieszkań przy zeznaniu podatkowym i wtedy mi przyszło na myśl to, żeby wkleić tych, którzy się powiesili, czy tam popełnili samobójstwa, czy się 17?
2: Co on tak dyszy? Co on tam robi?
3: Dyszę, bo kurna śnieg. Kontrolować sytuację, żeby nie zostać gdzieś w wydmie. Zaspię, sorry.
0: Dobra, słuchaj, Daniel, zrobimy tak, bo widzę cię, teraz chodźmy teraz w krzaki, zrobisz mi loda i na to skończymy, papa.
2: O, kamowa nienawiści.
1: Oj.
2: Jeszcze jak 44 słuchaczy jest na czacie, a tu taka mowa nienawiści.
1: To może tutaj postawmy kropkę, bo to... A!
2: Ale ja bym się zgodził, że są ludzie lepsi i gorsi, tak samo jak są wysocy i niscy, grubi i chudzi, bardziej kulturalni, mniej kulturalni. Janusz Korwin-Mikke by się tu na pewno ze mną zgodził.
1: No, to znaczy, kurde, a mogę ci jebnąć? bo jeżeli są, wiesz, wysocy, niscy, grubi, chudzi, to wtedy porównujesz jedną cechę. Jeżeli jesteś lepszy, gorszy, no to już jest zupełnie inna historia, więc w tym momencie no, to jest troszkę odrobinkę zbyt szerokie, więc nie, jesteśmy po prostu różni i jeżeli spotkamy kogoś różnego od nas, no to możemy tak, wiesz, tak się zacząć mierzyć. No ja mam tutaj dłuższego penisa, ja mam wyższy wzrost, a ja mam tutaj, nie wiem, coś większe cycki czy cokolwiek innego, tak? Ale może... Warto po prostu tak zapytać i się zastanowić, a co możemy zrobić razem? I tutaj pamiętajcie, głosujcie na partię razem!
2: Zenon pisze, a kobiety są średnio słabsze fizycznie niż mężczyźni? I tutaj mnie już podpuszcza, tak, no niech będzie, że statystycznie tak, ale pewnie jest wiele, bardzo wiele takich, które mogłyby ci jebnąć i byś się nakrył nogami, poleciał 10 metrów do tyłu i rozpłakał, na przykład.
1: No, są jakieś tam przypadki, jak to było, kurde, jak to było z Pisma Świętego, z Tymoteusza bodajże. O, już widzę, znam. Ani gorący. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
2: No, czyli bądźmy jacyś, nie bądźmy nijacy.
1: A to wiesz co, a ja ten fragment może przeczytam do końca, bo on jest fajny. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu czyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniała się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u twych drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.
4: Siema, właśnie ja wieczerzałem przed chwilą.
1: O, smacznego.
2: I pukał słuchacz i zostało mu otworzone, albowiem powiadam wam, dzwońcie, a będzie wam odebrane i wejdę w was niczym... Nie.
1: A już się nauczyłeś Skype'a?
2: Nie, bo nadal to nie działa tak, jakbym chciał i się gubię. I, znaczy nie gubię się tylko, no nieważne. Słuchamy, witamy.
4: No, witam, słuchajcie. Ja w takiej sprawie, no, tego śmierci, tego Adamowicza. Przykra sprawa bardzo. Szczerze powiem, że mnie to poruszyło, chociaż... Jestem teraz w takiej sytuacji życiowej, że w zasadzie nawet nie mam czasu na to, żeby być poruszonym, ale jakoś tam na mnie to zadziałało emocjonalnie. Teraz tak, no z góry zostało tutaj postawione takie założenie, że przecież ten gościu, zamachowiec, spędził te 5 lat w więzieniu, on w sumie był odcięty od mediów, od tego przekazu, od tego całego jadu, no ale dobra, w więzieniach przecież nie od dziś wiadomo, że dostępne są nie tylko telewizory w tych celach, ale również nawet komputery z dostępem do internetu, niektórzy więźniowie posiadają. No on miał prawdopodobnie dostęp do informacji, nawet jeżeli nie do mediów w formie wideo, to chociażby do gazet. I nie wierzę, że nie wiedział, co tam się w pisowskich mediach dzieje, co jest pokazywane. Jeszcze właśnie a propos tego filmiku plastelinowego o Jurku Owsiaku, to jedna dobra wiadomość w tej sprawie, mianowicie podobno Rachoń został odwołany z TVP. Został, tak. Przynajmniej zostały mu zabrane dwa te kluczowe jego programy, tam Minęła 20.
1: Minęła 20, mam ten link, zaraz podrzucę. Mhm.
4: Także to jest akurat super wiadomość, bo gościu przegiął totalnie pałę, zresztą no, przeginał cały czas, ale tutaj już chyba naprawdę poczuli, nawet pisowcy poczuli pewien niesmak po tej sytuacji i poczuli się w obowiązku, żeby go odwołać, co mnie bardzo cieszy. Chociaż nie oglądam tej telewizji, więc w sumie no, ja na tym nie skorzystam, ale skorzystają ci widzowie, którzy ufają przekazowi TVP Info. No i teraz tak, jeszcze jedna kwestia bardzo istotna w tej sprawie. Przecież ten gościu, zwróćmy uwagę na to, co on wykrzyczał po zamachu. On darł ryja do mikrofonu, że został niesłusznie skazany, siedział za niewinność i że winne jest PO. Od 3 lat PiS nieustannie obrzydza swojemu elektoratowi wymiar sprawiedliwości w Polsce. I ten gościu mógł również poddać się właśnie takiemu przekazowi, uwierzyć w to, że za czasów Platformy sądy działały jakoś wbrew prawu, że ten wyrok, który sąd mu wymierzył, był bezpodstawny, niesprawiedliwy, niesłuszny, no bo przecież PiS mówi, że sądy nie wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. No i wcale niekoniecznie to musiała być jakakolwiek nienawiść właśnie do samej idei Wielkiej Orkiestry, może niekoniecznie miał na celu zepsuć to wspaniałe święto, ale tutaj z tych słów, które wypowiedział po zamachu, ja widzę pewne połączenie właśnie tego przekazu pisowskiego i w ogóle tych mediów prawicowych, prawicowo-katolickich, no z tą sytuacją, nie? Być może to jest trochę na okrętkę, może to jest takie szukanie winnego za wszelką cenę, ale coś też może być na rzeczy, nie?
1: Wiesz, pamiętaj, że to jest człowiek, który stwierdził, że kiedy wyjdzie z więzienia, to on się będzie, wiesz, siłował z dzikiem i nagra to na YouTube.
2: Więc a to czy jest, tacy to ludzie nie, bo jedno nie wyklucza drugiego, czy nie można być świrem i chłonąć mowę nienawiści i hejt i tak dalej? Czy to jeśli ktoś jest umysłowo chory, to już jego to w ogóle nie dotyczy i wtedy już nie mówimy, to, bo on przecież nie, to nie tak Krawiec, to nie, że mowa nienawiści, on był chory. To bez sensu, jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście, ja nawet powiedziałem dzisiaj w audycji, że uważam, że takie osoby mogą właśnie bardziej chłonąć te rzeczy i że im to bardziej szkodzi i że my zakładamy, że nasz przekaz trafia tylko do ludzi, którzy potrafią sobie coś odfiltrować, mają swój rozum i tak dalej, a właśnie nie, trafia też do takich.
1: W latach 60. przeprowadzono pewne badanie, gdzie jeden z profesorów psychologii w Stanach Zjednoczonych rozdał pewne kwestionariusze, które są podawane osobom chorym psychicznie i mieli je wypełnić. No i ludzie powypełniali te kwestionariusze i się okazało, że ten ma jeden schizofrenię paranoidalną, ten ma depresję, ten ma chorobę afektywną dwubiegunową i tak dalej. Się okazało, że wszyscy, absolutnie wszyscy adepci psychologii są ciężko chorzy psychicznie. No i tak się zastanowili, poskrobali się po główkach i zadali jedno bardzo ważne pytanie. To w takim razie, jak to się stało? Albo tych kwestionariuszy nie rozdaje się osobom zdrowym. A to, panie profesorze, gdzie się zaczyna choroba? A gdzie zaczyna się łysina? Więc sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, bo mi się wydaje, że każdy z nas jest troszkę popierdolony.
4: No, na pewno, na pewno. No, z taką krótką tylko refleksją zadzwoniłem. Ogólnie miałem nie dzwonić, bo w prawie oczywiście jestem, ale adwokat mnie natknął. Też zadzwonił z takich warunków atmosferycznych, kiepskich, że w sumie mówię, a co tam, też zepsuje kiepskim dźwiękiem audycji.
2: Dziękujemy za telefon. Trzymaj się.
4: Trzymajcie się, cześć.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj do nas zadzwonili. Dziękujemy Zenonowi, Janowi, adwokatowi i Unik Orgazmowi. A mi tak się jest, podoba także Rondra Rosie.
1: Jądra kogo?
2: Nie, no, ona nie ma Yonder, ona jest po prostu silną kobietą.
1: Nie no, błagam cię. Jeżeli ona by się znajdowała teraz w Polsce, to by się musiała bać od strzału dzików.
2: W Niezniszczalnych całkiem fajnie się zaprezentowała. Bardzo fajna blondynka.
1: No dobra, postawmy tutaj może kropkę, bo tutaj ja już chyba nic więcej nie
2: Kleksa,
1: ma.
2: Postawmy, no.
1: Postawmy, tak, chyba ty. Postawmy sobie tutaj kropkę i dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia. Niedługo postaram się sobie naprawić ten dźwięk, bo to się w ogóle wiąże z tym, że postawiłem sobie ten program do edycji audio, który jakoś w tle mi na to działa. Spróbuję to naprawić. No i niedługo już sprawdzam w nowym sezonie, w nowym roku będzie do nas wracał, już wiele odcinków jest napisanych, także będzie fajnie, zaglądajcie na Nocne Radyjko, bo będzie fajnie wtedy, a tymczasem do usłyszenia, cześć.
2: Cześć. I możecie też zaglądać na przykład czasami na Pyskotekę, to co tam leci, leci też sobie w Nocnym Radio często. Ale na przykład dzisiaj można było zobaczyć na żywo, na wideo Karolinę. Pozdrawiam serdecznie i bardziej mi się podoba nawet niż Rondra. No. A też taka raczej właśnie silna dziewczyna i kibicuję takim dziewczynom właśnie. A ja już dzisiaj jadłem śledzia, potrzeba, wiesz? A la Majtas. Majtasy dzisiaj jadłem. No, także, no wiem, że nie wszystkim się podobała dzisiejsza audycja, nie wszyscy lubią takie poważne tematy, ale słuchalność akurat dosyć spora i wybaczcie, ale będę patrzył czasami właśnie tutaj na słupki, na statystyki, bo to jest też ważne. Co mi z tego, jak 10 osób powie, hura, jakie dzisiaj fajne, śmieszne było. A ja wolę, żeby były takie pomruki nienawiści, ale żeby słuchało na przykład prawie 80 osób, bo 75 to prawie 80 jest tutaj w naszej skali, w mojej krawcowej skali to już. No, a 80 to prawie 90, a 90 to prawie 120 jest, więc prawie 144 słuchaczy. A 44 jak jest, to wiadomo, że to jest liczba wyjątkowa, razy 2. No, czyli ile? 288? No, to nie mało, nie mało. No, ale gwarantuję wam, że będą też audycje luźniejsze, takie bardziej spontaniczne, improwizowane. Już niedługo. I ja wam to gwarantuję. A jak ja coś mówię, to mówię, że mówię. Jak ja coś mówię, to mówię, no. I tak będzie. Pod warunkiem, że wejdziecie do działu Wspieraj. No nie, no weźcie się, nie wygłupiajcie. Czemu nam ci sponsorzy nikną w oczach? O, i tu zaraz się aktywizują wszyscy ci, którzy wcześniej przez rok nic nie napisali, nic nie skomentowali, nic nie powiedzieli, to teraz wyskoczą nagle jak pajac z pudełka i powiedzą, już ty dobrze wiesz, krawiec, dlaczego sponsorzy odchodzą. Myślę, że to nie jest żadna wielka zagadka. No. Dobra, ja słuchałem nie ze względu na temat, żebyś sobie, krawcze, nie wyciągał pochopnych wniosków ze statystyki, pisze doktor 6. Powiedział o Kasie, wychodzimy. Anonim, właśnie. Planuję za jakiś czas, za niedługo już całkiem, właściwie to tuż się coś tutaj zacznie pojawiać nowego, ale na YouTube, więc przygotujcie sobie tam swoje odbiorniki, swoje radiokomputery do tego, żeby potrafiły odtwarzać YouTube'a, bo no, pewnie się znajdą i tacy, którzy jeszcze tego nie robili na przykład. No, to nie jest żaden wstyd. Nocnego Radia słuchają też osoby dojrzałe, które niekoniecznie są komputerowcami i którzy mają w nosie komputery i dla nich nawet YouTube może być czymś tam nowym i to nie jest nic złego. Ja nawet lubię takich ludzi. A ja właśnie lubię takich. Wicie, rozumicie. A ja takich lubię. I co? No i bo chcę tam właśnie włączyć sobie donejciki i bardziej na YouTube'ową, streamową modłę coś pobajerzyć. Może będzie okazja, żeby się na mnie wyładowali ci, którzy nie lubią Krawcusia i go na przykład zwyzywali obelżywie donejtami. No i będzie można tak właśnie zrobić. Etam szykuje też się do podboju YouTube'a. Oczywiście jak to u Etama, bo ja tu sobie zainstalowałem takie niestandardowe kodeki, które pozwalają przeskalować w locie ze streama Amigowego na niestandardową rozdzielczość 488 właśnie, nie 480 i te dodatkowe 8 jest interpolowane i mam taki kabelek, przez który to idzie, jest konwertowane w locie do HDMI z RGB na cmyka przez taką zhakowaną wersję GIMP-a ruską i ja to potem przesyłam na darmowy serwer przez domenę tutaj TK i to wtedy idzie przez tutaj, przez DNS-y i router podłączony i wtedy to jest konwertowane, widzicie, tak chytrze zrobiłem, chytrze i dzięki temu to potem przez VPN-a wszystko idzie i na fikcyjne konto jest retransmitowane na inny serwis, przez który to idzie na YouTube'a. I czemu mi to nie działa? Kurwa! Ja tam wkurzał dzisiaj po prostu pół dnia, przeklinał obelżywie, no ale ja tak nieśmiało tam właśnie bym tutaj zasugerował, że może spróbuj kiedyś standardowych rozwiązań na przykład, bo ty tak wydziwiasz jak koń pod górę po prostu, nie? Jesteś za wszelką cenę, chcesz być alternatywny pod każdym względem po prostu i wiesz, nie zawsze się opłaca, nie? No ale w końcu tam się udało zmajstrować, nowa stronka jest, będzie piesek Max bohaterem i to może być fajne. Moim zdaniem to ma większe szanse powodzenia i większą popularność na pewno zdobędzie niż te twoje bardziej ambitne projekty, które też są super, nie? Te kosmiczne różne tam, astronomiczne, no ale to i łatwiej zrobić to z Maxem i pewnie więcej odbiorców lubi takie lightowe rzeczy, tak samo jak więcej ludzi lubi śmieszne koty. I czy to jest coś złego robić rzeczy na przykład prostsze, nie wiem, bardziej śmiechowe, jakieś lightowe, czy trzeba od razu sięgać gwiazd? Prawda. Tak więc trzymamy kciuki, nowe rzeczy, żeby się tutaj jak najszybciej pojawiły. No i donejciki proszę, donejciki. Na tej YouTube'owej odsłonie nowego show na pewno będę agresywniej się trochę domagał, znaczy nie domagał, ale postaram się to tak zorganizować, żeby coś tam wpadło, bo nie oszukujmy się, pieniądz nie śmierdzi. To taka myśl, pieniądz nie śmierduje. Co, urwało, jak powiedziałem o pieniądzach? Sprawdzę. 77 słuchaczy, to ciekawe, chyba trole przyszły. Ja tu poznaję po oczach, po czcionce. Co, urwało? Jak... No, gówno, nic nie urwało, jaja ci urwało. Mnie tu podpuszczają po prostu. Tak. Psa. Znowu Skype mnie fantastycznie tu zaskakuje. Dobra, sorry, nie zakumałem, jakiś niekumaty jestem. No, tak więc śledźcie, co tutaj się dzieje i piszcie w komentarzach, co wam się podoba, a co nie, bo to nam też zawsze dużo mówi, nie? I się staramy dostosować. Nasz klient, nasz pan, jak mawiali starożytni Rosjanie. I no, tak się kończy szkalowanie Etama. Nie, to jest takie szkalowanie. Etam po pierwsze ma duży dystans do siebie, po drugie zawsze może mi się odwinąć i ja się trochę tego boję, bo jak on by się odwinął, to wiecie co by było, po prostu ma ciężką łapę i jak pierdyknie, to po prostu się na ścianie zatrzymam i się rozpłaszczę, nie? Więc, ale jak najbardziej, proszę, proszę bardzo, bardzo proszę. Można, wszystko można, ale nie wszystko trzeba. I no, piszecie, że podobają wam się luźne audycje. Jeśli dobrze zrozumiałem, podobają wam się luźno-gadkowe, wielotematyczne, niezobowiązujące i często mocno improwizowane audycje. Bardzo proszę. Ale od czasu do czasu na pewno też i takie konkretniejsze się będą pojawiać. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Kwestia proporcji, nie? Ile tego, no bo na pewno nie zniknie ani to, ani to. Nie oszukujmy się. I tyle. Także... No i jeszcze, jeśli chodzi o ogłoszenia, to zaraz jeszcze coś będę dla was miał ciekawego. No właśnie, podkłady się dzisiaj skończyły, zapomniałem włączyć. Taka była zażarta dyskusja, ale co, tak źle jest, że właśnie dobrze są emocje, dzwonią ludzie, to jest moim zdaniem dużo lepiej niż gdyby było smętnie. Ja bym się dopraszał o telefony, których by nie było, a tak się z czymś tam nie zgadzamy, nieoczekiwani ludzie dzwonią. I jest fajnie i nawet jak się nie zgadzamy, to przynajmniej coś się dzieje. I widać, że jednak przyciąga to, bo spora dzisiaj słuchalność. A... Wydarzenie. Wywiad z Jackiem Sierpińskim o procedurach legislacyjnych i akta. Jutro o 21 do 22.30. Takie wydarzenie się tu pojawiło. Nowe. No, to zapraszamy. I już tu widzę naszego znajomego Byte Eatera, który weźmie udział. Dobra, tutaj z reżyserki przyszło. Zapraszamy we wtorkowy wieczór do słuchania radiów internetowych. Kontestacja i nocne radio. Oczywiście, gdzie na żywo w odcinku audycji Krzysztofa Maczyńskiego, Well, Byte Eatera, proste zwierciadło, wystąpi jako gość Jacek Sierpiński, który opowie o tym, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce i w Unii Europejskiej. Jakimi sposobami my, obywatele, możemy na nie wpływać, a w szczególności przykładem na tapetę będzie dyrektywa ACTA 2. Zachęcamy też do dzwonienia na antenę i zadawania ciekawych pytań oraz aktywności na radiowych czatach. No, my oczywiście zapraszamy na naszego czata, ale jak znam życie, to dzwonić będzie można na skype'owy profil tego drugiego naszego zaprzyjaźnionego tutaj radia, kontestacja, bo Byte Eater używa tego zwykle Skype'a. Niech mu już będzie, dobra. To może bardziej jest jego jakieś mu tam bliższe odrobinkę, akurat ten profil, proszę bardzo. My się tu znamy, lubimy, pozdrawiam Hugo, trzymaj się Rudy i się nie puszczaj, no, także... No, Bajt już się tam pojawiał od jakiegoś czasu, nieśmiało, jako realizator na początek, ale no, nie się promują, tylko my promujemy, prawda, ich. Tutaj nie ma wzajemności, to jest jednak szorstka miłość, tak? Więc tak to wygląda. No... Także może być ciekawie. Fajnie. Czyli wtorek, 21, standardowa nasza nocno-radiowa godzina. I zapraszamy, może być ciekawie. No, Jacek Sierpiński to jest bez wątpienia nie byle kto. A ja już się z wami żegnam. Wracam do swoich różnych tutaj obowiązków. I trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

Tylko w nocnym radiu, jak co któryś czwartek. Źródła i jeszcze raz źródła po trzykroć, źródła w pięciu smakach, bo w jaki inny sposób miałbym wam opowiadać jakiekolwiek historie, jeżeli bym nie opierał się o mądrzejszych ode mnie, którzy bardziej liznęli temat. Przy poprzednim odcinku miałem swego rodzaju przemyślenia, kiedy to dostępnych źródeł było bardzo niewiele i zaprzeczały sobie nawzajem w pewnych punktach. Postanowiłem więc być może bardziej trafić na lepsze, dogodniejsze, bardziej współczesne czasy, choć historia, którą wam dziś przekażę, jeszcze swojego epilogu nie znalazła, lecz jest to kwestia miesięcy, góra kilku lat. Mając jednak niezbyt dużą ilość źródeł, byłem w stanie przynajmniej zaznaczyć dość wygodnie, dość przyziemnie, że przedstawiam pewną wersję wydarzeń, że pewne rzeczy zostały zapomniane, że nigdy do nich już za bardzo nie będziemy w stanie wrócić, nie będziemy w stanie ich znaleźć, ponieważ ludzie, świadkowie tych wydarzeń już dawno poumierali i swoje opowieści, swoje sekrety zabrali do grobu. Choć im bardziej zanurzam się w tematykę true crime, tym być może czasami to i lepiej, by pewne bardziej niepokojące informacje pozostały zapomniane. Podejmując historii całkiem bieżącej, początkowo byłem całkowicie przekonany, że będzie to całkiem łatwe, mimo że jeszcze nie ma ostatecznego wyroku i ostatecznego rozwiązania sprawy, to byłem całkowicie przekonany i to przez długi czas pracowania, zapoznawania się z książkami, materiałami, reportażami, których w dzisiejszej erze internetu jest absolutnie całe mnóstwo, że całkiem łatwo będzie mi wydobyć pewną część wspólną, jak to zwykle staram się powtarzać. Słuchaj wszystkich, znajdź część wspólną, tam będzie leżała prawda, lecz myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że wskutek mojego zaniemognięcia tydzień temu miałem okazję przeczytać i obejrzeć jeszcze parę materiałów, które trafiło w międzyczasie do notatek, ale z nową perspektywą, z nowym z zupełnie inną kolejnością podejmowania tychże materiałów źródłowych. Moje wnioski, no może nie powiem, że się zmieniły, jednak przyznam, że w dzisiejszej historii, która oczywiście, jak to w bezlitości, nie będzie szczególnie milutka, dostrzegłem coś jeszcze więcej, coś na co trzeba zwrócić uwagę i coś, co zasługuje na osobny akapit w dzisiejszej opowieści. A historię zaczniemy zapoznając się z Kasią. Kasią, która pod koniec lat 90. studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziewczyna wycofana z historią depresji, która niesamowicie rozkręciła się po tym, gdy w 1996 roku zmarł jej ojciec. Obwiniała się, przechodziła przez próby samobójcze, jednak mimo tego jej najbliższe otoczenie podchodziło, no może nie powiem tyle z rezerwą, co z zauważeniem pewnej wyższej wrażliwości, wyższej psychologicznej empatii, ale też takiego bardziej zamkniętego podejścia.
Co przyznam szczerze, badając historię, a tym bardziej opowieści jej koleżanek, które w dalszym ciągu można zobaczyć choćby w materiałach superwizjera TVN-u, czy na cały czas dostępnych na portalach internetowych artykułach, gdzie koleżanki opowiadały o niej, cytuję, była cichą, spokojną dziewczyną, w ostatnim czasie zaczęła się zamykać, była apatyczna, bardzo się zmieniła po śmierci ojca, bywała czasem w euforii, wydawało się, że wraca do normalności, a potem przychodził kryzys. Oczywiście nie mi tutaj bawić się w psychologa jednak, zatrzymajmy się przez chwilę w tejże historii. Kasia była niesamowicie zafascynowana łażeniem po górach, czym zaraziła swoich rodziców. W 1996 roku zabrała ojca w góry. Ojciec spadł ze skały i złamał kręgosłup. Śmierć przyszła bardzo niedługo później i można powiedzieć, że do momentu, dokąd Kasię, jej otoczenie mogło znać, ta historia nie została zamknięta. Ten rozdział nie został w pełni zapisany. Miała pewne sprawy, pewne w dalszym ciągu problemy do domknięcia, jednak też spójrzmy przez pryzmat jej wieku. Kto z nas w wieku 23 lat miał ułożone wszystko od początku do końca w głowie? To jest pewien etap pewnego wypracowania strat, wypracowania rzeczy, które przeżyliśmy. Pogodzenie się ze stratą nie oznacza, że zapominamy o całej historii. Pogodzenie się oznacza, że akceptujemy to, co się stało i ruszamy dalej. A to przychodzi z czasem i nie mam absolutnie najmniejszego problemu w tym, żeby dać tak młodej osobie ogromny kredyt pod tym względem. Miała jeszcze czas, by to wypracować. Przynajmniej tak można było wówczas przypuszczać. Jej charakter bardzo pasował do stylu, w jakim się nosiła, do muzyki, jakiej słuchała. Zasadniczo idealny zestaw, który dzisiejsze szafiarki i gwiazdy Instagrama spokojnie mogłyby i powinny forsować, ponieważ nie ma nic bardziej idealnego niż luźne spodnie, luźny sweter i glany. Jej koleżanki wspominały, że czasami przyrównywano jej styl bycia do Janis Joplin, z czym Kasia bardzo traktowała to jako miły komplement. Była jednocześnie wielką fanką zespołu Grateful Dead, co może z jednej strony brzmi trochę strasznie, gdyż czytając to w różnych opracowaniach, zarówno nazwa zespołu, jeżeli nigdy się wcześniej z nią nie spotkaliśmy, jak i również klimat, w którym się obracali, mianowicie uważany za psychodelicznego rocka, aczkolwiek sam prywatnie jako miłośnik wszelkiego rodzaju metalu i rocka nie do końca bym się z tym zgodził, ale to jest temat na zupełnie inną audycję. Jeżeli Grateful Dead nic wam nie mówi, to skojarzcie sobie filmy drogi z lat 70., 80., mieszankę bluesa, bardzo łagodnego rocka, trochę eksperymentowania z formą. Tak, nie ma, tak Wojtek, nie ma audycji na radiu ze względu na to, że odkąd sobie zmieniłem komputer, mam z tym bardzo duże problemy, więc niestety póki co, dopóki nic nie wymyślę, bez litości będzie wyłącznie na YouTubie. Więc tak, więc zafiksowanie jednym zespołem, aż mi się moje własne młode lata przypominają, jak się spotykało z kumplami, słuchało się tych przegrywanych z różnych miejsc dziwnych kaset. Jednak w
w grupie fanów, w kulturze fanów Grateful Dead, nazywanych, którzy nazwali się potocznie Deadheadami.

pokazywał tego z niesamowitą przebitką, większą niż cena takiej taśmy, to Grateful Dead chyba jako pierwsza, na pewno jako jeden z pierwszych zrobił taką formę protopiractwa, dzięki czemu gdzieś nawet teraz w czeluściach internetu można znaleźć całkiem sporo nigdzie nie publikowanych, no wróć to już źle zabrzmiało, strasznie brzydko nagranych koncertów, jednak też nie oszukujmy się, sprzęt do odtwarzania nie był szczególnie rozbudowany w tymże czasie, więc ja sam pamiętam zresztą też koncerty lat 90., kiedy mój brat przynosił na kasetach jakieś naprawdę niesamowicie szemrane nagrania. A że mówimy o latach 90., no to trzeba pamiętać, że bardziej to przypominało demo scenę niż dzisiejszy internet. Ludzie, by wymienić się tymi taśmami, musieli się albo fizycznie spotkać, albo jakimś cudem wymienić adresami, na przykład po fizycznym spotkaniu, dzięki czemu Grateful Dead zebrało niesamowicie potężny fanbase, aż sam bym się trochę zastanowił, czy przypadkiem ten chwyt marketingowy w postaci zachęcania do dzielenia się tymi nagraniami nie dał więcej niż ich faktyczna twórczość. No ale nie oszukujmy się, w Polsce lat 90. raczej ciężko było się spodziewać, żeby wielkie gwiazdy rocka ze Stanów Zjednoczonych miały do nas przyjechać i zagrać nam koncert, nawet jeżeli kogoś by było na to stać.

Wracając do samej Kasi, podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwukrotnie zmieniła kierunek studiów, mimo że była oceniana jako bardzo ambitna i bardzo zaangażowana w naukę. Zresztą też warto zważyć na to, że takie przerzucenie się z kierunku na kierunek w ówczesnych czasach było nieco trudniejsze niż w późniejszych czasach nowej matury, gdzie mieliśmy jeden konkretny kwit, za tym stały egzaminy wstępne, za tym stała bardzo konkretna praca. Rozpoczęła studia psychologiczne. Podobnie jak jej matka jest zawodowym psychologiem. Po jednym semestrze zrezygnowała, następnie podjęła studia historyczne, również bardzo szybko się to skończyło. Trzecim kierunkiem było religioznawstwo. Wyobraźmy więc sobie Kasię. Młodą, może nie do końca uśmiechniętą, ale chyba całkiem ogarniętą w głowie dziewczynę, która ma jakiś taki swój grunge'owo-hipisowsko-punkowy styl, nie za bardzo się przejmuje, jak to jedno z opracowań, które czytałem, określiły ją jako przeciętnej urody kobieta. Trochę mi to nie gra, ale mniejsza o to. Która w pewnym momencie dokonuje zmian. Przechodzi na dietę, zaczyna się farbować na blond. Są to takie małe, naprawdę małe elementy, małe zmiany, po których możemy zauważyć, że coś się zmieniło w życiu danego człowieka. Że zamiast przychodzić cały czas w tym samym t-shircie, przychodzi w wyprasowanej, co prawda niezbyt eleganckiej, ale mimo wszystko koszuli. Że zmienia się zapach perfum danej osoby. Że nagle ktoś zwraca uwagę na to, w jaki sposób mówi, na przykład przestaje przeklinać albo zaczyna przeklinać jeszcze bardziej. Małe, drobne zmiany, które w historiach kryminalnych bardzo często świadczą o tym, że ktoś się władował w jakieś brzydkie środowisko, że ktoś wpadł w jakieś dziwne powiązania międzyludzkie, ale czy taka pozytywna zmiana mogłaby być przyczynkiem do czegoś, co moglibyśmy

oznaczyć jako negatywne. Mam prywatnie ogromny problem z ludźmi. Mimo że lubię z ludźmi rozmawiać i robię to często, tym bardziej dzięki Radyjku, dzięki wam, to nawet w bezpośrednich relacjach, ale również w tych internetowych mam bardzo często wrażenie, że nawet jeżeli wyczuwam intencje drugiej osoby, to czy przypadkiem jest to całkowicie szczere, czy faktycznie dobrze rozpracowałem tę sytuację, czy to mnie przypadkiem znowu nie kopnie w tyłek. A jednocześnie mając podobnie ograniczone poletko, czy jakąś taką bańkę znajomych, wśród których jest naprawdę bardzo niewielu ludzi, zauważam sam w sobie często ogromne zaangażowanie, może nawet zbyt duże w sytuacji, gdy wydaje mi się, że mogę czuć się bezpiecznie. Tak jakby był określony, skończony słój z emocjami, który mogę rozdysponować na 100 osób, dając każdemu po łyżce, lub dla osób dwóch, trzech, jednej. Mnożąc to przez zamkniętość Kasi, przez jej ograniczone otoczenie, a jednocześnie studia, czyli czas, w którym nasze relacje międzyludzkie eksplodują, gdzie w bardzo wielu przypadkach zaczynamy te wszystkie relacje całkowicie od zera, nasze błędy, niedociągnięcia, które zostały popełnione w szkole średniej, w szkole podstawowej, na naszym podwórku, zostaną już zapomniane i nawet nie muszą być wybaczane, ponieważ tych osób już między nami nie ma. Robią coś innego, na innej uczelni, w innej pracy, w innym kraju, w innym województwie, w innym mieście. Jest to czas, w którym zmienia się wiele. Jest to czas, w którym budujemy to wszystko na nowo i to jest chyba ten jeden z najważniejszych czasów, z których wyciągamy przyjaźnie na całe życie. Z którego wyciągamy ludzi, którzy będą nam towarzyszyć do śmierci.

12 listopada 1998 roku. Kasia jest umówiona ze swoją matką pod placówką medyczną. Matka w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej wspomina ten czas jako bardzo zaskakujący. Kasi nigdy nie zdarzało się spóźniać i natychmiast, jak tylko nie pojawiła się na umówionym miejscu o umówionej porze, bodajże to była godzina około 18, od razu matka wiedziała, że coś musiało pójść bardzo nie tak. To było niepodobne do Kasi, to się nie mogło, to się po prostu nie zdarzało. A jednak pamiętajmy, że wtedy nie było telefonów komórkowych i ustalenie czegoś takiego było niemałą trudnością. Matka w tymże wywiadzie określa pierwsze działania policji jako opieszałe. Chociaż z drugiej strony też zdaje sobie sprawę z tego, że śledczy nie będą starali się informować o każdym udanym bądź nieudanym śladzie osoby blisko związanej z osobą zaginioną, dlatego że buduje to mnóstwo niepotrzebnych emocji, mnóstwo niepotrzebnych spekulacji, mnóstwo historii, które potem zapiszą się czarnymi literami na szarym papierze gazet. Matka jako osoba ogromnie zaangażowana, w końcu wdowa, wychowująca swoją jedyną córkę, zapamiętała jednak sam czas, sam moment rozwoju sytuacji. Jak to opisuje, miała cały czas wrażenie, że policjanci no, ani się nie chwalą, no, ale to już jak wspominałem, raz przyszli, poprosili o jakieś osobiste rzeczy. Z samych słów teraz łatwo wywnioskować, że jedyne co pasuje do tej historii, jest to oczywiście pozyskanie śladów DNA, które to swoją drogą były jedną z pierwszych próbek, które wówczas małopolska kryminalistyka opracowywała. Później policjant, w zasadzie dwóch policjantów, zapukało do jej drzwi, wręczając jej wezwanie do prokuratury, na którym było jedynie napisane, że będzie przesłuchiwana w sprawie z artykułu 148, paragraf 2. We własnym zakresie musiała sprawdzić i ustalić, że dotyczy to morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. 6 stycznia 1999 roku na Wiśle, niedaleko stopnia wodnego Dąbie, stary, zdezelowany, przerdzewiały pchacz Łoś ma problemy z silnikiem. Coś wkręciło się w śrubę napędową. Początkowo załoga okrętu stwierdziła, że jest to jakiś materiał, jakaś tkanina, jakaś dziwna płachta. Dopiero przy bliższych oględzinach dostrzegli, że faktycznie jest to płachta, lecz z jednym detalem, który marynarze zapamiętają do końca życia. W jednej z końcówek tej płachty znajdowało się coś, co przypominało ludzkie, lekko już rozłożone ucho. I choć sam kształt mógł się wydawać, mógł sprawiać, że być może jakaś ozdoba, być może coś się zaplątało, widać było wyraźnie w uchu dziurkę na kolczyk. Nie było najmniejszych wątpliwości.

Według analiz kryminalistycznych skóra przebywała w wodzie przez nie więcej niż 2 tygodnie. Nurkowie znaleźli również jedną z kończyn oraz obdarty ze skóry korpus. Skóra stanowiła swego rodzaju body z wyciętymi sutkami, niesymetryczne, wyciągnięte właśnie od góry za ucho. W górnej części można powiedzieć wręcz, że było spreparowane niedbale. Tu i ówdzie niedoskonałości zostały nadrobione krawiecką nicią. Natomiast w okolicy pachwin skóra była spreparowana niemalże idealnie. Co oczywiście skupiło uwagę śledczych na motyw seksualny zbrodni. Jednakże ciężko było jakieś sensowne ślady. Ciężko było znaleźć znajomego, kogoś, kto miałby motyw. Nie oszukujmy się, szara myszka przemykająca po korytarzach wydziału raczej nie jest osobą, która mogłaby być łatwą ofiarą mordercy. Śledczy również na przestrzeni czasów, a trochę ich się przewinęło, zauważają, że też nie była swego rodzaju typem ofiary, która podejmowałaby się ryzykownych zachowań, takich jak zbytnia otwartość na obcych ludzi, jak chodzenie na imprezy, jak nadużywanie alkoholu i narkotyków. Nie. Jedyną słabą stroną Kasi było to, że można o niej powiedzieć, że miała miękkie serce. Jedna z koleżanek tak o niej opowiadała. Typ dziewczyny, którą się ciągle poznaje i nie można powiedzieć, że się ją naprawdę zna. Próbowała się zabić do tej pory, nie wiem dlaczego i tego nie rozumiem. Mówiła, że stanęła na dachu, ale nie skoczyła.

Władimir. Nie było żadnych wątpliwości po bliższej analizie skóry zaplątanej w śruby łosia, że mamy tutaj do czynienia z kimś, kto robił to już nie jeden raz. Morderca otrzymał wiele różnych przydomków. Rzeźnik, kuśnierz, chirurg. Mimo wszystko, nawet żeby oprawić świnię czy kurę, trzeba się wykazać przynajmniej pewną cierpliwością i kunsztem. Natomiast oprawiając ludzkie ciało, a Kasia nie należała do najdrobniejszych dziewczyn, jest to dodatkowe i niemałe utrudnienie. Władimir skończył medycynę i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, skąd z tejże psychologii było pewne prawdopodobieństwo, że przynajmniej z Kasią mógł się mijać na korytarzach wydziału. Przyjechał do Polski ze wschodu i mieszkał we wsi pod Krakowem. Nie miał szczególnie dużego wyboru. Jego ojciec zostawił żonę i córkę zupełnie same, bez grosza. Co sprawiło, że Władimir ogromnie nienawidził swojego ojca. Wiosną 99 roku zgłoszono, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa. W piwnicy domu odnaleziono zwłoki 50-letniego mężczyzny, powieszonego do góry nogami, z obciętą głową. Obok głowy leżała skóra z niej ściągnięta, poprzecinana, poszyta, niczym maska.

Władimir, syn ofiary, po zatrzymaniu stwierdził, cytuję: zawiesiłem go jak odwrócony krzyż, bo był bogobojny, ale nie znał żadnej modlitwy. W Biblii nie ma takiego grzechu jak podłość. Jestem artystą i nie lubię nikogo naśladować. Chciałem stworzyć dzieło sztuki i tym samym pokazać szczyt ludzkiej podłości. Przecież tak naprawdę twarz jest nieważna, ważne są wartości, przez które poznaje się człowieka. Po pozbawieniu ojca, życia ojca nie czułem nic, raczej było tak, jakbym sam siebie zabił. Głowę wyrzuciłem pod balkon w chwasty, bo właściwie tak głowa była chwastem. Skórę posypałem od wewnątrz solą, aby nie gniła. Swoją twarz i głowę wkleiłem plastrami, następnie nałożyłem ściągniętą z ojca twarzy skórę na swoją twarz. Czynności zajęły mi całą noc, gdyż wcześniej tego nie planowałem. Władimir używał maski zarówno, żeby udawać swojego ojca przed starszym już dziadkiem, jak również przed sąsiadami. Chciałem udowodnić, że człowieka można poznać po jego wartościach, a nie po twarzy. Mój ojciec nigdy nie miał wartości, w związku z tym nie miał twarzy. Chciałem sprawdzić też, czy dziadek pozna swego syna, dlatego musiałem uwolnić ciało od głowy, bo głowa jest wszystkiemu winna. Jak ojciec zszedł do piwnicy, próbowałem mu przyłożyć paralizator do szyi. Nie wiem, czy urządzenie zadziałało, ale ojciec zorientował się szybko, o co chodzi. Miałem w drugiej ręce szpikulec i jak zauważyłem, że z paralizatorem nie wychodzi, to szybko sprowadziłem go do parteru. Pomagałem sobie nogami. Jak ojciec przewrócił się, zacząłem zadawać ciosy szpikulcem. Mierzyłem w kark i okolice serca. Nie było jednak absolutnie żadnego powiązania Władimira z Kasią. Spekulacje i domysły oparte na wspólnym wydziale na Uniwersytecie Jagiellońskim nie potwierdziły się w zeznaniach świadków. Pod koniec 1999 roku śledztwo natrafia na martwy punkt. Nie ma żadnego dalszego punktu zaczepienia, śledztwo zostaje umorzone. Jednakże skóra Kasi zostaje zakonserwowana i utrwalona.

tym czasie rusza, przynajmniej przebija się do głównego nurtu z uwagi na to, że istotnie nie sprawdziłem, kiedy to oficjalnie ruszyło. Grupa śledcza zwana potocznie Archiwum X, która zajmuje się dawnymi, niewyjaśnionymi sprawami. Podejmuje oczywiście sprawę Kasi. Weryfikuje, próbuje przy ustaleniu, przy weryfikacji nowych, przy użyciu nowych technik kryminalistycznych sprawdzić i znaleźć potencjalnego mordercę. Jednakże obok tego wszystkiego jest również prokuratura, która stara się połączyć jedno z drugim i nie ima się przeróżnych metod, co oczywiście zachęca hieny cmentarne do tego, żeby zgromadzić się nad nierozwiązaną sprawą. W kwietniu i maju 2003 roku Jackowski, ten tak zwany jasnowic Jackowski, spędza wiele godzin na przesłuchaniach na komisariacie przy udziale prokuratora. Miętosząc pluszowego misia należącego wcześniej do Kasi, jest w stanie wytoczyć z siebie jedną wizję. Kościoły. Widzę kościoły. Różne kościoły. Dużo kościołów. Witamy, kurwa, w Polsce. Brawo. Na te hieny. Naprawdę jeszcze osobny odcinek kiedyś powstanie, bo im dalej w las, im bardziej patrzy na czasy przełomu wieków i jak wiele rzeczy zostało w jak wiele sposobów wyrządzono krzywdę biednym ludziom, rodzinom ofiar przez takich uzurpatorów. Ale to zasługuje naprawdę na osobny odcinek ze względu na to, że to trzeba naprawdę przejść całkiem niezłą ścieżkę. Jedyne, co mogę powiedzieć, że kojarzą mi się kościoły, różne kościoły, dużo kościołów.

Zainteresowanie true crime to nie jest tylko domena współczesnego YouTube'a i współczesnej podcasterki. Od dawien dawna, odkąd tylko istnieje prasa, można było trafić na czasopisma tym sprawom poświęcone. Można było trafić w końcu na programy telewizyjne poświęcone zbrodniom, ich rekonstrukcjom, próbom zrozumienia, co się tak właściwie stało, a także próbom często nie do końca pięknie aktorskiego przekazania tego, co mogłoby się wydarzyć. Przeglądając różne źródła, odnoszę jednak wrażenie, że ten dziwny czas przynosi dużo więcej szkody niż pożytku. Z uwagi na to, że artykuły z gazet, które nie były podpisywane nawet imieniem i nazwiskiem, co najwyżej jakimś dwuliterowym inicjałem czy innym pseudonimem, są współcześnie mieszane razem z oficjalnymi komunikatami ze strony komendy policji, ze strony prokuratury czy ze strony ekspertów pracujących przy danej sprawie, i sprawa Kasi nie jest tutaj absolutnie odosobniona. Dochodzi do pewnego dziwnego zagęszczenia, jakbyśmy cofając się w czasie do lat 90., do wczesnych lat 2000, jakbyśmy wchodzili do wielkiego zamglonego lasu, w którym widzimy kilka świateł, kilka głosów z różnych stron i nie jesteśmy w stanie ocenić, który z nich faktycznie opiera się na faktach, a który z nich na potrzeby nieco ubogacenia, bardziej większej literacji, lepszego drygu, lepszej żonglerki piórem i maszyną do pisania, żeby brzmiało to trochę lepiej. Kto przecież zwrócił uwagę na to, że rzucimy jakąś dodatkową informację? I przyznam, że czytając jeden z takich artykułów, który porównywał mordercę Kasi do Buffalo Billa z Milczenia Owiec, doszukując się podobieństwa, ponieważ Buffalo Bill z ciała swoich ofiar zrzucał do rzeki, a morderca Kasi również zrzucił ciało do rzeki, więc na pewno się inspirował Milczeniem Owiec. No nie, to jest longshot. Jeżeli chcecie ukryć ciało, to słuchajcie, rzeka jest naprawdę fajnym miejscem. Rzeka jest naprawdę fajnym miejscem i nie trzeba do tego obejrzeć Milczenia Owiec, żeby o tym wiedzieć. Oprócz tego potężne analizy gdzieś później jeszcze na blogach, gdzie rysowano wręcz portrety psychologiczne śledczych, którzy nad tym pracowali. Okej, każdy ma prawo do opinii, ale źródła i fakty. Zrzucenie ciała do rzeki nie jest czymś, co wymyśliło Milczenie Owiec. Podobieństwo stroju czy podobieństwo ściętej skóry również nie. Jest to przesłanka. Jest to oczywiście całkiem istotna informacja. Może inaczej, ciekawe spostrzeżenie. Jednak w dalszym ciągu jest to opinia. Dlatego też mam do was ogromny apel, abyście nigdy i przenigdy nie ufali mi w tym, że to, z czym się z wami dzielę, jest faktami. Jest to oczywiście oparte na faktach, lecz nawet często nie zdążę ugryźć się w język i powiedzieć: hej, słuchajcie, to jest moja spekulacja. To jest tylko taki mój lekki pomysł. Staram się to zaznaczać, kiedy oczywiście wchodzę w to, ale myślę, że sama spontaniczność i charakter na żywo tego nagrania sprawia, że czasami popłynę aż za dużo i mogę wówczas zmieszać opinię z faktami. I strasznie głupio by mi było, gdybym za 20 lat zobaczył, że moja opinia, moja chwilowa emocja zainspirowała kogoś do zrobienia bardzo poważnej analizy. Już nawet bez podania źródła, ale myślę, że jakieś bardziej szemrane rzeczy na pewno będę w stanie zauważyć, że to
wyszło gdzieś ode mnie. Źródła, źródła, źródła. Wspominałem na początku. Miałem czas, żeby zapoznać się z materiałami raz jeszcze, żeby przeczytać je bardziej na spokojnie. I robiąc dokładnie ten sam temat tydzień temu, na dokładnie tych samych materiałach źródłowych, podejrzewam, że zrobiłbym go nieco inaczej, z tym bardziej, że zakreśliłem sobie trochę inne punkty do uwypuklenia, inne punkty, na których bardziej chciałbym się skupić, inne punkty, które chciałbym, żeby zachowały się w twoim mózgu, zachowały się w twojej pamięci i żeby, budząc się jutro rano, cały czas były w twojej głowie. Nie mylmy opinii z faktami.

Przenieśmy się do 2017 roku. Jesień. Październik. Robert J. jest wyniesiony ze swojego mieszkania. Ma 52 lata. Jest całkiem sporym kolesiem, który za sobą na pewno ma jakiś sport, który później zastąpił bekonem i tłuszczem i masłem smażonym na głębokim tłuszczu. Jednak widać po nim, że ma na pewno niemałą historię sportów siłowych za sobą. Policja po wyniesieniu, natychmiast po wyniesieniu, przystępuje do rzeczy niesamowicie zaskakującej. Wchodzi do jego mieszkania i skuwa ściany. Wywozi jedną całą ciężarówkę gruzu. Wynosi absolutnie wszystko, wliczając w to bieliznę, świeżo używaną bieliznę jego matki. Trafia do aresztu. Na wniosek prokuratury areszt zostaje przedłużony najpierw do 3 miesięcy, potem o 1,5 roku, potem o kolejne 1,5 roku. W 2019 superwizjer TVN-u robi materiał na jego temat. Robert był, można powiedzieć, dziwnym, wycofanym chłopakiem. Jego rodzice jasno mówią, no był nietypowy, był wyobcowany, był odludkiem. Na początku lat 90. zostały u niego zdiagnozowane urojenia. Miał też jeden incydent z policją, kiedy to sam się zgłosił na komisariat i poinformował, że głosy w jego głowie nakazały mu przyznać się policji, że jest ekshibicjonistą i straszy ludzi na wybrzeżach Wisły w Krakowie. Reporterzy superwizjera przyglądają się wizji lokalnej bardzo jednoznacznie oceniając, wykazując jej wady. W jaki sposób zmieniło się otoczenie rzeki w miejscu, gdzie znaleziono skórę Kasi. W jaki sposób patrząc na tkaninę, która miała udawać skórę, gdy nie chciała płynąć tak, jakby śledczy sobie tego życzyli, to tam popychano ten materiał kijem. W końcu dziennikarze rozmawiają z rodzicami Roberta. Ojciec, jak to ojciec? No, mówi, że syn był dziwny, no ale na pewno zabić nie mógł. Płacząca matka mówi, ja wierzę, że Robert jest niewinny. Jako matka to czuję, jasna cholera, stek bzdur! 2 lata wcześniej ten sam superwizjer, w momencie, kiedy zatrzymywano Roberta, zrobił zupełnie inny materiał. Też z jego rodzicami, z jego ojcem, tylko wówczas z zasłoniętą twarzą. Co mówił wtedy ojciec? Mówił, że Robert ni z gruchy, ni z pietruchy, krótko po śmierci Kasi, rozpieprzył całą swoją chałupę. Całymi nocami i dniami skuwał ściany. W tymże reportażu śledczy z krakowskiej policji tłumaczyli, że najtrudniejszym elementem do ukrycia przez mordercę jest krew, bo krew wejdzie wszędzie. Wejdzie między deski, wejdzie między gdzieś w tapecie, gdzieś zostanie. Nawet jeżeli zamalujemy ją farbą, to później przychodzi z odpowiednimi chemikaliami i są w stanie ją wykryć nawet po 20 latach. Ale nie, trzeba było zaraz zrobić aferę, że tutaj ten biedny Robert, prawie jak Tomek Komenda, jest niesłusznie trzymany od ponad 2 lat przez policję, która nawet nie potrafi przeprowadzić eksperymentu. A gdzie wyście byli 2 lata temu? Ta sama jedna redakcja, ta sama jedna telewizja,
która nagle, 2 lata wcześniej próbowała, może nie wiem czy próbowała czy nie, nie wiem jakie są fakty, o tym się dowiemy niedługo, ale przekazała bardzo jasny obraz sytuacji. Rozmawiali z jej sąsiadką, która opowiadała o tym, jak otrzymywała od Roberta dziwne propozycje, że zaprosi ją do domu, a następnie zwiąże, jak otrzymywała od niego zboczone i obleśne listy. Inna kobieta, która opowiadała o tym, jak Robert w kolejce w markecie obwąchiwał jej 13-letnią córkę. Gdzie te wywiady? Gdzie jest wasza pamięć dziennikarzy? Ta sama redakcja. Co, już zapomnieliście? Już zapomnieliście? Nagle bardziej opłacalne się okazało zrobić z człowieka, który najprawdopodobniej jest mordercą, bo już mu zarzuty zostały postawione, drugiego Tomka Komendę. Bo co? Bo wam się wydaje, a ile, że ten eksperyment procesowy nad rzeką jest prowadzony źle, a ile takich eksperymentów procesowych przeprowadziliście, na jakiej podstawie twierdzicie, że możecie w ogóle oceniać pracę kogoś, kto pracuje w danym zawodzie 20 lat i najwyraźniej wie, co robi. Ale nie, trzeba budzić emocje, tak? Trzeba budzić współczucie, to się dobrze sprzedaje. Krótka pamięć, tego nikt nie zapomni. Otóż nie, otóż internet nie zapomina. Macie cały czas te nagrania na swoim playerze i można się zapoznać z jednym, z drugim. Linki wrzucę potem w komentarzach. Paskudna robota, superwizjerze, paskudna robota. I ja naprawdę rozumiem, źródła. Jeżeli widzę jedną książkę napisaną w odległości od 20 lat od drugiej i jedna zaprzecza drugiej, gdzie jedna osoba podchodzi ze Szczecina, a druga z Lwowa i nie mają absolutnie żadnego powiązania między sobą, ja rozumiem, że mogą się między sobą różnić. Nie ma sprawy. Okej, to są opinie. Ale wy, cholery, jesteście dziennikarzyny z jednej pieprzonej redakcji. I nikomu jakoś nie przyszło do głowy, żeby sięgnąć do archiwum, co nikt nie pamiętał materiału, który robiliście 2 lata temu? Nie macie, nie wiem, jakiejś wyszukiwarki tego? Nagle trzeba było zrobić modę i szukam i patrzę na komentarze pod tym materiałem i wszyscy, kurde, nie, Robert niewinny, zła policja, złe służby, wszystko hej. Nikt nie pamięta, bo ta informacja wówczas była bardzo, bardzo prosta, bardzo świeża. Jest ktoś, kto jest uwiązany w historię, która zdarzyła się 15 lat temu. Nikt jej nawet nie pamięta, ale nie, on jest trzymany przez złą policję. Dlaczego? Dlaczego się trzyma ludzi w areszcie? No dlatego, że mogą mataczyć albo dlatego, że mogą uciec. Więc widocznie były ku temu podstawy. Na początku 2020 roku Robertowi postawiono w końcu zarzuty. Dlaczego w międzyczasie dziennikarze superwizjera nie poświęcili chwilę na zweryfikowanie paru innych historii, które wam przytoczę z uwagi na to, że Robert jest synem znanego krakowskiego pisarza i poety, osoby całkiem znanej w tamtejszej bohemii. Robert był wychowywany przez dziadków, był porzucony przez rodziców, to znaczy pierwotnie został podrzucony ciotce, która jednak zmarła, gdy miała 2 lata i wówczas trafił do dziadków. Dziadkowie, niezwykle rozmodleni, świętojebliwi, mieli jedną zasadę wychowania, kary i bicie. Do bicia cytując ojca Roberta, który tak bardzo go chronił, a jednocześnie powiedział, że Robert rozkuł całe mieszkanie krótko po śmierci Kasi. Cytuję, do bicia zawsze byli skorzy, ale żeby pomyśleć, że trzeba było podstawić nocnik koło łóżka, nie pomyśleli. Pisze Józef w swojej książce, ze swoich wspomnień. Książka roi się od wspomnień ich pomysłowości. Jeżeli się spóźnił, dziadek Roberta rozsypał gwoździe na ziemi. Kazał klęczeć na nich i trzymać nad głową w wyprostowanych rękach wielki gar z wodą. Siedział obok na fotelu ze skórzanym pasem i jeżeli tylko małemu odrobinkę ręka drgnęła, to dostawał pasem po plecach. Woda się wylewała, ale młody musiał cały czas klęczeć. O matce wiemy bardzo mało, mamy jakieś sztampowe przymiotniki w postaci zamknięta, rozmudlona i apodyktyczna, ale samo istnienie w jednej rodzinie z tym tyranem o czymś przecież świadczy.

Znajomi Roberta wypowiadali się bardzo często, że obawiali się go w czasach szkoły. Była to osoba niezwykle nieobliczalna, jeżeli tylko choć trochę się ją zdenerwowało, potrafił niesamowicie się rozkręcić. Oprócz tego każdy materiał źródłowy pokazuje, że Robert jest osobą niezwykle inteligentną, niezwykle przenikliwą i jak to jedna z jego sąsiadek określiła, że to jest tak trochę jakby bawił się tym wszystkim, jakby, no nie wiem, czy tutaj nie przestrzelę, aż sobie może tutaj mi się uda znaleźć dokładny cytat, jeżeli sobie zapisałem. W każdym razie, że on się bawi całą sytuacją i tak próbuje się dowiedzieć, czy ludzie podejmą jego grę. Nie bez winy oczywiście są w całej historii policjanci, którzy mając mieć jakieś efekty. Doprowadziło to finalnie, w mojej opinii, tutaj bardzo wyraźnie pragnę zaznaczyć, że nauczyciel, jeden z nauczycieli Roberta, a przy tym jednocześnie jego całkiem dobry znajomy, z którym znali się, że tak powiem, po szkole, wymieniali się z tego, co wiem, książkami, był regularnie przesłuchiwany, jak to sam nauczyciel twierdził, w charakterze podejrzanego. Między innymi był przesłuchiwany na wariografię, gdzie zadawano mu pytania bezpośrednio związane z morderstwem, na przykład takie jak to, gdzie ukrył ciało. Gdzie oczywiście, no, ciężko jest to pochwalić, natomiast w sytuacji, kiedy nie mamy absolutnie żadnych rzeczy, do których można się przez... to mi się biorę 100 dolarów i czekam dalej. Za późno 100 dolarów leci do mnie. Tak, także tyle z udowadniania, że to jest na żywo. Aż może się za dużo uruchomiłem, ale tak to już bywa. Wracając do nauczyciela, który był rozpytywany o to, co wie o zabójstwie, mimo że nie miał możliwości bezpośredniego kontaktu z Kasią. Jedynie Robert, który stał, można powiedzieć, pomiędzy. Warto jeszcze poświęcić, oddać na zasadzie dziennikarskiego obowiązku głos ojcu, który w tymże reportażu jeszcze z 2017 roku, z czasów zatrzymania Roberta, tuż po jego zatrzymaniu, opowiadał, że Robert wkręcił się był zaangażowany w karate i w sporty walki i się wkręcił w jakieś szemrane otoczenie. I mniej więcej w czasie, gdy doszło do zbrodni, to opowiadał on swoim rodzicom, że właśnie ma jakieś tam problemy, że grożą mu, żeby kolana przestrzelić. Później z kolei w materiale z 2019 roku, tfu, superwizjer, naprawdę, na, naprawdę zepsuliście mi cały smak tej historii, szczerze mówiąc. A chociaż trochę głupio mówić o smaku historii w przypadku serii Bezlitości, chyba że mówimy o kanibalizmie. Kiedyś zrobię na 1 kwietnia jakąś serię o przyprawach, o jedzeniu biednych ludzi. Dobra, nieważne. W 2019, no i się cholera wybiłem. W reportażu w 2017 wspominał właśnie o jakichś szemranych kontaktach. W 2019 on albo jego matka, już w tej chwili nie do końca pamiętam, ale któryś z jego rodziców opowiadało, że był jeszcze krótko przed zatrzymaniem maglowany regularnie przez policję, odwiedzany, że wmawiano mu, że to właśnie on jest zbrodniarzem, że powinien pójść do matki Kasi, że powinien ją przeprosić, że poszedł, chciał przeprosić, ale był bardzo zaskoczony, że matka nie przyjęła go z herbatką i ciasteczkami, goddammit. Taki, wiecie, taki tutaj malowany jest na super inteligentnego, a nie przyszło mu do głowy, że nie przyszło mu do głowy, że a coś takiego na pewno nie pomoże jego sprawie i raczej sprawi, że zostanie bardziej uznany za jeszcze bardziej podejrzanego. Zatem
to oczywiście też jest moja i tylko i wyłącznie moja spekulacja, że jest to kit wyssany z palca, a w inteligencję Roberta nie zamierzam wątpić ani na chwilę. O właśnie, mam ten cytat, o którym wspominałem przed chwilą. To tak jakby jego zabawa, że cały świat jest głupi, a ja was wszystkich przechytrzę. Wracając jednak do rozkuwania domu Roberta, obecnie zajmowanego przez jego rodziców, znaleziono dwa włosy. Również kwestia tych włosów jest podnoszona przez ten naprawdę skundlały reportaż superwizjera z 2019 roku, gdzie udowadniane jest, że na podstawie analiz, które opowiadano o analizie optycznej pod mikroskopem, nie można ustalić powiązania pomiędzy tym, czy jest to ta sama osoba. Oczywistym pytaniem jest jednak, czy analiza, do której dotarł superwizjer, jest jedyną analizą, która została przeprowadzona. Oprócz tego cały reportaż pokazuje też nagrania z wizji Krzysztofa Jackowskiego, rysując historię mniej więcej taką, że jedyne co mają to dwa włosy, które tak na oko były podobne, i łysego czubka, który wącha misia. Oczywiście, okraszone również komentarzem, że biegli pracujący przy tej sprawie nie ustosunkowali się do pytań zadanych przez redakcję. A może do cholery się zastanówmy przez chwilę, czemu mieliby na wszystko odpowiadać? Śledztwo trwa. Przynajmniej wówczas trwało. I naprawdę podejrzewam, że ci ludzie mieli trochę dużo więcej do roboty niż odpisywanie na jakieś durne pytania. Samo to, że nie pojawiła się odpowiedź, nie może być uznawana, że nie było tam zrobione nic więcej. Ile razy słyszy się o komentarzach z ust rzecznika prasowego, swoją drogą, do którego powinny być kierowane te pytania, że nie można na nie odpowiedzieć ze względu na dobro sprawy. Ewentualnie, że nie ma kontaktu. Sam tak miałem swego czasu, kiedy potrzebowałem pewnej informacji do podcastu Sprawdzam, gdzie też się kontaktowałem z rzecznikiem Komendy Głównej Policji, szukając właśnie pewnego artykułu napisanego ten dawno, dawno temu. No i dowiedziałem się, że niestety nie mają go w archiwach, a pani, która go napisała, już dawno nie pracuje i tak w policji i tak nie do końca wiadomo, co się z nią stało. Więc tutaj też należy zadawać odpowiednie pytania. Dawid Serafin, dziennikarz Onetu, rozmawiał z Robertem. Cytując jego słowa, słowa dziennikarza, nie daje się zamknąć w żadnych znanych ramach. Lubił chodzić do kina, choć nie miał za dużo pieniędzy, więc często tam nie bywał. Najchętniej chodził do dawnego kina Uciecha lub kina Pasaż. Zabijał zwierzęta i patroszył ryby. Miał duże wymagania co do kobiet. Musiały nosić francuską bieliznę, być wykształcone i posłuszne. To jest taki mały detal, który powinien przykuć większą uwagę niż przykuwa, jeżeli się pobieżnie przebiega przez cały tekst. Bo jak to możliwe, że dziewczyna, która przez 23 lata swojego życia za bardzo nie przywiązywała wagi do swojego wyglądu, aż tu nagle zaczyna na to uwagę zwracać. Pojawienie się mężczyzny jest oczywiście wersją dość oczywistą, natomiast delikatne przepychanie, delikatne modyfikacje naszego zachowania, naszej postawy, naszego wyglądu, to jest też coś, co mamy, mi się wydaje, w charakterze. I jeżeli odpowiednio długo reprezentujemy jakiś styl, to gwałtowne zmiany mogą całkiem nieźle
pokazywać, że nie mamy tutaj do czynienia z klasyczną, zdrową relacją, gdzie te dwa światy dwóch młodych ludzi lub nie do końca młodych pięknie się przenikają, absorbują siebie nawzajem i dzielą się tym, co najlepsze. Tylko Robert mówi, że lubi blondynki. Imponując jednocześnie jej wiekiem, może znajomością Grateful Dead. Ojciec Roberta zauważył, że krótko po śmierci Kasi, krótko po tej całej sprawie, jak to określa ta cała sprawa, Robert zwrócił się bardzo ku kościołowi. Zaczął kilka razy dziennie odmawiać różaniec, angażował się w nabożeństwa. Pewne plotki donoszą, że był jeden zakonnik, u którego się spowiadał, który być może mógł wiedzieć coś o całej sprawie. Jednakże oczywiście tajemnica spowiedzi robi swoje. Jedna z jego sąsiadek również zeznawała, że kiedy rozmawiała z nim na ten temat, powiedział coś w stylu, że gdyby ona tylko wiedziała, jak wielkie grzechy na nim ciążą, to by nie pytała, dlaczego tak bardzo stara się o przebaczenie. Według książki Izy Michalewicz, Zbrodnie prawie doskonałe, w 2016 roku, gdy otwierano sanktuarium diecezjalne w kościele Bonifratrów, na jednym zdjęciu w gościu niedzielnym można zobaczyć Roberta, który naprzeciwko kardynała Dziwicza stoi z gromnicą w ręku. Według, może mnie ktoś tutaj poprawi, nie wiem, ale według z tego, co przeczytałem również w tej książce, według mitologii chrześcijańskiej, mitologii katolickiej, udział w takiej odpustowej mszy daje odpust zupełny. Czyli Robert wiedział, że jeżeli się wyspowiadał, odbył pokutę, nie wiemy jaka ona była, i przyjął komunię, to znaczy, że nie ciąży na nim grzech śmiertelny i że jest przekonany, że pójdzie do nieba i nie ma znaczenia to, co zrobił lub nie z Kasią. Udało mi się dotrzeć do tego artykułu, jednakże nie znalazłem zdjęcia, o którym pisze Iza Michalewicz. Nie wykluczam jednak, że zostało ono później usunięte na podstawie tego, co na podstawie późniejszych wydarzeń. Proces Roberta rozpoczął się na początku 2020 roku. I myślę, że kwestią bardzo niedługiego czasu jest finalne rozwiązanie sprawy, która wstrząsnęła z pewnością Polską na tyle, bo to nie jest morderstwo, z którym spotykamy się na co dzień. Jest to coś, o czym czytamy w dziwnych pismach, coś, co się zdarza bardzo rzadko, a jeżeli już to w Niemczech, i to najlepiej 200 lat temu. To nie jest polskie, to nie jest nasze, to nie jest podobne w ogóle do dużego miasta. A mówimy o roku 1998 i 1999 w Krakowie. Mówimy o dziewczynie, która... No właśnie, jeden mały detal. Kasia na kilka tygodni przed zaginięciem przestała uczęszczać na studia, o czym jej matka nie wiedziała, ponieważ Kasia wychodziła zgodnie z planem, zgodnie z rozkładem zajęć. Wracała zgodnie z rozkładem zajęć, jednak na wydziale się nie pojawiała. I na ten moment nie wiemy, co robiła podczas tego czasu. Oczywiste przesłanki wskazują na kogoś, na jakąś osobę. Robert, mimo postawionych zarzutów, nie przyznał się do zbrodni.
Jednakże sam fakt postawienia zarzutów i przejście i przerzucenie całej sprawy na salę sądową jest już pewnym przyczynkiem. Jest to historia, do której media w najbliższym czasie prawdopodobnie będą wracać w momencie, gdy kolejne rozprawy będą się odbywać. I fajnie by było zakończyć jakimś mrocznym cytatem, prawda? Jakimś czymś, co sprawi, że zastanowimy się trochę nad swoim życiem, nad swoją śmiercią, nad złem i zbrodnią.

przypadkowość całej tej historii. Bardzo krótki czas od pierwszych zmian do przerażająco, nie wiem, wręcz filmowego morderstwa i uskurowania młodej kobiety. Jest... można doczuć, dostrzec w powietrzu taką dziwną energię, dziwną iskrę, która pokazuje, jak bardzo te historie są namacalne. I z drugiej zaś strony pokazuje niesamowitą niedoskonałość, jeżeli chodzi o przekazywanie tej historii dalej. Z każdej historii warto by było wyciągnąć coś mądrego, jakiś wniosek na przyszłość. Jakiś wniosek bardziej racjonalny niż nie chodź o drugiej w nocy pijany przez park, bo cię ukradną. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że historia ta, nawet jeżeli miałaby mieć kiedykolwiek jakąś lekcję, już została zakrzyczana przez sprzeczne doniesienia mediów, przez cytowanie blogerów na równi z rzecznikami prokuratury. Śpij słodko, Kasiu.

słowo mówię, dosłownie przed chwilą i tak mi dało trochę do myślenia. No w każdym razie jakieś tam przemyślenia są ciekawe w związku z tym, co się wydarzyło. Opowiadałem wam już o tym, że mam tu z sąsiadami trochę kosę, że stukają mi nad głową. Okazało się, że to małe dziecko rzuca zabawkami cały czas sobie o podłogę, tak się bawi. No poszedłem raz, grzecznie tam wytłumaczyłem, poprosiłem. No wiadomo, już takie lekkie spięcie jest przy tego typu okazjach. Każdy jakby od razu przybiera postawę obronną, tak? Ktoś nam przychodzi do domu i coś od nas chce, no to od razu garda i stroszymy wąsa. No, a jak się z mojej strony też, no jak chce się coś wskurać, prawda? Takie przekonanie jest, że jak chce się coś wskurać, to nie można być za grzecznym, tylko trzeba tak albo półgrzecznie, albo w ogóle niegrzecznie. No i jakoś tam nie pomogło. Dzisiaj się wkurwiłem już nie na żarty i polazłem tam. Wziąłem sobie nawet na wszelki wypadek bejsbola i tak sobie go ukryłem, tak? Jakby była jakaś bitka, to wtedy tam się odsunę trochę, wyciągnę za ściany pałkę i będę tam okładał delikwenta na przykład, czy coś. No tak na wszelki wypadek, nie? No to trochę może głupie, a może nie. No w każdym razie znowu rozmowa się zaczęła nie układać. Okazało się, że no to są bardzo młodzi ludzie. Taki chłopaczek z żoną. Jakoś tak młodo się widać pobrali, mają małe dziecko. No i, ale tym razem otworzył mi taki misiek wielki. To chyba ten... ojciec przyjechał na święta, czy coś. Co jest grane? Nie było słychać? No to dziwne. To kolejny jakiś cud. Nie było słychać od początku, jak gadałem? Dopiero teraz? Co się dzieje? Co się dzieje? Noc cudów. Potrzeba dostał sraczki. Ja mam tutaj jakieś przygody z sąsiadami. Aha, E tam był. Ach, ten Etam, on jakoś taki nieogarnięty chłopak jest troszkę. Tutaj już zapowiadałem przecież, że wchodzę o 21. No dobra. Okej, no to od początku. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Muszę sobie policzyć do 10, albo może włączę jeszcze raz sobie mantrę, bo jakoś tak dobrze mi robi.

Dobry wieczór. Jeszcze raz się Krawiec z wami wita w luźnych gadkach. Opowiadałem już wcześniej, to powtórzę. Coś się zepsuło, to powtórzę jeszcze raz, tak? Wcześniej już tutaj opowiadałem wam, że mam z sąsiadami problem mały, bo no takie młode małżeństwo nade mną mieszka, mają małego dzieciaczka. No i dzieciak sobie lubi tam

0: tam rzucać po pokoju zabawkami czy czymś. Metalową kulką najlepiej, nie? I no i trochę to jest uciążliwe, nie? Takie co chwilę łup, łup, brzdęk, stuk, trzask, bęc, pif, paf. No i człowiek się denerwuje. Szczególnie jak jest nerwowy z natury, jeszcze ma depresję i chciałby sobie na przykład się zrelaksować. A tu nawet jak słuchawki ubierzesz, to przebija, nie? Słychać takie łupnięcia. No i jeszcze mam drugiego. No właśnie myślałem, że sąsiada, ale o tym za chwilę. No bo kto to może być, kto sobie śpiewa tak... Takie śpiewy black metalowe, powiedzmy. Myślałem, że to facet. A okazało się, że to dziewczyna. Myślałem, że to chłopak tej dziewczyny. Spotkałem nawet na klatce. Taka dziwnie wyglądająca trochę, taka trochę zaniedbana. Coś jak ja trochę, taki też taki żulowaty lekko wygląd. No... Ale co z tymi sąsiadami z góry? Polazłem tam raz i grzecznie, kulturalnie, jak biały człowiek, mówię... Przepraszam bardzo, dobry wieczór. Czy mogliby państwo zainwestować w wykładzinkę? Gdyż... tak nie mówiłem, po prostu wytłumaczyłem, o co chodzi, że te stuki mi przeszkadzają i że może posadzić by tak dzieciaka na jakiejś tam macie czy coś. No to się zaczęło takie przekomarzanie, wiecie jak to jest, nie? Każdy, jeden postawa obronna, drugi lekko bucowaty, to ja. No i tak się tu rozmawia może, nie? Nie wiem, czy na całym świecie, czy tylko znowu w Polsce. No też takie właśnie, taki stereotyp, nie? Że wszystko co chamskie i w ogóle takie burackie i cebulowate i niekulturalne to Polska, nie? A reszta świata to aniołki i wszyscy tacy dżentelmeni są na świecie i inteligenci sami. Szczególnie murzyni na przykład w Bronxie, nie? W USA. To czysta kultura i klasa w ogóle. No, klasa to jest. Wystarczy popatrzeć na buciki piękne, drogie. Od Kanye'ego Westa i koszula od... Od Reboka i spodnie od Lewisa. No i czapeczka super ekskluzywna, piękna. No to tak wygląda amerykański biedak, nie? No i co? Nie dogadałem się za bardzo. No stanęło na tym, że się postarają, tak? No ale nic się nie zmieniło dalej tu stuku puku. No to ja się wkurwiam dalej. No i dzisiaj już tak się wkurwiłem nie na żarty. Wziąłem sobie kijaszka, bejsbolka na wszelki wypadek, tam go ukryłem, żeby tak nie stać z bejsbolem, bo mi drzwi nawet nie otworzą, poza tym, no co to, bez sensu, ale tak na wszelki wypadek, jakby tam ktoś się rwał do bitki, no i miałem chyba czuja, bo otworzył mi taki wujcio chyba, wiecie, wąs, łapa jak u niedźwiedzia, większy o głowę ode mnie, no to tak w pierwszym momencie się zawahałem, no widać tam przyjechał na święta czy coś, bo to takie młode, no taki Janusz właśnie, otworzył mi Janusz, taki typowy Janusz, o co chodzi, a tak chwilę się popatrzyłem trochę tak do góry, no ale myślę sobie, zachowam zimną krew, nie, no i tak będę asertywny i żebym tylko nie dał poznać, że jakieś mam lęki czy coś. No i tak asertywnie tu mówię, może by zainwestować w wykładzinkę. Znaczy nie, jak powiedziałem, że no nadal mi przeszkadza to stukanie i może by tak państwo zainwestowali w jakąś wykładzinę. No proszę pana, już tu dziecko ma taki tutaj tego, jakiś tam kojec czy coś, ale to normalne, że dziecko, to jest prawo dziecka, proszę pana. No i zaczęło się przekomarzanie, nie? Ja w pewnym momencie też mówię, że a co jak ja bym przychodził tutaj o 5 rano codziennie i dzwonkiem dzwonił na przykład, nie? To proszę pana, to byśmy zadzwonili na policję, bo to proszę pana jest nękanie, proszę pana. A ja mówię, pan może sobie dzwonić, to nie jest żaden powód, że ja sobie dzwonię, proszę pana. No proszę pana, wie pan, proszę pana. No i tam tak się trochę ostro zrobiło i tak stały naprzeciwko mnie trzy osoby, bo i pani domu, i pan domu, i Janusz. Wujek domu, czy tam teść domu. No i... Ale no myślę, zimna krew. Trzeba być twardym i walczyć o swoje. No i o czym tam jeszcze gadaliśmy? No ja zarzuciłem im chamstwo. Mówię, że to jest chamstwo tak stukać komuś cały czas nad głową i nie chcieć zainwestować w wykładzinę nawet. No to oni tam swoje... No i w rezultacie się znowu nie dogadaliśmy. Ja zadeklarowałem, że też mogę być uciążliwym sąsiadem. No jakoś tak mi trzasnęli drzwiami przed tym. No taki wkurzony wracam do siebie i zacząłem sobie walić baseballem o sufit. Tak sobie łaziłem i tak to w kuchni. Łup. No i tak sobie powaliłem, ale mi się znudziło, no bo co będę tak walił cały czas? Myślę sobie, kurde, no może będę do nich przychodził teraz o 23, jak uśpią dzieciaka. Taki miałem właśnie wcześniej plan i będę prosił o szklankę cukru za każdym razem. No ale to mnie potrzeba też sprowadził trochę na ziemię i mówi, no to dostaniesz bułę w końcu. No i faktycznie od Janusza mogę. No tamtego młodego pizdusia, no to się nie boję, ale Janusz, no to mnie powali. Jak z baseballem coś zacznę hulać, to wezwą faktycznie pały i będę miał przechlapane. No i tak nie wiem, co robić. Dzwonek do drzwi. No to ja myślę, przyszedł Janusz ze mną pogadać na boczku. No to znowu baseball w łapę. I tak, a tak nie do końca widzę właśnie przez Judasza, bo takiego krzywego jakiegoś mam, nie widzę, kto tam stoi. No, otwieram, patrzę, a to inny jakiś jegomość. Też taki sporych rozmiarów, starszawy. No się pytam, o co chodzi? Czy to pana klucz? Tak patrzę, o kurwa, moje klucze od domu. Ja mówię, to no tak, to chyba moje. Ten chciałem wziąć, ale ten mi tak pyk od tamtego do tyłu, nie chce mi dać, włożył do zamka. Sprawdza, no działa. Mi się tak głupio zrobiło, bo nie wiem, czy to też od tamtych, czy coś. No kurczę, no dziękuję. Gdzie pan znalazł ten klucz? No tam gdzieś tego znalazł, nie? Na klatce. Musiał mi wypaść ze spodni, ale jak to możliwe? Przecież no nie wypada tak normalnie z kieszeni, nie? Klucz. Ani się nie miotałem, nic, ani nic. Jak mógł mi wypaść ten klucz? No miałbym przegwizdane bez klucza, nie? No to co? Ciężko trochę. Nawet nie mam jak dorobić, mam tylko jeden komplet. No i co? No i podziękowałem, on mówi, no to podziękuj pan żonie, ale widzę, że coś do mnie ma, nie? To widzę, że to nie ten, ani to nie jest ten Janusz, ani to nie jest tamtych chyba. No i potem się okazało, że nie, to ten mieszka na tym samym piętrze, ale naprzeciwko tamtych, co ich nie lubię. A w ogóle do tamtych sąsiadów upierdliwych z góry to poszedłem raz, jak nie mogłem się dostać do domu i chciałem poprosić, żeby mi telefon dali na chwilę, żebym sobie zadzwonił do kogo trzeba, żebym jakoś się zorganizował, czy coś przekimał do następnego dnia, no bo nie miałem klucza, tak? Po prostu no wtedy była tutaj akurat mama u mnie i ona jakby zamknęła na swój klucz, a mój nie pasował, nie mogłem wejść do mieszkania, no, bo ja nie miałem klucza od górnego zamka jakby, nie, no, a ona pojechała już, nie miałem jak, musiałem się skontaktować jakoś. To mi typ, ten pizduś właśnie powiedział, że nie mam czasu, coś tam i do widzenia, nie, no to sobie myślę, o ty kutafonie, jeszcze się zemszczę. I to ci sami, nie? A potem jeszcze mi stukają, no to ja już ich całkiem znielubiłem. No to tam dostałem ten klucz z powrotem, uf, nie? No kurde, jaki dobry człowiek, no to taka, tak sobie myślę, trochę mi głupio, tu awantury robię, a tu się znalazł życzliwy sąsiad, no już tak trochę mi łyso, nie? No ale, pal to licho. No i co? Za chwilę znowu dzwonek. Myślę, o to teraz to już przyszedł Janusz, znowu baseballek do łapy. I tam otwieram delikutaśnie, patrzę, a to znowu ten ten kolo, co przed chwilą, co mi przyniósł klucz. I mówi, sąsiad, możemy pogadać? No taki widać dziarski człowiek. Śmiały. No ja mówię, no spoko. Tutaj, wiecie co? Akurat mi się kot wysrał na dywan. I głupio mi było, bo capiło niemiłosiernie. Może i to myślę, kurde, no teraz sobie pomyśli, że u mnie w domu tak gównem wali cały czas, nie? Mówię, wie pan, sorry, tu mi się kot akurat tego. Mówi, spoko, ja też mam kota, nie? To tam sobie pogadaliśmy o kotach chwilę. No i z czym przyszedł? Zaprosiłem tam do kuchni. No i gadamy. On mówi, pan tu od niedawna mieszka, nie? Mówię, no tak, już tak. Znaczy, no od roku około. Mówi, no tu przed panem akurat mieszkali takie studenciaki, co robili ostre imprezy. Mówi, a pan się dowiedziałem, że ma tu problem z sąsiadami z góry. No ja mówię, no tak, no od bladego świtu jakieś stuki, puki, gra na fortepianie, plumkanie, mnie też drażni, bo nie to, żebym nie lubił muzyki klasycznej, no ale to czasami wolę czego innego posłuchać i nie słuchać akurat tego. O mój, słuchaj pan, my tu się w sumie wszyscy znamy w tym domu, pan jesteś tu nowy. To są dobrzy ludzie, są w porządku. No dzieciak, wiadomo, no jest jeszcze mały. Kupili specjalnie taki kojec, żeby mniej stukało, no ale on wyrzuca tam, nie? Mówi, no weź pan nie rób tutaj szopek. Mi tak się no właśnie głupio mówię, no mówię, kurde, no tak faktycznie dziwna sytuacja, ja tu z awanturą, pan mi klucz przyniosłeś, nie? I chciało się panu, bo kolesiowi się chciało sprawdzać, przeszedł przez wszystkie piętra i sprawdzał, kto ma gerdę, nie? I co mi jeszcze wytłumaczył? Mówi, ja mówię, no tak, no wie pan, tu stuku puku, tu fortepianik, a za ścianą mi się jeszcze jakiś metalowiec drze, jak obdzierany ze skóry demon jakiś, a on mówi, to nie jest facet, to jest dziewczyna. Ja sobie myślę, no to ta dziewczyna, co ją widziałem na klatce, taka właśnie dziwna trochę, dziwnie wyglądająca. On mówi, wie pan, ona jest chora na głowę, nie? Jest taka nieszczęśliwa dziewczyna trochę. Ja mówię, no to jak dziewczyna może tak się drzeć? Tak. Już zgłupiałem trochę. I on mówi, jej to pan lepiej tam do niej nie łaź i jej nic nie mów, bo to jest szczególny przypadek, nie? On mówi, no i pogadaliśmy sobie w ogóle, tak potem się jakoś tak miło zrobiło, sympatycznie. On mówi, jakby pan potrzebował tutaj z elektryką coś, ja elektryk jestem. Ja mówię, a ja tu komputerowiec, to też. No tutaj się przedstawiliśmy, podaliśmy sobie łapę. No i tak się sympatycznie nawet zrobiło. No i co, jakie przemyślenia mam? Że po pierwsze takie, że chyba nie powinienem udawać kogoś, kim nie jestem, nie robić się nadresa jakiegoś, tak? Przecież jakbym z tym bejsbolem do Janusza wystartował, to by mnie połamał na kawałki, bo myślałby, że w ogóle, że broni jeszcze dziecka i domu i by mnie zmasakrował pewnie. Jest strugać takiego twardziela, no ja nie jestem jakimś kozakiem, powinienem raczej używać tych talentów, co mam, czyli no gadam do was w radio, tak? Czyli bajerę jakąś tam mam, potrafię, powinienem używać tego raczej i rozumu swojego, bo to mam sprawniejsze niż mięśnie pewnie i umiejętności do fajtowania. No i co jeszcze, jaka jeszcze myśl, że różne rzeczy, jak się w nie trochę głębiej wniknie i jak się dowie więcej, to czasami widzimy, że jest trochę inaczej niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje, nie? Że no, to normalne, że ludzie tam bronią swoich racji, coś zrobili, tak? Żeby jednak coś się okazało, że zrobili jakiś tam ruch po mojej pierwszej wizycie, czyli kupili jakiś tam kojec, czy materacyk, czy tam coś. No ale dzieciak miota tymi. No trzeba też trochę zrozumieć czasami drugiego człowieka. No i co? I też nie warto nerwowych ruchów za bardzo wykonywać, bo jak oni się tu wszyscy znają, no to w jakiejś kryzysowej sytuacji to by mogli się tu zjednoczyć, nie? Jak to starzy znajomi tu wiele lat mieszkają, się znają. No i może nie warto sobie. Poza tym tak, jakbym poszedł już całkiem na ostro, to potem bym sam się cały czas czuł taki lekko spanikowany, tak? Znaczy, nie spanikowany, tylko tak, aby była jakby, no cały czas byłoby taka przykra atmosfera, tak? No bo spotkasz takie osoby potem na klatce, no to już nie mówisz dzień dobry, tylko się patrzysz z podełba albo jakieś pogróżki idą, tak? Ej, co, nie wiem, co miałbym jeszcze, jakie pogróżki. Ja was jeszcze tu dojadę, ja was załatwię tu jeszcze, wy nie wiecie, kto ja jestem. Pan, nie strasz pan, bo się zestrasz. I tak byśmy sobie gadali może ze sobą już przez następne lata całe, tak? I byśmy się nakręcali może coraz bardziej i w końcu by doszło do rękoczynów. A można załatwić na spokojnie coś, nie? Tyle, że jak na spokojnie starałem się, to też niewiele niby zwojowałem, ale coś jednak zrobili jak na spokojnie, no bo kupili ten dla dziecka jakiś tam materacyk. No i co? A jakie wy macie relacje z sąsiadami? Macie jakieś takie przygody tego typu? Może to w ogóle, no, taki dzień, widzicie, no, jakaś taka lekcja, bo ten klucz zgubiłem, przyniósł sąsiad. Kot się zesrał, poza kuwetą, to okropne jest. Potrzeba się zesrał też od Helfpena, od długopisu sraczki. No, same cuda. I nikt nie wie, czemu te Helfpeny tak działają, czyli co, jednak kesze działa, no, bo... co, znowu mnie zerwało? No ja nie wiem. Może ty pytaj, Mierzu, masz coś z netem. Jak zwykle sprawdzę...
1: Zerwało?
0: No, nie zerwało. Jest wszystko okej. Trzeba sobie odświeżyć. Odświeżyć sobie trzeba. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby sobie tiktaka zjeść. Tylko F5 wcisnąć. No i co? Z sąsiadami lepiej dobrze chyba jednak żyć, bo co? Potem taka nerwowa atmosfera już do końca, tak? Już potem czasami ciężko coś naprawić, no bo jak kogoś zbluzgasz, a nie daj Boże jeszcze do rękoczynów dojdzie, no to potem już jest grubo, nie? I tak nie masz komfortu takiego. A poza tym co? Jak kiedyś mi się coś tutaj przydarzy, wysiądzie mi elektryka na przykład, to idę sobie do pana właśnie. Pan Marek? Janusz? Krzysiek? No widzicie, i zapomniałem. Miałem sobie zapisać. No, wiecie, to też nauczka, że trzeba sobie, jak się kogoś pozna nowego, to można sobie zapisać, nie? Bo teraz, jak mi będę miał problem z elektryką, to pójdę, dzień dobry, panie Marku, o, nie ma tu takiego, jestem Krzysiek, do widzenia. No i co? Poza tym dobrze mieć jakiegoś sąsiada. Kiedyś w ogóle tak się bardziej żyło, że miało się wielu sąsiadów, których się bardzo dobrze znało. No, w pierwszym takim bloku, gdzie mieszkałem, na osiedlu Kuźniki takim, wrocławskim, to wszyscy się znali w bloku, wszyscy, kompletnie, prawie wszyscy się znali. Nawet wszyscy znali pana Żula, który ostatecznie wykitował. No, to bardzo przykre jest doświadczenie zapachowe mieć trupa za ścianą, który umarł przy kaloryferze i się rozłożył, to jest słabe. Jesz sobie zupkę, a tu zupka z trupka. No i tak, mieszkali ze mną w tym samym bloku moi nauczyciele, różni. Kilku nauczycieli. Miałem kumpli i no, przyjaciół właściwie dobrych w tym samym bloku. I no, wszyscy się tam znali. Była taka babcia tam mieszkała, najstarsza mieszkanka Wrocławia mieszkała w tym samym bloku też. Dużo fajnych osób. Wszyscy się znali, nie? Wszyscy mówili sobie tam dzień dobry. Ja czasami komuś nie powiedziałem dzień dobry, bo chodziłem z głową w chmurach. Nawet poszła taka plotka, że ćpam, że narkotyki odbiorę, bo taki byłem, wiecie, w innym świecie cały czas, nie? I po prostu nie widziałem, co się dzieje dookoła. No a teraz się trochę czasy zmieniły. Nikt nikogo w swoim bloku czy jakimś takim domu mieszkalnym za bardzo nie zna. Pamiętam też w poprzednim mieszkaniu się pożadłem tak na ostro z jakimś fanem techno, co miałem go za ścianą. No i tak się z nim żarłem, że się w końcu przeprowadził, no. No ale to na ostro tam było, bo tam sobie ostrzyłem już toporek, tak se usiadłem na klatce i toporek ostrzyłem. On się chyba wystraszył wtedy, czy coś. Ale takie właśnie teraz już odchodzę od takich ruchów, bo boję się, że w końcu z czymś przegnę, tak, że znajdzie się ktoś bardziej zdeterminowany i agresywny i się rzuci. W ogóle korki mi kradł jeden typ, to go raz dorwałem. No różne takie przygody były. Siedzę sobie, a tu nagle pyk, nie ma prądu, nie? Wylatuję, bo już wiem, że to ten gnój. I tam go gonię. No takie różne przygody. No, także jak macie jakieś ciekawe doświadczenia z sąsiadami albo jakieś wnioski tutaj płynące. No też w ogóle dzisiaj sobie też napotkałem na jedno radio fajne na YouTubie, ale wam jeszcze nie zdradzam, co to za gość. Zobaczę, napisałem już, że zapraszam do nocnego radia. Bardzo ciekawa postać. No jeśli chodzi o skalę oglądnięć, to trochę tak to wygląda jak nocne radio, nie? Więc kameralne dosyć, ale bardzo ciekawy człowiek. Powiem tylko, że to jest taka bardzo fajna mieszanka jakby dresiarza i intelektualisty, który jest naprawdę pod względem duchowości, świadomości i spirytyzmem się jeszcze tak interesuje, no i wierzący chyba jest taki. Początkowo myślałem, że to jest jakiś taki chłopak, który będzie gadał tylko o dupach, o samochodach, bo na tym też się zna. I właśnie na walce się zna, bo trenował boks. Ale nagle zaczął opowiadać o tak ciekawych rzeczach i spiskowych trochę tematów, i o odżywianiu, i o właśnie o świadomości, o duchowości. Ja myślę, what the fuck, nie? Myślałem, że to jakiś taki sebiks, dresik. A tu się okazało, że zupełnie nie, że zupełnie inna postać. Takie jakby dwa w jednym, nie? Nieczęsto się spotyka takiego człowieka, nie? No bo mamy albo. Szlachetny dzikus, pisze Zenon. No właśnie, szlachetny dzikus to jest na coś innego określenie. Na ten taki wyidealizowany model stereotypowego właśnie. To jest taki wyidealizowany właśnie dzikus, nie? Czy członek jakiegoś plemienia, czy Indianin, że u nich tak wszystko wspaniałe. Tak kiedyś się mówiło, że właśnie oni to tak żyją w ogóle. Taki kontrast do tego zachodu. Tacy wspaniali, czyści, uduchowieni. No, no i tak, takie doświadczenie. To przypadek, akurat dzisiaj Mehran Keshe, tu była mantra Mehran Keshe i Sebistokles, pisze Zenon. No, to słuchajcie, to Helfpen wszystko zdziałał i Mehran Keshe. Była mantra do Mehrana Keshe i od razu jakaś lekcja życiowa i wszyscy się zesrali, zobaczcie, bo i kot, i potrzeba. To nie może być przypadek. I przed chwilą jeszcze 44 słuchaczy było na czacie. To nie może być przypadek. Wcześniej tutaj było pytanie o, chyba Zenon się pytał, o projekt polski South Park, nie? Który mi chodził po głowie. No owszem,

Cześć wszystkim. Witam, krawiec przy mikrofonie. Luźne gadki piątkowe. Za oknem powoli robi się szaro. Teraz akurat mamy taką porę, taki czas, że o tej 21:00 tu, gdzie aktualnie mieszkam, gdzie przebywam, to za oknem się robi szaro o tej godzinie. Lubię taką porę dnia. Znaczy, w sumie najbardziej to chyba świt lubię. Każdy ma jakąś tam swoją ulubioną porę dnia, co pewnie łączy się trochę z charakterem danego delikwenta. Ja popieram te fundamentalne braki. Jestem za, pisze Gumball. Cześć wszystkim wam, którzy się zbieracie właśnie na czacie. Zbieracie się na czacie, drogi bracie, chwacie, piracie. Jest już profesor Leniuch, jest Maharadża z brzegu oczywiście, Gumball, Tomu. No i Timpert też się zjawił. Oraz pewne osoby, już nie powiem jakie, bo się Zenon obrazi. Wiesz co, Zenon, ja myślę, że osoba, o której tu na dzień dobry wspominasz w tak niekulturalny sposób, to już raczej nie będzie chyba dzwoniła do nocnego radia. Tak mi się wydaje, i więc może przychodzi taki czas, że można odpuścić, dać komuś już spokój i go tam nie tarmosić, nie? Bo się, powiedzmy, dopięło swego. Kurczę, nie za bardzo mogę jak zapętlić sobie podkładzik, bo muzykę puszczam, znaczy efekty dźwiękowe zapętlone mam na Winampie. A muzykę na fubarze, taki dziwny zestaw. No, można niby tu ustawić jakoś w ustawieniach zapętlanie, ale... Ale czy mi się chce? Playback. Reset the above when stopping. No, gdzie tu jest pętla? Ciężko znaleźć tą pętlę. Aha, trzeba odznaczyć, żeby robiło stop. Dobra, teraz powinno lecieć w kółko. Takie połączenie odgłosów tła i muzyki. Mały eksperyment. Ciekawe swoją drogą, czy ruszyło nadawanie na radiu, ponieważ potrzeba majstrował ostatnio... Pracował nad takim systemem, tym, o którym wcześniej wspominaliśmy, nad systemem, który miałby retransmitować audycje z YouTube'a na radio. I właśnie teraz jest taka faza testów. Nie chce mi się tu rozpraszać, przełączać i włączać w tle, więc możecie napisać na czacie, czy to działa. Potrzeba miał na razie wątpliwości co do tego, czy to się przystopuje w odpowiednim momencie, kiedy audycja zakończy się na YouTubie, to czy zrobi się stop na radiu, więc takie rzeczy chciał testować na razie. No, a dzisiaj

zasmuciło mnie wielce to, w jaki sposób kolega, z którym pracowaliśmy, pracujemy w sumie nadal nad taką jedną gierką, no i się nie zapętliło. No i cześć, no i chuj, no i cześć. No. Jak poskładał grafikę do gry, layout, jak to się mówi w branży, na podstawie moich projektów, jak to zrobił. No kiedy zobaczyłem, to po prostu oczy mi zaczęły krwawić i takie wielkie WTF się pojawiło nad głową. Radio coś z taśmy leci, jakaś powtórka. Dzięki za info. No to w takim razie w tym momencie sam włączyłem ręcznie nadawanie na radiu. Widać, że mechanizm jeszcze nie działa, nie aktywował się. Panie potrzeba, panie pilocie, dziura w samolocie. Proszę coś z tym zrobić. Ktoś powinien coś z tym zrobić. No a wracając do tematu, no to zobaczyłem, że to, co kolega poskładał, to się ma w zasadzie nijak do moich projektów. To znaczy, tak zresztą mu napisałem, wygląda to tak, jakby popatrzył się na te moje projekty, wyrzucił je do kosza i po miesiącu zrobił z pamięci to wszystko, tak jak to sobie tam zapamiętał, nie przywiązując jeszcze zbytnio uwagi do jakichś tam szczegółów, kolorków. I no, długo tam wytykałem błędy. Kolega się zapytał, no to co mam poprawić? Może zrób mi listę tego, co tam trzeba poprawić. No to jedyne, co mi przyszło do głowy, to wywal to wszystko i zacznij jeszcze raz i zrób na podstawie moich projektów. No i tu wyszło takie właściwie fundamentalne niedogadanie się, niezrozumienie tematu, właśnie fundamentalne braki w wiedzy, jak wygląda praca na przykład web developera. Web developer to jest taka nazwa stanowiska, które obejmuje osoba, powiedzmy w agencji interaktywnej, czyli takiej, która się specjalizuje różnymi rozwiązaniami dla internetu, strony internetowe, ewentualnie jakieś tam aplikacje, agencja interaktywna. No i jak pracowałem w takiej agencji większej trochę, no, w największej we Wrocławiu w sumie swego czasu, ADV, no to tam był właśnie jeden, dwóch, trzech web deweloperów. I taka osoba zajmuje się głównie cięciem grafiki i składaniem stron internetowych na podstawie projektu, który dostarczy grafik, projektu zrobionego na Photoshopie, gdzie wszystko jest rozplanowane, zakomponowane fajnie, no i on to ma wszystko przełożyć na język HTML. Jak się ktoś nie zna, to tłumaczę, że to jest taki język prosty, skryptowy, plus do tego jeszcze tam CSS, tyle. I to wszystko służy temu, aby właśnie poskładać stronę tak, żeby ona się dobrze wyświetlała na ekranie, żeby się skalowała. Teraz to już front-end developer. Aha, no to się zmienia. Ja w ogóle nie najlepiej się orientuję w tych branżowych różnych terminach. Już wiele lat pracuję jakby samodzielnie, jako samotny wilk, więc trochę słabo u mnie z takimi fachowymi terminami. Wszystko sobie nazywam raczej tak, jak trochę na czuja, nie? Więc stąd może czasami niefachowo, a może to się po prostu zmieniło trochę. No i cóż, i wychodzę z takiego przeświadczenia, że składanie tych ekranów w jedną całość na iOS, na tym systemie Apple'a, na te komórki typu iPhone, nie? No to się opiera na podobnych zasadach, jak składanie stronki za pomocą HTML-a i CSS-a.
Więc myślę, że to się wszystko da zrobić. Kolega jest w ogóle bardzo sympatycznym człowiekiem i ja mam do niego bardzo dobry stosunek. No ale tak dosyć ostro mu napisałem, że no, takie różne uszczypliwości, że na przykład jak patrzę na mój projekt, to te przestrzenie między polami różnymi, marginesy, to wszystko się układa jakby w taki plan dróg na jakimś osiedlu, jakby architekt rozplanował dróżki, nie? Wszystko ma swój sens, wszystko gdzieś prowadzi. Te właśnie przestrzenie między polami tworzą pewien taki labirynt, po którym wędruje, można powiedzieć, w przenośni uwaga usera, użytkownika. I to ma w tym jest jakiś cel, właśnie taki cel, żeby odpowiednio naprowadzić na pewne funkcje, żeby oddzielić, odseparować od siebie odpowiednio poszczególne obszary ekranu, bo na jednym znajdują się jakieś przyciski, na drugim ikonki i to wszystko musi mieć pewien sens, musi stanowić pewną harmonię. Oczywiście wygląd, estetyka jest rzeczą właściwie drugorzędną. Najważniejsze jest, aby to wszystko służyło funkcjonalności, bo ja nie jestem od tego, żeby spełniać jakieś swoje artystyczne, le artist wizje, tylko jestem po to, żeby, no, bardziej się czuję rzemieślnikiem i tak powinien każdy projektant, grafik myśleć raczej. No, może w zależności od tego jeszcze trochę, co projektuję, no bo jeśli robimy jakieś ilustracje, no, czy takie formy, gdzie może faktycznie ważniejsza jest estetyka, dobór kolorów, no to można się na tym skupić, ale jeśli projektujemy GUI, Graphic User Interface, dobrze mówię, no to ważniejsza jest funkcjonalność, ważniejsza jest przejrzystość, pewna... Szukam tutaj słowa hierarchia, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Na przykład nie przeznaczę połowy ekranu na coś, co jest bardzo mało ważne, a na drugiej połowie poupycham całą masę istotnych rzeczy, które mi już się nie zmieszczą i będą malutkie, prawda? No wiecie, o co chodzi, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a niektóre są w ogóle marginalne, więc... trzeba to jakoś wszystko przemyśleć. No, a kolega zrobił właściwie tak na czuja wszystko bardzo i no, tak z grubsza, nie? Ma być czerwony przycisk, to sobie będzie czerwony przycisk. Ja to wszystko projektowałem, mierząc, tworząc pewien też system. Powiedzmy, że wszędzie marginesy mam 10 pikseli, i tego się trzymam. Jak chcę zrobić większe, aby coś od siebie odseparować, bardziej oddzielić, to używam wielokrotności tej dziesiątki. Jeśli na przycisku zastosowałem czcionkę o danym rozmiarze i do tego tłustą, wyboldowaną, to potem się też tego trzymam. No a kolega tu raz wyboldowana, raz większy napis, raz mniejszy. Ja nie pokazuję tych ekranów, bo może by sobie... co by nie mówić klient, kolega klient, mógłby sobie tego nie życzyć, chociaż grę już wypuścił, bardzo się spieszył z tym i tak trochę na łapu-capu, nie przywiązując w ogóle za bardzo wagi do wyglądu, do tego stopnia, że jeśli brakowało, bo tam są takie projekty różne, które możemy realizować i każdy projekt ma swoją ikonkę. Też tak musiałem to przeforsować, bo żeby... Tak, było tak jak w grze, no w grze to wszystko ma swoją ikonkę jakąś tam, nie? Jakaś funkcja, jakaś cecha, no więc narobiłem się przy tych ikonkach, a on przy tych projektach, gdzie mu brakowało ikonki, znalazł to jakąś w internecie, wkleił, no i to pokazuje, jaki ma stosunek trochę do tego, że nie przywiązuje wagi trochę do grafiki. I tutaj, mówiąc o fundamentalnych brakach, mogę powiedzieć, że właśnie kolega nie zrozumiał, na czym polega montowanie, składanie takiej grafiki do gry, że
ja sobie tego wszystkiego nie obmyślam, nie ustawiam co do piksela, nie mierzę, nie robię siatek, nie komponuję tego tak, żeby kompozycja była zrównoważona. Jak coś jest, nie walę wszystkiego na lewo, bo mi tak pasuje, a tam z prawej pustka. Bo to z kompozycją jest trochę jak z wagą, trzeba szukać pewnej równowagi. Jeśli z jednej strony ekranu poumieszczam kilka elementów, no to staram się zrównoważyć to z prawej, aby wszystko się nie przechylało na lewo, cały ten projekt. Przepraszam, muszę się napić napoju, bo coś mi gardło wysiada, nie wiem czemu. Dajcie mi sekundkę.

przypominam, że w tym momencie już nadawanie na radyjku działa, więc jeśli komuś tak wygodniej, może sobie spokojnie przełączyć. Na dziś chciałem porozmawiać z wami właśnie trochę o takich fundamentalnych brakach, które są, powiedzmy, w społeczeństwie, w ludziach. I mam taką teorię, że tak jak w przypadku kolegi, jeśli niezrozumienie takich najbardziej elementarnych i podstawowych rzeczy, fundamentalnych, na przykład co do tego, jak, dlaczego w ogóle wynajął grafika i dlaczego mu zapłacił i jaka jest moja rola, jaka jest jego rola. Jeśli co do tego w ogóle są pewne niejasności i on tego nie rozumie za bardzo i wydaje mu się, że mój projekt to jest taki, że on sobie na niego popatrzy i tak mniej więcej tam powtyka, tak żeby to tak te kolorki takie podobne były, ale to i tak zrobił niektóre kolorki po swojemu, bo on woli takie pastelowe, no to jeśli są takie właśnie na podstawowym poziomie braki i niezrozumienie, to nie ma sensu iść dalej i brnąć w bardziej zaawansowane rzeczy. Więc nie ma sensu, żebym ja teraz się rozpisywał i tłumaczył mu właściwie... Musiałbym jakieś korepetycje zrobić, czy jakieś lekcje i tłumaczyć w ogóle od podstaw, czym jest grafika, czym jest kompozycja, dlaczego dobrze jest, żeby to wszystko było harmonijne. Harmonia, spójność, no oraz pewne takie reguły dotyczące, powiedzmy, układania palety kolorów. Nie wiem, tu jest cała masa takich zasad, które ciężko jest teraz wyjaśnić tu przed wami. Na przykład jak projektuję ikony, to staram się, aby nie było zbyt prostych elementów, które zanikną przy skalowaniu. Czyli grafika musi się też dobrze skalować. To są, nie wiem, mógłbym tu długo wymieniać, nie? Różne takie zasady, czym jest kompozycja zamknięta, czym jest otwarta. Rzeczy dotyczące typografii, też zasady dotyczące tego, aby jak tworzyć grafikę, aby była spójna, bo spójność to także harmonia. To w ogóle to fajnie wszystko się przekłada na życie. Tak dzisiaj sobie myślałem i wyszło mi, że pewne takie zasady projektowania, pewne wyczucie, pewne zależności, pewne reguły, to wszystko się bardzo odnosi do życia, nie? No, na takim bardzo symbolicznym poziomie, powiedzmy, no, takim trochę, który nie do końca może wszyscy jakoś zrozumieją, o czym mówię, ale powiedzmy, że są jakieś zestawy barw, które tworzą właśnie fajny ze sobą które tworzą właśnie fajny taki zestawik kolorów, paletę, o, fajna paleta, a są takie, które do siebie nie pasują. Są można to jeszcze odnieść tak, że w życiu też się liczy pewna konsekwencja. O, kolejne słowo, nie? Konsekwencja. Konsekwencja i też właśnie to ten temat elementarnych braków i niezrozumienia. Jak nasze, powiedzmy, społeczeństwo, które nie rozumie ekonomii na poziomie takim podstawowym, nie wie, czym jest inflacja, popyt, podaż, no takie bardzo proste rzeczy, o których możemy sobie tutaj porozmawiać spokojnie i każdy będzie wiedział, o co chodzi, no to bardzo duża część społeczeństwa nie rozumie tych najprostszych rzeczy, więc jak można z takimi ludźmi rozmawiać o bardziej zaawansowanych rzeczach dotyczących na przykład tego planu odbudowy, narodowego planu odbudowy, nie? Tego, że no, tam są różne takie inne kwestie, których raczej nie przyswoi ktoś, kto nie ma podstaw. Sądzę też, że
są takie społeczeństwa, w których bardziej się stawia na stworzenie pewnego fundamentu, no to mogą być społeczeństwa takie niedemokratyczne, totalitarne, powiedzmy takie Chiny, nie? Przypuszczam, że tutaj mógłby się pewnie Błażej wypowiedzieć więcej, ale przypuszczam, że tam w szkołach, zarówno w takiej Korei Północnej, w Chinach, czy tam, nie wiem, w dawnym Związku Radzieckim, czy w nazistowskich Niemczech, to wszędzie tam, co by nie mówić o tych krajach, to właśnie te systemy zawsze stawiają na stworzenie pewnego fundamentu i wpojenie ludziom pewnego stosunku do własności, do tego, jaka jest rola państwa. I już nawet abstrahując od tego, czy to wszystko jest dobre, czy nie, jak to oceniamy, to samo istnienie takiego właśnie fundamentu bardzo dobrze robi na przyswajanie kolejnej, bardziej zaawansowanej wiedzy, na współpracę obywateli ze sobą, na relacje państwo-obywatel, bo to tworzy pewien system, który jest spójny, który działa i no, tam za bardzo nie ma miejsca na sprzeciw, nie? A nie wydaje wam się, że my jesteśmy na przykład trochę takim społeczeństwem, które no tak nie przywiązujemy wagi do takich rzeczy, bo nam się to wydaje właśnie takie mało istotne, powiedzmy, te elementarne rzeczy wydają nam się mało istotne i robimy hop, siup, od razu na głęboką wodę i chcemy przyswajać rzeczy bardziej zaawansowane. A mamy te elementarne, fundamentalne braki właśnie i to nam uniemożliwia stworzenie jakiejś jednolitej linii działania, spójnej linii działania. Nie dogadujemy się ze sobą. Może to, że jako Polacy jesteśmy tacy trochę właśnie skłóceni ze sobą, podzieleni, może to też z tego wynika, że nie mamy pewnego fundamentu, czegoś, co by pozwalało dokładać kolejne klocki. Ten nasz fundament jest rozpierdolony totalnie. Jeden idzie w lewo, drugi w prawo i nie mamy takiej bazy. Nie mamy czegoś, na czym można budować. Co tu piszecie? Krawiec, to co opisujesz, to tak zwane fundamentalne braki w komunikacji, pisze Anon TV. Komunikacja to podstawa, braciszku. To mój zaginiony brat dawno. Odnalazłem cię. Nie, mam. Brak komunikacji, brak współpracy. To też, to na pewno też. Może. I teraz pytanie, czy system powinien nas uczyć tych fundamentalnych rzeczy, także dotyczących właśnie komunikacji, która jest też pewnym fundamentem, bo komunikacja to jest narzędzie, które pozwala nam robić wiele innych rzeczy później. Jeśli to tak jakby nie potrafić chodzić, a chcieć jeździć na rowerze, latać rakietą, skakać na bungee, ale nie potrafię chodzić, nie? No pierwszy trzeba się tej najprostszej rzeczy nauczyć, która potem nam umożliwia bardziej zaawansowane czynności. I teraz pytanie, czy to system powinien nas uczyć tych podstawowych rzeczy, czy może rodzina właśnie, może taka powinna być rola rodziny, żeby dać tą bazę, ten fundament, tą podkładkę, podresztę. Czyli w domu powinni nas nauczyć na przykład takich podstawowych rzeczy związanych z pieniądzem, nauczyć nas rozmawiać z innymi ludźmi, wyrobić w nas odpowiedni stosunek do drugiego człowieka, do życia, nauczyć nas samego uczenia się, to znaczy wyrobić, to wszystko moim zdaniem można by nazwać wychowaniem właśnie, dobrze rozumianym wychowaniem. Takim profesjonalnym wychowaniem, nie? Młodego człowieka, żeby dać mu tą bazę na początek, żeby on potrafił potem się uczyć, żeby wyrobić w nim, powiedzmy, zamiłowanie do dobrej literatury, żeby nauczyć go odróżniać rzeczy wartościowych od nic niewartych, żeby pewna dyscyplina się pojawiła,
dyscyplina szeroko rozumiana, no dyscyplina taka no, życiowa, że potrafisz się ogarnąć, ale też pewna dyscyplina w zabieraniu się do pracy, żeby ktoś nie zaczynał od końca roboty, nie? Powiedzmy, no podawałem już ten przykład, że w szkole plastycznej od razu mi zwrócono uwagę, że powinienem, rysując postać, zacząć od bardzo ogólnego szkicu sylwetki, potem przechodzić do detali, a nie się skupiać, jak jeszcze nie narysowałem korpusu, głowy, to tam nie cyzelować tych sznurweczek, nie? Taki podstawowy błąd. I już na początku, kiedy się dowiedziałem takich prostych rzeczy, to mi dało, to mi otworzyło drzwi do reszty edukacji. Gdybym nie dostał takich prostych wskazówek na początek, takich najbardziej podstawowych, to jak ja mam się potem uczyć różnych technik rysowania pastelą suchą, że tak, pastelą suchą, że powiedzmy, no, mogę rysować gwiazdy, robiąc kropkę i obracając potem palec, kręcąc nim, tworzy się taka jakby poświata, albo jak mieszać ze sobą farbę olejną, albo jak akwarelą robić, że to kartka jest tłem, że nie używam białego koloru i tak dalej, takie bardziej zaawansowane już rzeczy. Czy uczyć się anatomii? Jeśli nie poznałem tych najprostszych wskazówek, że od ogółu do szczegółu, prawda? No, zaczyna się, ale to chyba w szkole, na różnych uczelniach starają się tak podchodzić do tego, tylko nie wiem, czy do końca dobrze, bo gdzieś tam jest w ludziach, ludzie zdają sobie sprawę z tego, że tak wygląda edukacja, że uczysz się od rzeczy najmniej zaawansowanych, najprostszych, potem przechodzisz do trudniejszych. To wszyscy wiemy, nie? Tylko pytanie, czy udaje nam się to zrealizować poprawnie, czy przypadkiem, a może to jest wina samych uczniów, studentów, że jest takie przekonanie, że te rzeczy mało zaawansowane to są takie mało istotne, no bo one są mało zaawansowane, no to nie jest takie ważne, nie? To takie ważne, to takie proste, to ja nie chcę. Ja chcę te trudniejsze się uczyć. Ja chcę tego, to wszyscy to wiedzą, nie? Takie przekonanie, wiecie, o co chodzi? Takie po prostu bagatelizowanie tej wiedzy najprostszej, elementarnej, tej podstawowej wiedzy.

zjawiła się Edyta, też na czacie, która pisze, masz żal, że nie dostałeś czegoś w rodzinie, a po co te personalne ataki do mnie? Ja staram się coś ludziom przekazać, jakiś temat poruszyć, a ty do mnie startujesz z jakimiś wystrywami, z jakąś prywatą, że mam żal, że czegoś w rodzinie nie dostałem. Nie przerobiłeś swojej przyszłości, dlatego nie idziesz do przodu. Dlaczego mnie oceniasz? Czy ja ciebie oceniam? Czy ja kogokolwiek tutaj z was oceniałem? Ja mówię ogólnie o społeczeństwie i nikogo tutaj nie oceniam. Dlaczego piszesz jakieś takie rzeczy, oj Krawcze, biedny, że czegoś tu nie przerobiłeś sam w rodzinie? To, że poruszam jakieś tematy, to nie znaczy od razu, że mam z czymś sam jakiś wielki, wielki problem. Po prostu jesteśmy istotami myślącymi, które sobie rozkminiają różne rzeczy, życie. Dzisiaj akurat dało mi do myślenia to, że mój projekcik nie został za bardzo zrealizowany, że było jakieś podstawowe niezrozumienie tutaj, na czym polega moja współpraca z programistą, z kolegą programistą. Więc nie oceniaj mnie tutaj, nie pisz jakieś rzeczy, że coś mi w rodzinie się nie udało. Nie wiem, po co w ogóle piszesz takie coś, nie? Nie wiem, ja chyba jestem za bardzo miły dla ludzi ostatnio. Tak staram się, nie wiem, szanować ludzi, nie obrażać.

grzeczny, nie pozwala sobie, a jak widzi w tobie słabość, to zaczyna, nie wiem, coś ci o rodzinie pisać, że jakiś jesteś taki owaki, obrażać. No i może tak trzeba po prostu, nie? Może nie trzeba być dla każdego miłym. Nie atakuj mnie przez to, że cię coś że cię zakuło, trafne spostrzeżenie. Ale ty jesteś durna. Boże, jaka ty jesteś durna. Skąd w tobie to przekonanie, że takie trafne, że jest tak, jak sobie tam założyłaś, że mam coś niezrealizowane w rodzinie? Skąd taka pewność, że to było trafne spostrzeżenie? To po pierwsze. Po drugie, odbijasz piłeczkę jak takie małe dziecko, nie? Że ja ci coś zarzuciłem, to ty mi zarzucisz to samo, że to... Nie ja cię atakuję, to ty mnie atakujesz, bo ci się coś nie udało w życiu pewnie. Na pewno, bo ja mam rację zawsze. Boże, jakie to durne. Chyba muszę zmienić trochę podejście do ludzi. Bardziej na zasadzie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I jeśli ktoś mi będzie tutaj strzelał z dupy, z dupska, to też się zrobię nieprzyjemny. Nie można sobie pozwalać wejść na głowę po prostu za bardzo. Jakaś prywata, srata tata tutaj. Może coś w temacie. Może tym się różnią ludzie na poziomie od chamstwa, że cham to zawsze sprowadzi rozmowę do jakiegoś, do jakichś ataków personalnych, do jakiegoś kłócenia się, a człowiek na poziomie zabierze głos w temacie, nie? I w tym przypadku byłoby to coś, nie wiem, o jakieś uwagi, przemyślenia o projektowaniu albo o tych właśnie, o tej fundamentalnej wiedzy, której brak może nam całkowicie zdeformować dalszą, przyswajanie dalszej wiedzy, tej bardziej zaawansowanej, nie? Wydaje mi się to dość logiczne i dość proste. Pytanie tylko, czy jako społeczeństwo, czy mamy z tym jakiś problem w dużej mierze? No, od razu przepraszam za uogólnienia, bo zaraz ktoś się tu odezwie. Ja mam problem, ja wcale nie mam. No, to tak się mówi ogólnie, jeśli uznajemy, że jakaś większa część społeczeństwa ma z czymś problem. Przypadkowo u nas około połowa Polaków nie chce się szczepić, więc można powiedzieć, tak uogólniając, dla podkreślenia, że jest jakiś problem, powiedzieć, że Polacy się nie chcą szczepić, nie? A w społeczeństwie, gdzie powiedzmy wszyscy są zaszczepieni, karnie poszli tam się szczepić i odsetek tych, którzy tego nie robią, to jest jakiś margines, to można powiedzieć, że no, ten kraj się szczepi, ludzie się szczepią, nie? No to jest takie uproszczenie, no i to się często stosuje i nie ma co się czepiać. Mówię o tym, bo często są takie zarzuty, że krawiec, a czemu uogólniasz, czemu wrzucasz wszystkich do jednego worka i tak dalej, nie? Czy Claude Monet byłby dobrym grafikiem? To zależy, czy masz na myśli nadającego popularną audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, czy malarza. Ogólnie to artysta nie zawsze byłby dobrym grafikiem. No, ja lubię siebie na przykład postrzegać jako rzemieślnika, ponieważ po prostu nie realizuję się artystycznie. Może trochę. Ale to jest na drugim planie zdecydowanie i to jest rzecz mniej istotna w tym wszystkim, o wiele mniej istotna. Ważniejsze są inne rzeczy, funkcjonalność, nawiązanie do użycia pewnych narzędzi, pewnych stylów,
związanych z branżą, a także

tematem sprawienie, żeby projekt się sprzedał, żeby spełnił swoją rolę, która jest taka, żeby po prostu no, coś zarobiło, żeby coś zwróciło uwagę. Jeśli projektuję opakowanie dla soku pomarańczowego, to nie zrobię tego opakowania niebieskiego czy fioletowego, tylko będzie pomarańczowe raczej. Żeby klient zobaczył na półce, że to jest napój pomarańczowy, nawet bez czytania napisów. Wiecie, o co chodzi, nie?

0: że nie robię tego dla siebie, bo artysta robi trochę dla siebie, to znaczy w tym sensie, że przenosi na płótno swoje jakieś odczucia, jakieś lęki, obawy, zachwyty, a że korzysta z tego odbiorca, no to też owszem, ale no artysta nie myśli, żeby komuś dogodzić, a ja jako grafik, projektant muszę dogodzić i klientowi, i klientom mojego klienta, odbiorcom, grupie docelowej. Stąd też są konkretne grupy docelowe. Inaczej coś zaprojektuję, tworząc dla ludzi starszych, inaczej dla dzieci. No, a artysta, sztuka nie lubi się zamykać w jakiś rygor, w jakieś nakazy, zakazy, reguły. Sztuka, owszem, też musi się trzymać pewnych reguł, ale to bardziej dotyczących warsztatu samego, a niekoniecznie formy, treści i tak dalej. Więc różnica między artystą a grafikiem, rzemieślnikiem jest większa, przypuszczam, niż się wielu ludziom wydaje. I tu znowu wychodzą takie elementarne, fundamentalne braki właśnie w zrozumieniu tematu, nie? Ile to razy klient mi mówił: o, panie Krawiec, pan jesteś artysta, to pan mi zrób, żeby było ładnie. No i wtedy zaczyna się tłumaczenie. Ja nie do końca jestem od tego, żeby było ładnie. Ładnie jest gdzieś tam na którymś miejscu. Ważniejsze jest, żeby było właściwie, żeby było odpowiednio, żeby było wygodnie, żeby zarabiało. To, czy umieszczę ikonkę koszyka w tym czy w innym miejscu, będzie się przekładało bardziej niż myślicie na dochody. A chyba no, w biznesie głównie o to chodzi. Jak ktoś zakłada sklep internetowy, to nie po to, żeby wyznaczać nowe trendy, jeśli chodzi o wygląd ikonki koszyka, że on ją da na samym dole albo w lewym górnym rogu, a logo da przylepione do prawej krawędzi gdzieś po środku. I on, bo to będzie sztuka, bo to będzie bunt, nie? Zupełnie nie o to chodzi. To jest sklep internetowy. Tak samo jak w normalnym sklepie są pewne zasady dotyczące ustawiania produktów. No to podobne zasady, reguły są przy projektowaniu sklepu internetowego. Ostatnio jak zobaczyłem stronę DHL, to na przykład od razu, to mi się błyskawicznie takie rzeczy rzucają w oczy. Są, no tak, od Claude'a Moneta po DHL. Dzisiaj takie tematy widzicie. No tak, co chciałem powiedzieć, że znacie na pewno takie strony śledzenie przesyłki, typu śledzenie przesyłki, gdzie są kolejne fazy związane, kolejne etapy są zaznaczone. Przesyłka wyszła, przesyłka idzie, przesyłka tam już zmierza do adresata, przesyłka odebrana. No i to symbolizują pewne ikony. Te ikony od razu, pierwsze na co zwróciłem uwagę, są nieczytelne. Druga sprawa, znaczy, czyli zostały zaprojektowane tak, że się źle skalują, tracą swoją czytelność, jak są małe. Druga sprawa, nie są podpisane. Powinno to być, no dzisiaj się robi, albo się można podpisać, w przypadku wersji na telefonie, no to raczej powinny być podpisane, bo na telefonie nie ma czegoś takiego jak najechanie myszką na ikonkę. Można tylko kliknąć, prawda, palcem. No więc w wersji na telefon powinny być te etapy podpisane normalnie. W wersji na komputer, powiedzmy, najeżdżasz myszką i ci się pojawia, no taki, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to jest taki parametr alt przy obrazku, tak, w HTML-u, że najeżdżasz myszką i ci się pojawia tekścik, że to, ta ikonka oznacza to i to i tamto. Tego nie było znowu. No i to psu na budę jest to, bo ja już nie wiedziałem, co symbolizują te nieczytelne ikonki, gdzie coś tam się kiełbasi, ja nie wiem do końca co. No i po co to jest, żeby było ładnie? No, owszem, może nie wyglądało to jakoś strasznie źle, ale to całość jest psu na budę, bo nie spełnia zupełnie swojej funkcji. dobry czajnik powinien przede wszystkim równo nalewać tą wodę, a nie rozlewać ją dookoła, bo jest dziubek źle wyprofilowany, nie? To, że ten czajnik jest fajny, designerski, ładny, przeźroczysty, ma światełka, to jest już sprawa drugorzędna, dodatek pewien, pewien bonus, za który no, też płacimy, ale nie jest to najważniejsze. Dobre krzesło to przede wszystkim wygodne krzesło. Już nie wie o czym krakać i mieli w kółko wodę z mózgu robiąc ludziom. Ale co ma powiedzieć, jak czasu nie poświęca na wzbogacenia siebie? Naucz się, ty tak trochę niegramotnie piszesz jakoś tak. Nie wiem, być może po prostu nie rozumiesz do końca, o czym mówię, nie? I stąd ci się to wydaje głupie jakieś. Jakieś mądrości tutaj. A jeśli sam jest głodny, nie nakarmi drugich. I znowu takie ocenianie. Co ty wiesz o mnie? Przecież w ogóle mnie nie znasz. Nie wiesz, jak wygląda moje życie. Co mi się, z czym mam jakiś kłopot, nad czym pracuję, co mi tam z kolei dobrze idzie. Nie znasz moich relacji w ogóle z bliskimi, nic o mnie nie wiesz, a piszesz jakieś rzeczy, że mam problem, że nie wzbogacam siebie. Nie rozumiem w ogóle, o co ci chodzi, kobieto. Że może to jest taka próba może chcesz udawać, że jesteś taka mądra i wydaje ci się, że jak napiszesz coś w stylu o tym właśnie nakarmieniu siebie i innych, to już samo to sprawi, że ludzie cię będą postrzegać jako inteligentną babkę, ale to nie wystarczy jakieś powiedzonko przytoczyć, czy tam powiedzieć jakąś mądrość, jeśli to nie ma, powiedzmy, ani za bardzo związku z audycją, ani, no, i nijak ma się w sumie do mnie, bo nie czuję, że twoje jakieś pseudo zarzuty w ogóle mają jakiś sens w tym przypadku, nie? Więc, a jeśli będziesz pyskować za bardzo do mnie i się tutaj rzucać i do mnie pruć, to zaraz cię wywalę stąd i tyle. Więc uspokój się. Już nie chcę wulgarnie tutaj mówić, ale po prostu się uspokój i mnie nie denerwuj. Jeszcze jeden jakiś krzywy tekst do mnie w tym stylu, że będziesz sobie tutaj jakieś dziwne pseudomądrości wygłaszać na mój temat, bez związku w ogóle z tematem, z audycją, tylko żeby się do mnie dopieprzyć. Jeszcze jeden tekst i wylatujesz stąd na zawsze, bo mi się kończy cierpliwość. Też gdybyś miała faktycznie coś do powiedzenia i jakąś odwagę, to by był telefon może na antenę. A może był, może nie zauważyłem. Nie, to Gumball dzwoni, sorry. Sorry, Gumball, miałem włączony tryb nie przeszkadzać, bo chciałem się jeszcze wstrzymać z telefonami. Stąd nie zauważyłem, że dzwoniłeś, bo wtedy nie ma sygnału, ale już jesteś i witam cię.
1: Dzień dobry. Ja chciałem się spytać, bo dzisiaj o fundamentalnych brakach, ale to takie poważne pytanie, od razu mówię, nie chcę, żebyś odebrał tego jakiś żart. Czy uważasz, że po alkoholu człowiek jest bardziej emocjonalny i potrafi odebrać uczucia, wręcz być bardziej taki pobłażliwy na pewne rzeczy i otwarty, wręcz powiedziałbym... jak dobry Samarytanin, nie? Taki otwarty na innych, a można powiedzieć obudzony. Czy tak uważasz? Bo to jest takie pytanie w sumie do ciebie, bo ja bardzo mało piję, więc mi to ciężko powiedzieć, ale ty masz jakieś doświadczenie, więc w sumie takie pytanie do ciebie.
0: Byłem lekko rozkojarzony, bo tutaj banowałem Edytę akurat, ale zapytałeś się, czy człowiek napity potrafi lepiej czasami wyrazić pewne emocje, takie, co mu tam na sercu leży. Czy o to ci chodziło?
1: Tak, tak. Czy tak jest, bo ostatnio słyszałem, gdzieś mi się robiło uszy, gdzieś może na YouTubie słyszałem osobę, która dosyć długo płakała, no już pewien czas temu, po wypiciu butelki i zaczęła po prostu współczuć praktycznie całemu światowi, więc się zastanawiam, czy to tak rzeczywiście alkohol działa.
0: No, chyba takie powiedzonko vino veritas nie wzięło się znikąd, myślę, nie? Wino mówi prawdę. No, tak jest, tak. Mamy mniejsze hamulce do tego, żeby powiedzieć, co nam leży na serduchu, bo to nie zawsze jest proste, nie zawsze jest miłe i ryzykujemy, że ktoś się obrazi i tak dalej. No, a alkohol ogólnie ma to do siebie, że pewne hamulce w nas wyłącza, no więc tak, myślę, że tak jest faktycznie.
1: A czy ty potrafiłbyś się rozpłakać na antenie po alkoholu, myślisz?
0: Nie, raczej taki w ogóle mało płaczliwy jestem.
1: Nigdy ci się nie zdarzyło rozpłakać w jakiejś sytuacji? Nie wiem, to ja nie mówię jakiejś takiej, nie musisz mówić, jeżeli to była poważna sytuacja, no ale no, nie zdarzyło ci się?
0: Zdarzyło mi się, no pewnie każdemu się zdarzyło, ale mówię, że ogólnie jestem raczej mało taki płaczliwy, więc raczej bym nie płakał chyba na antenie. Chyba, że jakaś wyjątkowa sytuacja, nie wiem, byłaby już naprawdę, żegnałbym się tu ze wszystkimi i obwieszczałbym, że mam raka i kończę z radiem i dziękował, to może bym się wzruszył jakoś, ale też nie sądzę.
1: Nigdy nie było trolla chociaż takiego, albo jakiejś osoby, która doprowadziła cię do jakiegoś stanu takiego, że już po prostu miałeś dość?
0: No, wiadomo, że tak. Ale też nie wiem, dlaczego się pytasz akurat o to.
1: No, taki temat, tak fundamentalne braki. Myślę, że to właśnie tutaj jest to wbite. Emocje, można powiedzieć, są ludzie, którym na przykład fundamentalnie brakuje pewnego taktu, są ludzie, którym brakuje emocji, są ludzie, którym brakuje inteligencji i to są w pewnym stopniu fundamentalne braki, prawda? Jeżeli brak okazywania uczuć, na przykład takiego płaczu, w pewien sposób też trochę zbija człowieka na przykład w takim negatywnym sensie, powiem ci dlaczego, bo zbiera się to w człowieku, emocje nie znikają, no chyba, że byłbyś socjopatą bez emocji, ale myślę, że nie jesteś ani socjopatą, ani psychopatą, myślę, że jesteś normalnym człowiekiem, tak jak każdy tutaj myślę, albo większość, bo myślę, że no niestety na dużo osób, które tu się przebiera, przynajmniej gdzieś jeden socjopata mógłby się pojawić, chociaż nie życzę nikomu, ale w każdym wypadku butelkowanie w sobie tych wszystkich emocji to w pewien sposób taki fundamentalny brak, bo my jako ludzie musimy okazywać emocje, musimy je pokazywać, dlatego, że po prostu tak działa nasze ciało. Jeżeli będziesz to w sobie tłamsił, to może się zamienić w jeszcze gorsze rzeczy. Na przykład płacz może się zamienić w gniew, w jakąś nienawiść, różne takie inne rzeczy. Jak to mówią, czasem w życiu trzeba pewne emocje, może ja oczywiście nie każę ci na antenie płakać, to tak trochę źle zacząłem, ale powiem ci, że no jak czujesz się chujowo, to warto to po prostu wyrzucić siebie, nawet jak to się mówi, do głupiej poduszki, a mówią, że mężczyźni nie mogą płakać, a to tak naprawdę tylko zwiększa ilość ludzi, którzy na przykład popełnili samobójstwo, albo mają źle w życiu. Powinniśmy być raczej otwarci na emocje. Emocje to jest nasza taka podstawowa rzecz. I źle, złe postępowanie z emocjami, właśnie takie negowanie ich, ono się odbije, czy prędzej, czy później, bo będzie taki moment kulminacyjny, w którym po prostu nasz organizm nie wytrzyma i wszystkie nasze zawory pękną i albo szalejemy, albo popadniemy w jakąś depresję.
0: To są ciekawe rzeczy, o których mówisz i być może też bardzo ważne dla człowieka, właśnie to radzenie sobie z emocjami. W pewien sposób jest to kontrola emocji, bo właśnie taka wiedza, że nie należy za bardzo kisić w sobie pewnych rzeczy, że to musi w końcu wypłynąć, bo inaczej nam oko wypchnie. Może to też jest jakaś elementarna wiedza, której powinno się ludzi uczyć bez wątpienia. Bez wątpienia w dużej mierze się z tobą zgadzam, chociaż dzisiaj, wiesz, bardziej mi chodzi o trochę inną fundamentalną wiedzę. Na przykład jakieś takie... Przypuśćmy, że ktoś chce zostać lekarzem, nie? I doradzać ludziom o różnych chorobach, ale brakuje mu takiej elementarnej wiedzy o tym, jak co potrzebne jest człowiekowi, tak bardzo ogólnie, pewna harmonia w organizmie też, ale on się skupił już na bardziej zaawansowanych sprawach, nie? Jak leczyć jakieś już konkretne choroby, ale brakuje mu takiej ogólnej wiedzy, no takiej może, jaką mają lekarze gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, nie? W krajach azjatyckich bardziej, gdzie bardziej panuje takie przekonanie, że musi być pewna harmonia ducha z ciałem, że może taka wiedza, którą no, ci, których wy uważacie tutaj za pseudo lekarzy, cała ta medycyna alternatywna, wydaje mi się, że ona się bardziej skupia na takich fundamentalnych, elementarnych różnych rzeczach, nie zawsze pewnie prawdziwych, ale w niektórych przypadkach myślę, że tak, na takich sprawach dotyczących właśnie funkcjonowania naszego organizmu. I gdyby to pogodzić ze sobą, gdyby właśnie lekarze konwencjonalni, wiesz, tacy po szkołach, zawodowi, przyswoili trochę tej wiedzy, takiej alternatywnej, to myślę, że dobrze by im to zrobiło, bo to jest właśnie taka elementarna, fundamentalna wiedza. Ale może to nie jest najlepszy przykład, no bo tutaj można się o to spierać, nie? Ile w tym prawdy i tak dalej. Może jakieś inne przykłady można by tutaj przytoczyć, gdzie taka podstawowa wiedza... Powiedzmy, że ja jestem takim programistą, trochę bardzo takim domorosłym, laikiem, który stara się czasami robić jakieś zaawansowane bardziej rzeczy, a brakuje mi często takiej podstawowej wiedzy dotyczącej samych zasad programowania. Zasady programowania, wiesz, obiektowego, jak to wszystko poskładać na tym podstawowym poziomie w jedną całość, jaka powinna być struktura kodu, a ja się biorę nagle za takie tematy, jak zrobić slider tam na stronie. No w ogóle to nie jest programowanie, to raczej jest skryptowanie. Ale wiesz o co chodzi. Jak my, powiedzmy, u nas w narodzie kuleje taka podstawowa wiedza dotycząca świadomość może bardziej, dotycząca własności, że mamy to wszystko takie nieuporządkowane, to komuna w nas trochę to wszystko popsuła i wiesz, brak prawa autorskiego, no więc nie mamy tej świadomości dotyczącej własności intelektualnej, własności jako takiej, no więc to nas może blokować w przyswojeniu sobie bardziej zaawansowanych rzeczy. A tu jeszcze odpowiem Nietzsche bardzo chętnie zrobimy tutaj o świcie milionerów. No to jest, słuchajcie, od Nitki taka zachęta do tego, żebym jednak nie zakończył zbyt szybko nadawania, tylko żebym posiedział tutaj z wami do świtu i Nitka się wtedy być może zjawi jako dobra wróżka i jakiegoś donejcika tutaj rzuci. Tak to odczytałem. No więc bardzo chętnie mogę podjąć wyzwanie. No. Racja.
1: No ja też różne wyzwania podejmuję niestety, ale to za momencie odpowiem ci na to, co tutaj powiedziałeś. Ja myślę, to zależy od kontekstu i tego, co starasz się zrobić. Przy programowaniu nie zawsze musisz wiedzieć wszystko. Jeżeli robisz w cyberbezpieczeństwie, musisz wiedzieć od grona rzeczy na temat tego, nawet od pokroju tego, jak procesor działa często i nawet na takim fundamentalnym poziomie oni tam działają. Ale jeżeli robisz program, który ma być raczej czymś prostym i nie oczekujesz, że nie wiem, będzie to używane przez miliony użytkowników, tylko raczej w twojej firmie i przez dwie osoby na krzyż, albo przez, nie wiem, programista potrzebuje na szybko coś tam zrobić, żeby po prostu działało, no nie zawsze potrzebuje wiedzieć wszystko. I pytanie, czym będzie ta fundamentalna wiedza, bo zacząć można od każdego miejsca i ja wiem, że to niektórzy mnie teraz zabiją za to, ale jeżeli ktoś chce zacząć na przykład uczyć się programować, jasne, nie nauczy się profesjonalnie, ale może się nauczy przynajmniej dla samego siebie, może zacząć od dowolnego miejsca, jeżeli to zrozumie. Kopiować kod, jakieś tam rzeczy sobie wklejać, nie? Bawić się z nim.
0: Używać może... jakichś tam gotowców, no jasne. Ale tak. Wiesz, ale przepraszam, że ci przerwę, ale zgodzisz się chyba ze mną, że taki programista, taki skrypciarz zawsze będzie sporo gorszy od tego, który właśnie zaczynał od podstaw, ma ogarnięte te ogólnie reguły programowania i starannie, z pewną dyscypliną tworzy ten kod, pisząc komentarze do kodu i tak dalej, podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, z użyciem będzie właśnie lepszy. Tej podstawowej wiedzy. A my, ty przypuszczam, też takim trochę jesteś, tak jak ja, że weźmiesz jakiś tam czyjś kod, sobie użyjesz, coś dopiszesz, coś zmienisz, parametry, tak? No to wiesz, no to zawsze trochę
1: ja
0: będziemy w tyle.
1: Ja robię, ale programowanie też kiedyś miałem. No tak, masz rację, osoba, która się zna, profesjonalnie pisze, będzie... To jest zasada, że jeżeli już jest profesjonalista, to on potrafi pisać kod, który przeczyta każdy. Ja to stosowałem w szkole i przestałem stosować. Używałem tego może miesiąc. Dlatego, że jak zacząłem dobrze opisywać mój kod, to każdy mi go kradł. Więc po prostu przestałem go opisywać, żeby nikt mi nie podpierdalał kodu. Także z tym to jest prawda. Jeżeli dobrze opiszesz kod, dobrze go zrobisz, będzie działał w grupie, czyli będziesz mógł pracować z nim profesjonalnie. Nie musisz być tutaj freelancerem, sam robić wszystkiego. Ale jeżeli ktoś robi po prostu coś dla zabawy lub półprofesjonalnie lub tak amatorsko, no czemu nie? Można od wszystkiego zacząć, a potem na przykład nabyć tej fundamentalnej wiedzy i to często nawet łatwiej już taką wiedzę się nabywa, jeśli już coś tam się dłubało w tym, jak to się mówi.
0: Wiesz co, to ja chyba byłem takim grafikiem, bo w sumie to specjalizuje się w bardzo wielu dziedzinach grafiki, w przeróżnych, nie? Niektórzy się specjalizują w jednej rzeczy. Ja się uczyłem wszystkiego, stąd zaniedbałem takie podstawy. Pamiętam, że wielokrotnie na przykład Mapet, Tomek, wytykał mi takie podstawowe błędy dotyczące projektowania, bo on to z kolei zawsze lubił się wspomagać jakąś książkową, rzetelną wiedzą dotyczącą tam kompozycji, typografii, a ja trochę na czuja do tego podchodziłem. I wiesz, i on bardziej przypominał być może tancerza takiego, który zaczyna w szkole dla tancerzy uczyć się tam rytmu, rytmiki, wiesz, gimnastykuje się, zaczyna od podstaw, ma tą podkładkę, a ja to bardziej taki samouk, który poszedł na dyskotekę i zobaczył, jak tam Seba fika i piruety robi, i naśladowałem go i wyuczyłem się pewnych ruchów, wiesz, że tu macham rękami, tutaj coś... Wiesz, o co chodzi, że to jest różnica duża, nie?
1: Ale sukces nigdy nie będzie miarodajny, jeśli chodzi o to, bo jasne, będziesz mógł zrobić lepszy produkt, będziesz mógł znaleźć pracę, ale czasem nawet osoba bez talencie albo osoba, która nie chodzi takimi normalnymi ścieżkami, też będzie potrafiła stworzyć coś, co będzie działało. Przecież taki Minecraft to Notch, no jasne, pisał programy, ale on raczej je pisał dla zabawy i tam jeżeli już później musiał to robić bardziej, bo z tego nagle kasa powstała, jak zatrudnił programistów, to miał trochę problem, bo tam ten kod był nieczytelny dla nich i on musiał bardzo dużo się namęczyć, żeby to po prostu dało się robić. I potem przestał programować, po prostu zaczął tam zarządzać tą firmą, bo po prostu on już się do tego nie nadawał, więc no powiem tak, różnie jest z tym, ale kurczę, jeżeli ktoś chce coś spróbować, to warto i też nie można tak kogoś zniechęcać, bo ja myślę, że to jest trochę też zniechęcanie, wiesz, takie mówienie, nie, masz fundamentalne braki, weź lepiej już tego nie rób, albo coś, bo albo w ogóle. Ja na przykład w taki sposób często byłem traktowany, ale ja to brałem akurat tak, że po prostu starałem się bardziej doskonalić, ale niektórych może to wręcz przygnębić. No, też nie każdemu jest każda praca pisana. Ja swego czasu robiłem w agencji reklamowej przez jakiś czas i tam goście co chwilę mówi, że no mi się nie podoba, tam coś nie podoba. Wysyła klientowi dwa projekty, mój, jego, nie? Klient wybiera mój, a on nadal mówi, że chujowe. Także wiesz, no, różnie jest.
0: Też się nie do końca bym tu zgodził, bo to z jednej strony może być zniechęcanie, tak jak mówisz, a z drugiej strony może to być uratowanie kogoś przed zniechęceniem, ponieważ ktoś, kto uczy się w prawidłowy sposób, zaczynając od punktu A, przechodząc do B, C, stanie się lepszy w tym, co robi i efekty jego pracy jego samego nie zniechęcą. Ktoś, kto zaczyna naukę od dupy strony i powiedzmy nie uczy się poprawnie anatomii, postaci, przy rysowaniu komiksów, powiedzmy, weźmy teraz taki temat tobie bliższy, chcesz rysować mangę i możesz sobie kupić jakieś dobre książki, gdzie masz fajnie przekazaną wiedzę właśnie od podstaw po rzeczy bardziej zaawansowane, a możesz uczyć się po swojemu, że tam przerysowujesz jakieś ludziki przez kalkę, coś, no i się nauczysz nawet. Będziesz jak taki mój kolega kiedyś, który uczył się rysować i coraz lepiej mu to wychodziło, ale on tak się uczył całkowicie po swojemu i doszedł do etapu, gdzie nie potrafił stóp rysować, więc rysował postaci zawsze w wodzie po kostki, bo nie umiał. I to jest wiesz, taki śmieszny przykład na to, że możesz być amatorem, możesz być dobrym amatorem, samoukiem i uczyć się w taki sposób, po swojemu, gdzieś tam przerysowując, kopiując, robić tak, jak ty czujesz, ale zawsze będziesz wtedy takim laikiem, wiesz. A jeśli chcesz być profesjonalistą i chcesz, żeby kiedyś efekty twojej pracy ciebie samego zadowalały i z tego żyć, to lepiej posłuchaj takiego krawca, jak se pierdoli tutaj i weź se trochę do serca, co mówi i kup dobre książki do nauki. Ja sam ten błąd popełniłem i dopiero po latach zacząłem nadrabiać pewne rzeczy i zajęło mi to dużo, dużo dłużej. Przez długi czas efekty mojej pracy były gorsze niż bym w sytuacji, niż bym się uczył poprawnie i tak dalej, wiesz co chodzi.
1: Tak, tylko ja robię filmy raczej i tam jest o tyle fajnie, że ja mogę patrzeć się, co robi się i w sferze YouTube'a to często kalka to jest najlepszy motyw na zarabianie, ale o co chodzi? Ja mam tak, że ja już uczyłem się programów, i powiedzmy dla mnie jedynym problemem jest na przykład przejście z software'u na software. Znam metodykę, znam co trzeba gdzie robić, znam wszystkie efekty, jakieś tam pierdoły, tak jak ty trochę, że nie znam tego po nazwach, ale kurwa zrobię ci to z zamkniętymi oczami jak trzeba będzie, i może tego mi brakuje, tych nazewnictw, ale samą technikę mam już tak zrobioną, że gościu mnie zostawia, mówi: no słuchaj, mamy tu taki format, trzeba go odjebać, no i ja go odwalam, nie? Przygotowuję szablon, robię jakieś rzeczy, od razu pytam się go, czy to jest dla tam tylko mnie, czy jeszcze ktoś będzie robił, jak robi parę osób, to robię taki szablon, że w wszystkich programach się myknie, bo często jest tak, niestety, że pracujemy na różnych softwarach, co jest trochę tragiczne, ale tam to nieważne jest. No i gdzieś to skręcam, fajnie działa i od razu jest super, pięknie i ten. Ale na przykład jak ktoś mnie się pyta, nie, tam o tutaj jest coś takiego, ja mówię, co ty mówisz? A on mówi, no o to chodzi, o ten color shading, nie? A, pokazuje mi miejsce, a tutaj, dobra, to zrób tak i tak i wiesz. Ja tam wszystko znam, a jak ktoś mi tak powie, jak to się mówi w profesjonalnym języku, to tak trochę mózg mi się zwiesi. Ale to jest śmieszne, bo ja najlepiej, kurwa, to z tych wszystkich ludzi wiem, ale nie wiem, jak to się nazywa i to jest dopiero paradoks, nie?
0: W każdym razie chyba wszyscy się tu zgodzimy, że podchodzenie do czegoś od dupy strony, czy uczenie się od środka, czy od końca, a potem przechodzenie do początku, to trochę jak czytanie książki od środka być może, albo od końca. No, to jest taki chaos. Ja też lubię, chyba też mi bliżej do tego, ale postrzegam to jako błąd i pewną niedoskonałość. Bo to wymaga pewnej dyscypliny. Bo wiesz, zawsze nas korci, żeby sobie coś przewinąć, coś nas nudzi, a ciekawość, a co tam w środku jest. Dalej, no i to jest pewien brak dyscypliny zwyczajnie. Też pojawia się to pytanie już któryś raz, o czym jest ta audycja? O różnych rzeczach związanych z tym, że popełniamy często błędy polegające na tym, że nie uczymy się czegoś od podstaw i brak fundamentalnej, elementarnej wiedzy podstawowej wykrzywia nam, blokuje nam dalsze różne rzeczy, których się uczymy, blokuje nam dalszą wiedzę. I...
1: Ale co powiesz w takim momencie, kiedy ja dostaję takie materiały, na przykład zrób film albo coś tam, nie? Kurwa, coś jeszcze opisać, nieważne. I ja mam, muszę wymyśleć dosłownie format albo muszę go skopiować i to są specyficzne formaty. I teraz tak, ja szukam na przykład jak robić filmy, to każdy mi powie jak tam skręcić dobry film, na przykład nagrany lustrzanką, jak tutaj podjebać oświetlenie odpowiednio, nie? No i okej, ja kumam jak się mniej więcej robi filmy takie na żywo, ale ja skręcam trochę inny materiał, ja skręcam takie filmy, które są, ciężko mi to powiedzieć, no montaż z różnych takich części, coś jak After Effects, ale nie do końca o to chodzi. I tam reguły są już takie, że nie ma reguł i nawet jakbyś chciał uczyć się tego, to musisz się uczyć od osób, które już to zrobiły, czyli i tak musisz zobaczyć ich materiał. Nie nauczysz się podstaw, jedynie możesz się nauczyć podstaw obsługi tego programu albo ewentualnie, no nie wiem, takich podstaw estetyki ewentualnie, ale to raczej, to myślę, że to są takie rzeczy, które się nabywa raczej, bo można przeczytać książkę tam o estetyce, jakichś tych, ale to raczej to już jest wchodzenie w głowy osób, które to już kiedyś robiły, na przykład teoria muzyki, nie? No to jest kurwa tak jakbyś próbował zrozumieć Chopina albo te inne osoby, to już to jest moim zdaniem już gdzieś jest to na granicy, więc ja uważam w takiej kreatywnej pracy, gdzie jednak musisz tutaj trochę ten, to te fundamenty są różne, więc nie byłbym taki stuprocentowo przekonany z tobą.
0: No dobra, możemy mieć różne zdanie.
1: No tak, a ja jeszcze jeden temat, trochę się wkurzysz, ale ten, jak tam rower?
0: Dobrze, dobrze.
1: Bo u mnie
0: dobrze
1: słabo.
0: Się miewa.
1: U mnie słabo, to znaczy ja już mam prawie zrobiony rower, jest jedna część, nie mogę jej jeszcze zamontować, bo ja nie zamontuję jej. Osoba, która miałaby mi ją zamontować na chwilowo jest w niemożności i tak czekam sobie. Także jak będę miał opcję, to zobaczymy. Czy ty będziesz pierwszy, czy ja będę pierwszy z audycją rowerową. Możliwe, że będziesz pierwszy.
0: No zobaczymy. Teraz miałem trochę mało czasu, bo się wziąłem za nadrabianie różnych tam projektów właśnie i nie miałem okazji, żeby się zająć. Znaczy szukam, problemem się okazał uchwyt do komórki. Będę jutro szedł, może będzie otwarty punkt Play'a, może tam dostanę odpowiedni uchwyt. Ale o rowerkach to może sobie później pogadamy, bo nie chciałbym tu audycji rozmywać. Tym, dla których temat jest za poważny na piątkowy wieczór, to uspokajam was, że niedługo pewnie przejdziemy do luźnych tematów. To będzie już osobna audycja, zrobimy 10 minut przerwy, tak jak prosił Zenon, i sobie pogadamy już o dupie Maryny i o może weselszych trochę rzeczach, a teraz będę jeszcze chwilę tutaj się zastanawiał, dumał i rozprawiał sobie na temat właśnie tych fundamentalnych braków, na temat projektowania sobie pogadamy trochę, na temat uczenia się różnych rzeczy, jakie błędy popełniamy, jak to wszystko potem ma wpływ na to, jakim społeczeństwem może jesteśmy, nie? Może brak jakiegoś takiego też fundamentalnego wyrobienia poczucia estetyki na lekcjach plastyki, muzyki w szkołach, może to sprawia, że potem wszyscy słuchają disco polo, nie czytają książek, za bardzo oglądają głupkowate filmy i tak dalej.
1: To, że ktoś ma charakter do słuchania disco polo, nie zwalaj na to, że ktoś nie ma estetyki, bo ja lubię posłuchać sobie disco polo, a po czym zmieniam sobie na jakąś inną muzykę, więc nie obrażaj mi to muzyki. Każda muzyka jest dla ludzi, wszystko można słuchać. No. Dobra, bo ja wiem, że ty chcesz zmienić, chcesz sobie pogadać na poważne tematy. Ja już w sumie się wypowiedziałem, co miałem powiedzieć, także cześć, trzymaj się i miłego wieczoru.
0: No wzajemnie, dzięki za telefon, trzymaj się, hej. Może dla rozluźnienia atmosfery odgadniecie, kim jest ta osoba. To jest jedna z kart zdarzeń w tej grze, o której wspominałem. Widzicie na ekranie w tym momencie postać. Bardzo prosty styl graficzny, taki minimalistyczny, ale taki miał być, bo to musiało być niedrogie. Tych jakby obrazków jest bardzo dużo, więc no, a budżet ograniczony, więc nie mogłem za jedną taką ilustrację brać stówę, nie? Bo by zbankrutował mój klient. No, a prędzej by w ogóle nie zlecił tego, więc wybraliśmy taki, zaproponowałem sam taki bardzo prosty, piktogramowy styl jednokolorowy, surowy. No, tu zgadujecie. Zaraz zdradzę. No i wszystkie obrazki są właśnie takie bardzo proste, w taki ikoniczny, ikonkowaty styl, zrobiony według pewnego też systemu. Ja te ludziki buduję według pewnego systemu też. Ciekawe, kto to może być tutaj. No, spoko, no macie rację. Jest to JKM oczywiście, zrobiony jako taka ikonka trochę. Janusz Korwin-Mikke. James Bond, James Blunt z takim wąsem, chyba i z muchą, no z mucha, może taki klasyczny James Bond, to owszem, nosi muchę. Hulk Hogan, no też by pasował w sumie Hulk Hogan, tak, też ma taki wąs. To chyba Wyspiański, pisze John Locke. No ale pierwsza odpowiedź była Korwin-Mikke, tu też, że Enki. No, to jest karta zdarzenia liberał. Liberał przychodzi i no to tak, jak padło hasło liberał, to pomyślałem, żeby tak to rozwiązać. Co my tu jeszcze mamy za karty? Tu macie na przykład handlarza bronią. Handlarz bronią. Oczywiście ma. To wszystko musi być bardzo symboliczne, no więc tutaj może handlarz bronią powinien być w garniturze, tylko że wtedy z kolei wyglądałby jak wszystkie inne postacie. Wałęsa też propozycja jest. Łysy Etam w smokingu. tu jest handlarz bronią, no to ma trupią czachę, śmierć, nie? Tu macie z kolei pandemię. Czaszka nad miastem. Drzewko takie wyschnięte, co kojarzy się trochę z zarazą, śmiercią. No, martwe drzewo, martwe to więc. No, też ta taka przecierka, to też do tego jakoś tam doszedłem. I wyszło, że chciałem zrobić taki styl przypominający trochę retro okładki do książek. Kiedy dzisiaj sobie oglądamy stare okładki do książek, one są bardzo takie też jednokolorowe, dwukolorowe, wszystko to przypomina właśnie piktogram, ikonę i widać na nich już jak farba troszeczkę zeszła, ktoś paluchami po tym jeździł i jest taka, są właśnie takie pęknięcia na farbie, pewne przetarcia. I też poszedłem w tym kierunku, bo doszedłem do wniosku, że ciekawiej to wygląda wtedy troszkę. To jest z kolei karta zdarzenia. Pan prezydent przemawia, czy jakoś tak, no przemówienie prezydenta. No to siedzą sobie ludzie na kanapie, oglądają w telewizorze, nie? Przemówienie. Minister finansów. Przed państwem. Tutaj jakiś minister bezpieczeństwa. Minister infrastruktury, no to samochody, samolociki, takie. To wszystko musi być bardzo takie wymowne, nie? Żeby takie trochę naiwne, symboliczne. A to, proszę ja was, to jest teoria spiskowa. Takie zdarzenie, teoria spiskowa. No to musiałem jakiś symbol dla spisku wymyślić. Myślałem o twarzy ufoka, takiego szaraka na przykład. Właściwie to nie jest tak prosto dać symbol, który jednoznacznie kojarzy się ze spiskiem. Tu mamy chyba no taki jeden z najbardziej znanych, no bo to jest piramida, na szczycie której jest wszystko widzące oko, iluminackie, masońskie, nie? No więc takie jakieś miałem skojarzenie. Tutaj mamy demonstrację z kolei. Demonstracja, fala ludzi, widzicie, taka, kurczę, fala ludzi, nie? Którzy mają transparenty, flagi, no i oczywiście znaczek Wiktory, nie? Czy tam Solidarność. Solidarność, Solimarność, Solidarność, Solej. Co my tu jeszcze mamy? O, ta jest nawet fajna karta. Kryzys gospodarczy. No to poszedłem w takim kierunku. To z kolei mogłoby być nie do końca zrozumiałe, być może dla kogoś z zagranicy. Jak gra zostanie przetłumaczona, to może nie każdy to właściwie jakoś zinterpretuje. No bo to jest taki raczej nasz polski kryzys gospodarczy, taki PRL-owski kryzys gospodarczy, czyli pani sklepowa, charakterystyczna staroświecka trochę już waga, taka typowa dla tego okresu i na półkach mało co jest, prawda? I ludzie stoją stłoczeni. Racja bytu pisze, że 5G mogłem dodać, ale widzisz, to nie byłby dobry ruch, bo gdybym dodał 5G, to musiałbym dodać jeszcze inne, przeróżne symbole. 5G, głowę ufoka, kamerkę, która nas inwigiluje, chipa, no bo samo 5G tutaj jakby by nie pasowało, ponieważ sugerowałoby, że chodziłby konkretnie o masonów, którzy chcą nam 5G zrobić. Dopiero dodanie przynajmniej dwóch innych elementów, to taka zasada, że dobrze jak są trzy elementy, to mamy wiele. Dwa to jeszcze nie jest wiele. To trzeba trochę czuć, bo ktoś się może wykłócać teraz ze mną, a dla mnie dwa to jest wiele. I co? A ja właśnie podchodzę do tego, że dla mnie wiele to są przynajmniej trzy. Może dlatego, jak komponuje się w kwiaciarni bukiet, to nigdy nie macie dwóch kwiatków, tylko co najmniej trzy kwiatki i to jest bukiet dopiero, prawda? No więc taki bukiet różnych teorii spiskowych, to musiałyby być przynajmniej trzy rzeczy, tak od biedy minimum, nie? Z kolei cztery czasami jest ciężko zakomponować. Potem bym następny taki próg, w tym wiele, w tym bukiecie, to bym zrobił 5. Nie 4, bo 4 to jest pewna symetria, pewna równowaga. Z jednej strony 2, z drugiej 2. Ustawiamy po jednym w każdym rogu ekranu i mamy 4 strony. 4 strony sporu, 4 stronnictwa, 4 elementy składające się na jedną całość i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? A dopiero 5 to znowu jest to wiele, nie? To się tak trochę na wyczucie bierze. Być może jest jakaś wiedza, która to opisuje bardziej fachowo, ale ja do tego podchodzę no tak właśnie intuicyjnie. Może dlatego, że jak uczyli o takich rzeczach w szkole, to chodziłem pić jabłcoka z kolegami chętniej, a to mnie nie interesowało. No dziś trochę żałuję, bo wolałbym mieć lepszą podkładkę. Co my tu jeszcze mamy za karty? Afera łóżkowa to jest. Afera łóżkowa, nie? No też musiałem tu trochę pokombinować, ponieważ te ludziki moje, które... Zauważcie, że to są najprostsze ludziki, jakie się da zrobić, ponieważ chciałem tutaj podkreślić efekt minimalizmu. Pewien. I... Właściwie kobieta powinna różnić się od faceta, powinna mieć węższą talię, grubsze uda, większą pupę, prawda, cieńszą troszkę szyjkę, drobniejsze rączki, a tutaj właściwie facet od kobiety się niewiele różni. Różni się głównie strojem i uczesaniem. To są tylko te elementy, które odróżniają tutaj faceta od kobiety. I no tu musiałem już coś pokombinować, tak, żeby było widać, że jest tutaj scena łóżkowa, jakiś seks albo przyszykowanie się do seksu. No i ktoś pstryknął zdjęcie, są fotki, leżą na stole, telefon jest jako taki symbol tego, że ktoś już do kogoś dzwonił. No tu można by się przyczepić, że telefon jest staroświecki. Dziś takie telefony można kupić jako telefon dla seniora, duże przyciski. No i nie jest to smartfon, tylko telefon do dzwonienia. Czasami robiąc różne projekty, spotykałem się z takimi zarzutami. Dobry na kreskówkę a la South Park. A myślałem o tym, że ciekawy byłby film animowany, zrobiony w takim stylu. To by było coś ciekawego, prawda? To by był bardzo oryginalny styl na pewno. Spoko, ale czemu nie ma oczu gość? Widzisz, tutaj faktycznie jest trochę błąd, ponieważ jeśli oczu nie ma facet, to i kobieta nie powinna mieć oczu i takie uproszczenie byłoby ok. Ale tutaj są ważne usta, bo tu same usta pokazują zaskoczenie. Wszystkie te ilustracje projektuję w taki sposób, że wywalam, kasuję, nie robię wszystkich elementów, które są zbędne. Ograniczam się do absolutnego minimum. W tym przypadku rozwarta buźka ma ukazywać zaskoczenie. To już takie pójście w minimalizm, nie? Ale zgodzę się na pewno, że brakuje tu spójności. Facet nie ma oczu, a klientka ma. I tutaj już jest faktycznie brak trochę spójności, więc się mogę zgodzić. No wiesz, ale sam zarzut, że nie ma oczu, tak ogólnie, no, że brakuje oczu, to raczej, no wiesz, a przyczepiłbyś się, że na znaku drogowym nie ma oczu facet? No raczej nie, bo jest to takie uproszczenie po prostu. I ja idę dokładnie w tym samym kierunku. To ma trochę przypominać znaki drogowe. Tu mamy fanatyka na przykład. To jest fanatyk religijny. Tu dostałem wskazówkę od kolegi, żeby nie było żadnych symbolów religijnych. I po przemyśleniu... Zgadzam się z tym, że nie powinno być, bo i nie dlatego, że idziemy w kierunku politycznej poprawności, tylko dlatego, że symbol religijny sugerowałby, że jest to fanatyk, czy to islamski, czy katolicki, czy jakikolwiek inny, a tu chodzi ogólnie o fanatyka religijnego, więc no, jeśli już, to musiałyby się różne symbole pojawić, ale no, to by było bez sensu trochę, no po co tutaj nadziabać jeszcze symbolami. Więc musiałem tutaj fanatyka pokazać bez symboli religijnych, co nie jest takie znowu proste. Więc ma on karabin i ma wiernych, no i promieniuje jakąś prawdą objawioną wokół siebie, prawda? To są te promienie takie. Tu mamy z kolei statek wojenny. Też czasami warto, aby pewien element miał obok siebie inne elementy, które naprowadzą oglądającego na to, z czym mamy do czynienia. No, chodzi o to, że jak jest statek, to dobrze, żeby w tle była wyspa jakaś, nie? Wiecie, o co chodzi. Jak mamy rakietę, no to można księżyc gdzieś, czy Ziemię z orbity pokazać, żeby podkreślić, że jest to statek kosmiczny. Więc w ten sposób się czasami też robi. Jestem prostym chamem z nizin społecznych i nie jestem pewien, czy to akwarela, czy też nie, pisze Van Dust. Prosty chamie z nizin społecznych, to witam w klubie, bo ja też jestem prostym chamem z nizin społecznych w sumie. I w sumie nadal jestem na tych nizinach społecznych, biorąc pod uwagę mój stan portfela i czasem też i obycie i tak dalej, więc to możemy sobie przebić piątkę, my chamy z nizin społecznych. Nie, to nie jest akwarela, mój drogi. To jest grafika wektorowa, nieco upodobniona na taką, jakby to było robione tuszem na kartce, przez te takie niedoskonałości, rysy, brudki. Gdyby to zdjąć, to wtedy już wygląda jak taka stuprocentowa grafika wektorowa, komputerowa, więc zależało mi trochę na efekcie analogowości. Stąd też takie przyciemnienie lekkie, taka przysłona, która sprawia, że obraz w centralnej części jest delikatnie jaśniejszy niż na krawędziach, gdzie się lekko wyciemnia. Więc to podkreśla ten efekt analogowości. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jednostkę wojskową z kolei, czy tam bazę wojskową. Tarcza antykryzysowa. Tutaj wydaje mi się fajny symbol, nawet wymyśliłem, bo to jest znak dolara z tą taką kreską przecinającą S, ale ta kreska jest strzałką w dół. Czyli kryzys finansowy, ale to wszystko jest zamknięte w tarczę, która ma mówić, że jest to ochrona przed tym właśnie. Tu mamy lotnisko z kolei. A to jest koncern farmaceutyczny. Stąd na tym budynku, takim wieżowcu okazałym, znaczki, że globalny, no bo koncern, to mamy tutaj właśnie ziemię, taką w uproszczony sposób. Mamy też ikonkę kapsułki, czyli no tego, co mamy łykać, lek, kapsułka, taka lek, pastylka. No i oczywiście nieśmiertelny znaczek służby tutaj zdrowia, znaczek medyczny, no krzyżyk, obok samochody stoją, no takie proste skojarzenia. Co my tu jeszcze mamy?

zamieszki. Tutaj się tutaj zrezygnowałem z jakiegokolwiek tła, no bo minimalizm tutaj się koncentruje na postaciach. Mamy zadymiarza, mamy protestanta z koktajlem Mołotowa i mamy policjanta w kasku, który biegnie tu.

Okej. Co my tu jeszcze mamy? No, tu mamy pogrzeb, wyschnięte drzewo. To taka smutna pora, nie? No, jak pogrzeb, to albo w deszczu, albo jakiś element kojarzący się z umieraniem. No, to jest drzewo, które właśnie umiera. I Klechas stoi i tam czaruje. I tysiączek pada. Tutaj jest z kolei terrorysta w kominiarce. Też się zastanawiałem, jaki symbol dać. Tutaj, że brakuje węża. Przy koncernie medycznym. No, wąż Esculap, tak? Wąż Esculap.

Chyba przyznacie, że terrorysta wygląda srogo. Co my tu jeszcze mamy? Dużo tych grafik. Właśnie to, że musiałem tych grafik zrobić dużo, narzuciło pewien styl. Narzuciło pewien styl i okazuje się, że czasami braki pewne budżetowe, no bo kolega robi tak to trochę w wolnych chwilach, na własne konto, z własnych środków, no więc nie ma wielkiego budżetu. Jest to zresztą pierwsza gra, którą robi samodzielnie, bo wcześniej robił z kimś innym. No więc w tym przypadku skromny budżet zaowocował wybraniem, wydaje mi się, ciekawego, fajnego stylu. Nie wiem, jeśli uważacie, że fajny styl, to wpiszcie jedyneczkę na czacie, a jak uważacie, że do dupy i nie podoba wam się, śmiało, to zero, to, bo ciekaw jestem, czy podoba się, ale zależy mi na szczerej opinii i absolutnie nie będę miał żadnych pretensji, jeśli ktoś stwierdzi, że nie moja bajka, man, nie moja bajka. Więc śmiało, ciekaw jestem waszego zdania, czy wam się taki styl kart zdarzeń podoba. Jak popatrzycie sobie na inne takie gry, w których no, profesorowi Leniuchowi się nie podoba. Etamowi się podoba, Grześkowi się podoba, Marcinsowi też. Spoko. Marcinsowi się chyba bardzo podoba. WB jest ok, czyli tak sobie może być. Etimpert dwójeczka, czyli się podoba. Maxowi też bardzo się podoba. Racja bytu jest git jedyneczka. Adwokatowi adwokat by dopracował, a ciekaw jestem, co jest twoim zdaniem tutaj niedopracowane, bo mi się wydawało, że właśnie jest dosyć dopracowane. Zauważ, że zawsze masz te same grubości linii, na przykład. Tutaj jest bardzo duża spójność. Detale raczej, wiesz, dopieszczone wszystko. Co tu jest niedopracowane twoim zdaniem, panie adwokat? Trójka na szynach, Lukacjusz. Ikon Art, Darko. Raca też na tak. Darko na tak. Chyba tylko Leniuchowi się nie spodobało. Spoko. Bo wiecie, bo Leniuszek to jest taki pozytywny, on lubi jak jest kolorowy. Kolorowy by chciał. Taki kolorowy chłopak. Tutaj dyrektor telewizji. Dużo z tych grafik się opiera na postaciach, bo tutaj się jakby troszkę inspirowaliśmy taką inną grą znaną na komórki. Jak to się czyta? Reigns. No, władza, tak? Władać czymś. To jak to się wymawia? Reignis się pisze, no. I tam są takie też bardzo proste karty. Takie, wiecie, że

bardzo prosta, główka, oczka, skółek, tylko że kolorowe. A u mnie jest wszystko takie też bardzo proste, ale przypominające ikony, przypominające ikonki. Tu mamy afrykański kraj, no to jest chatka z gówna, ale jednocześnie też wieżowiec, flaga, no i palmy, to Afryka, panie, Afryka. Tu przegrana wojna z kolei. I infografika, dobre skojarzenie, dobre u Lukacjusza. Tak. Infografika właśnie zawsze musi być bardzo prosta i czytelna. To taki rodzaj grafiki, który no, ma nam opisywać jakieś statystyki, coś obrazować, no i tak to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? No, a spróbuję wam pokazać sam projekt ekranu, ale to dajcie mi sekundkę.

Okej, okay, to jest taki pierwszy podstawowy ekran, gdzie ciężko było to wszystko zmieścić trochę, bo jest strasznie dużo różnych statystyk, wskaźników. No i tutaj się napociłem, żeby to wszystko zmieścić. Kolega wziął tam, powtykał na pałę trochę. Tu mamy, powiedzmy, ekran, gdzie projekty są nasze realizowane różne. Muzeum Wojny, 500+, i tak dalej. Wycinka drzew. I tych ikonek też jest kilkadziesiąt, to wiecie, no zrobić te kilkadziesiąt ikonek też sporo roboty. Ale w robieniu ikonek dosyć dobry jestem. Już wychodzą mi takie, które są spójne ze sobą, bo ikonki to nie można zrobić tak, że jedna jest trochę taka, druga trochę w innym stylu. Wiecie, to musi być spójność. Te ikony muszą być z jednej bajki, tak jakby, nie? Tu mamy ekran, gdzie projektujemy własną flagę. No, ale też są pewne ograniczenia, jak widać. Na przykład polskiej flagi się z tego nie zrobi, bo podział jest na trzy jakby prostokąty w pionie, więc ciężko. Tu mamy głosowanie, nie? Też kolega tak to poskładał, że ludki dał inne, bo temu się źle wycinały, czcionki tam różne, nierówno trochę, nie ma tej ikonki, nad jaką ustawą akurat projektujemy. Tu mamy akurat akcyzę od alkoholu, a ludzik nie ma dymku nad głową, który tłumaczy, czego dotyczy ustawa. I kolory ludzików dał tak po swojemu trochę. A ja tutaj starałem, od początku, jak widzicie po tych ekranach, mam opracowaną pewną paletę kolorów, której się trzymam po prostu. Jest zestaw, powiedzmy, pięciu tam czy sześciu kolorów, których używam do końca projektów wszędzie. Więc tu, powiedzmy, mamy ekran z kartą zdarzenia. Chociaż to akurat nie jest dziennikarka, ale to jest tak przykładowo wpisane. To bardziej jest tam jakieś głosowanie nad czymś. I no też ta karta ostatecznie została rozciągnięta na cały ekran. Jakoś tak nierówno to wszystko. Na moim projekcie też przycisk zatwierdzający jest niebieski, a przycisk anulujący czerwony. No to też jakiś system, prawda? Mógłby być zielony też, ten na OK, a tutaj jest niebieski, a kolega zrobił dwa czerwone, bo nie przywiązuje wagi po prostu do takich rzeczy za bardzo, ale będziemy to poprawiać. No dogadaliśmy się, że będziemy to poprawiać, pracować nad tym. Już ja tutaj muszę kolegę przywołać do porządku. Tu z kolei decydujemy, na co idą pieniądze, nie? Czy jak nie, to jest jakiś bilans dochodów i kosztów budżetowych. No dobra, takie sprawy. Tutaj z kolei są jakieś umowy z korporacją i możemy się targować, nie? Nie, nitka, to gra w skojarzenia. Nie, pokazywałem wcześniej takie ilustracje, które są do gry komputerowej, które symbolizują pewne wydarzenia, które się dzieją w grze, nie? Że na przykład jest głosowanie nad czymś, czy jakaś baza wojskowa powstała, czy dziennikarka o czymś gada, no takie po prostu. Tylko gadaliśmy o skojarzeniach trochę, ponieważ tworząc w takim bardzo prostym stylu, musiałem opracować jakby pewne, no posłużyć się pewnymi symbolami bardzo prostymi i tak dalej, żeby to było wymowne. No i tak mniej więcej widzicie to wygląda. No, tych zdarzeń mam jeszcze do zrobienia z kilkanaście, bo doszły dodatkowe, więc zawsze jakiś tam pieniążek się trafi. A tutaj mam okładkę jeszcze do tej gry, czekajcie, cover.
O, jest cover. A tak wygląda plansza tytułowa. Kurczę, może nie powinienem pokazywać, bo teraz ktoś sobie znajdzie tą grę i zobaczy, jak to kiepsko teraz wygląda. Ale chyba tak dużo osób z was nie ma iPhone'ów, a gra jest tylko na iPhone'a. Mógłbyś tak na chłopski rozum wytłumaczyć, o co chodzi właśnie w tej grze? Też nie kapuję do końca. To jest gra polegająca na rządzeniu państwem, tak, republiką, no jakąś tam, i no przeznaczasz jakieś pieniądze na pewne projekty państwowe, inwestujesz w edukację albo w innowacyjność, w rozwój technologiczny, musisz pewne umowy podpisywać z korporacjami dużymi, no taki, wiesz, no taka trochę inna cywilizacja, nie? Na komóreczkę. No, taka gra. No nie wiem, myślałem, że to zresztą tak wynika z samych tych obrazków, nie? Czego dotyczy gra. No. W sumie mógłbym wam pokazać jeszcze inne grafiki. Ja w ogóle teraz zamierzam iść w robienie grafiki do gier. Bo całkiem nieźle mi to, muszę przyznać, wychodzi chyba. Tak nieskromnie powiem. Tu macie na przykład grę, która ostatecznie nie została zrealizowana, nad czym troszkę ubolewam, bo fajne ilustracje przygotowałem. Tu widzicie, każdy towar ma swoją ikonkę, a ma też taką grafikę, ilustrację.

No tak. I tutaj jest na przykład komputer, ale tu macie jakiś napój z kolei, widzicie, i gra polega na handlowaniu. Bardzo był fajny, ambitny projekt, bo gra miała być wieloosobowa, czyli ludzie handlowali między sobą. Mogli sobie sprzedawać jakieś tam towary, hurtowo, tak dalej. I te grafiki z kolei robiłem fajną techniką, bo tworzyłem modele 3D, renderowałem, a potem bardzo mocno to retuszowałem na tableciku, czyli trochę tu podkolorowałem, tu rozjaśniłem, tak, że one nie wyglądają tak sterylnie, tylko wyglądają jak graficzka bardziej, nie? No, tu akurat różne towary są. Tu widzicie, akurat są te towary przedstawione w takiej formie ikonkowej, nie? Też fajne ikonki, widzicie, spójne. Widać, że są to ikonki z jednej bajki, prawda? A nie, że to są różne zupełnie, jakieś pościągane, darmowe ikonki. To wygląda jak te fake reklamy gier na telefony. Dobrze, to nie wróży. A to nie wiem, o co chodzi. Fake reklamy na telefony. No szkoda, że nie wyszła ta gra ostatecznie. Ale wydaje mi się, że sam interfejs bardzo dobrze zaprojektowałem. Tak nieskromnie powiem. Wiecie, jak się projektuje interfejsy graficzne do gier na komórki, to rzeczy powinny być duże, żeby trafić w nie paluchem po prostu, nie? Nie mogą być zbyt malutkie, delikatne, bo to ktoś nie trafi paluchem albo kliknie w nie to, co trzeba, i to rodzi frustrację. Jeśli zaczynamy po raz któryś źle klikać, nie w to, w co chcieliśmy, nie trafiamy w przycisk, powiedzmy, mamy z tym problem, z jakimś tam schwyceniem suwaka i tak dalej, no to taka frustracja, która się pojawi po raz któryś tam z rzędu, przeleje się na frustrację związaną z grą. Tutaj już same grafiki produktów. Czasami były to modele 3D, a czasami po prostu pewien kolaż ze zdjęć. Kurczę, narobiłem się przy tym, narobiłem tego, jest kilkadziesiąt znowu. Czasami musiałem zaprojektować jakieś opakowanie, bo to nie mogę przecież wziąć opakowania jakiegoś znanego producenta, jakiegoś Tymbarka czy czegoś takiego, tylko musiałem sam zrobić sok lemon, jaka oryginalna nazwa, nie? Sok lemon. Więc trzeba było trochę się napocić. Tutaj arbuzik i popatrzcie, jakie to jest równiutkie, nie? I tworzy jakąś fajną kompozycję, równiutką, fajną, to cieszy oko. Tu z kolei kawka z czekoladką, takie różne towary. No takie rzeczy robię, z tego staram się żyć. Myślę, że mógłbym spokojnie robić dla jakichś dużych firm. I szukam, znacie jakieś fajne firmy robiące gry na urządzenia mobilne? Na mobilki, bo bym się chętnie związał z jakąś taką firmą i robił dla nich grafikę. No już do paru gier robiłem grafikę. Modele 3D różne. Tutaj w ogóle starałem się, aby wszystko było takie, no takie równe, takie trochę nawet zbyt doskonałe, bo gdyby zrobić w tym momencie zdjęcie prawdziwych wrotek, to by było widać troszeczkę takie różne niedokładności, jedno kółko troszeczkę większe, lekka perspektywa. Tu jest wszystko takie wyidealizowane troszeczkę, nie? Jajeczko, widzicie? Jajeczko to jest jajeczko jednak. W jajeczku jest wszystko, słuchajcie. Młotek. O, takie rzeczy. Tablet graficzny.
Jak widzicie, zawsze szukam pewnej takiej spójności. W tym przypadku zawsze jest jakieś koło, jest jakiś okrąg za grafiką i to tło jest wpisane w okrąg. Ale ten okrąg też może przybierać różny wygląd trochę. I w tym przypadku spływa farba z niego, bo to symbolizuje, że to jest tablet graficzny, że to służy artyście, prawda? Więc tu sobie pozwoliłem na to, aby to tło, które zawsze jest tym kołem, tak jak tutaj widzicie, żeby tam spływała farba. Legitymację dziennikarską dla redaktora Adam Ruski Troll zrobiłeś, krawiec? Zrobię tę legitymację, na pewno je zrobię w końcu, tylko sam nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł. Zapomniałem to przedyskutować jeszcze z drugim włodarzem. To, nie wiem, to gdzieś tam pójdzie, narobi obory ktoś i będzie, jak go będą wyciągali za nogi, to będzie jeszcze krzyczał: ja jestem z nocnego radia! Zostawcie mnie, nocne radio na rules! Wypierdalać! Wy nie wiecie, kto ja jestem! Ja z nocnego radia jestem! Muszę zrobić jakiś research firm, które robią gry na komórki. I to, chyba w tym kierunku pójdę. Bo pewne rzeczy już nudzą, już mi się nie chce jakiś ulotek robić, wizytówek. Już tych logosów też się tyle natrzaskałem i tak dalej. Ten web design to już żygam tym. A grafika do gier jest zawsze fajna, bo to zawsze jest jakaś historia, zawsze jakaś opowieść fajna, jakiś bohaterów się tworzy. Potem widzimy, jak to wszystko zaczyna w pewien sposób żyć, nie? Funkcjonować, rozwija się. Jest jakaś społeczność. To jest dobra rzecz, no. Ja mam immunitet, będzie krzyczał Adam Ruski Troll. No tak, właśnie. O, tutaj baterie. Też zauważcie, że często się posługujemy takim jakby brandem znanych marek. W tym przypadku no to się kojarzy z Duracellem, nie? To oni mają takie na górze beżowe czy tam złote, na dole czarne. No ale tutaj oczywiście jest jakaś inna marka wymyślona, PowerCell. Ale też pewna kolorystyka już związana jest jakby z typem produktu, to znaczy marka jest tak silna, że no, jeśli taką baterię pomalujemy w taki sposób, jak Duracell to robi, to będzie bardziej to przemawiało do człowieka, że to jest bateria. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Future Salt Entertainment, polska firma założona przez Łukasza, robi gierki logiczne na smartfony. W swoim biznesie odpowiada za... O! A to sobie muszę zakonotować. Future Salt Entertainment. Dobra, to sobie zapiszę i się zgłoszę. Bo wysyłam. Ciekawe, czy można fajnie jakoś zarobić, bo... Trochę się obawiam, że usłyszę, no wie pan, my co prawda nie płacimy, ale wie pan, po pewnym czasie jest szansa, że pan że zaczniemy. W tej chwili jesteśmy na etapie niepłacenia, proszę pana. No ale będzie pan miał do portfolio, to jest niewątpliwie dużo, proszę pana, że pan będzie miał do portfolio i wie pan, są świetlane perspektywy, rozumie pan. No to jak takie coś usłyszę, to się chyba zdenerwuję i się zapytam, ale to jak to pod kościół może, jak za darmo chcecie, to może coś wyżebracie. Albo nie, powiem tak, dobrze, zrobię. Zróbmy w takim razie barter. Ja zrobię grafikę, a wy mi zapłacicie w naturze. Już rozpinam rozporek i proszę mnie obsłużyć w rozliczeniu. Proszę bardzo, oto moja faja i proszę przystąpić w takim razie do robienia loda. Przepraszam za wulgarność tutaj, ale no, tak mi się ciśnie na usta. Szczecin, fabryka gier. Zapisz se, krawiec, mówi Etam. Szczecin, fabryka gier. To nie wiem, czy to nie jakieś trollowanko tutaj. Szczecińska fabryka gier, to może to jest firma Etama, kurczę, jakaś.
No, takie różne. To już jakiś czas temu robiłem, już w sumie trochę to ma. No dobra, no takie graficzki robię, widzicie sobie. Tylko od razu mówię, za pieniądze, tak. To, bo jak coś jest moją pracą, jak było takie powiedzenie, że jak coś robisz dobrze, to bierz za to pieniądze, nie wiem. To jakoś inaczej było.

No spoko. Trochę temat zszedł na moje tutaj wyczyny graficzne. No to tak zawiedziony jestem, bo wiecie, jak robię coś za nieduże pieniądze, a tutaj mówię, że budżet nie był duży, to tak liczę na to, że to zostanie potem wydane, że się pod tym podpiszę, że może dzięki temu jakiś klientów. No a jak to wszystko wygląda trochę jak psu z gardła wyjęte, no to tak zawiedziony trochę jestem, nie? Ale nie mam pretensji do kolegi, bo kolega ogólnie się no, stara, tylko trochę mu umiejętności brakuje jeszcze w składaniu tam grafiki, ma podejście trochę właśnie takie, że no, nie do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi. No i tyle, no. I myślę, że tak podsumowując, bo zaraz przejdziemy na tryb luźno-gadkowy i sobie pogadamy o wszystkim i o niczym, tak podsumowując, twierdzę, że ludziom brakuje takiej podstawowej wiedzy w różnych tematach, w różnych branżach, w różnych dziedzinach życia i to sprawia, że nie przyswajamy sobie dobrze bardziej zaawansowanych rzeczy i potem na tym cierpimy. Mamy takie społeczeństwo tumanów troszeczkę, że ludzie no, nie kumają prostych rzeczy, bo zaniedbali gdzieś naukę na tym podstawowym poziomie. I tyle. To ja w takim razie wracam do was za 10 minut. Szkoda, że nie było telefonów żadnych. Myślałem, że się podzielicie jakimiś swoimi przemyśleniami, jakieś może inne przykłady znajdziecie, gdzie coś kuleje, bo nie wiem, bo może w polityce, może w filmie, powiedzmy, nie? Film, no właśnie, też można by tutaj znaleźć takie dzieła, gdzie praca kamery jakaś jest w ogóle kiepska, że tak jakby się ktoś nie, jakby, no, wzięli kiepskiego kamerzystę, oświetleniowca i te takie rzeczy podstawowe, no bo to patrzymy na to, nie? I tak, i no, ale jest jakiś mądry scenariusz, fajny. No nie wiem, no dobra, już wymyślam na siłę może trochę. Dobra, wracam do was za 10 minutek, zróbcie sobie jakąś kawkę, kanapeczkę se zmontujcie i tak dalej. A ja wracam do was już za moment z kolejnymi luźnymi gadkami, bo te też były dosyć luźne. Jak znam życie, to z tych 72 osób plus tu 20 na radyjku, no, czyli tam 90 parę osób, no to jak znam życie, to wróci na następną audycję około 30 osób. Nitka, luknąłem. Wszystko git, nie? Wszystko git. Ja tak czy owak trochę dzisiaj posiedzę, ile tam fabryka daje, więc tam spokojniutko. No i chyba tyle. Nie ma co przedłużać na siłę, za chwilę do was wracam. Tak więc do usłyszenia. No i spróbujcie tam wpaść jeszcze, może będzie fajnie, nie? Za 10 minut na kolejną audycję. No i co? I do za chwilę.

0: Witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. Dziś specjalny odcinek audycji Czasy Ostateczne, bo wyjątkowo z gościem. I to nie byle jakim. Nocne Radio odwiedził Bogumił, znany też jako Bogu. Człowiek, którego niektórzy z was znają z kanału Lupa Sceptyka. Jeszcze inni mogą kojarzyć dzisiejszego gościa z kanału Stacja Ateizm. Już w tym momencie na dachu wieżowca należącego do korporacji Nocnik Limited. Właśnie na tym dachu ląduje helikopter i zbliża się nasz gość, którego za moment przywitamy. Pewnie ci, którzy nie znają Bogumiła, domyślają się już po wyżej wspomnianych nazwach kanałów, jakie podejście do życia ma ów jegomość. A w tej audycji chciałbym z jednej strony porozmawiać o tematach właśnie, którymi zajmuje się Bogumił. Wiara, duchowość, pseudonauka, ufologia, oczywiście to wszystko, na to wszystko patrzy przez swoją lupę, przez swój rekwizyt charakterystyczny, to jest jego narzędzie, które symbolizuje właśnie ów sceptycyzm. Ale chciałbym się też dowiedzieć czegoś o Bogumile, tak aby fani mogli go lepiej poznać. Witam cię serdecznie, mój zacny gościu.
1: Cześć, witam ciebie również, Krawiec, i też cześć wszystkim słuchaczom Nocnego Radia, a także cześć wszystkim moim widzom, którzy byli tak mili, że zechcieli cię dzisiaj tutaj na tej audycji pojawić.
0: Dokładnie, właśnie ja pozdrawiam serdecznie wszystkich, nie tylko naszych słuchaczy, ale też tych, którzy przyszli za Bogumiłem. I tutaj widzicie, Bogumił okazał się wyjątkowo bezinteresowną osobą, bo raz, że nic z tego nie ma, dwa, że to ma takie zasięgi, że my chyba nigdy takich nie będziemy mieli. Przy okazji właśnie muszę cię pozdrowić od Unique Orgazma, którego prawdopodobnie kojarzysz pod innym imieniem, ale to jest ten człowiek, który pomógł nam się skontaktować i on też kazał ci podziękować, że zgodziłeś się wpaść do naszego małego, kameralnego medium donosnego radyjka.
1: No, z mojej strony to sama przyjemność. Myślę, że pogadamy sobie na ciekawe tematy, a zresztą zawsze to, wiesz, nowe doświadczenie, bardzo ciekawe. I też bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Zobaczymy, czy Bogumił jest wyczynowcem, ile da rady z nami posiedzieć. Wiesz, u nas to takie minimum to 2 godziny, więc dasz radę?
1: A wiesz co, myślę, że spokojnie. 2 godzinki pociągniemy na pewno, a potem się zobaczy.
0: No właśnie, tak się zastanawiam, nie mam takiego bardzo dokładnego researchu, ale czy mógłbyś coś powiedzieć, jak w ogóle przebiegała twoja kariera zawodowa? Gdzie zaczynałeś? Jak wyglądała praca właśnie z ekipą stacji Ateizm? Rozumiem, że kanał Lupa Sceptyka to jest takie pójście na swoje troszkę, tak? I próba zrobienia czegoś samodzielnie, a no właśnie nie wiem nawet, czy nadal współpracujesz z tym kanałem, który znam, bardzo sobie cenię, bardzo mi się spodobało wasze podejście takie inne, wiesz, bezinwazyjne, bo to nie jest ateizm tak zwany wojujący, tylko tak bardzo kulturalnie, to było świeże coś.
1: Te intuicje, które masz, no tak mi się wydaje, że w miarę tak to wygląda. No jeżeli chodzi o mnie, no to chyba trochę, jest to trochę ciekawa historia w tym znaczeniu, że ja sobie mieszkałem w Szczecinie kilka lat temu, bo stamtąd pochodzę, tam się urodziłem i w pewnym momencie zacząłem tworzyć filmy na swój pierwszy kanał na YouTubie, który się nazywał Wirus Wiary i który był właśnie taką tubą dla moich antyreligijnych i mocno antyteistycznych poglądów i był raczej skierowany do osób niewierzących i był mocno taki, powiedzmy, konfrontacyjny, jeśli nie mam powiedzieć, że taki dość mocno uderzający w wierzenia, powiedzmy, różnych ludzi. I pewnego dnia, tworząc sobie ten kanał i robiąc z niego filmy, napisał do mnie Leszek Nowak. Lechu Nowak, który właśnie tworzył projekt pierwszy tego rodzaju w Polsce, czyli właśnie stację Ateizm, i on ją tworzył we Wrocławiu. No i zobaczył moje filmy, no i się do mnie odezwał mailowo najpierw i powiedział: no słuchaj stary, widziałem co robisz, jest to całkiem niezłe, mamy projekt we Wrocławiu, trochę innym, powiedzmy, w innym tonie, ale tematy zbliżone, wpadaj. No i stwierdziłem, że wpadnę. I tak we Wrocławiu już zostałem. Bo tak jak mówiłem, Lechu mnie zaprosił w ogóle do siebie, do mieszkania. Wtedy mieszkaliśmy wtedy we trójkę. On, jego ówczesna partnerka i ja. No i właśnie rozwijał się ten projekt i to było też spore przedsięwzięcie, no bo projekt Stacja Ateizm to jest, powiem być może dla tych, którzy poczuli zainteresowanie no tym tematem, no to jest na żywo program, w którym dwie osoby prowadzące są na wizji i odbierają telefony od kogokolwiek, kto zadzwoni, kto chciałby porozmawiać na jakieś tematy związane z religią, związane z wiarą w Boga, związane w jakiś sposób z szeroko rozumianą sferą duchową czy nadprzyrodzoną, i całość ma taki bardzo charakter dialogu. Nie ma opcji, żeby ktoś tam zaczął się z kimś kłócić. Podejście jest przyjacielskie, trochę być może zakorzenione w takim dialogu sokratejskim, powiedział, w takiej metodzie sokratejskiej, poprzez zadawanie pytań, a nie żadną konfrontację. No i potem z tego projektu ja, robiąc ten projekt, zacząłem robić swoją rzecz, nową. Założyłem nowy kanał, który nazwałem właśnie Lupą Sceptyka. No i do tej pory to trwa. Trwa to już chyba ponad 3 lata, ten kanał. Zasięgi na skalę YouTube'a są minimalne, bo tam w tym momencie ogląda mnie około 20 tysięcy osób. Filmy generują od 20 do 100 tysięcy, powiedzmy, wyświetleń. Jest to już jakaś fajna grupa widzów. Im dłużej robię ten kanał, to tym bardziej zdaję sobie sprawę, jaką dość zbitą społeczność tworzymy. Jest sporo interakcji i kontaktu z widzami, w co bardzo teraz staram się, co bardzo zacząłem od pewnego czasu starać się rozwijać, między innymi poprzez właśnie streamy interaktywne. No, ale generalnie Lupa Sceptyka, no to tak jak zresztą bardzo słusznie zauważyłeś, po prostu biorę sobie na stół jakiś zestaw twierdzeń, jakieś przekonania, jakieś wierzenie, jakiś cud na przykład religijny, czy to katolicki, czy może chrześcijański, czy być może jakieś inne, jakieś duchy, być może jakąś teorię spiskową, czy coś w tym rodzaju. No i staram się to w miarę moich możliwości rozebrać na czynniki pierwsze, zobaczyć, co się kryje pod czym, czy jest to zasadne, ten zestaw wierzeń, czy raczej nie. No i staram się do tego używać takich narzędzi myślenia, które są charakterystyczne dla sceptyków. Więc tak w skrócie można by podsumować moją historię. Lupa Sceptyka też jest o wiele mniej konfrontacyjna. Wydaje mi się, że wyrobiłem sobie taki wizerunek obecnie osoby, która mówi dość rzeczowo na temat i bez ogródek, ale równocześnie bardzo uważam, żeby nie atakować nigdy ludzi, a co najwyżej ich przekonania. No i sobie ten projekt kwitnie z mniejszymi lub dłuższymi przerwami. Teraz jestem chyba na fali znoszącej.
0: No, na pewno ciężej jest nadawać w takiej formie niekonfrontacyjnej, nieagresywnej, bez obrażania kogoś, no bo ludzie jednak chcą emocji, chcą, żeby się działo, żeby się paliło. No więc ciężej jest ludzi zainteresować, utrzymać zainteresowanie, więc no jest to na pewno wyzwanie.
1: Znaczy wiesz, powiedziałbym, tak, że nie da się przebić do mainstreamu z czymś takim, nie? W sensie zawsze filmik z ładnym ze śmiesznymi kotkami, albo filmik, gdzie naparzają się dwie dziewczyny butelkami po piwie po twarzach, albo inny podobny, taki emocjonalny, bardzo mocno content, na pewno przyciągnie masy, nie? Ale mam wrażenie, że moja widownia na przykład oczekuje ode mnie bardzo dużej rzeczowości i bardzo dużego poziomu merytoryki, bo wiem, bo jeżeli coś zrobię mniej merytorycznie, to natychmiast dostaję bardzo mocny, czy bardzo mocny, pewnego rodzaju feedback. Więc wiesz, to też jest kwestia, w jaki sposób twoje materiały przyciągają konkretnych widzów i potem ci widzowie, te osoby tworzą pewną społeczność, w której pojawia się pewien rodzaj oczekiwań względem ciebie i tego, co będziesz robił, no nie? I faktycznie być może na takim kontencie, jak ja tworzę, nie da się osiągnąć pewnie mainstreamu i tam, nie wiem, generować miliony wyświetleń czy coś, ale wiesz, mi wystarczy, że moje marzenie jest takie, żeby tą widownię, którą mam teraz, pomnożyć jeszcze może razy dwa, razy trzy i spróbować zacząć się z tego utrzymywać i rozwijać to w kierunku robienia jakichś prawdziwych reportaży czy możliwości na przykład zatrudnienia do pomocy faktycznych specjalistów w różnych dziedzinach nauk. Wiesz, załóżmy, mówimy o, powiedzmy, teraz będę robił film o cudach eucharystycznych. To byłoby cudownie, gdybym miał środki, żeby na przykład poprosić o pomoc jakiś niezależny ośrodek badawczy albo przynajmniej jakiegoś prawdziwego, jakiegoś naukowca, który by na przykład zajmował się kryminalistyką, na przykład, nie? Bo na tej w tym momencie działam na zasadzie tylko i wyłącznie próśb wysyłanych w różne miejsca. No a nie ukrywajmy, że rzeczywistość jest taka, że pieniądze otwierają bardzo dużo drzwi, nie? W każdym miejscu, no, w zasadzie.
0: Tak. Samemu też jest ciężko o wszystko zadbać, wszystkim się zająć. W międzyczasie mój nieślubny syn wysłał donata, syn krawca, nie wiedziałem o jego istnieniu, dziękuję bardzo. 6 zł i 66 groszy, szatańska liczba, na pewno takie tematy pojawią się dzisiaj. I napisał: wszelki duch Bogumiła chwali na pochybel chrześcijaństwu. No, czyli to taki reprezentant trochę tej bardziej agresywnej strony. No właśnie, ale jest okazja, żeby zapytać, czy Bogumił to prawdziwe imię, bo z całym szacunkiem, ale takie niefortunne trochę imię dla ateisty, to tak jakby seryjny zabójca się nazywał Mirmił, to wiesz, dziwne trochę.
1: No, to jest moje prawdziwe imię, tak. Nazwisko też jest prawdziwe, jakby pokazuje się w internecie pod swoimi rzeczywistymi danymi, które mam na dowodzie osobistym. Jest to wynik, słuchaj, kompromisu, ponieważ moja mama, którą bardzo kocham i bardzo serdecznie polecam, jeżeli to ogląda, choć pewnie śpi, i z moją siostrą, którą też zresztą bardzo, bardzo pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Moja mama jest Polką, natomiast mój tata jest Belgiem, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to tego słucha. No i mama po tacie wzięła nazwisko, ale tak mi się wydaje, że chyba jakimś kompromisem miało być, że jak nazwisko zagraniczne, to imię stricte polskie. Więc wyszedł z tego taki ciekawy miks. I jeszcze z tego, co wiem, z tego, co się dowiedziałem, to jest nawiązanie do... O Jezu, teraz już nie wiem, ale jest jakaś postać z klasycznej literatury polskiej, Bogumił i Barbara. Moi rodzice są z zamiłowania rolnikami, mają duże gospodarstwo rolne i właśnie ta powieść mówi o rolniku imieniem Bogumił, który kochał ziemię, kochał przyrodę i sobie był na gospodarstwie. No tu nie wyszło, ale podobne takie były inspiracje do tego imienia.
0: Coś kojarzy tą historię. Tam była jakaś taka chyba żona tego Bogumiła, która codziennie wychodziła z chaty i krzyczała: Bogumił!
1: Tak jest.
0: Coś
1: tak
0: takiego
1: jest.
0: Było, nie?
1: Słyszałem ten żart bardzo wiele razy, tak.
0: A czy są jakieś takie, bo wiesz, każde uniwersum, jak to się dzisiaj mówi, czy to uniwersum Nocnego Radia, czy uniwersum zebrane wokół osoby twojej i twojego kanału, są zawsze jakieś takie hermetyczne żarty, czy powiedzonka, czy macie jakieś zawołania swoje, żarcik jakiś, z którego się śmiejecie i powtarzacie go często?
1: Wiesz co, chyba nie. Myślę, że nie.
0: Nie ma, czyli jeszcze się nie dorobiłeś. No,
1: no nie.
0: Ale widzę tutaj wiele takich pseudonimów, imion, nazwisk, których nie kojarzę, więc to pewnie jest napływ ludzi właśnie. No, gdybyście nie wiedzieli, nowi słuchacze, to u nas też można dzwonić na żywo i macie niepowtarzalną okazję, żeby porozmawiać z Bogumiłem. A czy ty na swoim kanale robiłeś coś takiego, że można do ciebie zadzwonić? Bo wiem, że w stacji Ateizm, tak, były telefony dosyć częste, sam o tym teraz wspomniałeś, a czy do ciebie można, czy miałeś takie streamy na żywo już, gdzie można było właśnie o coś się zapytać ciebie?
1: Wiesz co, nie, jeszcze tego nie miałem. Myślę o tym, podobno Discord jest dobry do tego. Myślę o tym przyszłościowo w połączeniu z Patronite'em, z którym mam nadzieję, że będę startował pod koniec kwietnia albo na początku maja. No bo na pewno byłaby to bardzo ciekawa forma interakcji, ale takiej jeszcze nie próbowałem, bo też jakby w stacji ateizm zwykle dzwonią ludzie bardzo różni i chyba jeszcze nigdy nie zadzwonił nikt do stacji ateizm stricte, że tak powiem, ode mnie, kolokwialnie mówiąc, czyli jakaś osoba, która bardziej mnie kojarzy z lupy sceptyka niż ze stacji. Także tak, ja też zapraszam. Dla mnie to będzie zupełnie nowe doświadczenie, ale tak, ale byłbym bardzo ciekawy jakichś pytań, przemyśleń czy cokolwiek.
0: Wrocław, o którym wcześniej wspomniałeś, gdzie powstała stacja ateizm, czy ty tam przyjeżdżałeś? Bo to w ogóle jest moje rodzinne miasto. Dopiero no, od kilku lat mieszkam w Środzie Śląskiej, ale całe życie to Wrocław. Jeździłeś do Wrocławia?
1: Nie.
0: To było zdalnie jakoś robione, tak?
1: No ja po prostu, wiesz, nie pamiętam ile to trwało, jakaś decyzja czy coś. Po prostu pojechałem w ciemno, naprawdę. Przyjechałem, zamieszkałem, trochę poznałem. Spoko jest Wrocław, myślę. Ja myślę, że jest całkiem fajne, że jest bardzo dużo ciekawych ludzi. No i też taka architektura. Podoba mi się bardzo architektura starego rynku i Wyspy Słodowej i w ogóle te takie mosty. Przejeżdżam, pewnie będziesz kojarzył, za każdym razem, kiedy jadę do pracy, to przejeżdżam przez Most Grunwaldzki. I mam no, piękny widok na katedrę Chrzciciela Jana, na Odrę chyba. Bardzo ładnie to wygląda. Zwłaszcza jak się jedzie rano na przykład i jest taka pora roku, że rano na przykład wtedy masz wschód słońca. No to jak to połączy się, to bardzo urokliwe miejsce. I ładne parki w ogóle. Ja mieszkam blisko parku Tołpy. Także to jest taki mini Hogwart. Mam w ogóle ogród botaniczny, dosłownie 300 metrów od domu, także też lokalizację mam fajną. No, lubię Wrocław, ale totalnie świeżo do niego przyjechałem. Po prostu tak, fish out of water.
0: No, faktycznie jest trochę ciekawych miejsc. Z komentarzy na czacie Lina pisze, jaką niepowtarzalną okazję, jak można z Bogiem w stacji pogadać. No tak, ale tam byście raczej nie zadzwonili i nie zapytali na przykład, jakie jest ulubione ciasto Boga, albo czy Bogu lubi komiksy, albo w jaką grę komputerową grał ostatnio. Właśnie, może zacznijmy, bo zaraz przejdziemy do sceptycyzmu, do UFO, do spirytyzmu, ale wiesz, cały czas mnie korci, żeby troszkę cię tak przepytać, jaka jest twoja ukochana jakaś książka, w jaką ostatnio grę komputerową grałeś, jeśli w ogóle grasz, jaki jest taki film, do którego wracasz i oglądasz po raz dziesiąty.
1: No, to może zacznijmy od filmu, bo ogólnie filmów chyba oglądam najwięcej, jeżeli chodzi o konsumpcję jakiegoś różnego medium, ale ostatnio zobaczyłem, w ogóle od jakieś półtora roku zostałem wielkim fanem twórczości Lovecrafta, więc bardzo mocno wgryzłem się w cosmic horror i wszystko, co z tym związane. Poza tym ogólnie horror uwielbiam, jako, nie wiem, gatunek. No i Robert Eggers, taki bardzo młody i mega zdolny reżyser, który wcześniej zrobił chyba tylko jeden duży film. To była Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, który też był fantastyczny. Zrobił film, który się nazywa The Lighthouse, gdzie gra Robert Pattinson i Willem Dafoe. I dwie ważne rzeczy na temat tego filmu to jest to, że historia dzieje się pod koniec XIX wieku. 1880 któryś, z tego co pamiętam. No i jest dość prosta, to znaczy jest dwóch latarników, jeden starszy latarnik i jego pomocnik, świeżak, którzy są na latarni, a latarnia jest na wysepce na środku morza, czy tam daleko od zatoki. No i oczywiście dochodzi do różnych takich rzeczy kosmiczno-horrorowych, ale bardzo mocno ukrytych pod taką warstwą zaawolowanej, wiesz, psychologii, że powoli zaczynają wariować, dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Nie ma żadnych jumpscare'ów, natomiast atmosfera całego filmu po prostu jest wgniatająca. I nagrali to albo faktycznie bardzo, bardzo starą kamerą, albo nowoczesną kamerą ze specjalnymi obiektywami, więc format filmu jest taki kwadratowy, stylizowany na bardzo stare typy kamer. I obiektywy są też specjalne, na przykład, bo mówili, że kiedy świecili scenę, w sensie robili światło studyjne do nagrania określonych scen w latarni morskiej, którą notabene faktycznie zbudowali od podstaw, to było tak dużo tego światła, żeby w obrazku było tyle światła, ile potrzeba, że często oślepiało aktorów. Czyli używano takiego starego sprzętu, że trzeba było robić takie same doświetlenie sceny, jakie robiono gdzieś tam, wiesz, w latach 30. XX wieku. I film jest w czerni i bieli i nawet używają takich specjalnych filtrów na obiektywy, żeby wydobyć wszystkie kontrasty możliwe ze scen i robił to po to, żeby było widać każdą niedoskonałość twarzy aktorów. Więc widać każdy, wiesz, mały pryszczyk, każda nierówność skóry, co też dokłada się do tego klimatu. No, sound design jest fantastyczny, film jest bardzo ambitny, ugina się trochę, myślę, pod ciężarem ilości pomysłów, idei, konceptów, które chce zawrzeć, ale niezapomniane wrażenie, naprawdę.
0: Tak, no. Fajne są filmy, które są kręcone zgodnie z jakimiś konkretnymi zasadami, czy to jest na przykład Dogma 95, czyli nie używanie żadnych tam efektów specjalnych, takie surowe bardzo rzemiosło, że tak powiem. No trochę mi się kojarzy tak to, co mówisz. Ale rozumiem, że jako sceptyk, jako rasowy sceptyk, no traktujesz horrory jako rozrywkę po prostu. No bo wiesz, tak powoli może zahaczamy o temat ufologii. W jednej z twoich audycji, muszę z przykrością to mówię, ale napotkałem taki fragment, gdzie drwiłeś sobie, nie waham się użyć tego słowa, z reptilian i to uraża trochę moje uczucia ufologiczne, bo wiesz co, tak kiedyś zadałem to pytanie na antenie, co właściwie jest śmiesznego w takiej teorii, która mówi, że istnieją jaszczuropodobne istoty, że jedna z ras zamieszkujących wszechświat to są takie humanoidalne jaszczury. Domyślam się, że chyba wierzysz w istnienie obcych cywilizacji, więc dlaczego jedna z nich nie miałaby być taka jaszczurza i dlaczego nie mieliby nas tu inwigilować, szpiegować i wpływać po cichutku na naszą cywilizację? Co w tym jest śmiesznego?
1: No wiesz co, powiem ci, że zależy jak do tego podejść. Jeżeli podejść do tego jako do fikcji, to wcale nie jest śmieszne. Jak mówiłem, wgryzam się w kosmiczny horror, który uwielbiam, i przecież u Lovecrafta jak najbardziej są dokładnie jaszczuroludzie, którzy żyją gdzieś pośród nas i knują swoje niecne plany. Natomiast wydaje mi się, że w społeczeństwie istnieje dość takie rzeczywiście może niesłuszne podejście, mocno satyryczno-ironiczne, jeżeli chodzi o reptilian, no bo to moim zdaniem jest tak dlatego, że ta teoria jest no dość absurdalna, w tym sensie, że jest bardzo absurdogenna, prawda, no bo ludzie jaszczury, brzmi to bardzo tak odklejenie, powiedziałbym. I wiesz, i natomiast jak każda teoria, ona ma w sobie bardzo wiele warstw. Na przykład warstwa, którą powiedziałeś o obcych cywilizacjach. Nie sądzę, żebym szczególnie wierzył w obce cywilizacje. Absolutnie nie wykluczam ich istnienia. Gadaliśmy wcześniej, gadaliśmy o tym, o tej audycji, że najlepszy sposób, jaki ja znalazłem na określenie tego, czy w coś wierzę, czy nie, i to jest nie mój oczywiście pomysł, tylko usłyszałem to od jednego filozofa, dosłownie, a raczej na audycji, czy tam podczas podcastu jednego filozofa, że to jest, czy postawiłbym pieniądze na to, że tak jest, czy postawiłbym pieniądze na to, że tak nie jest i ile. I jeżeli chodzi o kwestię tego, czy istnieje życie pozaziemskie, to postawiłbym hajs raczej, że jest, natomiast ciężko mi powiedzieć, jak duża miałaby być to kwota, raczej nie za duża. Czyli można to powiedzieć, że wydaje mi się, że coś tam jest. Natomiast wszystkie bariery i problemy, o których mówią naukowcy, wśród których mówi się na przykład o odległościach, o problemach związanych z tąże odległością, o tym, jak wielki jest wszechświat, nie sądzę, żebyśmy, jak wielki, jak stary jest wszechświat. nie sądzę, abyśmy mieli zbyt wielkie szanse na spotkanie takiej obcej cywilizacji, czy też obcego życia, no bo musielibyśmy się nie tylko wstrzelić. Życie jest krótkie, prawda? Życie sobie trwa i potem umiera. Nasza Ziemia też prawdopodobnie za jakiś czas po prostu zniknie, potem jak nasze Słońce wybuchnie. Więc nie dość, że musielibyśmy się w tej galaktyce, czy w tych galaktykach w ogóle znaleźć z tą obcą cywilizacją, to jeszcze musielibyśmy się wstrzelić w czas istnienia tej drugiej cywilizacji. Więc to jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, mało prawdopodobne. Nie niemożliwe, w sensie teoretycznie jest to, wydaje mi się, możliwe. A reptilianie nie przemawiają do mnie dlatego, że zastanawiałem się, skąd pomysł na gadzie cechy, czemu mieliby mieć jakieś gadzie cechy, a nie każde inne i skąd się akurat wzięło przekonanie, że to te gadzie są bardziej prawdopodobne od, nie wiem, ptasich, czy jakbyśmy się spodziewali bardziej obcych niż to, co znamy. A po drugie zastanawiam się, no jakie dowody są na to. Jakie są dowody na inwigilację naszego świata przez inteligentne szczury. No bo gdzieś skądś ta teoria spiskowa się wykluwa. A w ogóle dodam, zrobię taki disclaimer, że w szczegóły tej teorii nie wchodziłem. Więc wiesz, koniec końców, czort wie, co będę o tym myślał, kiedy to zgłębię, nie?
0: No i właśnie, i widzicie, i właśnie oni chcą, żeby Bogumił tak myślał. Oni. No tak, no jeśli chodzi o reptilian, no to z jednej strony wydaje mi się to prawdopodobne, że istnieją istoty, które wyewoluowały do formy humanoidalnej, która jest jakąś naturalną formą ewolucji istot, że one do takiej formy humanoidalnej ewoluują, tylko że no, z jaszczurów. Ale wiesz, ja to jestem raczej taki troszkę pół szur, pół sceptol, już sam nie wiem, kim jestem w ogóle, słuchacze się na mnie w ogóle obrażają ostatnio, że zmieniam zdanie, wiesz, że poglądy się zmieniają, że zaczynam szurać, jak to się mówi. No właśnie, a jak ty się zapatrujesz na ten swoisty renesans magicznego myślenia, szurii, jak to się mówi, no lub wiedzy alternatywnej? W Nocnym Radiu muszę też używać takiego terminu, bo mamy też i takich słuchaczy. Wiedza alternatywna. Ale chyba też to obserwujesz, nie? Że jest taki jakby nawrót, taka jakaś moda na też większa nieufność do nauki ortodoksyjnej, akademickiej, którą się uważa za skostniałą. No tutaj można już zahaczać o temat sceptycyzmu, który zdaniem niektórych jest ten sceptycyzm naukowy. No wiemy, mamy różne rodzaje tego sceptycyzmu, naukowy, sceptycyzm metodologiczny, tak? To jakoś tak era nowożytna, to było sceptycyzm filozoficzny, ale ten sceptycyzm w nauce, no, który jest w zasadzie istotą nauki, no to on ludzi zaczyna tak drażnić. Niektórzy oskarżają właśnie tych sceptyków, że oni są takimi hamulcowymi i za przykład podają różnych, no, wielkich wynalazców jak Tesla czy nazistowscy, naukowcy, którzy rzekomo mieli mieć dużo większą wolność, jeśli idzie o bujanie w obłokach, wiesz, i snucie różnych dziwnych teorii i drążenie tego, i to miało zaowocować różnymi fajnymi wynalazkami właśnie w tych czasach, że a dzisiaj niektórzy twierdzą, że niektórym po prostu, niektórym siłom, korporacjom, rządom zależy trochę na utrzymaniu takiego status quo. No dla pieniędzy, żeby nie wprowadzać, powiedzmy, zderzaka Łągiewki, który nagle sprawi, że stracą, kurczę, nie wiem, firmy ubezpieczeniowe. Wiesz, do czego zmierzam, nie?
1: Jak, tak,
0: się, jak byś się do tego odniósł, do takiego tematu?
1: No tak, generalnie żyjemy w erze faktycznie słabnie zaufanie do autorytetu ogólnie, autorytetu wszystkiego, w tym również autorytetu naukowców, autorytetów przywódców duchowych, autorytetów korporacji, instytucji, lekarzy i tak dalej, nie? Co, no, ja bym myślał, że za takie zjawisko jest odpowiedzialny internet i bardzo rozbudowany i ułatwiony teraz mamy

i przeciętni ludzie, tak zwani przeciętni ludzie, do których na przykład ja się zaliczam, mają olbrzymi kłopot. Wręcz powiedziałbym, że to jest niemożliwością. Jest to niemożliwe nawet na największych umysłów naszego świata, żeby umieć zawsze odróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co nie jest prawdziwe, to, co jest udowodnione, od tego, co jest nieudowodnione. Więc to są takie, mi się wydaje, dwie strony medalu, jakim jest ułatwiony dostęp do informacji w naszym wieku XXI, a to dopiero początek. Różne rzeczy mogą się dziać w przyszłości. No, a jeżeli chodzi o skostniałość nauki, wiesz co, ja ci powiem, że kiedy na naukę zaczyna się patrzeć troszeczkę od środka, ja troszeczkę, w sensie, no przynajmniej od jakiegoś czasu jestem w świecie naukowym o tyle, że mam kontakt z osobami, które się nauką zajmują i one mówią o swoich doświadczeniach. Dużo czytam na te tematy z odpowiednio naukowych źródeł i też na przykład uczymy się o różnych kryzysach w różnych na przykład dziedzinach psychologii, o różnych badaniach, różnych testach, różnych seriach badań, nawet całych, wiesz, poddziedzinach jakiejś psychologii, które okazują się po kilkudziesięciu latach nagle nieprawdziwe, fałszywe. I mówimy często o ludziach, którzy non-stop się tych teorii starych i hipotez trzymają. I wiesz, powiedziałbym, że metoda naukowa sama w sobie raczej oparłaby się jakimkolwiek zarzutom związanym z tym, że miałaby cokolwiek stopować. Ona po prostu bardzo rzetelnie sprawia, że możliwe jest tworzenie i udowadnianie później teorii naukowych weryfikacja i falsyfikacja różnego rodzaju hipotez, które stawiają sobie naukowcy. Tylko że ludzie, którzy uprawiają naukę, ludzie, którzy to stosują, no to są tacy wszyscy ludzie tacy jak my i mają swoje interesy i pieniądze bardzo często odgrywają olbrzymią rolę w tym wszystkim. Wystarczy wspomnieć fałszowane badania, jeżeli chodzi o szkodliwość szczepionek. Gdzie przecież chodziło stricte o hajs po prostu. Więc czy uważam, że nauka ogólnie jest skostniała? Nie wiem, nie wszedłem w naukę na tyle, żeby móc tak to powiedzieć. Na pewno wydaje mi się, że poprawnie rozumiany sceptycyzm to jest, wiesz, otwartość twojej czaszki, ale nie na tyle, żeby ci mózg wypadł. Czyli zawsze najpierw sceptyk powinien pytać, dociekać, rozpoznawać granice swoje i innych i potem reagować. I wiesz, tutaj jest pytanie na przykład, gdzie jest miejsce w takim razie na autorytet, jeżeli kiedy się pojawia miejsce na autorytet, jeżeli ty nie masz, wiesz, wiedzy, żeby postawić jakąś opinię czy coś udowodnić. No, mega skomplikowany temat. Też dużo w tym twoim pytaniu było zawarte. Pewnie o jakimś wątku zapomniałem, to pewnie mi przypomnisz, albo to pewnie wyjdzie potem. Na pewno jeszcze na koniec bym powiedział, że nawet jeżeli byśmy się zgodzili, że nauka jest trochę skostniała i przydałaby się jakaś zmiana wewnątrz nauki, lub chcielibyśmy postulować istnienie jakiejś wiedzy alternatywnej, równie dobrej, przynoszącej równie dobre, pozytywne, w tym sensie prawdziwe, wiesz, fakty udowadniającej rzeczywistość, powiedzmy tak ogólnie, równie dobrze, co ta klasyczna wiedza uzyskiwana za pomocą metod naukowych, no to najpierw trzeba by zademonstrować, że ona to faktycznie robi, te alternatywne metody, w sensie pokazać efekty tych innych metod, co się dzięki temu dowiedzieliśmy, co możemy dzięki temu sprawdzić, w jaki sposób na podstawie wniosków płynących z takich alternatywnych metod możemy budować modele rzeczywistości, wiesz, i planować nasze jakieś działania. No, samoloty latają, science works, bitches, jak mu powiedział kiedyś Dawkins, więc jeżeli ktoś za pomocą alternatywnych metod kiedyś stworzy coś, co będzie równie dobrze działało jak samolot, który powstał dzięki, powiedzmy, pracy wielu naukowców z różnych dziedzin, no to wtedy pogadamy. Ja jeszcze nie znam alternatywnych metod, jakichś, wiesz, dochodzenia do wniosków na temat rzeczywistości, które by działały oprócz nauki i oprócz takiego naszego własnego subiektywnego poznania, ale to drugie raczej się odnosi do naszych jakichś tam, wiesz, przeżyć wewnętrznych, jakichś naszych myśli, emocji, czy właśnie pewnie dojdziemy do tematów o duchowości, no ale nie na temat takiej rzeczywistości zewnętrznej. W sensie, jeżeli mam zbadać, jak działają magnesy, no to
raczej w tym wypadku

0: i w zasadzie w każdym pozostałym pójdę do nauki, żeby mi wytłumaczyła, w jaki sposób one się przyciągają, a nie będę używał swoich zmysłów i powiem, no przyciągają się, no widocznie, nie wiem, magia, nie?
1: Wcześniej na czacie Borsuk zapytywał, tak się zastanawiał, ciekawe, czy Bogumił zasnąłby obok zwłok w prosektorium, tak? Czy by się nie bał? No, przypominam tutaj odcinek, w którym Bogumił testował działanie tabliczki, no właśnie, Ouija, Uja, nigdy nie wiem, jak to się czyta do końca. No, ale widziałem, że tam były nerwy i papierosek za papieroskiem. Już wiemy, że pali. Ciekawe, czy
0: Setty
1: tylko
0: turbego.
1: papieroski pali. Zaraz się jeszcze tu dopytam. Tak, no, widzicie, że się nie boi, no, siedzieć w nocy z magiczną, demoniczną tabliczką, testować. No, ale to mi się podoba właśnie, że ty nie jesteś takim sceptolem, który nie zabiera się nawet za sprawdzanie czegoś, bo to jest głupie, tylko trochę może dla show, trochę dla zabawy, może nawet śmiejesz się z tego w duchu, ale pokazujesz to ludziom, na wszelki wypadek sprawdzisz coś. Szanuję, lubię takie podejście, nie lubię negowania i potępiania czegoś tak w czambuł od razu, z góry. Więc no, to mi się spodobało. No właśnie, a czy jako sceptyk napotkałeś w swoim życiu na takie tematy, które ci zabiły ćwieka, jak to się mówi? Po prostu znak zapytania się pojawił nad głową i do dzisiaj nawet się zastanawiasz, what the fuck? I tak rozmyślasz i do końca nie wiesz, co o tym myśleć.
0: Wbrew pozorom w wielu przypadkach, ale nim o tym powiem, bo to jest bardzo dobre pytanie w ogóle, to chciałbym powiedzieć, że wiesz, tabliczka Ouija, wiesz, gdzieś na brzegu rzeki w środku Wrocławia, to jeszcze nic. Ja wypuściłem film Duchy i Nawiedzenia, gdzie współpracowałem z fantastyczną ilustratorką i promotorką nauki Olą Herzyk i z fizykiem i również popularyzatorem nauki Darkiem Aksamitem. Robiliśmy film o metodologii łowców duchów, ważyliśmy ich argumenty, oglądaliśmy ich filmy i tak dalej. Polecam. To myśmy na potrzeby tego filmu znaleźli, słuchaj, dom, opuszczony dom pod Warszawą, na jakiejś wiosce w Warszawie. Na temat tego domu na YouTubie jest przynajmniej kilka filmów, z których największe mają chyba po kilkaset tysięcy wyświetleń co najmniej. I ogólnie w takim fandomie łowców duchów z YouTuba polskich ten dom uważany jest za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. I podczas gdy takie miejsca nawiedzone bardzo jak lasy w Witkowicach budzą sporo sceptycyzmu u niektórych łowców duchów, no bo tam brzmi to bardzo mocno jak legendy miejskie, takie bardzo mocno inspirowane Blair Witch Project jest ta kwestia lasów w Witkowicach. Natomiast ten dom budzi respekt u wszystkich. I myśmy tam poszli, słuchaj, był wymazany czerwoną farbą, mam nadzieję, gigantyczny pentagram i krew, czy ta farba była rozchlapana na ścianach i wszędzie. Ten pentagram był na podłodze, żeśmy zapalili świeczki w końcach tego pentagramu, tam żeśmy wyjęli tablicę Ouija, mieliśmy tam poświęcone krzyże, specjalnie poświęcone, ponieważ w większości literatury, która jest na ten temat, a czytaliśmy książki zawodowych łowców duchów z Ameryki, jak i dzieła Eda i Lorraine Warren, chyba najbardziej znanych łowców, którzy chyba działali tam najbardziej w 60-tych, 70-tych latach, którzy na przykład powiedzieli, że jeżeli w miejscu danym obecnie jest demon, a wszyscy łowcy, których pytaliśmy i których film oglądaliśmy, twierdzili, że w tym domu jest właśnie demon, no to, że ten demon musi się ujawnić, kiedy się go przyzwie, czy go się zdenerwuje za pomocą święconego faktycznie krzyża. Więc to był chyba pik, jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy, takiego, co mogłoby potencjalnie wywołać ciary strachu. Różnica jest taka, że tam byliśmy we troje, nie? A tam nad rzeką w ciemności z Ouija byłem ja sam. Słuchajcie, generalnie nie ma nic, tak powiem, nie ma nic dziwnego w byciu sceptykiem i bania się rzeczy, zarówno tych nadnaturalnych, jak i nie. Nadal potrafię się bać iść do toalety po obejrzeniu dobrego horroru. To są zupełnie inne rzeczy. Zupełnie inaczej to działa niż jakieś takie faktyczne przekonania, że naprawdę może coś na mnie wyskoczyć z szafy. I to się da wytrenować. To są dość atawistyczne, specjalne rzeczy, które nam się dzieją w mózgu, które nas przez to, przez warunkowanie, którego doznaliśmy wcześniej, poprzez oglądanie czegoś strasznego na przykład, powodują w nas te odruchy emocjonalne bez większej naszej kontroli takiej poznawczej. To możemy potem kontrolować na zasadzie specjalnych warunkowań i różnego rodzaju takich myślowych schematów poprzez doświadczenie. A jeżeli chodzi o to, o co chodzi, a jest to jeszcze głębiej, to w ogóle jest zakopane, bo to jest zakopane nawet na poziomie neuronalnym. Możemy o tym potem pogadać albo przy innej okazji. Są fajne mechanizmy paternifikacji, są hipotezy paternifikacji, agentyfikacji, kwestia błędów pozytywnego i negatywnego z pierwszego i drugiego stopnia. Chodzi o to, że na sawanie 6000 lat temu każdy szelest w krzakach, który usłyszał prehistoryczny człowiek, lepiej było uznać za tygrysa niż za wiatr, no bo jakby jeżeli założysz, że to jest tygrys albo to tylko wiatr, no to tylko ci trochę skoczyło ciśnienie, a jeżeli założyłeś, że to był wiatr, a to był tygrys, nawet jeżeli tygrys był tylko w 1 na 10 przypadków, no to kończyłeś jako obiad, więc w genomie, w naszych społeczeństwach przetrwały geny przesądności, które często zakładają, że coś się wydarzy, co nawet może być w rzeczywistości mniej prawdopodobne. I to się właśnie stąd wzięło i z tego jest cała teoria. A jeżeli chodzi o to, gdzie miałem największe wątpliwości, gdzie mam wątpliwości, no to myślę, że całun turyński.
1: O, ciekawe.
0: Myślę, że...
1: To Leonardo zrobił.
0: Może tak, nie wiadomo. Najlepsza teoria, jak usłyszałem, to, że to jest zdjęcie w ogóle. Za pomocą kamery obskury zrobione. I jeszcze bym powiedział, że kurde, to zabrzmi śmiesznie, ale kurczę, i to jest zaskakująco blisko tematów obcych cywilizacji. Słuchaj, ten Bigfoot mi nie daje spokoju.
1: Aleś sobie wybrał tematy, spodziewałbym się czegoś innego, a tu całun turyński i wielka stopa. No tak. To ciekawe.
0: No bo słuchaj, wiemy, że istnieje masa gatunków, co prawda bardziej chyba tych mniejszych, typu owady, których nie odkryliśmy, ale rok co roku nauka donosi o nowym typie ptaka, który znaleźli, o nowym typie kota, który gdzieś znaleźli w jakiejś Amazonii, czy cholera wie gdzie. Więc teoretycznie humanoidalna małpa, która byłaby na tyle rozwinięta umysłowo, żeby umieć, wiesz, zacierać swoje ślady, teoretycznie mogłaby być gdzieś w niewielkich ilościach, wiesz. Taki gatunek, który może jest mało go jest, jest mało osobników, ale na przykład jest bardzo dobry w chowaniu. I może na przykład dba o sprzątanie szczątków swoich pobratymców, żeby ludzie tego nie znajdowali. Oczywiście, jakbym miał stawać pieniądze, to postawiłbym bardzo dużo, że nie ma, ale jest to przynajmniej, wiesz, jakoś w mojej głowie, w zasięgu jakiejś potencjalnej możliwości. W sensie, czemu nie? W sensie, świat jest dobrze nasz poznany, ale wiesz, być pewnym, że odkryliśmy wszystko, jeżeli chodzi o żywe organizmy w takich miejscach jak, wiesz, odmęty najgłębsze oceanów, czy jakieś bardzo słabo dostępne góry, gdzie nam jest bardzo trudno żyć, czy jakieś ostępy Amazonii. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy odkryli coś jeszcze, co by nam naprawdę, mówiąc kolokwialnie, zryło beret. Ja na przykład ostatnio usłyszałem o ptaku w Amazonii, który, słuchaj, naśladuje odgłosy, które słyszy, niesamowicie, ale do tego stopnia, że na przykład nie tylko kopiuje dźwięki innych ptaków, żeby przywabiać czy to zdobycz na swoje terytorium, czy żeby się popisać przed samicami na przykład. Ale też na przykład, kiedy chce odstraszyć albo kiedy usłyszał, potrafi naśladować, ale Potem sobie zobacz i zobaczcie sobie słuchacze na YouTubie, potrafi naśladować dźwięki pił tarczowych ludzi, którzy karczują lasy, dźwięki samochodów, a także dźwięki tłumu. Jakby otwiera dziób i słychać zmiksowane, pomieszane ludzkie głosy. Prawie że. To jest niesamowite. No. Więc dlaczego by nie sądzić, że może gdzieś istnieć coś, jakieś zwierzę, które może mieć równie ciekawe rzeczy związane ze sobą, a nieodkryte. Nie?
1: Tak, no. Natura nas nieustannie zadziwia. Te rzeczy, o których mówisz, to nawet o nich nie słyszałem. Słyszałem o pająkach, które trzymają u siebie inne jakieś tam robaczki i wykorzystują je trochę tak, jak my wykorzystujemy zwierzęta domowe, psy czy tam koty, na użytek swój, że pomagają tam w czymś i sobie taki pająk trzyma koło siebie takie robaki. Słyszałem o pszczołach zainfekowanych jakimś grzybem, które się zamieniają w takie pszczoły zombie, bo ten grzyb przejmuje kontrolę tak jakby nad tą pszczołą czy osą. No, natura potrafi nas zadziwiać. A powiedz, co właściwie sprawia, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, kiedy religie się już tak mocno skompromitowały, kiedy ludzie Kościoła tak się skompromitowali i nie powinniśmy ich darzyć zaufaniem, kiedy sama idea tego starotestamentowego, zwłaszcza Boga, jest tak absurdalna i ten Bóg przypomina jakiegoś takiego wataszkę, zbrodniarza, który gdzieś tam gania swoich ludzi, każe mordować, jest sprzeczny sam w sobie, o czym też często mówiłeś, no na przykład w odcinku, kiedy się zastanawiałeś właśnie, czy Bóg, jaki ten Bóg jest, co sprawia, że ludzie nadal w to wierzą, negują różne informacje, które powinny ich od tej wiary w ogóle odgonić, powinni się w ogóle zniechęcić do tego, ale ludzie nadal wierzą, nadal łakną tego Boga, jest to im potrzebne. Na czym polega ten mechanizm?
0: Wiesz co, powiedziałbym, że religie ewoluują przede wszystkim i zależnie od czasów, w których istnieją, spełniają bardzo różne funkcje. Czy pewne funkcje pewnie są takie same, a pewne funkcje się zmieniają. Religie są bardzo ważnym elementem społeczeństw. Pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Obecnie mamy taką komfortową, a przynajmniej wydaje nam się, że komfortową sytuację, że można te religie czymś zamieniać, czymś być może bardziej światłym, ale też niekoniecznie, bo nie wiemy jeszcze, jak się skończy to wszystko dla świeckich społeczeństw. Byłbym tutaj też ostrożny. Wiesz, te religie, które nie ewoluują, no to albo tracą wyznawców, i są jakieś mniejszościowe, albo bardzo się zmieniają i właśnie ewoluują. No, chrześcijaństwo przebyło bardzo długą drogę i choć może tam jakieś fundamenty pozostały, no to dzisiejsze chrześcijaństwo jest bardzo różne od chrześcijaństwa sprzed 500 lat na przykład.
1: A przepraszam, wtrącę, jakie są te różnice takie, jakbyś mógł wymienić z grubsza jakoś? Takie największe różnice. Może to, no faktycznie zapomnieliśmy już, jak się zachowywali wcześniej chrześcijanie, że oni się spowiadali jedni drugim, a nie jakiemuś tam typowi jednemu wyznaczonemu. Że byli bardziej skorzy może do wojowania, do przemocy. Mhm. To Bóg nie był utożsamiany chyba z miłością jakąś, tylko raczej to był taki silny, taki po prostu władca, który rządzi twardą ręką, nie? W ogóle to jest niesamowite, jak to wszystko ewoluowało. Słyszałem, że tacy bogowie jak Baal czy Moloch to są inne wcielenia tego Jahwe tak naprawdę.
0: No tak, ja zupełnie nie jestem historykiem religii czy coś, ale to wiemy, że Jahwe pochodził z rodziny Elohimów bodajże. Z czego w ogóle bardzo ciekawostka, taka ciekawostka, z czego czerpali twórcy komiksów, na przykład tworząc mitologię Supermana. Jest Kal-El, Jor-El. To właśnie się El, to jest właśnie zaczerpnięte częściowo przynajmniej z mitologii przedchrześcijańskiej. W ogóle przed tymi wierzeniami żydowskimi jeszcze przed chrześcijaństwa na długo wcześniej. Bóg stwórca, rodzina Elohimów i tak dalej. Ugarecko-kannejskie, to jest tego, co pamiętam, były zestawy tych wierzeń, tych starożytnych ludów wędrujących po wschodzie. No ale tak, no na początku to była religia ekspansywna. Przecież Jahwe w Starym Testamencie bardzo sobie chwali, wiesz, mordowanie ludzi, branie niewolników i budowanie imperiów i w ogóle. Potem chrześcijaństwo wchodzi, które na początku staje się taką religią dla biedoty, dla pokonanych, no bo chrześcijanie przecież bardzo cierpią w Cesarstwie Rzymskim. Potem stopniowo znowu zmienia się w ekspansywną religię. Potem bardzo dominuje. Potem dąży do rozwija nauki, buduje uniwersytety, a równocześnie tłumi żywe i otwarte myśli na przykład myślicieli starożytnych. Są krucjaty, czyli to słowo pańskie jest niesione, wiesz, na sztandarach flag i w mieczach i w tarczach i w ogóle. Potem rozwija, już od dawna w zasadzie, od średniowiecza co najmniej, rozwija się apologetyka, rozwija się teologia, czyli myślenie o tematach religijnych, bardzo szerokie. Gdzieś tam pojawiają się filozoficzne próby udowadniania istnienia Boga. No i Bóg z takiego zawistnego, morderczego Boga, który przyjmuje ofiary ze zwierząt, tworzy się trochę takim bliżej nieokreślonym, inteligentnym absolutem, jakimś filozoficznym, wiesz, ponadmaterialnym, wszechmocnym bytem, jakąś inteligencją, równocześnie z zachowaniem idei Jezusa. Więc bardzo to ewoluowało, bardzo się zmieniało, jak najbardziej. Ale z drugiej strony mamy też ludzi, no w Polsce dominuje katolicyzm, prawda, który katolicyzm jest na przykład bardzo mocno uwikłany w naszą kulturę. Kulturowo jesteśmy bardzo mocno w katolicyzmie osadzeni i to też jest jedna z przyczyn, dlaczego to się wciąż utrzymuje, a utrzymuje się to też dlatego, że ludzie generalnie, powiem tak, ludzie tacy nie znajdujący rozrywki w jakimś głębokim rozkminianiu rzeczy, akceptują bardzo często status quo, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś zagadnienia filozoficzne czy moralne, prawda? Tym bardziej moralne. Jest im dobrze. Jest to na takim poziomie, że nie sądzą chyba, żeby potrzebna była jakakolwiek zmiana czy ewolucja w którąkolwiek ze stron. I dlatego to sobie jest. A równocześnie spełnia bardzo dużo funkcji społecznych. Więc moim zdaniem religia jest, będzie. Religia spełnia bardzo ważne funkcje takie społeczne, jeżeli chodzi o to, jak ludzie grupują się w stowarzyszenia, w społecznościach, sobie nawzajem pomagają. Więc ja myślę, że religia będzie i raczej nie zniknie. No i tylko byle nas nie, wiesz, nie zalała i nie zniszczyła fala ludzi, którzy biorą swoje wierzenia nieco bardziej dosłownie niż katolicy i chrześcijanie.
1: No tak, właśnie. Myślę, że uciekanie od jakiejś tam dosłowności jest to krok w dobrą stronę. No, na pewno my nawet, czy ty bardziej sceptyczny, czy ja taki umiarkowany sceptyk, potrafimy zauważyć te dobre cechy religii, wiary, tą funkcję społecznościową. No kiedyś, kiedy prawa kobiety były bardzo ograniczone, to dla niej pójście do kościoła, spotkanie się z innymi z tej okazji, no jak życie kobiety gdzieś tam się kręciło wokół targowiska, domu i kościoła, no to była to wielka gratka, że mogli się spotkać ludzie, pogadać ze sobą. Kościół jakoś może starał się uporządkować życie. Znaczy, zmierzam do tego, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale wiara jest czymś, co musiało powstać i musiało się pojawić i nie było innej możliwości. To musiało się wydarzyć. Pytanie tylko, czy dzisiaj nadal, na ile dzisiaj jest nam to potrzebne i czy nie powinien stopniowo następować odwrót. Ale połączył się z nami słuchacz, jest z nami Raca. Witamy na antenie.
0: Hej.
2: Hej, hej, witam, witam.
1: Cześć, cześć.
2: Ja tutaj bym dodał może do tego wszystkiego, że mi się wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to, że ludzie się jeszcze tak kurczowo trzymają religii, to jest moim zdaniem strach przed śmiercią, bo niektórym ludziom według mnie ciężko sobie wyobrazić, że ten koniec będzie już takim końcem ostatecznym, że mnie już nie będzie, nie będę nic czuł i tak dalej. A to jest bardzo romantyczna wizja taka, że tam jest niebo, że czekają nasi bliscy, że jest Bóg, który nas otoczy miłością i tak dalej. To trochę pewnie wielu ludziom pomaga przed tym strachem, przed śmiercią.
0: Ja bym się totalnie zgodził. W ogóle... Halo, halo?
1: Tak, tak, jest, jesteśmy.
2: Tak jest.
0: W ogóle religia, ten strach przed śmiercią jest często wspominany dlatego, że jest taki bardzo, taki wiecie, wyraźny, nie? Ale jest bardzo dużo potrzeb, które religia zapełnia. Na przykład na pewno strach przed śmiercią, na pewno kwestia tego egzystencjalnego strachu przed tym, że nastąpi nieistnienie lub co gorsza, coś gorszego niż nieistnienie. Drugą taką bardzo niesamowicie ważną rzeczą w życiu chyba wszystkich ludzi, poza być może bardzo nielicznymi, no to jest sens. To jest sens na przykład cierpienia. Bardzo trudno na przykład się zmierzyć, tak mi się wydaje, z taką myślą, że na przykład niesprawiedliwość jest na tym świecie i bardzo często kończy się to tak, że to ci źli, ci chciwi uciskają tych dobrych i to się nigdy nie zmieni. No to idea, że nie ma to wszystko żadnego sensu, tak po prostu jest i tak po prostu musi być, że ci bogaci zawsze będą ciemiężyć tych biedniejszych, bo tak jest zbudowany system czy cokolwiek. I mało tego, nikt nie dostanie za to jakiejkolwiek rekompensaty, ani jakiejkolwiek sprawiedliwości. Jedyne co zrobisz, to umrzesz w podrzędnym szpitalu, bo nie będziesz miał pieniędzy, żeby sobie zapłacić za respirator, gdzie ten bogaty będzie miał. I to jest koniec. Jakby jak trudne jest życie na przykład z takim przekonaniem. Jest totalnie sens właśnie życia, jest kwestia strachu przed śmiercią totalnie. No, to są takie dwa, które mi przychodzą do głowy teraz, więc religia maksymalnie wypełnia, odpowiada na takie najważniejsze dla człowieka pytania.
1: Może jeszcze próba nadania jakiegoś większego sensu i ciężaru mocy prawu naturalnemu, no nie zabijaj, nie kradnij, tak dalej, żeby, bo wiesz, bo jak tak powiesz komuś nie zabijaj, nie kradnij, to on ci może powiedzieć, a dlaczego niby? A tutaj mamy nadanie temu jakiejś mocy, nie? Poprzez religię, poprzez personifikację różnych tutaj rzeczy na ziemi, na właśnie, że pojawiają się jacyś bogowie. Myślę, że to kolejna jakaś funkcja, nie? Sporo pewnie by się znalazło jakichś takich rzeczy, które religia reguluje. Nasz mózg nie lubi czegoś nie wiedzieć, z czymś sobie nie radzić i religia może być takim mechanizmem, który zapełnia różne czarne dziury w naszej wiedzy. Taki prosty człowiek, no on naprawdę wielu rzeczy nie rozumie. Spotkałem w życiu, słuchajcie, we współczesności osoby, które nie wiedziały, czy tam się Ziemia kręci wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. Ludzie często naprawdę no bardzo mało wiedzą i potrzebują czegoś, co im uzupełni tą percepcję świata.
0: No.
2: Swoją drogą jestem ciekaw świata, jakby wyglądał na nasz świat, nasza Ziemia, gdyby się jednak okazało, że po drugiej stronie nic nie ma, jest tylko pustka. Myślę, że mógłby być gigantyczny chaos. Ale tutaj jeszcze jedno, przełączam się na odsłuch, jeszcze tylko jedno pytanie do gościa. W takim razie, skoro bawimy się w taką zabawę, na co bym postawił pieniądze, to na co by Bogumił postawił pieniądze? Że jest coś po drugiej stronie, czy nie ma? I przełączam się na odsłuch, dzięki bardzo.
1: Dzięki, Raca, trzymaj się, hej.
0: Dzięki wielkie, bardzo mi było miło. To może zacznijmy od tego, faktycznie od tego pytania. Nie jest to pytanie łatwe. Nie jest to pytanie łatwe. Właśnie to postawienie pieniędzy na mnie, na mój mózg tak działa, że no nie jestem w stanie udzielić nigdy takiej od razu odpowiedzi. Myślę, że postawiłbym nieduże pieniądze, że niczego nie ma. Tak, myślę, że postawiłbym pieniądze na to, że nic nie ma po śmierci, nic nas nie czeka po śmierci, ale niekoniecznie postawiłbym duże pieniądze na to stwierdzenie. Takie wręcz intuicyjne wydaje mi się uważanie, że świadomość w jakimś stopniu jest wytworem sieci neuronowych w naszym mózgu. No, im bardziej idziemy w naukę, tym bardziej okazuje się, że to prawda, a im bardziej zaczniemy się nad tym zastanawiać filozoficznie, tym bardziej zaczyna się okazywać, że to wcale nie do końca jest prawda. Pytanie, na ile filozofia może wpływać na to, na świat, ale wiedza to też jest przecież na filozofii. W każdym razie tak mi się wydaje intuicyjnie, że chyba jest tak, że świadomość to jest jakiś wytwór skomplikowany naszych sieci neuronowych, które sobie działają w naszych mózgach. No i nie tylko, ale mówimy o produkcie biologicznego ciała. No i wiemy, czym jest nieistnienie, no bo już kiedyś nie istnieliśmy. Ja nie mam pojęcia, co się działo przed 94, bo mnie nie było. I nie widzę powodu, dla którego nie miałoby mnie nie być w przyszłości. To jest niewyobrażalne, bo to jest trudne do ujęcia słowami, co to znaczy nie być, bo zawsze w pewnym... Chyba najbliżej jest wtedy, kiedy miałem... Kiedyś się uczyłem wokalu, pamiętam. To jest opowieść, która na mnie zawsze robi wrażenie, kiedy ją komuś opowiadam lub sobie przypominam. Kiedyś chodziłem na lekcję wokalu do pana Andrzeja w Szczecinie jeszcze i on kiedyś na skutek jakiegoś wypadku stracił przytomność na tydzień, czy coś takiego. I potem doszedł do siebie po jakimś czasie i żeśmy się spotkali na kolejnych zajęciach i on powiedział właśnie, że najstraszniejsze jest to, że on kompletnie nie poczuł, że był tydzień albo ponad tydzień nieprzytomny. Że po prostu zniknął, nie było go i obudził się. Jeżeli chodzi o jego timeline myślenia, no to ostatnie, co pamiętał, to kiedy się zdarzył wypadek. Powiedział, że tam nic nie ma. Po prostu mnie nie było. Po prostu tak, jakbym się nagle obudził z bardzo głębokiego snu. Nie było mnie. Więc da się nie być. Nawet da się nawet nie być i potem znowu być. Nie musi być tak, że już cię nie ma, to już cię nie może być. Może cię nie być, a potem znowu możesz być. Więc po prostu weźmy ten miesiąc niebycia i rozciągnijmy go plus nieskończoność do przodu. No, wydaje się to być dość zasadne. Nie? Natomiast nie widzę jakiegoś większego powodu być bardzo mocno przekonanym, że może być tak, że świadomość jest czymś jednak innym niż wytwór świadomego umysłu. Świadomy umysł może być formą świadomości. Myśmy tak arbitralnie sobie powiedzieli, że świadomość jest wtedy, kiedy my mamy coś, co my potrafimy nazwać świadomością. Ale czort wie. Jakby cholera wie, naprawdę. Więc czemu nie miałoby być tak, że nasz mózg może być takim radiowym odbiornikiem, z którego sobie leci audycja naszego umysłu i jeżeli ten odbiornik się zniszczy, no to może audycja mknie dalej w przestrzeń. Nie mam bladego pojęcia. Takie myślenie moje, takie wiesz, właśnie tutaj takie naukowe mnie skłania do tego, że chyba nic nie będzie. No ale jak mówiłem, postawiłbym hajs na to, że nie ma, ale nie postawiłbym go jakoś znowu szczególnie tak dużo. A co ty sądzisz?
1: No, powiem, że zaskakujesz mnie trochę, bo nieczęsto się spotyka sceptyka, który potrafi snuć takie wizje właśnie mózg jako odbiornik, nadajnik. No tutaj dochodzimy do szyszynki, która miałaby być taką bramą między ciałem a duszą i ja bardzo lubię takie rozkminy. Niektórzy moi słuchacze mnie znielubili za to, że idę w takie rejony. A widzicie, nawet naukowy umysł potrafi się zadumać nad takimi sprawami, więc czuję się trochę tutaj usprawiedliwiony w tym momencie w towarzystwie Bogumiła, który też po takie tematy sięga. I no, zastanawiam się w ogóle, czy obcowanie z takimi tematami jest zbyt mocne, silne, wieloletnie. Przypadkiem nie może nas w końcu doprowadzić do szaleństwa, jak matematyków, którzy starali się rozwikłać tajemnice liczb pierwszych. No, tak samo jest trochę z badaczami spisków, którzy po wielu latach interesowania się takimi rzeczami popadają w takie trochę szaleństwo czasami. I nasz mózg jest, to jest taki delikatny komputer, nie? I wydaje mi się, że czasami można go uszkodzić niechcący przez zbyt mocne rozkminy, jak to mawiają młodzi, nad takimi tematami. Nie boisz się czasami, że cię doprowadzą takie tematy w końcu do szaleństwa jakiegoś?
0: Wiesz co? Nie, bo ja stawiam pewną krechę dość wyraźną, gdzie akceptuję pewne rzeczy i gdzie ich nie do końca akceptuję. I raczej sobie jakimiś tam teoriami spiskowymi czy jakąś wiedzą alternatywną na przykład głowy nie zaprzątam. Ale co innego, takie właśnie rozkminy, powiedziałbym, egzystencjalne. Takich mam sobie mnóstwo. I na przykład myślę, że jestem raczej nihilistą. W znaczeniu uważam, że cały nasz świat wartości, wszystko co twierdzimy o świecie, wszystko czym się zajmujemy ogólnie, to jest wszystko jakoś tak bardzo mocno przetrawione przez nasze systemy poznawcze. Jest to co najwyżej cień jakiejś prawdziwej rzeczywistości. Niestety. Nawet jakaś wiedza subiektywna, jakaś wiedza naukowa, to jest dalej pozostaje wiedzą przetrawioną przez nasze zmysły i przez zmysły naukowców, którzy tą wiedzę pozyskują. Obserwacja jest dalej tylko obserwacją, a nie wglądem w byt, w jestestwo, powiedzmy. No i kiedy masz takie podejście jak ja, to ja się często zastanawiam nad tym, na przykład, po co to wszystko. Nie zrozum mnie źle, nigdy nie miałem zapędów jakichś samobójczych, na całe szczęście. Ale takie egzystencjalne pytania, po co to wszystko robimy, po co chcemy mieć więcej pieniędzy cały czas, po co idziemy w różne ciekawe, interesujące tematy, koncepty. Jest odpowiedź, która się pierwsza do głowy przychodzi mi, to jest takie właśnie myślenie nihilisty dla przyjemności, bo chcę, bo wolę zrobić teraz podcast niż robić coś innego na przykład. No ale kiedy tak się nad tym zastanowię na przykład i zacznę zastanawiać się nad swoimi motywacjami, nad swoimi celami, nad swoimi po co to robię i na co to i komu to potrzebne, no to dochodzę do tego, że to na końcu jest bardzo małe. I wtedy pojawiają się takie myśli fatalistyczne, czy nie lepiej po prostu siąść i przeżyć maksymalnie krótkie życie, ale jak najbardziej przyjemne. I podejście hedonistyczne też jest interesujące, ale z drugiej strony najpierw trzeba by chyba wygrać lotka. Dlatego też mi się podobają założenia częściowo przynajmniej buddyzmu, którym też potem możemy zahaczyć. Jest taki film w ogóle, on się nazywa A Ghost Story. To jest właśnie taki bardzo, to jest też taki mniejszy film. Nie jest to w żadnym razie właśnie horror, nic w tym rodzaju. Idea jest bardzo prosta. Jest sobie młoda para, która mieszka sobie w domu i on ulega wypadkowi samochodowemu i wraca do domu jako duch. I może sobie chodzić za tą jego żoną, która została u niego w domu i patrzeć sobie, co ona robi. A więc obserwuje, jak ona ma nowego faceta, jak się z tego domu wyprowadza, jak do tego domu wprowadza się kolejna nowa rodzina, jak potem 30 pokoleń do przodu ten dom zostaje zniszczony, jak na miejscu tego domu tworzy się wielki wieżowiec i korporacja i on nic nie może zrobić, tylko czekać po prostu i obserwować to wszystko. I w końcu po prostu przerywa tą pętlę w metaforyczny sposób, ale bardzo wyraźnie zaznaczony wizualnie, odpuszczając sobie. Odpuszczając sobie przejmowanie się tym wszystkim. I w tym filmie jest scena, gdzie sobie siedzą kumple w tym właśnie domu. 30 pokoleń, 30 lat później, ten duch ciągle tam jest, no bo nie może się z tego domu ruszyć, jest jakaś taka zasada wprowadzona, fikcyjna. No i siedzą, bawią się młodzi ludzie i właśnie jest koleś, który, ten imprezowy filozof, który psuje wszystkim nastrój. No i zaczyna tam gadać, nie? Że po co to robicie? Dla dzieci, dla bardzo wielu ludzi motywacją są dzieci. No ale twoje dzieci umrą. No ale co? No ale to ich dzieci. No oni też umrą. I w ogóle za ileś tam setek lat to już w ogóle po twojej krwi, po twoich genach już nie będzie absolutnie miejsca. Jedyne co teraz robisz, to ewentualnie przedłużasz twój gatunek. No ale chwila. A dzieła sztuki? Przecież to Bach, Mozart. Przecież to jest kilkaset lat. Albo te rysunki w tej w jaskini sprzed 6000 lat. Przecież to przenika naszą kulturę i jest wiecznie w nas. No ale co z tego? Przecież zaraz będą jakieś kataklizmy, maksymalne globalne ocieplenie, albo w końcu słońce wybuchnie i już nikt nie będzie słyszał o Bachu. Nikt. I mając takie rozkminy, no to jest prawda. I wydaje mi się, że taki człowiek, który po prostu o tym nie myśli, to on jest generalnie chyba szczęśliwszy. I takie mam przemyślenia właśnie w tej kwestii. Więc tak, tak. Filozofia jakaś i pytania takie egzystencjalne mi czasem sen z powiek ściągają. No ale na szczęście nie robią tego teorie spiskowe i różnego rodzaju takie właśnie jakieś społeczne dylematy czy coś. Chociaż ostatnimi czasy bardzo mnie wkurza kapitalizm.
1: No, to wiesz, to mamy tu audycję Lewym Okiem, którą prowadzi Błażej Komunista i jego kompan Zmora. To zapraszam, jak cię zacznie kapitalizm już całkiem denerwować, to tak lewym okiem może spojrzysz na świat. No, kurde, ciekawe rozkminy. W ogóle, czy można być szczęśliwym nihilistą? Moim zdaniem tak, tylko do tego trzeba dojrzeć i można znaleźć bardzo fajną wizję w tym, że świat jest o wiele mniej skomplikowany, o wiele mniej barwny i ciekawy niż nam się wydaje, niż próbujemy go widzieć. I kiedy popatrzymy tak na naszą planetę, trochę jak na taką kulkę, która obrosła jakąś pleśnią i to my jesteśmy tą pleśnią i tak nie ma w tym jakiegoś większego celu. Tak samo jak drzewo rośnie sobie bez jakiegoś celu wyraźnego, to może będziemy szczęśliwsi. No, problem mają ludzie inteligentni chyba, bo układ, ośrodkowy układ nerwowy jest bardziej reaktywny. Tacy ludzie bardziej czują, są bardziej podatni na stres, często wyraźnie czują dźwięki, bodźce. Człowiek prosty znajduje w ogóle przyjemność w takim prostym życiu, tu sobie zbuduje domek, tu sobie w ogródku coś porobi, pośpiewa sobie piosenkę. Ciekawe, czy są ludzie, którzy potrafią tak z grubsza, no wiadomo, że ciężko jest o niczym nie myśleć, ale może są tacy ludzie, którzy tak właściwie nie myślą o niczym, po prostu gdzieś tam idą sobie, coś tam sobie pielą, grządkę. Czasem tak chciałbym, czuję, że też mam trochę za dużo tych bodźców, rozkmin, za bardzo się przejmuję, wszystko biorę do siebie i to jest ciężkie życie.
0: Powiem ci, że znowu będzie trochę, nie wiem, meta, ale na przykład czytałem sobie jakiś czas temu książkę Eckharta Tolle'ego. Gdyby ktoś nie wiedział, a był ciekawy, to jest taki przywódca duchowy, prawie że lider pewnego rodzaju religii, ale to nie ma nic wspólnego z religią. To są po prostu ludzie, którzy bardzo mocno wchodzą w filozofię Tolle'ego i on ma naprawdę świetne przemyślenia na bardzo, bardzo wiele różnych tematów. Polecam serdecznie, bardzo, bardzo.
1: To przepraszam, to jeszcze raz możesz podać autora i tytuł?
0: Eckhart, pisane po polskiemu, czyli nie, przepraszam, Eckhart i nazwisko to jest Tolle, pisane przez dwa L. Mhm. I on na przykład bardzo polecam jego książkę, tylko ostrożnie, bo tam też jest trochę rzeczy, które jakby nauka już pokazała, że nie działają. Także to nie jest guru. Ludzie go traktują, jak to by był guru. To jest człowiek, który po prostu miał kilka dobrych pomysłów i dla osoby z jego mózgiem albo podobnym to działa, ale to trzeba być ostrożnym. Ale tak czy inaczej niesamowicie inspirująca i fascynująca książka nazywa się Potęga teraźniejszości. I też jest bardzo mocno filozoficzna, w której na przykład mówi, że czas nie istnieje, czas jest stwarzany przez nas. Dla orła nie ma czasu przyszłego, przeszłego, jest tylko tu i teraz. To, co zdarza się za 5 minut, jeszcze się nie zdarzyło. Jest tylko nasza koncepcja w głowie tego, co się zdarzy za 5 minut, a nasza koncepcja niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość. I zachęca na przykład, żeby tworzyć tylko tyle czasu, ile jest to niezbędne. I na przykład poleca, żeby się uwolnić od tego, na przykład poleca ustawianie, tak wynika mu z tego filozofii, na przykład planowanie dnia i ustawianie budzików, bo chodzi o to, żebyś ty nie musiał myśleć, co masz za chwilę zrobić, żeby ci to po prostu przypomniał budzik i tyle, a ty masz być tu i teraz przez cały czas. Fascynująca książka. Bardzo mi się pasuje takie nawet momentami coachowe gadanie, ale z pozycji takiej właśnie filozofii czy wręcz psychologii. Super. Ale chciałem powiedzieć o tym, właśnie o tym, jak powiedziałeś o tym niemyśleniu, że to jest cudowny stan i da się go zrobić i ludzie robią ten stan i wchodzą w ten stan albo kiedy są w bardzo mocnym flow, być może wtedy, myślą, ale są bardzo skupieni na jednym konkretnym myśleniu, albo kiedy ludzie uprawiają jakieś bardzo mocne sporty, często ekstremalne, zaręczam, że człowiek, który się wspina bez zabezpieczeń na górę, która jest olbrzymia i musi ważyć każdy krok, on jest bardzo, bardzo w tej sytuacji i nie myśli o niczym innym niż tylko odpowiednio i zautomatyzowanie przejść trasę, którą sobie założył. I też Tolle podaje przykład, to już jest bardzo meta, ale podaje przykład psów, że właśnie tak mówi o tym tak bardzo poetycko, ale co jest złego w mówieniu o rzeczach poetycko? Mówię o tym, że kiedy my patrzymy, kiedy my myślimy i istniejemy w rzeczywistości, to w naszych oczach my ciągle jesteśmy trochę nie tu, my ciągle jesteśmy trochę w przyszłości czy w przeszłości, zawsze jesteśmy trochę tam, zawsze jesteśmy tak trochę rozerwani. I generalnie mamy nawyki myślenia i te myślenie, które my mamy, nam strasznie dużo robi z twarzą i strasznie dużo ludzi z emocjami i strasznie nam dużo robi z naszą w ogóle osobowością i naszym jestestwem. A pies na przykład, jak się patrzy, no to pies po prostu jest. Zakładając, że tam nie przyjmujemy jakiejś teorii, jakiejś rozbudowanej świadomości psów, powiedzmy, że psów, ale możemy wziąć każdą inną żywą istotę, to można tak poetycko patrząc na to, spojrzeć na tego kota czy psa, zobaczyć jego bycie i to, jak po prostu, nie wiem, kot mruczy, bo mu jest po prostu dobrze i mu jest po prostu dobrze na kanapie, na twoim kolanie i tyle. On nie myśli o tym, że umrze za 15 lat, bo takie jest przeciętne życie kota. On nie myśli o tym, że go rano bolał brzuch, bo był u weterynarza. Mu po prostu jest przyjemnie, tu i teraz i on nie ma konceptów. Nie ma konceptów w głowie, więc nie ma jak się nad czym zastanawiać i jak się nad czymś, wiesz, spinać czy coś. I właśnie tą jakby trochę taką, dla mnie taką moją nirwaną byłoby właśnie wygaszenie po prostu, najlepiej na życzenie tej części myślącej mózgu, bo da się być i da się istnieć przez chwilę, przynajmniej, bez myślenia. To polecam, tak, no tak. Ale to bardzo trudne.
1: No tak, a tymczasem na antenie Grzesiek. Witaj, Grzesiek, hej.
3: Cześć. Tolle podawał jeszcze przykład, żeby szczególnie zwrócić uwagę na kocięta takie świeżo narodzone, czy szczenięta. One jeszcze bardziej jakby są zakotwiczone w teraźniejszości jak to mówił, bardzo polecam jego książkę. Chyba ta Oprah, tak? Kiedyś go zaprosiła i dała jego książkę do tej top 10 jakiejś tam oprelisty, która generuje tam milionowe sprzedaży, więc udało mu się tam wkręcić nawet. Bardzo polecam. Dwie książki, bo następne już przynajmniej mi się nie podobały. Potęga teraźniejszości i Nowa Ziemia, tak? Świetna sprawa. I to jest taka granica, gdzie właśnie taki psycholog filozofii i metafizyki. Już dalej się tak. Nie zapuszczam, bo chciałem zapytać o potęgę podświadomości, ale to za chwilę. Jeszcze o egzystencjalizm zahaczę, bo mówisz, który to mówił, Arystoteles z filozofów, że nie, to chyba Sokrates, nie wiem, cnota jest wieczna, tak? A przyjemność trwa tylko chwilkę, więc z tego wynika, że warto mieć właśnie cnoty, warto te malowidła po jaskiniach rysować i robić tą sztukę, grać na pianinie i takie rzeczy robić, by z tego wynikało. Więc hedonizm to podobno ludzie po lobotomii wyglądają na szczęśliwych, ale czy to jest droga? Nie wiem.
0: Bardzo ciekawe. Ale tam, wiesz co, tak dobrze filozofów tam nie kojarzę, ale ten cnota jest wieczna, przyjemność ulotna. To mi pachnie, nie wiem czemu, Platonem i jego tym takim obiektywizmem, nie wiem czy to, że cnoty są faktycznie wieczne jako idee, które po prostu sobie gdzieś tam się unoszą w jakiejś przestrzeni, a te doraźne przyjemności to są te wszystkie doraźne przyjemności ciała, tak? Czyli te ulotne wrażenie. Z tymi się to kojarzy.
3: Tak, ale też nie o tym, bo to później mówiliście. Jeszcze Krawiec do ciebie się odniosł, jak mówiłeś, że prości ludzie może sobie tam coś robią w ogródku, wychodzą, idą do sklepu i nie myślą. To i właśnie Tolle dużo o tym pisze, że myślą wręcz przeciwnie, więcej niż inni, tylko to myślenie jest bezproduktywne i zapętlone na jednym. I oni w kółko odtwarzają te same pętle, te same, ktoś coś powiedział, a ja mu odpowiedziałem tak i tak, bez końca rozpamiętują, to mogło być 20 lat temu, oni gdzieś w pewnym momencie się zapętli na jednym, drugim, trzecim zdarzeniu i to sobie w głowie powtarzają. I tak jak mówiliście, wyjść z tego jest bardzo trudno, a chciałem zapytać o takie książki właśnie metafizyczne i też, bo z jednej strony mamy religię, mamy instytucję, która opiera się na przekazie Jezusa, uznaje go za Boga, bo pół Boga i na tym opiera tam, czy na starszych natchnionych ludzi tekstach opiera swoją tam filozofię czy religię. A w dzisiejszym świecie chyba mało jest ludzi sceptycznych co do takiej nowej religii pieniądza. Tu wymienię książki, nie wiem, Sekret, pewnie słyszałeś, Napoleon Hill, czy Potęga podświadomości Murphy'ego. Tak. To są książki, które są niby takie metafizyczne, że jeszcze tego nie znamy, może jest jakieś przyciąganie, tak, że sobie pomyślę o pustym miejscu na parkingu i dojadę i ono tam będzie, takie sraty taty. I po religiach jedziemy równo jako społeczeństwo, a takich rzeczy jakoś mało ludzi sceptycznie się do takich odnoszą rzeczy, a właśnie te rzeczy są moim zdaniem pod przykrywką takiego o fajnie, wszyscy jesteśmy na jednej planecie, kochajmy się, przyciągajmy dobro, ale są nastawione na cholernie, na takie skrajne, proste ego po prostu, że ja tam wszędzie tak naprawdę jest. Nie wiem, czy rozgryzałeś ten temat, takich książek właśnie.
1: Znasz, Bogumił, ten słynny sekret o tym, że myślenie o czymś przyciąga to coś i że jak będziesz usilnie się koncentrował nad czymś, to w końcu się pojawi to w twoim życiu. To bardzo modne było. No to, co Grzesiek powiedział, no wydaje mi się, że cała tajemnica polega na tym, że nie krytykujemy, nie obalamy czegoś, co jest po prostu modne i tyle. No, religia staje się trochę niemodna, a tu mamy teraz nową religię. Próba łączenia religii z ufologią, Jezus wychodzący z UFO, potęga myślenia, światy alternatywne i to wszystko jest modne, nie? I tak zwyczajnie.
0: Tak, jest modne. Tak powiem takim okiem o tym, że im dłużej coś myśli, to się potem spełnia. to mi przychodzi do głowy, przychodzą mi do głowy samospełniające się przepowiednie. Czyli albo jakieś programowanie siebie, no bo normalnie możemy się warunkować przecież, to znane mechanizmy, więc niektóre te rzeczy mogą działać, tylko mogą przepraszam, niektóre te rzeczy mogą działać, tylko mogą działać na innych mechanizmach niż nam się pierwotnie wydawało. Czy jest krytyka? Myślę, że jest, ale jest faktycznie mniejsza, bo mi się wydaje, że faktycznie jest moda. Poza tym im bardziej coś poukrywasz pod płaszczem różnych mądrych słów, tym trudniej rozpoznać, że coś jest mało zrozumiałe. Ale też różni ludzie mówią różnymi językami. Chociażby samo pojęcie duchowości przecież jest tak różnie rozumiane przez różnych ludzi na różnych naprawdę zasadach.
3: Tak, nie da się ukryć, że po przeczytaniu takiej książki jednej czy drugiej czujemy się dużo lepiej niż przed przeczytaniem takiej książki. Chwilowo przynajmniej może to tak potrwać dzień, dwa, trzy. To jest fajne, sięgamy po następną. To też jest taka konsumpcja właśnie, to jest skrajnie egoistyczne, ale jeszcze ci ludzie potrafią myśleć, że są jak turbo w ogóle nie wiem, nastawieni na dobro na planecie, ratują planetę swoim myśleniem, tak samym tylko myśleniem wręcz. Okej, dobra, no to ja przyłączam się na odsłuch i słucham was dalej, dzięki za odpowiedź.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki za telefonik, trzymaj się Grzesiu. Ja myślę sobie, że zarówno religie, jak i współczesna, taka modna parapsychologia, wiedza alternatywna, to bardzo często pełni rolę takiej psychoterapii dla ubogich, w cudzysłowie, nie? No taka psychoterapia dla ubogich, coś, co nam troszkę pozwala łatwiej żyć, pokonać stres, różne obawy, wytłumaczyć pewne rzeczy. Czasami może nasze życie nabiera sensu. Jak czytałem komentarze pod tym słynnym filmem Sekret, no to tam ludzie pisali, że to odmieniło ich życie, nabrali nagle chęci do życia, no więc jakoś tam działa. Bogumile, co ty na to, żebyśmy zrobili przerwę muzyczną? Mógłbyś sobie jakieś tam herbatki ciepłej się napić, bo tak czuję, że trochę ci gardło nawala.
0: No, troszeczkę. Przemęczyłem je w tym tygodniu. Ale myślę, że tak, totalnie bym zrobił, nie wiem ile, 5 minut przerwy?
1: Tak, chyba właśnie tyle trwa utwór, który zarekomendowałeś, który poleciłeś, zespół Alt J, utwór Blood Flood 2, specjalnie od Bogumiła dla was, coś co jemu w duszy gra. No, to jest jeden z twoich ulubionych zespołów, tak? To Alt J.
0: No, powiedziałbym, że ja mam bardzo różne zespoły, w sensie ja słucham bardzo różnej muzyki, ale jak sobie tak zsumuję, ilu zespołów słuchałem, albo słucham, no to chyba oni mają taki najbardziej równy poziom, że podoba mi się bardzo dużo rzeczy, które zrobili. To jest taki kontemplacyjny mocno utwór, dość wolny, chyba pasujący do takich tematów metafizycznych, o których sobie konwersowaliśmy, a także o pytaniach egzystencjalnych. Się nazywa Przepływ Krwi, Blood Flow to jest po prostu przepływ krwi, i polecam się też zainteresować zespołem. Znaczy, w sensie polecam go.
1: Okej, to słyszymy się ponownie za 5 minut i 18 sekund. Zróbcie sobie kanapeczki, łyknijcie czegoś tam, jakieś herbatka, kawka i wracamy do was już za chwilę.

0: Nocne Radio, czasy ostateczne, dzisiaj specjalny odcinek z gościem Bogumił, znany też jako Bogu, Lupa Sceptyka, Stacja Ateizm, Wirus Wiary. Pod tymi frazami możecie szukać materiałów, które ten zacny jegomość tworzy. No i dzisiaj rozmawiamy sobie o wierze, o religii, o ufologii, o spirytyzmie. Wśród tematów, które porusza Bogumił, są też legendy miejskie, szeroko rozumiana parapsychologia, to, co nazywamy pseudonauką, a co niektórzy nazywają wiedzą alternatywną, teorie spiskowe, same ciekawe rzeczy, które, co by nie mówić, ubarwiają nam trochę życie, niezależnie, czy w to wierzymy, czy nie. Są tacy, którzy słuchają sobie tego po prostu trochę tak dla rozrywki, do snu, żeby, nie wiem, żeby czegoś ciekawego posłuchać. Krawiec, pracujesz gdzieś? No to słuchajcie, to nie jest o mnie audycja, tylko dzisiaj mamy gościa i to ewentualnie mogę odbić piłeczkę i Bogumiła zapytać, pracujesz gdzieś?
1: No tak, tak. Pracuję na bardzo zaszczytnym stanowisku doradcy klienta w markecie budowlanym. No także no, jest to praca stricte zarobkowa, system premiowy jest niezły, ale oczywiście to jest absolutnie nie to, w co celuję w życiu. Także tak, pracuję pełnoetatowo.
0: Myślisz, że zbliżysz się w końcu, albo w końcu dojdziesz do takiego etapu, gdzie będzie własna redakcja, może jakieś czasopismo, kanał YouTube przynoszący krociowe zyski, cała rzesza patronów na Patronite, którego otworzysz niedługo. No, wiem, że też

0: donaty zbierasz. No dzisiaj słuchacze tutaj są niezbyt szczodrzy. Dziękuję. Jedyny donate od nieślubnego mojego syna. Dziękuję, synu. No, tak bywa, ale wiesz, to czasami jak jest mało telefonów i mało donate'ów, to z tego powodu, że słuchacze są zasłuchani po prostu i nawet im się nie chce tam sięgnąć do portfela czy coś, ale to tam nieważne. Co jeszcze mógłbym ciebie zapytać? No wcześniej mówiłem, że chciałbym ciebie wypytać trochę o takie rzeczy bardziej osobiste, o podejście do niektórych rzeczy. Właśnie, jak u ciebie jest z podejściem do środków psychoaktywnych? Rozmawialiśmy już o wierze, która, no tutaj za Marksem powtórzę, opium dla ludu. Trochę tak to postrzegam ci powiem, że religia jest w pewnym sensie takim narkotykiem dla ludu, no bo ludzie często osiągają różne takie stany, wiesz, błogości, zaczynają słyszeć głosy. Sam nagrywałeś odcinki o stygmatach i że to mogą być efekty różnych takich chorób psychosomatycznych, tak? No, tego typu sprawy. Moja ciocia głęboko wierząca, jak wraca z kościoła, to jest taka, wiesz, po prostu czuje, że energia jakaś w nią wstąpiła. Akustyka, klimat, to wszystko działa na ludzi. No właśnie, ale tak wracając do pytania, jak ty się odnosisz do środków psychoaktywnych?
1: No, powiem tobie tak. Mam bardzo małe doświadczenia z narkotykami. Nie próbowałem nigdy psychodelików. Przyznaję, że czuję przed tym lęk. Głównie dlatego, że jestem osobą dość neurotyczną i bardzo boję się złych tripów, zwłaszcza, że wyobraźnię mam mam bardzo dobrą wyobraźnię. Bardzo graficznie i bardzo mocno widzę różne rzeczy, co bardzo cenię w sobie, bo to mi zapewnia możliwość niespotykanej imersji, znaczy mogę mówić tylko oczywiście za siebie, ale bardzo się nie doświadczam tego, czego chcę doświadczyć, więc nie próbowałem żadnych substancji powodujących halucynacje czy różnego rodzaju tego rodzaju efekty. Piłem alkohol przez długi czas. Kilka razy oczywiście zapaliłem coś innego niż fajkę. I mój stosunek do... w ogóle to w ogóle jest taki wątek, który chciałbym o ciebie zapytać, bo na przykład czasem sobie rozmawiam z różnymi ludźmi na temat właśnie substancji psychoaktywnych, które powodują halucynacje. I na przykład byłem kiedyś dziewczyną, która brała środki nasenne. Bo my jesteśmy w XXI wieku, depresja, te sprawy. I pamiętam taką scenę, że sobie leżymy w łóżku, ona wzięła te leki nasenne i nagle mówi: ty, jak super, zobacz, tu są takie dziwne zasłony i są twarze, które na nie patrzą. I mówię: co? Ale ty wiesz, że tutaj nic nie ma. Ona mówi: no ja wiem, ja mam halunę. Wiesz, jakie zajebiste? I wtedy sobie myślę: ło, to bym chciał. Niesamowite. Ale potem gadam z różnymi ludźmi i oni mi mówią, nie chcę się zbłaźnić, mówiąc o jaki środek chodzi, ale chyba o LSD, tak? Mhm. Na przykład ma takie właściwości. I oni mówią, że to nie jest tak czasami, że ty to widzisz te haluny i po prostu cieszysz się z tego i sobie tak jakbyś oglądał film tylko na żywo, tylko że ty zaczynasz w to wierzyć. Że to tak ci zmienia mózg, że ty doświadczasz tych halunów, a równocześnie, ale twoja percepcja i twoje poznanie jest zaburzone do tego stopnia, że ty wierzysz w to, co widzisz. I dlatego są te dobre i złe tripy. I teraz nie wiem, jak to, w którą stronę się z tym odwrócić, bo idea, żebym je widział halunę i żebym doświadczał halunów i sobie odkrywał jakieś dziwne rzeczywistości i potencjały mojego umysłu, to jest mega zachęcająca wizja. Ale żeby w to wierzyć i być nieświadomym i wiesz, i ryzykować jakąś wizją straszliwych potworów, w które uwierzę, że są prawdziwe, no to mi brzmi jak trauma po prostu.
0: Wiesz co, kwasa nigdy nie brałem, różne inne rzeczy tam się testowało, ale sądzę, że to może być niebezpieczne właśnie dla sceptycznego umysłu, takiego jak twój, bo możesz doświadczyć czegoś, co wyda ci się, wiesz, niesamowitym przeżyciem duchowym, iluminacją, świadomość nagle na ciebie wpłynie, spłynie jakaś z góry. I to wcale nie musi być coś magicznego, niezwykłego, wcale nie musi to być tym, czym będzie ci się wydawało, że jest. Krótko mówiąc, możesz ulec pewnej iluzji, która bardzo mocno zaburzy twój taki zdroworozsądkowy, sceptyczny umysł i nagle zrobisz się, wiesz, głęboko wierzący i będziesz opowiadał, że żyłeś w grzechu, nagrywałem w takie filmy, ale wtedy Pan do mnie powiedział, nie czyń tego, i wiesz, długa broda ci urośnie, będziesz zamieszkasz gdzieś na odludziu, będziesz z wielkim krzyżem ludzi tam przestrzegał i to wcale nie musi być prawda to, czego doświadczysz, tylko to może być pewna bardzo mocna sugestia, której doświadczyłeś, a która cię sprowadzi na manowce, krótko mówiąc, więc ja bym się trochę bał, gdybym był takim mocnym sceptykiem, nie?
1: No nie wiem, no, znaczy, wiesz, chcę wierzyć, że tak mocno o tym wiem, że to są po prostu różne ciekawe rzeczy, które się dzieją z umysłem, a nie jakaś tam rzeczywistość przede mną odsłania swoje jakieś dziwne rejony, że po prostu bym tego doświadczył eksperymentalnie, wiesz, na zasadzie, wiesz, takiego doświadczenia tego wszystkiego, zobaczenia tego fascynującego potencjału mojego umysłu i mózgu i tyle. Tylko tak jak mówisz, tam się zmienia bardzo dużo. A przy moim podejściu, gdzie ja trochę jestem mózgiem, to po prostu czort wie. Ale to, przyznam, że to nie jest moje właśnie takie największe zmartwienie. Największe zmartwienie to jest to, że będę miał jakiegoś takiego właśnie bad tripa i zobaczę bardzo złe rzeczy. Ale jest to ciekawe. Czy miałem jakąś myśl, ale mi zwiała. Może to mi się przypomni zaraz.
0: Wiesz, jaki był mój najgorszy bad trip w życiu? Spróbowałem kiedyś dopalaczy tak zwanych i po jednym z nich zapętliło mi się myślenie i bałem się, że sobie uszkodziłem mózg po prostu, bo w kółko myślałem to samo, tak jakby, wiesz, jakaś pętla w skrypcie, tak w kółko to samo. I się bardzo wystraszyłem i będąc ateistą, pobiegłem do pokoju, gdzie tam był jakiś święty obrazek i zacząłem się modlić do Jana Pawła II.
1: Faktycznie nieźle.
0: Masakra. I wiesz, i potem myślę, co ty robisz, człowieku? Co się z tobą porobiło? Już niżej nie można było upaść. No do Jana Pawła II się modlić. I po prostu stwierdziłem, że nigdy więcej dopalaczy żadnych, bo to dziwne stany. No, trzeba uważać trochę, znaczy trzeba mieć odpowiedni... Widzisz, to jest to, na co nie zwracają uwagi, tak się ludzie śmieją, że dobra intencja załatwia wszystko, znaczy, że dobra intencja taka ważna jest w tych rzeczach, wiesz, bardziej pseudonaukowych, alternatywnych, ta dobra intencja właśnie też przy psychodelikach, ale tak naprawdę to jest bardzo ważne. O tym potrzeba. Drugi kapitan Nocnego Radia ostatnio nagrał audycję, gdzie było właśnie o set and settings i okazało się, że na przykład służby specjalne, które robiły eksperymenty z ludźmi i podawały im narkotyki, właśnie kwasa gdzie z alkoholem, były dziwki, wiesz, w jakichś burdelach kontrolowanych przez służby. No były takie eksperymenty, takie projekty CIA, Bluebird i inne. MK Ultra też w dużej mierze chyba tam o to chodziło. No w pewnym momencie służby się zajęły takimi tematami jak psychotronika, czyli taka parapsychologia trochę zawężona do tematu pól, telepatii, telekinetyki i tak dalej. I okazało się, że oni właśnie nie mają tej dobrej intencji, że mieszają te rzeczy, które u jednych wywołują miłość, świetne samopoczucie, wiesz, zjednoczenie z naturą, nie potrafili tego używać. Wymieszali to z tym, co znają, z wódą, z dziwkami i wyszło z tego wielkie G, nie? I tutaj tu się pojawia ten temat dobrej intencji. No ale to trochę tak odpływamy tutaj w takie rejony ezo troszeczkę i psycho-ezo, a nie chciałbym cię tym jakoś tutaj męczyć za bardzo.
1: Znaczy wiesz, jakbym mógł uściślić. Ja lubię medytować i medytuję sobie. O. Co prawda teraz mam trochę krótką przerwę, ale medytuję i ja praktykuję medytację, która się nazywa bardzo górnolotnie Dzogchen, i to idę za tym, co pisze Sam Harris. Sam Harris jest neuronaukowcem i filozofem, który być może jest znany tobie, być może części słuchaczy. Zatwardziały ateista w starym stylu, dodam. Materialista, który ma bardzo wysokie zdanie o psychodelikach, też z wieloma disclaimerami, o których ty też sam wspominasz, ale ma bardzo ciekawe, bardzo naukowe przemyślenie na temat natury ja, ego w ogóle. Mówi o tym, że ja nie istnieje. To jest fascynujący temat i o tym, gdybyś miał ochotę, możemy też bardzo chętnie pogadać. Właśnie medytacja Dzogchen służy do tego, żeby przebijać iluzję ja i zdawać sobie sprawę z iluzoryczności w ogóle takiego zjawiska jak jakieś ja, jakiś homunculus, który mieszka w naszej głowie. I ja bym chciał, w sensie na przykład w zeszłe wakacje zrobiłem sobie wycieczkę nad morze do bardzo mało, nasze polskie, do bardzo mało znanej miejscowości, do Parku Narodowego Wolińskiego, gdzie są jedne z najpiękniejszych klifów nad Bałtykiem i wyjątkowe kamieniste plaże, takie no jak z innego świata. Nawet nagrałem z tego filmik i puściłem na swojego YouTube'a. To jak zobaczyli ludzie, to mówili, były komentarze: ty, to nasze polskie morze, hehe, żartuję, to dobrze wygląda. No okazuje się, że są takie miejsca, no i wiesz. I tam sobie siadałem na tych skałach w zachodzie słońca. Medytacja prowadzona, słuchawki do uszu. Właśnie notabene sam Harris zrobił aplikację do medytacji. I medytacja 60-minutowa, gdzie cię wprowadza w odpowiednie stany, ty za nimi podążasz, no bo sugestie i te sprawy. Musisz chcieć w to wejść. I doświadczałem stanów bardzo, bardzo błogich, które niektórzy nazwaliby takimi mocno duchowymi. I zupełnie widziałbym w takiej sytuacji na przykład właśnie zażycie jakiejś substancji psychoaktywnej, żeby to wszystko zmaksymalizować, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby poczuć, jak można się, wiesz, czuć. Chętnie, wiesz, potencjalnie gdzieś tam sobie myślę, że odważył się, gdyby ktoś mnie, wiesz, wprowadził w to, ktoś zaufany, kto by mi powiedział, o co tutaj chodzi, jak się zachować i te sprawy.
0: Dobry kierunek, więc... ci powiem, wiesz, dobry kierunek. Słyszałem takie opinie, że to, czym teraz się interesujesz, właśnie medytacja, filozofia wschodu, to jest jakby to samo, co możesz osiągnąć po psychodelikach, tylko to jest substancje typu, wiesz, LSD, psylocybina, czy tam salvia divinorum i inne, to są rzeczy, które ci prowadzą cię bardzo na skróty. Wiadomo, że skrót ma swoje wady, być może też, ale można zadać sobie pytanie, czy jest sens dochodzić do czegoś przez całe lata, żeby osiągnąć namiastkę jakiegoś stanu, jak możesz to zrobić szybko, łatwo, to samo, nie? I zwielokrotnione. Więc no myślę, że gdzieś tam dobrze kombinujesz. Przy okazji dziękuję bardzo Mecha Polakowi za zacnego donata. 5 dyszek. Mecha Polak pisze: Boga nie ma, Dawkins jest jego prorokiem. Może cię potem zapytam jeszcze o twoją opinię na temat no, takiego guru ateizmu, nie? No, taki popularny guru ateizmu Dawkins, może też za moment o to zahaczymy. Ale przepraszam, bo przerwałem ci. Nie wiem, czy cię nie wyrwałem.
1: Nie. Myślę, że skończyłem.
0: Aha. No właśnie, a jak się zapatrujesz na taki współczesny ateizm, trochę bardziej właśnie agresywny, trochę bardziej bezpośredni? No bo ty raczej jesteś reprezentantem takiego eleganckiego ateizmu, który stara się szanować tą drugą stronę, który zauważa jakieś plusy, nie potępia właśnie w czambu. No i to mi się to podoba nawet, bo to było bardzo odświeżające, powiem ci. Cały ten zalew takiego, wiesz, ateizmu bardzo... No gdzie właściwie się nie często nie szanuje drugiego człowieka. Ja po latach też jakoś tam dojrzałem do tego, że w sumie jaki jest sens ludziom tak agresywnie, inwazyjnie burzyć ich światopogląd, jak to im daje szczęście na przykład, nie? I co, potem będę się cieszył, ale go przegadałem i głupka z niego zrobiłem i teraz już stracił sens życia, a ja na swoim postawiłem. Wiesz, co chodzi.
1: Wiesz co, no ja myślę, że to, co zrobił Dawkins chyba gdzieś na początku lat 2000, nie? To było, nie wiem, jakieś 2005, 2006 bodajże, czy 2008 maksymalnie. To byli ci słynni cztery jeźdźcy ateizmu. Tam był filozof Daniel Dennett, był właśnie Sam Harris, był Richard Dawkins i oczywiście słynny Christopher Hitchens. Ogólnie myślę, że ludzie ci chyba zrobili więcej dobrego niż złego, bo przywiedli zupełnie nowe osoby, zaprezentowali w ogóle nowym osobom, nowym masie ludzi w ogóle pomysł, że można to wszystko kwestionować. Podnieśli wiele takich oczywistych kwestii, które wcześniej jakoś nie wybrzmiewały. No na przykład taką kwestię, że z jakiegoś powodu to, jaką religię uznajesz za prawdziwą, zależy bardzo silnie od tego, w jakiej religii się urodziłeś. I pojawiło się chyba po raz, wiesz, w sensie, na pewno to nie pojawiło się to pytanie wtedy, ale chodzi o to, że to wtedy trafiło prawie że do mainstreamu. No, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris byli wtedy w absolutnym piku swoich sprzedaży książek. I nie wiem, czy na przykład Bóg urojony Dawkinsa, czy God is not great Hitchensa nie były w jakichś, wiesz, timesowych, absolutnych topkach bestsellerów. I pojawiło i na przykład takie pytanie, które ludzie, mam wrażenie, że w ogólnej dyskusji takiej ogólnej, wiesz, w świecie się nie działo, że no faktycznie najczęściej wierzymy w tego Boga, w którego wierzyli nasi rodzice i czy fakt, że nasi rodzice w coś wierzyli, jest dobrą podstawą do uznania tego czegoś za prawdę. Czy jeżeli urodziłeś się w rodzinie, powiedzmy, złodziei, no to czy fakt, że twoi rodzice są złodziejami, powinno świadczyć o tym, że złodziejstwo jest dobre, albo podnoszenie kwestii wiary jako jakiejś metody dochodzenia do prawdy. Jeżeli za pomocą wiary można dojść do kilkunastu czy kilkudziesięciu przeciwnych wzajemnie wniosków, no to coś z tą metodą chyba jest nie tak. Natomiast, wiesz, im dłużej w tym jestem, im głębiej w tematy wchodzę, im więcej, no na razie liżę, prawda, bo ja dopiero studiuję nauki społeczne, ale też im dalej w filozofię, im dalej po prostu nasiąkam różnymi rzeczami z bardzo wielu różnych stron, no to wiesz, ciężko trochę dyskutować o tematach Boga, tematach religii, tematach epistemologii, tematach różnych ideologii ogólnie, bez ciągłego rozwijania siebie i poszerzania swoich horyzontów, a tam, moim zdaniem, w przypadku myślicieli takich jak myślicieli, popularyzatorów biologii, no i profesorów biologii, takich na przykład jak Dawkins, albo innych naukowców, którzy wypowiadają się na te tematy, no ja tam mam wrażenie, że tam się zadziała duża taka jakaś hermetyczność, że zostało to zamknięte na jakimś takim naukowym pozytywizmie i takim skrajnym jakimś materializmie, i im Dawkins jest starszy, tym bardziej mam wrażenie, się radykalizuje. I do mnie to już, szczerze mówiąc, nie przemawia. O wiele bardziej lubię taką, powiedzmy, dopiero mam wrażenie zaczynającą się, ale taką fascynującą falę nowych, młodych myślicieli. Na przykład bardzo polecam taki kanał, który nazywa się Cosmic Skeptic. Prowadzi go Alex O'Connor, który ma w tym momencie już chyba, nie wiem, chyba zbliża się do miliona subskrybentów, albo nie pamiętam, ale jak, na pewno kilkaset tysięcy subskrybentów. Debaty z profesorami teologii, z filozofami teistami. I wiesz co, jak sobie posłuchałem kilkudziesięciu takich debat, takich już naprawdę grubszych tematach filozoficznych i bardzo rozbudowanych pod względem logicznym argumentach za istnieniem Boga, no to tam jest bardzo dużo miejsca na bardzo owocne i wcale nie takie jednoznaczne dyskusje, jak mogłoby się, wiesz, na początku wydawać. I myślę, że to jest bardziej droga. Też mniej konfrontacyjna, bardziej na kolej, podam taki jeden krótki przykład, co o tym moim zdaniem świadczy. No, era Dawkinsa, era tego tak zwanego nowego ateizmu, to była jeszcze era debat. U nas to była, wtedy to była era debat tak zwanych, powiedzmy, akademickich, czyli było, powiedzmy, dwóch debatujących, mowy otwierające, counter odpowiedzi na mowy otwierające, 15 minut dyskusji moderowanej, pytania, odpowiedzi, koniec. I tam się nic nie dało zrobić. Tam nie dało rady, nie było możliwości odbycia jakiejkolwiek produktywnej dyskusji. A teraz, przez to, że są nowi, młodzi ludzie w nurcie filozofii, ateizmu, sceptycyzmu i przez to, że jest internet i to się wszystko unowocześnia i jest łatwiej i prościej, to nagle pojawiają się rozbudowane dyskusje. I słuchaj, nie dalej niż, nie wiem, pół roku temu największy apologeta chrześcijański, dr William Lane Craig, postać fantastyczna, niesamowicie obeznana w filozofii, niesamowity teolog, niesamowita apologeta i logik, po prostu na YouTubie przez 3 godziny gadał z Alexem O'Connorem, właśnie z Cosmic Skeptikiem, który dopiero studiuje chyba trzeci rok na Harvardzie filozofię i teologię, z tego co mi się wydaje, i jest ateistą. I przez 3 godziny gadali o argumencie Kalam, takim argumencie za istnieniem Boga filozofów. Boga, po prostu takiego bliżej nieokreślonego osobowego bytu. Nie? I to jest droga. To jest droga, moim zdaniem. To są rozbudowane dialogi, dialogi i rozmowy między różnymi ludźmi i ciągły rozwój i rozumienie, że z konfrontacji rzadko kiedy wychodzą produktywne rzeczy.
0: No tak. Dołączył do nas Potrzeba. Witamy Potrzebę na antenie.
2: Witam serdecznie, tutaj z zupełnie innym pytaniem się wbiłem na sam początek, ale chciałbym tak trochę ad vocem pociągnąć za język. Jak zapatrujesz się na dialog mimo wszystko z pseudonauką, z zapraszaniem czy to szurów pierwszej wody typu Jerzy Zięba, czy z ludźmi takimi parającymi się paranauką, na uniwersytety, na te właśnie bardzo obszerne dyskusje, na te obszerne debaty, o których sam wspomniałeś, bo ja rozumiem, jest to mamy technologiczne możliwości, żeby to uczynić. Czy być może nie jesteśmy w punkcie, w którym powinniśmy tak spojrzeć bardziej w tym kierunku, wykorzystać tę szansę w postaci dialogu z pseudonauką i z paranauką?
1: Zawsze pojawia się niebezpieczeństwo. Zawsze jest taka możliwość w takiej sytuacji o legitymizację, prawda? Że jest takie podejście, w którym pewnie coś jest, że są rzeczy, z którymi się już nie dyskutuje. Jest takie podejście i pewnie ma jakieś swoje uzasadnienie. Ogólnie uważam, że powinno się takie rzeczy robić, powinno się zapraszać ludzi mających różne poglądy, nawet bardzo skrajnie od naszych, za potencjalną faktycznie cenę tego, że na przykład po debacie, która by nie poszła po naszej myśli, no to na przykład mogliby zostać ludzie przekonani na stronę tej pseudonauki. Przy założeniu, na którym ja bym się oparł, że pseudonauka jest jednak czymś, fenomenem ogólnie społecznie szkodliwym. I jest dylemat, tak? Otwarty dialog, wolność słowa, otwarty dialog, a niebezpieczeństwo promocji niebezpiecznych idei, które mogą przynieść bardzo dużo szkody ludziom. I ja jestem zmuszony powiedzieć, że tak, ja bym chciał takich otwartych dialogów. Po prostu. Przy zdaniu sobie sprawy z tego, czym to może potencjalnie grozić. Mimo wszystko. I tak, uważam, że jest jak najbardziej czas i powinno być miejsce na przykład zaproszenie pana Ziemby i w otwartym dialogu, z zachowaniem kultury, ale też z chwytami jakby wszystkimi dozwolonymi, uczynienie takiej debaty. Nie?
0: A przepraszam, czy zdarzyło ci się na przykład, że ktoś dzwonił, no bo rozmawiałeś z wieloma dzwoniącymi też na antenie, no i wiesz, ty obalasz, znaczy różne mity, wskazujesz na absurdy, sprzeczności, używasz logiki, metody naukowej i tak dalej, a ktoś dzwoni, a byś się nauczył rozumu się, puknij się w łeb, głupku ty jeden. Czy zdarzyło ci się, że po prostu się zdenerwowałeś, że poczułeś się bezsilny podczas takich konfrontacji?
1: Wiesz co, na wizji nie. W życiu codziennym jak najbardziej tak. No raczej schodzę z drogi. Jeżeli widzę, że dialog nie ma za bardzo jak się odbyć.
0: Ale raczej trzymasz nerwy na wodzy, rozumiem. Czy potrzeba, masz jeszcze jakieś pytania?
2: Tak, trochę bym ten temat pociągnął ze względu na to, że mam wrażenie, że, że pojawiamy się mniej więcej w tych samych facebookowych kręgach i przypuszczam, że znasz taki fanpage jak Uniwersytety dla Nauki, Pajace do Cyrku, gdzie admin tego fanpage'a popełnił już kilka lat temu taką krótką rozprawkę dotyczącą tego, że Jerzy Ziemba jest właśnie produktem tejże dyskusji, że to właśnie zrównanie Jerzego Zięby z kimś, kto ma wieloletnie doświadczenie, kto ma bardzo konkretne wykształcenie, sprawiło, że został w pewien sposób, jak to słusznie zaznaczyłeś, zalegitymizowany i być może, tak nie chcę cię za bardzo, wiesz, tutaj szarpać po nogawce, ale wydaje mi się, że masz ogromną wiarę w ludzi, w to, że będą sami w stanie zidentyfikować, kto kłamie, kto kręci, a kto mówi prawdę.
1: Mhm. Ja bym powiedział właśnie, że dobrze, że mnie złapałeś. Chodzi o to, że ja się boję też alternatywy, że to wszystko, co teraz powiedziałeś, się totalnie z tym zgadzam. Nawet w tym, co nie powiedziałeś, ale co wynika, że ludzie wcale nie będą w stanie określić, kto jest tutaj tym legitnym naukowcem, który ma dowody, a kto pleci głupoty. Myślę, że tak jest. Myślę, że nie jesteśmy istotami racjonalnymi. Tylko ja się boję alternatywy, bo jeżeli tego kolesia możemy zbanować, to dlaczego jakiś, nie wiem, dowolny inny uniwersytet nie miałby zbanować, wiesz, kogoś innego? Kogoś, kto naprawdę mógłby mieć coś ciekawego do powiedzenia. Jak rozróżnić tych, którzy nie mają nic do powiedzenia naukowego, wiesz, ciekawego, czy nie mają żadnych dowodów na swoje tezy, a tymi, którzy coś faktycznie mają, czy odwrotnie. To jest trochę też to, obawiam się tego skostnienia, prawda, i cancel culture, które tutaj gdzieś brzęczy cały czas w głowie, nie? Nie wiem, czy jest dobra odpowiedź. No, na pewno możemy powiedzieć, tak mi się wydaje, że jeżeli już na przykład robilibyśmy jakieś debaty, powiedzmy, na poziomie naukowym, na przykład powiedzmy szczepionkowiec kontra antyszczepionkowiec. No, może być tak, że ważą się losy bardzo wielu młodych istot i wiele żyć. I mamy tego szczepionkowca, antyszczepionkowca. I co teraz? Może istnieje możliwość stworzenia jakiegoś kryterium, że jeżeli rozmawiamy o tematach naukowych, o tematach empirycznych, takich jak na przykład, czy szczepionka powoduje autyzm, no to żeby być wziętym pod uwagę do dyskusji, no to musimy mieć jakieś dowody zgodnie ze standardem nauki, żeby w ogóle do dyskusji wejść, żeby zostać potraktowanym poważnie. Wiem, że mówię sprzeczne rzeczy troszeczkę, ale to dlatego, że nie mam do końca wyrobionego zdania. Po prostu nie wiem. Zastanawiam się, padają bardzo dobre argumenty z twojej strony, I z jednej strony jestem bardzo za wolnością słowa, a z drugiej strony rzeczywiście no, ten przykład też był dobrze dobrany, bo ten Zięba faktycznie on został zalegitymizowany i przez to się to wszystko cholerstwo szerzy. Więc po prostu nie wiem. Ale to trochę tak jak, nie wiem, ja na przykład jestem bardzo, bardzo na lewo. Jestem bardzo pro generalnie społeczności LGBT na przykład. Jestem za wolnością wyznania i jestem za wieloma tego rodzaju wartościami proponowanymi zazwyczaj po lewej stronie. I na przykład non-stop mówimy o jakimś cancel culture, bo jakiś aktor z Disneya na przykład wyraził się niepochlebnie o osobach transseksualnych na przykład. Albo Joanne Rowling napisała na swoim Twitterze jakieś słowa, które są dość obraźliwe na temat ludzi trans. I nagle jest kompletny cancel culture i do tego cancel culture się nawołuje. Na przykład ostatnio jeden influencer, Stelmach Łukasz z internetów, znany z podcastów filmowych, na przykład Napisów Końcowych, dostał bardzo mocno po głowie za to, że wrzucił zdjęcie Godzilli, która między innymi za to, że wrzucił zdjęcie Godzilli, która używa swojego atomowego oddechu, który jest w kolorze tęczy, żeby rozwalić kościół. I napisał jakieś, nie pamiętam dokładnie, idea jest po prostu taka, że nawet nie był tego obrazek, no ale idea była taka, że skończyła z nim współpracę Logitech i Huawei i zrobił się taki cancel culture w drugą stronę, nie? I rysuje analogię, że tak jak tutaj chcemy cancelować osoby, które wypowiadają się na przykład negatywnie o ludziach z LGBT, a burzymy się, kiedy kancelują kogoś za to, że mówi, że nie lubi katolików. Nie? I teraz ja generalnie jestem za tym, żeby jedni i drudzy mogli obrażać kogo chcą, no bo jakaś wolność słowa, a z drugiej strony rozpoznaję szkody, które tworzą obie te strony i zastanawiam się, gdzie jest ta szkoda większa, gdzie jest ta szkoda mniejsza, czy komuś powinno się usunąć posta z Facebooku, wtedy wszyscy będą krzyczeć, że to jakieś właśnie cancel culture, czy jakaś cenzura, a z drugiej strony ktoś będzie w tym wypadku cierpiał. Pokomplikowane to jest. Tak bym to podsumował.
2: Tak, cenzura jest oczywiście śliskim tematem i nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem usuwania, aczkolwiek ilekroć spadnie szurpost czy szur fanpage z Facebooka, to otwieram szampana, ale z drugiej strony pewnie też kojarzysz takie można powiedzieć internetowe przysłowie, według którego wykreowanie pewnej teorii spiskowej zajmuje pewien czas, nazwijmy go w tym momencie N. Obalenie tego zajmuje jeden rząd wielkości więcej. Wobec czego jednak tutaj będę dalej się czepiał i będę to dalej ciągnął, że jednak dopuszczanie do takiego wspólnego głosu, do pewnej wspólnej debaty osób, które kompletnie się nie znają, nie mają ku temu wykształcenia, które nie mają ku temu doświadczenia, z osobami, które tak naprawdę we współczesnym internecie powielają pewne standardy, które pojawiły się gdzieś indziej. Swoją drogą wczoraj czytałem, gdzieś mi mignął artykuł, który opowiadał o tym, że za wszelkimi antyszczepionkowymi, takimi antykowidowymi historiami na Facebooku stoi na całym świecie zaledwie 111 fanpage'y, którzy tworzą tak zwany original content, którzy tworzą tworzą te wszystkie hipotezy, te wszystkie dziwne, szurskie tematy kompletnie od zera. Reszta to skupia się tylko i wyłącznie na powielaniu tej informacji i na jej oczywiście tak na zasadzie, jak działają legendy, powtarzaniu, dorzuceniu czegoś tam więcej. Więc nie wiem, jak często spotykasz się tak, nie wiem, może nie z twarzą w twarz, ale powiedzmy mikrofon w mikrofon z kimś właśnie z tego, nazwijmy to roboczo, szurnetu. Bardzo często mam takie doświadczenie i wręcz mogę to obalać według pewnej checklisty, bo opierają się na pewnych, czy to będzie Zięba, czy to będzie Andrew Wakefield, czy to będzie doktor Mercola. Jest to w dalszym ciągu powielane. oni nie tworzą, oni tylko i wyłącznie powtarzają, tak trochę tutaj nieuczciwie robię my versus oni, ale tylko i wyłącznie powielają coś, co zostało przez nich wcześniej zasłyszane. I to nie wynika ani z wiedzy, ani z doświadczenia. Nawet w kwestii, tak jak często Justyna Socha, prezeska Stop Nop, powołuje się, że jest z zawodu matką, że to jest jej doświadczenie. No ale to jest jej osobiste doświadczenie. Przelewanie tego na setki tysięcy jej followersów jest zwyczajnie niebezpieczne, a puszczanie jej dalej w eter jest zwyczajnie pompowaniem jej popularności według prawa, aby o tobie mówili, nieważne czy dobrze, czy źle, aby mówili. Niech te lajki się kręcą.
1: No, no trudno się nie zgodzić.
0: No, mały apel tutaj do czatowników, żeby nie obrażać. Kulturka musi być. Bądźcie tak kulturalni jak dzisiejszy gość, który potrafi, też pewnie czasami by chciał komuś coś tam zakończyć z kimś gadkę krótko i kogoś tam wziąć za twarz, ale kulturka zawsze jest, z tego co widziałem, u Bogu miła, no więc można się różnić pięknie, chociaż tu jest trochę problem, bo no, ludzie kościoła często mówią, nie potępiam grzesznika, tylko grzech, no można analogicznie powiedzieć, nie potępiam szura, tylko szurię, ale tutaj dotykamy często takich spraw, które, no bo tak, jak śmieje się z tego, w co ktoś wierzy, co dla kogoś jest sensem życia, co mu odmieniło w ogóle światopogląd cały, jak ja się z tego śmieję, no to tak jakbym mówił do kogoś, jesteś idiotą, dzbanem i pustakiem i naiwniakiem. No i to jest taka delikatna sprawa, nie? Trochę.
1: No, ja bym tylko, no tak. Też tam apeluję o nie kłócenie się, możemy się poróżnić, może nie w dobrym tonie, ale właśnie w sposób kulturalny, naprawdę się da, ale chciałem powiedzieć, że no, ta rozmowa była bardzo interesująca, teraz ta wymiana zdań między mną a tutaj dzwoniącym.
2: Ci jeszcze nie skończyłem.
1: No tak, no jakby zgadzam się, totalnie się zgadzam.
0: A potrzeba to kolega z branży trochę twój, Bogumile, bo też nagrywał swoją audycję bardzo sceptyczną i obalającą różne popularne mity, czy szurskie teorie, seria Sprawdzam, może kiedyś sobie też posłuchasz.
1: No myślę, że po dzisiejszym podcastie to z pewnością. Rzeczywiście, tak jest, tylko jeszcze się właśnie tylko zastanawiam, gdzie stawiać pewne granice, nie? Bo gdybyśmy się zgodzili, i chyba byśmy się zgodzili, że faktycznie powinno się niekoniecznie dawać, wypowiadać ludziom, którzy nie do końca wiedzą, o czym mówią, a mają bardzo duży wpływ. No i też ta właśnie, te życie tej informacji w sieci, to też przecież jest coś niesamowitego, jak ona właśnie przechodzi, mutuje i zmienia się takim głuchym telefonem i zamienia się właśnie w jakąś mit czy w jakąś legendę i potem trafia do ludzi. No to jest problem. No też można by powiedzieć, że sam internet jest problemem, bo daje platformę takim ludziom do wygłaszania tych teorii. No i to jest właśnie, to jest trochę takim bumerangiem, to wróciło do samego początku naszej rozmowy, kiedy mówiłem, że właśnie internet z jednej strony jest darem, a z drugiej przekleństwem. Na ten moment tak na szybko mi się zmieniła właśnie trochę opinia w kierunku takim, że rzeczywiście nie chciałbym chyba już, żeby na jakiś naukowy temat, który ma znaczenie dla masy ludzi, rozmawiali z jednej strony naukowcy, a z drugiej strony jakieś, no mówiąc brzydko, szury. Natomiast tak czy inaczej będą oni mieli swoje widownie i swoje streamy i swoje środki przekazu, więc dodałbym też, że na pewno są nam potrzebni ludzie, którzy za nimi pójdą nawet na ich własne podwórko, żeby coś tam pokazać, powiedzieć. Bo może zawsze, wiesz, faktycznie zrobić takie reductio ad absurdum, że rasistę, powiedzmy, skrajnego, nie wiem, jakiegoś białego supremistę czy coś, też będziemy wpuszczać na scenę, no bo przecież wolność słowa, niech przedstawi swoje racje. Faktycznie jest, wszyscy byśmy się zgodzili, że gdzieś granica jest, prawda? Kogo wpuszczamy, a nie wpuszczamy. Więc skoro jest ta granica, kogo wpuszczamy, a kogo nie wpuszczamy, no to gdzieś ją trzeba postawić i chyba kompetencje wydają się być takim dość zasadnym miejscem, żeby tą granicę rzeczywiście postawić.
2: Bo to wiesz, bo to w momencie, kiedy tutaj sobie rozmawiamy na przykład o medycynie czy o jakimś innym temacie, który nie jest strefą ekspercką żadnego z nas, to jest spoko, tak? W momencie, jeżeli bym, nie wiem, zafascynowany lotnictwem, dajmy na to, zaczął rozmawiać z inżynierem czy z kontrolerem lotów czy z pilotem i zaczął wręcz go próbować pouczać na podstawie tego, co sobie wyciągnąłem z jakichś filmów na YouTube, no to już będzie takie drobne, mało uczciwe zagranie.
1: Tak, tak. Poza tym ja na przykład zauważyłem taki trend, że w ogóle wydaje się, że ludzie z internetu, tacy jak ja, gdzie jeszcze nie mam pełnego wykształcenia, ale to też nie o wykształcenie chodzi. Chodzi o faktycznie usystematyzowaną wiedzę z danego zakresu, na który się wypowiadam. Tacy ludzie, jak ja, są bardzo często brani za autorytet. Nawet chętniej, bo mamy lepszy kontakt z odbiorcami, lepszy kontakt z widownią niż powiedzmy profesorowie czy doktorzy, którzy na przykład nie są koniecznie, wiesz, nie jest to ich na przykład zainteresowaniem popularyzacja gdzieś tam rzeczy, które oni robią. Więc tu też jest pewna granica i ja się właśnie zawsze staram, być może powinienem mocniej mówić o tym, że to wszystko są moje nie do końca wyedukowane opinie i nie należy moich słów brać za jakikolwiek pewnik, w jakiejkolwiek kwestii w zasadzie.
2: Tutaj akurat bardzo celną rzecz poruszyłeś, tak? Ze względu na to, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która zajmuje się tym zawodowo, to jednak popularyzacja nauki to bardzo często jest to tłumaczenie lekcji fizyki, biologii na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej. I osoby, które ten czas poświęciły, nie mają zwyczajnie na to ani czasu, ani ochoty. No i tutaj wiesz, i tutaj wchodzimy my. Cali na biało, za czym oczywiście stoi ogromna odpowiedzialność. Tak. No i też bardzo dobrze zaznaczasz, żeby wyzbyć się tego, żeby wręcz zagaszać, przyćmić wszelkie próby, nie wiem, robienia z nas autorytetu. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką, miałem jedno pytanie, poprosiłem Piotra Stanisławowskiego z Crazy Nauka o konsultację naukową i on w pierwszym zdaniu, gdzie napisałem do niego na Facebooku, na Messengerze, mówi: ale wiesz co, ja nie jestem naukowcem, ja jestem dziennikarzem, blokerem, tak? Także miej dystans. I kurde, to było tam, nie wiem, tam 2 czy 3 lata temu, ale to było takie, wiesz, takie state of the art, tak w ten sposób powinno to wyglądać. Ja się tym bawię, ja o tym opowiadam. Bardzo fajny przykład. A tak, żeby już tutaj nie przedłużać i przejść do tego, dlaczego dzwonię, bo identyfikujesz się jako lupa sceptyka, więc pytanie do ciebie, czym jest sceptycyzm? Czy można jakąś taką, wiesz, jakąś taką checklistę zaznaczyć, że jeżeli ktoś na pewne, nie wiem, 10 pytań odpowie 6 pytań prawidłowo, to jest to sceptyk. Czym jest dla ciebie sceptycyzm?
1: Już dawno na to pytanie tak nie odpowiadałem, ale wiem. Tylko znajdę słowa. Pewnie znajdę w trakcie. Dla mnie sceptycyzm jest swego rodzaju filozofią życia, w której główne założenie brzmi: wątpię w bardzo dużo rzeczy, włącznie z tym, że wątpię, czy umiem wątpić w tyle rzeczy, ile wątpić powinienem, w to, że wątpię, czy powinienem wątpić w niektóre rzeczy, w które wątpię, i z tym, że wątpię w to, że wątpię w te rzeczy, które akurat nie powinienem wątpić.
0: Brawo, więc, brawo, bardzo ładnie powiedziane. Poetycko
1: więc
0: wręcz.
1: Jest to dla mnie po latach jest to takie przekonanie, że cholernie mało wiem i na cholernie dużo pytań nie ma żadnych odpowiedzi i na cholernie dużo pytań nie jestem w stanie odpowiedzieć i muszę iść z tym, co mam, starając się podkreślać, na ile jest to możliwe i na ile często jest to możliwe, że operuję pojęciami prawdopodobnymi, nigdy nie operuję pojęciami absolutnymi. Bardzo staram się unikać oceniania ludzi na przykład. Bardzo mnie to irytuje. Skłonność ludzka do szybkiej oceny drugiego człowieka. No, oczywiście jestem sceptykiem i trochę wiem na przykład o psychologii emocji i motywacji i wiem, jak błyskawiczne są nasze oceny moralne, że wyprzedzają według niektórych badań nawet nasze, nawet wstępne poznanie, jakieś takie poznawcze rozpoznanie. Więc w to też wątpię. Wiem, że wystarczy wsadzić ludziom coś brzydko pachnącego do pokoju, żeby wyrażali surowsze sądy moralne, a sędziego wystarczy posadzić odpowiedniej porze dnia, żeby statystycznie wyszło, że będzie wydawał lżejsze wyroki przestępcom, bo tak to jest wszystko posplatane. I sceptycyzm jest też takim w idealnym świecie, co jest nieosiągalne, no bo jestem sceptykiem, więc nie wierzę w idealny świat i w to, że idee są osiągalne w ich pełni, jest to, żeby wierzyć tylko w rzeczy, w które są podstawy, żeby uznać je za prawdziwe. To jest ten idealny model. Więc stykając się z jakąś informacją, staram się w to sobie wyrobić, myślę, że już wyrobiłem, ale go nie, wątpię, czy wyrobiłem. Ale staram się, jak mogę. To jest niemożliwe do ogarnięcia. Nie da się po prostu sprawdzać wszystkiego, każdej informacji, która do nas przychodzi, bo nie jesteśmy super inteligentnymi, absolutnymi maszynami. Musimy dokonywać często wyborów bardzo szybko, po to mamy emocje w ogóle. Staram się, tak czy inaczej, próbować weryfikować informacje, które dochodzą do mnie, na ile mogę. Równocześnie jestem sceptykiem, więc wątpię, że mogę, bo na przykład nie mam wiedzy i muszę odwołać się do autorytetów, a w autorytety wątpię, bo jestem sceptykiem. aczkolwiek lubię autorytety, ale w nie wątpię. Chociaż trochę wątpię, że w nie wątpię, bo lubię autorytety naukowe, chociaż też wątpię, bo na przykład na psychologii społecznej, no i to jest ostatnio było o naukowcu, który generalnie był bardzo, bardzo znanym psychologiem społecznym i okazało się, że fingował olbrzymi fragment swoich prac wszystkich, łącznie z fingowaniem wyników, które otrzymywał i tak dalej. Pomimo tego, że te wyniki były zbyt piękne, żeby ktokolwiek uwierzył w to, że są prawdziwe, ale nikt nie wątpił. No i tak bym to podsumował po prostu. Staranie się, jak tylko się da, podchodzenia do rzeczywistości tak, że najpierw chcemy coś sprawdzić, dopiero potem w to uwierzyć, unikać wierzenia w rzeczy, które wydają się, że wiary nie warte. I tyle. No na przykład jeżeli mamy horoskopy w gazecie z tyłu, no i wiemy, że one są chamsko robione pod efekt Forera, no to jakby to wykazano już prawie, że ponad wszelką wątpliwość. Prawie, no bo wątpię, czy ponad wszelką wątpliwość, bo jestem sceptykiem, ale raczej. No to już taki zestaw twierdzeń będę odrzucał, nie? Na przykład. No i tak to bym w skrócie określił.
2: No okej, w takim razie już nie przedłużając, chciałbym tak zarzucić temat na najbliższe kilka minut dyskusji. Hipoteza symulacji. Co o niej sądzisz, jak do niej podchodzisz, włączając twój sceptycyzm i też konsekwentnie takie twoje taką twoją otwartą głowę, którą słyszałem praktycznie od początku całej audycji. Także z tą optymistyczną myślą was zostawię. Hipoteza symulacji. Trzymajcie się, do usłyszonka, na razie, cześć.
0: Hej, hej, cześć, potrzeba. No, potrzeba miał dzisiaj ratować świat przed zagładą, grać w RPG, a jednak się zjawił. Dziwne, podejrzane, muszę zbadać temat. Jak jesteśmy przy nazwie kanału Lupa Sceptyka, wiecie co, koło U jest zaraz na klawiaturze literka I. I ja niechcący tak na początku wpisałem tytuł lipa sceptyka, przepraszam bardzo, ale tak przez moment, przez parę sekund tak było, jak ktoś zobaczył, to niech się nie gniewa. No tak, no, dużo tematów. W ogóle mi się wydaje, że rozmowa ludzi ze świata nauki, właśnie sceptyków, którzy lubią używać metody naukowej, rzezają brzytwą Ockhama, logika i tak dalej, i rozmowa takich ludzi z tym światem po przeciwnej stronie barykady, no co by nie mówić, właśnie z miłośnikami wiedzy alternatywnej, ezoteryki, to jest trochę kręcenie się w kółko i to są dwa światy. Jedni właśnie używają tego, co wcześniej mówiłem, drudzy więcej chwytów retorycznych, grania na emocjach. No i co? Nagada się taki sceptyk, przytoczy różne cytaty, dzieła naukowe, a ksiądz podniesie gruszkę i powie, ale kto to wszystko pomalował? A? Kto?
1: No. Może tak być.
0: Nie wiem, bo tutaj potrzeba zarzucił temat symulacji, ale w sumie nadajemy już 2,5 godziny prawie. Wytrzymasz jeszcze chwilę, Bogumile? Wierzę w ciebie jeszcze
1: ja
0: chwilkę.
1: Ja myślę, że do 3 godzin tak mniej więcej, bo też pracuję na pierwsze zmiany i wstaję o 4, także przyda mi się trochę odpoczynku, a na jutro studia. Ale chciałbym się bardzo odnieść jeszcze do kilku rzeczy. Na pewno do kwestii tej symulacji. Ja nie potrafię, w sensie nie rozumiem logicznie, co tam się zadziewa na takim poziomie udowadniania tego w języku logiki. Wiem, że chodzi o to, że nie pamiętam, kto był autorem tej symulacji, ale pamiętam jej główne założenia tej współczesnej. No to chodzi o to, że założył, że możliwe jest, znaczy, że powiedział, że jeżeli jest możliwe stworzenie jakiejś symulacji, która byłaby wierna jakiejś cywilizacji czy naszemu społeczeństwu, albo nawet kosmosu, powiedzmy, jeżeli jest komputer na tyle potężny, że mógł to uciągnąć i jeszcze, że może być w tym wszystkim doświadczenie ludzkie, powiedzmy, tych, powiedzmy, botów, że te symulowane boty mogłyby zyskać świadomość, no to jakbyśmy mieli dużo takich symulacji, to z tego jakoś potem wynika, że jest prawdopodobne, że my żyjemy w jednej z takich baniek symulacyjnych. Nie wgryzłem się w to, więc tutaj pewnie trochę być może rozczaruję rozmówcę, ale też może urzeknę szczerością, że nie wszedłem nad tym na gęsto i nie mam zdania. Nie mam zdania. Okay. Moja intuicja jest taka, że raczej, że nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
0: Okay.
1: Ale wydaje mi się, że bardziej zasadne jest wychodzenie z pozycji, że raczej jakiś rodzaj rzeczywistości gdzieś tam obok nas istnieje razem z naszym jakimś szczątkowym jej postrzeganiem, i że to by trzeba było wziąć jako wyjściową pozycję, a hipoteza symulacji do przyjęcia wymagałaby jakichś chyba szerzej zakrojonych empirycznych dowodów. Tylko oczywiście pytanie, czy można z wnętrza symulacji udowodnić symulację. A kolejne pytanie jest takie, czy wówczas mielibyśmy do czynienia z zestawem twierdzeń niefalsyfikowalnych. Czyli, że nie dałoby się potencjalnie stwierdzić, ale może można to wykazać logicznie. Nie wiem.
0: No może jeszcze za moment zahaczymy o ten temat, a tymczasem na antenie pojawił się Mecha Polak, któremu serdecznie dziękuję za zacnego donejcika i przekazuję głos. Witaj, Mecha Polaku.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. Jak się słucha Bogumiła, to aż żal przerywać, że tak powiem. Cóż, Bogumił, jak mogę do ciebie zwrócić twoje imię, byłoby bardzo super, jeśli się nie obrazisz o to.
1: Oczywiście, to jest... oczywiście, dziękuję bardzo.
3: Wiesz co, ja z twoim kanałem się spotkałem jeszcze jak robiłeś wirusa wiary. Powiem ci szczerze, że bardziej leżały mi tamte produkcje, dlatego że bliższy jest mojemu sercu gimboateizm niż takie poważne podejście do tematu. Ale cóż, uważam, że to, co wykonujesz, jest świetne. W sensie to podejście, które masz we wszystkich swoich produkcjach, jest czymś, co jest wiele poziomów ponad tym, do czego ja byłbym zdolny, czyli podejścia do czegoś, jak to nazywasz, sceptycznie, ja bym raczej powiedział fair, tak, do każdego tematu, że nie odrzucając czegoś z góry. Chociaż to jakby chciałem połączyć z tą poprzednią rozmową, która była, że zawsze wydaje mi się, kiedy myślę o tematach, które są powiecie, co moje zahaczające o wiedzę alternatywną, to mam cały czas przed oczami obraz mojego starego, dobrego przyjaciela, który wierzy w tego typu rzeczy i praktycznie większość z naszych popijaw i rozmów kończy się na perswadowaniu mu tego, że wiesz co, ale tarot tak nie do końca działa i nie za bardzo powinieneś w to wierzyć. Wiesz co, horoskopy nie do końca działają, też nie za bardzo powinieneś w to wierzyć. Kiedyś stworzyłem świetną analogię z nim. Otóż, że tłumacząc mu coś, na podstawie człowieka, który twierdzi, że potrafi żonglować, przychodzi do ciebie do domu i chce zaprezentować ci twoje umiejętności. No ale nie każdy ma piłki żonglerskie w domu, więc on oferuje, że może pokazać swoje umiejętności, bo jest tak dobrym żonglerem za pomocą kubków, które ma.

0: co robił James Randi. Mhm. Więc wydaje mi się, że czy to nie jest jakby z twojego podejścia i z twojego, jak to nazywasz, sceptycyzmu troszeczkę jakby nieszczere, żeby dawać pełne pole do popisu ludziom, którzy prezentują coś po raz tysięczny, udowadniając kreacjonizm Młodej Ziemi, udowadniając cuda fatimskie, etc., etc.
1: Wiesz co, no ja chyba wychodzę z takiej zasady uprzejmości i rzeczowości i faktycznie wałkuję coś czasem po raz tysięczny, co zostało wcześniej wykazane kilkaset razy, że po prostu nie działa. Jakby tutaj nazwisko Randiego jest jak najbardziej na miejscu, no przepraszam, był specem od tego. Natomiast ja chyba jestem zdania, że wyjście z czymś bardzo rzeczowo i wyjście z czymś bardzo bez zabarwienia emocjonalnego, opowiedzenie o czymś, dla mnie chyba jest wygodniejszą formą i bezpieczniejszą, żeby przekazać po prostu jakieś idee. Nie, czasami mi brakuje tego emocjonalnego komponentu, no bo przecież tak jak mówił Krawiec wcześniej, ja nie zaprzeczałem, często mamy ochotę powiedzieć rzeczy, których w końcu nie mówimy i często mam ochotę powiedzieć kilka rzeczy, których na wizji nie mówię, bo taki wybrałem sobie model po prostu. Jednocześnie i to chyba działa na tej zasadzie, że zbudowałem sobie na tego rodzaju podejściu moją grupę odbiorców, moich widzów. Z drugiej strony nie da się na przykład ukryć, że może będąc bardziej emocjonalnym, może będąc bardziej ostrym, edgy, być może siła przekazu byłaby większa, więcej osób by o tym usłyszało, być może więcej osób by się od tego odbiło i być może polaryzacja widzów, czy pomiędzy widzami a innymi grupami widzów byłaby większa, ale czort wie, czy impact ogólny, jakieś relatywnie rozumiane dobro nie byłoby w efekcie większe. Może tak być. To jest też pytanie, na które absolutnie nie znam odpowiedzi i też uważam, że obie formy są potrzebne. Jakby pamiętam do tej pory przecież wystąpienia Christophera Hitchensa i powiedzmy gdzieś po drugiej stronie widzę Cosmic Skeptika albo kogoś jeszcze innego. Albo, o właśnie, to jest ten, nie wiem czy słyszeliście, jest sobie taka metoda, która nazywa się Street Epistemology. Chodzi o to, że jest sobie osoba, Antony Magna Bosko polecam, on bierze kamerkę, umieszcza ją sobie gdzieś na piersiach czy na głowie, idzie do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo ludzi, jakiś park czy coś takiego, a przynajmniej szedł, bo teraz to wiadomo, i rozmawia z ludźmi o wierzeniach i jedynie na zasadzie bardzo, bardzo uprzejmej rozmowy i zadawania celnych pytań od nich wyciągał rzeczy i zachęcał ich do refleksji w żaden sposób niekonfrontacyjny. I polecam sobie zobaczyć, wpisać Antony Magna Bosco, po prostu Antony Magna Bosco i zobaczyć, jakie on odnosił dość spektakularne, wydawałoby się jednostkowe efekty. A po drugiej stronie mamy Hitchensa czy Dawkinsa, powiedzmy w dawnych latach, albo dzisiaj inne postaci, które mówią głośniej i radykalniej i one na przykład trafiają bardzo, w ogóle nie trafiają w swojego adwersarza, osobę, z którą na przykład gadają, no ale przecież słyszy ich dzięki temu, że być może są bardziej emocjonalni, o wiele większa potencjalna grupa odbiorców, nie? Więc też ciężko byłoby mi tutaj ważyć, co jest lepsze, co jest gorsze. Więc jeżeli pytanie było takie, co czuję, to jasne, że po pewnym czasie czuję, że no, to już się mieli któryś raz i naprawdę jest, robi się tego mi dość. I może z wiekiem, i jak będę to robił przez kolejne 3 lata, powiedzmy, to się też będę radykalizował, bo na przykład ja na własnej skórze doświadczę powtarzania rzeczy, które powtarzam teraz. Znaczy, już teraz się zdarzają takie sytuacje.

0: Także pod tym względem tak bym to zakończył. Myślę, że oba podejścia są dobre.
1: Na czacie Mataniasz pyta, to do mnie, ostatnio mnie krawiec hejtowałeś za to, że chcę badania naukowe, a tutaj widzę gościa hołdujesz. No słuchajcie, gość to jest gość, no gościa trzeba traktować z troszkę większym szacunkiem niż, no bez urazy, no. Słuchacze, jak dzwonią, to możemy się bardziej ścierać. No, owszem, jestem trochę szurem. Na potrzeby tej audycji mniej szuram, staram się mniej szurać, ale może kiedyś jeszcze gdzieś w internecie usłyszycie nas, Bogumiła i Krawca na przykład, gdzie będziemy się spierali o coś i na potrzeby audycji zrobimy coś w stylu sceptyk kontra szur na przykład, też może tak być i będzie trochę inaczej. Ja będę szurał i podpuszczał i będę się wyzłośliwiał i tak dalej i może się pospieramy nawet. No, na pewno kulturalnie, ale może trochę zaiskrzyć. Zobaczymy. No, a dzisiaj staram się po prostu być miły i tam nie rzucać jakimiś teoriami, w które często wierzę, owszem, ale no, co by to była za audycja? No co, mam z Bogumiłem się pokłócić o coś? No może by się niektórzy ucieszyli, nie? Bo by się zrobiło jak u Kononowicza, byśmy się
0: Drama.
1: pokłócili.
0: Dobrze, a jak jeszcze mógłbym skonkludować kolejnym pytaniem, bo teraz tak, oczywiście mamy już mówię o dwóch podejściach. Faktycznie podejrzewam, że jedno i drugie może być słuszne w zależności od wydarzenia. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak, zależy od człowieka, kto czego będzie potrzebował. Ale czy dobór tych metod nie powinien być związany niekoniecznie z ludźmi, do których to miałoby trafiać, a z teoriami, o których mówimy? Wcześniej poruszyliśmy temat ziembe, a przejdźmy do czegoś innego, co okazało się prawdą, będąc wcześniej teorią spiskową, czyli jedynych nagrań, które niosły jakikolwiek merytoryczny przekaz Alexa Jonesa, dotyczące gaju bohemińskiego. Tak, kiedy Alex Jones stwierdził, że elity spotykają się w dziwnych miejscach i oddają pokłony dziwnym figurom. Wszyscy stukali się w głowę. Alex Jones uparł się, pojechał do gaju bohemińskiego i de facto nagrał ludzi, którzy oddawali w dziwnym rytuale pokłony sobie. Nie chcę tego dopisywać jakiejś większej teorii, ale mam do Ciebie pytanie, jako do człowieka, który się bardzo dużo zajmuje tematami właśnie obalania bądź tłumaczenia sobie jakichś fenomenów w życiu, gdzie powinniśmy stawiać dokładnie taką granicę tego, żeby już, nie wiem jak to określić, odpuszczać sobie nawet próby racjonalizowania czegoś, nie? Kiedy jakiś temat już jest zbyt, powiedzmy, foliowy, a kiedy jakiś temat jeszcze powinien dostać od nas nawet jakiś gram zaufania w tym, że to może być prawda.
2: Trudne pytanie. Tej sprawy z Alexem Jonesem nie znam. Znam tylko postać Alexa Jonesa i znam te memy. Memy z
0: Gay
2: tym
0: żab,
2: człowiekiem.
0: jasne.
1: No, to tak w dwóch słowach ci powiem, Bogumile. Okazało się, że najważniejsi ludzie na świecie, światowe elity, spotykają się na tajnych zgromadzeniach ubrani w szaty magów i czczą starożytne bóstwa, jakąś tam sowę, minerwę, coś, jakieś behemoty i inne diaboły. I to bardzo dziwne jest.
2: No tak brzmi. No musiałbym spojrzeć. No jakby nie jest dla mnie zaskoczeniem, że jak mamy pulę różnych teorii spiskowych i opowieści, no to część z nich będzie prawdziwa, część z nich będzie w jakimś procencie prawdziwa, pewnie tak będzie najczęściej, a część okaże się całkowicie fałszywa. Jeżeli chodzi o jakąś granicę, no to oczywiście jest to znowu zależne od bardzo wielu różnych czynników, gdzie postawimy tą granicę, gdzie chcemy stawić tą granicę. Myślę, że nie ma jednego miejsca, w którym można by ją postawić, a mało tego, myślę, że jakkolwiek głupio mogą brzmieć niektóre zwariowane teorie, to ja myślę, że podejść na poważnie trzeba do wszystkiego. Bo jeżeli coś jest jawnie nieprawdziwe, gdzie już mamy wszystkie odpowiedzi na tacy, bo na przykład obalane jest to od 150 lat non-stop, to bardzo szybko się tego dowiemy. Natomiast jeżeli podejdziemy do czegoś tak zupełnie z czapy od góry, od razu, jako do czegoś już nieważnego i możliwego do strywializowania, to zawsze ryzykujemy arogancję i zawsze ryzykujemy, że coś się pod tym jednak może kryć. Więc wydaje mi się, że na przykład tym słynnym mitem psychologicznym, już obalanym od setek lat, w ogóle jest taka idea w ogóle w psychologii, czy w ogóle w naukach społecznych, czy w ogóle w nauce, w sumie nie wiem, ale to jest zombie ideas, to się nazywa. To jest jakaś kurde idea, która już tyle razy została wykazana, że jest nic nie warta, a dalej wraca jak bumerang z jakiegoś powodu. Na przykład, nie wiem, że pamiętam.
1: Płaska ziemia wróciła, w sumie.
2: Płaska ziemia, no to jest raczej, właśnie, o, no może być to. To jest raczej coś, co raczej wydaje się być już obrócone z każdej strony, której to jest możliwe. I raczej to jest na przykład miejsce, gdzie uważam, że trochę dyskusja się skończyła. Nie do końca, ale myślę, że to już jest blisko tej granicy. Nie? Ale uważam, że do wszystkiego trzeba podejść na poważnie, zapoznać się z możliwymi danymi i gdzieś ewentualnie na tym etapie zacząć kategoryzować to, na co wydaje się, że warto jeszcze porozmawiać i na to, co już wydaje nam się w naszym rozumieniu oczywiście przerobione na tyle, że nam komentarz wydaje się być już zbędny do tego. Nie?
1: Z głupkami się nie rozmawia, jak mawia Wojciech Cejrowski. Z głupkami się nie rozmawia. Wszyscy won. Won wszyscy, no. Może tak.
2: Ty, a w ogóle trzeba. Całkiem niezła impresja, powiem ci.
1: No, parę głosów umiem w sumie naśladować.
2: Ale Cejrowski był super. Nikt nie słyszałem.
1: Jakbyś chciał, panie, usłyszeć, to jeszcze inne głosy umiem naśladować, ale to są... Ja nie muszę nic udowadniać.
2: Tutaj, no tak. Bardzo dobre. A jeszcze, no, to tak a propos tego, gdzie stawiasz granice i takie tam. A jakby chodziło o jakiś bardziej konfrontacyjną dyskusję, Krawiec, to ja myślę, że absolutnie tak. I ja myślę, że przynajmniej ja ze swojej strony odbyłem już tyle różnych dyskusji, nawet kłótni, ale takich właśnie kłótni, które nigdy nie weszły na żaden poziom ad personam, tylko były stricte o temacie i o wiedzy i tylko tyle. Jestem totalnie otwarty. Jakby co.
1: O, super. To coś na pewno się z tego wykluje. Ja jestem chętny. Może no. Tym razem u ciebie na kanale na przykład zrobimy
2: no
1: takiego versusa. Takie fame MMA. Bogumił versus Krawiec. I będziemy się spierać o różne rzeczy. Ja będę reprezentował świat alternatywny i porozmawiamy sobie kulturalnie. Na końcu się obrażę i rzucę słuchawką. Pójdę, zwyzywam cię, powiem, żałuję, że tu przyszedłem, z głupkami się nie gada.
2: Nie, słuchaj, zrobimy kontrolowaną dramę. Wiesz, ile subskrybentów nam przebędzie po kontrolowanej dramie?
1: O. Brzmi kusząco. Takiego patostreama w ogóle zrobimy z tego i rozwiniemy skrzydła.
2: Rzucać w siebie błotem po prostu na social mediach. Ktoś kogoś pozwie, żeby się zrobiło głośno. Potem dojdziemy do porozumienia, wiesz, i zjednoczą się nasze rosnące widownie. O Jezu, tak. Kontrolowane dramy na YouTubie.
0: Tak, pozwolicie, finalizując, bo już nie chcę dłużej linii blokować.
2: Jasne.
0: Swoimi pytaniami. Tak w ramach konkluzji tylko bardzo bym cię prosił, jak będziesz miał kiedyś chwilę czasu, zapoznaj się z tym. Jest to odwołanie do wcześniejszych audycji, które tutaj miały miejsce, dlatego że Krawiec kiedyś poruszył taki bardzo fajny temat, mówiący o tym, że niezależnie od tego, czy jakakolwiek magia istnieje, czy nie istnieje, jej faktyczny impact może mieć miejsce tak długo, jak ludzie w nią wierzą. Niekoniecznie, że jakby ilość ludzi, którzy w coś wierzą, powoduje, że nagle magia zaczyna działać, tylko sam wpływ tej wiary w jakieś magiczne rytuały może mieć de facto wpływ na postępowanie ludzi i decyzje, które podejmują. Nie? Także ja dziękuję bardzo za te pytania, które mogłem zadać. No i cóż, będę uciekał. Miłego wieczoru wam życzę.
2: Miłego wieczoru. Bardzo dziękuję za pytania.
1: Wzajemnie. Trzymaj się, Mecha Polaku.
0: Cześć, cześć.
1: No tak. No to chodziło o to, że no powiedzmy, że są faktycznie, załóżmy, że są takie elity, które wyznają satanizm i to ich bardzo jednoczy, stanowi też pewien próg wejścia w te struktury, zabezpiecza tych ludzi, bo bawiąc się w te rytuały dokonują strasznych rzeczy, no krzywdzą dzieci i tak dalej i potem wszyscy mają haki tam na wszystkich, trzymają się razem. Zaczynają to traktować trochę jako zabawę, trochę być może w to wierzą, piją adrenochrom, tak? Ta adrenalizowana krew, to im daje haj. Zaczynają w końcu mieć jakieś zaburzenia psychiczne, które sprawiają, że to im się wydaje bardziej realne. I wiesz, nie ma żadnej magii, ale jednocześnie to ma duży wpływ na nasz świat. Scala tych ludzi wokół jakiejś idei, wiesz, no tak mniej więcej o to coś tam chodziło, nie? Można to różnorako rozumieć. Jak czytałem sobie o systemach magicznych, czy o magii chaosu, to są... Magia chaosu to jest taka wyewoluowana magia, jakby, która zbiera w sobie różne doświadczenia z innych systemów magicznych. I tam jest dużo psychologii, dużo działania na podświadomość, autosugestii, bardzo sprytnych technik wizualizacji sobie różnych rzeczy, tak, że one potem, no, coś, co zahacza o placebo, wiesz, i w rezultacie to kieruje czyimś życiem, sprawia, że żyjemy według pewnych reguł, trochę sobie wmawiamy, trochę sobie zaczynamy z tego racjonalizować w jakiś sposób, no i zaczyna to jakoś funkcjonować.
2: Tak, to mi bardzo przypomina to, jak Jordan Peterson mówi o chrześcijaństwie właśnie. Właśnie o tym, koniecznie do tego, co powiedziałeś, o tej psychologii i autosugestii i placebo i tym wszystkim dodaje jeszcze takie bardzo górnolotne, ale chyba prawdziwe dosyć stwierdzenia o, wiesz, całym kierunku kultury, o archetypach, o takiej mitologii postaci biblijnych, które nam nadają całą strukturę naszego życia, wiesz, naszego postrzegania rzeczywistości i tak bardzo głęboko wchodzi w te jakieś takie rzeczy. I ja to widzę, o czym mówisz. Trochę tak samo jest w medytacji na przykład, takiej, którą ja robię. Też jest, mam dużo rozkmin, medytując razem z samym Harrisem, ile ja się tutaj uczę faktycznej wiedzy o jakiejś dziwnej zewnętrznej rzeczywistości, a ile ja się uczę o sobie i o tym, jakie jest, czy to koniec końców nie chodzi właśnie o to, o twoje subiektywne wewnętrzne doświadczenie. W sensie, jak jest na przykład to, jest ta iluzja ja, czyli my mamy, żeby dobrze ująć, o jaką różnicę mi chodzi tutaj. Ja myślę jakąś myśl w tym momencie, prawda? I ona jest dla mnie ona bardzo mocno wewnętrznie istnieje. Zapomnijmy na chwilę, że teoretycznie mamy jakieś możliwości neurologiczne, powiedzmy, zobaczyć tą myśl w sensie jakiejś aktywności neuronów, prawda? Załóżmy, że tego nie mamy. No to teraz ja tej myśli nie jestem w stanie nikomu udowodnić. Mało tego, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, zakładam, że nie mielibyśmy tych maszyn do badania mózgu, że ta myśl nie istnieje w zewnętrznej rzeczywistości, rozumiesz? Nie ma jej tak naprawdę na zewnątrz. Ona jest jako koncept, który pojawił się w mojej głowie, jest moim wyobrażeniem jakimś, prawda? I teraz to wyobrażenie jest dla mnie bardzo prawdziwe. Nie ma czegoś bardziej prawdziwego niż to wyobrażenie, ale ono jest tylko wyobrażeniem. I jest jakby taka, wydaje się być taka różnica. Ja myślę, że ona jest koniec końców chyba trochę iluzoryczna między to, co jest nasze wewnętrzne, które my odczuwamy i subiektywne jest to prawdziwe, jak emocja, powiedzmy, a czymś zewnętrznym, współdzielonym na przykład. I właśnie w takich, tak jak tak jak mi to brzmiało, jak to o tym mówiłeś, takie systemy magiczne, na przykład tak dalej, tak dalej, właśnie mają bardzo rozwinięte te bardzo interesujące i ciekawe takie subiektywne właśnie te stany, te połączone z tą elementem jakiejś psychologii, z elementem jakiejś hipnozy, autosugestii itd., itd., nie? Tylko właśnie mi przeszkadza tutaj ten komponent, który jest trochę za tym, czyli teraz to wszystko jest ok, ale my nie rozpoznajemy, czym to jest, my na to nakładamy jakieś obiektywne, wydaje nam się, ramy faktycznie istniejącej, wiesz, obiektywnej rzeczywistości, nie? To jest ta druga część, z którą mam problem, na przykład. I mam też problem taki, że obracając się w takim kręgu na przykład, korzystamy z różnych mechanizmów wewnątrz takich systemów, które są w pewien sposób na przykład wykorzystywane w faktycznej, na przykład w faktycznej psychologii, na przykład w faktycznej terapii, prawda? Ale ryzykujemy to, że ponieważ wykonujemy to bez wykształcenia naukowców, bez pomocy wykształconych naukowców znaczy, no to się może powykoślawiać i może zrobić więcej krzywdy niż pożytku po prostu. W ogólnym na przykład rozrachunku.
1: No, też tak bywa, bywa. Magia, wydaje mi się, wykorzystuje pewne takie zjawiska naturalne, nie do końca jeszcze ogarnięte, zbadane, które nawet ciężko opisać czasami słowami. Przypomina mi się takie zalecenie właśnie w tych instrukcjach dotyczących systemu magii chaosu. Jeśli chcesz, żeby chcesz odmienić swoje życie, chcesz, żeby one nabrało jakby magii, umagiczniło się, żeby zrób coś nieoczekiwanego, coś, czego byś w ogóle, co by ci nie przyszło do głowy, żeby zrobić tak na co dzień, nie? Pójdź w zupełnie szalone miejsce, zrób coś szalonego i wtedy zauważysz, że twoje życie stanie się bardziej magiczne. No, jak się nad tym zastanowić, to jest to logiczne, że jak zrobisz coś niezwykłego, coś w ogóle, co ci zwykle nie przychodzi do głowy, no to automatycznie, faktycznie twoje życie stanie się bardziej barwne, czyli takie bardziej magiczne, niezwykłe. Pójdziesz w dziwne miejsce, spotkasz niezwykłych ludzi, z którymi nie obcowałeś do tej pory, bo powiedzmy się obracałeś w jakichś takich kręgach typowych dla siebie. No jest, jak się zastanowić, jest to zupełnie normalne zjawisko, ale ubiera się w to w taką otoczkę magiczną, mistyczną i no i to faktycznie ma jakiś sens, tylko ludzie czasami potrzebują, aby ubrać im coś w takie magiczne szatki, żeby to było ciekawe, barwne, warte zainteresowania, nie?
2: No tak, dokładnie. Dokładnie mam takie wrażenie, nie? Dokładnie mam takie wrażenie. No. I jakby chyba zawsze bardziej ekscytujące będzie, że to, co teraz robimy, to, nie wiem, magia, niż to, że ej, słuchaj, to, co ty teraz robisz, to po prostu próbujesz wyciszyć twoje migdala, żeby obniżyć poziom stresu przez skupienie się na jednej rzeczy, bo tak nauka mówi, że to się skupi, więc rób to. Jakby może się to sprowadzić do tego samego, nie? A jedno przez to, że jest obudowane czymś, jakimś mitem, jakąś aktywnością, czy jakąś magią, czy jakimś mistycyzmem, jest atrakcyjniejsze i przyciąga ludzi. Ciekawe, bardzo ciekawe.
1: To są ciekawe rzeczy, to można w nieskończoność o takich sprawach rozmawiać, nie? Sama, albo nie wiem, albo temat jak dawniej postrzegało się Boga, jak dzisiaj się go postrzega, to takie współczesne widzenie Boga jako właśnie bardziej absolutu, który jest w ogóle to jest tak, że ten Bóg, ta parapsychologia, to zawsze się wymyka jakimkolwiek analizom, krytyce, bo zawsze jest jakaś ucieczka. W ostateczności możesz powiedzieć, że Bóg jest ponad logiką nawet, nie? I ponad czasem, ponad logiką, więc może jednocześnie istnieć i nie istnieć. I to jest, zawsze się z tego da wyłgać w sumie, co by ci ktoś nie zarzucił, jakich by ci błędów nie wytknął, czy to logicznych, czy jakichś braki w wiedzy, sprzeczności, jakieś paradoksy, zawsze się da to ominąć, tak jakby, nie?
2: Mhm. Tak jest.
1: Okej, okay, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Właściwie to już kończymy. 3 godziny audycji. No, gratuluję, słuchaj, powinienem teraz ci wręczyć jakiś medal radiowca wyczynowca, chociaż jesteś w sumie zawodowcem, ale prowadziłeś, zdarzało ci się tak 3 godziny na przykład być na antenie, czy raczej krócej?
2: No, zdarzyło mi się. Myślę, że mi się zdarzyło.
1: No to no to widzisz. No, daleko ci do mojego rekordu, 13 godzin, ale i tak nieźle. No, bardzo miło w ogóle, jeszcze raz wielkie dzięki, że nas odwiedziłeś, super się gadało. Myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy na antenie, na przykład w rozmowie właśnie Sceptyka i Szura. Czekamy. Na pewno się jakoś coś ustalimy. No.
2: Tak, ja też chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobało, bardzo fajne doświadczenie. W ogóle ta forma interakcji z telefonami była super. Bardzo ciekawi byli rozmówcy. Muszę to rozważyć, bardzo fajny feature. I było bardzo ciekawie i myślę, że zrobiłeś też świetną robotę, jeżeli chodzi o poprowadzenie audycji. Także widać skilla. Więc na pewno będziemy coś w przyszłości myśleli, żeby coś z razem porobić. Tak sądzę.
1: Super, super. No to słuchaj, trzymaj się, trzymam kciuki za rozwój, walcz z ego swoim. Myślę, że dobry kierunek. Ego, zbyt rozbuchane ego, myślę, że to jest problem, trochę taka choroba tego świata.
2: Oj tak.
1: No to co? To do usłyszenia następnym razem i trzymaj się ciepło.
2: No i jeszcze tylko powiem, że jeżeli jeszcze jesteśmy, to bardzo chciałbym też pozdrowić i podziękować wszystkim naszym słuchaczom, którzy byli na streamie.
1: Darko pisze, buzi. No nie, aż tak się nie spoufalamy. Ja wiem, że u nas luz, ale tutaj może... Chociaż Bogumił mówił, że nie ma nic tutaj do LGBT i tak dalej, więc może być i buzi, dobra. No to co? Trzymaj się, Bogumile, wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia, dzięki wielkie.
1: Hej, hej.

i co? Fajna audycja, nie? Myślę, że bardzo ciekawy gość, sympatyczny, wygadany, ma wiedzę, że tak powiem językiem polityków, ma wiedzę, posiada wiedzę, przepraszam, nie ma wiedzę, tylko posiada wiedzę, na dzień dzisiejszy posiada wiedzę, no. Myślę, że może jakiś afterek się jeszcze wykroi. W nocnym radio godzina 12, to dopiero się rozkręcamy, nie? A na mnie mówią krawiec żelazne gardło, więc jeszcze spokojnie z wami posiedzę. No, fajnie było, kurde, i ja jestem zadowolony. I wrócę do was za chwilę, zrobię sobie kawkę ciepłą, żeby trochę zmoczyć gardło i wracamy z jakimiś luźnymi gadkami, gdzie już będzie całkowicie nieprzewidywalnie, luźno, wielotematycznie i telefonicznie. Dzięki za słuchanie, dziękuję za telefony fajne, za te kilka donejcików zacnych, sławę, jeszcze, przepraszam, wcześniej nie przeczytałem, jakoś to umknęło, znowu 666, tu no szkoda, że nie 666, tylko 6,66 groszy, ale doceniam sławę dzięki na sceptycyzm, czyli sławę życzyłby sobie bardziej sceptycznego radia, a nie tego krawca, szura, wariata, wstrętnego zdrajcy, no, który przeszedł na ciemną stronę i szura, ale widzicie, dzisiaj się trochę pilnowałem, żeby nie robić okazji żeby wizyta gościa zacnego nie była okazją do wylewania jakichś tam swoich ale, nie? A co powiesz? A jakbyś wytłumaczył? A może jak taki jesteś mądry? No wiecie, to nie o to chodzi zawsze, nie? Będzie nam, jak mówiliśmy, następna okazja do tego, żeby porozmawiać sobie w trochę innym klimacie i trochę się pospierać, pochandryczyć, ale w miłej, kulturalnej atmosferze. No i chyba tyle. Chyba tyle. Dobra. Trzymajcie się i nie wyłączajcie nocnego radia, bo już za moment luźne gadki. Zmienię planszę, zmienię podkłady. 10 minut dajcie. Jak macie ochotę jeszcze zostać, to zapraszam za moment. I tymczasem Borem Lasem i czy jest jakieś ateistyczne albo sceptyczne pozdrowienie? Na pewno nie powiem tutaj szczęść Boże, ani niech moc będzie z wami. Nie ma czegoś takiego jak moc, tylko Dawkins z wami i wielki wybuch zapłać i no i tak dalej. No, to do usłyszenia za moment.

Witam ja wać panów i panny nadobne w audycji Spoiler. Krawiec Onufry Zagłoba. Do nóżek padam wać pannom. Nie no dobra, już się nie wygłupiam. Co to za w ogóle jajca? Przecież dzisiaj będzie o wieszczu narodowym, o dziele narodowym, o bohaterach narodowych, a ja tu sobie jajca robię. No ale jajec też trochę jest u Sienkiewicza, prawda? Chociażby właśnie Onufry Zagłoba. No, witam serdecznie wszystkich w spoilerze. Co tu jakieś pomruki nienawiści, że nie wiadomo co będzie, krawiec już alkoholu mu zabrakło, to nie ma audycji. Właśnie nie zabrakło. Właśnie o to chodzi, że nie zabrakło. Nie ma audycji bez piwa. Nie ma audycji bez piwa, hej! Nikt mi nie odkrzykuje, hej. Krzyczę jak na srający pies na dzikich polach po prostu i nic nie słychać. Nie ma żadnego hej! W ogóle słychać mnie hej! Waćpany! Kamraty! Chyba za głośno jestem trochę. Albo się drę po prostu. No, nie ma. Wymarli wszyscy. Wymarli. Usieczeni przez tatarzyna. Bez ohyby. Powiadam wam. No i dzisiaj będzie o, właściwie bardziej o ekranizacji Hoffmana i niż o książce, no o książkach Sienkiewicza, bo to jest audycja o filmach i możemy sobie podyskutować o wielu rzeczach, no ktoś tu, jeno, waćpanna mnie odkrzyknęła, hej! A waćpany to jakieś chudopachołki strachliwe się pochowały. I albo z dziewkami chędożą. Bo nawet mnie nie odkrzyknęli. Hej! Co to ma być? Może po szklanicy miodu, miodziku albo gorzałeczki odkrzykniecie hej. A może nawet i zadzwonicie.

na nocne radio, profil skype'owy i, podyskutujemy sobie, pogadamy, pogawędzimy o starych czasach, XVII-wiecznych właśnie, Polska sarmacka, szlachecka. Możemy sobie pogadać o pojedynkach, o chędożeniu. Nie, o chędożeniu, też możemy o chędożeniu. O polityce trochę, o władcach, tych dobrych i tych złych. O tym, czy Sienkiewicz wielkim pisarzem był, czy może nie, bo nie wszyscy się tu zgadzają. No, w swoim czasie niedoceniony nawet, przez niektórych ceniony, przez niektórych niedoceniony, ale ja jakoś lubię, mimo że to nie są do końca moje klimaty, bo za bardzo tak bogoojczyźnianie troszeczkę to wszystko wybrzmiewa, ale można, jak widać, można to zrobić, można do patriotyzmu, nawet do wiary, do katolicyzmu nawet, ba, można zachęcić też jakoś fajnie i tak z klasą i w sposób ciekawy. No, tak zupełnie inaczej niż to robi na przykład PiS. Nieudolnie, populistycznie i tak chytrze. Cały czas mam przed oczami ten chytry uśmiech kaczora po prostu. No ale dzisiaj przenieśmy się trochę w ciekawsze czasy. Wyobraźmy sobie, że siedzimy przed dworkiem szlacheckim. Tu sama szlachta oczywiście. Właśnie, jak ktoś zadzwoni, to niech pierwej mi się przedstawi, żebym wiedział, czy ze szlachcicem mam sprawę. No. Bo ja jestem szlachcic akurat. Choć ubogi, jak rzędzian trochę się przedstawię. Ze Zwierkowskich, po Kądzieli. I tutaj zawsze jak mówię swój herb, to śmichy chichy są u plebsu, bo Bełt, no to się kojarzy, prawda, wielu z jednym tylko, z tanim winem siarkowym, diabelskim, na siarce pędzonym. A tu chodzi o Bełty do kuszy oczywiście, trzy Bełty. No ale mój ród chyba wyginie, niestety. Tak, coś mam takie obawy. I rodzina też. Ale jakby się jakaś panna znalazła, to może i nie wyginie. No. Zacznijmy może od samego Sienkiewicza. Znalazłem takie informacje, na przykład, że najbliżsi go zupełnie nie wspierali w jego twórczości. Spotykał się z krytyką i niedoceniony był. Bo rodzina wolała, żeby on poszedł na przykład na medycynę, a on poszedł na filologię. I nic straconego, pisze Ladonna. Ale co, że mój ród, że mój lud, ród pogrzebion, zaprzepaszczon? To są tak zwane stylizacje archaiczne, ten język, którym się tu posługuje, bo to ani staropolski, ani nic to, tylko tak się właśnie gada. Tak mowa często spotykana u graczy RPG-owych, którzy udają, że po staropolsku gaworzą. Ale co tam? Luźne radio, luźna audycja. No właśnie, coś nie było pospolitego ruszenia, z tego co widzę, na wykopki. A właśnie, jak tam wykopki? Zobaczmy. Bo może było jakieś pospolite ruszenie, a ja nic nie wiem. No, nie było. Nie było. 9 się znalazło. To i tak dobrze. Myślałem, że jedno 7 sprawiedliwych, wspaniałych się znajdzie, co wykopią audycję na wykopie. A tu 9. Cóż za miłe zaskoczenie. Jakże wielka jest społeczność nasza radiowa. A może wszyscy się brzydzą wykopem, jak potrzeba na przykład. Jak pan potrzeba, to tak po szlachecku. No, chyba tak, chyba się brzydzą wszyscy.
No, mamy też dużo różnych Anonów tutaj z nami, więc to może takie powszechne obrzydzenie wykopem. A ja do końca nie wiem czemu. No bo miał być czym innym ten wykop, tak? Miał być... No, nieważne, zostawmy wykopki. Ale przypominam, że jest na wykopie pierwsza audycja do wykopania. Hero. Wywiad z Kubą Potockim i klikać, kopać. Jak premier Kopacz. No i właśnie, co z tym Sienkiewiczem? Nie lubił imprezować chłop za bardzo. Wolał spędzać czas w katedrach. Taki odludek chyba trochę był. Wątłej postury, raczej człek. Miał problemy z dostaniem się do wojska, bo raz, że właśnie taki nikczemnej postury był, nieco. A dwa, że jego brat walczył w powstaniu, a rodzina nie chciała stracić wszystkich dzieci. No i tak mu trochę zabraniali. A rodzina z tradycjami niepodległościowymi, waleczna. Jemu właśnie się chciało czynu mu się chciało, ale nie mógł. No i rodzice mu zabronili tej wojaczki i pisarstwa też mu zabraniali, no ale w końcu się zemścił, bo poszedł na filologię zamiast na medycynę i zajął się pisarstwem, a to jakoś tam mu w duszy grało. I zrealizował się w tym pisarstwie, tworząc między innymi właśnie słynną trylogię. Dzieło, które powstało ku pokrzepieniu serc, jak wiemy. Chętnie czytane przez Polaków, choć no to jak byliśmy pod zaborami, to były, ja tam się nie znam za bardzo na historii, to były zabory rosyjski, pruski i austriacki, tak? No i byliśmy coraz bardziej wynaradawiani. I dzięki takim właśnie dziełom duch w narodzie nie ginął. I właśnie był krzewiony patriotyzm. Ale też oprócz tego dobrego właśnie, co wynikło z tej twórczości Sienkiewicza, no to też trochę się to później odbiło czkawką w późniejszych latach, do dzisiaj, no bo jest tak, że ludzie często traktują wydarzenia z trylogii jako fakty historyczne. A to jest taka powieść semihistoryczna, półhistoryczna, albo nawet ćwierć historyczna. W dużej części przekręcona, podkoloryzowana mocno i nawet to można za takie fantazy trochę uznać, jak na upartego. Chociaż wątek tego, co w fantazy... Znaczy, taki wątek, który zawiera to, co w fantazy ważne, czyli jakieś nadprzyrodzone rzeczy, to moim zdaniem się pojawia mimo wszystko, mimo że bardzo, bardzo mało go jest, to jednak się pojawia, ale o tym może później. Tym, którzy się spóźnili, przypominam, dzisiaj Sienkiewicz, trylogia Potop, Pan Wołodyjowski, Ogniem i Mieczem i głównie oczywiście chodzi o ekranizację Jerzego Hoffmana. Swoją drogą bardzo zdolnego reżysera, no można lubić, można nie lubić. Daw tutaj pisze o starodawnym fantazy. A no, już kiedyś nawet mówiłem, że chętnie bym zrobił taką kontynuację jakąś albo remake, przeróbkę, żeby to jeszcze bardziej miało właśnie taki klimat fantazy. Trochę może jak u Jacka Komudy, pisarza, który słynie właśnie no na przykład ze współtworzenia systemu Dzikie Pola, systemu oczywiście gry fabularnej Dzikie Pola, w których wcielamy się właśnie w szlachciców staropolskich. No i tam, z tego co pamiętam, można spotkać i biesa, i diabła, nawet samego czorta. No i ja bym właśnie tak trochę zrobił, nowe przygody Kmicica. Dostaje w łeb, no nie widać na początku, że dostaje w łeb od pana Michała, ale zaczyna się właśnie, że ucieka przez jakieś krzaki, poraniony, po rajdzie nieudanym na Womontowicze. No i wbiega do jakiejś tajemniczej gospody osnutej mgłą i tam spotyka na przykład właśnie diabła, któremu zależy na duszy Jędrusia. No ale to możemy sobie potem pofantazjować.
i jakiś święty dla równowagi musiałby być, na przykład może święty Jerzy, patron pana Michała, tak żeby tu nawiązać jakoś. No ja bym tu teraz dobrą opowieść zrobił, no, ale Hoffman się brzydzi trochę chyba takimi elementami. Też to, co się zarzuca Sienkiewiczowi, to oprócz tego, że koloryzuje, że zmyśla trochę, no to jest megalomania taka, tak? I pokazywanie święty Jan Paweł od kremówek, tak? No to wiecie, no ta wielka Polska bez skazy i zmazy jest jedyna sprawiedliwa i katolicka, a reszta to dzikie ludy, dzikie bambusy takie, nie? Głupkowate dzikusy. No ale to było ku pokrzepieniu serc i to może takie miało być. A czemu nie? A czemu nie? A jak Ruscy coś kręcą, jakieś swoje historyczne filmy, to tam też dzielny Wania sam pokonuje dzięki swojej prostocie i swojej takiej sile prostej właśnie pokonuje wszystkich najeźdźców też. Iwan. Nie, takie ruskie bajki to mi się bardziej kojarzą, że idzie sobie taki głupi Iwan i znajduje skarb. O, i królem zostaje, bo znalazł skarb. No, ale wracając do Sienkiewicza. Mówi się czasami, że ma ona w sobie cechy pozytywistyczne, no ale mi się to tak nie klei trochę. Ja tu widzę romantyzm sam. Właściwie i z tego co wiem, to pozytywiści właśnie to tak średnio właśnie lubili Sienkiewicza. No pozytywizm to jest właśnie wiedza, to jest prawda, to jest taka też myślę i rzetelność historyczna, a i nieuleganie jakimś takim romantycznym uniesieniom, których tu pełno. No i mamy tutaj tych szlachciców, którzy zakochują się równie szybko, jak sięgają po szabelkę. Mamy pochwałę wojny też, nie? To też tak mi tak mało pozytywistyczne trochę, tak pochwała wojny, bohaterstwa i tak... nie wiem, musiałbym jeszcze raz sobie przeczytać definicję może, ale wiem, że na przykład za czasów mojej mamy, która się dostała na humanistyczne studia, takie dość elitarne, była z tego dumna, no to większość studentów tak gardziła czymś takim jak Sienkiewicz, nie? Bo właśnie to było taka bajeczka dla nich czy coś, a mojej matuli się podobało. No i miała problem, bo może nie była zrozumiana tutaj przez innych trochę. No i mamy to idealizowanie takie, tą megalomanię, Bóg, honor, ojczyzna, klimat w zasadzie mocno nacjonalistyczny. Taki pod tym względem, że właśnie wszyscy ci nie Polacy to są tacy pokracy, nie? A my tu wspaniali i racja zawsze po naszej stronie. A na przykład Ukraińcy mogą inaczej sobie patrzeć na kozackie wątki, na powstanie Chmielnickiego, tak? To jest ich bohater narodowy zresztą. No to akurat prawdziwa postać. No ale to, a z kolei jeśli mówimy o plusach, no to na pewno trzeba wspomnieć, że zauważyć, że Sienkiewicz to był taki bardzo zdolny gość, który trochę wyprzedzał swoje czasy nawet, mimo że taki konserwatysta, że wierzący, że wszystko, to robił takie fajne myki, które znamy dzisiaj, no crossover, tak? Coś, co znamy z komiksów o superbohaterach dzisiaj, czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć, no Batman spotyka Supermana, chociaż to może to bardziej nawet taki crossover, że bohater z jednego uniwersum, z jednego wydawnictwa spotyka innego. No ale chodzi właśnie takie zabiegi, które były u Sienkiewicza, a które grubo później stały się dopiero modne. No, mówię oczywiście o pojedynku. Kmicic spotyka pana Michała, nie? Pojedynkują się. Przypuszczam, że dla czytelników w tamtym czasie to musiało być
Aż musieli sobie zmienić majciochy z podniecenia. No i Sienkiewicz, jak mówiłem, pisał pod zaborami ku pokrzepieniu serc i jakoś tak 100 lat później od czasów, kiedy się rozgrywa właśnie akcja trylogii, mniej więcej, no i podobna trochę sytuacja, nie? No bo i tu zaborcy, i tu zaborcy i no tak fajnie się to układa. No i Przez wielu, jak to się ukazywało, na początku trylogia się ukazywała w odcinkach, w jakimś tam czasopiśmie i wielu określało Sienkiewicza jako takiego bardzo przeciętnego pisarza. Ja się tu nie zgodzę, on pisze pięknym, barwnym językiem, świetne dialogi. I fani na pewno kochali Sienkiewicza za jego dokładność w opisywaniu bitew, realiów tych XVII-wiecznych, strojów, broni, bo on się po prostu interesował, on był pasjonatem tamtej epoki i przygotowywał się też pisząc dosyć mocno, wkładał w to dużo pracy, nie walił zbyt wielu baboli, myślę, ale trzeba by to jeszcze sprawdzić, nie? No przynajmniej nie robił tego nieświadomie, jak już przekręcał to świadomie, nie? No ale właśnie dialogi, mimo że barwne i pisane pięknym językiem, to jednak są przykładem właśnie tak zwanej stylizacji archaicznej, że to jest język stylizowany na staropolski, no ale czy coś to złego jest? Co jeszcze można powiedzieć o Sienkiewiczu? No polować lubił, to mi się nie podoba, bo średnio jakoś trawię tych, co strzelają do zwierzaczków. Ale no, lubił polować. No taki typowy właśnie, taki pisior trochę, można powiedzieć. Matka Boska w klapie, strzelba na ramieniu, szabelka wisi i portret Jana Pawła II na ścianie, czy coś. No i bohaterowie to też tacy bogobojni są, tam Kmici całuje przeora po rękach, kadzi mu. Wasza świętobliwość to święty człowiek. No ale o armatach to dużo, to za dużo nie wie, ale święty. No taki... No ale dobra, umówmy się, że Kmicic, mimo że taki jest, to jednak dla równowagi. Jest też i łotrzykiem, więc trzeba umieć zbudować takiego bohatera, żeby on nie był tylko świętojebliwy, tak? No, gdyby PiS wydawał komiksy, robił książki i gry komputerowe, to na pewno by sobie z tym nie poradził i główny bohater byłby tylko świętojebliwy i ciągle by gadał o Smoleńsku na przykład, co by zanudziło na śmierć czytelnika i sromotę przyniosło dziełu. Ale a może nie. Słuchajcie, zawsze można zadzwonić i się nie zgodzić i powiedzieć, że brakuje ci krawcze oleum w głowie, że musisz siemię konopne z winem zmieszać i dużo pić wina z tym siemię mnianym, bo wtedy oleum na wierzch wypływa, prawda? No i może nabiorę wtedy umu. Największe dzieła tego autora, no to jeśli chodzi o Kasiorkę, najwięcej zarobił na Quo Vadis. No, zdaniem wielu też, to jest taka bajka trochę, no to opisy, jak to Neron zabija na potęgę tych chrześcijan, są mocno przesadzone podobno. Nie był aż tak zajadły i morderczy. No i takie też polskie wątki tam widać, no bo ta Lidia to jest jakaś tam Słowianka, to jest jakaś córka jakiegoś wodza słowiańskiego czy coś. Siunia pisze, bajka, ale piękna. No chyba tak można określić, bajka, ale piękna. Bardzo lubię wracać w ogóle do ekranizacji, chociaż pan Wołodyjowski jakoś średnio mi leży, no już trąci myszką za bardzo trochę i... No ale o tem potem.
Ale Potop i Ogniem i Mieczem mogę oglądać wiele razy i się nie nudzi. No i można się też zastanowić później, dlaczego się nie nudzi. No w każdym razie Quo Vadis było bestsellerem. Wybił się mocno finansowo na tym autor. Mówi się, że bardziej historycznych rzeczy niż trylogia czy Quo Vadis to jest właśnie stara baśń. Ale ja się nie znam dobrze na historii, ale no, mówi się, że to jest bardziej takie właśnie poprawne, zgodne. Wracając do trylogii, właściwie tu mamy do czynienia cały czas z tym samym schematem w każdej odsłonie. No bo i Ogniem i Mieczem, i Potop, i Pan Wołodyjowski to jest ten sam patent, czyli problematyczny wątek miłosny. Pan Wołodyjowski, Pan Jerzy Michał Wołodyjowski, czy Michał Jerzy Wołodyjowski, który musi wybierać między Krzysią a Basią. Znaczy, no to takie skomplikowane tam jest. No i Ketling tam się, prawda, wkrada i się wymieniają, prawda, takie swingersy. No i co? I muszę sobie łyknąć piwa, bo nie ma opowieści bez wina. No ale jak nie ma wina, to i napić się można piwa. Choć od piwa to głowa się kiwa. No właśnie. No i mamy też Andrzeja Kmicica i trudną miłość z Oleńką Bilewiczówną. No i w końcu Skrzetuskiego, zakochanego w Helenie Kurcewiczównej, obiecany już niestety Bohunowi Dzikiemu. No, tu można właśnie sobie też już porozprawiać. Mogę was się tutaj już powoli rozpytywać. Na przykład pleć piękną niewiasty białoglowy. Kto wam się na przykład bardziej podoba? Skrzetuski czy Bohun? Widziałem gdzieś nawet jakiś w komentarzach gdzieś się spierały o to niewiasty, czy przystojniejszy Bohun, czy Skrzetuski. A z kolei panów mogę się zapytać, co myślą o urodzie Oleńki, a co o urodzie Heleny. No, uroda tej pierwszej pani to była właśnie dyskusyjna, mocno wzbudzała nawet kontrowersje. No i mamy ten stały wątek miłosny, a w tle wojna. Wojna z Kozakiem, ze Szwedem i z Turczynem. I właśnie, no tak, kurczę, mówi się często, że Sienkiewicz był mocno komiksowy. I coś w tym jest, bo może stąd to właśnie uwielbienie wśród młodych dla tych dzieł, bo są w sumie komiksowe postacie, mocno zarysowane, przerysowane, jak to się mówi o komiksach właśnie, że postacie są przerysowane. No i te crossovery, o których wspomniałem, też świetna sprawa. Duży patos, epickość. Radek z Brzegu pisze, że woli Skorupko od Skrzetuskiego. O. Czyli już wiemy, że słuchacz jest heteroseksualny na pewno. Końska uroda. No właśnie, właśnie. Końska uroda Oleńki. Ale z drugiej strony o Izabeli Skorupko, o twórczyni roli Heleny, mówi się z kolei, że woskowa postać, że taka jakaś nijaka. Czasem powiem wam, że wolę kobiety o takiej urodzie bardzo nieszablonowej niż takie wyidealizowane piękności, tak? Jak z okładki. No bo to ja bym się bał podejść do takiej Heleny w ogóle, co to jest? Jakaś zjawa, duch, w ogóle. A taka kobieta, chodzi mi o to, że w tej niedoskonałości, w urodzie może być właśnie doskonałość. Nijaka, ale miała fajne cycki chociaż. No, co waszmość, hamuj się waszmość, bo
Tu szabelką zaraz prześwięcę.

Już panie rozprawiają o urodzie. Ja mam chyba długie palce. To może się podobam. Nie, to podobam się tylko kosmitkom. Tym od szaraków. Szaraczkom. Szaraczkom. No, Kmicic tak mówił, szaraczki o tych, o butrymach, tak? Szaraczki się zgadzają na pojedynek. To może to były szaraki? To kurczę, to kosmici, kurde. Odkryłem właśnie, że to szaraki były. No nieważne. Ogniem i mieczem. Rok 1647, dzikie pola, czyli Kresy południowo-wschodnie. I mamy Jana Skrzetuskiego, w tej roli Michał Żebrowski. Jan Skrzetuski, czyli porucznik kawalerii husarskiej, no czyli takie, kurcze, oddziały specjalne jakby dzisiaj, grom po prostu. Słynna husaria, która notabene, no mówi się, że wcale nie mieli tych pióropuszy śmiesznych, że to raczej było takie, no to tak trochę chyba jak z tymi rogami na hełmach wikingów, nie? Że to raczej reprezentacyjne sprawy są. No, na uroczystość można było takie pióropusze ubierać, ale nie jestem tego pewien, ponieważ spotkałem się też z takimi opisami, że właśnie świst tych skrzydeł husarskich, tych pióropuszy, wywoływał panikę u wroga. No wyobraźcie sobie, że napierdala na was taka kawaleria ciężka, ciężko zbrojna, ciężkie konie, lance bardzo długie podobno mieli. Bez skojarzeń. No właśnie bardzo długie podobno to były lance. W tym była właśnie siła, że taka lanca z dużej odległości jakoś tego wroga nabijała. Mówi się nawet, że taki husarz to potrafił nawet nabić na taką lancę w szarży dwóch na przykład wrogów i takich se trzymać. Nie no, to może to chyba to Sienkiewicz mógłby tak napisać. U Sienkiewicza to by było trzech nabitych i husarz by jeszcze tak sobie ich jedną ręką trzymał i opalał narożnie. A inni by się śmiali. Waszmość dowcipny tutaj szaszłyka nam zafundował takiego, że hej. No i nasz bohater Jan Skrzetuski ratuje z rąk najemnych zbirów, nie wiadomo kto to jest, jakieś opryszki, ratuje pewnego jegomościa i nie wie, że ten, któremu życie ocalił, to Bohdan Zenobi Chmielnicki, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej. Szlachcic, za którym wysłano listy gończe i narodowy bohater Ukraińców. A bo to i właśnie prawdziwy bohater jest, historyczny, w przeciwieństwie do Skrzetuskiego, który jest jeno wzorowany był na pułkowniku Mikołaju Skrzetuskim, herbu Jastrzębiec zresztą. Tam w ogóle jest tak, że ci bohaterowie, Kmicic, Wołodyjowski, oni też są wzorowani na istniejących bohaterach. No, to też widać, jaki wpływ miała trylogia sienkiewiczowska na Polaków, bo podobno już we współczesnych powstaniach to bardzo wielu żołnierzy sobie nadawało pseudonim Kmicic na przykład, no bardzo wielu, tam ktoś naliczył, że nie wiem, 100 Kmiciców, nie? Wygląda w ogóle na to, że postać Jędrusia jakoś bardziej Polaków inspiruje i się z nią, no może o to chodzi, że się utożsamiają bardziej z takim Kmicicem, czyli z takim łotrem o złotym sercu. Może to my Polacy właśnie tacy złoty ptacy i tak czujemy, że mamy w sobie trochę łotrzyka, ale takiego o złotym sercu też. Dres o złotym sercu, który ci zabierze tylko komórkę, buty, a buty ci zostawi na przykład. No, mi osobiście Michał Żebrowski, który się wciela w Skrzetuskiego, przypasował.
Chociaż to taka oszczędna

0: gra aktorska, ale ja chyba wolę taką oszczędną grę aktorską niż to, co było w Panu Włodyjowskim, czyli ta staroszkolna taka gra, przesadna ekspresja taka i taka, prawda, teatralność. A Ogniem i Mieczem już takie jest spokojniejsze. Ci aktorzy grają bardziej tak oszczędnie i mi to pasuje. A Żebrowski, no, on jest taki, kurczę, jego coś biorą w ogóle do różnych takich historycznych filmów, nie wiem, bo co, bo może już umie na koniu jeździć, umie szabelką machać. W rosyjskim filmie grał, rosyjski film też taki właśnie trochę sienkiewiczowski, bo mocno podkoloryzowany, wątek jakiś w ogóle mistyczny, jakiś jednorożec przez chwilę się nawet tam pojawia. Tylko nie pamiętam nazwy tego filmu, ale to była data jakaś, tylko nie pamiętam. No i tam też gra Żebrowski, wzięli go tam Ruscy. I on tam gra złego Polaka, husarza, trochę takiego... chyba 1610. I on tam gra takiego wypaczonego Skrzetuskiego, bo też jest jakimś tam pułkownikiem, czy tam oficerem, kawalerzystą, husarzem. I podobna trochę postać, trochę bardziej wygolony po bokach i trochę bardziej hamowaty, ale podobny trochę, też taki ciężko zbrojny żołnierz. No właśnie, bo Jan to żołnierz jest przede wszystkim, więc można mu wybaczyć tą oszczędną ekspresję. Dumny szlachcic. Spotkałem się z opiniami, że lepiej do roli Skrzetuskiego przypasowałby Aleksander Domagarow, czyli odtwórca roli kozaka Bohuna, kolejnego bohatera tej części trylogii. Hoffman w ogóle wyciągał tych aktorów z różnych stron świata, bo oprócz Rosjanina Domagarowa, który miał zresztą podkładany głos później, to mamy tam jeszcze innych aktorów ze świata. Mamy właśnie ukraińskiego aktora teatralnego Bogdana Stupkę, który wciela się w Chmielnickiego. Mamy no właśnie międzynarodową aktorkę Izabelę Skorupko, która z tego co wiem gra najwięcej chyba u Szweda, jak się wiedzie Szwedzie. I też ją zaimportowano trochę, tak? No patrzyłem też, jak się sam Hoffman zachowuje na planie filmowym i on się bardzo przykłada. To jest taki trochę polski Kubrick być może, bo on tam wszystko sprawdza, przywiązuje dużą wagę do szczegółów. Chociaż, no, nie nazwałbym go jednak polskim Kubrickiem, bo Kubrick nie popełniał błędów i baboli nie sadził, a u Hoffmana, u Jurka, mogę tak chyba o nim mówić, Jurko Hoffman, no to parę baboli się znajdzie i to takich, wiecie co, że aż facepalmy lecą. No ale aktorzy go ogólnie lubili, podkreślają, że jest bardzo takim ciepłym człowiekiem i fajnie się z nim pracuje, że wysoki poziom. No Hoffman też przyzwyczajony do pracy przy filmach z dużym budżetem, widać, bo tam fajnie wszystko zrobione, prawda? Dba też o plan filmowy w tym sensie, że robi jakieś dymy, mgły, odpowiednie światło, wszystko. Wszystko to jest dosyć fajnie dopracowane. No, Potop i Ogniem i Mieczem mi się kojarzy bardziej właśnie z obrazami Kossaka, szczerze mówiąc. A Pan Włodyjowski to taki Matejko trochę, czyli tak bardziej na kolorowo, a ja lubię właśnie bardziej Kossaka chyba klimaty, czyli właśnie wszystko osnute troszeczkę mgłą lekką, trochę dymu właśnie, chłodne bardziej barwy, zimowe plenery. No i bardziej mi to jakoś pasuje niż ten podkolorowany, jak w technikolorze wręcz zrobiony Pan Włodyjowski, no ale może to też kwestia czasu, w którym to powstawało, może takie były techniki, nie wiem. No ale spoko. Ogniem i Mieczem, kurczę, nie wiem, czy wiem, że się z krytyką spotkało, ale dla mnie to jest najlepsza chyba ekranizacja. Lubię bardzo Potop i no są tacy, którzy twierdzą, że Potop lepszy. Możemy też o tym sobie pogadać. Jak ktoś zadzwoni, to na pewno się zapytam, czy Potop, czy Ogniem i Mieczem, czy Oleńka, czy Helenka, czy pan Kmicic, czy pan Michał. I tak będę się pytał w nieskończoność. Podoba mi się. Jak mówiłem, powiedziałem, że w Ogniem i Mieczem mamy jako jedynym filmie wątek mistyczny, czarostwa trochę. Ale film w ogóle powstał w 1999 roku, teraz patrzę. No to już troszeczkę jest. Dosyć długi. 2 godziny i 55 minut. O. Widziałem, że nawet podzielili to. Wyszła też jakaś edycja specjalna, gdzie poobcinano troszeczkę, ale ponoć bardzo fajnie, także z głową to zrobili, troszeczkę skrócili. No i tutaj mamy właśnie wojnę z kozakami, kresy, dzikie pola. Właśnie się zaczyna akcja na dzikich polach. Mamy, moim zdaniem jest świetna obsada, no to jest śmietanka polskich bohaterów. Tu jeszcze sprawdzę, kto grał za głowę. Kto grał za głowę na przykład w Panu Włodyjowskim, bo mi się ten Zagłoba nie podobał. To jest Pawlikowski, o no właśnie, Pawlikowski, Jan Onufry Zagłoba. I to jest właśnie ten przykład tego, co mi się nie podoba, ta taka przesadzona gra aktorska właśnie, to takie spuszczanie się, że tak brzydko powiem, nad prostą kwestią, tak? Dobry aktor powinien prostą kwestię, taką jakąś bardziej oczywistą, niewymagającą jakiegoś tam zaangażowania wielkiego, powiedzieć w prosty sposób, normalny, nie wpadać w jakąś ekstazę, nie robić min jakiś i powiedzieć to w miarę szybko, a nie jakiś jeden dialog, kurczę, sączyć i sączyć. A tu mamy właśnie takiego Zagłobę, który zdaniem niektórych lepszy niż Kowalewski. Krzysztof Kowalewski, czyli Zagłoba właśnie w Ogniem i Mieczem. I mi on przypasował. Chociaż ogólnie są opinie, że Zagłoba nie został najlepiej oddany w filmie, bo to był w sumie tchórz, cwaniak straszny, ale sympatyczny i te cechy jakby nie zostały chyba zbyt dobrze oddane, myślę, chociaż może się mylę, ale to jest po prostu inny troszeczkę Zagłoba podobno niż w książkowej wersji, ale myślę, że równie dobry, tylko troszkę może inny. Trochę z niego idiotę zrobiono, bo on się daje wpuścić w maliny za bardzo, jak coś takiego, były takie zarzuty. No ale mówię, Miko Waleski, pan Sułek słynny, odpowiada tutaj. No i mamy naprawdę świetną obsadę. Mamy Żebrowskiego, mamy Kowalewskiego, Andrzeja Seweryna w roli Jeremiego Michała Wiśniowieckiego, okrutnego władcy. Też jakoś tą jego okrutność podobno za mało. No, ja to się tak może po prostu zbyt dawno czytałem trylogię, bo jeszcze za czasów szkolnych i pamiętam, że ciężko mi to szło troszkę. Teraz chyba się z nią przeproszę. Dzisiaj koleżanka podsunęła mi koncepcję, że przecież można sięgnąć po audiobooka, nie? I to jest dobre. Sięgnę sobie po audiobooka i porównam na pewno. Może wy macie już wyrobione zdanie na temat właśnie różnic między filmem a audiobookiem. Też chętnie posłucham waszego zdania, ale myślę, że jedno i drugie dobre, inne trochę. No a w tym czasie, kiedy czytałem właśnie trylogię obowiązkowo, no przede wszystkim chyba jak wielu mam tak, że nie lubię czegoś robić z przymusu, tak? Jak ktoś każe przeczytać, no to się nie palę. A poza tym, no wtedy to był chyba taki czas, że bardziej mi imponował Batman niż Włodyjowski. No, czy raczej można by powiedzieć, bardziej mi odpowiadał Superman niż Wołodyjowski i Batman bardziej niż Kmicic. Kogo my tu jeszcze mamy? Jan Nowicki, też świetny aktor. Olbrychski. który się pojawia we wszystkich chyba częściach trylogii, no bo raz jest Azją, raz jest Kmicicem, raz tym Tuhajbejem, tak? I no świetnie sobie radzi z każdą rolą. Jest też niezłym szermierzem. No, kurczę, no pojedynek słynny, podawany nawet jak czasem jako wzorcowy właśnie. Tadeusz Łomnicki w roli małego rycerza. No, mały rycerz, mały, ale jary. No, jak właśnie pan Michał był mały, to mu ojciec mówił, jak nie będą się ciebie bali, to będą się z ciebie śmiali. I on sobie tak to wziął do serca, że został świetnym szermierzem. No był jeszcze w ogóle serial Przygody pana Michała, przeróbka na serial i pełnometrażowy pan Włodyjowski. Ciekawe, czy to jest tak z serialem, że lepszy jest, tak samo jak na przykład Pitbull serialowy jest dużo lepszy od pełnometrażowego filmu. A to czy tak samo jest serialem, też musiałbym sobie przypomnieć. No a ten wątek mistyczny, o którym mówiłem, który jako jedyny wychwyciłem, może wy wychwyciliście jakieś inne, no ale to oczywiście Wiedźma Chorpyna. Kto grał? Rusłana Pysanka, znowu jakaś sprowadzona z Rosji pewnie. Aktorka, tak, ale obecnie Ukraina. No i ona gra wiedźmę. I co w tym niezwykłego, ktoś zapyta, tak? No przecież to mogła być taka udawana wiedźma, która, no zielarka po prostu, która znała jakieś tam mikstury, leczyła tego bochuna, znała go. Ale właśnie nie, tam jest coś dziwnego. Ten karzeł, który z nią jest, nie? To zauważyliście, jak on w filmie strzela? Nie wiem, czy tak samo było to opisane w książce, ale on chcąc dogryźć tam śmiejącym się z niego i z tej Chorpyny ludziom bohuna, z rusznicy strzela. I to strzela w sposób dziwny, bo nie przymierza w ogóle, tylko tak chwyta tą rusznicę i od razu jeb i strąca czapkę z głowy jednemu z drabów bohuna, który sobie śmieszkuje. I ten nawet taki przerażony jest, krzyczy: u czort! No, bo to faktycznie jakiś czort tutaj siarką zapachniało. No, kto to tak strzela, że czapkę z głowy i... No, zresztą Rzędzian potem ostrzegał pozostałych kompanów: uważajcie na tego karła, bo on okrutnie z rusznicy strzela. No tak okrutnie, że nie musi nawet przycelowywać, tylko tak jep i od razu strzela i czapki nie ma z głowy. No przecież mógł mu głowę rozwalić, no a ten mu tak czapkę. Bez celowania w ogóle. No to jakieś czarostwo ja tu widzę. Bez ochyby duszę diabołowi zaprzedał Panocki. I to jest dobry czas, żeby łyknąć sobie piwa, bo bez piwa nie ma audycji i opowieści. Ja powiem więcej. To jest czas na przerwę muzyczną. I przygotowałem coś bardzo w klimacie. Jacek Kaczmarski, proszę państwa, pan Kmicic. Bardzo zacna pieśń.
1: Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem,

No i nasz Skrzytuski spotyka, no później się dowiaduje, że uratował trochę nie tego, co trzeba. Niedźwiedzią przysługę uczynił był Rzeczypospolitej. No bo Chmielnicki, zdrajca, obciąć mu jajca, no jak to się buntować przeciwko wspaniałej Rzeczypospolitej. Ale to był taki czas, że Ukraina była, kurczę, cały czas, no przez tą Rzeczpospolitą na dobrą sprawę, tak trochę tam okupowana, nie? Czy ja coś źle mówię? No i kurczę, ta Ukraina to w ogóle ma pecha, nie? Coś, cały czas ją ktoś rozrywa, a to z lewej, a to z prawej. I no, i cały czas jest tak, że ich bohaterowie to nie nasi bohaterowie trochę, nie? Już tutaj nie będę przypominał, nie będę psuł klimatu i mówił o Wołyniu, ale i banderowcach, ale tak to jakoś jest, że nie mają spokoju psu bratki, coś i jakaś zła karma nad nimi chyba ciąży, a nad nami Bóg czuwa i Matka Boska często chora i patrzcie jak wspaniale u nas jest, nie? No i Skrzetuski spotyka Kurcewiczów. Dobrze mówię? Już mi się trochę mylą te nazwiska. No tak. Starą Kurcewiczową, młodą Kurcewiczową. No i zakochuje się bardzo szybko. I tam jest taka... Właśnie te wtopy Hoffmana, o których mówiłem, słuchajcie, no dosłownie scena jak z Benny Hilla, debilowata, która mną wstrząsnęła. Myślę sobie, jak taki perfekcjonista mógł coś takiego babola wypuścić? No bo Skrzetuski tam się podwala do Heleny, prawda? Bohun już stroszy wąsa. No i Skrzetuski też zakapiorowaty trochę, tam popycha konia Bohuna, już tam się przepychają. I tam w tym momencie następuje coś dziwnego. Jest takie głupie ujęcie, że Bohun od razu już z wyciągniętą szablą biegnie na tego i tak jeszcze w przyspieszonym tempie, taki Benny Hill. I ta stara Kurcewiczowa Bohun, a on tak od razu zawraca z tą szablą w drugą stronę. I Benny Hill. No tak debilowata scena. Za szybko i bez sensu, od razu szablę ma wyciągniętą, biegnie. No takie po prostu głupawo to wyglądało, powiem tak, debilowato i głupawo, nie? Myślę sobie, Hoffman, gdzieś ty był, czy pijany montażysta miodem, z rozumem zmąconym, szataństwo jakieś tu wypuścił, a tyś nie widział. Co to, jakie chamstwo się dorwało do montażowni, no. I przerażony byłem tą sceną i tam jest parę takich właśnie scen i okazuje się, że to jest po prostu niedopracowane. To jest ta nasza polska taka niedopracowatość. Nowe słowo myślałem. Niedopracowatość nasza. Że wszystko pięknie, ładnie. Tu, prawda, krajobrazy, dymy, produkcja, super, aktorzy, wy najlepsi. A nagle jakiś taki babol, nie? I to jest coś, czego nie zobaczysz w wysokobudżetowej produkcji, nie wiem, Iron Man czy coś. No też ciekawostka, że jak sobie zobaczycie na oceny filmu, na jakimś Filmwebie czy coś, to Iron Man wyżej oceniany niż Ogniem i Mieczem na przykład, nie? Iron Man. To lepsze. A Spider-Man to już w ogóle pewnie tam ma 9 na 10, 9,5. No, a trylogia to tam oscylowało między właśnie 7 a 8, ale no poniżej Ironmana, słuchajcie, no to tak słabo. Co mi jeszcze tak utkwiło w pamięci, jeśli chodzi o Ogniem i Mieczem? No, świetna rola Domagarowa. Widać, że trochę się fechtunku naumiał, ale a Zamachowski już się nie umie zamachnąć za bardzo tym żelazem. Słabo mu to zamachiwanie się temu Zamachowskiemu idzie. I ja tego kartofla, powiem wam, że tak nie trawię za bardzo. Ten kartofel mi w gardle staje, bo tego potato to ja nie widziałem ani jako jaskra. No dajcie spokój, no jaskier? Przecież to był gość, za którym
kobiety szalały, no, a nie taki pyzaty potato. No co, że umie śpiewać? To co, tylko o jednego aktora mamy, co umie śpiewać? To słabo trochę. Biada nam. Biada nam. Po prostu. I ten Zamachowski, no, i to jest ta różnica, że w Potopie aktorów szkolili fechmistrze, tak? A w Ogniem i Mieczem już kaskaderzy, no raczej, i chyba krótsze te szkolenia były, bo ten Zamachowski to on tak, rzekłbym, machasz waść jak cepem. I no może ten Jaskier taki niesmak zostawił, ale nie, no też w Szczęśliwego Nowego Jorku, no to też ten potato. On jest stworzony do roli takich zimnioków, no. W Emigrantach, świetna sztuka teatralna, którą wam kiedyś polecałem, możecie sobie znaleźć na YouTubie, no to tam jest właśnie Zamachowski gra takiego, znowu takiego właśnie ziemniaka. I ten potato, no to tam on jest świetny w tym, no. Ale Matki Boskiej to ja obrażać nie pozwolę. O moje, oddawaj to moje. No to on takiego to może grać, no ale nie Jaskra, no. Ani pana Włodyjowskiego też, no Tadeusz Łomnicki, no świetny aktor, no doskonały aktor, i Walka Kmiecica z panem Michałem. Widziałem na YouTubie, ktoś wkleja ten film jako taki przykład świetnie zrobionej walki na szable, takiej perfekcyjnej, i to ludzie, którzy się znają na fechtunku, tak? No na przykład jak Kuba Potocki, z którym audycję możecie sobie posłuchać w Nocnym Radio, jest na stronie głównej. No, też dzięki, że swoimi licznymi komentarzami tak zachęciliście nowego tutaj gościa do nadawania. Dzięki. Jak jest audycja Wódczana, w której ja najebany wpadam pod stół, to 100 komentarzy. O, ho, ho, se wypił, a ta żołądkowa to dupy ta miętowa, a krawiec, a co tam, i tam 100 komentarzy. A tutaj macie fajnego gościa, który mówi na temat, się zna. No to 2 komentarze, tak? Fajne. No na pewno przyjdzie drugi raz. Tak samo dziękuję za liczne komentarze pod audycją z Jackiem Kuchmistrzem. Też na pewno bardzo go to zachęciły, te 2 komentarze, czy ile tam jest, nie? Że na pewno się pali, żeby znowu tu... No i tak to jest, widzicie. Więc chyba będzie więcej takich audycji, że przychodzę pijany i wpadam pod stół zaraz i mówię: szanuję was... Dziś audycja wielotematyczna i dzwońcie, a teraz muzyczka, nie wiem jaka, tu coś wezmę przypadkowego, dobra, wracam, muszę się wysikać. No i będzie 100 komentarzy i odsłon najwięcej też, no cóż. Anon pisze, po prostu fechtunek to chyba nie jest tematyka życiowa. Aha, bo takie życiowe ma być właśnie. Opowiem wam o życiu, słuchajcie. Życie u nas jak w Madrycie. Życie jak w Madrycie. Nie czuję, że rymuje. To życiowe będzie bardziej. No dobra, dobra. Jak chcecie. Weźcie tam coś, napiszcie może chociaż. Jak już się nie chce nic pisać, może, no wiem, że się może się nie znacie po prostu i nie wiecie, co napisać, ale to napiszcie, że przynajmniej fajne na przykład coś. No nie, no spoko, ja to rozumiem, ja się śmieję tak trochę, sobie jaja robię. Wiem, że na takie tematy, jak będą gołe baby czy coś, no jesteście, okazuje się, trochę takim odzwierciedleniem normalnego społeczeństwa. No jak są cycki i jest wódeczka i jest sport, no to jest najwięcej komentarzy. No to jest normalne, no. I tu też dla nadających może tak uspokajam, że to, że jest mało komentarzy, to nie znaczy, że się nie podobało i że mało osób słuchało, bo te audycje, o których mówię, miały całkiem dobrą słuchalność, tylko mało komentarzy, no właśnie, bo ludzie się nie znają na machaniu szablą. A na wódeczce się znają lepiej trochę, no. Poza tym, no, jak to, nie wiem, jak do teatru pójdziemy, to też nikt tam nie krzyczy, nie gada, tylko oglądają, a jak pójdziemy na imprezę, to ludzie gadają, no, co. O, przyszedł właśnie o wilku mowa, przyszedł pan Jacek i jest na czacie tutaj. No właśnie, coś nadajemy jutro? Zwać panem?
jakieś o gotowaniu audycyje. Czas na łyk piwa.

0: No i cóż można jeszcze powiedzieć o Ogniem i Mieczem? Dobrze się kończy, tak? Dobrze się kończy. Wróg pohańbiony i oszczędzon przez szlachetnego polskiego pana. I miłość, i no potop też się dobrze skończył. Jędruś odzyskał honor i reputację. Ale pan Włodyjowski zdaje się źle kończy się, tak? Bo się wysadził pan Włodyjowski. Postanowił się rozerwać. I też całą ekipę tam wrogów rozerwać. W Kamieńcu, tak? Dobrze mówię. No i się źle skończyło. No i się źle zaczyna też, no bo w prologu się dowiadujemy, że zginęła żona, narzeczona pana Michała. On nieszczęśliwy do klasztoru poszedł. Też widać, że to jest taki patriota. No, słuchajcie, no jak Kaczyński trochę. Zresztą o Kaczyńskim swego czasu też mówiono mały rycerz nasz tutaj pisowski. Co budziło niesmak trochę. Ale w gruncie rzeczy to są podobni trochę bohaterowie, bo no, pan Michał spokojny, nie mogę krwi przelewać, do bandytów mówi, odejdźcie w pokoju, panowie, bo krwi nie wolno mi przelewać. A dopiero kiedy jeden z kmiotków bandziorów mówi, o tu mam twoją Rzeczypospolitą z Agory Żyd Wstrętny z Wyborczej i dupę mu pokazuje. Jak nie odbieram? Jacku, jak znam życie, to zadzwoniłeś pewnie na mój prywatny profil. A dzwonić należy na nocne radio, nie na krawiec profil, tylko na nocne radio i nie widzę tu, żebyś dzwonił. No to tutaj tłumaczę, że jak nadaję w nocnym radio, to dzwonimy na nocne radio, jak chcemy pogadać. No i co? I się zdenerwował pan Michał, jak co tu ma Rzeczypospolitą w dupie ma i go szabelką przez łeb i to zabił od razu. W łeb strzelił szablą i zabił. No to kurczę, drugiemu w brzuch wbił szablę od razu. To taki furiat po prostu obraża Polskę. To ja też bym zabił. Jak ktoś by Jana Pawła II, słuchajcie, obraził przy mnie tutaj, to bym mu kremówką w gardziel napchał i udusił. Kurde, jakiś robal tu. Po prostu nie zdzierżyłbym. No potop, kurczę, potop jest taki inny trochę jednak. Potop jest, ale o potopie. O potopie to może za chwilę. O, pogłosik słyszymy jakiś, ale może się zaraz ustabilizuje. Witam ciebie, witam pana Jacka.
1: Moje uszanowanie, panie Krawcze. Witam serdecznie.
0: Najsampierw chciałbym wiedzieć, czy ze szlachcicem mam sprawę.
1: Ze szlachcicem, ale niestety w pożodze zaboru czy odbioru ziem wschodnich, polskich, niestety zostały te dokumenty utracone.
0: No to widzę, że waszmość taki szlachcic jak ja, ubogi.
1: No, przez, wiesz, to była wielka loteria, musisz wiedzieć sobie, zdawać sobie sprawę. Więc generalnie zacznijmy od tego, że każdy pochodzi ze wsi. Po drugie, no bo była jakaś wioska, było jakieś plemię i tam powstał jakiś Mieszko, nie Mieszko i on tam walczył z sąsiednimi plemionami, no i tak podbijał jeden drugich albo się przyłączali dobrowolnie, prawda? I tak tworzyło się księstewko. Mhm. A w późniejszych czasach, to jest taka teoria, jakby coś to proszę się wtrącić, zaprzeczyć lub potwierdzić. W późniejszych czasach tytuły szlacheckie były nadawane na przykład za wybitne osiągnięcia wojenne, prawda? Przez króla dostał jakiś rycerz, czy giermek, czy ktoś tam, kto uratował na przykład królowi życie, albo sławił się jakimś tam czynem walecznym, dostawał jakąś wioskę i tytuł szlachecki, prawda? I w ten sposób powstawały te rody szlacheckie, no ale to wywodziły się, wiadomo, z ziemiaństwa. I tak samo właśnie na przykład potomkowie mojego dziadka, który nazywał się Zagańczyk, były takie oddziały Zagończyków, które tam naganiały to wojska te nieprzyjaciela i tam za zasługi jakieś tam między innymi gdzieś pod wioską Warszawą, dziadka czy przodkowie dostali tytuł szlachecki Zagańczyków i kawał ziemi. I teraz wracając do tej trylogii, o której ty opowiadasz, tak zawzięcie. Ciekawą sprawą jest, należałoby poprosić jakiegoś historyka, jeżeli jest w kręgach ludzi, którzy słuchają Nocnego Radia, jakiś historyk, który by opowiedział, w jaki sposób lub z jakich źródeł korzystał Sienkiewicz, zanim napisał tą trylogię Trzy ksiąg ku pokrzepieniu serc, tak? Bo musimy zdawać sobie sprawę, że książki, które się wtedy ukazały się na ziemiach niby polskich, ale Polski naprawdę nie było, prawda? Jak on zbierał materiały, które z tych postaci historycznych, postaciami historycznymi są, które są fikcyjnymi i w jaki sposób on trafił na ich życiorysy. Z trzech ksiąg, o których opowiadasz dzisiaj, moim zdaniem najpiękniejszą jest, najciekawszą jest Pan Wołodyjowski. Bardzo gorąco polecam to, co ci poleciła twoja koleżanka. Tym bardziej, że w sieci można zdobyć lub kupić oficjalną drogą, kupić książkę Sienkiewicza Pan Wołodyjowski, którą czyta Janusz Gajos. Czyta tą książkę moim zdaniem wspaniały, świetny aktor, 80-lecia, czy 70-lecia, czy 40-lecia powiennego kinematografii polskiej, to oprócz obok Wilhelmiego i tam powiedzmy Pieczki, to Janusz Gajos jest moim najlepszym aktorem.
0: No, świetny aktor, wybitny, chociaż właściwie zawsze gra trochę tak samo, mi się wydaje. No, ale gra zawsze tak samo, może,
1: no,
0: ale...
1: Porównaj rolę Janka Kosa z Czterech Pancernych i Pies z serialu do roli na przykład tego, nie wiem, prezesa, jakiegoś tam posła, ministra z Alternatywy 4. Całkiem różne postacie.
0: No, w sumie masz rację.
1: Porównaj jeszcze kolejną postać, na przykład brata żony tego Karwowskiego, pani z domu Sławek, czyli z tego, wiesz, biznesmena w tamtych czasach, to badelarza tak zwanego. Też bardzo epizodyczna rola w tym serialu, ale moim zdaniem bardzo charakterystyczna. Dalej.
0: Dziwne trochę, że zabrakło tego Gajosa w ekranizacji Hoffmana, no bo taka plejada aktorów znanych, sami znani, a Gajosa właśnie nie ma. Jak mógłbym cię prosić troszeczkę głośniej, żebyś mówił, bo życia w waszmości jakoś mało, chyba miodziku tu za mało. To ta wegetariańska dieta, tu tak kąśliwie tu komentują złośliwcy, że od tego wegetarianizmu w waszmości się głos osłabił.
1: Nie, wiesz co, ja zachorowałem w tym tygodniu, także zaraz po audycji tak wyssałeś ze mnie soki, że padłem i dostałem aż temperatury.
0: Łomatko.
1: Dobrze, wracając do tematu, byłoby ciekawą, wiesz, przypomnienie, jak przypominasz właśnie tą trylogię, w jaki sposób, bo w sumie tego ani się nie dowiemy z ksiąg historii, bo na historii tego nie uczą, ani nie dowiemy się z tego z języka polskiego, gdzie jest omawiana ta lektura, a to jest moim zdaniem ciekawe, w jaki sposób Sienkiewicz trafiał, bo on musiał mieć jakieś źródło słowy, prawda? Gdzieś musiał natrafić na to, żeby stworzyć całą tą notabene bardzo piękną historię. Wracając do tych, bardzo polecam ci gorąco właśnie odsłuchanie audiobooka, ponieważ Pan Wołodyjowski, to jak do tej pory, to są dwie książki, może trzy, trzecie nie pamiętam. Pierwsza książka, na której się łezki mi popłynęły, to była właśnie Zielona Mila Stephena Kinga, którą czyta też bardzo mój ulubiony aktor, który też występował w trylogii Sienkiewicza, grał Radziwiła, próbował tam poderwać właśnie. Próbował poderwać tą chyba Basieńkę, tak?
0: No, była Krzysia i Basia.
1: Czy Oleńkę, nie pamiętam. Którąś z tych pań próbował tam poderwać, ale nie udało mu się.
0: A która ci się bardziej podobała niewiasta? Która bardziej w twoim typie? Krzysia, brunetka czy blondynka Basieńka?
1: Mój typ to są rude, więc żadna z nich. Ale taka typowa kobieca to właśnie była Basia. Właśnie żona Wołodyjowskiego. I tutaj są to tereny, historia jest opowiadająca właśnie o tych terenach, w jaki sposób się właśnie, wiesz, Polska stała w posiadanie Lenno, czy nie wiem, czy dzierżawę, czy jak te tereny i kim był właśnie pułkownik Wołodyjowski, który stał na rubieżach i bronił przed tą, wiesz, kohortą, tą zarazą, tą tatarską i turecką i to byli właśnie, wiesz, to byli, można powiedzieć w pewnym sensie, kwiat polskiego rycerstwa. Niestety ówczesnemu panu i władcy nie udało się przymusić tych leni śmierdzących magnatów i szlachciców, żeby sypnęli groszem, żeby stworzyć wojska zaciężne i bronić tego, a warto było czego bronić, ponieważ stepy były nieprzebrane, nieprzejechane i w ogóle to było coś. Są przepiękne opisy i właśnie chciałem powiedzieć, że pana Wołodyjowskiego, którego w interpretacji Gajosa ja słuchałem już 3 razy, to właśnie jak tam on czyta, to też popłynęła łezka w oku.
0: Czyli patriotą trochę jesteś, nie? Chyba.
1: Słuchaj, to jest historia ludzka. To mnie najbardziej ciekawiło, to historia ludzka. Jego zmagania się, tak jak pięknie zauważyłeś, że książka zaczyna się tragedią, ponieważ Michał traci żonę, która umiera. Jest szczęśliwym mężem bardzo krótki czas, ponieważ lada chwila, lada moment, lada dzień, jego żona zapada na chorobę i umiera. Dlatego stąd się wziął ten motyw, że on postanawia wstąpić do klasztoru, bo już nie ma zamiaru więcej, wiesz, trzymać miecza, walczyć i tak dalej. Nie chce mu się żyć. I tak jak powiedziałeś, kończy się również śmiercią bohatera. I też tutaj na szali było postawione po prostu, jakby postawiona, wiesz, no honor i no taka, wiesz, to typowo polskie, prawda? Buta taka, że nie oddamy choć guzika, prawda? Nie zawsze nam się to w historii, widać, opłacało, wiesz, i tutaj możemy to, wiesz, rozważać, czy warto, czy nie warto, czy jak to się mówi, warta, no, wiesz, gra świeczki, czy skórka warta była wyprawki tego, prawda? Ale tak opisuje to w danym czasie, mając na względzie, czy na myśli to, żeby Polska, czy Polacy w jakimś dogodnym momencie po raz kolejny porwali się z szabelką na zaborców i wydarli swoje ziemie, a oni przecież, jak znamy historię, zrobili tylko to, co dla nich było bezpieczne i Polskę, która szła jawnie do ruiny, rozgrabili w 3 rzutach.
0: No właśnie, no bo to szlachta, czy bo ty lepiej znasz właśnie książkową wersję. Czy Sienkiewicz jakby podkreśla, też pokazuje to dobitnie, że to właściwie ta szlachta przecież wyprzedała kraj, tak? Że to tak, za przywileje różne...
1: Opowiada o tym. On zostaje, wiesz, Michał zostaje wysłany na te rubieże przez no zapomniałem, jak tam ten król się w tym czasie nazywał. W każdym razie zostaje wysłany. On wie, kogo wysyła. Wie, że wysyła człowieka, który potrafi, wiesz, zbudować, bo to było dosłownie, można powiedzieć, jak się tego słucha, to można powiedzieć, wiesz, to jest, w filmie tego nie ma, ale to jest przepiękny, można powiedzieć, taka historia rodem jakby z Dzikiego Zachodu, z Ameryki Północnej, ponieważ on tam jedzie na dzikie stepy, tam są tylko, wiesz, kohorty tych muzułmańskich wyznawców i dzika przyroda i gdzieniegdzie wioska i zrujnowany, wiesz, całkowicie zrujnowany tamte tereny były zrujnowane, wielokrotnie były najeżdżane, palone, ludzie byli wycinani w pień, była wioska, nie ma wioski. Także
0: Dziki wschód.
1: Tak. I on musiał wszystko na nowo budować, pomagać ludziom odbudowywać wioski, stawiać forty, rozmieszczać swoich ludzi, robić, wiesz, zaciągi kolejnych jakichś tam żołnierzy, przeszkalać ich do tego, żeby tworzyć po prostu, wiesz, takie te rubieże Rzeczypospolitej dosłownie. I tam jest, tak, tam jest to opisywane po prostu. Tam jest ciężka jego, ciężka praca. I wiesz, no i jego radość, tak jak później już, jak zostaje właśnie, Basia zostaje jego żoną, no i wszyscy im życzą jak najlepiej, ale mają problem, ponieważ Basia coś nie może zaciążyć. On zaciąża żołnierzy, a Basia nie może zaciążyć, prawda?
0: No tak. No to, i później... to, tego wątku też nie pamiętam, że Basia miała problemy takie tego typu. Może to w filmie zostało jakoś pominięte. Właśnie, to są te skróty, tak?
1: Tak, tak, tak. Właśnie to ci chciałem powiedzieć. Tam jest przepiękna historia opowiadająca o tym, jak ludzie byli, wiesz, porywani przez Tatarów byli porywani kobiety i mężczyźni w Jasyr, do niewoli. Tam jest piękna opowieść, nie będę psuł przyjemności słuchania ci, ale zobowiązuję cię tutaj przy słuchaczach, tak jak żeś próbował zadeklarować, to proszę się zadeklarować na 100%, że twoje...
0: Parol waszmości daje i słowo szlachcica, słuchasz, że po audiobooka sięgnę. I niech mnie piorun jasnogórski trafi w czerep, jeśli tego nie zrobię. Nie nazywam się Krawiec wtedy.
1: Jest tam przepiękna historia, wyobraź sobie ludzi, którzy siebie nienawidzili i ze sobą na miecze czy na noże szli, jak niewola doprowadziła do tego, że jeden za drugiego by oddał życia i udaje mu się, później się udaje pomścić przyjaciela. Coś przepięknego, przepiękne są tam historie, opowieści, to wszystko, a jeszcze Gajos, jaki on to język, jak modulację głosu używa, jak czyta, jak opowiada, jak Basienka ucieka, wiesz, bo tam była porwana przecież, prawda, przez tego Tuchajbeja.
0: Tak,
1: jak ucieka, wiesz, jak tym, wiesz, na jednym koniu, na drugim koniu i później koń się topi, wiesz, wilki i no, później ją tam odratowali. Przepiękna jest, przepiękna. I o to właśnie tylko i właśnie o to mam żal do Hoffmana. Być może to są prawa, wiesz, filmu. Być może w filmie nie można pokazać tego, mimo że, tak jak powiedziałeś, filmy są długie. Pan Wojewodowski jest długim filmem, ale no niestety nie udało mu się, moim zdaniem, ja jakbym kręcił film, to bym po prostu inne rzeczy jakby wypuklił. Być może on nie mógł tego zrobić, ponieważ historia opowiada o terenach współczesnych Związku Radzieckiego, czy tam Ukrainy, prawda, częściowo, czy Białorusi, a on o tym nie mógł za bardzo na to nacisk położyć, ale no jest no, piękna jest opowieść. Dlatego widzisz, dlatego film nigdy nie będzie lepszy niż książka, dlatego jeżeli nie możesz składać literek w wyrazy, a wyrazów w zdania, a zdania w kartki i czytać tego wszystkiego, to wtedy musisz tego wysłuchać, ponieważ wtedy dowiesz się, jaka jest, jak twórca tej całej historii sobie zamyślał, jak sobie opisywał tych bohaterów. Zagłoba to taki był troszeczkę, wiesz, on był tam, on był tchórzem. W książce to jest, wiesz, jak on tam się przechwala, ale w pewnym momencie się zacina albo próbuje w oficjalny sposób, próbuje się wymigać, bo jak Wołodyjowski się, wiesz, on tam proponuje, że weźmie udział w wyprawie, ale jak Wołodyjowski się zgadza, to on zaraz szuka sposobu, jakby się od tego wykręcić, prawda?
0: Także... Tak, i mówisz, że nie lubię tłoku, panie Michale. No i też no, fajnie jest to w filmie pokazane, kiedy Bohun ma się pojedynkować z panem Michałem, tak. I następny w kolejce jest Zagłoba, który ma na pieńku z Bohunem mocno, bo Bohun mówi, że mu spieszno, bo z tym wieprzem się chce rozprawić, a Zagłoba, który wcześniej taki butny i wygrażał, mówi: spraw się, panie Michale, bo ja z tym zbójem sobie nie dam rady. Bohun tam macha szablą jak ninja.
1: Tak. No i ten... Słuchaj, no jeżeli chodzi, a tam ktoś coś tam pisał na temat jedzenia, no wtedy ludzie się bardzo zdrowo odżywiali, no wiesz, jedli dużo dziczyzny, dużo ptactwa, wiesz, to było w naturalny sposób pieczone na ognisku, albo na przykład okładane było patroszone, okładane było na przykład, wiesz, glinką i tak trzymane w piecu. Potem glinkę się odkuwało razem z piórami i miałeś pięknie upieczonego jakiegoś barzancika czy jakąś inną przepióreczkę.
0: No ale to przepraszam, że ci przerwę, bo inaczej chyba zupełnie jadła szlachta, a zupełnie inaczej chłopstwo, nie?
1: Tak, tu trzeba zaznaczyć, że wbrew ogólnej opinii nie było wcale chłop, nie był mięsożerny. Mięso gościło na stole chłopa tylko raz albo dwa razy do roku w czasie świąt, przykładowo tam takich chrześcijańskich jak Boże Narodzenie albo albo Zmartwychwstanie Pańskie, ewentualnie w około dożynkowych czy tam zielonych świątek. A na co dzień to mięsa nie jedli. To nam się wydaje, że tak było, ale wcale tak nie było. Mięso było oczywiście jak najbardziej, ale było na stołach pańskich, czyli magnaterii i szlachlaterii, gdzie było i opistwo, i obżarstwo niemiłosierne. Dlatego, tak jak na filmie widziałeś, jak wyglądał właśnie, zobacz, co musiał Kowalewski z siebie zrobić, jak pamiętasz go z filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, szczupłego mężczyzny w garniturku, a jaką rolę grał właśnie tutaj w tym, jak tam organizował, przytył. Nas baraż.
0: Mocno, przytył. No właśnie, chłopiat kaszę, chłopiat kapuchę wcinał. Przypuszczam, że do tej kaszy to sobie tam trochę mięska może wkroił, być może. No ale
1: Być może, a skąd na przykład, powiedz?
0: Słucham?
1: A być może skąd na przykład, powiedz mi.
0: No, były jakieś tam kurki, świniaki gdzieś, no przecież no coś tam było trochę mięska. No.
1: Nie było. Nie było? Jak było tylko wtedy, kiedy pan zezwolił. Co ty? Przecież chłopi to nie byli tacy wolni, jak wiesz. Tutaj jest kolejna, wiesz, taka tragedia historyczna, którą Polska na wschód od Łaby było niewolnictwo, zniewolenie.
0: Właśnie, to jest kolejny ciekawy wątek. Kolejny ciekawy właśnie wątek, to niewolnictwo i to, jak traktowało się sługi. Ja przypuszczam, że Polska tutaj nie odbiegała jakoś od reszty świata, bo to był chyba jeszcze w sumie taki czas, że sługa był traktowany bardzo często tak, wiesz, no źle i surowo. Był bity, był wykorzystywany. Przecież nawet w dzisiejszych czasach, gdzie nie mamy już niewolnictwa, jak mamy jakiś Dorobkiewiczów, jakiś nowobogackich, czy jakąś taką rodzinkę, wiesz, typsiara i dres, to oni gardzą tymi słabszymi, innymi. No to co, wtedy było inaczej, że jakiś tam szlachetka to traktował świetnie swoje sługi, też na pewno ich tam lał, bił, wykorzystywał jak tylko mógł, nie?
1: Tak, oczywiście, że tak. I nam się wydaje, my jak sobie oglądamy taki film, to każdy, wiesz, tam młody chłopak czy dziewczyna marzy sobie, że wiesz, że tam, no ona to byłaby właśnie taką, wiesz, taką Basią, gdzie to wszyscy by jej usługiwali, a jej chłopak tam, wiesz, z 8 B, to na pewno taki Michał, czy jakiś tam inny Bogun, który bohaterskim czynem wsławił się, był szlachecki i tam, wiesz, muchy nie skrzywdził i komara nie zabił, tylko strzepnął i powiedział, idź sobie dalej. Nie, jak ty to już w jednym z ostatniej audycji mówiłeś, no a teraz przeproś go. Mówiłeś tam o Kareju, który tam robaków nie zabijał.
0: Aha, no tak. Tak.
1: Kojarzysz, tam coś mówisz, jak ktoś tam, no. Po sobie słuchałem dzisiaj, jak wracałem z Cardiff. I ten, w każdym razie i po prostu, wiesz, i tak to, a wcale tak nie było, to ten procent rządzących, takich, którzy opływali, wiesz, te wszystkie, mieszkali w tych zamkach, w tych komnatach, to był procent populacji tutaj na tych ziemiach, to tam, nie wiem, może 10, może 5, może 4% tylko to było takie, a reszta to wszystko to byli ludzie, którzy byli na usługach. Także wracając do tego mięsa, no to mięso to tam może uszknął kucharz troszeczkę, chyba że wie, czy tam jakiś krojniczy i może jeszcze ten masażysta, który tam, masarnik może, tak to chyba się mówi poprawnie, który tam tego świniaka czy tą krowę obrabiał, prawda? Obrzynał, co tam wszystko skurował i tak dalej, wycinał.
0: No, a jak go przyłapano na takim procederze, to dostawał na przykład ileś tam batów. A to straszna kara dostać takim pejczem, wiesz, po plerach, że, no, że smugi masz. Spróbuj sobie jeden z drugim do słuchaczy, tu mówię, wycisnąć pryszcza na dupie, to jaki to ból. A dostać takim batem, że ci takie pręgi zostają krwawe, no to przykra kara. Dosyć. Wiesz, ja w ogóle znałem kiedyś, pamiętam taką rodzinę, która miała właśnie jakąś i posiadłość, drogie samochody. Widać było, że takie szemrane towarzystwo, że jakieś tam krzywe interesy, coś. I koło nich się kręcili tacy, wiesz, toady, nie? Jakieś tam, wiesz, koledzy tego chłopaka, którego ja tam znałem. I widać było, że to podobny układ, myślę trochę, że taka szlachta i wokół nich takie chłopki biegające. To oni mu tam, wiesz, w dupę włażą i kadzą, a on tak, wiesz, wszystkimi tak gardzi. Jak tam tupnie na kogoś, to ten od razu jak pies skulony, wiesz. I to takie, na pewno to wyglądało jeszcze gorzej o wiele niż to, co ja sobie we współczesnych czasach już obserwuję.
1: Dlatego mówię, że w pewnym momencie tam chyba, nie wiem, no trzeba by zapytać konkretnie historyka, ja tam nie chcę wyjść z jakiegoś znawcę tematu, bo nie jestem, tylko wiem i pamiętam jeszcze z lekcji historii w pewnym okresie swojego życia, kiedy spotkałem takiego historyka właśnie, który opowiadał, że chyba tam w XVI wieku Polska wtedy jeszcze jak była, jak to się mówi, mlekiem miodem płynąca, kiedy była potęgą, kiedy żywiła całą Europę zbożem. I w pewnym momencie, wiesz, na zachodzie doszli do wniosku, że coś trzeba zrobić, bo przecież nie będą cały czas kupować od Polski, bo magnateria podnosi cenę, kupować tego zboża, bo nie wydolą i zaczęli, wiesz, kombinować się, robić tam jakąś trójpolówkę, nie trójpolówkę, jakieś inne systemy i uwłaszczyli, może nie uwłaszczyli chłopów, ale spowodowali takie coś, że pojawił się coś takiego jak właśnie taki robotnik rolny. Że byli ludzie, którzy chodzili po prostu, wiesz co, nawet jak, nie wiem, czy obecnie jeszcze tak nie jest w Stanach Zjednoczonych, jest coś takiego, że są najmowani pracownicy sezonowi po prostu, wiesz, że przyjeżdżają ludzie, którzy pomagają w czasie zbiorów, którzy potrafią obsługiwać kombajn, jakąś tam inną maszynę i tylko przyjeżdżają, jeżdżą po tych farmach, przyjeżdżają do tych farmerów już tam, wiesz, od wielu lat, wtedy, kiedy są potrzebni, prawda, czyli przyjeżdżają, przygotowują

0: robisz, wiesz.
1: No, nawet w tej wyidealizowanej wizji sienkiewiczowskiej, takiej wręcz bajkowej trochę, to nawet tam nie dało się tak bardzo zakłamać i widać, że szlachta właściwie gardzi kimś, tak, kto szlachcicem nie jest. I tak, jakby chętnie bym zobaczył jakieś dzieło, które by pokazywało tamte czasy w sposób realistyczny. To mogłoby być bardzo, to mógłby być bardzo srogi film. No bo tak jak ty mówisz, no było tych szlachciców mały odsetek i możnych, a reszta to chłopi, niewolnicy, pańszczyźniani chłopi i biedacy i, no, i żołnierze. Myślę, że wojaczka była takim wyjściem trochę z tego, bo można było raz, że zasłynąć, raz, że zdobyć różne łupy, zabłysnąć, zdobyć prestiż, stać się kimś. Więc wojna była jakimś tam rozwiązaniem. Słyszałem też takie opinie właśnie historyków, że ta potęga Polski jest troszkę przesadzona, że to nie było tak, że ta Polska taka w ogóle najsilniejsza na świecie, w Europie, wszystko naj i w ogóle złotem opływamy i tak dalej, bo słyszałem, że to było trochę takie sprytnie zrobione, że my trochę sobie tak prężyliśmy te mięśnie poprzez dobrą dyplomację, różne konszachty, co zresztą nam się odbiło czkawką, tak, bo w końcu trafiliśmy na obcych królów, którzy przestali się tam, wiesz, z nami cackać i obściskiwać, tylko właśnie wzięli za ryj i zaczęli przejmować i jakby wiesz, że nadrabialiśmy po prostu sporo dobrą miną, dyplomacją i tak dalej, troszeczkę, że to przesadzone trochę, że potęga taka super.
0: No to jest, jest to jedna z teorii, moja teoria jest troszeczkę pokrewna tej, o której ty mówisz, tylko ja bym powiedział inaczej. My zawsze mieliśmy, powiedzmy, przeciętne wojsko, ale w pewnych momentach po prostu sąsiedzi mieli słabsze wojsko i wtedy myśmy wygrywali po prostu. Zawsze było takie, poza może tą, ale w sumie to też bitwa pod Grunwaldem, to w pewnym sensie też Łokietek miał szczęście, a druga rzecz jest taka, że to nie byli tylko Polacy, ale również były wojska właśnie zacierze czy litewskie, prawda, bo Polacy się z Litwinami tam się spiknęli, bo wiedzieli, że no, Litwa wtedy też jeszcze była w innych rozmiarów niż jest teraz, prawda? Ale też wiedzieli, że jak sobie nie Polacy nie poradzą z Niemcami, no to wtedy Litwinom się zapali koło pióra i będą mieli pozamiatane, bo już wtedy nie będą mieli się z kim zjednoczyć, a sami nie dadzą rady. Także to, mi się wydaje, że to po prostu, wiesz, w tą stronę szło. Mieliśmy swoje wojsko na jakimś tam poziomie, a że sąsiedzi byli słabsi, no to wtedy myśmy wygrywali, a jakby sąsiedzi byli mocniejsi, no to wtedy dostawaliśmy w tyłek albo przegrywaliśmy. Mieliśmy paru władców w przeszłości, czy sojuszy, no na przykład sojusz z Węgrami był od wieków znany i Węgrzy zawsze byli naszymi, wiesz, jakby sprzymierzeńcami, prawda? Wzajemnie im pomagaliśmy, czy pożyczką, czy jakimś tam oddziałem, czy czymś tam w stylu. W jedną stronę, jak i później, jak Polacy byli w potrzebie, to i Węgrzy nam pomagali. Nawet w czasie II wojny światowej to Węgrzy odmówili udziału w tłumieniu Powstania Warszawskiego.
1: Też słyszałem, że Sienkiewicz w ogóle trochę nie lubił Niemców, był takim germanofobem wręcz trochę. Stąd znikają nam w trylogii takie postacie, jak na przykład Bernard Prettwitz, pogromca Tatarów wielki, ale pochodzenia niemieckiego. Tylko mamy, wiesz, sobie znika, nie? Nie ma go i mamy tylko Wiśniowieckiego od razu tam. I, no, że to, wiesz, on taki bardzo był narodowiec.
0: Ale była postać Kesslinga, nie?
1: No tak, w sumie tak.
0: Tylko tak, nie wiadomo, czy to Szkot z pochodzenia, czy Szwed, czy jakoś tak.
1: Ale widać też właśnie u Sienkiewicza, że on tak traktuje po macoszemu tych obcych cały czas i Radziwiłł, taki młody na przykład. Można by z niego zrobić bohatera równorzędnego takiemu Kmicicowi. Zresztą się potem tam walczą ze sobą. Jest fajna całkiem walka na koniach. I wiesz, ale ten... Może trochę mi brakuje takiego, żeby to był taki Joker dla Batmana, równorzędny, zły bohater. A to taki bawidamek, wiesz, podczas bitwy daje dupy. Ja bym go pogłębił, ten to, że on takim jest

0: sukinsynem, jak z Kmicicem walczył, no to on na rapier. Kmicic szabla. Kmicic mógł w tym momencie zranić konia. Radziwiłł młody mógł zranić konia Kmicicowi, zrobić jakieś takie, wiesz, brudne ruchy. Można było z niego zrobić silniejszego, trochę złego bohatera, a u Sienkiewicza wszyscy ci źli to tacy, no są wyjątki, no Bohun to też niby zły, a mocny, no ale
1: Azja,
0: to wyjątek.
1: Azja jest Azja, przecież został, wiesz, został nabity na pal.
0: No i to taka brzydka było scena trochę.
1: Było trochę tam okrucieństwa, było. No było, ale to normalne, to wiesz, no tam akurat to fajnie jest, jak właśnie tam podwładny prosił o możliwość oprawcy tego syna, prawda? Tam niewiernego syna prosił. Piękny jest też jeszcze, no, zwrócę na moment do motywu tego, akurat w filmie to grał pan Perepeczko, czyli brata tej, która została porwana, która zakochała się w Azji.
0: Perepeczko to mówi... Janosik jest?
1: Tak.
0: Tak, pojawia się. On się pojawia w Panu Włodyjowskim bodajże.
1: Tak. Ja wracam do tego, do tej części właśnie.
0: I Adam jest... Nowowiejski, tak.
1: Adam Nowowiejski, tak właśnie. I on po prostu on wtedy traci zarówno, wiesz, traci zarówno siostrę, jak i narzeczoną. Przez długi czas nie może znaleźć odpowiedniej kandydatki. Gdy wreszcie znajduje, no to jadą i w tym czasie Azja okazuje się, zradykalizował się, wiesz, był uśpionym znawcą Allaha, no i zradykalizował się i wyrżnął, wiesz, ojca mu zabił, porwał siostrę i narzeczoną w Jaser gdzieś oddana została, wiesz, i on dostał poprzysiągł sobie, że go wytropi, udało się wytropić i został właśnie, wiesz, Azja w ten sposób został skazany na śmierć okrutną, ale tamten potem oddał się w wir walk, walczył, wiesz, był cały postrach i, wiesz, Tatarzy uciekali przed nim, ponieważ był bezlitosny, ale i tak nie udało mu się ukorzyć umysłu i, wiesz, no i poszedł jakby tak, no, na taką samobójczą walkę, udał się po prostu, bo już nie mógł sobie znaleźć miejsca na świecie, po prostu zwariował z tego, w pewnym sensie, z tej tragedii, także no naprawdę jest pan Wołodyjowski, to naprawdę komuś, tak jak powiedziałeś przed chwileczką, komuś, dla kogo to była lektura w szkole, który wtedy był niedojrzały do tego, to gorąco polecam zacząć właśnie od pana Wołodyjowskiego, którego czyta Janusz Gajos, a moim zdaniem zmieni opinię na temat tych książek. Może później, reszty jeszcze nie słuchałem w audiobookach, bo nikt nie czyta atrakcyjnie, a powiem ci szczerze, to jest człowieka, który słuchał już wielu audiobooków, wysłał, to przestrzegam wszystkich, jeżeli jest jakiś czytacz czy interpretator, to, a jest kiepski, to zepsuje wam przyjemność, nawet która, jak była najlepsza książka, to jak będzie czytał zły, to ten. No i poza tym, o, jeszcze taka propos, ostatnio jest modny znowu Korwin Mikke, bo tam mówił, że kobiety są mało inteligentne. Przepraszam bardzo wszystkie panie, ale jak czyta kobieta audiobooka, no to nawet się za niego nie zabierajcie, bo kobiety nie potrafią czytać. Jedynym wyjątkiem jest pani Irena Kwiatkowska, która czyta Mielewską, piękną polską pisarkę, polską Agatę Christie. Jedynym wyjątkiem jest pani Irena Kwiatkowska. Nawet pani Czubówna, która pięknie czytała, podkładała głos do różnych filmów przyrodniczych czy innych, i krótkie formy, i czytała, i panoramę nam czytała, to było też przepięknie, ale niestety na książkach poległa. Jakich mogę ci polecić czytaczy czy interpretatorów, to jest na przykład Leszek Teleszyński. Jeżeli trafisz na audiobooka, którego czyta Leszek Teleszyński, możesz śmiało brać. Dalej, Mirosław Utta, przepiękny głos, to już jest starszy pan w tej chwili, ale zarówno na przykład Kryptonim Amber, jakakolwiek inna, którą czyta Mirosław Utta, przepiękne są audiobooki. Ksawery Jasiński to jest bardzo stary. Ja to pierwsze audiobooki, których jeszcze słuchałem w ubiegłym wieku, ponieważ w bibliotece w rynku jest dział książki mówionej dla osób niedowidzących i niewidomych i można było sobie pożyczyć, jak jeździłem za granicę, to brałem sobie taką, wiesz, lalkę na przykład, którą czytał Ksawery Jasiński. Lalka przepiękna, książka jest bardzo długa, więc na długą podróż, nie, na przykład jak jedziecie samochodem do Chorwacji, nie ma nic lepszego, tylko wziąć sobie właśnie audiobooka, którego czyta właśnie na przykład Ksawery Jasiński.
0: Okej, okay, a powiedz mi, Jacku, na koniec, czy będziemy coś w najbliższym czasie nadawać?
1: Ale to powinno być chyba dzisiaj, powinno być, bo dzisiaj jest sobota, a nie jutro. Czy mi się pomyliły dni?
0: No, dzisiaj jest sobota, ale...
1: No to chciałem opowiedzieć o kiełbasach i innych szynkach, ale to cały czas wracasz do mieszania szabelką w tyglu.
0: No, ale wiesz, ja w sobotę zawsze nadaję audycję spoiler o filmach. My ostatnio nadawaliśmy chyba w czwartek, jeśli dobrze pamiętam, albo w środę.
1: Nie pamiętasz dobrze. Przypomnę ci, mój kochany, nadawaliśmy to w niedzielę, a przepraszam, nadawaliśmy to w sobotę o godzinie 22:30 mojego czasu, tak. Czyli 23:00 twojego czasu, czyli tak naprawdę za 45 minut wchodziliśmy na antenę, a przed nami byli tam chłopcy z jakiejś tam siły.
0: Tak, znaczy wiesz, bo to była wyjątkowa sytuacja, ponieważ chłopaki zrobili mi zastępstwo na spoilera i nadali spoilera sami. I ja dzięki temu całkiem fajnie, chociaż zupełnie inny to był spoiler, mam wrażenie. Było o anime. Ale wiesz, i to była taka wyjątkowa sytuacja, bo ja wtedy mogłem nadawać inną audycję właśnie z tobą, a my musielibyśmy na dobrą sprawę przenieść na inny dzień, bo ja obawiam się, że nie dam rady tak audycja po audycji. I można by, no, i można by coś zakombinować w inny, czy, ale to, wiesz, no, co, to dobrze, porozmawiamy już sobie na spokojnie, jak będziesz miał chwilę teraz jakoś.
1: Tak,
0: i ustalimy coś, ok?
1: Dobrze, to jeszcze jakiś film, czy już kończysz audycję?
0: No jeszcze chwilę pogadam do około 23:00, bo zwykle 2 godziny trwa. To pogadam jeszcze trochę o trylogii, no i się zwijam i do roboty.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec jeszcze może zrobisz kiedyś audycję o audiobookach, to wtedy rozwinę bardziej skrzydła. Jeszcze bym do tego dołączył pana Zbigniewa świętej pamięci Zapasiewicza, też przepięknie czytał. I powiem ci szczerze, że mam zagwozdkę, ponieważ Leszek Teleszyński czyta Zieloną Milę tak, że łza się wokół kręci, ale jak przeczytał właśnie, jak Zapasiewicz przeczytał, to też się łza wokół kręci. A jeszcze taka propa audiobooków, to też jeżeli ktoś nie przepada na przykład za Stephenem Kingiem, bo ja za nim nie przepadam, ale jak wysłuchałem Zieloną Milę, później wysłuchałem paru innych, to nie lubię po prostu jego horrorów, ale gorąco mogę polecić Komórkę. To jest dla wszystkich tych, którzy nie mogą się rozstać z telefonem komórkowym. Też to jest fantasy, ale też jest tak napisana, że trzyma w napięciu. Teraz podobno, albo teraz na wiosnę będzie chyba, albo już była, albo na świecie, albo będzie w następnym miesiącu, będzie ktoś nakręcił film na podstawie tej książki Stephena Kinga, więc żeby sobie nie psuć przyjemności oglądania, proponuję najpierw wysłuchać audiobooka, aby wiedzieć, jaka jest cała historia, a potem sobie porównać, czy rzeczywiście film oddaje to, co Stefan Król napisał w książce. Bo właśnie tylko już na koniec, bo właśnie w Zielonej Mili, jak obejrzałem film, zabrakło mi odpowiedzi, co się później działo. I to odpowiedzi znalazłem właśnie w książce.
0: Okej, no musimy kiedyś zrobić faktycznie audycję o audiobookach. Dziękuję ci za telefon i za ciekawą rozmowę. I
1: bardzo proszę. I pozdrawiam wszystkich serdecznie słuchających audycji.
0: Pozdróweczka, trzymaj się, do usłyszenia, hej.
1: Cześć.
0: To był Jacek Kuchmistrz, którego już niebawem usłyszycie, ale to jakoś w tygodniu, dopiero jak ustalimy jakiś odpowiedni dzień. No, skończyła się teraz krew z Wuhan, niestety. Może powróci, jak Magda, jak krwawa kałuża się upora ze swoimi sprawami, to może właśnie czwartek byłby tym dobrym dniem, aby porozmawiać o kulinariach. A ja wracam do trylogii. No właśnie, mamy teraz problem. Mamy teraz problem z najeźdźcami, z islamistami. Allahu Akbar! Przepraszam. No i właśnie Kmicic nam daje dobrą radę, jak sobie radzić właśnie z wyznawcami Allaha. Proszę bardzo.
2: Posłuchaj te diany. Han cię darował królowi, jakoby mu psane. Nie ugłaczaj sobie, aby cię jako psa na powróz nie wzięto.
3: Akbar.
2: Ejże, nie rozdrażaj.
3: Słuchaj, kozi syn. Chciałeś nikogo nad sobą nie jeść, abyś mógł palić, rabować, wycinać, przewodnika
0: i zasiłki brać? To był Andrzej Kmicic kontra Kozi Syn. No właśnie, może w ten sposób bardziej tak trzeba by jakoś to załatwić, a nie tak się cackać, tylko tego koziego syna tak wziąć za ryj, no bo kozi syn rozumie taki język, tak? Jak weźmiesz go za wszasz, no i to on rozumie wtedy, a jak mu im więcej mu dasz, tym bardziej on tobą gardzi, bo myśli, że jesteś słaby i że te wszystkie dobra, że to mieszkanie, które dostał, że pracę, którą mu załatwiłeś, że ubranko, które mu dałeś, że wszystko to od Allaha, że to Allah sprawił, że myśmy, że niewierny nam dał, bo Allah zaczarował. No i co? I tak może bardziej. No właśnie, co z tym potopem? Potop mi się podoba. Podoba mi się w ogóle wizualnie ten film bardzo. Jak mówiłem, takie kossakowskie bardziej plenery zimne, no tam jest dużo śniegu, chłodne kolory. W ogóle taki chłodny wizualnie jest ten jakiś film. Gra aktorska jak coś pomiędzy właśnie panem Michałem, panem Włodyjowskim, a współczesnym już mocno Ogniem i Mieczem. No ale są takie właśnie jeszcze taka staroszkolna gra, prawda? To takie bardzo ekspresyjne granie. No to takie czasami przesadzone, no ta Oleńka, która tak się rozczula. Jędruś, ja mnie godna twoich ran całować. No to tak, nie mogła tego tak normalnie bardziej powiedzieć. No rozumiem, że z dziwką strzeliła, że Andrzej taki zrehabilitowany. No ale no, bez przesady tak się wzruszać strasznie. No też podcastolog tu pisze, Jacek, właśnie każdy reżyser ma swoich ulubionych aktorów. No u Hoffmana bardzo to widać, no ale czy na przykład mamy za złe takie zabiegi Smarzowskiemu, który też ma swojego Jakubika, też ma swoją Kingę Price. No i też cały czas ich bierze, bo są sprawdzeni, fajnie mu się współpracuje. No
4: my akurat Olbrychski pasuje, może być.
0: No może być, no. Jest okej. No i mamy tego Andrzeja, który, szlachcica, przepraszam, pana Andrzeja, który dostaje w spadku wieś Lubicz i co ciekawe, od razu z panną. No słuchajcie, to były czasy, no, żebym ja tak dostał na przykład mieszkanie z żoną od razu, bogatą najlepiej, to by było całkiem sympatycznie, a to już to sene vrati. A też jestem przecież szlachcic, choć ubogi, jak rzędzian, znowu gadam. No i Aleksandra Bilewiczówna odwzajemnia miłość Kmicica, który też ma chrapkę na pannę, no widać, że tam iskrzy, chociaż są różni. Ona bardzo taka spokojna, bardzo bogobojna. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że dewotka w sumie, ona tam się modli, klęczy, te oczy maślane robi do portretów Bozi, ale no tak, to tak mi trochę nie przypasowała, bo ona taka... jakaś taka niewydarzona trochę, no ale dobra, no i ta uroda taka końska, no ale dobra. No i ma się opiekować jeszcze, mamy tu patriarchat pełną gębą, prawda? Dostajesz kobietę w prezencie, jakoby ci psa darował, prawda? I jeszcze masz się nią opiekować, w sensie, że jej mówić, co ma robić, nie? Tu, prawda, ściera, tu coś, no nie wiem, może przesadzam, ale... No i zgodnie z wolą zmarłego Herakliusza Bilewicza ma właśnie się nią opiekować, dostaje tą żonę plus mieszkanie, plus wieś. No a taka wieś, to niezły majątek. Oleńkę gra Małgorzata Braunek, właśnie dyskusyjna uroda. Ale Jezu, czy wszystkie kobiety muszą być jakieś wzorcowe takie, Pamele same i te, i skorupki? No to też, poza tym ta skorupka, no to też mówi się, że taka skorupa trochę, nie? A ta przynajmniej Braunek, no to aktorka całkiem niezła. No i dla mnie może być, no nie wzgardził, zwłaszcza jakbym dostał mieszkanie od razu z taką od razu żoną. To bym nie wzgardził, ale jestem wstrętny. No właśnie, Braunek czy Skorupko? Głosujemy tutaj. I oceniamy grę aktorską i urodę. No i potem Oleńka dowiaduje się o hulankach kmicicowej kompanii. Tym, że sobie do portretów przodków strzelali. To jest też ciekawy wątek. To, że szlachcic może i hulaka, może i zbir, ale są pewne tam normy. Znaczy, no, to na przykład słowo, tak? To już kiedyś ten wątek się pojawiał, że kiedyś słowo to było słowo i to była wartość. Jak się złamało dane słowo, no to się stawało warchołem, no i takim i ladaco, nie? No bo dużo zależało. Wtedy były inne czasy, że dzisiaj to można więcej ściemniać, kłamać, koloryzować. To stało się nawet takie modne, że jak jesteś cwaniak, to robisz za przeproszeniem wciula frajerów, nie? A może kiedyś to była... No właśnie, może jesteśmy teraz społeczeństwem plebejskim. Wybito nam inteligencję, elity i jesteśmy potomkami chłopków, roztropków, dla których złamanie słowa, czy tam coś, czy tam ściemnianie, czy kłamanie, czy kradzież, to jest takie nic, nie? A może kiedyś było trochę lepiej z tym? No bo z jednej strony prosty człowiek, chłop się bał, że jak coś nakłamie, czy coś dostanie baty, z drugiej szlachcic sobie cenił to słowo. No i to przywiązanie do wiary. Nie wiem, czy to faktycznie tak było, że ci szlachcice tacy bogobojni i ta panienka przynajświętsza i obrona Częstochowy faktycznie takie poświęcenie, czy tak faktycznie było. Może było, no. Może ludzie faktycznie wtedy bardziej wierzyli, tak? No bo dzisiaj się naczytaliśmy w internecie ateistycznych serwisów i nauka się posunęła do przodu, a może taki człowiek w tamtych czasach, w tym XVII wieku, no to on tak nie wiedział, cholera, się bał trochę, a jak ten pan Bucek mnie pokaże, a jak diabeł mi rozum zmąci i siarką zacznie pachnieć, to potem do piekła i kotle się będę smażył, może się bał, może najzwyczajniej w świecie wierzył bardziej i się bał po prostu. Nawet dzisiaj przecież wielu ludzi, ja tam nie mam wątpliwości, wiem, że tam nie ma żadnego tam pan Bucka, coś, ale są tacy, co wierzą. W sumie też nie mam pewności. I się zaczynam bać powoli. Im będę starszy, tym się bardziej będę bał. Jeszcze usłyszycie takiego krawca, taki stary, przyjdę, powiem, nocne radio już 20 lat działa i wiecie, co wam powiem, że trzęsę dupą i się boję po prostu, bo śmierć nade mną z kosą stoi i pan Bucek za te wszystkie audycje to mnie prześwięci dopiero teraz. Witaj, Kaledrianie.
5: Witam cię, Krawcze.
0: Witam cię serdecznie. I co powiesz?
5: A wiesz, co powiem? Fajnie nawiązałeś temat do męskiego honoru w ówczesnych czasach sienkiewiczowskich.
0: Coś tam brzęczy. Czy wiatraczek ci brzęczy?
5: Brzęczy mi wiatraczek, ponieważ mój laptop jest niestety Azalis w Żdynie, nie należy do normalnych.
0: No to niech sobie brzęczy, ja tu przyciszę i myślę, że będziecie słychać. Możesz ewentualnie troszkę głośniej mówić i zbliżyć swoje szlacheckie usta. No właśnie, czy do czynienia ze szlachcicem mam, bo wszystkich się pytam dzwoniących. Bo z równym sobie tylko w audycji rozprawiać mogę.
5: Oczywiście, że szlachcicem, aczkolwiek ubogi.
0: to się dobrze dobraliśmy. No, ja...
5: Dokładnie.
0: Wiesz... Coś bym tu powiedział teraz, ale nie powiem, kto tu ubogi, a kto tu pan, ale to zostawmy.
5: Dobra. Nie, słuchaj, wiesz co? W ówczesnych czasach, tak jeżeli już napomniałeś na temat całej trylogii sienkiewiczowskiej pod tytułem Po, to pognie mi mieczem... Wtedy mężczyzna był mężczyzną, wiesz? Jeżeli mężczyzna coś powiedział, to nie tylko znaczyło, że powiedział, tylko też to, że to zrobi. I wtedy właśnie to charakteryzowało mężczyznę. Nawet nie wiem, czy wiesz, ale chłop miał swój honor. Zwykły chłopek, roztropek, tak jak mówiłeś, miał swój honor. Bo jeżeli nie powiedział prawdy swemu panu, to po prostu potem wracało wojsko i albo go pozbawiało życia, albo chłostało. Więc w ówczesnych czasach, jeżeli mężczyzna powiedział, że kobietę kocha, to znaczyło naprawdę, że ją kocha i że chce ją pojąć za żonę i że nie da jej pohańbić.
0: No, czyli jednak było lepiej z tym, a dzisiaj nawet ci, których uważamy za elity, tak kłamią, że aż się kurzy i pachnie siarką. Diabelską.
5: Oczywiście, że tak, wiesz, aby spojrzeć na kondycję ówczesnego społeczeństwa, trzeba najpierw spojrzeć na stan teraźniejszych elit. Jakie elity, takie społeczeństwo. Więc widzisz, jakie mamy elity, jakie mamy społeczeństwo.
0: No, jeśli te elity to jest w ogóle jeszcze najlepsze, co mamy, to ja dziękuję.
5: No ja też to pierdolę, tak szczerze. Nie, przepraszam, że tak przyklinam, ale inaczej się tego nie da.
0: Po staropolsku, hendorze to.
5: Dokładnie, hendorze to.
0: Widzisz. A czy ty jesteś człowiekiem honorowym?
5: Uważam się za człowieka honorowego, przynajmniej moja kobieta zna mnie z tej strony, że jeżeli mówię, to nie tylko znaczy, że mówię, ale też, że robię.
0: Ja co prawda często mówię i nie robię, to chyba jestem niehonorowy.
5: Znaczy, wiesz, nie możesz powiedzieć, że kłamiesz, ale też nie możesz powiedzieć, że mówisz prawdę. Czyli nie kłamiesz.
0: No właśnie. No, a chciałbyś żyć w tamtych czasach?
5: Prawdę mówiąc, tak. Wiesz, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli... działo się to, co się dzieje w moim teraźniejszym świecie i jeżeli byłbym świadkiem tego, co się dzieje teraz, to po prostu, jeżeli ktoś obraził moją kobietę, miałbym prawo wziąć szablę w dłoń, wyzwać go na pojedynek i zielić po głowie.
0: O właśnie.
5: I po prostu zabić.
0: O właśnie, i to zabić w sposób honorowy w sumie, bo wyzwanie kogoś na pojedynek i sprawdzenie się, to wiesz, no kurczę, no to jest... Przecież jak oglądamy takie rzeczy nawet na filmach, to nie widzimy, że to jest jakieś mordobicie, coś. To jest bardzo szlachetna forma rozwiązywania sporów.
5: Oczywiście, że tak. W każdym bądź razie decydowało umiejętności i łaska Boża, a nie brudne chwyty, które w tamtych czasach były uznawane za bardzo niehonorowe, jeżeli podczas pojedynku rycerskiego rycerz używał kopniaków czy cokolwiek z tych rzeczy, to pojedynek był po prostu nieuznawany i był pohańbiony.
0: No, na polu walki przypuszczam trochę inaczej przy pojedynkowaniu się właśnie, ale mimo wszystko, no właśnie też można wspomnieć o tym, że polska szabla to była naprawdę świetnie wyewoluowana broń. Wszyscy się zachwycają na świecie tam japońską kataną, coś, a taka szabla to była nawet chyba lepsza niż, niż katana. Jeszcze tam są te szable różne, tak? Czarna szabla, szabla, która ma tak zwany paluch, czyli taką właśnie, no na kciuk jeszcze tak, że możesz jeszcze mocniej tym zadać cios. No fenomenalna broń po prostu. Samo zakrzywienie szabli sprawia, że ten cios jeszcze jest mocniejszy i fechtunek bardzo rozwinięty i taki dużo bardziej i precyzyjny i wymagający umiejętności niż walenie czy toporem, czy młotem i bardzo efektywna też broń.
5: Za potrawie, wiesz co, w tamtych czasach, tak przypomnę pewną sytuację, kiedy podczas buntów chłopskich Ludwik, który to był, Jezu, napomknijcie mnie lub poprawcie,
0: nie
5: spolitkujcie, jeżeli popełnię błąd, ale
0: Ludwik Nasty.
5: Ludwik Nasty, o, pięknie powiedziane, Ludwik Nasty, ubrany w pełną zbroję płytową podczas buntów chłopskich, został obalony z konia i chłopstwo przez 15 minut zastanawiało się, w które miejsce zbroi wkuć się, aby go pozbawić życia. Jednakże ówczesne francuskie rycerstwo przepędziło chłopstwo i król nie stracił życia.
0: Już myślałem, że w końcu ktoś wpadł na pomysł i przyszedł z otwieraczem do konserw.
5: Ale wiesz co, w tamtych czasach tak zwanym to pełni rolę otwieracza konserw pełniła tak zwana misericordia, czyli tak zwane misericordia, tak zwane, Jezu, to jest taki, wiesz co, antonim, który ciężko
0: sztylet.
5: Mi powiedzieć, ale sztylet, ale który był misericordia była używana w akcie łaski, tak zwane coup de grâce, tak? Jeżeli był pojedynek rycerski i przeciwnik został bardzo poraniony, tak zwanie śmiertelnie, drugi rycerz miał tak zwane prawo łaski, czyli mógł pozbawić drugiego rycerza, swojego oponenta, adwersarza, życia i to było postrzegane jako akt łaski i wielki honor. Jeżeli tego nie zrobił, wtedy był pohańbiony.
0: Ja nawet myślałem, żeby pójść, bo już sprawę tu załatwiłem z jednymi z sąsiadami, tak po chłopsku bardziej, a teraz myślę tak bardziej po szlachecku. Pójdę na górę i wyzwę na pojedynek ojca tego dziecka, które mi tam stuka cały czas. Powiem, wyzywam cię, waszmość, na pojedynek.
5: Na ubitej ziemi gleby ustąpię, jeśli miałbyś się w lesie bić.
0: Jeśli wygram ja, kupisz wykładzinę, aby gówniak twój nie stukał mnie.
5: Gówniak twój. Kurde, krami.
0: I żona twoja przychodzi na moje posiadanie. Obawiam się, że się nie zgodzi. Nie, skarpetki mu nie rzucę, Anonie, bo skarpetą zagłady moją to bym go ubił bez ohyby momentalnie. Albo uśpił. To by był akt łaski. Nie, skarpety zostawiam na akt łaski. To będzie moja mizery skarpeta. Właśnie.
5: No, ale wiesz co, to jest taki fajny temat, w którym można by poruszyć, wiesz co, porównanie współczesnego poczucia honoru do tamtejszego poczucia honoru, czyli idąc ulicą, kiedy mężczyzna szedł z kobietą i ktokolwiek odezwał się do jego kobiety w sposób co najmniej przypuszczalnie niewłaściwy, czyli tak zwanie, jeżeli mężczyzna odczytał pewne słowa między wierszami jako obraźliwe, mógł go śmiało zabić, bez problemu.
0: No to dzisiaj mamy dokładnie to samo. Idziesz sobie do dziewczyny dresa, się odezwiesz, też masz od razu w ryja.
5: No wiesz, no ale w tamtych czasach raczej odzywki typu ruchać się, czy trzeba z tobą chodzić, były raczej nie na miejscu.
0: Chcesz się ruchać, mała? Hi, hi, hi, tak. Przepraszam. Przepraszam wszystkie białogłowy, że tacy z nas wyszli tu, chamy takie z nas tu wyszły właśnie.
5: Tak, chamstwo i drobnomieszczaństwo wyszło, dokładnie.
0: Przypomniał mi się szlachcic Ham, który się pojawia właśnie w Ogniem i Mieczem i gra go oczywiście Ferdek Kiepski, to znaczy ten, Grabowski. I idzie taki, ale to fajne takie skojarzenia, bo to się tak jakbyś się przeniósł w czasie i ten Ferdek jest dalej tym Ferdkiem, nie? Taki no, też Ham. My was chamy w dupie mamy! Idzie tam i coś właśnie zafurał do Skrzetuskiego. A panna, gdzie masz mości panna jest? A jak ładna, to się znajdzie. I Skrzetuski mu tam szablę jednym machnięciem wytrącił, a szlachcic od razu gwałt! Gwałt!
5: No ale widzisz, jak to było w tamtych czasach, czyli Skrzetuski odebrał to jako zniewagę swojej kobiety i od razu miał prawo go zabić. Nie było żadnej dyskusji.
0: No właśnie, tutaj Jacek mnie zbeształ i słusznie, że próbuje zareklamować Nocne Radio, a tu takie seksistowskie klimaty. Wiesz co, to powiedz, to zareklamuj, że to jest takie niecne radio i że tu zakapiory same i chamy takie właśnie, to może się nawet sprawdzi. To ludzie powiedzą, ło, fajnie, w końcu coś ciekawego.
5: W końcu chamstwo na antenie.
0: A nie takie, dzień dobry bardzo i...
5: dzień dobry i
0: witam,
5: bardzo.
0: Witam serdecznie.
5: Taki dzień dobry TVN. O, widzisz, podcastolog, kobieta właśnie chleb nastawiła i wróciła z kuchni, no to... Ojej. Kurde.
0: To wyślij ją z powrotem. Nie, przepraszam.
5: Znaczy, no ja wychodzę z założenia, że kobieta czuje się najlepiej w swoim środowisku, czyli w takowym, kiedy ówczesne pomieszczenie jest pokryte kafelkami z dostępem do bieżącej wody.
0: Przypomniał mi się jakiś taki plakat propagandowy z lat, nie wiem, 70. czy coś. Taka właśnie kobieta w kuchni i wielki napis: kobieto, znaj swoje miejsce. I to normalnie się, wiesz, wieszało gdzieś tam takie plakaty.
5: No dokładnie, ale z nas chamstwo wychodzi. Jejku, aż nieładnie normalnie. Słuchajcie, a ja muszę zareklamować tutaj prawdopodobnie po audycji Krawca. Zapraszam was na platformę Etama, czyli etam.myślnikspace.us. No prawdopodobnie poprowadza afterka i będziemy mogli sobie poruszyć właśnie temat ówczesnego rycerstwa, pojęcia honoru, królów itp. itd., bo muszę przyznać się, że troszeczkę się znam na tym temacie, ponieważ jestem historykiem z pasji.
0: To szykuje się bardzo ciekawy after. Wkleimy zaraz po audycji, przypilnuję, żeby się pojawił link i żeby nie zniknął za szybko. Wszystko pokasuję, wasze wypowiedzi zostawię tylko tego linka. I kurczę, aż się prosi, żeby retransmitować, no ale tak sobie tu założyliśmy, że jednak nie retransmitujemy, bo niektórzy tam nie chcą, chcą sobie bardziej, wiesz, na luzaku. Ale to, bo zobaczymy, może się zgodzą wszyscy, to puścimy i tym razem wyjątkowo, bo ciekawy temat się szykuje.
5: Dokładnie, i konkretny. Jeszcze muszę zrobić mały research pod tytułem... Też ogólnie jest taki temat, że większość ludzi spodziewa się, że na polu bitwy w ówczesnych czasach, czyli wiek XVI-XVII, jeżeli wychodził rycerz w pełnej zbroi płytowej, tarczą, mieczem i hełmem, to on się pojedynkował z każdym. Nie, słuchajcie, w ówczesnych czasach rycerstwo było rycerstwem i po prostu na polu bitwy znajdowało się 30-40 takich rycerzy z dobrych domów, pełnej zbroi płytowej i kiedy wyskakiwało do nich chłopstwo przed nimi uciekało, bo słuchajcie, ten miecz, który oni posiadali, to była brzytwa. Ci rycerze mieli pojęcie, gdzie uderzyć, gdzie przeciąć, oni nie musieli wkładać w to siły, oni wystarczająco dużo siły poświęcali na to, aby tą zbroję na sobie dźwigać. Słuchajcie, miałem na sobie pełną zbroję płytową, ja mam 1,79 m wzrostu, ważę 72 kilo i uwierzcie mi, oni potrafili bić się w tej zbroi po 12 godzin, a ja po 10 minutach i przejściu 20 metrów w tej zbroi miałem dość. Także udźwignięcie jeszcze takiego miecza, który ważył około kilograma, było naprawdę wielkim wyzwaniem. Po prostu taki rycerz miał pojęcie, gdzie znajdują się tak zwane arterie, czyli pod pachą, krtań, pachwiny. Po prostu taki rycerz uderzał i zabijał z miejsca. Przy czym większość rycerstwa biła się nie po to, aby zabić, tylko po to, aby wyeliminować z walki, ponieważ po prostu pojedynek nie polegał na zabiciu przeciwnika, a jedynie udowodnieniu mu, że jest słabszy. I nie było pretensji o to, że na przykład jeżeli, nie wiem, przypuśćmy sytuację, no nie wiem, jakiś Anon powiedział mi, że jestem chamem. Ja miałem prawo wyzwać go na pojedynek, zdzielić go szablą po głowie. I w ówczesnych czasach, kiedy on po pojedynku wychodząc z minaretu czy skądkolwiek obraziłby mnie znowu, miałbym prawo go zabić wtedy. Jednakże w tamtych czasach, kiedy wygrałem pojedynek z ówczesnym rycerzem czy jakimś panem, że tak się wyrażę, on okazywał mi szacunek, bo jestem lepszy od niego. I nie było podstaw, aby mnie obrażać.
0: A powiedz, bo skoro wiesz, no widzę, że się orientujesz trochę, jak oceniasz walkę Kmicica z panem Wołodyjowskim, tą słynną walkę, która jest uważana za taką, wiesz, naprawdę super zrobioną, fajna choreografia, realistyczne dość, a chociaż niektórzy mówią, że jest niehistoryczna, bo to nie jest ta walka krzyżowa, szablą słynna, tylko taka trochę, wiesz, radosna twórczość Szermiercza. Mi się ta walka bardzo, bardzo podoba, tym bardziej, że jest fajny taki myk, ponieważ Kmicic jest też świetnym szermierzem i bagatelizuje sobie, lekceważy tego Michała, a potem się okazuje, że Włodyjowski się dosłownie bawi po prostu z tym Kmicicem. Zbija mu szablę to w lewo, to w prawo, Kmicic zdezorientowany. Potem przerzuca sam swoją szablę raz do lewej ręki, raz do prawej. No i słynne kończ waść wstydu oszczędź, nie? Na końcu.
5: Powiem ci szczerze, w takich sytuacjach, w ówczesnych czasach, czytałem dość dużo źródeł historycznych, w takich czasach po prostu można było uznać, kiedy pan Wołodyjowski bił się z Kmicicem, Kmicica można śmiało było uznać za chłopa i po prostu go zabić bez, wiesz, pojedynek pomiędzy rycerzem a tak zwanym chłopem nie musiał polegać na zasadach honorowych, przy czym taki pan Wołodyjowski mógł po prostu wyjąć szablę, lance, koncerz czy misericordię i po prostu wbić mu sztylet pod żebra i nie było to w żadnym bądź razie uznawane za dyshonorowe. Jednakże, tak jak mówisz, pan Wołodyjowski jednak pojedynkował się z nim i pokazał mu, powiem brzydko, pokazał mu, jakim gównem jest, tak? I w tym momencie, jeżeli zbijał mu szablę to w prawo, to w lewo, mógł powiedzieć mu wtedy... Wtedy pan Wołodyjowski mógł mu powiedzieć, zakończ waś wstydu oszczędź, czyli odrzucić szablę, paść na kolana i przeprosić. I wtedy przeprosić za urazę, którą wyrządził panu Wołodyjowskiemu, a miał prawo łaski. I wtedy, jeżeli tak by zrobił, pan Wołodyjowski nie miał prawa, by go zabić.
0: No, może. Wiesz, na swój sposób Kmicic w pewnym momencie, to tam jest wszystko tak fajnie pokazane, bo jest niezła gra aktorska. I widać tą rezygnację u Kmicica, który był butny, hardy i popisywał się na początku w tej walce, bo tam jakoś sobie szablę na rękę kładł, jakoś tam tego, machał śmiesznie tą szablą, dopiero potem skumał, że ma do czynienia z rewelacyjnym szermierzem, ze słynnym pułkownikiem Wołodyjowskim. I wiesz, on potem przyjmuje jakby ten cios na głowę, nie paruje go, dostaje w czerep i to taka rezygnacja była i to kończ waść wstydu oszczędź można było, w sumie ja się zastanawiałem, czy to jeszcze jest taka ta buta i duma jednak nie wyszła z Kmicica i że on tego nie mówi w sensie, że do wroga, że weź się tam nie wygłupiaj i walcz, ale nie, on poddaje się jednak i mówi kończ waść wstydu mi już nie rób więcej, jesteś lepszy, przewyższasz mnie.
5: Nie, Krawiec, przepraszam, tutaj mówisz totalne bzdury, ponieważ czemu? Jeżeli miałby przeprosić go i mówić kończ waść wstydu oszczędź, wtedy zrobiłby dwa kroki w przód, odrzucił szablę i padł na kolana i błagał, było akt łaski.
0: No to się nie zgadzamy tu widzę, bo ja to widzę właśnie zupełnie inaczej. Ja widzę, że kończ waść wstydu oszczędź było w sensie takim, że nie poniżaj mnie już tym, że jesteś lepszy ode mnie 100 razy i bawisz się ze mną, bo było widać, że Wołodyjowski się ewidentnie bawi już, jest dużo lepszym szermierzem.
5: Tak, ale Kmicic w momencie, kiedy on to powiedział, w momencie parowania ciosu pana Wołodyjowskiego, kończ waść wstydu oszczędź, czyli po tak zwanym parowaniu, po tak zwanym klinczu, mógł zrobić dwa kroki w przód, odrzucić swoją szablę i powiedzieć proszę o łaskę.
0: No mógł, ale ja nadal uważam, że Kmicic miał już dość i nie chciał więcej robić za worek treningowy dla pana Wołodyjowskiego.
5: Zresztą pan Wołodyjowski powiedział mu, machasz właśnie jak cepem.
0: Ale to nie, to on to tak sobie mówił, ale potem docenił Kmicica, powiedział, że jesteś właśnie wielkim wojownikiem. On tak sobie mówił, wiesz czemu on mu tak powiedział? Bo Kmicic się wygłupiał na początku i tak dziwnie tą szablę trzymał i sobie jakieś siupy robił, bo on nie kumał jeszcze z kim ma do czynienia. I po tym jak Wołodyjowski powiedział mu machasz właśnie jak cepem, to zaczęli się bić na serio.
5: No oczywiście, że tak, wiesz, no każdy pojedynek ówczesnych. Przepraszam, każdy pojedynek w ówczesnych czasach był na serio. Czy to na szable, czy to... Bo pojedynki nie były tylko i wyłącznie na szable. Były pojedynki na szable, były pojedynki na pięści, były pojedynki na samopały, były pojedynki także na koncerze, czyli tak zwane długie bardzo miecze, lekkie, które służyły do kucia z konia na przykład. Koncerz służył do kucia z konia. Różne były metody pojedynków, przy czym oponent miał prawo wybrać, którą bronią, że tak powiem, będą się potykali. Znaczy, o, tutaj Anon powiedział, Anon 2866, pojedynki na słowa. Tutaj mogę przytoczyć na przykład pojedynek słowny pomiędzy księżniczką francuską a jednym z rycerzy, kiedy w ówczesnych czasach, tak powiem, we francuskim języku, wiecie, w ówczesnym polskim jest tak, że na przykład trawa może być postrzegana jako różne zdania. Też były pojedynki na słowa, przy czym kobiety w ówczesnych czasach, jeżeli chodzi mi na przykład o tą księżniczkę, były dość skomplikowane i w ówczesnych czasach zabawne. I na przykład, kiedy księżniczka francuska powiedziała do rycerza, że czy ma udeptaną trawę. Trawa, siano, można też zainterpretować jako w ówczesnych czasach, no, w dolnej części ciała trawa nieudeptana, wiadomo o co chodziło, tak? I kiedy księżniczka francuska zapytała, czy ma udeptane siano, on powiedział, że niestety nie, ponieważ żadna kobieta jego siana deptać nie chce. Ponieważ żadnej wybranki do tego jeszcze nie znalazł, a wtedy i ten rycerz odezwał się do tej ówczesnej księżniczki w słowach, kiedy pani siano jest tak udeptane, że mało co z niego zostało, także ówczesne pojedynki na słowa były także popularne. I przy tym był to dość srogi przytyk, że tak powiem, kiedy rycerz do księżniczki powiedział, że ona ma tak udeptane siano, że na jej trawniku już nic nie zostało.
0: No w ogóle kiedyś też słyszałem, gdzieś czytałem o tym, że faktycznie były taki zwyczaj był, że ludzie ze sobą tak się jakby pojedynkowali faktycznie na słowa, używali barwnej mowy, u wikingów było to też popularne, używali metafor wielu nim. Tak się mówi, że kiedyś to ludzie głupi byli, nie? No ale to dzisiaj ze sobą jeden z drugim gada, no idę se kufa, nie? I mu zjebałem, nie? No nie? No kurwa, co? Jak nie, kurwa? No to nie, kurwa. No to dzisiaj taka jest mowa. A kiedyś właśnie potrafili z sobą rozmawiać tak, że to była taka szermierka słowem. Tu odsyłam do audycji Potrzeby. Może coś w tym stylu trochę. No tak, chodzi o to, że retoryka była. O, to jest dobre słowo. Retoryka.
5: Tak, retoryka, przy czym... Tak jak wspominałem, pojedynki na słowa nawet były bardzo popularną formą dyskusji, kiedy na przykład jakiś nowobogacki mieszczanin nie lubił się z danym rycerzem, to potrafił mu przytknąć tak, że nie wiem, powiedzieć mu, a ty masz krótką szablę, która nie dość, że jest krótka, to jest nieostra. Można było to zinterpretować w różny sposób, czy nie wiem, jeżeli waś wyjmuje z samopału, to walisz pan ślepakami.
0: No, piękne właśnie, piękne.
5: Dokładnie.
0: I to jest moc, nie? To jest dużo większa moc. Dzisiaj to chyba trochę zatraciliśmy, no bo tak, kiedyś człowiek sobie siedział w tej karczmie, miał do wyboru, mógł sobie mógł sobie pojeść, mógł sobie potańcować, mógł sobie z dziewką poflirtować, też musiał pewnie odpowiednich słów poużywać, a nie chcesz się ruchać, tylko... I rozmawianie, no chodzi mi o to, że rozmawianie ze sobą było jakąś formą aktywności bardzo ważną, tak? Dzisiaj to trochę zamieniliśmy. Jeden ogląda sobie telewizję cały czas, drugi więcej przy komputerze może i to tak zatraciliśmy może trochę w stosunku do dawnych ludzi, nie?
5: Dokładnie, wiesz, no w ówczesnych czasach jedynie... Co do ówczesnych czasów rycerstwa mogę zacytować słowa pana Zalewskiego, bo dziś jakże cechy rodowe się zatarły potomkowi olbrzymów, wy jesteście karły głową i sercem gnomy, wnukowie rycerzy, powiedzcie, w co z was który oprócz w tytuły wierzy.
0: No dobra, kończymy audycję już, bo to już późno się robi, 2,5 godziny zaraz będą, a tu się afterek szykuje. Ale dzięki ci wielkie za pogawędkę i jeszcze pewnie nieraz sobie pogawędzimy, tym bardziej, że tematy jakieś nam się klarują, które można by poruszyć wspólnie.
5: Oczywiście, że tak. Ja z chęcią mogę porozmawiać na temat ówczesnego rycerstwa. Jest różnica pomiędzy rycerstwem XIV-wiecznym a rycerstwem XVIII-wiecznym. Także temat do dyskusji jest dość szeroki.
0: No nawet nie wiedziałem, że ty się tak orientujesz w tych sprawach, kurczę. No to trzeba
5: nawet
0: zrobić koniecznie.
5: Nawet z chęcią, jeżeli chciałbyś, to jestem w stanie wyzwać skałę na debatę. On się uważa za, cytuję, nie mówię, że to jest prawda, ale klasycznego liberała. Ja uważam się za paleolibertarianina i mogę z nim śmiało rozmawiać, ponieważ jestem w pewien sposób pewien, że udowodnię mu niektóre jego błędy myślenia.
0: No to możesz wyzwać skałę na pojedynek na ubitej ziemi w nocnym radio i też mu nawiń taką nawijkę piękną, żeby mu się aż mu poszło w pięty i nie będzie miał wyboru i będzie musiał tu przyjść i zmierzyć się na słowa z waszmością.
5: Oczywiście, przy czym od razu mogę mu powiedzieć, że żaden klasyczny liberał nigdy w życiu nie poparłby przyjmowania nachodźców.
0: Ha. To może być niezłe, słuchajcie, to może być niezłe. Także nowi ludzie nam się tutaj, widzicie, pojawiają, nowi, ciekawi, nadający. No bo jak zaczniemy tu rozmawiać, to będziesz nadającym. I awansujesz na szlachcica nocnego radia. No, zresztą nie musisz awansować, myślę. Już waszmość jesteś równy nam, nadającym. A wy, chłopki, słuchajcie. Nie, no dobra. A wy, chłopki, na aftera. Myk, myk. Nie, no,
5: dobrze,
0: żartuję oczywiście.
5: Jeszcze raz wrzucę linka do aftera i będziemy mogli śmiało podyskutować na tematy ówczesnego rycerstwa. Tutaj zapraszam wszystkie białogłowy, czy to tak zwane w ówczesnych czasach singielki, czy niezamężne kobiety, aby udowodnić, że poczucie rycerstwa i honoru w ówczesnych czasach jeszcze nie zostało totalnie zagubione.
0: Jak on to pięknie mówi. No dobra, to tymczasem w takim razie żegnam się z waszmością.
5: Żegnam się również i życzę miłego wieczoru.
0: Wzajemnie, wzajemnie. To był Kaledrian. Ser Kaledrian. Herbu Zielona Pietruszka. Z zakonu sierotki Marysi. A ja już się z wami żegnam. Przedłużyła się trochę audycja, ale myślę, że w miarę fajna była. Fajna czy nie fajna? Napiszcie, czy fajna, czy nie fajna. Jak nie fajna, to za tydzień już nie robię spoilera. A jak fajna, to może zrobię. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Że jutro będzie Tech Night, ale wyjątkowo w miarę fajna. No to zrobię pół audycji za tydzień. Godzinną tylko, a nie dwugodzinną. Dobra, jak chcecie. I co jeszcze miałem? Aha, no właśnie, że jutro Tech Night z Furakiem i z Etamem. Będzie o komputerach tych, jak to się mówi, Raspberry? No ta, poziomka? Malina? Jerzyna? Malina chyba. Cud Malina. Komputer Cud Malina. I nie bądź taka cipka, Krawcze, bo podpuszczam. Waszmość, obraziłeś honor mój, zaprawdę, powiadam ci, wzywam cię tu na ubitą ziemię. Się wkurzyłem, dobra, nieważne. No i wpadnijcie na aftera teraz, jutro o 19, przypominam, nie o 21, nie 18 jest godziną, w której audycja nadawana będzie i nie 20, i 21 nie takoż, i 23 jest też zakazana. I nie 17, a 19 jeno godziną tą, w której audycja będzie, jest, i jest nią godzina 19. A, no i, o, i jako, że jest etam, to będzie też o Amidze. Na pewno, na 100%, to wam mogę zagwarantować. Wspólne z Acorn? O, pojawiła się nazwa... nazwa komputera, który kiedyś miałem, mojego ukochanego 8-bitowca wypasionego. I Acorn, no miałem ten komputer, miałem. Świetny komputer, trochę też wyprzedzał swój czas. Ja może też się przyłączę, bo mam fajne informacje o komputerach, których na pewno nie znacie, o takich pra-pra komputerach. Niesamowite maszyny, które często tak wyprzedzały swój czas, jeszcze bardziej niż Amiga nawet. Tylko że kosztowały na przykład tyle, że nikogo nie było stać i zrobiono ich 2000 sztuk, tak? I dostawali je tylko zasłużeni jacyś, w ogóle nie można było ich kupić. Takie dziwne bardzo komputery. Też wam może zrobię dla fanów retro, dla fanów komputeryzacji. Tak więc wpadajcie jutro o 19 na Tech Night'a wyjątkowego na swój sposób. Będzie etam, będzie furak. I teraz możecie wpaść jeszcze na afterka, który będzie też na pewno bardzo ciekawy, a linka znajdziecie sobie na naszym czacie, jak zwykle, bo tu nie zdradzamy. Hasło to tam się wypytajcie, bo tam do nadawania hasełko jest jakieś, jak ktoś by się chciał przyłączyć, ale może posłuchać warto też, a niekoniecznie gadać czasami też. No dobra.
3: Kończ wreszcie! Wstydu oszczędzić!

Witam was serdecznie po pierwszej nieudanej próbie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. O proszę, już mamy obraz. Ach, te komputery. Tak, no właśnie, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie się kłania. Audycja piątkowa. Piątkowa to jest taka, to tłumaczę tutaj tłukom, nowociotom radiowym, co nie znają zasad w nocnym radio, że piątek to jest taka luźniejsza audycja. No, czasem tematyczna też, ale no, może właśnie taki temat, ktoś powinien coś z tym zrobić, przepraszam, ktoś powinien coś zrobić z tym radiem. Taka myśl mnie dzisiaj dopadła, już szedłem do lombardu, żeby oddać mikser. Nawet muzyczka pasuje.

0: mój drogi kolego. A pod pachą mikser niosę.
1: Może dostanę za niego z 2 grosze przynajmniej. No właśnie, przypominam, że można donatować moją wspaniałą audycję nocno-radiową. Dziś widzicie tutaj taką konserwatywną planszę, taką bożą planszę zrobiłem. Po prostu myślę nad tym, w którym kierunku by pójść z tym nocnym radiem. Żeby może zmienić trochę styl, to jak się odnosimy do siebie, wprowadzić więcej kultury, zbudować to wszystko na wartościach. Nie wiem, czy echo słychać.
0: La, la, la, la. Nocne radio, w to mi graj. Słucham sobie, laj, laj, laj, laj, laj.
1: No, co byście powiedzieli na taki bardziej klimat? Taki kabaret starszych panów.

No, tak więc też myślę, mam inne różne wizje. Mam pierwszą wizję taką, znaczy pierwsza opcja, nad którą myślę, to wprowadzić o wiele więcej kultury do radia. Słuchacz dzwoni, słuchacz się przedstawia kulturalnie. Na początek należy walnąć komplemencik, prawda? Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem w końcu, moje ukochane radyjko. Tak, wiecie, coś miłego powiedzieć. Na przykład słuchałem mojego przedmówcy i jestem oczarowany. To naprawdę głos rozsądku. W tej, nie wiem, na tle tej propagandowej tuby, którą mamy wokół, nocne radio wypada naprawdę wspaniałe. Ja sobie tu popijam piwko. Słuchajcie, bezglutenowe. Kupiłem piwo bezglutenowe. Słyszeliście o takim? To szury piją i dlatego sobie kupiłem. Piję sobie właśnie piwo bezglutenowe. Powiem wam, że smaczne. Coś tu wyczytałem. Popłuczyn? Połczyn. Piwo się nazywa. Połczyn, przepraszam, nie popłuczyn. Bezglutenowy połczyn. No i naprawdę wchodzi mi, dobre jest, naprawdę smaczne. Wyczytałem, że tutaj jest jakaś woda ze źródeł jakichś szwajcarskich, czy tam holenderskich. Szwajcarskich, tak. Szwajcaria, mikroklimat szwajcarskiej połczyńskiej. Szwajcarii połczyńskiej. To ogółem niewyraźnie napisane. No właśnie, może zmienię troszeczkę podkładzik. Dziś oczywiście sobie siedzimy, no ale rzucam taki temat, po prostu rozmawiamy, jak zmienić nocne radio. Ja mam już plany, ja już nawet myślę, że jak to pójdzie w dobrym kierunku, to może jakiś park rozrywki, na przykład nocne radio. Ale na pewno właśnie chciałbym więcej kultury. Zmieniamy wartości, przewartościowujemy się. Ludzie lubią słuchać, lubią się utwierdzać w tym, lubią usłyszeć, że to, co wierzą, jest mądre i usłyszeć jakieś fajne słowo pokrzepienia, jakieś utwierdzenie w tym, że mamy rację, że nasza racja jest racja najmojsza, a nocne radio to taka jest bombonierka, rzekłbym, w którą wkładasz nawet te brudne paluchy, ale za każdym razem wyciągasz jakąś nową bombonierkę z tego. Jakąś czekoladkę nową, inną, taką zawiniętą w inne sreberko, inny smak. Tak, no, raz wiśniowy. Chociaż znajdą się pewnie i tacy, którzy powiedzą, że nocne radio to takie bardziej... fasolki wszystkich smaków. Nie wiem, czy pamiętacie z Harry'ego Pottera. To były takie magiczne słodycze, które smakowały, no za każdym razem tam inny smak był, tej fasolki i były też takie niefajne smaki, jak smak żygowin na przykład, o, to ktoś powie. Tak, jeśli by porównać nocne radio do żywności, to śmiem twierdzić, że bardzo daleko do radiowych delicji i raczej to przypomina fasolki wszystkich smaków z Harry'ego Pottera z naciskiem na te o smaku żygowin. Dziękuję bardzo! Żegnam oziębla!

Zaorać nocne radio, pisze Krzy. Krzy, nie da się zaorać. Nocne radio to jest żywioł. Yeah, you know what I mean, man. To jest żywioł, kochani, żywioł. Tego się już nie zatrzyma. Tak, teraz może właśnie takie amerykańskie bardziej radio robimy. Yeah, yeah, go ahead. Amerykańskie radio, wariaty, nadaje dla was tu i teraz. Yeah. Wiecie, taki cowboy to jest kulturalny, też taki prawicowy. To jest jeden z nielicznych symboli prawicowych, które się tak ostały i ludziom się podobają. Cowboy, nie? Wszyscy lubią cowboya, no. Tak więc może cowbojskie radio zrobimy. Billy the Krawiec. Ja chcę być Billy the Krawiec. No. Także mam...

0: Głowa mi pęka od koncepcji, słuchajcie, mam tyle koncepcji, pomysłów, tryskam po prostu kreatywnością odnośnie Nocnego Radia i dziś będę wam różne tu propozycje rzucał. Ja już mam tu, ja wam to wszystko wytłumaczę. Dziś przygotowałem się do nadawania, to krawiec musiał się obudzić. Zaraz, zaraz. Jest piątek. Piątek jest mój. Piątek jest mój, kochani. No i właśnie. Nocne Radio to taka bombonierka, z której za każdym razem wyciągasz inną czekoladkę. Pozostajmy przy tej opcji fajnej, ładnej. A są takie na przykład inne media, które można by porównać do takiej zwyczajnej czekolady. Zawsze takiej samej. Taka prawdziwa, tradycyjna czekolada. Taka czekolada, jaką jadłem ze swoim dziaduniem, ze swoją babunią, ze swoim tatulem, ze swoją siostrulą, bratulem i psulem. Nie, psom nie wolno dawać czekolady. Zapomnijcie. No, także taka prawicowa czekolada właśnie. Taka czekolada 100% kakao. Nie wiem, czy to się nie obrażą przypadkiem, ale taka... dobra. Rozpraszacie na czacie, że tak zarymuję, poetycko powiem. Rozpraszacie mnie na czacie. No właśnie. Są tacy, którzy właśnie wolą czekoladę, taką, którą znają. Bez udziwnień, bez tej całej chemii. Na przykład Szur nigdy nie zje czekolady, która jest nadziewana czymś, bo to jest sama chemia. Chyba się rozumie samo przez się, nie? To jest sama chemia i tam dodają chemię do tej czekolady. Zwykła, tradycyjna czekolada 100% kakao. Kiedyś takie hasło dałem pod logo, jak szliśmy bardziej tak w kierunku LGBT. Tak jak bardziej właśnie szliśmy w kierunku LGBT, to dałem, pamiętam, to jak dziś, takie hasełko fajne właśnie. Było właśnie ciepłe medium 100% kakao. To jest kolejny kierunek, w którym moglibyśmy pójść. Mam też taką opcję, że można by zrobić tak, żeby Nocne Radio było sponsorowane z funduszy Unii Europejskiej. Tam będziemy sławić Unię Europejską. Co wy na to? Ja już tu zaplanowałem. Wokół tego NR zrobię tak te gwiazdki. Zmienię trochę kolorystykę. Różowy może zostać. Ale ten taki seledynowy to zmienię na taki błękitny europejski. No. To jest taki w sumie taki morski kolor, czasami się mówi. Morski. Tak. No właśnie, więc są różne propozycje, różne opcje. Zastanawiam się nad wypróbowaniem tej opcji z wysoką kulturą, ale też tak jakby wam to powiedzieć, Lizus level 44. Nie, no, to się źle kojarzy. Level 100, level hard, po prostu Lizus. Gdyby ktoś zadzwonił, zobaczymy, czy to się sprawdza po prostu. Gdyby ktoś zadzwonił i się tak popodlizywał trochę, ja też się będę podlizywał, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Już tu aktywuję profil Skype, Nocne Radio. Możemy zrobić mały test. Kto pierwszy, ten lepszy, pamiętajcie. Kolejność obowiązuje. A ja łyknę sobie tego piwa na wodzie ze szwajcarskich źródeł. A wiecie, że Szwajcaria bardzo długo zwlekała z przyznaniem kobietom praw wyborczych? Jakoś tak długo się opierali, tak stosunkowo niedawno przyznali, że ta baba to może jednak. Nie wiem, dziwne, to mnie zaskoczyło, przyznam. Bardzo dobry pomysł, patronat ZSRR, czyli to Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, tak? Pisze Kekemeke, to chyba jakiś czarnoskóry. Słuchacz, halo, etamie?
1: Dobry wieczór, Maciek ze Szczecina dzwoni. Bardzo miło mi się słucha tego wspaniałego radia i widzę tutaj bardzo duże pole do popisu w kwestiach retro sprzętów. Nawet plansza sugeruje tutaj, że będziemy mówić o starych, dobrych czasach, kiedy to jeszcze młodzież była nierozbrykana, a my byliśmy młodzi.
0: No tak, to ja też się cieszę, że dzwonisz, Etamie. Zawsze ubogacasz swoją osobą audycję. No, Etam, taki nasz tutaj radiowa złota rączka, zna się na wszystkim, jeśli chodzi tutaj o sprzęty, komputery. Taki nasz dyżurny tutaj specjalista, który nieraz imponował nam swoją wiedzą. Nie wiem, czy ja się wystarczająco... Aż mi się mięśnie twarzy zmęczyły od tego podlizywania się, cholera jasna.
1: Nie, no może nie przesadzajmy z tą wazeliną, ale widzę, że na obrazku pan ów trzyma coś, co było modne w latach 60., 70., a u nas dopiero 80., czyli kamerę. Nawet poznaję po zarysie, że jest to meopta czeska. Taśma 2x8 mm, albo super, albo nie, tego to już nie powiem dokładnie, bo musiałbym model rozpoznać. Tak, tak, kochani, w dawnych czasach, żeby coś sfilmować, była taka możliwość, ale nie nosiło się ze sobą telefonu, a nosiło się ze sobą prawdziwą filmową kamerę.
0: Jak ty wspaniale opowiadasz, przepraszam, że przerwę tą cudowną opowieść, ale naprawdę to jest tak interesujące, tak frapujące, że ja po prostu, słuchajcie, odpływam. Ja odpływam, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kontynuuj, Etamie, swoją opowieść kinematograficzną.
1: Zastanawiam się tylko nad tym panem, bo on mi kogoś odrobinę przypomina, starszego pana Zaprudera, który z taką właśnie, mniej więcej z taką właśnie kamerą 8 mm sfilmował zamach na prezydenta Kennedy'ego w Dallas, tak? To było miasto Dallas, z tego co pamiętam. Tak. I potem nawet taką piosenkę polską, pamiętam, na pocztówce wydali, że o prezydencie, którego kula zabiła, to właśnie było Kennedy'im. Można było ją wysyłać, przyklejając znaczek i wysyłać ją znajomym czy rodzinie na święta na przykład, nie? Także ja widzę tutaj duży potencjał w kwestii retro. Uważam, że nie całe nocne radio wypełnić retro, ale myślę, że temat ówczesnych czasów zasługuje na poświęcenie dnia retro, dnia staroci, nie wiem jak to nazwać. W ogóle może tutaj propozycje byśmy do czatowników wielce szanownych złożyli, żeby nazwali jakoś dzień retro w tym radiu. Oczywiście nie liczę na to, że będzie to jedna osoba prowadziła, tylko ci, którzy pamiętają tamte czasy, znajdzie się tutaj pewnie paru 40, a może nawet i 50-latków, którzy się przyznają do wieku i spełnią swoją powinność względem słuchaczy i przygotują jakiś materiał o ich wspomnieniach o retro czasach. Nie musi to być od razu kamera.
0: To nie jest jakieś tutaj najważniejsze, jak co sobie nazwiemy. Ważne jest, o czym gadamy, jakie są audycje. I myślę, że nocne radio zawsze było trochę retro. Tutaj gadamy o retrofilmach, o retrokomputerach. Przecież były też próby tutaj puszczania podcastu o Amidze i tak dalej. No dużo się tego pojawia, więc to, że sobie nie napisaliśmy nad logo retro radio czy coś takiego, to nie znaczy jeszcze, że nie jesteśmy retro, nie? No ale można, też mi chodzą takie myśli po głowie, wiesz, żeby właśnie trochę wyprofilować. Można było na przykład nocne radio, robiąc z niego w taki oczywisty już sposób i w taki, nie kryjąc się z tym i podkreślając to, takie retro radio, nie? Była kiedyś audycja retro radio, podcast, bardzo dobry zresztą, gdzie cały czas rozmawiali właśnie o różnych retro rzeczach, ale to były też rzeczy z PRL-u, retro gry, retro filmy, retro przedmioty. To jest fajny temat.
1: No, a tak w ogóle mam taki test dla wszystkich, którzy mogą sobie na czacie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli macie dzieci oczywiście, bo to dotyczy tych, którzy mają dzieci. Już nieważne w jakim wieku, tylko chodzi mi o to, żeby pamiętali, kiedy miały 2 latka, no, kiedy już wiedziały mniej więcej, potrafiły się poruszać i wiedziały, co to jest wiaderko i łopatka. Czy wasze dziecko zrobiło kiedyś babkę piaskową? Tak zadajcie sobie pytanie, bo to jest test taki na, albo czy w ogóle się bawiliście plasteliną z dziećmi, na przykład lepienia czegoś, nie? To jest taki test na to, czy w ogóle zostało wam coś z tych lat, takiego dziecinnego, bo ja zawsze kojarzę to albo zabawa plasteliną, ewentualnie kredkami świecowymi, rysowanie po papierze, ale najbardziej to ta babka w piaskownicy, nie? Czy nad morzem na przykład, bo kiedyś przecież się też nad morzem całe zamki budowało i tunele kopało, nie?
0: Tak. No, dobra, no to propozycja pierwsza, retro, iść w retro, ma taką tam propozycję, no czego zresztą można się było spodziewać po nim. No to dobra, no to dzięki za telefonik, jak później okay. zadzwonisz, to jeszcze mogę odebrać, bo takie krótsze, na razie jeśli, przynajmniej
1: jeśli,
0: telefony.
1: Jeśli nie będzie innych śmiałych propozycji, to z pewnością zadzwoni, bo mam już drugi pomysł jakby przeciwstawny temu, zresztą tych potrzeba chyba nawet bardzo podobny podał, także myślę, że potrzeba zadzwoni i czyli to nawet lepiej ode mnie przedstawi. Hej, hej.
0: No cześć, trzymaj się. Cześć. Dobra, tutaj zmieniamy. Mam też alternatywną planszę. Zaraz włączę. Uwaga. O, taka bardziej nowoczesna. O, proszę bardzo. Bardziej takie nowoczesne radio. Hop, siup do przodu. Czekajcie, bo tu czytam. Słuchajcie, jeśli komuś przyszło potwierdzenie, bo dołączył do naszych patronów, zdaje się, że ciosany z kartofla dołączył do naszych patronów. Dzięki wielkie. No to tam przeczytajcie, co tam jest napisane. Prawdopodobnie wszystko tam jest wyjaśnione. Dosyć krótko, zwięźle i treściwie. Witam na antenie radia.
2: Halo, halo, witam serdecznie. Z tej strony słynny Maharadża z brzegu. Wiem, że to zaskoczenie, że zadzwoniłem, ale to taki mój prezent mikołajkowy dla ciebie, szanowny prowadzący tego wspaniałego radia, głosu ludu w naszych domach, którego niektórzy ludzie ze Szczecina słuchają przy pomocy kamer. A chciałem jeszcze dodać...
0: Przy pomocy kamer? Przepraszam, wiadomość. Ale to w ogóle zaskoczenie. Słuchajcie, no Maharadża z brzegu, no nie mów, że to ty jesteś, naprawdę? A co, jak się podtrzyma?
2: Tak, naprawdę to ja chciałem po prostu tutaj podwoić słuchalność, także myślę, że to się uda, ale ja za chwilę skończę, bo mam tylko jeszcze jedną wiadomość do przekazania, ponieważ moje słowa są dosyć cenne i mój czas jest jeszcze bardziej cenny.
0: Co najmniej 3 złote to musi kosztować. Panie Paździoch, to nie są tanie rzeczy.
2: Za sekundę 3 złote tu już tak nabiło, że budżet nocnego radia już pękł. Teraz szokująca wiadomość. W niedzielę w Biedronce, jak zrobicie zakupy za 99 zł i skorzystacie z karty rodziny, dostaniecie fajniaka gratis. Chciałem przy okazji pozdrowić wszystkich Discordowiczów. No i jeszcze tylko takie pytanie osobiste. Nie wiem, czy mogę. Mogę?
0: Pewnie, ale w ogóle, słuchaj, bo taka mnie myśl teraz natchnęła, że twój telefon, oprócz tego, że strasznie mnie ucieszył, jest naprawdę świetny dla mnie,
2: nie
0: na poprawę humoru.
2: Nie dziwię się, też jestem tego samego zdania.
0: To jeszcze zauważyłem, że on brzmi tak trochę mainstreamowo. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale to jest taki telefon, jaki można by odebrać w takim, wiesz, typowym jakimś radio komercyjnym, nie? Witam serdecznie, to ja, słuchacz, chciałem pozdrowić, podzielić się taką myślą. Właśnie,
2: wiesz,
0: o takie radio,
2: nie
0: takie
2: ceny. Słuchacz będzie dzwonił i opowiadał o swojej fortunie, jaką osiąga podczas zarabiania na złomowisku w Anglii, szczególnie po spożyciu kilku denaturatów lub innych wysokoprocentowych rozpuszczalników. Także no, ja staram się dzwonić na trzeźwo.
0: Rozpuszczalników. To nie wiem, chyba jeszcze nie dzwonił nikt po rozpuszczalniku. Ale to by mogła być nowa jakość.
2: Czy nie dzwonił? Czy po kleju jakimś tam, to różne tutaj substancje podejrzewam, że mogą wchodzić w grę. No ale wracam do tego intymnego pytania, które walne, no po prostu, no walne, tak?
0: Myślę, że wal. Śmiało.
2: Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo to będzie mocny temat. Jakie prezenty wymieniłeś w liście do świętego Mikołaja?
0: Jakie prezenty?
2: Poza fajniakami.
0: dmuchaną lalę do uprawiania seksu.
3: Ale to, ale ta co, to już w wulkanizacji już powiedzieli, że nie da się jej naprawić, tą, którą używałeś ostatnio.
0: No, pękła. Nasz związek się skończył z hukiem po prostu. Leżałem nagle, buch, i nie ma kobiety.
3: Już jest zużyta, nawet ucho.
0: Jak to, jakie to życie jest, to pach i nie ma kobiety. W ogóle, no i chciałbym taką nowoczesną teraz, taką wypasioną, no jak już macie mi coś kupować, to coś no, wypasionego, dobra, czyli taką robotę.
3: To ja podeślę linki z AliExpressa.
0: O.
3: Jako stały ruchacz.
0: Stały ruchacz.
3: No, dobrze. To życzę miłego wieczoru, dziękuję za audycję. Trzymaj się, nie poddawaj się. No i udanych zakupów w niedzielę w Biedronce. Jeszcze raz pozdrawiam Discordowiczów. Nie będę tutaj przeciągał, mimo że jestem prawie tak stary jak niektórzy ludzie ze Szczecina, ale nie każdy stary człowiek jest pierdołą. No nic, trzymajcie się, pa pa.
0: Trzymaj się, cześć, dzięki. To był Maharadża z brzegu, sam, słuchajcie, no noc cudów. Naprawdę zaskoczenie i fajne są takie zaskoczenia. Właśnie stąd, ni zowąd, ktoś tutaj, żeby poprawić humor, żeby coś zagadać, pojawia się niespodziewanie. To lubię takie akcje, lubię takie akcje. No, a z tą lalką to mówiłem serio. Ale taka, żeby wiecie, żeby sprzątała, jeszcze komplementy prawiła. Jakaś taka wypasiona, nie kupujcie mi takiej zdziwionej wiecznie, nadmuchiwanej z wentylkiem. Potem mnie ten wentylek kaleczy. Halo, Dariusz dzwoni, halo.
4: Halo, witam, pozdrawiam moje najlepsze radio. Tutaj chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i chciałem poinformować, że 12 grudnia i 21 grudnia wchodzimy w 5D i będzie tacy i każdy będzie miał seks specjalny na głowę. I rentę specjalną.
0: A co jak się to jednak nie wydarzy? Odszczekasz? Że tak się zapytam pięknie.
4: No to przesuwam wtedy termin na 23 maja, bo wtedy już konkretnie już ustalone jest przerząd.
0: Aha.
4: No. Ale to już nie są dywagacje, a 21 ma być wielki rozbłysk słoneczny i nasze ciała staną się krystaliczne, wypełnione światłem.
0: Coś mi się wydaje, że ten akurat słuchacz chętnie by widział nocne radio jako takie ezoteryczne, wielka szuria. Zmieniamy brand, wielka szuria. Słuchajcie, jak to zrobić? Trzeba jakiś, w tym logo musi być coś zaszyfrowane, bo szury tak zawsze szukają, coś jest zaszyfrowane. Tu oko przymknięte, tu znaczek, Illuminati. No to musimy też coś tam zaszyfrować, żeby się cieszyli, żeby szukali sobie, nie? Czy nie? Dobrze mówię?
4: Tak, majowie zaszyfrowali tą datę, tylko że niedolni naukowcy myśleli, że to jest 26 grudnia 2012, a to jest 2021. Ja nie wiem, jak oni to liczyli w ogóle. No. Teraz się okazało, że to jest albo 12 grudnia tego roku, albo 21 grudnia.
0: Astralny słuchacz, piszą tutaj. Astralny słuchacz, że dzwoni. Jak coś się zacznie dziać, to ja spierdalam w astral. Mam wykupione od Zbigniewa Jana Popko klucz do miasta Orin, więc tam się chyba schowam. Tam przeczekam sobie ciężkie czasy.
4: Ale trzeba uważać na ręce pana Popko. Pan Popko lubi rękami robić różne rzeczy, słyszałem.
0: Ojej, ale masz z tym jakieś niefajne doświadczenia? Przepraszam, że tak pytam o osobiste, intymne.
4: Przeglądałem pewne forum i na tym forum właśnie pewna pani powiedziała, że ten pan zrobił rzeczy rękami.
0: Ja tam ufam, popatrz na tego człowieka, łysy, złoty łańcuch na klacie, wywala gały i tam gada babciom różne rzeczy, ja mu ufam. Rzucił na mnie klątwę, co prawda kiedyś nie podziałała, ale może akurat miał mało many. Mu się nie chciało.
4: No tak, bo tak samo jak Jackowski, łysy, ładny, taki piękny. I myślę, że Miotkowski też robił różne rzeczy nogami na przykład.
0: Myślisz, ja myślę, że pan, Jacek, pan Krzysztof z całym szacunkiem może mieć taki fetysz, że lubi wąchać różne rzeczy. Nie stopy tam. Może tak. Każdy jasnowidz ma jakiś swój fetysz. Jeden lubi wąchać, drugi lubi stopy tam tak. Ze stóp wróży.
4: Wącha i mówi, ostatnio prane miesiąc temu. O. Wiem, gdzie to się znajduje ta osoba teraz we mnie. Po zapachu ją wyczuwa, tak. No to musi mieć dodatkowy szósty zmysł węchowy.
0: No właśnie. Trójwymiarowe wąchanie. Wąchanie przez inną gęstość. Coś takiego. On tak teraz nos jego przechodzi w inną gęstość.
4: Tak. Otwiera trzecie oko i wchodzi w te rejony, tam gdzie się znajdują kroniki jakaszy i on to czyta szybko. I mówi, że to jest szósty zmysł, a on tak naprawdę czyta kroniki Akaszy.
0: A ja tam wolę kroniki a ryżu. Dobra, ale tak gadamy sobie o tym, jak tu zmienić nocne radio na lepsze, na nowe nocne radio. No i tak ty pewnie byś chciał, żeby było takie czarodziejskie bardziej. To jak byś to zrobił?
4: Bo ja mi się podobało tak jak jest, jeszcze jakby była wisienka na torcie, czyli stały słuchacz, jakby się pojawił tutaj jeszcze na antenie, to myślę, że to, no to było już korona normalnie na radyjku. Chyba dzwonił do was kiedyś stały słuchacz.
0: Już właśnie nie pamiętam, czy w końcu dzwonił, czy nie. Wiem, że Kuba robił wywiad. Kuba z Ameryki robił wywiad ze stałym słuchaczem. Może jeszcze się da gdzieś to znaleźć.
4: No bo on właśnie ma instalacje te fotowoltaiczne i słyszałem, że zrobił spięcie i chcieli go zamknąć. Za to, że przeładował ten prąd w Krakowie.
0: Co, ja nic nie wiem na ten temat. Podobno ale zostawmy może temat stałego słuchacza i tego, co mu się tam w życiu przytrafiło, bo w sumie tu jakieś, wiesz, o jakichś akcjach mówisz, a jego tu nie ma, więc wolałbym nie.
4: No nie ma sprawy, możemy porozmawiać o seksie socjalnym, to jest interesujący temat.
0: O czym?
4: Seksie socjalnym.
0: Seksie specjalnym?
4: Socjalnym.
0: Seks socjalny?
4: Tak. I seks doll dla każdego obywatela kraju.
0: No w sumie czemu nie? No różne rzeczy się ludziom refunduje. Bo potrzebują.
4: W Danii, w Czechach jest usługa seksu specjalnego właśnie dla osób, które nie mogą ruszać rękami na przykład.
0: Żeby u nas przychodziła taka pani, taka prostytutka socjalna, taka jak za PRL-u, taka ubrana w jakiś tam strój roboczy do seksu, jakieś takie buciory, jak ma sprzątaczka, bo to po prostu im wydają do sekszenia się. Ministerstwo Seksu wydaje. Przychodzi taka pani, mówi, no, już szybko, nie mam całego dnia. Szybko. Gdzie się pcha? No, nóg nie umył, no i co? Ty. Nogi mi iść umyć, zanim zostanie usługa wyświadczona, seksualna. A, nie wiem, czy by cię to kręciło? Słuchaj, może kogoś to kręci na przykład taki klimat i by się rzucił na taki seks socjalny w takim stylu, jak dzika nutria, po prostu byłby w niebo wzięty, że takie ma klimaty. Ta pani z Mięsnego jeszcze przychodzi, taka dla towarzystwa została wynajęta przez Ministerstwo Seksu i pani z Mięsnego jeszcze cię mięsem tam gdzieś po policzkach, plastrem mięsa.
4: No a propos mięsa, to można będzie, już chyba teraz można nawet klonować kobiety metodą CRISP, taką właśnie bardzo tanią, bo ta metoda kosztuje 200 zł za cały zestaw CRISP. Można robić klony i myślę, że to jest ogólnie przyszłość rodzaju ludzkiego, gdzie każdy człowiek będzie miał swojego bioklona. I ten bioklon będzie chciał robić różne rzeczy pewnie.
5: 10 zł. charytatywny
4: znam
5: datek na miesięczny
4: ja abonament nie mogę
5: na
4: doczekać,
5: Discorda dla krawca,
4: no,
5: twarz puszczająca oko.
4: Obecna sytuacja na rynku matrymonialnym, ja na przykład piszę na tym Tinderze sobie, siedzę trzy na badu i tam rzadko kiedy ktoś odpisuje i smutno mi wtedy. A tak to sobie Crispem wziął, sklonował wybrankę sobie i nie miałaby nic do gadania, bo musiałaby się nauczyć mówić najpierw.
0: Dobra, jakoś się tam pogubiłem, co ty tam mówisz 10 minut temu jakoś. Tak ciekawie, pewnie, że nie zrozumiałem. Albo coś, nie wiem. No, ale to dzięki wielkie za interesujący telefonik w ogóle i trzymaj się tam ciepło i wesołych świąt. Nie no, jeszcze pewnie się usłyszymy przed świętami, tak, no. Niestety, prawda. Nie, no to tak żartuję sobie. Fajnie się gadało, no tak, zasnąłem prawie.
4: A jaki temat jest?
0: Nie ma żadnego tematu. Nie ma żadnego tematu. Zamknięte radyjko dzisiaj, nie ma. Do widzenia, no. Ja to wszystko zamkłem już.
4: Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz i do widzenia.
0: Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Ślepa Gienia. Socjalna prostytutka. Taka z wąsikiem. Bo wszystko, co państwo wypuszcza, produkuje, organizuje, to zawsze jest takie do dupy, nie? No to ta to prostytutka też taka, no, no z całym szacunkiem dla kobiet. Mówi się, że nie ma pięknych kobiet, brzydkich kobiet. Co ja gadam? Nie ma brzydkich kobiet, tylko wina brak. No to też, no, taka mogłaby może niezbyt urodziwa przyjść. Prostytutka państwowa, ale za darmo. Za darmo. No. I... Znaczy można by jakieś takie pikantne bardziej zamawiać usługi sobie u takiej, czy tylko tak po państwowemu?
6: Sponsorowanie złych.
0: Że ona na górze, a ja na dole.
6: Do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze.
0: Właśnie, donejciki tu w tle przychodzą, a ja milczę. Się rozkojarzyłem.
5: 3 złote.
0: Wiekopomna chwila, legendarny Maharadża.
5: Maharadża zadzwonił do radia, trzeba donate z tej okazji.
0: No i oczywiście donate dopasowany tutaj do tematu Maharadży. 3 złote, tak nawiązujący, fajnie. Piękne nawiązanie. No, a wcześniej przyszedł donajcik też.
6: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Maharadża z brzegu. 3 złote. Tradycyjny donajt ratujący wieczór i przyszłość nocnego radia.
0: Czy słyszycie mnie teraz głośniej? Bo podgłośniłem trochę OBS-a. Nie wiem, czy to ma wpływ. Chyba ma troszkę. Nieważne. Było za cicho. Teraz już będzie... Okej, okay, ale chyba było okej. Okay. Ja już nie, sam się gubię. Dobra. No, to jest najlepsze pytanie wszechczasów. Jaki temat może damy pod logo? Nocne radio. Jaki temat? Dzień dobry, jaki dzisiaj temat? Nocne radio. Nie, no, wcześniej było tutaj hasełko, bo liczą się wartości. I nie wiem, czy ja tam dobrze dałem... Może przywrócę na chwilę tą planszę. O, widzicie tu Bociana, Szabelkę, rodzinę i polskie miasto. I starszy słuchacz słucha na radyjku. Właśnie nie wiem, czy to w tym kierunku mogłoby pójść. Okej. Muszę sobie zmienić tutaj podkładzik.

Może jeszcze przyjdą takie czasy, że będziemy słuchali radia na radiach tranzystorowych. Takie radio jest stosunkowo łatwo zrobić. Nawet małe dzieci czasami konstruują. Znaczy nastolatkowie bardziej konstruują sobie takie radyjko samemu. Ja bym chyba nie potrafił. Ale popatrzcie, jaka wspaniała umiejętność dla survivalowca. Dla kogoś, kto przetrwał. Dla takiego, przetrwalnika, co przetrwał. To chyba nie to słowo. Zrobienie sobie właśnie radia samemu. Radio skonstruować. Jakiś tam tranzystor jest potrzebny, nie? Drut. Tak, no i można się skontaktować z innymi ludźmi, jakie to przydatne, a tak jesteśmy sami, jak palec w dupie, zdani na siebie. Ani do kogo gęby otworzyć. No właśnie, a ja tu jestem po to, żeby otwierać gębę do was dzisiaj. Audycja właściwie luźno-gadkowa. Rzuciłem luźne tematy, różne. Zmieniamy nocne radio. Była wersja szulska, była wersja tradycyjna, konserwatywna. Wersja gender. No, różne tutaj wersje. Testujemy też tryb Lizusa. Ktoś może zadzwonić i się tak podlizać, żeby mi aż w pięty poszło. Żeby aż mnie zemdliło, tak się może podlizać. Najlepiej się tu wyrazić swoje zadowolenie, swój entuzjazm, wysyłając właśnie donajcika. A wcześniej... to był już tak. No, tak więc... Charytatywny datek na miesięczny abonament na Discorda dla Krawca. Tego nie skomentowałem. Ale że co, że mam się częściej pojawiać na Discordzie za tą dyszkę, czy co?

0: W ogóle to trzeba tak myśleć po amerykańsku bardziej. No i myślę, żeby tak skomercjalizować nocne radio. Wiecie, jakieś imprezy nocno-radiowe, jakieś obozy nocników, gdzie się już tam małe dzieci przysposabia do słuchania radyjka, można wziąć ze sobą swoje pociechy. No, słuchacze nocnego radia to często ludzie już dojrzali. Tak więc, żeby tak na rodzinę postawić właśnie. Słucha mały, słucha duży, słucha i Lajtowski. Witam na antenie. O, i się rozłączył. No trudno, może jeszcze raz zadzwoni. No i tak rodzinnie bardziej, z małym berbeciem słuchać sobie nocnego radyjka. Może w ogóle zrobić takie radio dla dzieci bardziej, jakieś figurki Etama, miś Etam, coś takiego, nie wiem, zrobić tutaj. Zły czarnoksiężnik potrzeba, na przykład, kontra miś Etam. Takie jakieś bajki wypuszczać, sprzedawać licencje, komu popadnie, kto tam zechce sobie używać. Nie szczypiemy się z tym, licencja będzie dostępna i niezbyt droga. Tam na Batmana to wiecie, ile trzeba wydać? Kiedyś tutaj padały liczby, jakieś to były dziesiątki tysięcy złotych za Batmana. Jakaś polska agencja tam chyba zrobiła research. No, a nocne radio to licencja. No zależy, na kogo chcesz licencję, nie? Konkretnie na jakąś osobę, jakie pola eksploatacji, czy chcesz na przykład zrobić na przykład radyjka tylko do słuchania nocnego radia. Takie można wypuścić. Gadżet. Już kiedyś była taka koncepcja. Właśnie radio, na którym się da słuchać tylko nocnego radia. No, ale to wiecie, to jak zaczęliśmy to rozkminiać, to wyszło, że to musiałoby być jakieś radio USB, internetowe radio po prostu, z jakimś tam już nastrojone odpowiednio, by się tam przejechało śrubokrętem po ścieżce, po płytce, żeby to zepsuć te inne audycje, żeby się nie dało słuchać, tylko by się wgrało nocne radio i zepsuć potem, żeby się nie dało czego innego słuchać. Także napój energetyczny. Też już kiedyś były takie rozkminy, jaki smak miałby napój, nocne radio. No tu złośliwcy od razu powiedzą, jak żygowiny by smakował, wstrętne takie radio, nikczemnicy, złe wilki. No a może nie, może niekoniecznie. Może taki napój nocno-radiowy mógłby smakować na przykład jak połączenie czarnej porzeczki, to jest ten różowy nasz, z odrobiną Mojito, ja nie wiem, czy ja dobrze czytam. Mojito dla Jessiki. Nie no, Mojito się czyta, tak? No, więc takie Mojito i napój z czarnej porzeczki. Napój nocno-radiowy, pyszny. Właśnie myślę, że tutaj, żeby na ten park rozrywki, już chyba coś wspominałem, będę otwierał. Park rozrywki, nocne radio, Nocnik World, albo może macie jakąś inną propozycję. Może robimy własną galę walk. Ener Fight, albo Ener Power, nie? Ener Power, nie, to energy drinki, a Ener Fight to gala walk. Słuchacze się napierdalają. Jesteś Lajtowski?
1: No. Cześć, krawiec, how are you?
0: I'm fine, yeah. Nice. I like. Nie, to Bora też bardziej.
1: Taki jesteś uczynny i pracowity, dobry człowiek jesteś, krawiec. Dzwonię do ciebie w takiej sprawie, czy chciałbyś kupić ode mnie coś dla ciebie, dam dobra cena.
0: Słuchajcie, jakiś cygan dzwoni i mi tu chce coś pchnąć, jakieś coś. Nie mam czasu, jestem zajęty nadawaniem audycji. Odejdź pan, nic nie kupuję.
1: Powiedz mi proszę, ja ciebie, jakie ty lubisz coś? Na wszystko dostajesz gwarancję. Ja ci to mówię, bo cię lubię.
0: No ja też cię lubię. To coś tak ze Śląska, z zabrzmiałeś teraz. Ja cię lubię. A co mi chcesz sprzedać dobrego?
1: Na przykład cebula. Dobra cebula, dobre ziemniaki polskie. Irga. A może orzechy? Słuchaj, idą w święta. Przydadzą ci się orzechy? Ja słyszał, że ty pieniążków potrzeba u ciebie do donate'ów.
0: No właśnie, mnie nie stać na cebulę.
1: To może towar byś chciał? Jaki?
0: Jak to mawia mój wujek, dobre, bo za darmo. To jak masz, to dawaj. Tutaj cebulę, orzechy, wszystko biorę, słuchajcie. Stare ubrania.
1: Ja rozumiem.
0: Także faktycznie na święta bym sobie tak pojadł tej cebuli, jakby to pięknie było. Człowiek pojadł.
1: Słuchaj, krawiec, ja ci mogę zaproponować też inne rzeczy. Z wyższej półki. Złoty pociąg, bursztynowa komnata, kawałki domu z Fight Club. Co tylko chcesz. Walizkę z Pulp Fiction.
0: Szczebel drabiny, co się śniła świętemu Jakubowi. Same fajne rzeczy. Aż ciężko się zdecydować.
1: Może być i to. Ty dobry chłopak.
0: A masz może w swoim asortymencie do sprzedania na przykład odrobinę szczęścia w ampułce, że sobie na przykład, że sobie tak połknę i mi się zrobi fajnie w życiu. Taki lek na pecha na przykład.
1: Taką szczyptę?
0: Szczyptę szczęścia, żebym tak się zjadł, żeby tak się rozeszło.
1: Szczyptę szczęścia.
0: Szczyptę szczęścia, żebym sobie dorzucił tam do czegoś, nie wiem, do makaronu, zjadł i żeby mi to tak dobrze zrobiła, ta szczypta szczęścia, żeby to się tak rozeszło po mnie całym i dookoła to szczęście, żeby tak się zrobiło fajnie.
1: Poczekaj chwilę, sekretarki się zapytam, bo ona taka wesoła zawsze chodzi. Co ona bierze? Nie chcę powiedzieć.
0: Nieśmiała sekretarka.
1: No to jak biznes is biznes, to trudno się mówi, no. Jak cebuli nawet. To tak myślę, no to jak możemy sobie pomóc? Bo słyszał, że ty potrzebujesz jak lepiej radio.
0: Z tą cebulą to ewentualnie mógłbym ci na przykład zapłacić swoimi usługami grafika. I ty mi dasz 2 tony cebuli, a ja ci zaprojektuję logo na przykład.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Jakiś tam cebulant ci zrobię albo tam...
1: Bardzo dobry. Może placki. Jakie ty placki lubisz? Powiedz ty mnie. Ja ciebie proszę.
0: Kurde, nie rób mi tego, człowieku. Jak mi teraz narobisz smaka na placki po węgiersku z gulaszem albo placki ze smażonym boczkiem z sosem myśliwskim. Się zaplułem, no. Specjalnie tak ludzie robią, dzwonią i mi o plackach gadają, no.
1: Jak są dobre placki, to jest elegancko. A torty?
0: Torty. Pewnie, że tak, wariacie. Torty, przede wszystkim torty.
1: To słuchaj, jak mówimy o radiu, to może merytoryka. Więcej merytoryki.
0: Od merytoryki są inni amerykańscy nadający w naszym radio. You know what I mean. Ja jestem od improwizowania. Takie amerykańskie, improwizowane. Yeah, radio, to ja właśnie. Yeah, wariacie ty.
1: Bo... To jak mogę ci jeszcze pomóc, ja? No ty...
0: Co za zabawny szyk przestawny. Chyba już w żaden, w sumie. Już pomogłeś może.
1: To do usłyszenia w takim razie, no.
0: No, to trzymaj się, na razie, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: To jest nocne radio, tutaj różni dziwni ludzie dzwonią.

0: tak naprawdę, moi mili, już nie chcę nadużywać tego, kochani moi, moi kochani, teraz nie wiem, co drugi nadający tak się wita, moi kochani, moi mili, moi drodzy, to, moi drodzy, to wam zacznę mówić, jak zaczniecie tutaj donejciki jakieś więcej wysyłać, to będę mówił, moi drodzy, moi sympatyczni, mili tutaj słuchacze i słuchaczki, kto dzwonił? Lajtowski. Ja jestem w zasadzie trochę tak na wakacjach, stąd mniej audycji, aż tak nie ukrywam, że nie chcę mi się trochę przygotowywać do niczego już za bardzo. Tym bardziej, że mam jakiś swój trademark, robię takie audycje po swojemu, no, improwizowane, żartuję sobie dosyć długo w sumie. A poza tym zawsze macie, niektórzy nawet się cieszą, że są takie audycje, że jest taka audycja jednak, jak Luźne Gadki, bo ona jest różnorodna, może się w niej zdarzyć wszystko. Raz sobie robimy jajca z tego, raz z tamtego, raz sobie na poważnie gadamy, a w końcu jest i tak, że dzwoni Błażej. Witam Błażeja.
1: Jest chrypa.
0: No jest chrypa, jest Błażej, jest chrypa. Tak było, jest Crunch Chips, jest impreza, to jest Błażej,
1: no,
0: jest chrypa.
1: No, merytoryka, znalazłem dobry temat w ogóle na audycję. I tak się skontaktowałem z pewną osobą, która jest, ona jest zawodowym sędzią piwowarskim na zawodach domowych piwowarów. I zróbmy sobie audycję o piwie właśnie z kimś, kto się piwem na co dzień zajmuje. No, zobaczymy, czy mi się uda ściągnąć, ale chyba raczej tak. Panią doktor, tak, od piwa. Nie, ona chyba jest od socjologii, ale jest tak, jest dosyć zaangażowanym piwowarem domowym. I mówię, że w tym kierunku można iść.
0: No, jak najbardziej, pewnie. Ja się bardzo cieszę już z tej audycji.
1: W ogóle dzisiaj byłem tak, odebrać mój nowy nabytek, który nabyłem. No, się rozpędza do powyżej setki, już się boję tym jechać, bo to dużo dźwięków wydaje bardzo. I cóż się okazało? Nabyłem samochód atasze kulturalnego Francji w Austrii.
0: Kogo? Jeszcze raz? Atasze kulturalnego?
1: Tak, poprzedni właściciel był tylko jeden. Starszy pan sobie kupił go w 87. No i tak jeździł sobie do dzisiaj. I on był atasze kulturalnym Francji z siedzibą we Wiedniu.
0: A czym się zajmuje? Papiery.
1: Nie wiem, co ja kupiłem, nie wiem, skąd ten koleś ten miał samochód, ale jest dziwny.
0: A zdradzisz, jakiej marki samochód?
1: A to Peugeotik 205 jest, proszę pana, w dieslu.
0: Peugeot 205.
1: Tak, mała pierdziawka, nie? Ale tak, mam oryginalny bagażnik na narty z 87. Co tam jeszcze z dziwnych rzeczy było? Na radio mam oryginalne Philipsa, kasety też 87. Książkę serwisową, co dziadek wypełniał normalnie, własnoręcznie, każdy jeden wymiany oleju, wszystkiego. Do końca w tym, nie wiem, jakieś takie dziwne mi się auto trafiło. Dziwnego człowieka. Pana doktora.
0: No taki niepozorny samochodzik.
1: Właśnie, tak. I luksus za grosze.
0: Ja bym nawet powiedział, że taki trochę na komunistyczną modłę. Prosty.
1: Prosty.
0: Dla Kowalskiego. No.
1: Żadnych tam elektryki, nic, proszę cię. No, ale 87, co oczekujemy? To jest ode mnie starszy o... Nie, młodszy o całe 4 lata. To.
0: Ale powiedz, że czerwony kolor.
1: Nie. Niebieski.
0: No, niebieski. Czerwony, no. Mały czerwony samochodzik. To twoja fura.
1: Nie, no chciałem czerwony, no ale to był jeden z dwóch do kupienia w Niemczech, właśnie w dieslu i był obok, także dzisiaj tak pojechałem. Żona na mnie zła, że musiała ze mną jechać kawał. I mówię, że kupiłem samochód, będę dziecko włożył do przedszkola, 4 drzwi ma normalnie. Się ucieszyła, potem pojechała, spojrzała na to. Na to wydałeś pieniądze. czy to na pewno jest to?
0: Domyślam się, że usłyszałeś całą gamę i paletę przekleństw chińskich.
1: Nie. Ja to uciąłem prosto. Powiedziałem, a ty, jak kupujesz sobie takie tam pierdziawki, różne torebki i ten, i wydajesz więcej jak to auto, to... A nie, dobra, nie ma rozmowy. Dobra, nie drążmy tematu.
0: Może Błażej jest taki wielokulturowy i na przykład jak ma taką sytuację, to reaguje... no odnosi się do swojej małżonki tak na styl islamski. Bardziej mówi tam, cicho, głupia kobieto, to jest pojazd, który nas poniesie, coś tam, no, albo tak bardziej...
1: Nie. Oberwałoby mi się, wiesz co, nie wiem, ona niby niepozornie wygląda, ale no mogłoby dojść do jakiejś eskalacji, wiesz, takiej.
0: No, jak wiemy, każdy Chińczyk i każda Chinka znają kung fu, więc musisz uważać.
1: Kung fu, no właśnie, żeby, wiesz... Nie, jednak to nie jest tak, że to... Żadna kobieta nie jest potulna, nie? To nie ma skąd, nie? Niestety. No, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony, że taką perełkę po konsulu Potasza udało mi się zdobyć. Także, no, to człowiek na stare lata zaczyna cieszyć się takimi małymi rzeczami, nie? No. Pierdołkami. Kupi sobie 30-letni samochód rodzinny i się cieszy. Ale wiesz co, to się inaczej starość objawia. To się objawia, jak kurde, kupisz sobie na przykład nowy nóż, albo nie wiem, gąbkę nową wyciągniesz do zbywania naczyń i się cieszysz, mówię, jaka fajna gąbka. Bo kurwa, patelnię sobie kupiłem, nie przywira, tylko zajebista. No i to zauważyłem u siebie, że tak ma być. To już jest starość.
0: A co ja mam powiedzieć? Czyli co? Czyli cieszenie się małymi rzeczami po prostu.
1: Nie, takimi, wiesz, praktycznymi, bo jak jesteś młody, to tak, wiesz, jak dostaniesz nową parę skarpet, to się w ogóle nie cieszysz, nie? Jak tam masz te lat 17 czy 18, no ale już w moim wieku to o, fajne skarpetki, fajne, o man. I zaczynasz, wiesz, tęsknić za tym, że matka ci skarpetki na gwiazdkę kupowała, nie? Już kurwa, znowu muszę kupić sam, nie? Tak zawsze były. No ale to jest takie, wiesz, starzenie się.
0: A co z tym nocnym radiem robimy? Robimy je bardziej amerykańskie?
1: Może właśnie trzeba rozpromować, tylko błagam, nie idźmy w jakieś patostreamy albo jakieś, wiesz, co tam teraz jest popularne, wiecie, jakieś tam różne szurania i takie rzeczy. Nie, idźmy w merytorykę, to się sprzedaje. Bo chcemy mieć raczej słuchaczy inteligentnych niż nieinteligentnych, nie?
0: Sugerujesz, że ktoś... kogo nazwiemy szurem, jest nieinteligentny?
1: No nie, mówię ogólnie, tak, wiesz, no nie chcemy, żeby jacyś tacy, nie wiem, spektrum, jak nie wiem, u kolegi Atora, czy innych takich słuchaczy, raczej celujemy do ludzi myślących, także no, merytoryka, no, dlatego się wziąłem za siebie i zacząłem do różnych dziwnych ludzi pisać, także no, zobaczymy za tydzień, może właśnie będzie krajoznawcza, a za dwa tygodnie, czy za trzy będzie, nie, to znowu będzie Izrael, no to już tak się trochę narobiło tych gości, ja właśnie piwna audycja będzie, no, o gotowaniu chciałbym tutaj zaprosić, to by było ciężko, ale może się uda, wiesz, tam od Masterchefa, bo też mam jakiś tam kontakt, 5/10, jak ona miała, ta Wietnamka.
0: No to fajnie, no to słuchajcie, no, który wilk wygra, ten, który będzie coś robił, no to może radio pójdzie w takim kierunku, jaki Błażej wytycza. Bo Błażej tu działa, a ja na przykład nie nadaję dla słuchaczy myślących za bardzo. Ja nadaję dla głupkowatych nadaję słuchaczy.
1: Nie. Trzeba w ogóle, wiesz, trzeba zasięgi powiększać. Tylko gdzie? To jest pytanie, gdzie?
0: Też mi to przyszło do głowy dzisiaj właśnie. Znaczy to jest jakby ustalone, jak można by powiększać. To już takie kwestie organizacyjne. Znaczy szybko dochodzimy do tego, no i kto to zrobi? Stąd może tytuł dzisiejszej audycji. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Ktoś powinien coś zrobić z tym radiem. Ja dokładnie jako kapitan uważam, że ktoś powinien coś zrobić z tym radiem.
1: A to wiesz, zauważysz się typowy menager w korpo, nie? Ktoś coś powinien. Znajdźmy tą osobę, ja nie będę.
0: Co?
1: No, tak zawsze jest, nie? Menagier w korpo. Zawsze szuka kogoś, kto coś zrobi. Byleby samemu nie robić, nie?
0: No.
1: Co tam zajadasz?
0: Jem chipsy. Wiem, że nie powinno się w radio, ale...
1: Ja chlebek sobie upiekłem, także ten. Sobie dzisiaj jeszcze wszamam, mam ukraińską słoninę. Udało mi się dostać to nic lepszego pod wódeczkę, ale wódeczki nie mam i to jest ten problem. Także zostanę się przy samej zagrysze. No. Ale nie, no widzisz, a na przykład na wykopku się tu troszeczkę popromować. Czemu nie? To za darmo. Na przykład taki tutaj kolega, którego kiedyś byłem pod tytułem i on, u nas też był, jak on się nazywa, Szymon, ten tam, co kanał prowadzi, że ciągle tam chamsko na wykopku promuje i ma zasięgi.
0: Dokładnie, wiesz co, coś w tym jest, co mówisz. Tak już mówiąc poważnie, to dzisiaj myślałem o tym i nawet rozmawiałem tutaj z Zenonem trochę też. Ja jestem tego zdania akurat, że nie zaszkodziłoby powiększenie trochę zasięgów. Bo raz, że to dodałoby powera trochę nam wszystkim. Wiesz, no coś się zmienia, nie? Nagle masz większą widownię, coś się dzieje, to wszystkim to dodaje sił tak jakby. No i finansowo może też, no widzicie jak te donejciki, słabiutko teraz trochę, nie? I szczerze mówiąc, trochę już zaczynam ledwo zipać, ja chyba zaniosę faktycznie ten mikser do Lombardu, już tak mówiąc serio. Ja już tu pakuję.
1: A ja tu właśnie chcę ten, charytatywnie mówię, ile słuchaczy, tyle wpłacę na wybraną organizację, ale ostatnio się tyle słuchaczy zrobiło, że chyba będę musiał robić raz w miesiącu, bo jak chyba co tydzień to, a potem jak duże zasięgi pójdą, to albo dzielić przez jakąś liczbę. No, ale słowo się powiedział, będę musiał wpłacić 5 dyszek na taką, ten, jakieś tam ratowanie oceanów.
0: Poza tym jest też prawda taka, że radio może być różne. No, niech jedni robią audycje bardziej tematyczne i konkretne, a ja mogę zrobić na przykład audycję raz w tygodniu luźną, gdzie każdy może zadzwonić, gdzie możemy omówić bieżące jakieś tematy. Nie, i no, tak pasmo, dalej.
1: Oczywiście, to zresztą była rozmowa już. Mieliśmy prywatną, nie, rozmowę na ten temat, że jakby radio dwóch prędkości, nie? Tak jak Unia dwóch prędkości.
0: No ale wiesz, radio nie może się też zmienić całkowicie, na przykład w takie, gdzie będą tylko goście, audycje tematyczne, bo to się przestanie być, wiesz, no muszą być te telefony, jajca, luźne tematy, taka odskocznia trochę, odskocznia, nie?
1: Proszę pana, no pan chyba też słucha normalnych radiów takich na FM-ie, to każdy ma różne pasma, nie? No. Nie chodzi, żeby się zamykać, tylko żeby mieć takie i takie pasmo, nie?
0: No, pewnie, że tak. W tym przypadku od przybytku głowa nie boli, można powiedzieć.
1: No i właśnie. Tak, Zenek się może trochę zaktywizuje tutaj na antenie. No,
0: Zenek ma mało czasu, ma tam życiowe swoje sprawy cały czas. No, ale ja właśnie też, tak cały czas myślałem, żeby było na przykład też więcej nadających. Zrobić takie medium, w którym jest cały tydzień zapełniony po prostu nadającymi i już jest fajnie. Już jest...
1: Ja to mogę kogoś zwerbować. No. Zobaczymy, czy się komuś będzie chciało, nie?
0: No pogadaj, jak znasz kogoś konkretnego, takiego naprawdę, wiesz, co można by

0: wszyscy zajęci, nikt nie ma czasu na rzeczy, a jak ktoś ma jakieś, wiesz, swoje kanały, to tylko temu się poświęca, nie? I trzepie hajs.
1: Dziś miałem właśnie takie przemyślenia, że przede wszystkim trzeba by coś zmienić, nawet dla samego zmieniania, ludzie. Żeby to jakoś się odżyło, coś tutaj, bo ja trochę jestem w takim punkcie, gdzie mi się
0: Może mniej etama.
1: mniej chce, ale ten etam nie jest jakimś tu problemem wielkim. Tak samo
0: No
1: jak
0: nie, ale
1: problemem.
0: mówię, on jest takim, wiesz, jakby powiedzieć, nieważne, która audycja, jaka i gdzie, zawsze możesz usłyszeć głos etama.
1: No i niech se będzie, wiesz, no.
0: Takie spoiwo.
1: Tak naprawdę, gdybyśmy tutaj zrobili nagle sobie wspólnie listę tego, co nam się nie podoba, kto nam się nie podoba, to by nagle się zrobiła jakaś opasła księga tutaj, kogo nie odbierać, kto, kogo tutaj. No, ja tak raczej ostrożnie podchodzę, nie? Że trochę musi być tej nawet niedoskonałości, żeby to żyło, nie?
0: Ale jakiegoś nowego wielbiciela w ogóle mam. Zauważyłem pod ostatnią audycją, tam się ujawnił nowy wielbiciel. Nie wiem, czy widziałeś
1: Nie.
0: w komentach, tak, już tam. Chciał wieszać już komunistów następny. No, ja nie wiem, coś.
1: No, taki
0: Mam coraz
1: wielbiciel.
0: większą grupę miłośników.
1: Ludzie coś nerwowo reagują.
0: Bardzo, nie, ja nie wiem. To chyba, wiesz, co to ta pandemia, czy coś. Jacyś ludzie się coraz bardziej nerwowi robią, nie? Na świecie.
1: Masz jakieś, już tak może zahaczając o różne inne tematy. Wiesz może, co robił Elon Musk w Warszawie? Wpadł tutaj na 2 godziny, przyleciał sobie, coś tu załatwiał. Co Elon może w Polsce załatwiać? I są takie jakieś tutaj teorie na ten temat, że być może wpadł do CD Projekt w związku z cyberpunkiem, że go tam zwerbowali, nie wiem, czy coś.
0: A może załatwiał sobie robotników do fabryki nowej? Bo nie na darmo ją budują po wschodniej stronie Berlina.
1: Albo oglądał Alternatywy 4 i zobaczył projekt robota zakupowego i bardzo się podjarał tym i powiedział:
0: Ale
1: O,
0: to jest to
1: yeah,
0: i
1: tu w
0: będzie.
1: Polsce takie rzeczy, jadę tam, lecę. Robot zakupowy, że ja na to nie wpadłem. Kurwa.
0: No, i będzie stał w kolejkach po nowy model iPhone'a, tak? Bo takie są kolejeczki. Ty, ale w ogóle, nie, serio, tak? Przyjechał kolega Musk
1: No był.
0: do Warszawy, był. A któż go widział?
1: Nie wiem, nie wiem.
0: I tak bez wizy wpuszczamy byle kogo, a co to za.
1: Amerykanów tu wpuszczamy, człowieku, bez niczego, to mogą i prawo ich nasze nie obowiązuje, człowieku, to są
0: A
1: Amerykanie,
0: prawo
1: a
0: czy
1: nie jakieś
0: sprawiedliwość?
1: Polaczki, cebulaczki, yeah, człowieku.
0: Prawo czy sprawiedliwość? Ale nie, on w ogóle on jest z RPA, nie?
1: Elon? Z RPA?
0: Elon jest burem. Elon jest burem.
1: Jak się
0: Typowym kiedyś tam.
1: wyrażasz?
0: No.
1: Jak ty się
0: Elon
1: wyrażasz?
0: jest burem i bodajże się urodził w Bloemfontein czy coś takiego. Tam gdzie Tolkien, bo Tolkien też był burem, nie? Z tego co pamiętam.
1: I polskie korzenie miał Tolkien.
0: Będąc burem, gdzie on się urodził? W Pretorii się urodził. To jest z tej stolicy. No. A cóż w Polsce? No widzi, nie będzie budował Hyperloopa, nie? Między Łodzią a Warszawą. A w ogóle zauważyłem, że ten. Czemu Elon Musk wyjechał do Stanów?
1: Czemu?
0: Bo uniknął chciał służby wojskowej w RPA. O, patrz. Czyli dzięki wojsku obowiązkowemu wojsku mamy Teslę dzisiaj.
1: Co, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, tak?
0: No, i uciekł przed wojskiem do Stanów.
1: No, czyli chcesz być kimś, to uciekaj przed wojskiem, jedź do Stanów. Taki morał.
0: No. No patrz, no i mówiłem ci, że jest burem, bo ojciec był burem, a matka modelka. Ciekawy przypadek. A nie wygląda, jakby matka była modelką. Coś mam jakieś chyba opóźnienie do ciebie.
1: Nie, jestem.
0: I wcinasz chipsy.

0: No tutaj różne rzeczy wcinam, palę, piję.
1: Ten, w ogóle koronawirus tutaj ma różne dziwne następstwa. Jednym z nich jest, że chipsy przestałem jeść, bo jedyne chipsy, które trawię, są do dostania tylko w Belgii. Tu w okolicy, a do Belgii tam pozamykali wszystko i chudne chyba, bo chipsy w sobie nie mogę wieczorkiem wpierdzielać takie.
0: No ja na bogato, bo Pringlesy grzybowe tutaj o smaku.
1: O, ja też bardzo lubię. To właśnie te Britsy, bo to się one Britsy nazywają, we Francji je robią. No to jest właśnie ten smak borowikowy. Bardzo lubię, bardzo. Mhm. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Belgowie, bo to taki jest stereotyp, że na zachodzie nikt grzybów nie zbiera po lasach, ale Belgowie chodzą po lasach i zbierają borowiki i można tutaj w restauracjach dostać bardzo dobrą borowikową i to w Belgii jest to bardzo popularne. Także to nie tylko tak, że Polacy. Jest konkurencja też tutaj zachodnich narodów, którzy lubią dobrze zjeść. A czy ty lubisz dobrze zjeść?
0: Lubię. No a ty właśnie tak jeszcze a propos tych smaków, smak chipsów grzybowy, tak i owaki, w ogóle strasznie dużo smaków się pojawia. Myślę, że w Polsce nadszedł ten czas, że przestają tak ściemniać, że są tylko dwa smaki do wyboru i teraz się zaczynają ścigać i u nas tutaj o to, kto większą gamę smaków zaprezentuje. No to już kończą się chyba powoli czasy, gdzie można rzucić, gdzie jakaś korporacja rzuca na Polskę tylko jeden smak, a gdzie indziej, gdzieś tam w Stanach czy w Japonii masz 50, nie? A dla Polaczków jeden, oni lubią ziemniaczane, to jest ziemniaczane samo. A w ogóle pojawiają się nowe smaki, na przykład nowe przyprawy, no, ale nawet. Ale przecież
1: to najgorszy smak jakiś taki z tych dziwnych... No, z tych takich dziwnych smaków, jak wyemigrowałem do Wielkiej Brytanii, to odkryłem wtedy, no u nas było tych smaków niewiele, a tam odkryłem smak, jak to się nazywa, octowy. Kurwa, chipsy octowe, no.
0: Winegre.
1: Czegoś tak ohydnego w życiu, nie? No.
0: Mi bardzo smakowały w Irlandii wszelkie rzeczy winegre. Lubię ogólnie takie octowe.
1: Ja jakoś za octem.
0: Ale też popatrzcie, na przykład w pewnym momencie pojawia się w Polsce wędzona papryka. Przyprawa, nie? Takie niby no, to nic, jest bardzo... ale to jest bardzo dobra przyprawa. Tą wędzoną paprykę to teraz, nie wiem, do co drugiej potrawy dodaję, bo to świetnie robi.
1: I tak, to w ogóle bardzo w Polsce się pojawiła, ale to jest ogólnie w Hiszpanii to było od zawsze bardzo popularna przyprawa. Ja tu zawsze gdzieś wędzonej papryczki mam, różnej właśnie z Hiszpanii. Bardzo dobra. A może czubrycę próbowałeś, taką bułgarską też się pojawiła ostatnio w Polsce. Bardzo dobra przyprawa do wszystkiego. To jest właściwie czomber górski, trochę wymieszany. Ale też pasuje do bardzo wielu rzeczy, polecam. No, a w ogóle zauważyłem, że w Polsce to bardzo dobrze się zrobiło, jeśli chodzi o wybór różnych smaków, bo ja tu cierpię w Niemczech, że wiesz, no wybór jedzenia jest taki dosyć ograniczony, bo właściwie to z dużych marketów to nie ma, to jeden to jest Real, ale tam, że tak powiem, chuj zimuje, bo to już po 22 to mogę. No, a tak to jest jakieś tam Netto, Lidl, Aldi i wszystko, nie? Jakieś tam Rewe małe. No i to jest ograniczony tam wybór, nie? No jedyne, co tu jest bliżej, to do Belgii, jak się przyjadę, jest taki wielki Carrefour, to tam, nie, czy Auchan chyba, taki wielki w Liège, to tam można dużo rzeczy dostać, ale tak, to nie ma takiego wyboru jak w Polsce, no. W Polsce, jak się przejdę w Bydgoszczy do Auchan, to o kurde, ile smaku, wyboru i wszystkiego, nie? W porównaniu z tym, co tutaj.
0: Ile trzeba było czasu, żeby się w Polsce pojawiły takie smaki napojów, jak na przykład winogronowy. Ale kupiłem eksperymentalnie ostatnio soczek dla dzieci, dla bobasów po prostu, dosłownie, Gerbera. I tam zero substancji słodzących jakichkolwiek. Po prostu... 100% sok, oczywiście rozcieńczony, bo jak sobie zrobicie taki 100% gęsty, no to macie gęsty, a to był po prostu soczek, no, rozcieńczony, ale 100%. Winogrona, ciemne, jasne, jabłko. Bardzo mi to smakowało i zero rzeczy na liście w ogóle składu, tak? Skład po prostu jasny i oczywisty. I to jest ciekawy moim zdaniem temat, bo dlaczego jak się robi żywność, napoje, produkty dla dzieci, to one faktycznie, to one mogą być takie bez jak bez chemii, bez jakichś tam konserwantów, bez sacharozy, asramtamu i innych gówien, bez cukru nawet. To jest dobre, nie jest jakieś szczególnie drogie. Znaczy jest trochę drogie, bo taki, jak się zastanowić, to trochę droższy, no bo taki soczek malutki kosztuje prawie 4 zł. Jest trochę droższy. Nie wiem, czy tak naprawdę, czy to nie jest tak, że produkty, że wszystko się sprowadza do ceny, tak po prostu. Że to nie jest tak, że jedni robią lepsze rzeczy, drudzy gorsze, tylko po prostu każdy się nastawia na jakiś rynek, na jakąś grupę docelową i kalkuluje koszty, nie? Wytania produkt zawsze jakoś, żeby dostosować go do ceny i tak dalej. Ale no tak cały czas jest dla mnie zagadką to, dlaczego nie mamy wszystkich produktów takich jak dla dzieci, że bez substancji, tak?
1: Bo widzisz, bo jednak ludzie na dzieci są w stanie wydać więcej. Ja sam jestem ojcem, to wiem jak to działa. Jak masz dziecko, to wiesz, się nie boisz i tak dalej. I jesteś w stanie na takie dziecko wydać o wiele więcej na jego jedzenie niż dla siebie, a dla siebie to wiesz, żołądek wszystko przeżyje, nie? Przynajmniej Polski. Także już jak są na siebie, to masz pooszczędzać, no ale na dziecko to rodzice rzadko oszczędzają i dlatego to chyba tak jest, nie? Wracając do tych chipsów, to właśnie dlaczego lubię te francuskie, bo jak przeczytasz jej skład, to jest tylko ziemniak, olej, sól i na przykład jakoś smak borowikowy, to są suszone borowiki. I nic więcej. Jak masz smak serowy, to jest suszony ser, nie? I nic więcej. I to jest, smakują o wiele lepiej. Przez to, że nie mają właśnie nie ma żadnych tam przypraw, czy ekstraktu z czegoś, czy coś tam, tylko jest, jak jest borowikowy, to masz prawdziwe suszone borowiki w środku.
0: Muszę sobie kupić frytki vinaigre w budce tutaj, niedaleko. Koleś robi frytki po irlandzku.
1: A to masz nawet w takiej małej miejscowości macie takie... Już.
0: Tak, i to jest taki pasjonat, bo on tłumaczył, że on dużą wagę przykłada właśnie do tego, jaki ziemniak, sam kroi, sam te frytki robi, nie są to żadne tam mrożone czy cóż,
1: nie? To właśnie ciekawe, jak on ten rynek znajduje. No twoja miejscowość nie jest za duża, nie?
0: No nie jest. Środa
1: nie jest za bogata pewnie.
0: Wiesz co, nie widzę jakiejś biedy tutaj, raczej tak.
1: No, ale nie jest to tam, wiesz, jakieś tam, że tam milionerzy żyją. Czy sami programiści 15 kap.
0: Obok, wiesz, typ ma konkurencję, są takie trochę tańsze. Zapiekanki, hot-dogi, rzeczy z kurczaka i jakoś tam stoi, no. Przyznam, że za dużo u niego nie kupiłem, ponieważ trochę się zraziłem. Kupiłem raz sobie frytki, takie jakieś zwykłe w miarę. Były niezłe, ale tak się zapchałem nimi i tak mnie nie ciągnie, nie? Za dużo tych grosów różnych jest, ale miałem też ciekawą rozmowę z panią z takiej budki. Oto ktoś pisze nocne radio. Przyznać się, kto tutaj się zalogował.
1: To ja.
0: A, to ty. No, już myślałem, że ktoś tu psikusy jakieś robi. I pani mi tłumaczyła, że gyros, który biorę jest, przepraszam, kebab, jest częściowo z baraniną. Ale oczywiście częściowo jest wymieszana baranina z kurczakiem, tam z wołowiną, nie wiem, z czymś. To i tak jest na Polskę plus, bo zwykle u nas się daje zawsze ten taki sam kebab, ten taki chujowy kebab, nie? Ale nie pani, no. pani mi, słuchaj, powiedziała, bo że takie danie, gdzie byłby po prostu ten kebab z baraniny, prawdziwy, normalny, taki, jaki kiedyś jadłem, był pyszny, to by to musiało kosztować taki obiadek 50 zł.
1: No, to nawet nie dużo, to 10 euro. Tutaj ogólnie jeśli chodzi, bo ja bardzo lubię sobie jagnięcinę, bo w ogóle baraniny się nie je, nie? Tylko się jagnięcinę, bo baran stary to śmierdzi. Dlatego w Polsce w ogóle to była bardzo niepopularne mięso i do dzisiaj dostać jagnięcinę w Polsce to jest cud, nie? No tutaj tego jest więcej, o wiele bardziej można kupić, bardzo popularne, to chyba właśnie przez to, że się tyle najechało różnych ludzi ze świata. No a w Polsce przez to się stała taka niepopularna, bo śmierdziała, bo stare barany były tylko, nie?
0: A Polska mogłaby stać baranami, nie? Mogłoby tutaj...
1: Nie, no i stoi, eksportujemy, tak samo z wołowiny, wiesz.
0: No ale to gdzie to idzie wszystko? No mówisz, że tutaj do różnych miejsc.
1: Niemcy, no. Belgia, nie? Bardzo dużo eksportujemy różnych dziwnych mięs. No wołowina bardzo dobra jest polska, ale ona idzie tutaj właśnie do Niemiec. W ogóle zauważyłem różnicę w wołowinie, no ta w Polsce... Jak chcesz dobrego steka, to nie wiem, zrobisz antrykot w Polsce, to będzie twardy. A tutaj kupisz antrykot, jest bardzo ładny, bardzo dobry.
0: Ja sobie zrobiłem sam i raczej dobry był, mięciutki antrykot, a sobie upiekłem na patelni.
1: Jak trafisz, nie?
0: No, ale mam tu dobre sklepy właśnie mięsne, takie wiesz, prawdziwe mięsne sklepy, nie? Prawdziwy rybny, prawdziwy mięsny. I wolę sobie zrobić taką rundkę po uliczkach i tu kupić to, tu kupić w piekarni, kupić chleb, w mięsnym mięso.
1: Ja już sam piekę chleb się przyrobiłem. No, ale nie, tu ogólnie jak na wiosce mieszkam, to właśnie mam i rzeźnika, ale takiego, co własne ma mięso, bo ma własne gospodarstwo. Jajka są od gospodarza, tutaj z boku ziemniaki, no jak to na wiosce, nie? Ale w ogóle taka ciekawostka jest, że wioska ma chyba 500 osób, mieszka tutaj czy 1000, nie więcej, ale jest pizzeria, którą prowadzi prawdziwy Włoch. Nie wiem, skąd Włoch się wyemigrował na taką wieś. No, ale jest. Bardzo dobra. A wioskę dalej, ta wioska chyba ma 1500 ludzi, nie więcej. Proszę cię, jest restauracja z gwiazdką Michelin. No, w Polsce mamy chyba teraz dwie z gwiazdkami Michelin restauracje całe, a tutaj kurwa, na takiej wiosce, co się nazywa Radenrad, jest restauracja z gwiazdką Michelin. A się okazało, że to po prostu jakiś kucharz bardzo słynny na świat się urodził w tej wiosce i wrócił i bardzo był przywiązany tutaj do stron ojczystych i otworzył restaurację, która tą gwiazdkę dostała.
0: Też mam tu pizzerię z prawdziwym Włochem i tak mam taką teorię, że skąd się może Włoch w Polsce wziąć? No i odpowiedź jest jedna, to amore mio! No, mamma mia, buena vista! Piękne dziewczyny w Polska, mamma mia! To, i też rozszyfrowałem, skumałem, że ten mój Włoch tutaj z pizzerii to jest właśnie mąż takiej pani, która też z nim prowadzi.
1: Ale w ogóle bardzo zazdroszczę dwóm narodom, nie? Mianowicie Włochom i Chińczykom. Dlaczegoż to? Bo oni mogą sobie wyemigrować do dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Jak nie mają co robić, to otwierają restaurację i zawsze się znajdzie popyt. No zobacz, Chińczyk czy Włoch, to gdzie nie wyemigruje, otworzy restaurację, buch, są klienci, może robić. A jak jesteś takim Polakiem, to nie wiem, wyjadę do, nie wiem, do Belgii, w jakimś tam Verwirs, z małej miejscowości, otworzę restauracja polska. No, to pasjonaci przyjdą, albo Polacy, nie? Ale tak, żeby to... A ci, te dwa narody tak rozpromowały swoją kuchnię na świecie, że no, gdzieś wyjedziesz, ale nie musisz być specjalnie kucharzem, wystarczy o pizzeria Włoch właściciel, to wszyscy się zlecą, nie?
0: Polskie sklepy czy polskie jadłodajnie mogłyby być hitem na świecie. Jak oglądam sobie podróże kulinarne, ludzie sobie po prostu jadą do jakiegoś kraju i nakręcają wideobloga, jak próbują różnych rzeczy, oceniają. No i oglądałem taką parę, która próbowała właśnie polskich oscypków z żurawiną, oscypki z żurawiną, pierogi właśnie z jakąś tam smażonką, polski barszczyk i ludzie byli zachwyceni. Po prostu ludziom to naprawdę smakuje nasza kuchnia. Nasza kuchnia ma potencjał do tego, żeby się stać hitem na świecie, ponieważ ona nie jest jakaś specjalnie ostra, dziwna. Jest taka normalna, o to mi chodzi, tak? Że mogłaby się spodobać ludziom z całego świata bardzo.
1: Wiesz co, no ja z tego co przynajmniej Chińczykom serwowałem, to smakowało, tylko nasza kuchnia ma ten problem, że właśnie w takich narodów, którzy lubią rzeczy z wyrazistym smakiem, ona jest taka trochę, wiesz, mdła, nie?
0: No tak.
1: W sensie, że nie ma takiego wyrazistego, nie? Smaku. Nie ma.
0: Zgadza
1: takiego.
0: Się.
1: No i nie mamy czegoś takiego, wiesz, takiej narodowo-narodowej potrawy, która na szybko i ten, no nie wiem, pierogi może. Z tym, że pierogi one występują, no bo z Chin przyszły, nie? Także i w Rosji, i w Chinach, i nawet niemieckie są małtasze. A tak, żeby jakoś, co takim jest właśnie, takim by było polskim narodowym fast foodem, nie wiem, bigos?
0: Mamy tutaj duże pole do popisu, stary, wydaje mi się. Mogą to być placki ziemniaczane na różne, na 100 sposobów. Przecież to można ze śmietanką i z cukrem, na słodko. Można na pikantnie. placki ziemniaczane, jak najbardziej. Może jeszcze na przykład polski fast food, no to zapiekanka jest taką potrawą fast foodową, polską, mocną. Można by to rozwinąć i robić zapiekankę.
1: Ale zapiekanka, tak, bardzo byłem na imprezie chińskiej i zaniosłem zrobione tak, zapiekanki przeze mnie bardzo, bardzo byli zachwyceni.
0: Zapiekanka jest pyszna, te grzybki, tylko trzeba ją zrobić, wiesz, jak trzeba. Tam musi być dużo sera, jakieś przyprawy fajne i masz zapiekankę, wiesz, danie jak ta lala, nie?
1: No tylko jest właściwie największy problem z tą polską kuchnią, jest marketing, nie? Żeby był taki marketing, jak ma włoska, nie? Czy właśnie chińska, no. No jest ten problem, nie?
0: Albo zrobić to, wiesz, na modłę jakichś takich globalnych molochów, jak KFC, KFC, Max Rush i zrobić, wiesz, jakieś zapiekanki na 100 sposobów, nie? I jakaś tam maskotka, jakiś tam pan zapiekanka, no coś zrobić, no.
1: No zobacz, bo różne narody mają różne kuchnie, ale jak zobaczę, no takie dwa właśnie, Włosi i Chińczycy mają, no, zajebisty marketing na świecie i fam, nie? No Amerykanie, wiadomo, weszli z McDonald'em i tak dalej, no to oni też. No ale potem masz takie wielkie narody, na przykład jak Brazylia, no. Ja byłem w brazylijskiej knajpie, to zresztą w bardzo dziwnym miejscu, bo to było Addis Abeba w Etiopii. No było dobre, oni mają grilla takiego, ale wiesz co, no w powszechnej świadomości kuchnia kraju, który ma, no, 200 milionów ludzi, no słabo jest rozpowszechniona, nie? A jak na całą Europę spojrzysz, to no może Francuzi tak, nie? Hiszpanie też trochę, nie? Ale to już nie jest ten ta skala, co Włosi są rozpowszechnieni. Ale na przykład kuchnia, no nie wiem, słyszałeś coś o kuchni belgijskiej albo szwedzkiej, to tylko IKEA chyba promuje. Albo nie wiem, coś z takich dużych krajów. Szwajcarskiej?
0: No chyba faktycznie, chyba nie.
1: No właśnie. No czeskiej my tak, bo to niedaleko, nie? To tam zawsze się przejedziesz. Węgierska kuchnia, no też na świecie raczej jest tak.
0: A może po prostu, słuchaj, tak trochę zaszuramy, może jest jakieś takie zjawisko, że ludzkość zaczyna sobie opracowywać taką uniwersalną kuchnię dla wszystkich.
1: Właśnie, tutaj kolega z Indonezji, a w ogóle pozdrawiam Indonezję, piękne miejsce do mieszkania, co cię tam wyniosło? No, ale pisze, że etiopska kuchnia to jest kupa plus naleśnik, a ja tu się nie zgodzę, w ogóle jest tu dużo ten... W okolicy, nie wiem czemu, to chyba dużo emigrantów było z Etiopii. No, samych Niemczech nie, ale już w Holandii jest bardzo dużo tych etiopskich knajp. I byłem i w Amsterdamie, i w Eindhoven, i w Hadze, w takich właśnie etiopskich restauracjach. No oczywiście w samej Etiopii byłem, jak tam bywałem. No to muszę powiedzieć, że etiopskie jedzenie jest, no dopóki ci się nie znudzi, bo jak siedzisz w samej Etiopii i tam ci tylko to samo serwują, to może się znudzić, ale etiopska kuchnia jest zajebiście smaczna. Jest inna, jest w ogóle, ludzie do tych etiopskich knajp lubią przychodzić, bo troszeczkę inaczej się je, bo jesz rękami, nie? Praktycznie.
0: Dokładnie. Ale to widziałem, że w ludziach to jedzenie rękami to daje dodatkowe walory. To nie jest tylko tak, że sobie zmieniamy sposób jedzenia, ale to ma wpływ jakiś tam na to, jak nam
1: w ogóle,
0: to smakuje.
1: Wiesz, to jest takie inne doświadczenie. Jedziesz do restauracji, nie? Przychodzi ci kelner, nie, z banką z wodą, żebyś sobie umył ręce. Nie? Cały rytuał tego jest i potem ci przynoszą te injery, czyli takie naleśniki z fermentowanej mąki tef. One w Europie się chyba robi z jakiejś gliczanej albo innej mąki, bo one nie są takie kwaśne, ale w Etiopii samej są bardzo kwaśne. I to po prostu w Europie to się nie przyjęło. Nie mamy takiego smaku na tak kwaśne rzeczy. No ale dostajesz te naleśniki i tak właśnie bierzesz go i to jest twój sztuciec, nie? I tak sobie te gularze różne z różnych rzeczy tak sobie nakarniasz, no, tym naleśnikiem jesz. To tak, wiesz, jest inaczej, jest no trochę ciągnie.
0: A ty jadłeś tak?
1: No, tylko tak się je tam, nie?
0: Czyli możesz jakoś opisać swoje doświadczenia z takiego jedzenia rękami?
1: Rękami? To pierwszy raz w życiu, kiedy rękami jadłem.
0: Jak byłeś bardzo malutki, miałeś...
1: Nie, to
0: roczek.
1: Tak, ale potem jeszcze z tego świadomego życia to... pierwszy raz to było, proszę cię, w Bośni i Hercegowinie. To dwa razy. Raz to był mecz... No ja z Luksemburg, Bośnia chyba, nie wiem, no ale tam ten, bo byłem w takiej rodzinie bośniackiej, tam przyjechałem do koleżanki. No i ten ojciec mówi to, jutro oglądamy mecz, pijemy rakiję i jemy ryby, co ja je złowię. I on wybrał się w piątek, w sobotę przyszedł z tymi rybami, je usmażył i ja już tak, wiesz, położył tego i ja szukam sztućców, a nie, nie, nie. Tak się nie je, mówi. To tutaj sobie odrywasz tak od kręgosłupa, tutaj taki rękami zajadasz, no. I potem zabrałem tą właśnie moją koleżankę tam do knajpy takiej rybnej, w Zenicy to było i też właśnie sztućców nie było, tylko łapami te ryby się jadło. Także nawet tutaj w Europie.
0: No ale jak wrażenia? Opowiedz, czy to się różni jakoś, czy miałeś jakieś dodatkowe doznania? Ja widziałem, że człowiek sobie tak fajnie nabiera, wiesz, w palce trochę tego, tak sobie gmera w tym. I w końcu ma ręce przygotowaną taką fajną porcję większą, którą sobie wkłada do ust i jakby, no przypuszczam, że ma wielość tych smaków, bo sobie tu nabrał, nie? Widelcem to tak, no też można niby, ale tak się rzadko robi, że trochę tu, a tak rękami to bardziej takie plastyczne jedzenie, jakby to powiedzieć, taka, wiesz,
1: takie... No, dużo rzeczy się rękami.
0: I taki trochę powrót do natury człowieka, no człowiek jak się rodzi malutki, to sobie rękami je, nie? I taki powrót może trochę.
1: Nie, no ja... Ja tutaj w domu często jem rękami, właśnie z żoną, czy nie wiem, drób rękami.
0: Żona Błażejowi przynosi jakieś tam danie, on łapę.
1: Nie, to sama żona, wiesz, no drób rękami się je, nie? Czy jakieś tam pieczyste, czy...
0: No drób tak, no drób tak, faktycznie.
1: A bo na przykład, nie wiem, jak już byliśmy przy jagnięcinie, no kotlety jagnięce, nie? Jak jest komber, ten, tylko masz kość, nie? I tam jest ten, no to łapiesz, że tam kości tak jest, no. Dużo jest potraw, które się je rękami.
0: No nie tak dużo właśnie, no to znaczy zależy u kogo, nie? U ciebie może więcej, ale tak u przeciętnego Kowalskiego to przypuszczam, że ten kurczak z Rożna, czy tego typu rzeczy, to są jedne z niewielu potraw, które jemy rękami.
1: No, tutaj kolega z Indonezji napisał, że można mieć różne choroby złapać przez jedzenie rękami. No ale po pierwsze ręce się myję przed jedzeniem, a po drugie rozmawiamy raczej tutaj o naszych lokalnych, a nie tam o właśnie jakichś Indonezjach innych, bo to w ciepłym klimacie to wiadomo, to się łatwiej roznosi, chociaż właśnie chyba w ciepłym klimacie bardziej się je rękami właśnie, czy to w Afryce, czy właśnie w Azji Południowo-Wschodniej, czy nawet jak byłem w Kuwejcie u Arabów, no u Arabów się też dużo rzeczy rękami je, nie? Czy przy pomocy chleba właśnie, nie? No ale to na samych Węgrzech, czy w Czechach, jak masz to są hanuszkowe knedle, takie bułkowe, to też nie zawsze widelcem, nożem, tylko bierzesz ten knedel i ten gulasz sobie nabierasz i zjadasz.
0: Zaczynam lepiej rozumieć teraz tą filozofię, ten dogmat o używaniu u muzułmanów, zaczynam źle odmieniać przez słuchanie różnych innych ludzi. W innych mediach może bardziej, co chciałem powiedzieć. Aha, że rozumiem, czemu się trzeba podcierać tam lewą, a jeść prawą, no to wiesz, to zaczyna być zrozumiałe w tym momencie. No,
1: nawet w dużych kulturach, nie? I to tak właśnie, co tak sobie rękami używają jedzenie. Ale ja nie widzę, że to, wiesz, w Polsce to moja mama na przykład, bo to starsi ludzie głównie i tacy konserwatywni. No moja mama jak ten, chciałem ją zabrać do etiopskiej knajpy, to właśnie, o Jezu, rękami, jak to tak można? Gdzie to kultura, ludzie, barbarzyńcy, nie?
0: No tak.
1: Ale zobacz, wodór jest straszny, nie? Rozmawiamy sobie o jedzeniu i o tradycjach kulinarnych, a wodzu precko budą. Co to ma wspólnego z jedzeniem?
0: No musiał zamanifestować tutaj.
1: No niektórzy, to tak jak ten. Nie?
0: A zadzwonił do ciebie ostatnio chyba wódz, nie?
1: Zadzwonił i zaraz uciekł, ale miał alarm na fabryce albo nie wiem, ale uciekł od razu. Ale udało mi się go, widzisz, udało mi się tak wodza strygerować, że nawet wodz zadzwonił.
0: Zadzwonił nasz tutaj kapitalista, wolnorynkowiec i mu ogłosili alarm w pracy. To tak trochę jakby tak komuną pachnie, jakieś tam zebranie mu ogłosili w pracy, musiał iść
1: zakładzie
0: na...
1: W zakładzie pracy
0: dodatkowo, tak. W zakładzie pracy musiał na apel tam iść, coś, jakieś alarmy. No tak trochę mało kapitalistycznie tutaj. Jako wielki kapitalista powinien dzwonić przede wszystkim po pracy.
1: Oczywiście.
0: Tutaj,
1: Oczywiście, bo to jest, gdzie tu etyka pracy. No, to tak jest, widzisz, większość tych, jak przysiedzisz tam tych korwinowców, to wszyscy albo jak siośniesz na jakichś tym siedzą na państwowych posadach, albo żyją z czegoś, wiesz, to zawsze, ale to tak jak ten poseł, nie, węgierski, nie, tak, nie lubił gejów, a sam lubił orgietki gejowskie, także to zazwyczaj tak jest, jak jesteś czemuś przeciwko bardzo, to też to sobie zauważam, może jestem kryptokapitalistą. Może, bo tak jestem anty, to może jestem kryptokapitalistą.
0: No może. Grzesiek, a jak tam w ogóle ci pisze tutaj, precz z nudnymi rozmowami, ale to do nas było? Ziomuś?
1: Ale że co? Że rozmowy o jedzeniu są złe?
0: Właśnie ciekawe, dla większości są ciekawe raczej takie rozmowy o jedzeniu, to jest coś, co nas tu łączy. Każdy no właśnie, w ogóle Polak się zna na polityce, na sporcie i na jedzeniu.
1: No. Schabowy, taki typowo polskie danie, nie? I cóż się dowiedziałem od mojej ex-dziewczyny Japonki, że w Japonii też mają schabowego.
0: No to się jakoś od Niemców wzięło, nie? Sznycel jakiś tam...
1: To chyba wiedeński bardziej był. O właśnie, bo prawdziwy sznycel to powinien wiedeński, bo jak tu pójdziesz w Niemczech do restauracji, to się nazywa sznycel Wienen Art, czyli na sposób wiedeński, bo się nie może nazywać wiedeński, jeśli nie jest zrobiony z jagnięciny. Prawo do nazwania sznyclem wiedeńskim ma tylko sznycel, który jest zrobiony z tego, z jagnięciny.
0: No właśnie, nasz z wieprzowiny. Polacy lubią chyba wieprzowinę, to znaczy no lubią, nie lubią, po prostu ją jedzą.
1: A sznycel kotlet, nie? To kotlet to też jest coś innego, bo kotlet jest z kością.
0: No ale schabik to dobre mięso raczej. Muszę sobie coś zrobić, jakąś dobre pieczeń czy coś takiego, kurde, coś za mną chodzi.
1: O, ale mi no, zrobiłem sobie ten smakana schabowego.
0: Z kapustą i z ziemniaka.
1: Smażano. A co jeszcze właśnie z takich... A co jest twoim ulubionym jedzeniem?
0: Nie wiem. Różne rzeczy lubię, nie? Teraz akurat bym sobie zjadł albo schabowego, albo placki ziemniaczane z sosem i boczkiem. Kepsa. Albo bym sobie zjadł ewentualnie kurczaka po indyjsku na przykład. Pyszny jest. No.
1: Kepsa. Ja właśnie bardzo lubię, jak byłem w Iranie, to irańska kuchnia mi bardzo podchodziła. Co prawda ona jest, wiesz, bardzo monotonna, ale jest bardzo dobra. I tyle, co ja tam się obżarłem w tym Iranie i opiłem, bo dziwo, co prawda alkohol jest nielegalny w Iranie, ale tam żadnego najmniejszego problemu nie ma, żeby go dostać gdzieś. Także popili, pojedli. Czy jak to był ten atak czeskiej reprezentacji hokejowej? Popił, poruchal, a smutni. No, a ja lubię sobie, ostatnio tak odkryłem sobie w to, że zacząłem mieszkać na wiosce i to tak te wszystkie lokalne produkty sam można sobie pokupować, to bardzo lubię sobie pogotować, czy właśnie swoje szyneczki robić, a teraz ten wędzarnię zbudowałem, nie, piec do pizzy wymurowałem w ogródku. No i tak lubię sobie chleb piekę, nie, tam sery robię trochę.
0: No, to zacnie.
1: Lubię, no, miałem takiego kolegę kiedyś, byliśmy w Irlandii razem, chyba w czterech kolegach, no, wyjechaliśmy szukać pracy i zaraz jak Unię otworzyli, to mieliśmy, nie wiem, po 18 lat, bo jechaliśmy do Irlandii i się okazało, że chyba więcej osób miało ten sam pomysł. Pracy co prawda nie znaleźliśmy, ale przez miesiąc sobie tam całkiem się pobawiliśmy, ale właśnie kolega bardzo lubił dobrze zjeść i było przygotowanie, bo musimy oszczędzić, to będziemy kupować razem i gotować razem, nie? Na wszystkie on powiedział, dobra, ale to tylko ja gotuję, bo ja lubię dobrze zjeść. I to bardzo odpowiadało nam, no bo nikt nie musiał nic robić, on gotował, ale dobrze. Także jak chcesz dobrze zjeść, to musisz sobie sam gotować.
0: Ostatnio zrobiłem sobie gulasz z mięsa indyczego i chyba jednak wolę z wieprzowiego.
1: Jak można robić gulasz w ogóle z czegokolwiek innego jak z wołowiny?
0: No właśnie. Chyba zrobię z wołowiny gulasz w takim razie.
1: Z wołowiny, no. Pyrkolt możesz zrobić sobie taki węgierski, czyli bo gulasz na Węgrzech to jest zupa, nie? A pyrkolt to jest taki w naszym słowa znaczeniu, czyli taki gulasz gęsty, nie? No to dużo cebuli, no i oczywiście na smalcu gęsim. Nie inaczej.
0: A, takie mecyje. No wewnątrz.
2: A czy do Mongołki to, to jak Bóg da, nic się nie zmieni, to w środę.
0: Jak Bóg da, to będzie.
2: Właśnie nie wiem, w co ona jest zwierzęca. Ale się okazało, że jej mama mieszka tutaj 30 km ode mnie i czasem bywa, także może nawet po audycji uda mi się na piwo z nią umówić.
0: No właśnie, to jest ciekawe, w co wierzy Mongołka, w Dżingis Hana świętego.
2: Nie, oni jakieś tam mają animistyczne religie, które chyba najbardziej do mnie przemawiają, no bo taki animizm, nie? Tam sobie wierzysz w to, co jest wokół ciebie, w ten, w boga strumienia twojego tutaj, czy kamienia, czy pioruna, to takie naturalne i takie najbardziej.
0: Ale to musiałbyś tam zostawiać jakieś dary, jakieś wylewać alkohol na kapliczkę chyba i jakieś tam przynosić no. jedzonko. Zostawiać pieroga zawsze jednego, niedojedzonego dla bóstw pomocniczych.
2: W mojej japońskiej firmie to był taki ołtarzyk boga firmy, nie? Bo w Shinto to wszystko ma swojego boga, nie? Czy tam kamień, rzeka, nie? No i firma też. I firma miała tam swojego bożka i był jej ołtarzyk i tam zawsze właśnie jakieś tam stało coś, kawałek ryżu, trochę sake, nie? Tam ofiarowane i tak dalej.
0: Jak się bujałem z wikingami, to często miałem taki zwyczaj, że zostawiałem niedojedzone dla troli.
2: Jeździłeś tam do ten, na Wolin?
0: No tak z wyjazdami to u mnie średnio, wiesz, jak u mnie jest, nie? No ale jakieś tam zwyczaje wikińskie w stylu właśnie zostawiania odrobinę.
2: Ja jako wiking na te zloty.
0: Wiesz, to trzeba się naprawdę w to wkręcić i coś potrafić, już być niezłym, żeby na takiego bitewniaka się udawać i tam się łomotać. No wiesz, to można stracić palec, można coś tam.
2: Jedna z moich dziewczyn mnie uczyła ten, walki na miecze. Miałem takie półtoraki w jakimś bractwie, była rycerskim. No i kiedyś mnie tam uczyła, ale w ogóle najśmieszniej było, kiedyś pojechaliśmy właśnie się ponapierdzielać na te miecze. No i z brakulaku stanęliśmy sobie na takiej drodze, która nad Wisłę jechała, tam nikt nigdy nie jeździł, się napierdzielamy, ale chyba jakaś parka jechała sobie wiadomo co robić nad tą rzekę. No i tak podjeżdżają, zaświecili nas światłami, dwóch kolesi na środku drogi przy samochodzie napierdala się mieczami, nie? Jak wrzucili wsteczny, ale był piruet i... No. Tak dziwnie wyglądało.
0: Tak to jest.
2: Okay. Na Bałkanie się wylewa alkohol na ziemię. No. Pamiętam, jak się tanie wino otwierało, jeszcze za czasów liceum, jak tam się gdzieś szło na ognisko, to zawsze pierwszy łyczek był dla duszków, nie?
0: Dla duszków, pierdziuszków. No.
2: No, się lało na ziemię i było za duszki.
0: Za duszki. Toaścik. Dobra, Błażej, dzięki za telefon. Dobra. Może ktoś jeszcze do mnie
2: wracam do malowania tutaj biurka.
0: Trzymaj się, majster klepka. Hej.
2: Hej.
0: Chyba coś wcześniej skończę, bo coś nie ma donajcików zupełnie już od dłuższego czasu. Tak skromnie dzisiaj bardzo. No ja rozumiem, święta u ludzi teraz odkładają na prezenty i tak dalej. To krawculek ma co, tynk ze ściany jeść, tak, no dobra. W sumie jak sobie zrobię jakiś przepis na danie z tynku. Tynk a la, nie wiem, tynk w borowikach, albo tynk w sosie kokosowym. Się rozmarzyłem.

0: A, ciekawa akcja. W ogóle link do donate'ów jest, jest potrzeby, więc może jemu coś przyszło. Ale to by ktoś pewnie poinformował, że nie został wyświetlony donejcik. Okej, okay, muszę sobie skopiować prawidłowy link. Dajcie mi sekundę.
1: Dokończę.

0: Okej, okay, już powinno być w porządku. Link to oczywiście tipli.pl łamane przez Kapitan Krawiec. To ja muszę potrzebę dorwać jutro i mu powiem, że oddawaj moje pieniądze! Oddawaj moje ciężko wyżebrane pieniądze! A wy słuchacie luźnych gatek nocnych, wieczornych rozmów Polaków. Nie tylko Polaków. Może tu jakieś inne siły jeszcze działają. Co tu jeszcze? Z ciekawych wiadomości to się dziecko urodziło z już nabytą odpornością na COVID-19, którą to odporność nabyło od matki, która chorowała podczas ciąży. Także jeszcze nie wiadomo do końca, jak długo ta odporność się utrzyma, jak mocna i tak dalej. Po prostu stwierdzono, że jest na razie. No i może to jakaś... Teraz się zacznie rodzić nowy, lepszy człowiek, odporny na COVID-a, a wszyscy, którzy nie są odporni, to wymrą. Tak, ja myślę, że my tutaj w Polsce dostaniemy te szczepionki za rok na przykład już wszyscy, ale to dobre, bo mamy tylu antyszczepionkowców, znaczy tylu ludzi, którzy się boją w sumie szczepić. Chyba też się do nich zaliczam trochę. No to jak zwykle tutaj do Polski dociera wszystko z opóźnieniem. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet jak były te czasy, kiedy się kupowało gry komputerowe na giełdzie, pirackie i tak dalej, kasety, wideo, to też często wiele rzeczy dochodziło do nas po roku właśnie. Około. Czyli coś już na świecie już nie ma na to takiej mody, już to już zeszło z afiszy, już nie jest takie trendy, to tutaj gdzieś w Polsce ląduje jakiś Rambo. No i tak samo będzie ze szczepionkami pewnie. Też już się pół świata zaszczepi, a my gdzieś tam... nawet teraz różne ważniaki ze świata komentują, że nie wystarczy szczepionek dla wszystkich. Musimy rozważnie dawkować i czekamy, trzymamy rękę na pulsie. I tak dalej. No więc... mówię... Dla Polaków to może właśnie dobrze, że sobie odczekamy. Niech się inni zaszczepią, zobaczymy, czy to jakoś, jak to działa na ludzi. Ostrożnie, tak konserwatywnie, bez nagłych tutaj ruchów. Furiat pisze, że musimy się zaszczepić. Taki komentarz od Furiata, to bym się spodziewał raczej właśnie, że nie szczepcie się, zaprawdę, powiadam wam. A wy się boicie szczepić? Ja przyznaję, że trochę tak. No ale też raz, że się nasłuchałem o różnych powikłaniach poszczepiennych. Po drugie, słyszę, że tam znajomi znajomych, znajomi różni, bliżsi, dalsi, słyszę od czasu do czasu o jakichś problemach. Ciosany z kartofla, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No raczej dobry wieczór, ale niech będzie.
1: Słychać mnie, że tak spytam jak stały słuchacz, słychać mnie dobrze?
0: Bardzo dobrze. O, przepraszam cię, bo właśnie jakiś donating.
2: Złotych.
0: O!
2: Tak, Zetę i cale te.
0: Jak miło.
2: JP2.
0: Grzesiek, który to Grzesiek? Ciekawe. 5 dyszek aż, także te i całe te i te D i JP2. No proszę bardzo, to tak trochę na odwal się napisał, ale donate... jakże zacny i mnie tutaj dopinguje. Dzięki wielkie Grzegorzu, kochany, zacny, wspaniały. Jeszcze sobie tutaj zaraz wystalkuję. Mów śmiało, ciosany z kartofla. Mogę tak się zwracać do ciebie, ciosany z kartofla?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobrze.
1: Przede wszystkim to ja się dzwonię rozdziewiczyć, bo to jest pierwszy telefon. Więc przełamuję pierwsze lody, że tak powiem. I tak a propos tego, co tutaj było rozmawiane o polskim jedzeniu gdzieś tam w świecie. To chciałbym powiedzieć, co myślę o tym. Bo tak się złożyło, że mieszkałem jakiś czas w Finlandii. Przez kilka lat, obecnie od kilku już też ładnych lat mieszkam w Norwegii. I to, co widzę, to wygląda w ten sposób, że obcokrajowcy się bardzo polskiego jedzenia boją. Są strasznie zamknięci na w ogóle coś, co jest spoza ich jakby kręgu kulturowego i mało chętnie patrzą na jakieś rzeczy z zewnątrz. Natomiast ci, którzy się przełamią i zaryzykują i spróbują, są zachwyceni.
0: No proszę. Czyli co? Czyli Polska ma taką trochę słabą markę, nie? Na to wychodzi, że ludzie tak się boją, nie chcą.
1: Tak, bo
0: te nasze generalnie... dania mogą czasami też tak trochę odstraszać, bo wiesz, widzisz jakieś spleśniałe ogórki, jakaś skisła kapusta.
1: Właśnie o to chodzi. Właśnie głównie tutaj najlepszy przykład właśnie to są ogórki kiszone i kapusta kiszona, która na zachodzie uznawana jest za coś, co jest zepsute. I generalnie tam się to wyrzuca, tak? Jeżeli coś się zepsuje, to leci do śmietnika. A nie wiedzą, że można to zrobić w ten sposób, tak przygotować to skiśnięcie tej kapusty, żeby to było coś zajebistego. Ale naprawdę, ja powiem ci tak. W Irlandii mieszkałem w Irlandii przez 4 lata w kilku miejscach z racji tej, że jestem archeologiem i się przenosiłem po prostu tam, gdzie była robota i były polskie sklepy i czasami można było właśnie spotkać Irlandczyków, którzy przychodzili do polskiego sklepu i szukali polskich produktów, bo gdzieś tam ktoś im na jakiejś imprezie, jakiś Polak coś powiedział i byli na tyle otwarci, że próbowali. I byli zachwyceni ogólnie, naprawdę. Ale większość te takie polskie produkty uważała, że to jest coś obcego i niekoniecznie, nie? Nie. Oni tutaj kapusta czy ogórki kiszone, to nie, to jest zepsute i oni tego nie będą jedli, nie? Ale ci, którzy spróbowali, to był mały procent. Mały. Ale jak już spróbowali, to wracali do tych sklepów, nie? I tutaj w Norwegii jest podobnie. Naprawdę, wydawało mi się, że może nie wiem, że to jest jakiś taki tam irlandzki, że Irlandczycy tak mają, nie? Ale tutaj w Norwegii jest dokładnie to samo. Norwegowie jedzą strasznie. Ja w ogóle, wiesz, ja od 24 lat jestem wegetarianinem, więc nie chcę tutaj jakoś wchodzić w kwestie potraw mięsnych, bo się nie znam po prostu. Ja już zapomniałem, jak to wygląda. Ja już nie
0: zupy,
1: pamiętam smaku.
0: A przepraszam, zupy też jako wegetarianin nie zjesz, nie? No bo jest na wygotowanym mięsie.
1: Jeżeli zupa jest zrobiona na mięsie, to nie zjem. Nie. Ale zajebiste zupy można robić bez jakiejś składki mięsnej, że tak powiem.
0: Można? Nie. To ciekawe, bo właśnie są takie opinie, że nie zrobisz dobrej zupy bez tej podstawy bulionowej.
1: Bzdura.
0: Kurwa, mi synku, gdzieś mi tu gadał, bez mięska zupę iść, kurwa, zjedz mięska trochę, że osłabniesz, padniesz nam tutaj, licheroto.
1: Nie, nie zgadzam, absolutnie nie. Są tak wspaniałe zupy
0: truskawkowe,
1: bez tego podkładu mięsnego.
0: Zupa mleczna z makaronem.
1: Ludzie twierdzą, że o panie, nie ma mięsa, nie ma żeberek, nie ma tam kości żadnych wrzuconych, nie da rady. Nieprawda, absolutnie nieprawda.
0: No dobra, to jak twoja taka najlepsza zupa wegetariańska? Podaj nam przepis, podziel
1: się. Najlepsza zupa wegetariańska, już ci mówię. Najlepsza zupa wegetariańska, moim zdaniem, to jest coś, co się nazywa hiszpańska zupa pomidorowa. Kiedyś trafiłem na przepis gdzieś tam w internecie, to już było lata temu. I to jest po prostu coś wspaniałego. Ja to zacząłem robić tą zupę najpierw dla siebie, później zacząłem częstować znajomych i ludzie byli po prostu w niebo wzięci tą zupą. Naprawdę, to jest bardzo ostra zupa, tam jest dużo przypraw takich pikantnych jest bardzo treściwa, bo tam się dodaje dużo bułki. Już na koniec dodajesz bułkę, taką pszenną bułkę pokruszoną. Także to się robi taka gęsta zawiesina. Ale naprawdę, wiesz, ciężko mi opowiadać o smakach, bo smak to musi każdy poczuć po prostu na swoim własnym podniebieniu, żeby ocenić, ale no dla mnie to jest coś po prostu zajebistego, nie? Tylko, że zajmuje bardzo dużo czasu, żeby to zrobić, nie? Bo to trzeba tam poobierać wszystko i się dosyć długo gotuje, ale jest rewelacja.
0: No to może kiedyś się skuszę na hiszpańską pomidorówkę, chociaż to, jak, z twojego opisu wynika...
1: Jak się poszuka przepisów, to są, nie? Tam one się tam lekko różnią, tam trzeba trafić, żeby wypośrodkować jakieś tam swoje idealne proporcje, nie? Tego co lubisz, ale generalnie sama idea tej zupy, no to jest taka, że ze świeżych warzyw to robisz, świeże pomidory, papryka, tam jest dużo papryki, dużo przypraw, no i właśnie na koniec zagęszczasz to bułką i jest rewelacja, po prostu no nie spotkałem się nikogo, nie spotkałem nikogo, który jadł tą zupę, którą robiłem, żeby nie był zachwycony. Więc myślę, że mogę to śmiało polecić. Naprawdę. Polecam i właśnie zwłaszcza dla tych, którzy myślą, że zupa musi być na tych kościach, nie?
0: No, ja to lubię jednak te mięsne zupy, może dlatego, że nie miałem okazji zbyt wiele próbować innych, niemięsnych zupek. I kojarzą mi się raczej z takimi wytworami PRL-u, jak na przykład zupa jakaś truskawkowa, zupa mleczna. No, ale jak słyszycie, można też przyrządzić fajną, naprawdę treściwą, smaczną, aromatyczną zupę bezmięsną, wegetariańską. Pamiętam, że strasznie grzybowa mi wchodziła fenomenalnie i korci mnie, żeby zrobić grzybową. W ogóle Polska to tak zupami słynie trochę, można powiedzieć, że na świecie tak się dużo zup nie je, nie? A u nas to jest taka tradycja trochę, że zupa do obiadu.
1: Moja żona je mięso na co dzień, ale na przykład właśnie jak robi zupy, to robi zupy generalnie, żeby zrobić dla nas wszystkich, nie? Czyli bezmięsne. I potrafi wyczarować takie cuda właśnie grzybowe, właśnie jakieś, no cokolwiek, to wszystko idzie zastąpić to mięso w taki sposób, że tego nawet nie czujesz tak naprawdę, nie? Także, wiesz, ja nie chcę nikogo teraz namawiać, żeby jadł zupę bez mięsa, bo ja nie jestem weganazistą, nie? Żeby tutaj kogoś do czegoś zmuszać, bo to jest wybór każdego i jeden będzie jadł bez, a drugi no musi mieć to mięso, tak? Czy tą zupę na tych kościach i ja to rozumiem w 100% i dla mnie to nie ma absolutnie problemu, naprawdę nie jestem jakimś tam walczącym wegetarianinem, po prostu uważam, że to jest sprawa każdego osobista. Ja mogę powiedzieć tak, od czerwca 96 roku nie jem mięsa, absolutnie w niczym. I czuję się doskonale, nie choruję. Dania, które przyrządzam i które gdzieś tam zjadam gdziekolwiek, są smaczne i dla mnie to jest super. Ale jeżeli ktoś tego nie czuje i uważa, że musi to mięso zjeść, dla mnie nie ma problemu, nie?
0: Takie opinie też słyszę od innych wegetarian, czy też wegan, że ich zdrowie się poprawiło, dobrze się czują, świetnie, w ogóle zdrowi, więc może coś w tym jest, może to niekoniecznie trzeba tak ośmieszać i się śmiać z tego wegetarianizmu, jak niektórzy, że tak sobie, nie, wiesz, to, że tak sobie właśnie, dworują właśnie cały
1: to
0: czas.
1: Jest, to jest to, że ja nikomu do talerza nie zaglądam, i chciałbym, żeby nikt do mojego nie zaglądał. Tak samo jak z łóżkiem, nie? Nie to, wiem, co ja robię w łóżku, to jest moja sprawa i nie, nikomu innemu nie zaglądam do łóżka, tak?
0: No, może nie jest to najlepszy przykład, bo te sprawy jakieś tam łóżkowe, intymne, to może faktycznie zasługują, żeby gdzieś tam je zachować dla siebie. Ale o tym, co kto je, możemy sobie swobodnie gadać, tylko sęk w tym, żebyśmy siebie traktowali z szacunkiem, bo bardzo często słyszę taki brak totalny szacunku i taką dezaprobatę tych, co lubią mięsko, do tych wegetarian, Czekaj, tylko dokończę. Chodzi mi o to, że niektórzy starają się takie wytworzyć przekonanie u innych, że wegetarianizm to jest jakiś wymysł lewaków, ciot, wiesz, takie dokładnie. Coś w ogóle, to jak lewactwo się zeszło, będą sobie jeść trawę, taki totalny brak szacunku, a słuchajcie, dla niektórych ludzi to jest naprawdę ważna rzecz, to jest część ich życia. Tak często ci właśnie, co się śmieją, ci bardziej konserwatywni, co to wiesz, tradycyjna kuchnia, tradycyjne jedzenie, tradycyjne wszystko, to tak często narzekają, że ktoś się z ich wartości śmieje, a dla kogoś naprawdę to może być istotne, to, że on nie uczestniczy w tym systemie wykorzystywania innych stworzeń, na przykład.
1: Dokładnie, no. Dokładnie. I powiem ci, że to jest właśnie dla mnie najważniejsze w tym, nie? Ja w jakiś sposób czuję się spokojny, nie? Jeżeli chodzi właśnie o to, nie? Mam czyste sumienie. A nie jestem też zobligowany do tego, żeby oceniać innych, ale sam dla siebie czuję się z tym super. I to jest właśnie dla mnie to najważniejsze, nie? Że ja mam sumienie czyste, robię to, co jest dla mnie dobre i nie chciałbym, żeby ktoś mnie oceniał. I tak samo nie oceniam innych, bo uważam, że to jest coś takiego, że każdy do tego musi dojść sam. W pewnym momencie. Albo dojdzie, albo nie dojdzie. Jak nie teraz, to może, nie wiem, w następnym wcieleniu. I tyle.
0: Tacy ludzie, którzy właśnie zrezygnowali z jedzenia mięsa, powinni być raczej chwaleni i powinno się mówić, o, to jest fajny gość, nie? Ma silną wolę, zrobił coś dla poprawiania świata, nie jest zwierząt, fajny gość. A tak jakby w drugą stronę jest, nie? Że taka próba ośmieszania i tak dalej, co mi przywodzi na myśl, że to są takie kwestie ideologiczne mocno, bo tak na zdrowy rozum powinniśmy się cieszyć. No fajnie, ktoś nie je mięsa, godne, chwalebne, tak, fajnie, ale kciuk
1: to,
0: w górę.
1: Właśnie teraz są takie chore czasy, że to się stała sprawa, niejedzenie mięsa stało się sprawą ideologiczną.
0: No.
1: Bo właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, nie? Że wielu ludzi wykorzystuje to jako lewaki, nie? Nie jedzą mięsa, coś tam, tralala, nie? Wiesz o co chodzi?
0: W pewnym sensie jest to kwestia ideologiczna, no nie można zaprzeczyć, no bo to jest w tym jakaś idea mocna, szczytna dla niektórych, a dla niektórych głupkowata.
1: Jasne, jest, oczywiście to nie jest tak sobie wzięte skądś tam, coś za tym stoi, oczywiście, że tak, ale...
0: że ludzie dodają do tego różne inne ideologie, które niekoniecznie tu są potrzebne. Jakieś takie, wiesz, utożsamianie się, że ci, co jedzą mięso, to są po tej stronie, a ci, co nie jedzą, to są po tamtej stronie ideologicznej i takie mieszanie tego, nie?
1: Generalnie przyjęło się coś takiego, że ten, kto nie je mięso, to jest lewak, tak?
0: No jakiś taki dziwak, jakiś taki, wiesz...
1: Patrząc tak bardzo, bardzo oględnie, to, tak to wygląda, tak?
0: A może mięczak po prostu, wiesz, może taki mięczak. Bo tak czasami się to tak przedstawia, że właśnie taki, nie? Wiesz, bo lewak,
1: żeby
0: mięczak.
1: Żeby zrezygnować z mięsa, to trzeba mieć jaja, moim zdaniem.
0: No właśnie, i silnowolę.
1: Byle mięczak bez tego schaboszczaka nie zrezygnował.
0: Znam takich wegan, którzy trenują sztuki walki. Sorry.
1: Mam kolegę, który był mistrzem Polski w Muay Thai, walczy na całym świecie, jest weganem, ja jestem wegetarianinem, on jest weganem. To jest w ogóle to, trzeba rozróżnić, ale już nie chcę teraz w to wnikać, nie? Bo
0: nie no krótko, no weganin nie je nic, co pochodzi od zwierząt już.
1: Nic od zwierząt, dokładnie. I to jest mój kolega, którego znam dobrze i facet jest rewelacyjny, trzyma się super, jest zajebistym fighterem, jest silny, sprawny, a mięsa nie je, on jest weganinem, czyli nic od zwierzęcego nie je od lat, naprawdę, to już są grube lata, nie? I takich ludzi jak on jest więcej, także to nie ma co porównywać, nie?
0: Pewnie, że tak. Są weganie, wegetarianie są często przypakowani, się biją się, znają sztuki walki, żyją zdrowo, uprawiają sporty różne, a taki, co je mięso, to często bywa człowiek otyły. Mi na przykład brzuszek zaczął rosnąć, jak zacząłem mięsa dużo spożywać i I trochę mi rośnie powoli chyba brzuszek. No więc już nie mówiąc o innych może zdrowotnych aspektach.
1: Ale powiem ci szczerze, że no ja tego mięsa nie jem, ale też mam takie momenty, że mi ten brzuszek lekko rośnie. Ja to nie jestem gruby jakiś, nie, ale tak jak pamiętam, jak wyglądałem za nastolatka, tak sobie wykręciłem, że tak powinienem wyglądać cały czas. I teraz jest tak troszkę, że czasami chciałbym do tego zejść, nie? Bo już tak widzę, tylko że może to jest też kwestia tego, że już mam swoje lata, nie? Mm-hmm. I to nie jest to, że jak ktoś jest wegetarianinem, to jest chudy, słaby i tak dalej.

0: przez te lata zauważyłem, że wygląda to w ten sposób, że to, co ja jem, staram się jeść tam jakąś, nie wiem, te substytuty sojowe i tak dalej, jakieś warzywa i tak dalej, i mi to wystarcza, nie? Nie muszę, nie, ja osobiście, ja nie potrzebuję dodatkowych witamin do tego, żeby czuć się w porządku. Ale nie mówię, że tak to działa u każdego. Być może są tacy, którzy rezygnując z mięsa, będą potrzebować jakiegoś wsparcia witaminowego.
1: Ja właśnie otworzyłem, słuchajcie, dwudniowy kebab. Zachował się, zapomniałem wyrzucić. Spróbowałem i całkiem dobry jeszcze jest. Bałbym się tutaj tych warzywek próbować, co tam jeszcze gdzieś zostały, albo frytek też, ale mięsko całkiem dobre. Jem padlinę, padlinożerca, krawiec jest
0: właśnie,
1: stare mięso.
0: Właśnie krawiec, powiem ci, że wiesz co jest najlepsze w diecie wegetariańskiej? To, że nawet jak jest coś przeterminowane, to nie ma strachu i takiego jakiegoś wewnętrznego obrzydzenia zjeść to bez obrzydzenia. Naprawdę. To jest to, że ja tak sobie myślę, no co, no dobra, mam jakieś tam parówki sojowe, które leżą w lodówce już tam miesiąc, trochę tam już urosły, ale to są tylko warzywa jakieś tam, nie? Jakaś soja. Co mi to może zrobić?
1: Coś mi się zębem zrobiło chyba, coś mnie ząb boli tutaj.
0: No i mnie też ząb boli. No to mogę się z tobą połączyć w bólu.
1: Witajcie, krawcu
0: tyżdzień. Ale serio, naprawdę, to jest to, że właśnie u mnie jeszcze jest to, nie wiem, czy mają to inni wegetarianie, czy nie mają, ja mam to, że i tak właśnie tak sobie porównując to do, wiesz, naprawdę, ja już długo mięsa nie jem, nie? I tak sobie przyrównując to do czasów, kiedy to mięso jadłem za nastolatka jeszcze, powiedzmy. Ja pamiętam, jakim dla mnie było koszmarem to, jak moja mama zrobiła na przykład jakiegoś tam kotleta, gdzie tam były jakieś przerosty, coś tam, nie? I tam musiałem dłubać. Ja byłem strasznym. Ja byłem strasznym generalnie dla moich rodziców dzieckiem, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Bo mama coś tam zrobiła, a ja tam zawsze coś tam w jakimś mięsie wygrzebałem, jakiś przerost, jakąś żyłkę, jakieś nie wiadomo co, nie?
1: Francuski piesek, kurwa.
0: Taki kurwa francuski piesek, dokładnie, tak.
1: Kurwa, ja tu dwudniowego kebaba wcinał, aż mi się uszy trzęsą, a tu francuski piesek się odezwał. Faktycznie to jacyś słabe usze, geje, Francuziki.
0: Stary, jak ja wycinałem ze schaboszczaków te wszystkie przerosty, nie? To jest chyba historia cała, nie? Ja mógłbym o tym książkę napisać. I właśnie teraz tego nie ma, nie? I tobie też zajebiście cieszy, że ja to sobie teraz coś biorę, nawet jak jest lekko tam, nie wiem, jakieś tam stare coś, to ja sobie myślę, co mi to zrobi? Nic mi to nie zrobi, nie? Ani się nie zżygam, bo jest jakieś niedobre, ani nic. Co najwyżej mi zaszkodzi lekko, ale nie zaszkodzi, bo to nie szkodzi. To nie szkodzi. Te warzywne rzeczy nawet przeterminowane nie szkodzą, nie?
1: Czyli dieta wegetariańska i wegańska bardziej odporna na zepsucie. I walczymy z zepsuciem tego świata, no ale pytanie, no tak patrząc dalekosiężnie na weganizm, na wegetarianizm, czy jest w ogóle możliwe doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie nie jemy zwierząt, zatrzymanie tego
0: nie
1: wieś,
0: jest.
1: Tego...
0: Obecnie
1: tego...
0: nie jest, ja ci powiem tak, moim zdaniem obecnie nie jest, masowo nie jest. I ja, mimo że jestem wegetarianinem, od praktycznie od początku, jak tylko przestałem jeść mięso, uważałem, że każdy powinien dojść do tego samemu i widzę cały czas, przez te wszystkie lata widzę, że nie ma opcji, nie? Nie da rady. Mhm. I to nie jest nic złego w tym.
1: Znaczy, no pewnie, może właśnie jak to sobie będzie szło tak drobnymi kroczkami, mrówcza praca i wiesz, przekonywanie innych tak stopniowo, powolutku, to będzie to trwalsze. Nie będzie to jakaś chwilowa moda.
0: Nie.
1: Tylko...
0: źle mówisz. To nie chodzi o przekonywanie.
1: No, a co robisz w tej

0: chwili na samemu. Antenie. A co robisz teraz na antenie? Opowiadasz ludziom o swoich...
1: Ja opowiadam, ale ja nikogo nie namawiam, nie?
0: Ale reklamujesz jakoś. Ale to nie ma nic złego,
1: nie,
0: słuchaj.
1: To
0: no.
1: Nie jest reklama, to jest po prostu mówienie o tym.
0: No to dobra, no to złego słowa użyłem. Rozpowszechnianie informacji. O, no to lepiej?
1: No dobra, no niech będzie tak, nie? Mhm. Ale uważam, że to jest coś, wegetarianizm, czy weganizm, czy tam cokolwiek innego łączącego się z odstawieniem mięsa, to jest decyzja każdego człowieka wewnętrzna i on to musi sobie przemyśleć i zrobi to, czy nie zrobi, niezależnie od tego, czy ktoś mu coś tam powie, czy nie powie.
0: No, pewnie, że
1: bo
0: tak.
1: Byli tacy, którzy odstawiali mięso, bo modne, tak? I za pół roku wracali.
0: No to ja tak pewnie trochę takim byłem wegetarianinem, ale zniechęciłem się, bo się po prostu nie przykładałem do robienia sobie fajnych rzeczy wegetariańskich, tylko jadłem byle co. I to się można, zniechęcić. Dobra, słuchaj, ciosany z kartofla. Masz w sumie też takiego nika wegetariańskiego też nawet.
1: Nie, wiesz co, kartofel. To po prostu pochodzi z tego, że jestem z Poznania. Mm.
0: Tak się mówi czasem na poznaniaków?
1: No, mówi się pyry, nie?
0: Ciosany z kartofla. Różne rzeczy można wyciosać z kartofla. Pieczątkę można z kartofla zrobić na dyplom. Z ziemniaka, buraka. Można
1: a
0: ten,
1: jeszcze, jeżeli jestem na antenie, to jeszcze jedna rzecz i już zaraz uciekam.
0: Spoko.
1: Nie wiem, tam 2, 3, 4, 5 audycji temu była kwestia tego, dlaczego mało ludzi słucha nocnego radia.
0: Bo się nie reklamujemy nigdzie?
1: Nie, wiesz co, moje zdanie na ten temat jest takie, że po prostu ludzie nie dorośli. Mało w tych czasach, mało jest ludzi takich, którzy nie wiem, w piątek wieczorem usiedliby przy komputerze, czy przy telefonie, czy gdziekolwiek i na słuchawkach posłuchali sobie, nie wiem, 3, 4, 5 godzin jakieś opowieści na różne tematy, chcieli podyskutować i tak dalej. To jest dla ludzi za trudne po prostu, wiesz?
0: No może coś w tym jest, faktycznie.
1: Moim zdaniem 99% społeczeństwa nie dorosło do tego jeszcze. Bo tutaj, wiesz, tutaj się rozmawia o różnych rzeczach, tak? I dla większości ludzi to jest za trudne, mimo wszystko. Mimo, że ty jesteś tutaj, wiesz, tryfnisiem, nie? I dowcipkujesz i tak dalej. To i tak są tematy za trudne dla większości ludzi, nie?
0: Może też się ludzie, o to chyba trochę zahaczasz, że się ludzie tak odzwyczaili też od po prostu takiego spędzania czasu. A ten brak umiejętności, to brak umiejętności, nie wiem, wyciszenia się, sięgnięcia po coś innego. Ludzie są trochę niewolnikami swoich przyzwyczajeń dzisiaj, nie? Dzisiaj. I spędzają czas podobnie w zasadzie. Grają w gry, oglądają telewizję.
1: No właśnie, dokładnie. Telewizja i gry to jest to, co teraz ludziom zajmuje czas, nie?
0: Jedna z takich praktyk magicznych to jest właśnie zrobienie czegoś zupełnie inaczej niż zwykle, albo czegoś nowego zupełnie, co jest dla nas nie... co nam by nie przyszło do głowy nawet, nie? Po prostu takie, wiesz, zrobienie nagłego, dziwnego ruchu. I można by uznać, że taką praktyką magiczną, która wprowadza cię w pewien sposób w świat magii, byłoby, gdyby jakiś taki Szary Kowalski czy pani Kowalska, którzy codziennie od 10 lat oglądają dziennik telewizyjny tam w telewizji, telewizor leci, reklamy, wiesz, w kuchni się krząta. Nagle coś się tknęło i włączyła sobie nocne radio. Wyciszyła się, poszła sobie do pokoju, położyła się na łóżku i sobie słucha nocnego radia, nie?
1: To jest niemożliwe. Właśnie chodzi o to, że moim zdaniem to jest niemożliwe. Że tacy ludzie absolutnie nigdy nie przekonają się, żeby posłuchać czegoś takiego jak nocne radio. ci ludzie mają swój świat i takich ludzi jest 99%.
0: No cóż, nie namówisz tak łatwo nikogo, żeby nagle na przykład zaczął jeździć na nartach, jak on nigdy tego w życiu nie robił. Chodzi mi o to, że ludzie po prostu równają do sąsiada, robią to, co wszyscy. Tacy są ludzie, chyba zawsze tacy byli, więc trochę się spóźniliśmy, wiesz, gdyby była epoka radia, to może by inaczej to wyglądało.
1: Wiesz, jakbyś, nie wiem, jakbyś może, sorki, jakbyś grał może jakąś, nie wiem, jakieś disco polo albo coś, to może miałbyś tutaj, nie wiem, 50 tysięcy widzów, nie, za audycję.
0: Ale nie wiem.
1: Jeżeli ktoś już ma pogadać o czymś poważniejszym, to już, to nie.
0: Wychodzę z założenia, że ludzie dzisiaj mają muzykę swoją ulubioną na kasetach, w MP3-kach, na serwisach i raczej radio puszczające muzykę nie byłoby atrakcyjne za bardzo. Chociaż inne radia tak robią i jakoś działają, ale wiesz co, wydaje mi się, że te najpopularniejsze radia dlatego mogą sobie pozwolić na taki tryb, że puszczają dużo muzy, bo ludzie liczą na to, że w końcu gdzieś będą wetknięte pomiędzy te utwory muzyczne jakieś pogadanki, jakiś żywy człowiek, jakiś telefon.
1: I tak czekają,
0: a ci radiowcy komercyjni tak raczą tych swoich słuchaczy tymi okruchami tej interakcji, tych audycji jakiś o czymś. I zapychają, wiesz, tak jak ziemniakami obiad, nie? Zapychają to radio muzyką. Ja tak to widzę, nie wiem. Ktoś słucha muzyki w radio jeszcze dzisiaj?
1: Ale właśnie o to chodzi, że naprawdę duża większość społeczeństwa polskiego słucha radia, bo lecą przeboje, aktualne przeboje, żeby to jeszcze były jakieś fajne przeboje. Nie, oni słuchają tego, co im puszczą, jakieś gówno, kurwa, to co tam... nie wiem, leci na bieżąco akurat gdzieś tam, bo jest popularne i oni tego słuchają tu chodzi o to, że oni nie mają świadomości żadnej, nie? I dlatego, wiesz, wymagać od ludzi, żeby słuchali do tego radia, dla nich tutaj wejść i posłuchać przez 2 godziny, już nie mówię o tam o 3, 4, 12, 15 godzin, tak jak się zdarzało, nie? Audycji to jest niewykonalne, bo ci ludzie mają wyjebane na to, no taka jest prawda, bo tacy są ludzie.
0: Brakuje ludziom cierpliwości, pewnej takiej kultury obcowania też z tym medium, jakim jest radio. W Polsce się radia słucha głównie w samochodzie, jakiegoś tam pierdzenia w tle, to jest taka pierdziawka w tle, nie? Czasem się pojawiają jakieś jaskółki typu Radio Nowy Świat, które obiecuje dużo, albo tam radio, nie wiem, jakieś 447,
1: no dobra,
0: jakiś tam inny numerek.
1: Radio Nowy Świat to jest to radio Wojtka Mana, tak?
0: Tak. No
1: ale tam pewnie też głównie leci muzyka jakaś, nie? Może ambitna, nie mówię, że nie, bo pewnie Wojtek tam gra ambitną muzykę. No ale to jest muzyka cały czas, tak? Tam sobie nie porozmawiasz, nie podyskutujesz, nie skonfrontujesz jakichś swoich tam, nie wiem, przemyśleń.
0: Trochę rozmów jest, ale to są takie płytsze trochę rozmowy, wiesz, takie na zasadzie, żeby was pozdrowić, jest fajnie, juhu, bawimy się, do widzenia, no takie telefony, nie? U nas to są takie rozmowy, no na różne tematy, dzisiaj już ile tematów było.
1: No właśnie, ja się zadzwoniłem przywitać, a już widzę, że już pół godziny gadam, nie?
0: Ale fajnie, ludzie tu pisali, że fajnie, że zadzwoniłeś w końcu, że się przyłamałeś, gratulowali. No, też się przyłączam, to wymaga trochę odwagi, przełamania się.
1: No powiem właśnie szczerze, że potrzebowałem czegoś takiego, żeby się przełamać pierwszy raz, nie? I teraz to już pójdzie dalej.
0: No i co, i nie było tak strasznie, nie?
1: Nie, no chyba, nie wiem... Może sobie to jutro odsłucham i zobaczę, jak to wygląda, nie? Ale nie, spoko, fajnie się gada.
0: Odsłuchiwanie samego siebie w radio to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ większość ludzi nie...
1: Najgorsze, co może być, ale tak z ciekawości chyba pierwszy raz odsłucham.
0: No ja bym odradzał, bo większość ludzi nie lubi słuchać swojego głosu gdzieś tam, czy oglądać siebie na filmach.
1: Właśnie ten głos jest najgorszy, bo głos, który ty słyszysz mówiąc, jest zupełnie inny, który wchodzi przez mikrofon, nie?
0: Zgadza się.
1: I później wygląda na to, że brzmisz jak debil.
0: Ale to sobie uświadom, znaczy przypomnij sobie, że
1: ja wiem,
0: że to są tylko takie odczucia, nie? Że
1: jasne,
0: tak,
1: no. Jasne.
0: No dobra,
1: jasne.
0: To dzięki za telefonik.
1: Dobra, stary.
0: Do następnego.
1: Nie, już nie blokuję dużej anteny. Myślę, że przełamałem się, jakby co, będę dzwonił jeszcze tam kiedyś też, nie?
0: No zapraszam. To cześć.
1: Dobra, trzymaj się, powodzonka. Na razie, do następnego.
0: Wszystko pięknie, ładnie, tylko tak piszczał strasznie jakoś, nie? Taki było słychać delikatny pisk jakby. Albo mam czułe ucho. Ale to może to kierowca jest ciosany z kartofla. Kolejny kierowca. Może. No właśnie, musicie, ale możecie dać mi jeszcze chwilę tam wytchnienia z radiem. Naprawdę tutaj myślę, co tu zrobić, nie? Jak tu ogarnąć jakoś fajnie sprawy. Wychodzę powoli z tego letargu, tak więc może będzie lepiej. Zawsze tak jest, że jest raz lepiej, raz gorzej, nie? Raz są lepsze te audycje, raz gorsze. No. Już nie chce mi się po raz tysięczny tłumaczyć, że już tyle nadaję, to trochę jestem czasami wypalony, albo mi się za bardzo nie chce. W przypadku dowcipkowania, robienia sobie jajec, robienie tego na siłę nie wchodzi w grę za bardzo. Z przygotowywaniami też tak różnie bywa. No. Często się przygotuję, a audycja ma powiedzmy połowę tej słuchalności, co... audycja jakaś luźna, jajcarska. I to też tak trochę naprowadza raczej na te tory robienia radia i audycji improwizowanych bardziej. Luźnych. Luźnogadkowych. Zresztą luźne gadki gdzieś tam są cały czas na górze w statystykach, nie?

Jeszcze raz wielgaśne dzięki dla Grześka za zacny donate. To też już wchodzi tutaj do nazewnictwa naszego, do naszej nomenklatury nocno-radiowej. Zacny donate. No, już wiem, co to za Grzesiu, wiem, co to za ziółko. Sobie tu popatrzyłem. A wy słuchacie luźnych gatek nocnych w nocnym radio. Rozmowy o wszystkim i o niczym. I tylu ludzi dzwoni. Chyba nie jest źle, słuchajcie. Co, nie lubicie, jak ludzie dzwonią? Nie jest fajnie? Jak jest ciągle coś nowego, ciągle jakiś nowy charakter się pojawia. Ludzie, różne tematy... się pojawiają. Ale co tu pisze człowiek? Lewatywa mózgu, lorem ipsum, to ci wychodzi. Spoiler, wywiady, czasy ostateczne, sztywniutko. Czy co, za sztywne są te moje audycje, te poważniejsze rzeczy, co nagrywam, to są za sztywniutkie? To ciekawy komentarz. To może powinienem na wesoło prowadzić na przykład wywiady. Witamy dzisiaj wyjątkowego zjebanu, zaprosiłem tu. Nie, żartowałem, to naprawdę to cię szanuję, nie? A ci nie dam ręki, nie podam. A widzisz, się nabrałeś. Dobra, nawijaj, co tam miałeś gadać, bo mi się spieszy. Mam pół godziny audycji, szybko, no. Skąd jesteś? Tak z jajem, nie? Jakoś potraktować tego gościa. Albo na przykład z jajem o filmach. No to nie wiem, wydawało mi się, że audycje, w których naśladuje i parodiuje różne charaktery, śmiejemy się z Olą, żartujemy sobie, to chyba są dosyć wesołe audycje, nie wiem, inne audycje o filmach na YouTubie są weselsze, to mnie zaskoczyliście, to muszę zobaczyć. Krawcu, radio jest super jak dla mnie. No i tak trzymać, tak trzymać. Padłem co prawda w taką pułapkę, przed którą bym sam przestrzegał innych nadających albo tworzących radia. Róbcie radio o wszystkim, tylko nie o radiu samym. A moje audycje się ostatnio sprowadzają do gadania o radiu samym. No tak trochę niby kapitańsko, okej. Okay. To jedyne, co mnie usprawiedliwia, to, że jestem kapitanem i mogę o kapitańskich sprawach rozmawiać, nie? Tak przystoi po prostu, nie? No ale tak czuję, że to jest właśnie ta pułapka, że zaczynam gadać. To też Michał, nie? Którego pewnie dzisiaj będziecie słuchali. Co po niektórzy... też się bardzo skupia na samym radio. To, jaki ma tam mikrofonik, jak to zrobić, że on tu założy nowe, że tu se kupił coś nowego. No i to jest właśnie ta pułapka. Takie spuszczanie się nad samym radiem, nie? Że ja tu mam radio, ja tu jestem organizator. Idę sobie po paczkę papierosów nową.

Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla. 5 zł. Obsrany byłem, ja dzwoniłem. Mam nadzieję, że moje rozdzieliczenie nie było złe.

0: No, dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie mogę znaleźć fajek. Miałem jeszcze kupione i nie ma. Znikły. Duchy. Duchi normalnie. Radio, w którym straszy. No, no nie ma, no. Ukradli cyganie. No przepraszam, to tak niepoprawnie trochę tak dzisiaj mówić. Kiedyś były takie powiedzonka, jak dziecko się pytało, a gdzie jest tam coś tam? Mój samochodzik. To mama odpowiadała, cygan niósł worku tam, idź, dziwo tu. Takie rasistowskie różne powiedzonka właśnie, że Żydzi ukradli, albo cygan niósł, albo tam oszwabili, ożydzili. No, takie różne polskie powiedzonka w naszym języku potrzeba na antenie. Witam serdecznie.
1: Szczęść, Panie Bobrze. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz, to mogę tutaj rzucić kawałek gadki, żebyś miał czas, żeby znaleźć fajki, ale też wolałbym, żebyś to usłyszał, więc jak coś, to się przerzuć na głośniki.
0: Wiesz co, nie mogę, ale to powiedz na początek coś mało ciekawego, głupiego, nic nie wnoszącego i tak dalej, żebym nic nie stracił. To, a ja wracam za minutę dosłownie. Czuję, że znajdę te papierosy.
1: Okej, w porządku. W takim razie z uwagi na to, że bez litości ma słuchalność, jaką ma, to też chciałbym tutaj dodać coś, co zapowiedziałem we wczorajszej audycji, mianowicie sprawdzam Wraca do łask, ponieważ czasy są, można powiedzieć, ostateczne i parę ostatnich rozmów z osobami, które uważam za całkiem racjonalne, udowadnia mi dobitnie, że czas najwyższy tutaj po raz kolejny zaostrzyć swoje pióro, podejść do tego w sposób oczywiście zrebootowany, trochę odświeżony, w mocno innym stylu na pewno, będzie mniej powiedzmy takiego sztywniarstwa, dużo więcej dynamiki, która akurat w bezlitości strasznie mi się sprawdziła i mi się wydaje, że odrobinkę to koło zamachowe mi się udało rozkręcić, więc planuję, że mniej więcej na rocznicę zamknięcia sprawdzama rok temu, czyli gdzieś w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia, jeżeli pamięć mnie nie myli, sprawdzam, powróci na łono internetu. Także dobrze, że tutaj stron nie gasiłem, że tutaj wszystko, co było, zostało, trzyma się mniej więcej w takim samym stopniu, jak jest. Będzie siłą rzeczy, będzie i o szczepionkach, i o COVID-zie, ale oprócz tego standardowo, historie o UFO, o porwaniach, o kosmitach, o dziurach na biegunach, dzisiaj w ogóle u Gabrysia słyszałem, jak to było, że po podaniu szczepionki na COVID zostaniemy zaprogramowani tak, że będziemy mogli jeść tylko ludzkie mięso. No właśnie, także jeszcze tutaj się odniosę się jeszcze do kwestii mięsa ze względu na ciosanego z kartofla i jego telefon. Tutaj pojawił się wątek takiego zaglądania do talerza. Sam jakiś czas temu wspominałem, że sam przeszedłem na dietę, że ograniczyłem swoją podaż mięsa mniej więcej 10-krotnie. Prawdą jest, że w mięso zdarza mi się to i tu już nawet nie zawsze jeść co piątek, tak na wypadek, żeby wkurwić Boga, jeżeli by jednak istniał. No i właśnie takie zaglądanie do talerza, podśmiewanie się, to też jest kwestia, mi się wydaje, dystansu, bo pewne rzeczy jednak wdrukowują się nam gdzieś z tyłu głowy i nie jesteśmy do końca świadomi, nawet jeżeli rzucimy jakimś tekstem, który mógłby być odebrany jako zaczepny. Zresztą tutaj też patrząc po reakcjach na czatach wszelkiego rodzaju, też przez niektórych ciosany został odebrany jako osoba, jako właśnie taki wojujący wegetarianin, gdzie też z drugiej strony to uprzedzenie też nie jest bez winy. I to nie chodzi o konkretną osobę, tylko o postawę wręcz takiego właśnie lewackiego wegetarianizmu, jakby to można powiedzieć, że w pewnym momencie możemy się potknąć o taką osobę, która będzie nas chciała, tak jak jest ewangelizacja, to można powiedzieć wegetarianizacja, która będzie nam za wszelką cenę starać się pokazać, że ona pod pewnymi punktami, pod pewnymi cechami swojego życia może się czuć dużo wyżej, dużo lepiej. Taki, myślę, że każdy z nas z takimi osobami się spotkał, wobec czego to też się spotyka z naturalną reakcją obronną. Z drugiej strony nie wiem, kto tę wojnę zaczął. Oczywiście, podejrzewam, że obie strony są winne, tak samo jak w małżeństwie. Wina zawsze leży po dwóch stronach, oczywiście, żony i jej matki. A więc sądzę, że kwestia nabrania dystansu to przede wszystkim. No i tutaj bardzo takim można powiedzieć złotym standardem wegetarianizmu jest Grzesiek. Grzesiek przedsiębiorca, którego też tak powiedzmy pewne drobne cechy w pewnym momencie sam zauważyłem. Mianowicie coś, co sam od pewnego czasu już dostrzegam. Coś, na czym bardzo mi zależało. Mianowicie bardzo lepsza wrażliwość smaku. Z uwagi na to, że jeżeli chodzi o mięso, no to też jest jakiś taki konkret, jeżeli chodzi o smak. No właśnie ten bulion wołowy, tak, czy tam z kości, z żeberek zrobiony, o którym chłopaki mówili, to jest pewien konkret, tak? Tylko, że pamiętam, to wspominałem też kiedyś, że kiedyś sobie poszedłem na ramen z owoców morza i było to dla mnie takie nic. No równie dobrze można by było podać szklankę wody z jakimiś tam wodorostami i ośmiorniczką wrzuconą i to by smakowało dokładnie tak samo. W ramach eksperymentu w zeszłym tygodniu poszedłem sobie do tej samej restauracji zjeść ten sam, taki sam ramen. I matko boska, normalnie orgazm w podniebieniu. Dokładnie tego szukałem. To jednak też się w pewien sposób zmienia. Jakieś takie odejście, czy to od przesadnej ostrości, takiej, która będzie paliła nas 4 razy, czy odejście w ogóle od tych kostek rosołowych i wszelkiego rodzaju wzmacniaczy smaku, które no może i są, może inaczej, no one można je w sposób racjonalny wykorzystać. Ja staram się od tego stronić. Potężnych ilości soli i właśnie docenienia tych takich drobnych, nie wiem, nutek smakowych, które giną, nawet jeżeli one się pojawią w jakimś pięknym, ociekającym tłuszczem burgerze z pięknym plastrem sera, pomidorkiem, sosem jakimś i tak dalej. No ale jeżeli ten sos, który został przez kogoś zaprojektowany, wymyślony, jest tutaj jakiś, nie wiem, coś nietypowego, coś, nie wiem, może bardziej korzennego bym tutaj widział, albo jakieś takie małe zaskoczenie, bo to też jest jak nie wiem, jakaś zaskakująca solówka w utworze. Jest to, no właśnie, coś, co bardzo łatwo nam ginie na tle tego całego potężnego smaku, tego tłuszczu, który rozlewa się po naszym całym języku i sprawia, że te smaki odczuwamy oczywiście bardziej, co poniekąd może być fajne, ale to jest jak z utworami rave'owymi. One mogą być fajne, tak, kupanka jest okej, wszystko fajnie, spoko. Tylko że fajnie sobie od czasu do czasu posłuchać, nie wiem, jazzu, harfy, fletu czy innych bardziej klasycznych instrumentów i dostrzec właśnie takie drobne szczegóły, które zwyczajnie nie będą zauważalne w opowieści czy w utworze, który będzie opierał się na tej ciężkiej, wrednej, paskudnej łupance. Nie no, fajek szuka, dajcie.
0: Nie, już jestem, wróciłem. Mission failed. Nie wiem, czy ja zjarałem te wszystkie paczki papierosów dzisiaj, czy co? Cały dom przeszukałem. Nie ma. No naprawdę, zaczynam myśleć, że ktoś mi tu był, jak mnie nie było. Muszę taką jakąś nitkę szurską, może są jakieś takie szurskie strony, gdzie pokazują, jak zamontować jakąś nitkę i papierek, żeby widzieć, czy ktoś ci wszedł do domu, jak cię nie było i zabrał papierosy.
1: No, musisz zacząć obserwować gołębie na balkonie i zobaczyć, czy czasami to nie są szaraki albo jakieś takie cyborgi, które tutaj, wiesz, taki gołąb ci wejdzie przez okno, tymi swoimi łapami złapie paczkę fajek i fru, a potem tak siedzą na tym parapecie, gruchają tylko i tak, wiesz, i to nie jest, że one gruchają, one się śmieją z ciebie.
0: Coś mi to śmierdzi wszystko. Ja czuję, że ja będę kiedyś w przyszłości strasznie ważny i zmienię całą Polskę i władze wysłały tutaj agentów, robotów, żeby mnie powstrzymać, zanim jeszcze się zajebisty zrobię. Bo na razie to jeszcze trochę jest, żeby być zajebistym. To trochę jeszcze trzeba poprawić niektóre rzeczy. No, ale to właśnie, i oni wią, że to się tak skończy, że takim Johnem Connorem jestem, kurwa, tutaj i chcą mnie zniszczyć już teraz i mi kradną papierosy, żebym zwariował od tego, bo to jest niemożliwe, żebym ja spalił tyle papierosów dzisiaj.
1: A może po prostu tutaj właśnie Terminator został wysłany, żeby zabrać ci tę paczkę papierosów, ponieważ w późniejszych badaniach okazało się, że trzeci papieros z tej paczki spowodował u ciebie nowotwór, który szybko cię zmiótł z planszy i zanim zostałeś papieżem, nie? Wobec czego to jest, wiesz, to może być jednak całkiem pożyteczne.
0: Nie przewidzieli jednego. Pojarki.
1: O Jezu. Pojarki? To pisjarki chyba, nie pojarki.
0: Pojarki, to dziwnie brzmi, jakby taka no. Jakaś nowa partia, zjednoczenie tych, co się kłócili tu zawsze, pojarki.
1: Pojarki, kiedy już jest ci wszystko jedno.
0: I już się stać tylko na pojarki.
1: Ale wracając do głównego wątku i tematu, który chciałem, żebyś usłyszał, to jest tak naprawdę przypomnienie rzeczy, o której wielokrotnie już nam się zdarzało rozmawiać, mianowicie robienie swojego kontentu w ten sposób, który będzie mniej więcej zgodny z twoim sercem, bo jeżeli zaczniesz się dopasowywać do oczekiwań, czy to ludzi z czatu, czy to ludzi dzwoniących, czy to ludzi nawet donatujących, to w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że robisz, wiesz, starasz się zrobić wszystkim naokoło dobrze, ale jednocześnie nie jest to zgodne gdzieś tam z twoim sercem, z twoją wizją, z twoją pasją. No dzisiaj naprawdę delicje radiowe, szapoba od samego początku, no naprawdę, no wiadomo, luźne pogadanki, tam minimum przygotowania, no trochę więcej niż zwykle, ale kurde, to jest, wiesz, ten twój taki naturalny flow, takie twoje naturalne akwarium, tak? I to słychać po tym, że nie ma w tobie jakiegoś znużenia, znudzenia, jakiegoś nadmiernego narzekania. Ono oczywiście jest, ale ono jest elementem oczywiście twojego charakteru, więc dziwna audycja by była, jeżeli w luźnych gadkach byś na nic nie narzekał, prawda? Natomiast no być może właśnie, ja nie wiem, jakiś taki reset powinien się zdarzyć, mianowicie odpytanie samego siebie, tak? Czy decyzje, które podejmujesz, czy sposób, tematy, które wybierasz właśnie wychodzą prosto z twojego serca, czy może właśnie z drugiej strony są skierowane na oczekiwania, które tak naprawdę są dla nas nieznane? Bo mimo, że bardzo fajnie, że ludzie komentują, mówią nam, czasami nawet maile piszą, chcą w jakiś sposób ubogacić, ulepszyć, ewentualnie skierować nas na jakieś tory, no to nie oszukujmy się, my wam w głowach nie siedzimy. I nawet jeżeli to zostanie wypowiedziane albo przelane na treść maila czy treść komentarza, to w dalszym ciągu możemy to różnie zinterpretować i może się okazać, że idąc w kierunku takiego nadmiernego dopasowania się do słuchacza, zarówno nie zadowolimy tego słuchacza, tego jednego konkretnego, który akurat zdecydował się, żeby zabrać głos, nie zadowolimy samych siebie, a nie oszukujmy się, myślę, że te 2270 subskrypcji to nie jest kij w kij dmuchał, i to jest, i one się wzięły nie dlatego, że tutaj się dopasowywaliśmy, bo chyba od początku się za bardzo dopasowywać do nikogo nie chcieliśmy, tylko dlatego, że ludzie słyszą w tobie pasję i ludzi to bardzo, bardzo przyciąga. To jest właśnie taki punkt, do którego, no nie wiem, no oczywiście nie chcę ci tutaj mówić, co powinieneś robić, ale tak zaznaczyć, czy wiesz, czy tak po zakończeniu audycji, tak, po zakończeniu streama klikasz zatrzymaj stream, nie, i tak, czy zrobiłem dzisiaj dobrą robotę? I tak wiesz, tak sam dla siebie, nie dla słuchaczy, tylko czy jestem dumny z tego, co właśnie wyprodukowałem?
0: No właśnie, tak rzadko się pytamy samych siebie, bo to wtedy... Tak czujemy, tak się trochę obawiamy tego, że sami siebie nie okłamiemy i że sami jesteśmy zawsze szczerzy ze sobą. Dlatego może niektórzy rzadko się samych siebie pytają, tylko wolą znaleźć sobie na przykład jakiegoś Toadiego, który zawsze powie, że super pięknie, i on ci powie, że super pięknie, i się utwierdzisz w tym przypuszczeniu, że być może jest super pięknie. No pewnie, że jest.
1: No tak, gdzie taki Toadie też się może okazać włazidupą, który tylko po to, żeby trochę zapunktować, akurat będzie ci lizał jajka. I jak to pamiętam, jak to Leniuch kiedyś opowiadał o pracy w... Nie, czy nie Leniuch, ktoś inny z Irlandii, a z takich normalniejszych z Irlandii opowiadał, nie, że to dobra, nie będę tutaj przywoływał po imieniu, ale że coś tam strasznie spieprzył w pracy i tak szef do niego podszedł, good job. On taki dumny, nie, że spieprzył, a ten irlandzki frajer w dalszym ciągu mówi mu good job, nie? I taki zadowolony z siebie, gdzie to było tak naprawdę takie, wiesz, pogłaskanie po główce, żeby się nie poczuł źle. Ale wygodniej dla niego było wówczas usłyszeć to tanie kłamstwo zamiast gorzką prawdę.
0: No, a ludzie dzisiaj ogólnie wolą właśnie piękne kłamstwo niż smutną prawdę, chyba, nie? Tak ogół ogół mieszkańców tej planety. Żyjemy w takim świecie, gdzie sobie musimy przypudrować całą rzeczywistość dookoła wręcz.
2: No dokładnie tak, ale słuchaj, no kto przy zdrowych zmysłach będzie chciał się taplać w informacjach, które są w jakiś sposób dla niego niewygodne? No nie oszukujmy się, bardziej naturalnie dążymy, a przynajmniej powinniśmy dążyć do tego, żeby czuć się dobrze. Nawet do tego stopnia, że będziemy w stanie właśnie się odrobinkę zakłamać, zakałapućkać i wręcz dojść do takiej absurdalnej sytuacji, w której bronimy takiej, wiesz, takiej straconej pozycji, bronimy przegranej twierdzy tylko i wyłącznie dlatego, że tak głęboko sobie wmówiliśmy, że to się sprzedaje. I tutaj prosty przykład. Wyświetlenia, o których mówisz, tak? Że te luźne gadki się sprzedają, jak są dymy, to jest jeszcze w ogóle kurmo lepiej. Nie, jeszcze donajciki są i w ogóle jest wszystko fajnie, pięknie.
0: No ba.
2: Tylko wiesz, że tak powiem, no jeżeli będziesz prostytutką, która się zdecyduje na gangbang, to zarobisz jeszcze więcej, tak? Tylko pytanie, w jaki sposób tam sobie spojrzysz w lustro następnego dnia i w jaki sposób będziesz postrzegany przez inne osoby, które brały w tym udział, ewentualnie potem obejrzały na RedTube nagranie z tego. To jest oczywiście osobny temat, tak? Więc wyświetlenia oczywiście mówią swoje. Komentarze mówią swoje, donejciki mówią swoje, no ale ciężko każdą z tych cech wziąć za jakiś taki super jedyny probierz, tak? Bo to też jest rozmowa, którą mieliśmy milion razy, ale myślę, że też warto to powtórzyć. No jest taki, nie wiem, jakiś tam patostreamer, który, nie wiem, siądzie na butli, czy tam podpali coś w domu, no i on zarobi tam te 10 tysięcy, czy tam 50 tysięcy na jednym streamie w ciągu jednego wieczoru, dajmy na to, tak? No okej, spoko, nie? No pytanie, czy to jest właściwa droga? W sensie właściwa, czyli taka, z której byłbyś... No może nawet nie tyle dumny, ale zadowolony z samego siebie.
0: A może za dużo jest w ogóle tego przejmowania się, czy dobrze, czy niedobrze, czy może troszkę lepiej. Tak po prostu robić swoje i przestać myśleć o tym, czy jest dobrze. Zawsze ktoś tam będzie narzekał, że kiedyś było lepiej, że mu się nie podoba. To jest też normalne. Też, nie wiem, wspiąć się tutaj na wyżyny twórczości i upiec wam takie delicje radiowe, że będę tutaj zbierał mąkę na nie przez 2 miesiące. Udam się do samotni, będę kontemplował, spisywał, notatki robił i nagram taką audycję, że po 2 sekundach już zrobicie ło, kurwa, i laczki wam spadną. I potem tak się wypstrykam, że już będę musiał, że przejdę jakiś posttraumatyczny syndrom w ogóle z tego wszystkiego i się już nabiorę wstrętu do pokazywania się na antenie. To było takie przeżycie.
2: Znaczy, wiesz, pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że technikalia masz dobrze ogarnięte, co wbrew pozorom nie jest aż takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. I to jest jakiś taki pewien poziom minimum, tak? Sam też wielokrotnie złapałem się na tym, że udało mi się wyprodukować coś, z czego byłem naprawdę dumny, z czego byłem zajebiście zadowolony. A potem, wiesz, tam podchodzę, bo tam, wiesz, bo mam za sobą tam milion, wiesz, milion różnych projektów, które w pizdu zarzuciłem, nie? I potem do nich ewentualnie powracam, nie? Bo pojawia się w pewnym momencie taka myśl, kurde, ale tak zajebiście podniosłem poziom, że teraz to ja nie dam rady, to nie ma sensu. I jak ludzie na mnie popatrzą i to może sprawić, że właśnie raz przestaniesz się starać, tak? A finalnie prawda jest taka, że okej, to zostanie docenione raz, drugi, trzeci, ale tutaj wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy może mieć lepszy dzień, każdy może mieć gorszy dzień, każdy może mieć lepszą lub gorszą No, Jezu, zgubiłem słowo.
0: No nie wiem, wenę, tak. Nastrój i tak dalej. No, też dobrze mówisz w sumie, się z większością rzeczy chyba zgadzam, że podnoszenie sobie nagle poprzeczki jakoś mega wysoko może zadziałać na minus. Potem wpadamy w jakąś pułapkę własnych ambicji tutaj tego, co byśmy chcieli pokazać, że to za słabe już teraz wszystko będzie. Dokładnie. W ile w ogóle pułapek może wpaść twórca takich myślowych, nie? Że straci właśnie wenę, odechce mu się. Ludzie tego nie biorą pod uwagę. Często krytykują ci, którzy dość szybko się na przykład wypalili, nie? Albo nigdy nie zadzwonili nawet, bo się wstydzą. często też się nie porównuje, powiedzmy, jednego medium do innego. Co z tymi na przykład, którzy mają jedną audycję w tygodniu, jakąś taką nudną? I to jest okej, bo to tak się ludzie przyzwyczaili, powiedzmy, nie? Tak mówię, jakieś hipotetyczne medium. Takie, które po prostu jest w ogóle takie, no, już słabiutkie. Ale ludzie jakoś się pogodzili z tym, bo człowiek po prostu sobie tak postawił poprzeczkę na poziomie takim, że wszyscy już teraz nie oczekują, że on nagle wyskoczy gdzieś pod niebiosa, nie? To też można wpaść w pułapkę. I co, teraz nagle się bierzemy tutaj, robimy rewolucję, nowe audycje, nowi nadający, wszystko na poziomie. To potem już się tego trzeba trzymać, nie?
1: No, to jest dokładnie to, dlaczego przerwa techniczna zdechła u mnie, tak? Dlatego, że założyłem sobie regularność czasową. I to był mój największy błąd i podejrzewam, że gdybym tego nie zrobił, no to pewnie też by kiedyś tam zdechło, ale przynajmniej miałoby szansę na to, żeby powstać znowu. Postawiłem sobie poprzeczkę wysoko, i pilnowałem tej regularności, że ojejku, tutaj trzeba zaraz coś tam, nie? Tu trzeba, już tutaj natychmiast, już tutaj
0: goście, ta pustyka, tak? Goście, tak dalej.
1: Goście, dokładnie, to też jest za każdym gościem stoi cztery razy tyle dogadywania się, co jest samego czasu audycji, co najmniej, plus znoszenie foszków i fochów. Nie powiem kto, ale wszyscy pewnie się domyślają. Więc to też jest zupełnie inna historia. Takie, wiesz, takie no właśnie, tak wymagasz od siebie, bo sam sobie postawiłeś takie zupełnie z dupy założenie, że co czwartek ma musi być. I musi być, już nie jest, musi być. I tutaj się wali i pali, tutaj pralkę musisz naprawić, tutaj kibel posprzątać. Nie, audycja, bo audycja, wiesz, jest najważniejsza, bo ja obiecałem, ja tak i to nie mogę teraz złamać tej obietnicy danej ludziom. Prawda jest taka, że takiej obietnicy ludziom nie dawałeś, tylko dałeś tę obietnicę sam sobie. Sam siebie z tego rozliczasz. Wobec czego możesz stwierdzić, dobra, to ja cię zwalniam łaskawie prawem łaski prezydenta z tej obietnicy. I zrób może dobrze, może sobie zrób przerwę od jakiegoś właśnie ciężkiego tematu, tak? O ile czasu nie było czasów ostatecznych, tak? I myślę, że to był, że to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. Nocny Marek nie ma nocnego Marka. Dlaczego? Dlatego, że zaczął się wypalać, więc przygasiliśmy go.
0: No. Jesteś?
1: Tak, bo okay. Założyłem donate, ale nie wiem, jakiego delaya mam.
0: Dosyć sporego, ale to może skorzystam i podziękuję Lightowskiemu. 7 zł, dziękuję bardzo. No i coś tu jakiś wierszyk. Yo, yo, patrzę za siebie. No, domorosły hip-hop, powiedz tutaj. Na co te lata z czasem...
1: Oh no, anyway. Więc nocny Marek został zgaszony, tutaj też jakiś czas temu pojawiła się rozmowa, jakoś to tak Porfiry bodajże ładnie ujął, że kurde, nie zacytuję tego, może ktoś pamięta to przypomni. Że to było jak cios czy coś w tym stylu, nie? Cios w jego serce. No tak, tylko że gdybyśmy tego nie zgasili, a obojgu nam się za bardzo nie chciało, no to by straciło ten smak, no i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Może kiedyś wróci, może nie wróci, nie wiemy jeszcze, tak? Tylko że też wymagania stawiamy przede wszystkim samym sobie, my jako twórcy kontentu, tak? I to od nas tak naprawdę zależy, gdzie tę poprzeczkę postawimy i czy w ogóle będziemy brali udział w tych zawodach. Bo też z drugiej strony patrząc, wyobraź sobie, że nie wiem, dajmy na to, jesteś sportowcem, który ma przebiec maraton, ale dostałeś sraczki dzień przed. No i co? No i za wszelką cenę będziesz biegł?
0: No był taki, co bieg. Kiedyś było o tym, jak gadaliśmy
1: tak,
0: o bieganiu.
1: Tak, tak.
0: No cóż, nic dodać, nic ująć. No. W ogóle popatrzcie, ile było różnych audycji już w Nocnym Radio. To, co macie na kanale, to jest jakaś tam mała część w sumie. Wiele serii, które były właśnie i się skończyły, są tylko na naszej stronie nocneradio.pl. Tam szukajcie w archiwum zupełnie nowe audycje, których nie ma na YouTubie. I ile tego było? I chyba zawsze trzeba traktować takie audycje jako jakiś projekt, który jest przewidziany na 10, na 20, na 100 odcinków. Ile było nocnych marków? Ciężko no, to zliczyć.
1: Myślę, ale... że około 200-300 spokojnie. No, nie, 200 bardziej. No.
0: To chyba niezły wynik, nie? No, a też nic na siłę. Znaczy, na siłę to można robić, jak jest biznes, jak to się traktuje jako biznes, że potrzeba wstaje z rana do pracy, nie jedzie tam, gdzie jedzie zwykle, tylko jedzie do studia, które zaraz tu zrobimy.
1: Jedzie swoim fotelem do komputera, nie?
0: Zaraz robimy studio, słuchajcie, studio NR New Wave Power Sound System Incorporated, nie wiem, jakieś musimy fajną nazwę wymyślić. No, zbiórka. Potrzebujemy, słuchajcie, no my nie oczekujemy wiele. Dwie bańki, wiecie, jak szybko się rozchodzą? Naprawdę.
1: Myślę, że tak 200 tysięcy miesięcznie to jest taki pułap, na którym moglibyśmy postawić taką prostą stronę na WordPressie z takim archiwum na 100 godzin audycji.
0: Jak wpłacicie następne 100 tysięcy, to tu dodajemy plus bajeranska grafika. Ja się wtedy zmuszę i zrobię bajeranską.
1: No właśnie, więc no w dalszym ciągu to jest projekt hobbystyczny i on zawsze będzie projektem hobbystycznym, a no niestety w projektach projekty hobbystyczne mają to do siebie, że jednak się do nich dokłada. Czy to i to nie zawsze muszą być złotówki, tak, ale to jest choćby czas, który poświęcasz na to, żeby siedzieć właśnie wieczorem i rozmawiać z ludźmi. Z drugiej strony jest to też czas, którego nie poświęcasz na pracę zawodową, z której byś miał bardziej konkretny pieniądz, tak w przeliczeniu złotówek na godzinę, więc to też jest, no tylko, że to jest rzecz, z której wydaje mi się, że zdajesz sobie sprawę, tak, że jest to coś, do czego dokładasz.
0: No akurat jestem jedną z tych nielicznych osób chyba w polskiej radiosferze internetowej, która faktycznie, no ostatnio się przez jakiś czas utrzymywałem tylko z radia, można rzec. Także się udało, nie, przez jakiś czas. Przynajmniej.
1: No ale to jest właśnie, wiesz, przez jakiś czas, bo łaska słuchaczy na pstrym koniu jeździ, prawda?
0: No tak, i jeszcze jak?
1: No tylko, że to też nie bez powodu, bo też w pewnym momencie wiadomo, że to też uzależnia i jeżeli wiesz, jeżeli tak gonisz tam, nie wiem, 5 dni w tygodniu czy 6 dni w tygodniu audycję, to też robi się w tobie jakiś taki syndrom sztokholmski. Tak bez urazy, moi drodzy słuchacze, ale na ten sam syndrom sztokholmski cierpicie wy, tak? Bo jak sobie wczoraj spojrzałem w statystyki, to bardzo nam się wypłaszczyła krzywa. Wypłaszczyła się krzywa subów i unsubów, tak? Bo mimo wszystko cały czas powoli rośnie. Natomiast w bardziej złotych okresach nocnego radia dało się zauważyć, że tutaj jest na przykład taki zajebisty pik, że bardzo w górę to poszło, a potem na przykład dwa unsuby. I to faktycznie takie żywe EKG takiego młodego, dobrego sportowca, tak? Coś się dzieje, dużo ludzi przychodzi, trochę odchodzi, no bo wiadomo, że jeżeli coś się dzieje, to kogoś tam może w dupkę zaboleć, tak? Ten kijaszek jakoś tam wibracyjnie przenosi złą energię. Ale wiesz, ale to były sytuacje, już tu nie mówię o takich flagowcach, jak właśnie audycja z Srawkiem albo z Eterem, tak, gdzie bardzo dużo ludzi przyszło. No choćby właśnie taki, można powiedzieć, romans z Uniwersum NK'ego, gdzie też sporo ludzi się pojawiło. Natomiast tak patrząc na, powiedzmy, ostatnie miesiąc, półtora, no to daje się zauważyć, że no to już, no to krzywa nam się bardzo wypłaszczyła.
0: Jednym słowem, no, i... no tutaj mówiąc prosto, mamy dużo unsubów, tak? No
1: Nie, po prostu nic się nie dzieje. Nikt nie przychodzi, nikt nie odchodzi, a to do czego zmierzam. I
0: właśnie
1: taki...
0: mi się, ja inaczej widzę to jakoś, że jeden przyszedł, jeden poszedł, dwóch przyszło, jeden odszedł, dwóch odeszło, jeden przyszedł.
1: Tak. No tak, tak to mniej więcej wygląda. Wcześniej było na zasadzie, że przybyło powiedzmy 10, a odszedł jeden, tak? I tak to mniej więcej wyglądało też w zależności od, nie wiem, tematyki, czy naszego tam, nie wiem, jakiegoś zafiksowania na tematy, które wszyscy uwielbiacie, czyli kościół, pedofilia i tak dalej. Anyway, to do czego zmierzam, to jest też syndrom sztokholmski po stronie słuchaczy, że ej, włączę kurde tego Krawca, bo może akurat dzisiaj mu wyjdzie. I tutaj takie podziękowanie dla słuchaczy, że
0: taki nasz Kononowicz, głosów, które... taki nasz Kononowicz, se włączę się po... pośmieje i włączył sobie, a ja się akurat wygłupiam i mówię, co kurwa, zamknę to radio, kurwa, byście mieli, jestem męczennikiem radiowym. A ktoś to pomyślał, że to na serio, tak jest, bo nowy był i mówi, no biedny ten Krawiec w sumie, on się chyba załamuje tym radiem.
1: Wiesz co, ja naprawdę współczuję temu Lombardowi, do którego chodzisz, bo zawsze tam, wiesz, wchodzisz z tym mikserem pod pachą, nie, facet... Tak patrzę, i co, chce pan sprzedać ten mikser? A krawiec, a nie, rozmyśliłem się. I tak to przybili.
0: Taki mikser, wiesz, obskurwiały, taki zakurzony, kable z niego wystają, jakaś tu kawa się rozlała, tu jedna gałka nie działa, tu nie styka, tu dioda się nie pali, ale to słychać, tylko tu na potencjometrze się nie pali. I ta jedna gałka, to trzeba ją, to ona strasznie ciężko chodzi, a ta to w ogóle trzeba delikatnie, bo ona się urwie. I ile pan za to dasz?
1: Tego potencjometru to pan nie dotyka, bo pana prąd porazi.
0: Ja się śmieję, mnie naprawdę mikrofon czasem razi prądem. Nie wiem, z czego to wynika. Może to jakieś ostrzeżenie z góry, może to Pan Bóg, jak ja coś powiem tutaj brzydkiego, to on mnie tak razi prądem przez mikrofon.
1: A to sobie, nie wiem, pociągnij jakiś kabelek, jakieś uziemienie akurat na poprzednim miałem taki problem, natomiast tutaj, zresztą tutaj akurat kopułka jest trochę bardziej, jest odizolowana, więc takie rzeczy się nie zdarzają, a wkładka jest na tyle głęboko. No ale nie schodźmy na takie zboczone tematy. No właśnie, więc też ten syndrom sztokholmski trochę jest, no i... Strasznie się cieszę, w ogóle od samego początku dzisiejszej audycji zupełnie nowa energia, tak? Energia, której nie słyszałem się już jakiś ładny kawałek czasu, więc jakie tam, nie wiem, medytacje czy inne przemyślenia miałeś, robią ci całkiem dobrze. Wraca ten taki stary krawiec, może nie z lorem ipsum, którego fenomenu absolutnie nie rozumiem w dalszym ciągu, ale ten krawiec, który któremu się chce, który robi to, nie wiem, z jakiejś właśnie tej wracającej pasji.
0: Może to rażenie prądem jakoś tutaj zadziałało. Razić prądem trzeba nadającego, to będzie miał dużo energii.
1: Nie, taki no, stary żarcik żołnierski. No właśnie, no to w zasadzie tyle z mojej strony tutaj. No nie wiem, no...
0: Skąd ja mam wydaje, włosy? Nic. No.
1: Jest dobrze, jesteś w jakimś takim naprawdę, naprawdę bardzo fajnym punkcie, tak? Że nie wiem, być może tam ostatnie dyskusje, jakieś takie trochę mniej, bardziej fajne. Okej, myślę, że zgodzimy się w tym, że takich dyskusji też potrzebujemy i tych komentarzy krytycznych, które by przyczepiły się do nas, które wskażą nam bardzo konkretnie jakieś rzeczy na zasadzie konstruktywnej krytyki, one zostają w nas na długo. One zostają w nas na długo i potem... leży sobie taki potrzeba w łóżku w nocy. A bo ja powiedziałem, ja mówię om zamiast on. Nie, serio, bo tam był jeden jakiś typek, który się właśnie tam do mnie przyczepił i miał jakąś tam, nie wiem, jakiś bardzo dużo takiej zero merytorycznej krytyki, można powiedzieć, ale zwrócił właśnie moją uwagę na to, że często zdarza mi się mówić om zamiast on.
0: No to ciekawe.
1: Ja to, kurde, tak długo przeżywałem, tyle ćwiczeń w ogóle i kombinowania, wymyślania, starania się, czytania sobie jakichś tam, wiesz, czytania na głos, bo to też jest zajebiste ćwiczenie. I taką krytykę, no ludzie kochani, ja za taką krytykę naprawdę z ręką na sercu dziękuję, bo mówicie, co robię źle, mówicie, nawet nie musicie mówić, jak to poprawić, ale konkret, mówisz om zamiast on. Wobec czego wiem, co zrobić. Albo przynajmniej w którym kierunku czegoś szukać.
0: Tylko nie wpadnijcie w jakąś hiperpoprawność, że będziecie na siłę mówić to o, na przykład jak z tą naszą rozmową. No, to się czasami się upraszcza i mówi się rozmową, a nie rozmową. I tak dalej. Nie, chociaż nie wiem, czy hiperpoprawność na pewno jest tym, bo wiele gdzieś słyszę ten termin, ale nie do końca wiem, czym jest ta hiperpoprawność. Można się tylko domyślać, że to mówienie zbyt poprawnie w niektórych sytuacjach, także się w mowie potocznej po prostu no, upraszcza pewne rzeczy, a my dalej z tym bon vivant.
1: Zawsze możemy załadować sobie do głowy i gardzieli preset Wojciecha Manna, tak aby mówić dostatecznie powoli.
0: Za wyraźnie trochę na Manna.
1: Czekaj sobie, włożę jakąś, nie wiem.
0: Weź się tam na wkładać jakieś do gęby, tak wiesz, tak też już tak mówi, bo mówi.
1: No
3: No to ja tutaj zaraz puszczę wam kawałek muzyki.
0: Zmęczony, taki jakbyś dopiero co wstał i tam musiałeś przyjść po 40 lat już to samo robisz, już ci się nie chce, tak bardziej. Tak.
3: Szanowni państwo, wszyscy zauważacie, jak wygląda obecna sytuacja w radiu, ale sądzę, że powinniśmy się wstrzymywać od politycznej poprawności i mówić źle. Wobec czego postanowiłem podpalić budynek Radio Nowy Świat zaraz po zgromadzeniu wszystkich redaktorów w sali konferencyjnej. I żeby dać do tego bardzo dobre tło muzyczne, puszczę wam utwór, którego być może nie znacie, mało znanego zespołu The Doors, które zostały The Doorsy tutaj, przepraszam za szybko, gdzie Doorsy wszystkie zostały zamknięte pod tytułem The End.
0: No i to już lepiej. Zmęczony, zniechęcony, niewyraźnie, tam z gęby nie wyjął czegoś przed chwilą, jadł. I taki baryton oczywiście. I tam serdecznie. Dzisiaj sobie posłuchamy Bob Dylan po raz kolejny na antenie Radia Nowy Świat. No, takie. Ale niektórzy może lubią, bo to taki wibrujący głos, takie wiesz, jak jakiś didgeridoo, cholera jasna, to działa. To w ogóle ci czakramy reguluje ten głos Wojciecha Mana.
1: Didgeridoo to jest trochę inna bajka, bo dźwięk, który się wydobywa z twojej gardzieli i później przechodzi, bo chodzi o to, żeby się te fale powietrza nałożyły na siebie, uderzając się o tę rurę. Natomiast dźwięk, który wydaje sam grający na didgeridoo, to brzmi mniej więcej

0: róg marki Duji. Do grania. No. Bardzo dobra marka. Duji Dideri Dudu. No, także wyobrażamy sobie już Etama, który gra na takim Duji Diru Dudu. No.
1: Duji Rodo. No, dobra, także ja spadam, może coś tam jeszcze, albo nie wiem tam, kiedy skończysz, to skończysz. Wracam grać w gierkę. No, to do usłyszenia.
0: To idź ratować świat. Na razie, hej.
1: No, trzymaj się.

No okej, no i tak to wygląda, no to spoko, no. Myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć w tematach radiowych. Z potrzebą sobie trochę tutaj pogadaliśmy. No, może mi wygodnie przyjmować jego tutaj widzenie, bo jest jakieś tam, jest bardziej może wyrozumiały niż Zenon, który no raczej to widzi w ciemnych barwach, że krawiec się skończył już na kilemol i tak jak to kiedyś Kundrat powiedział, ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia, już nic, koniec, nie ma. Nawet z moją osobą to się już nie da uratować chyba. To musiałby jakiś super 44, jeszcze większy ode mnie chyba przejść, żeby to wyciągnąć. To już nie ma szans, nie ma szans. No, nie wiem, ludzie ciągle oceniają, ciągle badają, czy więcej, czy mniej, czy lepiej, czy gorzej, czy szybciej, czy wolniej. Tak ciągle by coś tutaj poprawiali. I ciągle widzą, no, słabo, słabo. Czy tak trzeba, nie wiem. A też do tego już doszliśmy, że dla nowych słuchaczy często to oni widzą to inaczej. Dla nich im się tu fajnie przebywa, słucha i w ogóle nic nie mają do zarzucenia. Się cieszą, że jest takie radyjko. No a starzy słuchacze, no to czasami trochę już znudzeni są tym. No wszystko się nudzi. Nawet guma do żucia i torciki i wszystko, no co za dużo, to i świnia nie chce, jak to się mówi. No i co? No i nam się nudzi wszystko. Nie wiem, jak oglądam sobie Wiedźmina Netflixowego, to też mi się już po którymś tam odcinku, no fajnie, biega, skacze, podskakuje, no. A takie zajebiste, nie? Także ten... Także mniej się tu przejmować, chyba bardziej, nie wiem, na luzie. Już mam, wiecie co, jakbym tak miał wskazać rzecz, która mnie najbardziej męczy w Polsce, w Polakach, w Polsce, bo tak ogólnie to tam, no dobra, niech będzie, że kocham ten kraj i ludzi tutaj, najlepsi na świecie są Polacy, Lechici właściwie. No to jak miałbym coś jednak wskazać, jakąś taką wadę, to właśnie takie zbytnie spinanie się często, nie? O różne sprawy, które może nie zasługują w ogóle na to, żeby się nimi przejmować. Za dużo takiego przejmowalstwa, nie? I planowania tutaj. Poprawiania, ja tu przyjdę, poprawię, debatowania. Uwielbiamy często debatować godzinami nad tym, co tu poprawić. A potem tak koniec zebrania i no to teraz tylko zakasać rękawy i robić. No i tak wszyscy, o, to ja muszę iść. To... Dobra, to słuchajcie, ja jestem bardziej od pomysłów. Wyróbcie, zmykam, papa. I tam mimi, nie ma go. Trzeci, no ja się za to zabiorę gdzieś za miesiąc, za rok. No i tak się okazuje, że tych właśnie do rozprawiania o tym, co tu poprawić, jak poprawić, kto to powinien poprawić, kiedy powinien to poprawić, do kiedy, do planowania ogólnie, to jest wielu, wielu, nie? Ale tak narzekam, ale coś tu się dzieje, no widzicie, Potrzeba nagrywa swoją audycję, Błażej gości ze Zmorą tam ściągają, coś chcą nagrywać, Jacek z Australii, chyba go lubicie, nie? No bo takie widzę komentarze, że porządna audycja, fajna, no to co, no to ja mogę być tą gównianą wisienką na torcie nawet, tym takim śmiechem.

śnieżkiem, który tu wejdzie w nocy, będzie tu smrakloki jakieś tutaj wam rzucał pod nogi. Żartował sobie. Mówił o sprawach aktualnych, radiowych. Nie wiem, mogę też jakieś tam, od czasu do czasu poruszam, odpowiadam na jakieś zarzuty, czy odnoszę się do dram. No taka audycja społecznościowa, no co. Nie może takiej być? Co tam nie może? To ja mówię, że może. I co? I co, kufa? No, też przypominam, że dużo tu zależy od was. Jakie tematy zaproponujecie, tak w takim kierunku może pójść audycja. Więc niewykluczone, że za chwilę, już za moment, zadzwoni na przykład ktoś, kto opowie nam jakąś fajną historię, która mu się przydarzyła. No tylko, widzicie, jesteśmy chyba trochę takimi tutaj, po części przynajmniej, ludźmi, którzy mało przygód przeżywają. Bo tak nie opowiadamy często jakichś przygód. Gdzieś tam byłem, wyjechałem, coś mnie tam porwali, ludożercy czy coś, to raczej tak mało, nie? Możemy zawsze coś pozmyślać sobie i zrobić audycję mitoman. Miałem taki pomysł na audycję mitoman, gdzie cały czas kłamię po prostu i opowiadam jakieś niestworzone rzeczy. W ogóle coraz częściej słyszę, że ktoś kogoś wyzywa od mitomanów. Bardzo się spopularyzowało to słowo, mitomania. Dawniej go w ogóle nie słyszałem, nie? A nie wiem, czy jak, nie jako jeden z pierwszych zacząłem mówić właśnie o mitomanii. Tak się złożyło, że miałem trochę znajomych, którzy przypuszczam, że cierpieli na to, jakoś tam temat kiedyś zbadałem, nie? Czyli takie patologiczne kłamanie albo syndrom Delbrucka. Audycja mitoman. Prowadzący Etam, proponuje Christopher. To też takie pytanie fajne, nie? Kogo byście zaproponowali jako głównego prowadzącego w audycji mitoman? Dawajcie, robimy audycję mitoman. To jest na razie propozycja Potrzeba 19 i Etam. Już macie dwóch tutaj z nocnego radia do audycji mitoman. No i co? I by opowiadał tam. No i wtedy ja im mówię, zostawcie tą kobietę, bo będę musiał wam dać nauczkę. No i tam oni się na mnie rzucili z nożami, potem motorówką płynąłem, potem walizka pieniędzy była, to był tam odbiór, bo ja pracuję dla służb, wiecie. No a właśnie wpadłem na trop takich badań, super żołnierz. No i to... No, muszę wam to zdradzić, no, nie jest to żadna tajemnica, też jestem super żołnierzem. I tak przez 2 godziny opowiada, nie? Wam takie niestworzone historie. No i potem właśnie spotkałem Lecha Wałęsę i on miał akurat nogę złamaną, a ja mówię, panie Leszku, tam akurat przejeżdżałem, no, takie historie, nie? Audycja mitoman. Trzeba zawsze stawiać siebie w centrum zainteresowania i wszystko się wokół nas kręci. I jesteśmy tacy ważni i nas śledzą, napromieniowują, trują i to wszystko, żeby nas właśnie zniewolić. Tobie może kwasy służą, tylko musi się trochę przegryźć. Po kilku dniach już wchodzi krawiec odświeżony. Się przegryźć musi. Aha, czyli zakwasić trzeba krawca. Taki przepis. Jak tu zrobić, żeby krawiec był w formie, tryskał humorkiem, opowiadał interesująco, tutaj w ogóle był de besta? No to właśnie skwasić go. Porwać, zgwałcić analnie, żeby doznał jakiegoś szoku, żeby nie pamiętał nic, dać mu tabletkę gwałtu, nie wiem, tam zgwałcić, dać mu tego kwasa, bo on se nie może zdawać sprawy z tego, że to się wszystko wydarzyło. To musi się samo tak jakby bez tutaj wiedzy o kwasie, o wszystkim. Musicie mnie porwać, naszprycować dobrym kwasem. No tu jakbyśmy akurat mieli pod ręką kapitana Tomka, to pewnie by się zaczął wypowiadać o rodzajach kwasów. No, jest ich...
jest tego dużo, men, człowieku, ci tu zaprezentuje i otwiera taki klaser. I tam ma takie znaczki w ogóle z tym kwasem nasączone. To jest, proszę ja ciebie, kwas, który go zdobyłem na koncercie na Woodstocku. To jest kwas, który dostałem od Timothy'ego Lerego. W prezencie mi wysłał, znam człowieka. No i taki ma cały klaser kwasów różnych tam. Taki kolekcjoner. No się śmiejecie, on się Tomek akurat się zna na tych rzeczach. Ja to tak szczerze przyznam, że słabo raczej. I z tych rzeczy, no to raczej kwasa nie próbowałem. Kwaser. Taki klaser na kwasy właśnie pisze tu potrzeba. Kwaser.

Autussi pisze, że Polacy lubią narzekać. To nasz sport, sport narodowy. Lubią narzekać. Mnie to denerwuje właśnie, jak tak narzeka taki. Widzę, tak fajnie se wstałem, tak. Ja jako trochę szur zawsze wstaję prawą nogą, bo wierzę w to, że wstanie lewą nogą, to nas, to zostało wytłumaczone przez profesora Szurskiego już dawno, że po prostu wstawanie lewą nogą przenosimy po prostu całą energię na czakram odbytu i to wtedy promieniuje na czakrę serca i kryształowe indygo, które się znajduje, nie wiem gdzie, bo zapomniałem, no i ale dlatego właśnie wstaję zawsze prawą nogą. Słuchajcie, spróbujcie, takie proste, to jest rozwiązanie problemów tego świata. Ludzie muszą wstawać prawą nogą, a nie lewą. Potem wstanie lewą nogą, wkurwiony, nieufny, w ogóle do świata źle nastawiony. Jakie tu rzeczy ciekawe. Na priwa, no proszę. Ktoś tu chyba dzwonił, ale nie zauważyłem, bo się na czym innym skupiam. To też jest kwestia właśnie skupienia. Czy skupiasz się na mówieniu, czy skupiasz się na czacie, na komentarzach różnych i tak dalej. Tutaj to mówię bez jakiejś tam złości, bo jakby przywykłem do tego, to jest normalna praca. Już wiele lat tak właśnie nadaję, że patrzę tu jednym okiem na czata, drugim okiem na ekran i mam takiego zeza rozbieżnego w tej chwili, śmiesznego, fajnego. Jedno oko na Maroko, a drugie w drugą stronę. No, także też to jest ważne.

0: No, w ogóle jestem zdania, że bardzo dużo by się dało zmienić w naszych głowach. Popatrzcie, jak to dużo zależy od tego, czy mieliśmy do czynienia z jakąś chemią, czy nie. W jakim miejscu na Ziemi się urodziliśmy, w jakiej rodzinie. Właściwie jesteśmy totalnie tak jakby warunkowani, nie? Do tego, to kim jesteśmy, jest sumą tych różnych mniejszych rzeczy właśnie. Czas i miejsce urodzenia. Kurczę, no taki stary argument nieśmiertelny z brodą, nie? Że wyznawałbyś inną religię zupełnie, nawet taką, którą teraz uważasz za wrogą, jakąś złą, gdybyś się urodził po prostu gdzie indziej, w innej rodzinie. Moim zdaniem nie jest to taki głupi przytyk do osób wierzących, że no, tak wiele zależy od tego, gdzie się urodzili po prostu i kiedy. Więc trochę taka losowość w sumie. Nie wiem, czy w zasadzie jak się zastanowić, to najwięcej zależy od tego, gdzie się urodzimy, w jakiej rodzinie, w jakiej kulturze, to właściwie nas programuje, całych nas. Ktoś, kto jest, nawet być może wpływa na takie cechy jak temperament, rodzaj tam charakteru, nie? Żywiołowości, jak to się mówi tam, ten sangwinik, choleryk, to co to było, zapomniałem, melancholik. No w każdym razie różne te typy osobowości, nie? To nawet to może mieć wpływ. Powiedzmy, że taki przykład. Ktoś się urodził w takiej smutnej, katolickiej rodzinie, powiedzmy, że tam był rygor, nie wiem, lali go, jak nie poszedł do kościoła, te krzyżyki cały czas, książeczki, jakieś takie gadanie o tym cały czas, no to on się zrobił taki melancholijny, taki krew widzi wszędzie, Jezus cierpiał za nas, nie? Żyje w takim świecie właśnie, tam babcia, kościół, tak, to jest mu miłe i to sprawia, że on lubi o tym rozmawiać, bo melancholia działa. Se przypomina nagle tam, jak go dziadunio na saneczkach ciągnął, dawał mu cukierka, Werdels, oryginal i w ogóle było pięknie, nie? Ktoś inny sobie powącha jakieś stare opakowanie po komputerze Commodore 64 i mu aż dygnie kuśka, po prostu się podnieci tym zapachem. Przypomni mu się całe życie, w ogóle lata młodości, gdzie o nic się nie martwił. Rodzice o wszystkim myśleli. Jemu ten zapach starego komputera Commodore 64 się przywołuje, te wspomnienia miłe w mózgu. A dawaj, jakby się urodził w wesołej katolickiej rodzinie. O, to ciekawe właśnie. Są takie... Są takie wesołe rodziny katolickie? Ktoś tu mógłby się tak zadeklarować, że na przykład zadzwonić, powiedzieć dobry wieczór, to właśnie ja jestem z tej wesołej rodziny, przepraszam, wzruszyłem się, płakać chcę, jak sobie przypomniałem, z tej wesołej rodziny katolickiej, to właśnie ja dzwonię, żeby powiedzieć też, dać jakby, ludzie mówią, że właśnie nudziarz, że tutaj, że smutny, a nie, to właśnie ja jestem wesoły i u nas to były takie śmichy, chichy, na przykład przychodził ksiądz i pokazywaliśmy mu rysunki z zeszytu do religii, on nam dawał gumę i wtedy się śmialiśmy, było wesoło, to ci, którzy mówią, że katolicy to nudziarze, że nie wiem, że smutni jacyś, to nie rozumieją w ogóle, jak to działa wszystko. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Do widzenia.
1: A właśnie, że nie! To ja jestem z wesołej katolickiej rodziny. I chrześcijanin to nie smutas. Oh yeah! Nie biorę żadnych używek. Jestem pijany Jezusem. Yeah! W naszej wesołej paczce potrafimy się bawić świetnie bez takich rzeczy.
0: Nie no, wiecie, no ja tak się śmieję, trochę sobie tutaj dworuję, ale to...
2: Też, że też niektórzy jeszcze nie zrozumieli, że król Radia Krawiec, to jemu wszystko wolno i że se może ze wszystkiego robić żarty. To że też niektórzy tego nie rozumieją. To... W innych tam, wiecie, u tego złego wilka, to broń Boże, nie, słuchajcie, nie sądziłem, że to powiem, ale nie sponsorujcie innych złych wilków. Naprawdę, jest wiele takich mediów, które no, dobrze nam nie życzą, tak? I to są właśnie złe wilki. Broń Boże, to właśnie finansując takie media, to sprawiacie, że jest jak jest właśnie. Tak.

No, katolicy to smutasy, taki szkodliwy stereotyp. No, a ja bym powiedział, że na przykład muzułmanie to są bardzo weseli, bo się lubią rozerwać. Ech, kurwa.

0: Don Krawiec król, kurwa, zapamiętać tutaj.
1: Christian Rock plus Oaza. Ale właśnie słyszałem, że nie ma już oaz tych chrześcijańskich, że to zniszczył któryś z tych pasibrzuchów. Wiesz, tam Dziwisz, czy jakiś inny tam ksiądz Teofil, pedofil, jakiś tam inny. No to jakiś tam ważniak. Ten taki u księży to im grubszy, tym ważniejszy. I czapę ma większą, to ważniejszy. To który tam najgrubszy i ma największą czapę? To będzie ten pewnie. Że on zniszczył te oazy, że już nie ma, że się ludzie odwrócili. I to jakiś katolik zarzucał, że właśnie, że ktoś, że chyba katolicy powoli dojrzewają do tego, że zaczynają być mocno krytyczni w stosunku do swojego własnego kościoła. I powiem wam, że mnie to zajebiście cieszy. Po prostu być może nawet się bardziej z tego w końcu ucieszę, że tak to się zmienia, niż bym miał się tam cieszyć, że kościół w ogóle zdech, zniknął. Bardzo dobrze, może to jeszcze naprawicie jakoś katolicy. Tą stajnię Augiasza może posprzątacie jeszcze. Tylko gdzie tu się Herkules jakiś znajdzie? Czy jest Śmiałek? Jakiś taki, słuchajcie, konserwatywny, prawicowy, prawoskrętny, mający serce po prawej stronie, bohater. Taki właśnie by się nam przydał. Taki jakiś, jak był Himen, to może tutaj Janusz, taki z myślnikiem, Janusz, albo Roman, albo jakiś taki Jan, po prostu Jan. To jest najpiękniejsze polskie imię, starolechickie. Właśnie Jan. Jakiś Jan Góra, na przykład, takie, żeby jeszcze nazwisko miał piękne. Góra. Jan Góra. I tak jakby coś gadał, to z takim echem zawsze, nie? Przemyśl to jeszcze, złoczyńco. Takie teksty by zawsze walił, nie? W ostatnim momencie by się zjawiał, tak jak Himen właśnie. Grzegorz Braun. Grzegorz Klaun? Dobrze przeczytałem tu. Grzegorz Klaun. No, czasami mi tak się dobrze słucha Brauna chwilami, ale potem stwierdzam, że może jednak nie. Bo głupotki gada często. Starolechicki to Sławomir. Jakiś właśnie Sławomir. Ale jakiś taki, może właśnie taki katolicki bohater. Taki jakiś super katolik, ultrakatolik nawet. Ultrakatol. Tak jak był super sajanin w Dragon Ballu, dostawał tam mocy, zaczynał się świecić. No to taki katolicki, super ultrakatolik, nie? Byłby bardzo wrażliwy na bezczeszczenie dobrego imienia kościoła, na przykład. Ktoś coś tam nagadał. Ej, wszyscy księża to pedofile. Dobrze, że to zdycha. Będzie jak w Irlandii. A tu nagle z tyłu słychać szarganie naszych chrześcijańskich wartości obudziło we mnie pradawny gniew ultrakatolika. I tam i ładuje się mocą świętą. Tak się ładuje. I gniew Boży w niego wstępuje. No fajny byłby taki bohater, nie? A tam już ma się rozprawić z tymi, co atakują kościoły. Chcą je tam sprofanować. Jakieś takie, trzeba zrobić takie lesby wymalowane w jakieś tam hasełka, eko lesby genderowe, lewackie, jakieś wieszaki wstrętne. I wtedy się zjawia ten Jan, albo tam Mścisław, Mściwór, coś tam jakoś się go nazwie, no i wygłasza kwestie. No ale tak już ma tam pokonać zło, a tu słyszy za sobą jakieś przemyśl to jeszcze, towarzysz. I taki z sierpem i młotem w takiej czapce leninówce z brudką stoi taki na czerwono cały ubrany, jakiś taki, nie wiem, super lewak, nie? Jakiś ultra lewak. i się napierdalają. To by było dopiero.

0: macie tu propozycję, że jakieś moce na potęgę posępnego krzyża, mocy przybywaj. No, posępny, no jest trochę posępny. Ogólnie kościoły to są takie posępne czerepy trochę, nie uważacie? Tak patrzycie na kościół, jest taka wielkie wrota, takie mógłby jeszcze czacha być, nie? Z zębami taka, że wchodzisz tam do środka. Ale to takie są takie, no właśnie takie posępne czerepy. I zauważcie, że posępny czerep, to on krył jakieś takie tajemnice, które nie mogły wpaść w ręce tego tam masona, Żyda i geja. Przepraszam, tego szkieletora tam i tych innych jego ferajny. No ale tutaj mamy autentycznie taką sytuację teraz, że właśnie Żyd, gej i mason się dobijają do tego posępnego czerepu, chcą tam wejść. I jakieś takie lesby SS właśnie, jak tu pisze KGB-rut, lesby SS. Ruskie trole, wszyscy tam tarabanią w te wrota, nie? Jedyną nadzieją właśnie Roman. Jakiś artefakt by się jeszcze przydał, żeby mu dać jakiś miecz zaklęty. Jakiś, nie wiem, miecz Mieszka pierwszego, nie? Coś takiego. Ja też tracę chyba moc, tracę siły. Coś czuję, że nie zwalczę tej senności, zaraz zasnę. Jedyne, co mogłoby mnie uratować, to jakiś donate. Wtedy moc we mnie napływa. Tak naprawdę to nie wiem, czy te wszystkie konflikty ideologiczne są nam tak bardzo potrzebne, bo w sumie się ciągle kłócimy. Może faktycznie, może to powinniśmy nazwać tematami zastępczymi, różne takie ideologiczne sprawy, nie? Czy, no już teraz posłanka ta, Krycha Pawłowicz, no, coś zaczyna, jakąś debatę, dzisiaj się o niej głośno zrobiło, coś zaczęła gadać, nie wiem, nawet mi się tego czytać nie chciało, że jakieś, że kolęd nie powinny śpiewać, nie powinni śpiewać ci, którzy są za strajkiem kobiet. Jakieś takie zaczęła wygadywać farmazony. No, taką mamy władzę, najważniejsze osoby w państwie. Pani Krycha, pan Janusz, no. I nam tu mówią, nie? Kto powinien śpiewać kolędy. To są najważniejsze problemy nasze polskie. Tutaj jakieś obce wojska, COVID, gospodarka. Najważniejsze, kto powinien dostąpić zaszczytu śpiewania Lulaj, że Jezuniu, lulaj. To jest najważniejsza rzecz, nad którą powinniśmy teraz debatować dzień i noc. Powołać specjalną radę kolędniczą i ustalać, kto może śpiewać Lulaj, że Jezuniu, a kto nie. No, my tak czy owak śpiewamy u siebie raczej inne kulędy 44. Nie wiem, czy pamiętacie. Lulajże, Kunradziu. Coś tam było takiego, nie? Nie ma on PlayStation. Do radyjka nie dzwoni. Ciekawe, co u Kunrada się tam dzieje właśnie. Kunrad malusieńki. No, kulędy. To raczej nasz klimat. My to lubimy. My się wtedy po prostu dobrze czujemy. Niekoniecznie, słuchajcie, żebyście źle nie zrozumieli, niekoniecznie jestem kunradystą, ja po prostu lubię tą tradycję śpiewania kulęd na święta. Witam ponownie ciosanego z kartofla, szanownego.
1: Ja chciałem jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć. Właśnie Nocne Radio to jest taka platforma, na której można zajebiście pogadać. Słuchać mnie?
0: Tak.
1: Obojętnie od... nieważne, jakie to ma poglądy, ale można zajebiście pogadać właśnie z prawakami, lewakami, z każdym. Ja generalnie nie wiem, czy jestem lewakiem, czy nie jestem lewakiem. Jestem anarchistą. I to nie takim akapem anarchistą, tylko takim anarchistą, bo Dla mnie, jeżeli ktoś jest prawicowym anarchistą, to jest dla mnie śmiech. To nie, to czegoś takiego nie, to nie istnieje. Anarchista jest lewicowy dla mnie, zawsze. Ja jestem anarchistą, jestem lewicowym anarchistą i Nocne Radio jest chyba tak naprawdę jedyną platformą w polskim internecie, gdzie można porozmawiać z prawicowymi ludźmi, z lewicowymi ludźmi naprawdę na poziomie. I to mnie zajebiście cieszy.
0: Mi to się wydaje, że w ogóle jest chyba mało miejsc, gdzie można zadzwonić i powiedzieć na przykład jestem lewakiem i cię nie wypierdolą. Nie zauważyłeś, że jest jakby w tym internecie niezależnym, w tych mediach niezależnych jakby przerost raczej ludzi takich, wiesz, konserwatywnych, prawicowych i takich, którzy, z których ust często padnie właśnie, że to lewactwo zasrane czy coś. Taka jest raczej nierówność.
1: Teraz każdy gada, że jak ktoś tam komuś nie pasuje, to jest lewactwo, to okropny komunizm i tak dalej, nie?
0: No.
1: Ludzie nie ogarniają. Przede wszystkim to jest to, że ludzie nie ogarniają tego, że można być lewicowcem i nie być komunistą. I to jest właśnie najbardziej smutne, nie? Bo teraz jest tak, że każdy, kto tylko coś tam powie, coś, co ma jakoś lekko lewicowe zabarwienie, to o, ty komuchu, ty jebany perelowcu, nie?
0: No właśnie, taka jakaś jest, taki hejt wręcz trochę. A to, co mnie trochę wkurza u prawicy, to to, że oni lubią siebie tak przedstawiać na odwrót, że to oni są ofiarami, że tak są strasznie zduszeni, tak ich mało, ostatkiem sił zipią i to wiesz, dochodzi do sytuacji, gdzie cała Polska, cały polski internet pęka w szwach od tych prawicowych różnych treści. Bycie lewakiem stało się to jak bycie trendowatym trochę się stało, a ci się nadal pokrzywdzeni czują. Ale tak w ogóle tak często zapominamy, że w pierwszej kolejności w ogóle, czekaj, jakbyśmy sobie mogli tam nie przerywać za bardzo.
1: Jasne.
0: Chyba zbyt często w ogóle zapominamy, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Albo, nie wiem, w drugiej kolejności, że Polakami jesteśmy. Czy nie powinniśmy się, nie wiem, trzymać nawet na siłę trochę, ale razem i coś się dopingować, pomagać, budować jakąś lepszą rzeczywistość? Czemu tyle energii się marnuje na konflikty ideologiczne w ogóle w tym kraju?
1: Wiesz, konflikty ideologiczne zawsze będą. Zawsze będą, dopóki jest nas tylu ludzi na świecie, to będą te konflikty.
0: Ale stary, to jest taki, wiesz, taki banał. No są, wiadomo, że są, ale może tego być różna skala, wiesz, o to
1: chodzi. Cały myk polega na tym, że jeżeli ktoś powie coś, nawet tak jak ja mówiłem wcześniej, nie, że o wiesz, wegetarianizm, o to już jestem przypisany, że o kurwa lewicowiec, nie, lewicowiec na maksa, nie. Ja akurat jestem lewicowcem, tylko że ja jestem lewicowcem, nie jestem komunistą, nie jestem lewicowcem, że tak powiem, parlamentarnym. Ja jestem poza tym wszystkim, nie. Uważam się, że jestem, ja uważam siebie za anarchistę i takiego anarchistę takiego typowego, nie jakiegoś kapitalistycznego anarchistę, bo to jest dla mnie śmiech. Anarchistyczny prawicowiec to jest jakiś, nie wiem, dla mnie twór totalnie niewyobrażalny. Nie ma czegoś takiego jak anarchistyczny prawicowiec i kapitalistyczny prawicowiec. Nie ma czegoś takiego. Te wszystkie opowieści o Korwinie i tak dalej, że o AKP i tak dalej. Nie, nie ma czegoś takiego.
0: Czyli nie ma czegoś takiego jak anarchokapitalizm?
1: Nie, moim zdaniem nie ma czegoś takiego. Jest kapitalizm, nie ma anarchokapitalizmu. Anarcho, ten przymiotnik anarcho jest zawsze lewicowy, jak dla mnie.
0: Sam kapitalizm ma w sumie w sobie coś takiego anarchistycznego, może od tej strony, że to pieniądz dyktuje warunki bardziej niż władza, nie? I znaczy rynek rządzi.
1: Ale to trzeba szerzej spojrzeć, bo tutaj dochodzą kwestie społeczne jeszcze jakieś tam, tak? to, co, ci co kapitaliści myślą o spojrzeniu społecznym, to już nie jest anarchistyczne zupełnie.
0: Dobra, słuchaj, ale to powiedz tak konkretnie, co dla ciebie oznacza być tym bardziej lewicowym niż prawicowym anarchistą? Jak to widzisz tak prosto? Tak wiesz, w prostych słowach, bez tutaj pisania jakichś elaboratów jasne, dziwnych, nie? Jasne. Tylko tak prosto, jak najprościej, jakbyś to powiedział, bo czasem jak coś powiesz prosto, to znaczy, że to jest, że coś w tym jest, nie? Że coś jest na rzeczy, że to jakby to powiedzieć, proste rzeczy się da prosto wytłumaczyć, a jak ktoś w skomplikowany sposób mówi, to różnie to
1: dobra, to jest prosta sprawa. Dla mnie anarchizm to jest pomoc wzajemna, jakieś współdziałanie, brak wykorzystywania ludzi innych, gdzie w kapitalizmie to się zupełnie nie sprawdza, bo kapitalizm polega na tym, że jeden wykorzystuje drugiego. I wiadomo, że teraz zaraz każdy pewnie mi zarzuci, że jestem komunistą. Nie jestem komunistą, bo komunizm państwowy dla mnie jest czymś najgorszym. Ja pamiętam, jako dziecko, pamiętam ten komunizm państwowy. Ja mam 44 lata. Pamiętam stan wojenny, pamiętam jak jeździły czołgi po ulicach. Ja tylko nie chcę więcej. Za moich czasów anarchiści byli i oni z komuną walczyli. I ja jestem tak samo przeciwko komunizmowi, jak i przeciwko kapitalizmowi. Dlatego mogę powiedzieć śmiało, że jestem anarchistą. Anarchistą. Czystym anarchistą. Bez żadnego skażenia ani kapitalistycznego, ani komunistycznego.
0: Czasem się mówi na przykład, że lewicowcy to są ci, którzy stawiają też wysoko prawa zwierząt, to znaczy dbają o tych naszych braci mniejszych, że nie tak jak ci z prawej strony, że uważają, że cały czas nie podkreślają, że to człowiek jest koroną stworzenia, najważniejszy, wszyscy...
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście.
0: Czyli taki, wiesz, właśnie prawicowiec jest bardziej boży, taki bardziej ma te zasady jakby wtłoczone swoje z religii też często, a lewicowiec, znaczy też... Nie rozumiem tutaj też złości u niektórych, bo to, że ktoś stawia też, ktoś się przejmuje losem zwierząt, to nie musi od razu oznaczać, że nie dba o ludzi, albo że ma ludzi gdzieś, tylko po prostu, że też dodatkowo przejmuje się losem zwierząt. Czy to jest jakaś negatywna cecha? Zła?
1: Nie, los zwierząt jest bardzo ważną sprawą, jak dla mnie, no zwłaszcza, że ja tego mięsa nie jem i jakoś nie bardzo mi pasuje to, że się wykorzystuje zwierzęta, nie? Ale czasami jest tak, że nawet ci ludzie z prawicy i to skrajnej czasami, nie wiem, czy tam kojarzycie klimaty, że nie wiem, 2 lata temu chyba gdzieś na Marszu Niepodległości pojawiła się ekipa prawicowych straight edge'ów, którzy na swoich banerach nieśli hasła właśnie przeciwko wykorzystywaniu zwierząt i tak dalej. Ale no, nie wiem, dla mnie to nie przekonuje, nie, osobiście. Nie wierzę w to, że ludzie będący prawicowcami, takimi naprawdę zdeklarowanymi, faktycznie przejmują się prawami zwierząt, nie? Bo ja tutaj nie mówię o takich prawicowcach. Kurczę, no nie chcę tutaj powiedzieć czegoś za dużo, ale generalnie no nie przemawia do mnie to, że prawicowi działacze przejmują się prawami zwierząt, nie? No to okay, jest no. Bardziej takie, nie wiem, wpisywanie się w trendy tutaj obecnie panujące i tak dalej, nie? Że o, to jest takie bardziej na topie, to się w to wpiszemy, nie? Nie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie szanować praw ludzi, tym bardziej nie ma co mówić o prawach zwierząt, tak? A prawica taka skrajna, bo ja tutaj mówię o skrajnej prawicy, nie? Nie chcę tutaj jakoś tam oceniać takich prawicowców typu, nie wiem, typu Jacek czy tak dalej, którzy są fajni i fajnie się ich słucha i tak dalej, nie? Ale no w Polsce to teraz idzie wszystko to w takim dziwnym kierunku, że to wszystko jest skrajne, nie?
0: Ludzie mało się w ogóle pewnie interesują tym, czym naprawdę jest, nie wiem, jakiś tam feminizm. Nie studiują historii, jak się świat zmieniał. Nie interesują się głębiej tymi różnymi nurtami ideologicznymi. Tylko po prostu chcą zamanifestować jakąś niechęć do inności na przykład. Albo coś ich wkurwia, że tam te pedały, no
1: właśnie,
0: coś.
1: Właśnie to jest
0: strasznie to jest takie powierzchowne.
1: Nie wiem, jak jest gdzieś tam, ale w Polsce to jest to, że właśnie dokładnie tak jak mówisz, że w Polsce jakieś manifestacje to jest niechęć do czegoś, co jest inne, tak? Jeżeli masz jakiś problem z czymś, to manifestujesz swoją niechęć. Nie potrafisz wyrazić swojego czegoś, co ty myślisz, tylko manifestujesz przeciwko niechęci do czegoś innego, tak?
0: No, czyli taka, często to widać, albo selekcja negatywna czegoś, albo skupianie się na negatywach, albo szukanie dziury w całym. No jest trochę naród takich marud i czarnowidzów troszkę, ale no wiesz, można to zrozumieć też, że historia nas jakoś tam doświadczyła i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchaj,
1: ale,
0: to może jakiś...
1: Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
0: To szybciutko.
1: Właśnie, szybciutko. Co jest zajebiste, to jest to, że właśnie tutaj w Nocnym Radiu jest dobra opcja taka, że każdy, czy to prawicowiec, czy lewicowiec, może wyrazić swoje zdanie i ci prawicowcy i lewicowcy wyrażają swoje zdanie w ten sposób, że jest to strawne dla wszystkich.
0: No wiesz, też tak nie chwalmy tu podniebiosa, że taki tu pluralizm i w ogóle, bo też różnie to
1: ale
0: tutaj
1: prawie,
0: czasem
1: ale
0: bywa.
1: Jest tak,
0: czasem
1: jest
0: się,
1: tak.
0: Czasem się tutaj żremy o coś.
1: Ale
0: słuchaj, nie mówmy jednocześnie. Musisz się nauczyć, że trochę cierpliwości
1: dobrze,
0: trzeba.
1: Przepraszam.
0: Różnie to bywa z tym pluralizmem w praktyce, już mi dykcja siada, z pluralizmem w praktyce, bo no wiesz, są osoby, które tutaj się jakby odbiły trochę od Nocnego Radia w końcu. Mam tu na myśli na przykład Byte Eatera, który no jakoś się tu odnajdywał, ale coś tam iskrzyło i w końcu chyba się poczuł tutaj zaszczuty trochę, że katolików atakują czy coś, więc to też ktoś inny może to inaczej widzieć, że u nas tej tolerancji, że tak dużo gadamy o tolerancji, ale że czasem jej trochę brakuje. I że wiesz, bo...
1: Dobra, mów.
0: Bo czasem mamy dużo tolerancji, powiedzmy, dla lewaka, dużo tolerancji. Nagle jakiś satanista przyjdzie, o, ciekawy gość, a pojawi się katolik, ten stary, zmurszały katolik, biedny i go od razu tam weźmiemy na języki. No i nie będzie tej równości. No jest trochę radio ateistyczne i trochę antykatolickie.
1: No jest.
0: Więc tak ciężko.
1: Ty tworzysz taki klimat i powiem szczerze, że mi osobiście to odpowiada, bo ja jestem bardzo antykatolicki i śmieszkowanie z katolików jakoś z jednej strony mi odpowiada, a z drugiej strony wiem, że tutaj przyjdzie katolik i będzie mógł się wypowiedzieć i jeżeli katolik będzie gadał z sensem, to można z nim podyskutować. I właśnie to jest to, że tutaj ja generalnie nie wiem, jakoś no, niespecjalnie toleruję jakieś postawy takie skrajnie prawicowe, które w Polsce teraz się bardzo mocno od jakiegoś czasu objawiają, a tutaj nie mam z tym problemu, powiem szczerze, bo tutaj sobie każdy może powiedzieć, co uważa, najwyżej zostanie skontrowany i tyle, nie?
0: No w każdym razie trochę więcej jest tego pluralizmu, jakby
1: no
0: nie
1: jest,
0: było, niż
1: jest,
0: w innych
1: jest, tak.
0: mediach pewnie. Dobra,
1: oczywiście.
0: Słuchaj, to tu postawmy może kropkę. Dzięki
1: dobra.
0: Za telefonik.
1: Dobra, nie chcę już tutaj więcej zabierać czasu.
0: Nie no, luz, spoko. Dzięki za telefon. Trzymaj się, hej.
1: No, trzymaj się, hej.
0: też ci, którzy jeszcze nie mają takiego doświadczenia w dzwonieniu, to możecie się nauczyć tutaj paru jakichś tam, wiecie, takich chwytów radiowych, na przykład, znaczy chwytów radiowych. To jest taki jeden prowadzący, który często mówi o trikach radiowych. To triki radiowe. Dzwoneczek sobie tu, analogowy, prawdziwy dzwoneczek. Słuchajcie, jak ja bym tu sobie przyniósł dzwoneczek teraz, prawdziwy, taki jak kiedyś w Radio Drzewiej, nasi dziadowie mieli dzwoneczek, to był właśnie dżingle się robiło, o, ręcami, tymi ręcami się dżingle robiło, miało się trąbkę tutaj taką, jakoś dzwoneczek, no, i można było na przykład takie triki radiowe robić, o. O, takie triki radiowe. A teraz to komputery, szmery w MP3-kach, to już nie ma tego ducha. Tak by powiedział może właśnie jakiś konserwatywny słuchacz, który lubi zastany porządek rzeczy. I uważa dodatkowo, że zbyt nagłe, w szczególności zmiany aktualnego porządku rzeczy, mogą przynieść Armagedon, że to się zły cieszy, zły czuwa i się cieszy, jak jakieś nowości są wprowadzane, albo się zmienia. Ma być jak skala, naród jak skala, niezmienny i trwający w swoim chrześcijańskim kodzie kulturowym. Echo by się przydało, takie w górach bym mówił. Wzniosłe rzeczy to w górach trzeba mówić. A już mi się nie chce włączać wiatera albo deszczu. Chociaż w sumie może ktoś niespodziewany jeszcze do mnie zadzwoni, a może ktoś wyśle donejcika jakiegoś. Pamiętajcie, że tutaj no trochę na to liczę. Podreperujcie trochę kieszeń Krawculka jeszcze. To będzie dobre audycje robił. A póki co byle jakie. No. Gdzie tu są efekty dźwiękowe? O, proszę bardzo, jak miło, nie? Jesteśmy nad morzem w końcu. Krawiec na wakacjach, to jest właśnie taka scenka. Krawiec na wakacjach. Już koniec wakacji, skończyły się. Wracamy do audycji. Już to w sumie rzeczy, o których dzisiaj gadaliśmy, to już wielokrotnie ustalaliśmy, dochodziliśmy do tego, nie? Do różnych rzeczy. Także też do takiej złotej myśli, że to radio to jest trochę w sumie w takim celu, żeby ci, którzy lubią sobie przebywać w doborowym towarzystwie, posłuchać innych ludzi, pogadać, pokomentować, żeby sobie spędzili miło czas, tak po prostu, żeby czuli, że jesteśmy tutaj jakąś paczką, że jesteśmy razem i to tak z grubsza o to chodzi w sumie. A to, jak to robimy, czy lepiej, czy gorzej, czy bardziej, czy ciekawiej, czy mniej ciekawie, to już jest tak naprawdę sprawa troszkę drugorzędna, gdzieś tam niżej w hierarchii, w ważności.

czy mnie słyszycie? I powiadam wam, że z tego radia narodzi się wybraniec. O, jakiś wybraniec, o. I zmieni on oblicze ziemi Polski, tej Polski. Trochę zapożyczyłem tutaj z klasyka. Dobra, bo jakoś tak się zrobiło gandalfowato. Trochę. O.

0: coś za szybko mi te fajki idą, zdecydowanie. No, jak to się okaże, że ja te wszystkie paczki tutaj przepaliłem w tak krótkim czasie, to by oznaczało, że zdecydowanie za dużo palę. I jednak no, nie wolno kupować sobie na zapas. Przecież ja nie nadążę z żebraniem w ogóle, żeby tu kupić te fajki. Ach, bez sensu. Zupełnie. Ile to pieniędzy idzie, ludzie? Ile to zależy? Cofnijmy się w czasie w ogóle do dawnych lat.
1: Ciosany podkreślenie o. Z podkreślenie kartofla.
0: No w końcu, ile można prosić?
1: Na radio. No. To radio.
0: Ile można prosić? No. No, dziękuję. Tak powiem przez grzeczność, dziękuję, ale prawda jest taka, że mi się ten donate po prostu należał za to, co robię. No. Ale dziękuję. Ale mi się należał też, więc tak dziękuję, ale tak nieszczerze, bo mi się należało. O. Kurde, jakiś polski poseł we mnie wstąpił chyba. Jakiś demon. Demon poselski, cholera jasna. Się robię wredny, chciwy, chamski, głupi, pazerny. Się upodabniam do posłów polskich. Lewackie radio rozbijające rodziny. No tak, były też takie komentarze. Właśnie przypomina na naszym czacie. Imć Lajtowski. No tak, co złego to my właśnie. Popatrzcie, ile fajnych tutaj mogło być akcji wspólnych z różnymi osobami. Przeróżne osoby gdzieś tam można by przywołać i można by z nimi zrobić takie fajne przedsięwzięcia różne, nie? Jakoś wzmocnić się tutaj, wzajemnie promować. Ale nie, zawsze musi się skończyć tak samo, że jakaś taka niechęć, jakieś kwasy, jakaś drama, coś się obraził, w dupkę go ugryzło coś. Ja nie wiem, co jest z tymi ludźmi. Coś słabo. I to jest właśnie to, co mówię, że ludzie za bardzo no, zestresowani, no są zestresowani, ciężko nie być zestresowanym, ale to też jest taka wygodna wymówka, bo ktoś tam walczy. Co myślicie, że ja nie mam stresu? Ja se żyję jak, nie wiem, pączek w maśle, wszystko mam w życiu poukładane, wszystko gra, wręcz przeciwnie, w drugą stronę. I co? I się tutaj jakoś załamuje, odreagowuje na was. No może czasami odreagowuję na was, ale to staram się tego nie robić przynajmniej. Jak wychodzi to samo z siebie jakoś, nie? Mimowolnie. Odruch bezwarunkowy. Może taki sposób na rozładowanie właśnie złych emocji. Jesteśmy już wkurwieni. Jak ktoś, jak katolik idzie do spowiedzi, tam się wyspowiada, wymamrocze listę grzeszków, to ja też będę miał taki wkurw, już tak nie wytrzymuję. To włączę sobie audycję, odbiorę pierwszego słuchacza i się na nim wyżyję. Tak w ogóle z góry na dół go zjadę, zestresuję, po prostu zwyzywam, powiem, że jest nikim. W ogóle, no i taki sposób. Co wy się schodzicie tak po nocy w ogóle, jak już tutaj jacyś Amerykańcy przychodzą tutaj, coraz więcej ich tu w Polsce. I ciekawe, czy też ma specjalne prawa, że mu tu wszystko finansują biedni Polacy, a jeszcze Amerykanom. Znaczy, się śmialiśmy z tych właśnie z władz PRL-u, co wysyłały biednym, bezdomnym Amerykanom koce. No ale tak w sumie trochę teraz taki chichot historii, bo finansujemy tu biednych Amerykanów, którzy do nas przyjeżdżają za to, że są. To jest marka dopiero, nie? Krawiec, zbyt mały nacisk kładziesz w radio na promocję właściwych postaw społecznych i rodzinę, i kościół. No tak, no Kubę to uwiera bardzo, on jest bardzo, znaczy on akurat jest rodzinny, więc nie wiem czemu tu tak sobie chyba troszkę dworuje i tak sobie tutaj ironizuje, bo dla niego rodzina jest ważna, więc tutaj śmianie się z rodziny, z fundamentu. Ja chyba przełączę na taką bardziej prawicową planszę tutaj tło, bo coś tu mi się zaczyna jakieś lewactwo plenić. Proszę bardzo, tu jest konserwatywna plansza, są symbole ważne dla nas, jest bocian, jest szabelka, jest rodzina, berbecie biegają. No i jest dziadzia słucha Nocnego Radia, dziadzia tutaj. Tak. Tak, właśnie ten dziadzia. Właśnie ten dziadzia.

obcy kapitał finansuje to radio, ale żebyś wiedział, że tak trochę to wygląda. Przeróżne siły tutaj działają, naprawdę. Różne wywiady z różnych krajów.

tak myślę jeszcze, jakby tu rozbujać to nocne radio i myślałem właśnie o tej gali walk, ale żeby, no, na początku weźmiemy tutaj naszych fighterów. Już były tu kiedyś propozycje jakiegoś tam leniucha z młotkiem, Etama, niech się tam rzuci, przegryza krtań, ale to na początek, bo potem bym brał na przykład z zewnątrz też ludzi, takich, wiecie, zawodników, znanych youtuberów jakiś. Kto się chce napierdalać z Atorem? A to musicie tutaj uważać, bo Ator, no tak może wam się wydawać śmieszne, że na przykład, nie wiem, Jacek z Australii się napierdala z Atorem, nie? Ale Ator był w bractwie rycerskim i trenował walki na miecze, więc no, taki spory jest, duży, ma grube kości. No to ja tu trzeba jakąś kategorię wagową zrobić. Jacek jest chyba raczej drobny, nie? Na przykład. Ale taki Kuba na przykład, to jest kawał chłopa, żebym się tu nie przejęzyczył. Kawał chłopa. No to może by się rzucił tak Kuba na... Chociaż Kuba chyba schudł, bo tam ostatnio co dzwonił, to na bieżni bieżył, na tej bieżni. I może teraz już jest taki jak instruktor fitness, taki kaloryfelek, kaloryferek, taki wyżyłowany i biega sobie jakiś tam jogging. Rup, tup, tup, tup, tup. I te nóżki, hyc, hyc, hyc. No może się taki zrobił właśnie teraz, taki drobniutki, wysportowany od tego ćwiczenia. No to tak więc, no waga ciężka, no Etam kontra Ator, tutaj dwaj brodacze, pojedynek brodaczy w ogóle, tacy brodacze wielcy. Rzuciliby się na siebie, zaczęliby sapać, Ator by się zaczął pocić, Etam chrząkać, chrumkać. No, także mogłaby być niezła walka, naprawdę. Nie wiem, kogo tutaj do wagi kogucej. Potrzeba też dosyć spory jest. Właściwie to do kogucej to ja chyba. Najprędzej w sumie.

postaram się wdrożyć może w taki tryb, żeby nadawać troszkę częściej, nie? No, teraz to jakoś w ogóle raz w tygodniu. Był czas, że było 3 razy w tygodniu, nawet czasami 4 razy w tygodniu. Bywało i tak. A teraz tylko w piątek się pojawiam. Spoiler póki co, no jest tak wygaszony w sumie z tego, co rozumiem. Jakoś tak to ustaliliśmy, że kończymy sezon. Trochę liczyłem, że może Ola się wkręci w nadawanie luźnych gadek. Zresztą proponowałem jej tą. Ale Ola jest taka nieśmiała, ona nie chce sama, ona się boi troszkę.

że dopóki w naszym ciele się wymieniają nasze komóreczki i różne tkanki, włosy i tak dalej, to żyjemy. A martwe rzeczy stoją w miejscu. Tak, bystre oko, dzwoń śmiało. Nie, ale może niekoniecznie, żeby promować tutaj, wiesz, tego, nie? No nie wiem, czy to jest temat w ogóle za bardzo. Na radio? Nie, nie, nie. To lepiej tam iść do sklepu, czy tam, co, gdzie miałeś iść. Tak.

Także jest lightowo, jest piątkowo. Może jakieś wesołe temaciki podrzucicie. Ja już nie wiem, o czym gadać. No, a jakbyśmy tak nasze nocno-radiowe święto jakieś mieli zrobić, to co by to było za święto? Ciężko wymyślić, nie? Jakieś nocno-radiowe święto. O ile można sobie wyobrazić nocno-radiowe buty, nocno-radiową koszulkę, nocno-radiowy samochód, nightmobil i dużo innych rzeczy, to święto nocnego radia. Pewnie jakieś lewackie czy coś, nie? A może właśnie nie, może zróbmy inaczej, jakiś dzień szura. Na przykład czasami różne organizacje, jacyś ludzie, media przyczyniają się do tego, że powstaje jakieś święto nowe, którego jeszcze nie było. Może wymyślmy swoje, na przykład dzień szura. Jakby taki dzień szura mógł wyglądać, że co? Robimy. Pierwszy listopada. No, w dzień szura byśmy po prostu szurali cały dzień, opowiadali sobie różne niestworzone historie i byłby taki zwyczaj, że co by się nie stało, to przypisujemy temu wydarzeniu jakieś działanie z góry, nie? Coś tam, zgubiłem skarpetkę, nie mogę znaleźć i o, chyba ktoś się włamał i mi tą skarpetkę ukradł, żeby odwrócić uwagę od naświetlania mnie przez satelitę. A ktoś inny, jakiś inny domownik odpowiada, tak, i właśnie zupę zrobiłam, Janusz, ale weź nie jedz jeszcze, bo może być zatruta, mógł ktoś tu zatruć zupę. I tak siedzą i knują właśnie, cały dzień knują, jakieś teorie spiskowe, taki dzień szura, nie? No, nie wiem, czy to by było dobre.

jak w ogóle wygląda taki przeciętny dzień Szura, bo tu mówimy o święcie, dzień Szura, a jeszcze jest taki dzień z życia Szura, nie? Taki, jaką spędza dzień. Wstaje z rana, oczywiście prawą nogą, bo lewą to przynosi pecha. To są stare lechickie podania o tym, było w Runecie. Kagebierut jest tutaj naszym takim samozwańczym królem Szurów. Był król Szczurów, a jest też król Szurów u nas. No i właśnie, wstaje sobie tą prawą nogą, gapi się w słońce, które wschodzi, z otwartymi oczami. To jest bardzo zdrowo się gapić w słońce cały czas. Nie wiem, czy wiecie. Człowiek się wtedy ładuje energią kosmiczną, słoneczną. Potem sobie taki szur, no szur często też będzie właśnie jakimś weganinem, wegetarianinem, to się wszystko, te różne kręgi się ze sobą jakby tak zazębiają i przypuszczam, że wśród szurów jest więcej właśnie wegan, wegetarian. Często żyją po prostu tak, wiecie, zdrowo, zrobią sobie jakąś mieszankę orzechów, płatków, jakichś tam odręby,

se zrobią tam, zaleją to jakimś tam mlekiem kokosowym czy coś i tak jedzą. No. Takie wspaniałości. Potem idziesz do pracy. Taki szur oczywiście musi mieć odpowiednią pracę, nie wiem jaką. Może kurier? Nie. No jakaś taka, wiecie, że tam może krzewić szuryzm. Jak się krzewi wiarę, to on też tam ciągle zagaduje, kogoś i opowiada. A wiesz, że w brwiach żyją takie mikroskopijne stworzonka, które nas zjadają po troszeczku i tylko jak się używa wody restrukturyzowanej, to one giną. A ktoś, to niesamowite, opowiedz coś, tak. To może innym razem opowiesz, że ja już muszę lecieć tutaj, wiesz, bardzo ciekawe. Dobra, trzymaj się. I tam uciekają, ale on się nie poddaje i dalej opowiada ludziom. A wiesz, że kolorowy papier toaletowy to przez odbyt przechodzą barwniki chemiczne i to zatruwa człowieka i dostaje raka? I że tylko srebro koloidalne tutaj pomaga smarowanie odbytu. Można sobie też do tej rączki prysznicowej wsadzić. Ej, czekaj, jeszcze nie skończyłem. Tam ktoś znowu ucieka. No to tak szur często właśnie krzewi wiarę w szuryzm. Ale to tak się śmieje oczywiście. Sam trochę szuram i wierzę w niektóre te rzeczy. Na przykład, no, popatrzcie, jaka manipulacja. Teraz sobie tutaj jajcuję na temat tego papieru toaletowego, że to takie głupie, nie? Że wam tam chemia z tego droższego, nasączonego jakimiś perfumami wam zaszkodzi, bo odbyt jest bardzo chłonny. To się wydaje głupkowata jakaś teoria, a ja akurat wierzę w to, że to ma znaczenie, nie? Dlatego używam takiego szarego, zwykłego. No. A wy sobie tam używajcie tych pachnących, pięknych, drogich. Sami kręcicie sznur na siebie, no.

A mogłoby się nagle okazać, że większe niż myśleliśmy o wiele znaczenie na bieg naszej historii, na to, jak się różne rzeczy zmieniały, rewolucje, wojny, to, że na to miały największy wpływ substancje, które ludzie zażywali. Kiedyś ludzie pili dużo alkoholu, nie? I mogłoby się nagle okazać, że ten czas wielkich wojen, zawieruch, zmian terytorialnych, ci zabrali tamtym, ci zaanektowali tamtych, a ci przyłączyli tych i weszli w sojusz i rozpierdolili siamtych. No kiedyś tak było, nie? Cały czas się ludzie prali ostro. No to może dlatego, że dużo chlali na przykład, nie? I tak po prostu się nachlał jeden z drugim i szedł się napierdalać, nie? Na wojenkę, no. Mogłoby się okazać, że bez substancji psychoaktywnych, typu jakieś właśnie LSD, czy inne tego typu rzeczy, którymi raczyli się dawni hipisi, częstokroć ci hipisi, którzy potem budowali Krzemową Dolinę, różne przyczynili się do rozwoju komputeryzacji, nie, i tak dalej. Oraz różni naukowcy, którzy twierdzili, że doznali iluminacji właśnie we śnie czy po substancjach, że bez tego też byłoby zupełnie inaczej i że to jednak ten alkohol, te substancje różnego typu, że to mają ważniejsze, większe znaczenie niż nam się wydaje, nie? Może gdyby się Jezus wina nie napił więcej trochę, to by mu nie przyszło do głowy na przykład, żeby zostać Jezusem, nie wiem. Mogłoby tak być. No, w ogóle często jeden mały szczegół zmienia całe nasze życie, nie? To, czy z kimś się skumamy, czy nie, czy weźmiemy od kogoś upominek, czy nie, czy pożyczymy, czy zagadamy, czy się zgodzimy, czy się nie zgodzimy, to od razu wszystko się zmienia. Gdyby się tak cofnąć w czasie, ale nudna ta audycja w ogóle, 2 na 10 daje Flavoret. To jest Gumball? Może... Ja mu teraz z nim pogadam później. No, nudna, właśnie ciekawa, arcyciekawa właśnie. No i byśmy się tak cofnęli w czasie na naszej własnej linii czasu i jedną inną decyzję wykonali, nie? I wszystko inaczej, wszystko... Często jakiś wyjazd za granicę ma tu znaczenie duże, nie? Też wszystko zmienia. No, także... I to sprawia, że ja się boję podejmować decyzje trochę, bo zdaję sobie sprawę z tego, że tak wiele zależy często od tego. Stoisz z kimś, gadasz i wiesz, że to, jak zagadasz, to wszystko zmieni, nie? I to może tak sparaliżować trochę, wzbudzić strach, lęk, że tak dużo zależy od tej jednej decyzji, nie? Ale sukces odnoszą raczej ci, którzy nie myślą o takich rzeczach, którzy po prostu działają zgodnie z jakimś planem, z jakimś założeniem, czynią tak, jak im gdzieś tam dyktuje intuicja lub jak kto woli serce, mózg, różnie to można powiedzieć. No. A ktoś, kto rozkminia cały czas, czy podjąć taką decyzję, czy owaką, jest jak ten osiołek, któremu w żłoby dano i nic nie zjadł, bo nie wiedział, czy chce kaszankę, czy ser i zdechł z głodu. No. To taki osiołek. Ponoć Najman ogląda nocne radio i zamierza zadzwonić, pisze Bystre Oko. A coś podpuszczasz tutaj, podpuszczasz. A ja bym se chętnie pogadał z Marcinem Najmanem. I na pewno postarałbym się jakąś klasę tu zachować, bo powiem wam, że chyba jestem osamotniony w tym, że widzę całą to taką hamówę, jaką mu zrobiono, nie? Bo to się czuło, że on na tej konferencji jest traktowany jakby tak, wiecie, niby spoko, niby okej, ale jego można było obrażać najbardziej w obelżywy sposób, już w taki sposób, że to budziło zażenowanie, nie? A jemu, no wiecie, on jest już dojrzały facet i jemu nie wypada się zniżyć do poziomu takiego, że gadać tam, cię za kurwiek cfelu, kurwa, będziesz zjebany, kurwa, frajerze, jebany, kurwa, nie? No to się, jemu nie wypadało, no to zachowywał jakoś tam, zachowywał się okej, nie? Przede wszystkim wprowadził w tą galę trochę takiej normalności, że zaczął
jakoś tam normalnie sobie dowcipkować, gadać z ludźmi, nie obrażał aż tak strasznie innych. Mi się to podobało, nie? Pomyślałem, że wtedy spoko jest, nie? Spoko tutaj. Po prostu nie do końca rozumiem ten straszny hejt w stosunku do niego. Facet się wkurzył, najechano mu na rodzinę, zaczęto rozpowiadać plotki o jego jakimś rzekomym romansie. Wkurzył się, nie wytrzymał, nie? Tak to widzę. No. A ci, którzy lekką rączką puszczają takie wypowiedzi, że właśnie do Neumana, że jakiś kurwa młodszy od niego 3 razy chłopaczek go tam beszta, wyzywał najgorszych, jak szmatę ostatnią, nie? To jemu wolno i on jest fajny, ten Don Casio, super, fajny ziomek. Wszystkich obraża, nie szanuje nikogo i niczego, ani starszych, ani jakichś zasad, nic. Wszystkich ma za debili, w ogóle, no to jest bohater, nie? A gość, który się jakoś tam potrafi zachować, no to słabo skończył. Chyba stał się takim ciałem obcym trochę w tym Fame MMA, ten Neumann. Nie wiem, czy nie wzięli go trochę tak, żeby coś zbudować na hejcie do niego ostatecznie, żeby go, czy to nie było gdzieś tam takiego planu B, nie? Że Neumanna wywalamy, robimy aferkę i przyłączamy się jednocześnie do tych wszystkich, którzy w internecie hejtują tego biednego Neumanna, nie? Jeśli tak, no takie rzeczy czasami się robi trochę, wiecie, tak na czuja, nie planuje się, ale się je robi, więc ogólnie jestem zażenowany. Oglądałem sobie dzisiaj zajebiste walki UFC, kurczę, kobiety potrafią walczyć w tej lidze UFC na takim poziomie, który jest niedostępny, nigdy nie będzie dostępny tutaj w naszych polskich galach. Naprawdę. Odpowiadają techniką na technikę. Wszystko wyuczone, zajebiste po prostu. Jakiś plan w tym jest. Nie ma takiego głupiego hejtu. Nie liczą z tego irlandzkiego leprechuna McGregora, nie? Który jest totalnym świrem i pojebem i też zasłynął w sumie tym, że nikogo i niczego nie szanuje, wszystkich chce w mordę lać, ale to jest psychopata tak naprawdę. Oczywiście u nas w Polsce się strasznie zafascynowali tym McGregorem, u nas McGregor to jest taki ideał i każdy chce być drugim McGregorem nagle, bo imponuje trochę chamstwo. No tu jak mamy wskazywać jakieś niefajne cechy, to może to takie przyzwolenie na chamstwo, nie? Że ludziom imponuje to, że facet jest totalnym chamem, totalnym prostakiem ten McGregor naprawdę. Jest świetnym zawodnikiem, on ma niesamowity refleks, jest cholernie celny, świetny jest technicznie, w ogóle no jest niesamowity, nie? Ja bardzo lubię jego walki, tak samo jak Khalidowa, też lubię pooglądać, to jest sama przyjemność, ale jest totalnym bucem, chamem, imbecylem, takim hałaśliwym, irlandzkim skrzatem po prostu, który wszystkich wkurwia, nie? Tylko i tylko w tym się czuje najlepiej. I u nas oczywiście każdy nagle chce być drugim McGregorem, no nikt nie chce, nikt nie bierze przykładu z jakiegoś kulturalnego zawodnika, który się wsławił tym, że po prostu jest świetny, nie? W tym, co robi, że jest dobrym zawodnikiem. Tylko imponuje jednak to chamstwo, hałaśliwość, obrażanie innych. No smutne trochę, smutne. No i Neumann dla mnie jest taką osobą, która trochę właśnie tutaj szła pod prąd, nie, bo no, kulturalny dosyć człowiek jednak mimo wszystko. Może nie jakiś super zawodnik, ale to co, to tak kogoś hejtować i obrażać tylko dlatego, że nie jest jakiś top of the top. A gdzie zasługi? Neumann był jednym z tych, którzy popularyzowali freak fighty w Polsce. Razem z Mariuszem Pudzianowskim byli prekursorami tutaj takich walk, nie? Już samo to, no, to jakiś tam kciuk w górę by się przydał, nie? I szacuneczek, że coś zrobił.

No i sobie patrzę dzisiaj na walkę, walka w stójce. Fajna, tutaj planowanie, badanie przeciwnika trochę, nie? Nagle walka się przenosi do parteru i cudowny pokaz technik zapaśniczych. I to wiecie, także odpowiedź jedną techniką na inną technikę, nie? Wszystko, kurczę, jak w podręczniku do zapasów, jakiś MMA. Aż miło popatrzeć, naprawdę walka na poziomie. I to się ciągnie, ile to wytrzymałości trzeba. Taki zawodnik na ringu, on musi rozdysponować sobie siły. Jak będzie zadawał niecelne ciosy zamaszyste, szybko się wypompuje. To wszystko jest wyliczane, nie? Czy na przykład kogoś, kogo się trzyma tam w jakimś klinczu, warto w ogóle obijać mu te nery, coś mu tam próbować robić po trochu? Czy to przypadkiem nie jest marnowanie energii, która nam się potem przyda, nie? Więc to naprawdę jest sztuka. Zaczynam tak patrzeć na takie niuanse w tym MMA. To jest fajne. W ogóle ciekawe czasy, nie? Idzie sobie kobitka, nieźle przypakowana, w ogóle kaloryfer, bicki, wszystko. Widać, że faktycznie poświęca całe swoje życie treningom, diecie. Taka gladiatorka, nie? Współczesna. Za nią stoi dziewczyna taka, nie wiem jak, to nie jest ring girls, no taka prezenterka po prostu stoi sobie, fajna niunia. Zupełnie inny typ ciała, inna budowa, nie? Po prostu no taka bardziej kobieca. Taka bardziej fit figura najwyżej. Zupełnie inny typ urody, nie? A tu wchodzi gladiatorka. W ogóle przypakowana, grube uda, nogi. Też mi się podoba czasami taka uroda. I taka, nie? Absolutnie bym się tutaj nie skłaniał ku temu, że kobieta ma jakiś obowiązek, że są jakieś standardy tutaj wyznaczone, że kobieta wysportowana to nie uchodzi, nie? Niektórzy pewnie tak myślą, że to im coś tu nie pasuje. A tak naprawdę często się to sprowadza do tego, że mężczyźnie wolno i to, i to, i to, i tamto, a kobiecie tylko to, co najwyżej, nie? I no jeszcze jak sobie zasłuży, to może jeszcze coś jej będzie wolno. Czy to jest w ogóle, to jest jakieś średniowiecze. Nie wiem, doszliśmy już do tego, że kobieta ma prawo wychodzić z domu, kiedy chce i gdzie chce. Doszliśmy do tego, że ma prawo pracować sobie, jak chce. Doszliśmy do tego, że ma prawo się edukować. I doszliśmy do tego, że od niedawna już też wiemy, że kobieta powinna móc głosować. A może niektórzy z was uważają, że... mówię niektórzy, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że jakieś kobiety by się tu mogły odezwać i powiedzieć, że moim zdaniem my, baby, nie powinniśmy móc głosować. To jest za skomplikowane dla nas. Nie damy rady. Za głupie jesteśmy. Do garów tylko. Garkotłuki takie. No. Matriarchat w Polsce. Taki temat właśnie tutaj rzucił bystre oko. Który twierdzi, że mamy takowy właśnie. To sam nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony czasem to zauważam, ale to jest taki dziwny matriarchat. Taki jakby jakiś prawicowy właśnie, taki dziwny. Nie do końca taki może jakbym chciał. Bo w sumie chciałbym się przekonać, jak to jest, kiedy kobiety mają więcej do powiedzenia, kiedy one rządzą, kiedy one się biorą za dyplomację. Są świetne w łagodzeniu różnych sytuacji, mogłyby naprawdę dać radę, nie? Ale u nas jest taki dziwny. Zawsze mnie bawiło z jednej strony, z drugiej przerażało to pokazanie pewnej prawdy, być może, która w nas jest, która nas dotyczy. No, słynna Halinka Kiepska i Ferdek Kiepski, nie? Odwrócenie tego, co było w Bandich, czyli tutaj mamy kobietę, która pracuje i utrzymuje męża i jest taka, wiecie, ogarnięta, nie? Halinka była o wiele bardziej zawsze ogarnięta niż Ferdek, który miał wszystko w dupie, który
po prostu sobie nie było pracy dla ludzi z jego wykształceniem, no i ta Halinka biedna, wszystko na jej głowie, nie? I nie wiem, czy w Polsce spotykam się czasami od czasu do czasu z taką sytuacją właśnie, że to kobieta jest tą, która ogarnia, która się przejmuje, która się zajmie, która weźmie na swoje barki i tak dalej. A facet to tak sobie na luzaku, nie? To może taki matriarchat, że kobiety tutaj więcej może robią, bardziej się przejmują, bardziej na poważnie wszystko tu traktują, swoje obowiązki i tak dalej. I mają więcej roboty, nie? To taki matriarchat. Krawiec, widziałeś kiedyś dom samotnego ojca? Nie, chyba nie. Ale to jest dom dla takich ojców, u których doszło do, powiedzmy, rozwodu i dziecko poszło do matki i on sobie taki biedny sam jest? Czy o co chodzi? Dom samotnego ojca. To nawet nie wiem chyba, co to jest domu, taki dom samotnego ojca. Może byś zadzwonił i coś opowiedział, jak coś wiesz.

Ta rodzina. Niby jakiś fundament, niby to takie najważniejsze, ale ile problemów z tym jest, nie? Może moglibyśmy żyć bardziej jak tacy jacyś kajpaksjanie. W ogóle taka cywilizacja, w której wszyscy jesteśmy rodziną swoją. To by było coś, nie? To już takie jakieś... To już taki jakiś wyższy rozwój. Myślę. No ale to nie można tak prosto dojść do takiego poziomu rozwoju, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną, wszystkie dzieci nasze są. Trzeba się najpierw ogarnąć w całej masie innych spraw, żeby móc w końcu coś dokonać takiej zmiany fundamentalnej. Żydowska muzyka, faktycznie, jakieś żydowskie techno.

0: Aj, waj.
1: Żydowskie techno jakieś. Żydowskie techno dla gojów. Ktoś napisał gdzieś o goiglu w komentarzach chyba naszych. Goigle. Słyszeliście takiej korporacji? Goigle? Różnie mówią. Żydtub, Jud-tub, teraz goigle. Już nie wiem, to wszystko już jest żydowskie, tak? A polskie dlaczego nie? Ja uważam, że powinno się zabrać siłą tym Żydkom i dać Polakom, żebyśmy my pokazali nasze ci to. O. Zabrać im.

Nie, to tak bardziej po arabsku, to Arabi tak stękają, nie? Jakby tak się wypróżniał Arab śpiewa, jakby się przeciągał.

tak Arabi śpiewają właśnie. Ale Arab zawsze to śpiewa z taką werwą, zawsze słychać w nim taki power, nie? Właśnie takie jakieś, słychać siłę tego głosu. Zawsze słychać. A kobieta to zawsze taka zmartwiona, taka właśnie taki jęczy. Arabka, tak. Jakoś. To zawsze się robi jakiś taki wolny wstęp, nie? Jakiś film na pustyni, dokument, to się robi taki właśnie wstęp, że jest wiatr jakiś.

A potem wchodzi już wesoła muzyczka. I Arab wesoły. To pokazuje właśnie smutny los kobiet, że one tak śpiewają właśnie. Sumeryjskie techno, pisze KGB. Ciekawe. No, ale to naprawdę właśnie ten smutek, tą właśnie ciężką dolę kobiety u Araba. U Żyda to słychać, że on jest taki w miarę zadowolony, nie? A u Araba słychać taki, u Arabki zwłaszcza, smutek. Musiałbym posłuchać, jak Żydówka śpiewa. To nie wiem. A to tam co drugą gwiazdę sobie zobaczę, to pewnie ma korzenie żydowskie. A Polaków znowu jak na lekarstwo. Ale wyjdzie iskra właśnie z tego kraju. Taka, żeby to nie była taka iskra, która zapali ląd. Taka iskra.

A Wudzu sobie wyobraża świat bez mężczyzn. Ciekawy. 20 lat kobiety mieszkałyby w jaskiniach. No i to jest właśnie taki męski szowinizm. Wiesz, no ciężko zaprzeczyć, że kobiety może statystycznie są jakoś troszeczkę może mniej wyedukowane, chociaż dzisiaj to się już nie wiem, czy to nadal tak jest, ale no nie wiem, czy ci czarni, którzy są tacy bardziej czasami może mniej cywilizowani, no to są wszystko lata, nie wiem, niewolnictwa, braku edukacji, dostępu do edukacji. Nadrabiają, nie? Kobiety starają się. I czemu z góry zakładać, że one są, no tak nieładnie to w Wudzu napisałeś, że sugerujesz, że kobiety są tak głupie, żeby w 20 lat zniszczyły cywilizację całą i by w jaskiniach mieszkały. No to tak bardzo, bardzo niepochlebnie się wyrażasz o płci pięknej. W tym momencie wyzywam cię na pojedynek, tu rękawice zdejmuję i Wudzowi w twarz po prostu. No. I dyla.

my tu o kobietach, a dzisiaj ani jedna nie zadzwoniła. Jestem trochę niepocieszony. Czy w ogóle jest sens rozmawiać o kobietach, jak one nie dzwonią do mnie już? Kiedyś dzwoniły. To nawet 5 na raz, pamiętam. No przesadzam trochę, dobra, ale dużo dzwoniło. A teraz ja tu o kobietach gadam, bronię ich praw, sławię kobiety, kobiety girl power, flower, a tu nic, żadnego telefonu. To dobra, to ja se zostaję szowinistyczną męską świnią, Januszem, będę tutaj gadał, że kobieta jest od prania, z gaciorów moich zaśmierdzonych, zabrudzonych, ma być jedzenie przygotowane, jak przyjdę, rola i obowiązek już. I wariatki wychodzą na ulicę już.

tak naprawdę ja nie wiem, czy można mówić o jakichś różnicach. Kobieta, mężczyzna. No wiem, czym się różnią. Powiedzmy, że tyle wiem. Końcówką, detalem tam takim małym. Ale tak z grubsza, to nie wiem, no kobiety są... Gdybyśmy wychowywali kobiety tak samo jak mężczyzn, miałyby od początku, w ogóle nikt by się nie zastanawiał, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, po prostu oprócz wiadomej roli rodzicielskiej, no tam bardziej opiekowanie się dzieckiem może trochę i tak dalej, ale tak, jakoś tak się tym nie przejmujemy. To by był fajny świat według mnie, normalny, nie czułoby się jakichś różnic. Co tutaj jakieś takie, często się tą szafę przytacza, ten przykład z szafą, że kobieta nie wniesie szafy. Człowieku, jest dużo dziewczyn, które są silniejsze od ciebie. Tu jeden z drugim. Do facetów mówię. Chyba, że wy wszyscy tutaj jacyś kulturyści. No ale są też silne dziewczyny, które mogą was pokonać na rękę i będzie wam głupio, wstyd. I tak się boicie tej sytuacji. Więc w ogóle zabronicie kobietom się siłować na rękę, bo to jest męski sport. Żeby przypadkiem się nie okazało, że kobieta nagle silniejsza. I przyjdzie jakaś ronda Rosie i was złoży, po prostu poskłada was w harmonijkę. I tylko tak małym paluszkiem będziecie mogli sobie ruszać, odklepać. Zostawi wam ten jeden paluszek mały u ręki, żebyście mogli nim odklepać walkę. No. Także wódzu tutaj, wiesz, nie powołuj się na to, że masz więcej siły, bo może nie masz więcej siły. Przyprowadzę Helgę. No właśnie, weźcie dziecko, urodźcie, nie? Dobrze mówi potrzeba.

Oj. No dobra, dzwoni ktoś, czy nie dzwoni? Wysyła donata, czy nie wysyła? Bo se pójdę zaraz. Już ostatkiem sił, już ledwo zipię, ledwo patrzę na oczy. Nie, tak serio, to bym coś zjadł w sumie. Chyba dzisiaj nic nie jadłem jeszcze. Oprócz tego starego kebaba. Jak znam życie, to się źle skończy. Już nie chcę się tu wdawać w szczegóły, żeby nie doszło do etamizacji audycji, takiej lekkiej. Ale coś czuję, że to się może źle skończyć. Jedzenie dwudniowego kebaba. Może konserwanty jakieś tam są. W sumie, gdyby nie te konserwanty, to byśmy musieli dwa razy dziennie po zakupy chodzić i wszystko byłoby dużo droższe, bo by się dużo marnowało i producenci musieliby sobie zrekompensować, przynajmniej częściowo, ceny. Więc, no, dziękujmy tym technologom żywności za ich ciężką pracę, której nikt nie doceni. Wszyscy ich z góry na dół powiedzą: o, to ty dodajesz aspartam, morderco. Nie no, swoją drogą to nie znoszę aspartamu, po prostu jak widzę aspartam, to asram tam wtedy. To jest koszmar jakiś, to jest takie niedobre, taki posmak, nie? Taki jakby z jakichś leków, z czegoś, no nie wiem, jak ludzie mogą pić napoje aspartamowe. Patrzcie, jak miło wspominamy dawne gumy do żucia, nie? Bo dzisiaj już właściwie nie ma gum z cukrem, chyba. Wszędzie są te słodziki jakieś, nie? Jak te aspartamy. I to są inne gumy trochę. Mniej jest w ogóle gum owocowych jakichś takich, dużo jest miętowych strasznie, bo to wtedy zabija trochę ten smak tych słodzików wstrętnych. A kiedyś guma Donald, to były czasy, ludzie. Jak wy nic nie wiecie, guma Donald, nic nie kojarzycie. Tam były takie historyjki wspaniałe, zabawne. Zawsze można było zbierać sobie w klaser, wklejać. O. Dzisiaj wszystko na tacy. Bystrooko pyta się, czy wiemy, na kogo zagłosuje, na kogo odda swój głos. No wiemy, Bystrooko, wiemy. Nie musisz pisać. Już chyba wiemy tu wszyscy.

0: Kurde. Powiem wam, że dobry ten kebab dwudniowy. On mi nawet lepiej smakuje niż tak na świeżo, bo na świeżo to mi nie smakował tak bardzo. A teraz się zajadam, aż mi się uszy trzęsą. Cześć Potrzeba.
1: No czołem. Znowu ci stereo mix trochę wybija, ale jestem w stanie ci to wybaczyć. I jedna uwaga w ogóle na przyszłość. Jak wchodzisz na stream, to tam wyedytuj sobie... wyedytuj sobie opcję, bo podejrzewam, że to opóźnienie, które teraz jest, to jest dlatego, że sobie dla bezlitości takie ustawiłem i też ci wyedytowałem opis audycji, który był mój, a tutaj ci wkleiłem twój własny. Także tak, just saying.
0: Nie, miałem na początku problem z wejściem na antenę, bo był twój klucz sieciowy. Ale sobie przestawiłem na default, bo zawsze takiego używam i tyle.
1: No właśnie, coś tam jest posrane, ale to tam na przyszłość. Tak, tak tylko póki pamiętam. Miałem tam ci kiedyś tam wspomnieć, ale póki pamiętam. Słuchaj, ty gum dorzuciłem, bo dzisiaj dosłownie miałem bardzo przykrą sytuację, gdzie chciałem sobie kupić orbitki. Kupiłem jakieś takie, kurwa, nie wiem, limonkowe, cytrynowe, jakieś takie dziwne, jakieś takie brzydkie, paskudne, absolutny fuj. Dosłodzone, smakuje to jakimś kwaskiem cytrynowym, więc jest tego jednak całkiem sporo, ale temat, z jakim dzwonię, temat, który obiecałem wcześniej, bo miałem dostarczyć tutaj jedną paczkę, dostarczyłem wreszcie po ponad godzinie. Rodzina Wesołych Katolików. Znam takie i chyba moja najbardziej ulubiona rodzina Wesołych Katolików jest to taka dziewczyna, którą swego czasu się z nią spotykałem. Słuchaj, jej starszy brat, organista, ojciec, matka, nie znam ich za bardzo historii, ale generalnie też bardzo tacy kościółkowi, katolicy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Ta dziewczyna w ogóle zafascynowana anime, zafascynowana hentajcami. Ale też
0: hentajcami, katoliczka.
1: Aha.
0: No ja tam potrafię sobie wyobrazić, że wesoły katolik, organista tańczy twista, hentai.
1: Orgianista.
0: Co?
1: Orgianista.
0: Organista, onanist. Organista, no. Tańczy twista, no ale hentaje? Przesada trochę. To już, czy ktoś taki ma prawo się nazywać katolikiem? Ktoś, kto ogląda takie rzeczy?
1: A czy, przepraszam, czy kiedyś Jezus Chrystus powiedział, że nie można tasować do tentakli?
0: Niech sobie przypomnę. Kazanie na górze nie było nic. O marszczeniu Freda nie było chyba. Nie, chyba nie. No, Pan Jezus często chodził do prostytutek chyba, tak? To coś było, że tam...
1: Znaczy, czy chodził, czy nie chodził, to tak naprawdę nie za bardzo wiadomo. Jest ta Maria Magdalena, która według źródeł quasi-historycznych, bo nie mogę ich nazwać historycznymi, nie będę tutaj za bardzo matałejczyć, była prostytutką. I to, że spotykasz się z prostytutkami, to nie znaczy, że spotykasz się w jakimś celu. Jakbyś kiedyś miał okazję poznać prostytutkę tak bardziej osobiście i usłyszeć parę takich historii, to byś się dowiedział, że bardzo często się zdarza, że do żadnych aktów tam nie dochodzi, tylko są to ludzie, którzy zwyczajnie chcą pogadać i sobie wyobraź, taki Jezus, nie, taki zmęczony, no kurde, tutaj każą mi uzdrawiać, nie, tutaj jakiegoś trendowatego mi przynieśli, ja już prawie mi się mana skończyła, tam sobie Red Bulla klepnąłem i tam go uratowałem i zaraz znowu tutaj przychodzi do mnie, weź tutaj pobłogosław, weź mi tutaj, nie wiem, weź mi tutaj stajnie poświęć tutaj, weź mi pomóż coś tam. Zmęczony jestem. I tak to być może wyglądało, więc aż tak surowy wobec Jezusa bym nie był.
0: Ja myślę, że to też był człowiekiem, może miał potrzeby swoje i tam, wiesz, no przyjemne z pożytecznym, mógł trochę ponawracać, dobrze se podjeść.
1: Jak to ostatnio lata taki mem po internecie, gdzie osocze jest przekazywane poprzez akt homoseksualny. No ale może nie bądźmy aż tak bardzo LGBT. W każdym razie, wiesz co, ta rodzina zaskoczyła mnie pod absolutnie, nie wiem, chyba każdym względem, tak? Bo jest coś takiego, że odnośnie mojego podejścia do wiary najbardziej je wykrzesały osoby, które same są głęboko wierzące. to, że odszedłem od Boga, to, że stałem się ateistą, to, że wręcz stałem się antyteistą i podchodzę do tego tematu tak, jak podchodzę, a podchodzę bardzo agresywnie i zdaję sobie z tego całkowicie sprawę, wynika tylko i wyłącznie w zasadzie z osób, które są głęboko wierzące i które swoją postawą pokazały mi, jak bardzo negatywny wpływ ma to dla nich. Natomiast w sytuacji tej dziewczyny to jest chyba jedyna osoba, którą poznałem przez całe moje życie, o której mógłbym powiedzieć, że jest ładnie wychowana. Tak wręcz trochę po staropolsku, tak? Ale zawsze jeżeli gdzieś tam się u niej pojawiałem, nie wiem, czy tam coś pomóc z komputerem, bo to wiadomo, tak? No, jak znasz potrzebę, no to weź mi napraw komputer, no i to naprawdę trzeba się postarać, żeby mi się chciało. I wiesz, i siadam do tego kompa, nie? A tutaj wjeżdża ciasto, tutaj wjeżdża kawka, tutaj kurde jakaś, a może piweczka, a może tutaj jakiegoś drinka. Ja pierdzielę, bo taka w ogóle jebitna skala gościnności, której nawet sobie nie wyobrażam, jak tam ze dwa razy byłem u ich rodziców w domu. Rodzina w ogóle bardzo zafiksowana na punkcie muzyki, co oczywiście bardzo zagrało na moich strunach. Właśnie tam też trochę z jej bratem sobie na ten temat pogadałem, gdzie wiesz, no z jednej strony organista, ale z drugiej strony też jakiś powiedzmy pop czy inny jazz potrafił sobie wykrzesać spod palców. Podchodził do tego z ogromną pasją i ta wszechobecność Boga, wszechobecność, nie wiem, nawet nie portretów papieża, tylko nie wiem, krzyż w każdym pokoju, nie przeszkadzał mi, bo było to, nie wiem, no może tego potrzebowali, może czuli się z tym dobrze, ale jednocześnie coś, co rzadko wśród katolików widzę, czyli to, że doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jestem z zupełnie innej stajni. Nie czułem się w żaden sposób, nie wiem, jakoś tam indoktrynowany, czy dotykany, czy nikt mnie nie próbował ewangelizować, co było naprawdę fajne i co niesamowicie doceniam w...
0: Gdybyś tak, się poczuł dotykany nagle przez tą dziewczynę na przykład, to byś jakoś się chyba nie czuł strasznie źle, jakbyś się poczuł dotykany.
1: Jedna rzecz, która mi tak cholernie przeszkadzała, to pewne dziwne zasady moralne, których kompletnie nie potrafiłem zrozumieć, mianowicie absolutnie całkowity zakaz jakiejkolwiek antykoncepcji.
0: O, to ciekawe, widzisz. No, ale to tacy, mi to nawet imponuje jakoś w tym przypadku, no bo mają swoje zasady twarde, katolickie. I mamy tu przykład takich ludzi, opisujesz ich, że spoko ludkowie, fajni, przyjemni, nie jacyś toksyczni, gościnni, gość w dom, Bóg w dom i w ogóle fajni. No a prezerwatyw nie uznają zupełnie. Ale to co, oni tak gadali z tobą wprost? Słuchaj, a wiesz, że my to kondonów nie uznajemy?
1: Nie, to bardziej osobiste relacje z tą dziewczyną.
0: Jak przyszło?
1: Ale nie rozumiem, gdzie jest dowcip.
0: No właśnie zrozumiałem, w którym momencie się dowiedziałeś, że nie używają prezerwatyw przy bliższych kontaktach z tą dziewczyną.
1: Matka powiedziała, jeżeli będziesz się dobierał do mojej córki, to broń Boże, nie zakładaj lateksu na swojego penisa. No. Krawiec, kurde. Błagam cię. Za jego bolesnej ręki, tak? No, w każdym razie naprawdę i to był taki etap, gdzie jeden naprawdę z niewielu, jeden chyba pierwszy etap od czasów mojego proboszcza z czasów szkoły średniej, który był naprawdę do rany przyłóż człowiekiem, gdzie razem z nim śmieszkowaliśmy z Jana Pawła II. Serio. A potem został karnie przeniesiony na inną parafię, ale nie dlatego, że był w cokolwiek uwikłany, tylko dlatego, że właśnie, że tak się trochę stawiał kurii, bo akurat byłem, no i kurde, na betoniarce robiłem, robiąc mu nową plebanię, no kurde, no znałem tego człowieka osobiście naprawdę bardzo dobrze i ani przez sekundę nie wychodził ani do mnie, ani do innych ludzi, którzy go otaczali z jakąś dziwną sytuacją. Też opowiadałem kiedyś o takim programie, powiedzmy, wymiany młodzieży między parafiami, tak? gdzie też miałem okazję poznać mnóstwo fantastycznych moich rówieśników, tak? Tak w zasadzie wakacji. I po przetrwaniu jakiegoś takiego okresu mojej ateizacji, gdzie ta religia jednak była no czymś, co mi przeszkadzało, czymś, co ilekroć zauważałem, to od tego się bardziej oddalałem. Nagle się trafiła taka jedna Ania, która właśnie, no jak mówię, no ładnie wychowana, tak po prostu po staropolsku. To aż mi słów brakuje, żeby to opisać, ale takiej gościnności jak tam, to nie doświadczyłem nigdzie, ani nie wiem, na jakichś imprezach rodzinnych, ani na jakichś przyjacielskich spotkaniach. I to za każdym razem widać było jakąś taką, kiedy przychodziłem do niej, do domu, niesamowitą, nie wiem, radość z tego, że wiesz, że masz drugiego człowieka koło siebie. A jakieś takie docenienie tego wszystkiego. I to przez pewien czas było dla mnie niesamowicie obce. Miałem autentycznie problem z tym, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale tak, to spokojnie, taki katolicyzm, spoko, okej, super, szanuję. Takich katolików nam trzeba.
0: Z dobrymi wibracjami, men. Takimi, fajnie. No, czyli co, my, antykatolicy, tu w Nocnym Radio? Tak, kto w takich superlatywach się tu wyraża o katolikach? Że gościnni, sympatyczni, dowcipni, utalentowani, weseli, szczodrzy. Wszystko. Nawet w radio... Wiesz co, jak tak by sobie odsłuchać innych mediów, nawet jakichś takich typu Radio Maryja, to nikt nigdy nie powiedział czegoś takiego.
1: No w sumie tak, ale no to są moje doświadczenia. No, mówię od serca, tak? No to znaczy może nie tyle zostałem skrzywdzony przez katolików, ale zostałem bardzo odsunięty od koncepcji w ogóle wiary. Właśnie przez katolików, natomiast tutaj zawsze jest jakaś taka iskierka, tak, że jednak to może zatrybić, jeżeli trafi w odpowiedni, jak to wiesz, jak przypowieść o siewcy, jeżeli to trafi na odpowiedni grunt, to ziarno wykiełkuje. No i być może wiesz, być może to jest, nie wiem, jakaś taka jedna rodzina na milion. Natomiast wiesz, tak jak, no nie wiem, no przez pewien czas byliśmy ze sobą związani, tak? I swoją drogą głupia sytuacja, bo potem jej koleżanka ją ode mnie odbiła. Także homoseksualizm nie jest aż tak zły jak prezerwatywy, jak się okazuje, według tych katolickich zasad. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie jest w tym coś dobrego, co można wykrzesać. Nie waląc młotkiem po głowie, nie ewangelizując na każdym możliwym ruchu. No chyba przede wszystkim ta gościnność, która się przejawiała nie tylko od jakiegoś świętego dzwonu, kiedy się wybrałem właśnie tam do jej wioski, tylko zwyczajnie na co dzień. Każde nasze spotkanie to było, wiesz, to było pewne wydarzenie, to było coś, co też przyznam trochę mnie nauczyło doceniania obecności drugiego człowieka i takiego bardziej podziękowania za wizytę, czy może no właśnie, kurde, tutaj chciałem przez chwilę powiedzieć postawienia się, ale nie, tego nie było. Bardziej docenienia tego, że chcesz spędzić ze mną czas, to ja ci ten czas w jakiś sposób umilę.
0: Ta dziewczyna tak ci powiedziała.
1: Nie powiedziało mi tego. To jest moje wrażenie. Moje
0: nie no,
1: wrażenie.
0: Żartuję sobie. Tak jak z tą prezerwatywą. No to dobra, no to wiesz, no to fajna historia. No.
1: Co mogę Można rzec? Być dobrym katolikiem.
0: To da jest, się, da się. Już. Tak. Jest to możliwe fizycznie.
1: Tak, można oglądać hentajce będąc katolikiem. O.
0: No to już, Jezus, to już
1: Maria, najdziksze tentakle, jakie w życiu widziałem. To, o Boże, ja nawet nie wiedziałem, że takie strony istnieją. W ogóle, jest.
0: Aż się potrzeba zarumienił fan anime i mangi, jak zobaczył, co katolicka dziewczyna ma na twardym dysku.
1: Znaczy, wiesz co, akurat nie jestem wielkim fanem hentajców, natomiast byłem w bardzo głębokim szoku, bo taki taki dysonans poznawczy, tak? No, że tutaj z jednej strony kościółkowo, z drugiej strony. No ale kurde, to jest przecież narysowane, tak? Przecież Jezus Chrystus nigdy nie powiedział w żadnej Ewangelii, nie ma żadnych źródeł, że nie można rysować 12-letnich dziewczyn. Nie, bo zaraz nam film zdejmą.
0: To jest już za grubo, za grubo. To 13-letnich.
1: Ale w Watykanie Age of Consent, z tego co pamiętam, to jest 12 lat.
0: Zmienili tam w pewnym momencie jakoś tam na 14 czy coś takiego.
1: Wow, szaleńcy.
0: Idą z duchem do bo to właśnie nie, tak konserwatywnie, to nie można nagle, bo to będzie zło z tego. To musi być delikatna ewolucja. Za 10 lat będzie 15 lat.
1: No, pewnie ulubiony ministrant tam się zestarzał trochę, nie? I tak wiesz.
0: Lobby gejowskie zaczęło być ważniejsze od pedofilskiego i zmiany. Rewolucja w Watykanie.
1: No i tutaj nocny cieć z Choroszczy i to ma być ta jedna rodzina na milion. No w sumie tak, ze względu na to, że czas jednak do przodu i jednak pewne realia się zmieniają, tak? Poznałem całe mnóstwo katolików, którzy byli gdzieś tam udręczeni, którzy, nie wiem, nawet Jezu, no, sytuacja dosłownie przy zamawianiu drinka, gdzie dziewczyna chciała sobie zamówić drinka, który się nazywa Sex on the Beach. I tak no, Sex on the Beach! Nie była w stanie wymówić słowa seks, bo to jest złe, bo ona będzie się potem musiała z tego wyspowiadać. I to jest, wiesz, i to jest coś, co od koncepcji w ogóle wiary, religii, tego wpływu na młodego człowieka strasznie mnie odciąga, bo no, budujemy sami przed sobą pewne bariery, co trzeba od początku do końca jak najbardziej skrytykować. A z drugiej właśnie strony, nie wiem, takie to co właśnie w tej Ani widziałem, to jest to, że ona spokojnie cieszyła się swoim życiem. I sam ten fakt gościnności, który tutaj został wcześniej też na YouTube'owym czacie przypilony jako, nie wiem, jako robiący z kobiety podnóżek, jakąś sługuskę, to sprawiało jej przyjemność. I słuchajcie, no kurde, no wszyscy mamy jakieś tam, nie wiem, no wyszliśmy wszyscy z podstawówki i od czasu do czasu, no jednak wydaje mi się, że całkiem sensownie jest czerpać przyjemność z tego, że zrobimy przyjemność innej osobie, że kogoś ugościmy. Czy z drugiej strony właśnie upieczemy ciasto tylko i wyłącznie po to, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma do naszego domu przyjść. To jest wow. I
0: potrzeba się zmienia, widzicie, cały czas. Niedługo będzie piek ciasto do sąsiadów szedł. Witajcie, drodzy sąsiedzi. W ramach zawiązywania naszej tu sąsiedzkiej komitywy upiekłem ciasteczka. I tam zaproszą, będą się cieszyć. Ja, hurra.
1: No, i tam taki kwaska, taka kropelka kwasu.
0: Mika się deklaruje jako katoliczka, ale dość specyficzna i taka, że jest przekonana, że mąż katolik, taki tradycyjny mąż katolik, by go drażniła całą sobą i że wolałaby raczej nie katolika, ewentualnie półkatolika. Trochę jak półelf jakiś. Kim jesteś? Półkatolik. Level 14. Półkatolik.
1: Półelf, półżyd i tak dalej, nie? No właśnie, takie pół, taka religia trochę supermarketu. No jeżeli jesteśmy wierzący, ja pamiętam, bo to akurat miałem bardzo poważną rozmowę na ten temat z moim proboszczem, że jest coś takiego jak religia supermarketu, że sobie wchodzimy do supermarketu zwanego właśnie katolicyzm i sobie wybieramy. No tutaj tę zasadę akceptuję, a tej zasady nie akceptuję. Tutaj tę zasadę akceptuję i przechodzimy do kasy, no i oczekujemy, że z tej kasy nam wyjdzie paragon z napisem zbawienie. No to kurde, tak nie działa. To są pewne zasady moralne, których możemy udawać, tak? Możemy sobie kombinować. Mamy bardzo konkretne przykazania w doktrynie. Mamy też przykazania kościelne, które są w katolicyzmie jak najbardziej częścią kanonu, których zwyczajnie musimy przestrzegać. Jeżeli ich nie przestrzegamy, to wówczas jesteśmy grzesznikami. Natomiast trzeba też pamiętać, że jeżeli nawet zrobimy sobie te warunki dobrej spowiedzi i będziemy i się nawet wyspowiadamy z tego całego zła, które nam się zdarzyło, to jest akurat fajne. To jest zasada, która mi się wydaje, jeżeli rozmawiam z katolikami, jest bardzo często pomijana. To jest to, że jeżeli wyspowiadasz się z czegoś, to jednocześnie powinieneś sobie zainstalować w mózgu taki program, że nie popełnisz tego czynu po raz kolejny. To nie jest tak, że nie wiem, poszedłeś sobie na dziwki i się wyspowiadałeś i potem jak wyszedłeś spod konfesjonału, to znowu sobie możesz iść na dziwki. To nie jest wczytanie save game'u.
0: Dokładnie, to nawet na logikę, no każdy chyba powinien rozumieć, że popełnianie jakiegoś grzechu z takim przeświadczeniem, że aż się i tak się wyspowiadam, to jest jakiś bezsens i jakieś totalne pogubienie się w tym wszystkim, nie?
1: Więc takie podejście, a takie podejście no, jest niestety powszechne, bo to jest na zasadzie, nie wiem, takiego przyjacielskiego wybaczenia, tak? Coś ci się zdarzyło, miałeś gorszy dzień, zwyzywałeś moją matkę na przykład, tak? No, a potem przychodzisz i mówisz, przepraszam. To jest dokładnie, na tym polega spowiedź. Powiedzenie przepraszam, tylko nie powiedzenie przepraszam tej osobie, chociaż to jest akurat w warunkach dobrej spowiedzi, która z kolei jest dość późno uknuta. Natomiast kiedy wychodzisz z tego konfesjonału, to ty musisz mieć w głowie zakodowane, że ty wiesz, że będziesz się starał, żeby tego grzechu znowu nie popełnić.
0: No tak, ta spowiedź mówcie jedni drugim, a będzie wam wybaczone, to już archaizm ze starożytności. To tak wcześniej chrześcijanie mogli się spowiadać sami sobie, wyznawać sobie winy. Ja bym był za taką spowiedzią właśnie, że jedni drugim mówią, a w szczególności idziesz i rozmawiasz o, powiedzmy, o swoim złym uczynku z osobami, których to dotyczy, którym zaszkodziłeś albo które są gdzieś obok i to dużo daje, nie? Można dojść do porozumienia, coś ustalić, jest to konstruktywne, ma to sens, jest w tym jakaś szczerość, bo idziesz do źródła, no, komuś zaszkodziłeś, starasz się naprawić, obgadać i tak dalej. Samo wyznanie swojej winy obcemu człowiekowi, którego to nie dotyczy, to raczej jest o kilka leveli niżej jak dla mnie, jeśli chodzi o jakiś sens, skuteczność.